0: trudne, aczkolwiek możliwe.
1: Kwitnącą unikalną lipę można było podziwiać, bo ogród został udostępniony do zwiedzania. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
2: Pogoda.
1: W nocy przelotne opady deszczu i burze, początkowo lokalnie z gradem. Temperatura od 14 stopni na północnym zachodzie do 19 na południowym wschodzie. Wiatr okresami umiarkowany i porywisty. W czasie burz porywy wiatru do 85 km na godzinę.
3: Noc w Polskim Radiu 24. Powtórka programu.
4: Wiek Azji.

0: Wiekazi, przy mikrofonie Tomasz Sajewicz. Algorytm TikToka faworyzuje prochińską narrację w kluczowych dla Pekinu tematach. To wynika z 3-miesięcznego badania Ośrodka Analizy Dezinformacji NASK, którego wyniki przedstawiono w badaniu Manipulacja algorytmami. Chiny w oczach polskich użytkowników platformy TikTok. A dzisiaj z nami w studio Patrycja Krzyśpiak. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: I Antoni Mazek, współautorzy tego raportu.
2: Dzień dobry Państwu.
0: Szczerze powiedziawszy, temat TikToka powraca w Polsce jak bumerang. Mieliśmy taki wysyp informacji o TikToku, czy stanowi zagrożenie, czy nie stanowi zagrożenie. Szczególnie mam wrażenie, że on się pojawia przy okazji kolejnych wyborów i prób polskich polityków zaistnienia na tej platformie, która jest popularną platformą wśród młodych ludzi głównie. Tak, większość naszych polityków operuje na X-ie, która jest platformą taką bardziej merytorycznych, nie zawsze oczywiście, ale prób merytorycznej wymiany informacji, poglądów. TikTok, którego właścicielem jest Chińska Republika Ludowa de facto, jest platformą, która budzi dużo kontrowersji. Skąd w ogóle pomysł na to, żeby zbadać to, jaki wpływ na akurat polskie społeczeństwo ma ta chińska platforma?
1: Dziękujemy za to pytanie, ponieważ ono jest kluczowe do zrozumienia naszego badania. Po pierwsze, TikTok, tak jak pan powiedział, jest platformą niezwykle popularną w tej najmłodszej grupie odbiorców. My to identyfikujemy jako grupę 18 do mniej więcej 25 lat. Młodzi dorośli, można by powiedzieć. Grupa docelowa właśnie tych krótkich materiałów, rolek, materiałów wiralowych. I w związku z tym, że w Ośrodku Analizy Dezinformacji zajmujemy się ogólnie badaniem wszystkich platform pod kątem nie tylko dezinformacji, ale też innych form manipulacji transparentnym środowiskiem informacyjnym, czyli tutaj też pod to podchodzi propaganda, na przykład Chińskiej Republiki Ludowej, postanowiliśmy, że najłatwiej będzie podejść, taki pierwszy krok uczynić w kierunku przebadania TikToka pod kątem potencjalnej manipulacji, patrząc właśnie w kierunku domu, czyli w kierunku Chin i tego, co TikTok nam powie, w tematach uznawanych za Chińską Republikę Ludową za kontrowersyjne.
0: No właśnie, to może powiedzmy, jakie tematy są uznawane za kontrowersyjne, bo to jest 5 głównych tematów, nawet jest chińska nazwa na te tematy delikatnie wrażliwe, które oczywiście dla nas nie są, ale dla Chińczyków, dla chińskich władz, dodajmy, są.
2: Tak, te 5 tematów, które są uznawane za wrażliwe przez Chińską Republikę Ludową, nazywane są w Chinach tak zwanymi 5 truciznami, po chińsku udu. To są tematy, które są uznawane w Chinach za nietykalne. Użytkownicy w przestrzeni publicznej nie powinni wypowiadać się na te tematy. Wśród nich znajdziemy temat związany z mniejszością górską w Xinjiangu, Tybet, Tajwan, czy również prawa człowieka w Chińskiej Republice Ludowej.
0: Ich sztandarowy temat Tiananmen, masakra tak. Na placu Bramy Niebieskiego Spokoju.
1: Tak, tych cyferek nie wpisujemy.
0: W jaki sposób prowadziliście te badania? Bo to jest też ciekawe. Mówimy o kluczowej sprawie. Wielu z naszych słuchaczy, podejrzewam, ma w swoim otoczeniu osoby niepełnoletnie, które korzystają z tego medium, bo to medium jest niezwykle w Polsce popularne. Zdaje się, o ile dobrze pamiętam, między 12 a 15 milionów użytkowników.
1: Tak, w zależności
0: w
1: od badania.
0: To jest ogromna liczba, prawda? I to, co mnie uderzyło podczas prezentacji

0: tego raportu. To jest stwierdzenie któregoś z państwa. TikTok wychowuje młode pokolenie Polaków, którzy mają wyobrażenia o Chinach, które są wykreowane przez to, jakimi Chiny chciałyby być postrzegane. To jest niezwykle niebezpieczne.
1: Po pierwsze, powiedzmy parę słów o metodologii. Te 6 haseł, które już opisaliśmy. Było 5 trucizn, ale my to rozszerzyliśmy na 6 haseł, żeby troszeczkę dokładniej zbadać temat Xinjiangu, autonomicznego regionu Xinjiang i przymusowych obozów pracy, w których przetrzymywani są m.in. Ujgurowie, też Kazachowie. Ponieważ chcieliśmy troszeczkę zobaczyć, czy tutaj nam wyjdzie taki papierek lakmusowy, że może na jeden temat coś będzie, na drugi nie. Ale po pierwsze, 3 miesiące badań w równych okresach czasu. Mniej więcej tak zbieraliśmy dane co 3 dni wychodziło, 2 razy w tygodniu. Założyliśmy 6 nowych kont, przy których wykorzystywaliśmy metodę User Journey. Czyli tak naprawdę w bardzo prosty sposób to tłumacząc, staram się symulować nowego, świeżego użytkownika tej platformy. I jeżeli on wyszukiwałby takie hasła, to jakie treści by otrzymał?
0: Czyli wrzucaliście na wędce taką przynętę w postaci świeżego konta i żeby zobaczyć, rozumiem, później wy wyszukiwaliście hasłowo te tematy, o których przed chwilą wspomnieliśmy.
1: Tak, warto zaznaczyć, żebyście ktoś może powiedzieć, no ale ilu użytkowników wpisuje masakrę na placu Tiananmen, wyszukaj na TikToku, ale nam nie chodziło o te konkretnie tematy tak naprawdę, tylko o pokazanie, czy w ogóle może dochodzić do takiej sytuacji, że ten algorytm wykazuje jakieś znaki, że może być manipulowany. Czy być może to wynika troszeczkę z innych rzeczy i na przykład jest zalew informacyjny, czyli pojawia nam się dużo treści, jakiś low IQ content lub stworzonych przez kanały do tego przygotowane, na przykład tych treści podróżniczych. Może opowiesz trochę o tym?
0: Treści podróżnicze wrócimy, bo to jest niezwykle ważny segment, o którym bardzo chcę z państwem osobno porozmawiać, ale zanim to, chciałbym zapytać, czy TikTok i te treści, które trafiają do nas do Polski, są zdiagnozowane przez was jako zagrożenie? Czy też być może wskazujecie na to, że one mogą być w przyszłości wykorzystywane jako platforma do siania dezinformacji w momencie, kiedy coś się wydarzy, na przykład, a chińskie władze będą chciały wpłynąć na politykę informacyjną. Mieliśmy do czynienia z tym w Rumunii, prawda? Patrycja Krzyśpiak.
1: Nasz raport nie miał na celu pokazanie, czy akurat te treści prochińskie, one są zagrożeniem, czy nie są, bo to jest już temat na, tak jak teraz pan mówił, dłuższą dyskusję, ale ukazał jedno, że można kształtować, tak jak mówiliśmy, to jak odbiorcy odbierają w tym przypadku jeden kraj. I to jest istotne.
2: Pokazuje to również, że w innych przypadkach takie sytuacje mogą również znaleźć się na platformie, tak? Wyszliśmy z założenia, że w przypadku Chin taka sytuacja jest widoczna w dłuższej analizie TikToka, że te tematy są w jakiś sposób kształtowane i nadawany jest jeden kierunek, który w jakiś sposób zaszczepia również pewną myśl i budowę jednego z państw na świecie.
1: I tu jest istotny wątek też, który należy poruszyć, no bo wiadomo, ktoś powie, każdy kraj robi sobie dobry PR. Nie używajmy słowa propaganda, PR ma soft power, chce budować dobry wizerunek.
0: Myślę, teraz to się robi na TikToku,
1: tak,
0: na
1: teraz
0: social
1: to się robi
0: media
1: na TikToku.
0: Generalnie.
1: Polska też to robi, promujemy się jako nowoczesny, fajny, dobry kraj i to jest super, to jest dobre.
0: Wie pani Patrycjo, to ja może wejdę jednak pani w słowo i zadam inaczej to pytanie. W jaki obraz siebie promują Chiny na polskim TikToku?
2: Przede wszystkim państwa, które zapewnia opiekę swojemu społeczeństwu, które jest dostępne dla odbiorcy zagranicznego i zachęca do tego, żeby do niego podróżować, żeby spędzać czas, odkrywać tak zwaną prawdę o Chinach, która jest niedostępna dla użytkowników w mainstreamowych mediach zachodnich. I to jest taki przekaz główny, który wynika trochę z naszego raportu i który określiliśmy w naszym raporcie, że osoby, które publikują treści na tej platformie, starają się przedstawić i zaszczepiać użytkownikom na Zachodzie myśl, że media zachodnie kłamią, a każdy z nas nie chce być przecież
0: okłamywany. Jak bardzo to wyraźnie widać tak. W tych
1: Ale
0: przekazach.
1: Też narracja, należy wspomnieć, rozwój. To jest kraj rozwinięty, to jest kraj, który już jest liderem tak naprawdę w każdej dziedzinie, od polityki socjalnej, tak jak mówiliśmy, do nowoczesnych technologii. I to jest element szerszych działań, szerszych operacji wpływu, które my identyfikujemy, nie tylko ze strony właśnie Rosji czy Białorusi, ale też ze strony Chińskiej Republiki Ludowej, o takiej reorientacji Europy i Polski w tym, na wschód. że ta cywilizacja, to bogactwo, ta przyszłość, bo Chiny przecież żyją w przyszłości, jak zawsze w tych artykułach to się powtarza, ona leży na wschodzie, czyli

0: my tak naprawdę nie powinniśmy myśleć o budowaniu naszej przyszłości też jako kraju z sojuszami, na przykład z naszymi zachodnimi partnerami, w ramach tych starych konstrukcji, takich jak NATO, między innymi.
1: Ale ja
0: jednak
1: będę trochę adwokatem diabła, bo moim zdaniem Chiny żyją w przyszłości. Jak ja na Chiny patrzę, na to, co się dzieje w porównaniu do innych krajów, od kwestii tego, jak łatwo, oczywiście jaką cenę to ma, to jest inne pytanie, jak łatwo jest na przykład zamówić jedzenie, jak szybko dostać, tutaj chodzi o setki tysięcy rozwozicieli tej żywności, poprzez humanoidy, to jest jednak mocarstwo. Mnie się wydaje, że nie wiem, czy ja to dobrze czuję. Tutaj chyba też ważne jest to, o czym Chiny nie mówią, tak? Bo przecież to wszystko ma swoją cenę, ten rozwój gospodarczy, ten wzrost Chińskiej Republiki Ludowej. Ceną tego wszystkiego jest kompletny brak poszanowania dla jednostki, łamanie praw człowieka. Wspomnieliście państwo też w swoim raporcie obozy reedukacyjne, które są de facto obozami pracy, o których oczywiście zwykły Chińczyk nie uświadczy żadnej informacji innej niż wychowanie. Mniejszość, która zachowuje się nie tak, jak myśmy chcieli, a wiemy, że tam naprawdę dochodzi do strasznych sytuacji, to chyba jest to ogromne zagrożenie w tym, że te informacje są ścinane akurat w tej wersji TikToka, bo o tym też powiedzmy za chwilę, która jest dostępna w Europie, a która nie jest dostępna w Chinach, bo TikToki są różne.
0: Tak, i to jest właśnie clue tego, o czym mówiłam, że my otrzymujemy przekaz jednoznacznie pozytywny, który się odwołuje do rzeczy prawdziwych, ponieważ faktycznie ten rozwój jest, faktycznie te piękne miejsca są, faktycznie z wielu rzeczy na pewno można by się od Chin nauczyć, ale jaka jest za to cena, tego już się nie dowiadujemy, a przekaz, który płynie z tych treści jest jeden. To jest przyszłość i nowy ład światowy, którego my powinniśmy się stać częścią, jeżeli chcemy w tej przyszłości uczestniczyć. To jest bardzo taka, wydaje mi się, atrakcyjna propozycja, ponownie, gdzie nie mówi się o tej kontroli informacyjnej, o czymś, co się nazywa teraz profesjonalnie transnational information suppression, czyli takie transgraniczne blokowanie, powiedziałabym, informacji.
1: Panie Antoni, jeszcze może opowiedzmy właśnie o tym, że ta wersja, którą my znamy, TikToka w Europie, w Stanach Zjednoczonych, to nie jest ta wersja, z której korzystają Chińczycy. I to też jest bardzo ważne, i trzeba wyraźnie powiedzieć, w czym tkwi różnica.
2: Jest bardzo duża różnica pod względem własności tej platformy. Na rynku europejskim mamy dostępną platformę, która jest zarejestrowana w Irlandii i stamtąd operuje. Na rynku amerykańskim od zeszłego roku dostępna jest inna wersja TikToka, ponieważ Stany Zjednoczone wprowadziły swoje własne ograniczenia na to, w jaki sposób użytkownicy będą korzystać z tej platformy i w jaki sposób chiński rząd powinien zbierać dane o użytkownikach w Stanach Zjednoczonych. W przypadku Europy spółką, która kontroluje TikToka, jest nadal spółka bezpośrednio podlegająca Bidens, czyli spółce matce w Chinach. Natomiast Chińczycy mają zupełnie inną wersję tego TikToka i korzystają z niej na co dzień. Ta wersja jest za bardzo niedostępna dla europejskich użytkowników, jeżeli byśmy chcieli na nią się zalogować. Ten próg wejścia na tę platformę jest dużo wyższy.
1: Pewnie trzeba mieć chiński numer telefonu komórkowego, te wszystkie sprawdzające, czy jesteśmy w Chinach de facto i Chińczykami. Już nie mówiąc o samym języku i barierze językowej, bo nie wiem, czy w chińskiej wersji jest angielski interfejs.
0: Nie, i też warto doprecyzować, że to nie Douyin jest chińską wersją TikToka, tylko TikTok jest chińską wersją angielskojęzyczną, nie chińskojęzyczną wersją Douyin. Ponieważ Douyin był pierwszy. Bardzo szybko potem był TikTok.
1: Jak tłumaczyć to, że w ogóle TikTok stał się tak popularny? Oczywiście to też nie jest taki wątek poboczny, ale jak to się stało, że akurat Chińczycy wymyślili coś, co podbiło cały świat i co więcej, wymyślili coś w sferze informacji, co oczywiście w chińskich realiach każda informacja, nawet ta rozrywkowa, poddawana jest totalnej cenzurze. Jak to się stało, że świat w ogóle przejął to?
0: Dobre pytanie. Chcielibyśmy chyba na nie znać odpowiedź, ale być może ja tak podejrzewam, że w dużej mierze częściowo jest to na pewno mądre przewidywanie trendów, bo Chińczycy wiedzą, jak obserwować to, co się dzieje, jak się dostosowywać do zmian, chociażby właśnie technologicznych, a dwa troszeczkę być może przypadek, że udało się zdiagnozować to miejsce, gdzie młodzi ludzie chcą być, bo oni nie chcą oglądać takich treści, jak nawet osoby z mojego pokolenia, tylko to są szybkie, krótkie treści, rolki, które w tym naszym przyspieszającym świecie coraz lepiej się sprawdzają.
2: Taka platforma rzeczywiście była dostępna na rynku zachodnim w postaci na przykład Vine'a, który był bardzo popularny 10-15 lat temu, ale on nagle zniknął. I na miejsce Vine'a wszedł właśnie TikTok, który wypełnił tą lukę i tą potrzebę

0: tego, żeby użytkownicy mieli dostęp do szybkich informacji, które mogą zobaczyć od razu w swoim telefonie bez jakiegoś głębszego poszukiwania.
1: Blogi podróżnicze, bo obiecałem Państwu, że do tego tematu wrócimy, bo to rzeczywiście mnie zaintrygowało. Rozmawiamy, poruszamy się, myślę, że w tej rozmowie Państwo czujecie to, że staramy się, ja przynajmniej staram się wyważyć, czasami właśnie wdając się w rolę adwokata diabła, taki balans pomiędzy no, tym, co Chiny rzeczywiście mają do zaoferowania, a jednak tym, żeby mieć świadomość, o czym nie mówią i jakimi Chiny chcą być postrzegane. Te blogi podróżnicze, których w ostatnich latach rzeczywiście się namnożyło, zachęcające do przyjazdu do Chin, zachęcające do poznawania Chin, ale też na przykład, to jest czerwona lampka, zachęcające na przykład do podróży do Xinjiangu, który de facto jeszcze za moich czasów nie tak dawnych pobytów w Chinach był absolutnie dla dziennikarzy regionem zamkniętym. Teraz promuje się to jako destynację turystyczną. Właśnie to tam są te słynne obozy reedukacyjne, de facto jednak uznane przez panel ONZ za obozy pracy przymusowej. To wszystko pod takim płaszczykiem jedzenia, różnorodności kulturowej, przepięknych wschodów słońca nad pustynią, zachodów nad górami. No to ma takie sprawiać wrażenie, ocieplać wizerunek miejsca, które jest trudnym miejscem, gdzie są podstawowe prawa człowieka łamane.
2: I to jest właśnie tak naprawdę główny element tego, dochodzimy do głównego elementu tego, gdzie jest to zagrożenie, jeżeli jakieś jest w tych materiałach, które przebadaliśmy, ponieważ nam wyświetlały się właśnie w temacie Xinjiangu i Tybetu. To nie jest przypadkowe, czyli dwóch regionów, tak jak pan powiedział, trudnych. Relacje osób, które tam przebywają niby spontanicznie i przy których, przy tych materiałach zauważyliśmy taki dość wyraźny scenariusz właściwie, że miało się wrażenie oglądając to, że to był taki checklist tego, co musi zostać w tym nagraniu poruszone. Jest rozwój, wszyscy są szczęśliwi, jest tanio, jest dobrze, w USA jest źle, często to też się pojawia, bo to były osoby z USA. Były spontaniczne spotkania z tubylcami, którzy często to też było takie przywłaszczenie kulturowe, że to nie byli żadni tubylcy, tylko po prostu Chińczycy Han. I tak naprawdę wszystkie te nagrania według tego jednego schematu były skonstruowane, co od razu budzi podejrzenia, że jednak nie były to spontaniczne blogi podróżnicze.
1: Nasi słuchacze, państwo musicie mieć naprawdę świadomość tego, że jeśli chodzi o te dwa regiony przepiękne, z niezwykle bogatą kulturą jak Tybet i Xinjiang, to w treściach generowanych stamtąd absolutnie nie ma niczego przypadkowego.
0: Właśnie w bardzo szybkim czasie...
1: Antoni Mazek.
0: W bardzo krótkim czasie przeszliśmy od nie mówienia o tym temacie, do mówienia tylko w jeden sposób. Xinjiang, Tybet to są piękne regiony, do których warto podróżować, do których warto jeździć, inwestować swoje pieniądze, odkrywać tą kulturę lokalną, która zgodnie z tym całym przekazem może się tam rozwijać w wolności i bez żadnych ograniczeń. W czasie naszej analizy zauważyliśmy, że w zasadzie w tych dwóch przypadkach tylko jedna strona medalu jest ciągle podkreślana.
2: I to była wyraźna przewaga tych treści. No też jak my klasyfikowaliśmy te treści, bardzo krótko mówiąc, szukaliśmy wyznaczników. Takich właśnie, o jakich mówiłam, że tam mogą się pojawiać przekazy zbieżne z tym, co emituje KPCH. Mogą się pojawiać jakieś symbole, na przykład też komunistyczne. Może się pojawiać ten takie bingo, powiedziałabym, propagandowe, że właśnie, że jest tanio, że jest rozwój, że ludzie żyją dostatnio, że państwo opiekuńcze. No i na tej podstawie zanotowaliśmy treści prochińskie. I ta dominacja była bardzo widoczna.
1: Mając świadomość tego, jakie zagrożenia niesie ze sobą TikTok właśnie poprzez to, że kreuje pewien obraz świata. Tak jak, zresztą jak każde medium, tak? Można też zarzucić, że medium X czy medium Z kreuje taki, a nie inny obraz świata. Jak mając tą świadomość, jednak nie być sklasyfikowanym, pani Patrycjo, w pierwszej dziesiątce Chińczykożerców w Polsce?
2: Myślę, że to zacznijmy od tego, że nasze badanie skupiło się na TikToku i Chinach, ponieważ TikTok jest platformą chińską, co jest jednak bardzo trudno ukryć. Ale ono pokazało mechanizmy działania, które mogą być wykorzystane na każdej platformie przez każdego właściciela, bo my mówimy w tym przypadku o właścicielu chińskim, o podmiocie odpowiedzialnym, podmiocie matce chińskiej, ale przecież są korporacje, które mają popularne platformy. Przecież są osoby prywatne, które tymi platformami trzęsą. Tutaj patrzę na X-a i Ilona Muska. Więc to nie jest tak, że tego modelu działania nie da się powtórzyć, czy to dla zysku na przykład, takiego czystego zysku korporacyjnego, czy też do urabiania
1: tylko w przypadku Chin oczywiście mamy mniejsze instrumenty i mniejsze możliwości instytucjonalne wpłynięcia na takie mechanizmy hamulcowe tego, co się pokazuje.
2: Tam. Tak, poza tym jest różnica między tym, że na przykład algorytm nam coś podsuwa, bo to są

0: reklamy i łapczywe korporacje chcą na tym zarobić, a podsuwa nam coś państwo niedemokratyczne, autorytarne, które niestety współpracuje też na co dzień na wielu frontach z Federacją Rosyjską, więc myślę, że to jest coś, co powinniśmy mieć jednak z tyłu głowy.
1: I to jest też dla nas punkt wyjściowy do prowadzenia również kolejnych badań, kolejnych analiz na innych platformach społecznościowych,

0: edukacyjna, nie żeby tego TikToka wyrzucić całkowicie.
1: No właśnie to jest moje ostatnie pytanie. Korzystać z tego TikToka, nie korzystać, przede wszystkim co robić, jeśli korzystają z nich na przykład nasze dzieci, dzieci naszych znajomych, nastolatki. No, musicie państwo teraz bardzo odpowiedzieć, bo to jest w tej chwili, podejrzewam, pytanie, na które odpowiedź...
0: Bardzo jasna rekomendacja, ale też wydaje mi się, że to jest taka rekomendacja na 100%, że my byśmy chcieli, żeby tak idealnie było, że my, jeżeli już musimy uczestniczyć w tym TikToku, ponieważ jest to jakaś platforma też komunikacji, na przykład dla polityków z młodymi ludźmi, to róbmy to świadomie. Nie tylko bądźmy krytyczni wobec tego, co my na przykład odbieramy, no i co my widzimy, jak my to oceniamy, ale też co publikujemy, co lajkujemy, co szerujemy, co klikamy, ponieważ wszystkie te dane też są przez platformę, przez TikTok i przez wszystkie inne platformy zbierane.
1: W polskich szkołach powinny być lekcje ze świadomego korzystania z informacji, ze świadomego korzystania z mediów społecznościowych?
2: Wydaje mi się, że to jest bardzo dobry początek do tego, żeby edukować młodzież. Zobaczymy, co będzie we wrześniu tego roku, kiedy zostaną wprowadzone ograniczenia w szkołach na korzystanie z telefonów komórkowych.
0: Ale też pamiętajmy, że elementem naszego nowego przedmiotu, który wchodzi teraz we wrześniu, edukacja zdrowotna, jeśli się dobrze nie mylę, proszę mnie poprawić, jest też, tam są elementy w tym programie docelowo edukacji medialnej. I to jest taki, to jest pierwszy krok, no bo to jest tylko element, ale jestem przekonana, że będziemy musieli bardziej edukować, żeby właśnie chronić podatność naszych przyszłych obywateli, tych najmłodszych ludzi, którzy przecież są tabula rasa. To jest jeszcze umysł całkowicie gotowy na wszystko, na każde przemyślenia, na każdą ideologię, żeby ich chronić przed po prostu narracjami szkodliwymi i fałszywymi, zmanipulowanymi.
1: A w tej ochronie ogromną rolę odkrywa Ośrodek Analizy Dezinformacji NASK i pani Patrycja Krzyśpiak i pan Antoni Mazek, którzy byli dzisiaj państwa i moimi gości, współautorzy raportu. Ja bym sobie widział też państwa w szkołach, może nie w każdej szkole, ale myślę, że ten wspólny język z użytkownikami TikToka byście znaleźli. Rzeczywiście te kwestie, o których dzisiaj mówiliśmy, są niezwykle ważne. To jest Wiek Azji. Ja się nazywam Tomasz Sajewicz. Do usłyszenia za tydzień.
3: 保卫祖国的民族之法
4: Wiek Azji. Powtórka programu.
5: Uchwałą Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej zdecydowano, że rok 2026 będzie rokiem Sergiusza Piaseckiego. I właśnie o Sergiuszu Piaseckim dzisiaj będziemy rozmawiali, a moim gościem jest pan profesor Przemysław Czapliński, krytyk literacki z Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, a także członek, korespondent Polskiej Akademii Nauk. Dzień dobry, panie profesorze.
6: Dzień dobry panu, dzień dobry.
5: Panie profesorze, Sergiusz Piasecki, chciałoby się zakrzyknąć, to taki kmicic, prawdziwy, tylko dwudziestowieczny.
6: Nie od razu pewnie. Pewnie kmicic, coś z tego awanturnictwa w sobie miał, ale może na szczęście, kiedy zaczął pisać, to nie towarzyszyła mu ta tradycja literacka. Niewiele chyba zdążył przeczytać, przynajmniej z takiej regularnej lektury, i mam wrażenie, że to bardzo dobrze wpłynęło na jego, na początki jego pisania.
5: Nic nie kopiował, nie brał żadnych przykładów, bo trzeba przypomnieć, że Sergiusz Piasecki urodził się jako nieślubne dziecko polskiego zubożałego szlachcica, a jego mamą była zubożała białoruska chłopka, właściwie też z rodziny szlacheckiej, ale bardzo zubożała, i był wychowywany przez konkubinę swojego ojca w jakichś bardzo brutalnych warunkach. No i uciekł z tego domu i zaczął się po prostu tułać po różnych miejscach ówczesnego Imperium Rosyjskiego.
6: No to jest chyba bardzo istotny punkt poróżnienia między kmicicem a Sergiuszem Piaseckim, bo kmicic ma poczucie, że nie tylko, że jest u

siebie, ale że jest panem. Natomiast w przypadku Sergiusza Piaseckiego nawarstwiają się rozliczne problemy, z którymi on sobie będzie oczywiście jakoś próbował radzić. To, o czym pan przed chwilą wspomniał. A więc kłopoty rodzinne, ojciec izolujący syna od matki. Sergiusz Piasecki w późniejszych latach często wspominał o tym, że nie miał kontaktu z matką. Ojciec go kompletnie odseparował. Ta matka podobno raz go próbowała wykraść. To się udało. Potem dziecko zostało odebrane, więc już od tamtej pory było pilniej strzeżone. On strasznie za tą matką tęsknił. No to jest jedna linia, jeden zbiór problemów. Drugi, relacje z ojcem nie były najlepsze do tego stopnia, tak jak pan wspomniał, że Piasecki uciekł z domu. I od tego momentu rozpoczyna się właściwie wieloletnia biografia awanturnika. A więc kogoś, kto właśnie nie korzysta ze swojej pozycji wyższej, dominującej, pańskiej, lecz właśnie kogoś, kto sytuuje się na marginesach społeczeństwa, pomiędzy klasami i pomiędzy granicami. On bardzo szybko wpada w towarzystwo drobnych złodziejaszków w Wilnie, w Mińsku i z nimi zaczyna uczyć się życia. Więc to są jego szkoły, nie taka regularna szkoła, która z całą pewnością bardzo by wpłynęła, tak jak na każdego, na jego ewentualne pisanie. On przez wiele lat będzie przemytnikiem, a więc kimś, kto do tej zasadniczej części społeczeństwa nie należy. Te przygody się będą kumulowały. Potem jest pierwsza wojna, Piasecki nie walczy w regularnych oddziałach, przystaje do różnych. Całkiem niedawno przeczytałem artykuł Krzysztofa Polechońskiego, to autor jedynej chyba jak dotąd biografii Sergiusza Piaseckiego. Krzysztof Polechoński w artykule zatytułowanym Czego nie wiemy o Sergiuszu Piaseckim wymienia rozliczne elementy jego biografii, które są mocno pokomplikowane, jakieś takie poplątane, pełne sprzecznych dat, danych, nazwisk, miejsc. To dotyczy, poczynając od daty urodzin, poprzez właśnie kontakty z rodzicami, poprzez krewnych, pobyty w więzieniu. Tam wszędzie są jakieś chronologiczne, faktograficzne braki i niedostatki. To wynika właśnie z tego, że Piasecki był w ustawicznym ruchu i uczestniczył w walkach, ale w tych walkach, do tych oddziałów przystawał trochę tak, jakby chciał w każdej chwili, w dowolnej chwili, w złej chwili móc się wycofać, móc uciec. To znaczy, to był raczej taki człowiek niespokojny, który nie ufał stacjonarności, nie ufał żadnym stabilnym instytucjom życia społecznego, nawet takim, które tworzą, które są tworzone przez oddziały. Tutaj można by od razu na marginesie pozostającym w pewnym sensie w centrum dodać, że Piasecki wstąpił do oddziału AK i odmówił złożenia przysięgi właśnie z tego powodu. To znaczy podając jako argument, że jest anarchistą z natury, że nie akceptuje zwierzchnictwa. Przyjęto go do oddziału, ponieważ świetnie znał teren, ponieważ był niesłychanie, był odważny, jego brawura była zawsze jakoś funkcjonalna, ale zarazem to był, z punktu widzenia organizacji, był to dość poważny kłopot. To w oddziale jest żołnierz, który nie złożył przysięgi. Celowo, świadomie, tak, podając dodatkowo uzasadnienie. Więc to wszystko, mam wrażenie, decydowało o ta jego ruchliwość, nieufność do instytucji, takie przemieszczanie się pomiędzy rozmaitymi oficjalnościami, zadecydowały o zupełnie niezwykłym początku pisania, o jego debiucie literackim, a właściwie o książkach, które napisał, będąc w więzieniu, a były to trzy książki, z których dopiero trzecia mogła się ukazać, bo pierwsze dwie dotyczyły pracy Piaseckiego, przynależności Piaseckiego do wywiadu, w związku z czym zostały zatrzymane.

0: przez cenzurę więzienną.
1: Piasecki działał w Departamencie II, a Departament II ówczesnego wywiadu był to wywiad skierowany przeciwko Rosji sowieckiej, ponieważ znał języki, znał bardzo dobrze białoruski, świetnie rosyjski, znał dialekty tak zwane, więc potrafił się porozumieć ze wszystkimi z tamtej strony i znał znakomicie realia, bo przez lata był też przemytnikiem, który bardzo często przekraczał tą polsko-sowiecką granicę, przemycając różne towary. No ale też był, przypomnijmy, no, bandytą w pewnym momencie, bo robił rzeczy niecne. Na przykład słynny napad pod Grodnem, za który został skazany najpierw na karę śmierci, no a potem dzięki różnym chyba interwencjom zostało to zmienione na 15 lat więzienia i to więzienia w tym najcięższym więzieniu Rzeczpospolitej, więzieniu na Świętym Krzyżu.
0: No rzeczywiście, wymienił pan już dość, żeby obdarować kilka osób, kilka biogramów. On pozostawał w więzieniu niepokorny, dokładnie tak samo jak na wolności. I jeśli dobrze pamiętam, to najpierw osadzony w Lidzie, później przeniesiony do jeszcze jakiegoś innego więzienia. Tam wszczął bunt, przewodził buntowi, a nawet chyba dwukrotnie. Biograf obliczył, że spędził on w izolatce, jeśli dobrze pamiętam, chyba rok w sumie, tak? Nie oczywiście nie w jednym ciągu, ale za swoje zachowanie. Domyślamy się oczywiście, że całkiem łatwo było tę karę izolacji otrzymać. Tym niemniej to jednak świadczy właśnie o takiej buntowniczej naturze Piaseckiego, nieposkromionej nawet w więzieniu. Tutaj ma pan rację.
1: I to takim więzieniu, jak więzienie na Świętym Krzyżu, było to najcięższe więzienie Rzeczpospolitej. No naprawdę, jeżeli się czyta wspomnienia tych, którzy tam byli, albo opisy tego więzienia, istny tak. Horror, panie profesorze, zgodzi
0: tak,
1: się pan
0: przy czym to nie w Świętym Krzyżu, on wszczął bunt, tylko w jakimś innym więzieniu i właśnie za to, kiedy po raz drugi przewodził buntowi, to za to trafił właśnie do więzienia na Świętym Krzyżu. Ale tu chciałem powiedzieć o jednej bardzo istotnej rzeczy, a mianowicie Piasecki, tak jak pan powiedział, stał się bandytą, bo oprócz tego napadu na żydowskich kupców jeszcze był napad na pasażerów kolejki, taki trochę westernowy epizod. To się brało jednak z pewnego rodzaju determinacji czy rozpaczy, a mianowicie Piasecki po I wojnie światowej i po udziale w wojnie polsko-bolszewickiej w 1920 roku został zdemobilizowany i znalazł się trochę tak jak Dyzma, trochę tak jak Cezary Baryka na bruku. To znaczy bez jakichkolwiek środków do życia, bez możliwości utrzymania siebie, próbował znaleźć pracę, miał jakieś wykształcenie związane z kolejnictwem. Tam się znalezienie pracy, znalezienie posady się nie udało. Kolega z wojska też mu nie pomógł, w związku z czym no, to jest taka sytuacja, w której najczęściej ludzie wpadają wchodzą w kontakty z takim środowiskiem, gdzie zdobywa się pieniądze nielegalnie, gdzie zdobywa się środki do życia bez normalnej pracy. I to stąd, od 1922 roku chyba, Piasecki potrafił postępować jak bandyta. Co więcej, ten jego awanturniczy charakter objawił pojawił się również podczas samej pracy wywiadowczej. We wspomnieniach o nim, znowu odwołuję się tutaj do biografii Krzysztofa Polechońskiego, mowa jest o tym, że jego przełożeni byli z jednej strony pełni uznania dla Piaseckiego, a z drugiej strony byli przestraszeni albo nawet przerażeni, dlatego że on właściwie nadal zachowywał się tak, jakby był przemytnikiem, przestępcą.

0: są, czyli człowiekiem poza strukturami, poza jakimikolwiek układami oficjalnymi. Trochę wataszka, tak, tutaj ten Kmicic by się bardziej chyba dopiero w tym momencie nadał, tak, ponieważ to już jest człowiek, który ma pewną władzę w ręku, ma za sobą jakąś instytucję, tak, ma za sobą państwo, a zarazem ten nieposkromiony charakter powoduje, że pije, narkotyzuje się.
1: Handluje narkotykami.
0: Tak, tak, handluje narkotykami, tak, no więc na tym etapie, kiedy Piasecki był bezrobotny, a więc po zdemobilizowaniu, po wojnie polsko-bolszewickiej, wtedy chyba, jeśli dobrze to kojarzę i dobrze to osadzam w jego biografii, związał się z fałszerzami czeków, z ludźmi, którzy zajmowali się jakimiś oszustwami na wyścigach, pozował także do erotycznych zdjęć, więc imał się wszystkiego, co tylko było możliwe, a tak jak powiedziałem, później, kiedy od 1922 roku na pewien czas stał się pracownikiem wywiadu, nadal część jego zachowań przeniosła się, jakby on przemycił ten swój charakter do struktur oficjalnych i za to został zwolniony. W pewnym momencie po prostu już przełożeni mieli jego dość. Jeśli dobrze kojarzę, między innymi te narkotyki spowodowały, że został ze służby wydalony i kłopoty Piaseckiego wracają, prawda? I znowu wracają te zachowania bandyckie czy przestępcze, mające na celu zdobycie pieniędzy. Więc to są takie przygody właściwie, których Mark Twain mógłby mu pozazdrościć, prawda? Mark Twain chyba aż tak bogatych doświadczeń w biografii nie miał, mimo tego, że przez całą swoją młodość, późne dzieciństwo i młodość prowadził życie dość bogate. I to wszystko, mam wrażenie, to znaczy ta nieoficjalność edukacji, nabywanie umiejętności, kompetencji życiowych nie w szkole podstawowej, a później w gimnazjum, tylko na szlakach przemytniczych, przestępczych, praca w wywiadzie, znajomość życia na bardzo niskim poziomie, doświadczenie biedy, doświadczenie upokorzenia, doświadczenie pewnego żalu do państwa. To wszystko zadecydowało o takim bardzo szczególnym ustawieniu się Piaseckiego względem rzeczywistości, względem świata. I to było to, co zadecydowało o nieprawdopodobnej zawartości Kochanka Wielkiej Niedźwiedzicy, czyli tej wielkiej, głośnej książki, która ukazała się, kiedy Piasecki jeszcze był w więzieniu.
1: W 1937 roku wydało Towarzystwo Wydawnicze Rój i tutaj dochodzimy do mojego mistrza, czyli Melchiora Wańkowicza, bo to dzięki niemu ta książka tak naprawdę się ukazała. I to tak naprawdę dzięki niemu Sergiusz Piasecki został zwolniony z więzienia, bo Melchior Wańkowicz wraz z przyjaciółmi interweniował u prezydenta Mościckiego, żeby Sergiusz Piasecki znalazł się na wolności. Miał tak zwany zmysł Melchior Wańkowicz i rękę do twórców. Trzeba to przyznać.
0: To prawda, ale no, w tym przypadku diament świecił tak jasno, że wielu ludzi rozpoznało w tym, i Bojżeleński, i Catmackiewicz rozpoznało w tym autentyczny talent i nie tylko talent. Więc bardziej pewnie od tego oka przydała się tu taka pozycja tych pisarzy, którzy go poparli i dzięki którym Piaseckiemu skrócono wyrok o 4 lata. A wiadomo, że pomiędzy 1937, kiedy jeszcze siedział, a 1941, kiedy miał zostać zwolniony, wybuchła wojna, więc nie wiadomo, co by się z nim działo. Tak czy owak, już wcześniej wspomniałem o tym, że Piasecki napisał w więzieniu 3 książki. W ogóle to chyba należałoby po prostu powiedzieć, że dopiero w więzieniu nauczył się polszczyzny literackiej. Wcześniej mówił wszystkimi tymi językami, o których pan wspomniał, białoruskim, rosyjskim, polskim, ale wszystkie oczywiście były jakoś zlokalizowane.
1: Panie profesorze, sądzę, że wrócimy jeszcze do życiorysu i życia Sergiusza Piaseckiego, dlatego że rzeczywiście jest

0: to bardzo ciekawy pisarz i wcale się nie zestarzał, naprawdę.
1: Prawda, tak. Kochanek Wielkiej Niedźwiedzicy pozostał.
0: Panie profesorze, dziękuję serdecznie za dziś.
1: Dziękuję
0: i mam
1: bardzo
0: nadzieję, że nam się uda jeszcze o Sergiuszu Piaseckim porozmawiać. Profesor
1: Przemysław... Z tą samą nadzieją pozostaje. Dzięki.
0: Profesor Dziękuję. Przemysław Czapliński, krytyk literacki, Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Adama Mickiewicza. Dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję.
2: Ich rok. Powtórka programu. Gość Polskiego Radia 24.
3: Z nami jest Zuzanna Butryn, psycholog, psychoterapeutka PAR. Dzień dobry.
4: Dzień dobry, witam serdecznie.
3: Pytam o te zmiany, bo przez wieki, przez stulecia, a nawet przez tysiąclecia ludzki mózg nie był wystawiony na taką ilość bodźców i na taką ilość informacji, a w ostatnich kilkunastu latach to się zmieniło bardzo radykalnie. Zastanawiam się, czy aby nie jest tak, że gdzieś tam jednak w nas to wszystko się odkłada z tyłu głowy i produkuje jakieś napięcie, jakiś niepokój, jakiś strach być może też.
4: Oczywiście i pokazują to nawet wiele badań, które jest prowadzonych nad stresem, nad w ogóle tym, jak my na ten stres reagujemy, że jesteśmy na ten stres bardziej podatni, ale też ja tutaj wróciłabym nawet do takich ewolucyjnych faktów, które mówią o tym, że nasz mózg wybiera bezpieczeństwo ponad wszystko inne. Czyli jeżeli my właśnie mamy tego typu informacje, no często nawet słuchając wiadomości, wiadomo, że dostarczamy sobie różnych, prawda, informacji nie zawsze pozytywnych, więc jak najbardziej ten poziom lęku, myślę, że w obecnych czasach jest w nas dużo wyższy, jesteśmy dużo bardziej zestresowani, no i tym samym potrzebujemy pewnie też więcej takich adaptacyjnych mechanizmów radzenia sobie z tym stresem, z sytuacjami lękowymi, których w naszym życiu jest bardzo dużo.
3: I często, albo czasem chociaż, myślimy, że kiedy wyjadę na urlop, kiedy pojadę na wczasy, kiedy zaczną się wakacje, to wszystko się zmieni, będzie trochę więcej spokoju, niższe tempo i wtedy odetchnę, wtedy odpocznę. A tu się okazuje, że wyjeżdżając na wczasy trafiamy w korek. Na drodze okazuje się, że włącza się kontrolka pokazująca niski poziom paliwa i stres cały czas siedzi obok w fotelu. Jak się od niego odciąć?
4: Oczywiście tak jest. Myślę, że całkowicie od stresu nie da się odciąć, czy od lęku. To pamiętajmy o tym, bo my tak jesteśmy zaprogramowani. Tak zaprogramowany jest nasz mózg. Natomiast jeżeli chodzi właśnie o wakacje, ja też zawsze tak tutaj podkreślam, że przecież nasza głowa, nasza psychika nie ma takiego magicznego przycisku urlop, prawda? Czyli że no ja izoluję się od tego, co jest na co dzień, od pracy, od ról, w których jestem i po prostu wyjeżdżam na urlop i od razu jestem zrelaksowana. Tylko trochę do tego też musimy się przygotować. Tak jak tutaj wspomnieliśmy, prawda, że są różne nieprzewidziane sytuacje, które mogą się zdarzyć. Więc my jak z tego pędu takiego zawodowego naszego wchodzimy w ten urlop, chcemy też jak najbardziej ten czas wykorzystać. Mamy wręcz taką presję odpoczynku, co również może nas stresować. To jest paradoksalne.
3: No i jak z tego wybrnąć? Przygotować się jakoś do urlopu?
4: To znaczy, ja myślę, że każdy z nas powinien w ogóle znać swoje właśnie mechanizmy radzenia sobie ze stresem, bo dla każdego będą to inne techniki. Dla kogoś będzie to 20, nawet 30-minutowy spacer. Pomaga. Dla kogoś innego będą to jakieś techniki relaksacyjne, nawet spowolnienie oddechu. Jest taka metoda kwadratowego oddechu. Wdychamy powietrze licząc do 4, wydychamy też licząc do 4 bardzo powolnie.
3: A pomiędzy przerwa jeszcze.
4: Jeszcze, tak.
3: Wdech, przerwa, wydech.
4: Ale regulujemy, prawda, tutaj też tak psychosomatycznie swój organizm. Dla kogoś może to być słuchanie, nie wiem, podcastu, słuchanie ulubionej muzyki. To może być rozmowa z drugą osobą. To może być nazwanie w ogóle emocji, bo czasem pamiętajmy o tym, że powiedzenie w ogóle o tym, że jestem zestresowana, jestem zestresowany, już pomaga, bo te emocje nazywamy i w jakiś sposób od tego w ogóle wychodzimy, jeżeli mówimy o regulacji emocji. I myślę, że też warto przed urlopem właśnie usiąść sobie samemu ze sobą trochę, tak pokontemplować i zastanowić się, no, jak z takimi sytuacjami, które być może się pojawią, a jesteśmy w nowym, często w nowym miejscu, w nowym środowisku, w nowych sytuacjach, i jak ja sobie wtedy będę radziła, prawda, z jakimiś sytuacjami stresującymi.

0: Niektórych odpręża też, czy uspokaja, albo w każdym razie wydaje im się, że ich odpręża i uspokaja przeglądanie mediów, nazwijmy to społecznościowych, chociaż mnie bardziej przekonuje nazwa A społecznościowych. To jest dobre rozwiązanie?
1: Och, no zależy. Oczywiście, jest to dystraktor. Tylko pytanie, jak, bo dzisiaj rządzą naszymi mediami społecznościowymi algorytmy. I teraz tak, jeżeli ja wcześniej sobie przeglądałam treści, które być może w jakiś sposób były dla mnie stresujące, to tych treści zobaczę poprzez scrollowanie więcej. Więc nie wiem, czy to do końca jest dobry sposób. Natomiast no, możemy oczywiście wejść na jakiś profil, który nie wiem, który nas jakoś koi, który daje nam na przykład jakieś nowe informacje, wiadomości. Tylko chciałabym, żebyśmy tutaj zwrócili uwagę na nasze emocje, żeby to było coś przyjemnego. No bo jeżeli wejdziemy na jakąś stronę, która dostarcza nam tylko negatywnych tych bodźców, no to tych triggerów będzie tak dużo, że poziom stresu automatycznie wzrośnie. No i gdzieś później te emocje będziemy musieli wyregulować. Mam nadzieję, że nie przy współtowarzyszach na przykład podróży, prawda? Więc to też weźmy pod uwagę, że jeszcze taka mamy ludzi dookoła, prawda, siebie, więc no tutaj myślę, że będzie ważne, żeby filtrować to, jakie treści do naszej głowy sobie dostarczamy.
0: Wspomniała pani o tym, że często przed wyjazdem sami sobie bardzo wysoko zawieszamy poprzeczkę i nastawiamy się, że w czasie urlopu, czy w czasie wyjazdu, w czasie wakacji uda nam się wykonać przynajmniej 100% normy. Zastanawiam się, na ile te oczekiwania wynikają z nas, a na ile mogą też wynikać jednak z tego, co widzimy wokół i na ile te oczekiwania są po prostu cudze, bo przecież żyjemy w świecie porównywania się, nieustającego.
1: Oczywiście, ja myślę, że tutaj nawet można sobie zapisać na kartce, prawda? Takie rzeczy, które ja tak naprawdę chcę, a które robię, nie wiem, dodaję zdjęcie, żeby ktoś mi je polajkował, prawda, w mediach społecznościowych. Albo idę gdzieś w jakieś miejsce, bo tak wypada, bo wszyscy byli, a nie pytam siebie, bo w ogóle zaczynajmy od siebie. Jak chcę, żeby ten mój urlop wyglądał właśnie? W jaki sposób ja najlepiej jakościowo odpocznę? Bo może mam ochotę tylko i wyłącznie poleżeć na plaży, a nie na przykład, jeżeli prowadzę intensywny tryb życia, na wakacjach również tworzyć sobie jakiś plan do wykonania, do odhaczenia, bo często ja myślę, że problemem jest to, że my nie wychodzimy właśnie z takich schematów funkcjonowania, w których jesteśmy, no, czy w życiu zawodowym, czy też w tych rolach, tak, zadania do wykonania, czy jesteśmy rodzicem, czy jesteśmy partnerką, partnerem, nie wiem, w zawodowych, prawda, obszarach, to mamy jakieś role, jakieś wzorce, jakieś zadania. I często przekładamy to też na urlop, czyli znowu nie mamy tej uważności na siebie, tylko odhaczamy te kolejne rzeczy, czy właśnie obserwujemy, porównujemy się, tak jak też powiedzieliśmy dzisiaj. Więc w ogóle od takiego pytania wyszłabym, w jaki sposób ja ten urlop chcę spędzić, żeby tak faktycznie, autentycznie, szczerze, samej, samemu ze sobą no, wykorzystać i odpocząć.
0: No tak, wspomniała pani o rzeczy bardzo istotnej, która brzmi dość prosto, ale w praktyce jest szalenie trudna, bo jak odciąć się po pierwsze od oczekiwań najbliższych, z którymi załóżmy wyruszamy w podróż i jak odciąć się od tego szumu, który nas otacza, bo załóżmy, że jedziemy na wczasy nad polskie morze, a tymczasem Kowalski wrzuca zdjęcia z Zanzibaru.
1: No, oczywiście. Ja już bym tutaj pomyślała, że jeżeli marzeniem jest ten Zanzibar, no to ten cały rok odkładamy na ten Zanzibar, jeżeli to jest nasz taki cel, to czemu nie pojechać, prawda? Tylko żeby to było, nie jadę dlatego, że Kowalski był, tylko jadę, bo naprawdę chcę ten Zanzibar zobaczyć i bo ja tutaj w ogóle nawiążę do tego, że taka myśl, czy nawet, bo my się rzadko przyznajemy w ogóle do zazdrości, a w okresie wakacyjnym często ta zazdrość co do kierunków wybieranych przez innych ludzi, myślę, że może się tutaj unaocznić nam. Więc może też zadajmy sobie wcześniej pytanie, nie? Czy no jak chcę jechać nad Polskie Morze i to mi wystarczy, też jest okej. Okay. Zresztą patrząc dzisiaj na ceny, to być może niewiele też jest to tańsze, ale no, myślę, że to jest takie pytanie właśnie znowu, kolejne wewnętrzne do nas samych, co tak naprawdę chcę zobaczyć. Odciąć się od tego całkowicie nie da. Natomiast myślę, że no, możemy też wcześniej sobie jakoś to wszystko zaplanować, czy zapytać też osób, z którymi podróżujemy, prawda, co chcemy zobaczyć, jak chcemy ten urlop spędzić. Dużo też tutaj, od razu bym chciała nawiązać,

0: do tego, że wynika z tego, jakimi osobami po prostu jesteśmy też. Na ile potrafimy odpuszczać, na ile potrafimy cieszyć się z tego, co mamy tu i teraz, a niekoniecznie zawsze właśnie tą poprzeczkę sobie podwyższać, bo często jest tak właśnie, że jesteśmy na wakacjach, jest fajnie, spędzamy super czas z najbliższymi, no a gdzieś tam z tyłu głowy mamy, no właśnie, albo tak ten Kowalski przysłowiowy, no był gdzieś tam dalej, a ja tylko nad tym polskim morzem. Więc no, tutaj byłabym uważna na to, że no, równie dobrze będąc później w innym miejscu możemy dalej popatrzeć na kogoś innego, to jest w jeszcze bardziej egzotycznym czy fantastycznym, pięknym miejscu, więc będzie to zależało też od naszych takich indywidualnych cech i umiejętności cieszenia się z tego, co mamy tu i teraz, a jeżeli czegoś pragnę innego, to też do tego dążę i planuję na przykład na kolejny rok.
1: To jest ważna i trudna sztuka, cieszenie się drobiazgami, cieszenie się drobnymi sprawami. To jeszcze jedno pytanie na koniec dotyczące zazdrości. Pani wspomniała, że czasem samo przyznanie, że jest się zestresowanym, przyznanie przed samym sobą albo przed innymi, pomaga trochę już obniżyć napięcie. A czy należy też przyznawać się do zazdrości? To też jakoś pomaga?
0: Oczywiście, tylko że jest to, według mnie, jest to jedna z, obok wstydu, jedna z najtrudniejszych emocji do wyregulowania, zazdrość. I przyznanie się do niej jest fantastyczne, bo to jest dla mnie kompas, według mnie. Kompas do tego, żebyśmy my zobaczyli, czy jak ja komuś czegoś zazdroszczę, to ja mogę to przekuć w fantastyczny plan na własne życie. To znaczy, że ja chcę być w danym miejscu. Czyli mogę zaplanować coś, co dla mnie byłoby wartościowe. Więc ja uważam, że z takiej emocji, która może się wydawać toksyczna, tak, zazdrość, czy a możemy przekuć ją w coś pozytywnego, czyli w jakiś kierunek i cel, który możemy sobie obrać.
1: Jak rozumiem, pod warunkiem, że naszym jedynym motorem nie będzie przekonanie, ja im wszystkim pokażę.
0: Tak, o ile będzie to dla nas wartościowe, no ale na to pytanie, czy dla nas to jest ważne, wartościowe i to nas zadowoli i da nam poczucie spełnienia, jakiejś satysfakcji, czy chwilę szczęścia, to jak najbardziej wtedy jest czymś pozytywnym. Nawet ta zazdrość.
1: Mam wrażenie, że zbyt rzadko wracamy do podstawowych, wydawałoby się prostych, ale wcale nie pytań. Bardzo pani dziękuję, że kilka z nich pani przypomniała.
0: Również.
1: Zuzanna Butyn,
0: ja
1: psycholog, psychoterapeutka PAR, dziękuję serdecznie.
0: Dziękuję bardzo.
2: Powtórka programu. Autopromocja.
3: Świat przyspiesza. My go porządkujemy. Codziennie w Polskim Radiu 24 wyjaśniamy, co naprawdę dzieje się na świecie, dlaczego to ważne i co z tego wynika. Bez chaosu, bez papki, bez pustych nagłówków. Światopogląd. Od poniedziałku do piątku, kwadrans przed 17. Zapraszam w imieniu swoim i Ernesta Zozunia. Wojciech Cegielski.
2: Autopromocja.

Aktualności jedynki, Andrzej Kocjan. Sąd aresztował tymczasowo 18-latkę podejrzaną o ugodzenie nożem 8-letniej dziewczynki w Zamościu. Młoda kobieta spędzi w areszcie najbliższe 2 miesiące. Nożowniczka zaatakowała w czwartek na

0: Na jednym z osiedli dziewczynka była przypadkową osobą, mówi podkomisarz Dorota Krukowska-Bubiło z Komendy Miejskiej Policji w Zamościu.
1: Zamojscy policjanci kilkanaście minut po zdarzeniu zatrzymali podejrzaną, a następnie doprowadzili ją do policyjnego pomieszczenia dla osób zatrzymanych. Osiemnastolatkę przywieźliśmy do prokuratury rejonowej w Zamościu. Zgromadzony materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie jej zarzutów. Podejrzana odpowie m.in. za uszkodzenie ciała ośmiolatki oraz usiłowanie dokonania podobnego czynu wobec piętnastolatki.
0: Osiemnastolatka w chwili zdarzenia była pijana, miała ponad 2 promile alkoholu w organizmie. Berlińska policja zastrzeliła po obławie sprawcę ataku na Paradę Równości. Stało się to na terenie ogródków działkowych. Podczas próby zatrzymania mężczyzna ruszył uzbrojony w kierunku funkcjonariuszy. Został obezwładniony strzałami policjantów z jednostki specjalnej. Zmarł w wyniku odniesionych ran. W sobotnim ataku w Berlinie zginęła jedna osoba, a 29 zostało rannych. Abdul B., Niemiec libańskiego pochodzenia, wjechał furgonetką w tłum, a następnie ranił ludzi ostrym narzędziem. Mieszkańcy Berlina wciąż nie mogą się otrząsnąć po tej tragedii. W parku Tiergarten była nasza wysłanniczka Aneta Łuczkowska.
2: Na drzewie, w które uderzył samochód, ktoś powiesił tęczowe serce z napisem dla ofiar zamachu, dla nas. Pytałam przychodzących, co czują.
3: Was ich fühle.
2: Co czuję? Bezradność, gniew, bezsilność.
3: Hilflosigkeit.
4: Trauer.
2: Smutek, trochę gniew. Ciężko to opisać. Obok ktoś położył zeszyt i kolorowe kredki. Pojawiają się w nim różne napisy w różnych językach. Umarła, by kochać, by być wolną. Napisałam, że nie znałam tej ofiary, ale napisałam specjalnie dla niej, że kochać to być wolnym i że jej nie zapomnę. Z Berlina, Aneta Łuczkowska, Polskie Radio.
0: Ponad 2/3 terytorium Kuby utonęło w ciemnościach po awarii elektrowni w Matanzas na środkowym zachodzie kraju. To największy zakład energetyczny na wyspie. Paraliż to efekt awarii w jednym z bloków energetycznych. Jest ona mocno odczuwalna, bo z powodu wcześniejszych usterek są problemy także w 5 innych kubańskich elektrowniach. Nie są one w pełni sprawne. Według niezależnego Radia Marti niedzielny paraliż systemu energetycznego doprowadził do kolejnych antyrządowych protestów na wyspie.
5: To są aktualności jedynki.
0: 1 sierpnia coraz bliżej, już trwa cykl wydarzeń upamiętniających 82. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Muzeum Powstania Warszawskiego zaprosiło wczoraj najmłodszych, by razem z rodzicami na pikniku edukacyjnym pisali do cywilów żołnierskie apele z prośbą o pomoc i poznawali powstańcze piosenki.
6: Młodej piersi się wyrwało.
7: Paweł Bysko, kierownik działu edukacyjnego Muzeum Powstania Warszawskiego. Każda dzielnica żyła swoim własnym rytmem w czasie Powstania Warszawskiego. Chcemy pokazać etos, pokazać motywacje i charakterystyczne elementy różnych dzielnic.
0: Dlatego uczestnicy pikniku szukali na przykład drogi z Żoliborza na Campinos, a rozmawiała z nimi nasza reporterka Anna Orzeł. Dzisiaj około 2 w nocy skończył się Łódź Summer Festival. Na plenerowej imprezie można było zobaczyć na żywo występy polskich i zagranicznych gwiazd. Liczba uczestników jest szacowana na około 200 tysięcy. Publiczność na ogół dobrze ocenia organizację imprezy.
8: Organizacyjnie no spoko. Myślę, że duże wyzwanie dla miasta jest ogarnąć taką ilość tłumów, więc myślę, że nie jest najgorzej.
9: Nie, jest super. Patrząc na to, że to jest darmowe i na taką skalę. Na każdym festiwalu innym w Polsce pole namiotowe ma swoje wejście osobne na festiwal, a tutaj nie mamy i musimy...
10: Zapłaciliśmy za pole, a nie możemy wejść, bo jest za dużo ludzi. Nie?
11: Jesteśmy na tym festiwalu od 4 roku.
8: 4 lat na każdym dniu, więc nie narzekamy.
11: I teraz organizacyjnie najlepiej.
0: W sobotę wieczorem funkcjonariusze zatrzymali 6 osób, które rzucały w stronę policjantów butelkami i kamieniami. W ten sposób zareagowały na zamknięcie bramek festiwalu, na co zdecydowali się organizatorzy, gdy liczba uczestników przekroczyła maksymalną. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
5: Pogoda.
0: W nocy przelotne opady deszczu i burze, początkowo lokalnie z gradem. Temperatura od 14 stopni na północnym zachodzie do 19 na południowym wschodzie. Wiatr okresami umiarkowany i porywisty. W czasie burz porywy wiatru do 85 km na godzinę.
5: Powtórka programu.

0: Zapakowani. Poradnik turystyczny.
1: Dzień dobry Państwu, ja się nazywam Jarosław Kałucki, a to jest program Spakowani. A dzisiaj temat, który wraca jak parowóz z pełnym kotłem, czyli turystyka kolejowa. Dowodem na to, że Polacy chcą podróżować koleją i to ma być przeżywanie podróży, a nie tylko dojazd na wakacje, jest wielki sukces pociągu nieśpiesznego. Takiego pociągu retro, który jedzie wolniej niż Pendolino, ale bilety sprzedają się lepiej niż te na koncerty gwiazd rocka. I choć ekolodzy mówią, że to jest najbardziej ekologiczna podróż, to no cóż, jak widzimy, ślad węglowy parowozu ciągnie się za nim przez kilkaset ładnych metrów. To tylko jeden z uroków. O innych porozmawiamy z panią Judytą Kurowską-Ciechańską z Polskiego Stowarzyszenia Miłośników Kolei. Pociąg nieśpieszny. Jak pani tłumaczy ten sukces? Skąd takie społeczne zapotrzebowanie na przeżywanie podróży kolejowych, podróży retro?
2: Pociąg nieśpieszny to powrót do początków kolei, bo należy pamiętać, że pierwsza podróż pociągiem, taka zorganizowana podróż, to była wycieczka. Tak? W 1825 roku, ten rok jest rokiem polskiej kolei, bo obchodzimy tutaj stulecie polskiej kolei, a w ubiegłym roku zostały zapoczątkowane obchody dwustulecia powstania kolei i właśnie ta kolej zaczęła się od turystyki. Ta turystyka była takim motorem rozwoju tej kolei, turystyka i oczywiście także przemysłu. Czyli ten pociąg nieśpieszny to powrót do początków, ale on nawiązuje klimatem do lat 80. XX wieku.
1: Ale to jest bardzo interesujące, co pani powiedziała, że tak naprawdę motorem napędowym kolei była turystyka, a nie przemysł. Rzeczywiście, miasto Davos rozkwitło właśnie wtedy, kiedy doprowadzono linię kolejową i nie rozkwitło bynajmniej przemysłem, tylko rozkwitło właśnie turystyką. Zresztą w Szwajcarii ta turystyka kolejowa jest już wielkim przemysłem. Mamy różnego rodzaju ekspresy, na które jest ogromne zainteresowanie, również jeśli chodzi o polskich turystów. Polskie biura podróży sprzedają uważaną za drogą Szwajcarię, właśnie dlatego, że tym wabikiem jest Bernina Express, który jedzie przez jedną z najpiękniejszych części Szwajcarii. Czy my mamy takie małe Szwajcarie w Polsce? Czy jest szansa, żebyśmy i my odkryli taką Berninę w polskim wydaniu? Które miejsca w Polsce, pani zdaniem, byłyby, mają taki potencjał?
2: Najlepszym odpowiednikiem jest praktycznie cały Dolny Śląsk.
1: Cały Dolny Śląsk.
2: Cały Dolny Śląsk, gdzie mamy kilkanaście przepięknych tras kolejowych. Z roku na rok dochodzą tutaj kolejne możliwości wyprawy pociągiem po Dolnym Śląsku, bo są rewitalizowane, przywracane do ruchu trasy, które od ponad 20-30 lat były nieczynne. Na przykład w ubiegłym roku powróciła linia do Karpacza, bardzo ładna, bardzo widokowa, tak Jelenia Góra Karpacz, najbardziej stroma. Polecam także kultową linię Kłodzko-Wałbrzych z tunelami i bardzo ciekawym mostem. Ciekawa jest także trasa Jelenia Góra, Szklarska Poręba, bardzo malownicza.
1: Czyli całe Pogórze Sudeckie, prawdę mówiąc, można w ciemno kupować bilety i jechać z gwarancją, że będziemy mieli piękne widoki. Oczywiście jak wysiądziemy na poszczególnych stacjach, to tam też będą jakieś lokalne atrakcje. No, Lwówek, jedno z najstarszych polskich miast. Szklarska Poręba, pociąg dojeżdża aż na Polanę Jakuszycką.
2: Na Dolnym Śląsku warto jeszcze zaliczyć przejazd przez Wałbrzych. To daje taki klimat tutaj industrialny i zdecydowanie tutaj z wszystkich regionów Dolny Śląsk daje najwięcej możliwości. Natomiast jeśli chodzi o inne regiony, to zdecydowanie tutaj dominują

0: trasy górskie. Moją ulubioną trasą jest Tarnów, Nowy Sącz. Po drodze jest ta słynna pętla grybowska, gdzie pociąg robi takie kółeczko, co można bardzo
1: prawie łatwo... jak koleje retyckie w Szwajcarii.
0: Dokładnie tak. I dalej też jest bardzo ładny widok jadąc z Nowego Sącza do Muszyny wzdłuż Popradu. Później można jakby skorzystać z pociągów rozkładowych i jechać do przepięknego kurortu, moim zdaniem najładniejszego, do Krynicy Zdroju. Albo latem można pojechać dalej na Słowację do Popradu. To jest taka specjalna oferta na lato kolei słowackich i kolei małopolskich.
1: Północ Polski jest pustynią. Oczywiście góry tworzą piękne krajobrazy, a na północy Polski?
0: A na północy naszego kraju najciekawszą trasą jest linia kolejowa położona na Półwyspie Helskim. Przepiękne widoki, bo z jednej strony możemy podziwiać morze, a z drugiej strony zatokę.
1: To mówimy o takich liniach, które są regularne, ale z tego co wiem, sporo takich ofert, że można sobie po prostu wykupić specjalną wycieczkę kolejową. Nieśpieszny to jest taki rodzaj turystyki nieregularnymi liniami, ale z tego co wiem, różnego rodzaju stowarzyszenia, organizacje mają również specjalnie przygotowane przejazdy dla turystów. Swoją drogą to jest bardzo duże wyzwanie, no bo przecież te przejazdy odbywają się po torach, gdzie kursują regularne pociągi.
0: Tak, jest duże wyzwanie logistyczne, bo tutaj się trzeba z takim pociągiem specjalnym, historycznym, czy też inaczej retro, właśnie wpasować w pociągi jeżdżące na co dzień, te rozkładowe. To są takie oferty specjalne, które najłatwiej jest znaleźć właśnie w internecie, wpisując do wyszukiwarki pociąg historyczny bądź pociąg retro. Te pociągi są organizowane przez organizacje miłośników kolei w głównej mierze, przez różne stowarzyszenia miłośników kolei, kluby miłośników kolei. Trasy również są malownicze, obejmują na przykład w okresie tutaj wakacyjnym przejazdy nad morze, czy też są takie oferty też na liniach górskich.
1: Ktoś, kto by chciał nie tylko przejechać się takim pociągiem zabytkowym, ale dowiedzieć się czegoś więcej, może również pojeździć po muzeach kolei. Gdzie mamy takie muzea w Polsce, bo być może fascynacja może przenieść się trochę głębiej niż tylko wejść do pociągu, posłuchać tego turkotu, popatrzeć na retro wystrój, ale może ktoś by chciał poznać jakieś szczegóły techniczne, jakieś bardziej zagłębić się w historię kolejnictwa, gdzie powinien jechać.
0: Podobnie warto skorzystać z oferty Dolnego Śląska i zwiedzić Muzeum Kolejnictwa w Jaworzynie Śląskiej. Jeśli chcemy zobaczyć czynny parowóz, to koniecznie trzeba odwiedzić parowozownię w Olsztyn, a oprócz tego skansen kolejowy w Chabówce. A z kolei w centralnej Polsce warto skorzystać z oferty Polskiego Stowarzyszenia Miłośników Kolei i zwiedzić zabytkową parowozownię Skierniewica. To są obiekty gromadzące u mnie tabor normalnotorowy, ale oprócz tego jest bardzo bogata oferta obejmująca linie wąskotorowe. Tych kolei wąskotorowych, przez niektórych zwanych kolejkami, jest w Polsce kilkanaście, a kilkanaście, na których jest prowadzony ruch turystyczny.
1: Pani zdaniem te najbardziej interesujące to?
0: To przede wszystkim Rogowska Kolej Wąskotorowa.
1: Gdzie je szukać?
0: Między Łodzią a Warszawą i najłatwiej jest dojechać do miejscowości Rogów łódzką koleją aglomeracyjną. Jest to tak zwana oferta łączona łódzkiej kolei aglomeracyjnej i rogowskiej kolei wąskotorowej.
1: Inne części Polski? Jakieś ciekawe propozycje wąskotorowe?

0: To oczywiście zależy od czasu, jakim dysponujemy. Taką najdłuższą wyprawę oferuje Kolej Przyworska, bo jest to wyprawa całodniowa, tak? Przejazd w jedną stronę trwa około 4 godzin. Później jest mniej więcej około 2 godziny przerwy, gdzie można zjeść obiad, pozwiedzać i powrót około 4 godziny. Jest to trasa, która liczy prawie 50 kilometrów. Jest to najdłuższa linia wąskotorowa w Polsce i jedyna linia wąskotorowa, która ma tunel. Oprócz tego bardzo polecam Górnośląską Kolej Wąskotorową, czyli Bytom. I tam jedziemy na przykład do Tarnowskich Gór albo do miasteczka śląskiego. Bardzo, bardzo interesująca i na niej mamy czynny parowóz. Z kolei na północy interesująca jest także linia wąskotorowa w Koszalinie, również z czynnym parowozem. Jest także tak zwana kolej średzka, czyli Środa Wielkopolska, również z czynnym parowozem. Taką kultową linią wąskotorową jest oczywiście kolej bieszczadzka, ale to już jest oczywiście nieco dłuższa wyprawa. Kolei wąskotorowych prowadzących ruch turystyczny jest mniej kilkanaście. Oferta jest bardzo bogata, bo jest to kolej na przykład gryficka, koszalińska, żuławska,
1: Hajnówka.
0: hajnówka, wigierska. A najwięcej tych ofert wąskotorowych jest w Polsce centralnej. Tutaj w najlepszej sytuacji są mieszkańcy Warszawy i okolic, bo mają do dyspozycji kolej sochaczewską, kolej piaseczyńską, zwaną także grójecką i kolej rogowską.
1: Czyli jesteśmy albo nad morzem, albo w górach. Chcemy sobie zrobić jakiś taki ekstra dzień. Ile mogą kosztować podróże wąskotorówkami, podróże te specjalne oferty?
0: Koszt zależy przede wszystkim od długości tej trasy. Jest to od kilkunastu złotych do kilkudziesięciu złotych. Tak? Mówię tutaj o bilecie normalnym. Na większości tych linii są także honorowane, tak zwane ulgi ustawowe.
1: Czyli warto pamiętać, seniorzy, duże rodziny, że to wszystko, to co mamy, ulgi w PKP, często możemy również uzyskać takie ulgi w wypadku tych wypraw liniami nieregularnymi. Czy jest gdzieś jakieś takie miejsce, gdzie można sprawdzić te wszystkie koleje, bo w zależności od tego, w jakim regionie jestem, gdzie znaleźć taką informację?
0: Tak, takim miejscem jest strona internetowa UTK, czyli Urząd Transportu Kolejowego, regulator transportu kolejowego w Polsce, wydaje co roku taką publikację zawierającą wykaz czynnych kolei wąskotorowych, dbając jednocześnie o to, aby ruch na tych kolejach wąskotorowych był bezpieczny. Także Urząd Transportu Kolejowego.
1: Proszę Państwa, jeszcze stosunkowo niedawno, jak grzyby po deszczu, powstawały trasy rowerowe szlakiem zwiniętych torów kolejowych. Teraz widzimy, że kolej wraca. Pociągi retro, pociągi nieśpieszne. A jeśli ktoś chce poczuć namiastkę Szwajcarii, nie musi jechać daleko. Może pojechać na Dolny Śląsk, może pojechać w dowolny zakątek Polski, w którym znajdzie przepiękne trasy kolejowe.

0: Powtórka programu.
1: Mój nieodłączny towarzysz rower. Przemierzyłem pół Europy tylko po to, żeby zobaczyć lepiej niebo nocne. Pozwala mi bardziej eksplorować trudno dostępne miejsca. Zdecydowanie są to miejsca ciemniejsze. Wielokrotnie spałem w jaskiniach. W jaskini trzymałem sprzęt, z jaskini wychodziłem, żeby lepiej obserwować niebo. Ale tak, to są te miejsca, gdzie rower pozwala mi dotrzeć. Moja mama boi się, że jak ja podróżuję nocą. Ja niekoniecznie. Nie jest to nic strasznego, po prostu jest ciemniej i mniej widać. Jeszcze nie spotkałem

0: Żadnego dzikiego zwierzęcia, nie spotkałem niedźwiedzia, chociaż liczę na to. Co prawda wolałbym zdecydowanie spotkać go w dzień, jest to na pewno bezpieczniejsze niż w nocy, ale tak, jeszcze nie spotkałem. No oczywiście, dziki pojawiały się, lis kiedyś ukradł mi statyw oraz okulary, musiałem zakupić nowe i powerbanka.
1: Ale ci to nie zraziło?
0: Jeszcze mnie to nie zraziło, cały czas podróżuję, cały czas jeżdżę na rowerze i fotografuję nocne niebo. Najbardziej udana noc dla mnie to noc w dziczy, w otoczeniu natury, pod gwiazdami, pod gołym niebem. Chyba najbardziej preferuję noce w hamaku, tylko z drzewami bez liści, bo wtedy lepiej widać gwiazdy oczywiście. Czuję się tą przestrzeń, jak daleko to wszystko jest od nas, jak daleko są gwiazdy, czuć taki spokój.

Najbardziej chciałbym fotografować obiekty soczewkowania grawitacyjnego z supernowymi wybuchami gwiazd, żeby badać tempo rozszerzania się Wszechświata. Dzięki temu możemy badać tempo rozszerzania się Wszechświata i poznać przeszłość Wszechświata. A poznając przeszłość, poznamy też przyszłość.

0: Zapraszam, przejdziemy do pomieszczenia obserwatorium. Tutaj, tędy. Tutaj w astrocentrum mamy trzy główne teleskopy. Jeden z nich jest moim teleskopem, który dostałem na 18 urodziny od przyjaciół i rodziny. Pierwszy mój teleskop kupiłem za własne oszczędności, ale był to mały teleskop, dlatego rodzina i przyjaciele zdecydowali się poszerzyć moje zdolności techniczne i kupić mi ten duży teleskop. Jak dostałem ten teleskop, byłem w totalnym szoku. Nie spodziewałem się tego w zupełności. Było ogromne pudło wielkości lodówki i przyjaciele mówili mi, że to jest rzeczywiście lodówka. Byłem w szoku, a akurat jest biały, więc wyglądał troszkę jak lodówka.
1: A jakie on daje możliwości?
0: Szczegóły powierzchni planet i już obiekty głębokiego nieba w ciemnych miejscach, na przykład w Bieszczadach, gdzie jest najciemniejsze polskie niebo, już obserwowałem na przykład galaktyki i mgławice. Jeszcze muszę pójść po okulary do tego teleskopu. Sama tuba teleskopu jest skonstruowana z dwóch luster, ale zmieniając okulary, takie specjalne narzędzia, mogę zmieniać przybliżenie tego teleskopu. Na samym początku stawię to najmniejsze, bo księżyc jest dosyć duży. Najpierw użyję szukacza, żeby łatwiej znaleźć mi księżyc, a później zobaczymy przez okulary. Dzisiaj mamy ponad 70% jasnej części księżyca. Tu można kręcić ostrością. Każdy ma swoją wadę wzroku. Też można w drugą stronę.
1: O, teraz widzę cudownie.
0: Tak?
1: No pięknie.
0: Sprawia to wciąż radość. Od niego zacząłem. Na samym początku, jeszcze przed tym moim teleskopem, tym pierwszym, który sam sobie kupiłem, dostałem małą lunetkę. I tą lunetką obserwowałem księżyc. Byłem wtedy nim zafascynowany. Pamiętam, opublikowałem swój pierwszy post. Był to ser na niebieskim tle. Oczywiście chodziło o księżyc.

Tak naprawdę Księżyc jest moim wrogiem. Od zawsze rywalizujemy. Gdy pojawia się Księżyc, nie jestem w stanie obserwować praktycznie nic innego. Najgorsza jest pełnia. Jest na tyle jasny, że zanieczyszcza światłem swoim całe niebo i nie mogę obserwować tych fascynujących obiektów, jakimi są obiekty głębokiego nieba, galaktyki, mgławice. To są obiekty moje ulubione. I tu na samej górze mamy najważniejszy teleskop. Jest, może nie jest największy, ale jest najbardziej, najprecyzyjniej wykonany.

jest skonstruowany z soczewek. Bardzo dużo soczewek po sobie ustawionych, które skupiają światło na samym końcu. Teraz ustawiona jest tu kamera, którą schłodziłem do minus 10 stopni Celsjusza, żeby była bardziej precyzyjna też, dokładna. I koło z filtrem, czyli różne filtry, które będą przepuszczały określone

0: obserwować te obiekty głębokiego nieba, galaktyki, mgławice, dzięki naprowadzaniu, bardzo, bardzo precyzyjne naprowadzanie przez montaż, który podąża za danym obiektem i pozwala na 20-minutowe zdjęcia, 15-minutowe zdjęcia, czyli przez 15 minut wykonuje się jedna fotografia, cały czas skupia światło, a te obiekty są dosyć ciemne, dlatego im więcej światła skupimy, tym lepszy będzie efekt. No i rzeczywiście widzimy bardzo dobre struktury tych mgławic i galaktyk. W wieku 15 lat pojechaliśmy, może 16, pojechaliśmy z trójką moich przyjaciół na rower i wracaliśmy, troszkę nam się przedłużyło, wracaliśmy późnym wieczorem i zobaczyliśmy przepiękny księżyc, taki pomarańczowy był już, albo już nawet mogę powiedzieć, że czerwony. No i tak zaczęliśmy się zastanawiać, dlaczego. Zrobiliśmy postój i mój przyjaciel też wytłumaczył, dlaczego. Ze względu na to, że światło księżyca ma do przebycia większą drogę przez atmosferę, dlatego jest przede wszystkim ciemniejszy, a światło załamuje się, każdy kolor załamuje się pod innym kątem, a do naszych oczu trafia ten czerwony, ten pomarańczowy właśnie. No i to mnie zafascynowało. Zrobiliśmy sobie troszkę dłuższą przerwę, poczekaliśmy na gwiazdy i nagle po zachodzie księżyca, po nastaniu całkowitej ciemności, zobaczyliśmy niezliczoną ilość gwiazd i to mnie zafascynowało. To było impulsem do pierwszych fotografii nocnego nieba oraz sięgnięcia po książkę Stephena Hawkinga, Krótkie odpowiedzi na wielkie pytania, która przypadkiem leżała w moim domu. Mama kupiła, nie przeczytała, a ja sięgnąłem po tą książkę i też znalazłem dużo odpowiedzi, ale myślę, że narodziło się więcej pytań, jeszcze więcej. Aż w końcu, po paru latach, poszedłem na studia fizyki technicznej. Wpadłem totalnie, też dyskusje z moim przyjacielem, długie dyskusje na temat fizyki, no takich najważniejszych pytań, no o początku wszechświata, o przyszłości wszechświata, jak skończy nasz wszechświat.
1: I znalazłeś odpowiedź?
0: Nie znalazłem, ale na pewno zgłębiłem bardziej wiedzę. Dużo zrozumiałem, jak dużo nie wiemy, ale też przede wszystkim zrozumiałem, jak dużo fizyka odpowiedziała, jak dużo dzięki niej możemy w stanie stwierdzić.

0: Teraz pójdziemy do mojego, jednego z moich ulubionych miejsc, na Malniki. O, świetlik. O, raz, dwa, trzy, cztery świetliki. Uwielbiam, kiedy przy takich obserwacjach towarzyszą dźwięki świerszczy. To tak uspokaja też, wprowadza taki wspaniały klimat.
1: Koi.
0: Tak, tak, koi. Podążamy za gwiazdą Vega. Starożytni Grecy myśleli, że jest to najjaśniejsza gwiazda. Okazało się, że jednak nie. Jaśniejszy jest Syriusz, ale naukowcy to jakby wciąż pamiętają, gdyż Vega ma swoją jasność określoną jako zero. Właśnie od starożytnych Greków. Jest bardzo jasna, jest wysoko i wiem, w której części nieba się znajduje. Za niedługo zobaczymy więcej gwiazd, więc zobaczymy gwiazdozbiór Liry, w której się znajduje.
1: Ale pięknie.
0: Patrzę, czy te obłoki srebrzyste mogą być dzisiaj widoczne. Na razie jeszcze jest za jasno, żeby
1: stwierdzić. Tutaj zrozumiem takie miejsce, którego najczęściej wracasz, czy patrzysz w niebo?
0: Malniki to miejsce, w którym pierwszy raz przyjechaliśmy na rowerach z moimi przyjaciółmi oglądać niebo. Pierwszy raz zrobiłem zdjęcie Drogi Mlecznej. Tutaj też obserwowałem zorzę polarną, Oriona jesienią. Rozłożę statyw od razu, żeby być przygotowanym na możliwe obłoki srebrzyste. Bardzo rzadkie chmury pojawiają się w czerwcu i w lipcu, więc mamy lipiec, jest sezon na te chmury. Najwyższe chmury znajdują się na 80 do 100 km nad powierzchnią morza, nad poziomem morza. Widać je na północy. Pojawiły się pierwszy raz w XIX wieku, co jest zaskakujące, dlaczego tak późno. Jedną z prób wyjaśnienia tego jest to, że są związane ze zmianami klimatu.

jest zdecydowanie bardziej wilgotno na takich wysokościach i kryształki lodu są obecne na takich wysokościach i obserwujemy te chmury. Widać je tylko i wyłącznie po zachodzie słońca, kiedy słońce znajdzie się już pod horyzontem i może oświetlić je pod takim kątem, że je zobaczymy. Światło odbije się od nich. Jeśli jesteśmy na tyle wysoko, to po pierwsze jesteśmy oddaleni od jasnych miast, a po drugie jest rzadsza atmosfera. Im jest bardziej rzadka atmosfera, tym więcej światła gwiazd przedostaje się przez nią. I im wyżej jesteśmy, tym mniejsza jest gęstość atmosfery, więc więcej światła gwiazd dostaje się do naszych oczu i aparatu. Ustawiłem aparat na statywie, włączyłem, żeby już być gotowym na pierwsze fotografie. Spróbuję zrobić zdjęcia. Zawsze aparat widzi więcej troszkę niż ludzkie oko przy takich warunkach oświetleniowych, dlatego postaram się zrobić pierwsze fotografie. To nie wygląda na obłoki, to chyba są po prostu takie warstwy atmosfery, bo to są takie paski, a powinno być widać takie bardziej to, takie coś. One są takie bardzo wąskie, takie paseczki. Wydaje się, że to po prostu takie warstwy atmosfery, które lekko przypominają obłoki srebrzyste, ale nimi nie są. Bo znowu mamy potyczkę z Księżycem, bo Księżyc jest w 70% oświetlony i rozjaśnia nam niebo. Możemy popatrzeć tam w stronę gwiazdozbioru Łabędzia. Tam widzielibyśmy pas Drogi Mlecznej, który kończyłby się na południu. I tam byłoby centrum Drogi Mlecznej, czyli już Skorpion, Strzelec, takie gwiazdozbiory. Tam jeszcze widzimy W, stworzone z gwiazd, to gwiazdozbiór Kasiopei. Tam też właśnie przechodzi Droga Mleczna. Księżyc nam uniemożliwił obserwację Drogi Mlecznej, ale możemy zobaczyć to na filmie.

Tutaj widzieliśmy Drogę Mleczną, którą fotografowałem w Austrii, w górach, na 3600 metrów nad poziomem morza. Była zdecydowanie rzadsza atmosfera, więc widzieliśmy zdecydowanie więcej gwiazd. Fotografowałem ją całą noc, a następnie z tej całej serii zdjęć z całej nocy stworzyłem film. I widać na nim, jak Droga Mleczna zachodzi powoli na południe. A na innych filmach tutaj widzieliśmy też zorzę polarną, którą pierwszy raz fotografowałem też całą noc na Islandii. Najbardziej zafascynowało mnie te kolory, to, że to jest na wyciągnięcie ręki. To widzimy tylko patrząc w niebo. Wystarczy wyjść z domu, pójść gdzieś w troszkę w ciemniejsze miejsce niż w mieście i już widzimy naszą galaktykę, naszą Drogę Mleczną, tą piękną spiralę, to piękne centrum Drogi Mlecznej. To jest fascynujące. Wciąż poszukuję. Poszukuję i próbuję odpowiadać na kolejne pytania z fizyki, z dziedziny fizyki, co łączy się również z pasją do fotografii. Po prostu wychodzą też ładne zdjęcia. Pojawiają się pytania, dlaczego to wszystko powstało, dlaczego możemy rozmawiać tutaj, dlaczego mogę robić zdjęcia też. Staram się wyjaśnić wszystko naukowo, zrozumieć naukowo. A czego jeszcze nie potrafię zrozumieć, albo w ogóle fizyka nie jest w stanie odpowiedzieć, uważam, że nie należy wyciągać pochopnie wniosków, że jest to coś nadnaturalnego, nadprzyrodzonego. Po prostu myślę, że jeszcze tego nie odkryliśmy. Muszą być osoby, które popchną tą fizykę troszkę dalej i odkryją więcej. Ja osobiście uważam, że wszystko, to co wydaje się też piękne, bo to w ogóle piękno w fizyce, jest bardzo ciekawym tematem. Uważam, że też ma swoje głębsze wytłumaczenie, że w końcu odkryjemy prawa jeszcze bardziej ogólne, które będą tłumaczyły cały wszechświat i będą jakby tłumaczyły również bardziej szczegółowe prawa, które będą tłumaczyły jeszcze bardziej szczegółowe prawa, które będą tłumaczyły na przykład ciągi Fibonacciego, bardziej te

0: chciałbyś polecieć w kosmos?
1: Tak, bardzo, bardzo. To jest jednym z moich marzeń na pewno. Polecieć w kosmos, polecieć na Księżyc, dookoła Księżyca. Zobaczymy, czy jest to bardziej lub mniej realne. Myślę, że jest to realne. Myślę, że będą cywilne loty w kosmos. Ale może też naukowo będę się rozwijał w stronę fizyki i też sprawności sportu. Myślę, może mnie kiedyś wezmą też. Może zrobię licencję na pilota.
0: Czyli to jest jedno z takich twoich największych marzeń?
1: Myślę, że tak. Jedno z moich największych marzeń. Tak. Oraz na biegun też bym chciał bardzo. Nie wiem, ile to ma związku z astronomią, ale chciałbym. To też jest jedno z moich marzeń. Kiedyś by moim marzeniem było pojechać na rowerze do Wiednia, który też spełniłem. A następnym będzie krokiem polecenie na Księżyc. Historia też nas zaskakuje, jakie nowe wynalazki, jaki postęp w ogóle jako cywilizacja osiągamy. Więc loty w kosmos są przecież już pokazaliśmy, że są możliwe. Więc to jest kwestia tylko, teraz tylko pytanie, kiedy staną się na tyle komercyjne, na tyle popularne. Czy jeszcze my tego doczekamy? No myślę, że to by jeszcze raz pokazało, jak mało znaczący jesteśmy w tym wszechświecie. A zdolność do marzeń, ciekawości świata, to jest coś, co zdecydowanie nas wyróżnia. To przez to możemy się jak najbardziej czuć wyjątkowi. Na pewno momentem, który zapadł mi w pamięć i na długo będę go pamiętał, wzruszający moment, myślę, to moment, w którym byliśmy z przyjaciółmi na rowerach pod namiotem na noc i na południowej części nieba zobaczyłem jasny bolid, czyli meteor wpadający w atmosferę ziemską. Widać było zielony kolor i krzyknąłem do wszystkich: słuchajcie, patrzcie, patrzcie, na południu bolid. Wszyscy patrzyli i odprowadziliśmy go wzrokiem, aż zniknął za chmurami, ale to był przepiękny moment, przepiękny. Wszystkim udało się go zobaczyć. To było też bardzo ważne. Każdy zobaczył ten kolor. Parę razy później w życiu widziałem jasne meteory, ale chyba nie były aż tak jasne jak tamten. To był najjaśniejszy. Dlatego go tak bardzo dobrze pamiętam i wspominam. Był niezwykły ze względu na to, że to była kwestia sekund. Gdybym nie popatrzył w tamtą część nieba, nie zobaczyłbym tego. Gdybym odwrócił się, poszedł gdzieś, albo spał już, bo to było dosyć późno, to bym tego po prostu nie zobaczył. Pamiętam, że długo czekałem na to, bo słyszałem, że niektórzy widzieli takie bolidy i bardzo czekałem na tą chwilę, zwłaszcza, że bardzo długo obserwowałem już niebo, a jeszcze takiego nie widziałem. I tamta chwila, gdzie kilka sekund zobaczyliśmy taki jasny meteor, tak jasny, że widać był już kolor. Jest cały czas obecny zachwyt tym wszystkim, całym nocnym niebem. Każdemu polecam spojrzeć w niebo i jak wystarczy tylko raz zobaczyć Drogę Mleczną w ciemnym miejscu, na pewno się ta osoba zakocha w tym.

0: Powtórka programu. Studio Wiedzy.
1: Karolina Rożej, dzień dobry Państwu. Co prawda jesteśmy jeszcze na samym początku nowego roku, więc większość z nas bardziej myśli o tym, co nas czeka w ciągu najbliższych 12 miesięcy, ale dzisiaj będziemy w Studiu Wiedzy przekonywać, że to przeszłość ma przyszłość. Mało tego, będziemy też przekonywać, że wylew nie zawsze jest taki zły. W naszym studiu jest Grzegorz Czajka z Katedry Archeologii Barbaricum i Prowincji Rzymskich Wydziału Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego, wykładowca Uniwersytetu Otwartego UW. Także dzień dobry, panie Grzegorzu.
2: Dzień dobry.
1: Zatem jak się Państwo domyślają, dzisiaj sobie porozmawiamy o współczesnej archeologii, jak ona naprawdę wygląda, jak wygląda ta praca i ile w naukowcu jest poszukiwacza przygód. Panie Grzegorzu, Fedory nie widzę, Bicza nie widzę. Co z pana za archeolog?
2: Ale mam brodę, tak? Więc pasuje do takiego obrazu wikinga, który mnie osobiście również kojarzy się z archeologami. Taki zarośnięty człowiek, który wyszedł dopiero co z amazońskiej dżungli, z

0: tych wszystkich ruin.
1: Ale od czasu premiery Indiana Jonesa i Poszukiwaczy Zaginionej Arki chyba nie ma rozmowy o archeologii, żeby ten archetyp archeologa uwiecznionego właśnie przez Harrisona Forda się jednak nie pojawił w rozmowie.
0: Mm-hmm, tak, ten Indiana Jones z jednej strony bardzo dobrze nas promuje jako archeologów. Wszyscy kojarzą Indiana Jonesa, wszyscy kojarzą Lara Croft. No może troszeczkę Lara Croft w mniejszym stopniu, ale też ją kojarzą, zwłaszcza teraz, kiedy są nowe ekranizacje wrzucane na różne platformy streamingowe. Więc to jest dla nas bardzo dobra promocja. Problem w tym, że te przedstawienia, które oferuje nam kultura masowa, nijak mają się z tym, jak wygląda rzeczywiście praca archeologa.
1: To chce mi pan powiedzieć, że archeolożki nie biegają po ruinach z pistoletami w obcisłych krótkich topach i shortach, nie?
0: Nie, nie. Tak samo jeżeli chodzi o archeologów, nie jeżdżą oni na motocyklach w jakiś taki szalony sposób, nie strzelają z bicza. Fedory niektórzy noszą, prawda? Zwłaszcza w sezonie, kiedy mamy jednak upalne lato, czy to w Polsce, czy jedziemy gdzieś za granicę, no i chronimy się przed słońcem, więc nakrycia głowy są bardzo różne, bardzo śmieszne. No ale nie walczymy także z nazistami i z różnymi zbirami, tak? My jesteśmy naukowcami, jednak kino proponuje
1: nam... Artefakty magiczne też się raczej rzadko trafiają.
0: Rzadko.
1: Rzadko. Jest jeszcze jedno przedstawienie archeologów, które mi się przypomniało, to w filmie Prometeusz. Tam archeolodzy jeżdżą po całym świecie i szukają takich naskalnych malowideł, które mają świadczyć o tym, że kiedyś Ziemię odwiedzili przybysze z kosmosu i że to oni są naszymi twórcami, tymi architektami. No i później ci archeolodzy dołączają do kosmicznej ekspedycji, która nie kończy się dobrze, jak to bywa w przypadku sagi o obcym. Niemniej też związane jest z przygodą, ale powiedział pan, że ten Indiana Jones trochę dał dobrego, ale jednak więcej złego, jeśli chodzi o wyobrażenie o archeologii. Na pewno przyciągnął do tego zawodu, a pana przyciągnął Indiana Jones, czy coś zupełnie innego?
0: Nie, mnie przyciągnęło coś zupełnie innego. Chociaż tak w pełni zdałem sobie sprawę z tego, co chcę studiować, dopiero gdzieś tam pod koniec liceum. Bo w mojej głowie ta wizja archeologa nie do końca była właśnie prawdziwa, tak? Wyobrażałem sobie, że to są studia, na które się na pewno nie dostanę, że to są studia elitarne. Studia jak studia są bardzo fajne. Ja się dostałem bez problemu, wystarczy po prostu spełniać te wszystkie wymagania tam maturalne. Mnie do historii, do przeszłości, do jej odkrywania przyciągnęło znalezisko, którego dokonałem wracając z mamą z przedszkola, tak? Więc jest to moje dosyć stare odkrycie.
1: A jakie to było znalezisko, przepraszam?
0: No nie jest to nic spektakularnego, to była Boratynka, czyli szelong króla Jana Kazimierza Wazy.
1: I to jest, przepraszam, nic spektakularnego?
0: To są monety, które są bardzo popularne w Polsce.
1: Myślę, że jakieś kolorowe szkiełka i kapsle znalazłam, wracając z przedszkola, to wszystko.
0: No ja pamiętam, że akurat przy jednej ze szkół w Łowiczu, moim rodzinnym, ukochanym, była jakaś przebudowa kanalizacji czy czegoś takiego, nic wielkiego, mały wykop, po którym została taka niewielka górka ziemi, taka hałda. No i ja, jak to dziecko, wszedłem na nią i zacząłem iść, balansując tak, jak się chodziło po krawężnikach. I zauważyłem coś okrągłego, nie do końca nawet okrągłego, bo ona była taka trochę nieforemna. Podniosłem i mama mówi: grosika znalazłeś. Ja odpowiedziałem: nie, to jest na pewno coś innego, coś starego. I traf chciał, że na ulicy, przy której mieszkają z rodzicami i z rodzeństwem, trwała akurat przebudowa, a że to jest ścisłe centrum Starego Miasta, no to był archeolog, który nadzorował tam te prace, prowadził badania. Moja mama poszła do niego z tą monetą i on właśnie powiedział, że to jest XVII-wieczna moneta, więc mama ją, pamiętam, schowała do mojej książeczki Zdrowia Dziecka.
1: Fantastyczna historia. Przypomniało mi się, że jedyne odkrycie pośrednio należące do mnie to mój pies na działce na wsi wykopał niewybuch z II wojny światowej, bo tam akurat front przebiegał, więc nie wiem, czy to można jako znalezisko archeologiczne potraktować. A wracając jeszcze na moment do popkultury, czy są w ogóle jakieś dobre przykłady pokazujące tak trafnie archeologię?
0: Są, chociaż one są mniej liczne, tak? Bo jednak pokutuje tutaj ten obraz takiego romantycznego bohatera.
1: Awanturnika trochę.
0: Awanturnika,
1: też,
0: tak.
1: Który działa w pojedynkę.
0: Tak, właśnie ten Indiana Jones to jest taki romantyczny bohater, przystojny, wysportowany, odważny, ratujący świat, damy w potrzebie, tak? Można go porównać do takiego Jamesa Bonda świata nauki. Ale te pozytywne przykłady...
1: Szalenie kusząca wizja, żeby iść na archeologię.
0: Te pozytywne przykłady też są mniej liczne. Wtedy ci archeolodzy często są gdzieś tam w tle. Oni są tylko

0: drugoplanowi, ale był taki film, on się chyba nazywał Wykopaliska po prostu i był na jednej z platform streamingowych. Opisywał dzieje pana, właściwie odkrycie, największe odkrycie pana Brauna, który był takim archeologiem, trochę amatorem. To też były początki kształtowania się archeologii jako nauki, może już nie takie zupełnie pierwsze kroki. I on tam odkrył w Wielkiej Brytanii pochówek anglosaski z Sutton Hoo. No, było to odkrycie na skalę nawet nie wiem, czy europejską, czy nie można powiedzieć światową, tak? Wstrząsnęła troszeczkę tutaj badaczami, zwłaszcza, że nie dokonał go ktoś, kto stricte był powiązany z jakimś ośrodkiem naukowym. No i innym takim przykładem może być film Altamira i tam jest przedstawiony pan Marcello Satuora, który dokonał odkrycia razem ze swoją córką, z tego co pamiętam, właśnie w tej tytułowej Altamirze, w jednej z jaskiń. I on tam odkrył malowidła paleolityczne, które ze względu na ten mikroklimat jaskini wydawały się świeże nadal, te kolory były żywe, ta farba wydawała się nadal mokra, więc nie do końca mu uwierzono w to odkrycie, do końca jego życia sugerowano mu oszustwo, którego on nie popełnił. No, dzisiaj wiemy, że to były prawdziwe paleolityczne malowidła naskalne.
1: Jeśli ktoś myśli o archeologii, na przykład jakiś licealista czy uczeń szkoły podstawowej, no to niech raczej te filmy sobie włączy niż Indiana Jonesa. Mnie znowu też przyszedł do głowy ten mniej dobry przykład, chociaż wizualnie też bardzo atrakcyjny, to chyba któraś z części z Egzorcysty. Tam też pojawiły się wykopaliska i różne magiczne, ale trochę też straszne artefakty. Dobrze, to zostawiamy popkulturę i różne wyobrażenia o archeologii. No, wyobrażenia takie, jak już mówiliśmy, że archeolog to jest awanturnik, działa w pojedynkę, codziennie trafiają się niemalże jakieś odkrycia, że ta praca to są głównie wykopaliska, że pracuje się na stanowisku przede wszystkim. No i oczywiście wszystko dzieje się w egzotycznych krajach, najlepiej Bliski Wschód albo Afryka. Zatem jak wygląda prawdziwa praca archeologa? Od czego się w ogóle zaczyna? Jaki jest ten pierwszy etap pracy?
0: Pierwszym etapem pracy oczywiście będzie zebranie pewnych danych i przygotowanie się do przeprowadzenia tych wykopalisk, więc nie wygląda to tak jak właśnie w Indianie Jonesie, że jedziemy, znajdujemy coś przypadkowo albo za sprawą jakiejś mapy skarbów.
1: Albo tylko na ostatnią chwilę kupujemy bilet, tak, albo ktoś nam coś powiedział.
0: Dokładnie, tylko musimy się do tego przygotować i w tym filmie, do którego tak ciągle się odnosimy, było takie zdanie wypowiedziane przez doktora Jonesa do jednego z młodych adeptów archeologii, kiedy wjechał na motorze do biblioteki, zdaje się. Jeżeli chcesz zostać prawdziwym archeologiem, wyjdź z biblioteki, tak coś takiego, wyjdź w teren. No i jest to po części tylko prawdą, tak? Bo my lokalizujemy te stanowiska na kilka sposobów. Te sposoby możemy sobie oczywiście podzielić ze względu na wykorzystywane przez nas metody, ale są tutaj także przypadkowe odkrycia. Jeżeli ktoś kojarzy tą ceramiczną armię z Chin, no to jest przypadkowe odkrycie. To nie jest tak, że my wiedzieliśmy, że tam są te figury. Tego dokonał gdzieś rolnik na polu. Takich odkryć jest wiele. My, jeżeli chodzi o takie znaleziska, które sami namierzyliśmy, te stanowiska archeologiczne, opieramy się w dużej mierze na pewnej prospekcji przedwykopaliskowej. Czyli archeolodzy mogą pójść w teren, chodzić po zaoranych polach i szukać tych zabytków. Wtedy, jeżeli znajdziemy je, no to wiemy, że tutaj coś było. Zaznaczamy to na mapach, zgłaszamy to do konserwatora. Oczywiście jest to wpisane do rejestru stanowisk archeologicznych, rejestru zabytków. Ale mamy także inne metody, chociażby archeologię lotniczą, prospekcję lotniczą. Możemy latać w tym momencie już dronami, tak? No bo wcześniej latało się samolotami, jeszcze wcześniej nawet i balonem. Można było użyć balonów do czegoś takiego. I patrząc z góry na dany teren, ukazuje nam się coś, czego nie widzimy z dołu. I grodzisko scytyjskie, osada obronna właściwie w Chotyńcu, scytyjska, jest tego dobrym przykładem, bo jej tak stojąc na poziomie tego pola, na którym się ona znajduje, nie będzie widać. Natomiast z góry dostrzeżemy ten kształt tych umocnień. Tutaj roślinność nam także podpowiada różne rzeczy, ponieważ...
1: A co może na przykład roślinność podpowiedzieć?
0: To są tak zwane takie wskaźniki wegetatywne i w zależności od tego, czy coś będzie pod ziemią, czy nie, no to rośliny w tym miejscu mogą się zachowywać troszeczkę inaczej. Ta roślinność może być bardziej bujna, bardziej zielona lub na odwrót, co odzwierciedla troszeczkę te struktury, które gdzieś będą pod ziemią. No i oczywiście mamy także inny rodzaj, czyli prospekcję chociażby podwodną, jeżeli chodzi o stanowiska znajdujące się na brzegach jezior czy samych jeziorach. Tam możemy lokalizować chociażby stanowiska ofiarne, do których do tych jezior wrzucano jakąś broń, załóżmy, jako wotum dla bóstw. No ale tutaj już musimy zejść pod wodę z butlą, z tlenem. Musimy mieć specjalistyczne przeszkolenie i w ten sposób lokalizujemy te stanowiska.
1: Czyli lokalizacja, ustalenie

0: stanowiska i pewnie sporo papierologii też.
1: Tak, musimy mieć wszystkie pozwolenia od konserwatora, musimy zebrać zespół badawczy, w zależności od naszych potrzeb musimy mieć zgodę od Lasów Państwowych na wejście na przykład na tereny, które są w jakimś rezerwacie przyrody, tak jak my byliśmy w Ojcowie, prowadziliśmy taką prospekcję, chodząc po prostu po tym lesie, szukając tych zabytków, chcąc odpowiedzieć na jedno z zestawianych przez nas pytań badawczych. No ale tam zwykły turysta nie może wejść, tak? Nie możemy zejść ze ścieżki, więc musimy mieć zgodę tutaj od Lasów Państwowych, jeżeli chcemy wykorzystać wodę z rzeki do chociażby flotacji, czyli takiego procesu płukania ziemi, którą wykopaliśmy na specjalnych sitach, tam musimy mieć zgodę Wód Polskich, tak? Więc tej papierologii jest dużo. Musimy zebrać zespół badawczy, musimy zebrać czasami studentów, jeżeli to jest prowadzone w ramach praktyk studenckich z uniwersytetu.
0: A kwestia finansowania? Tutaj zawsze państwo przychodzi z pomocą, czy czasem finansowanie, jeśli ma się już mniej więcej pojęcie, jakich metod będą wymagały te wykopaliska, albo jak dużego zespołu, albo technologii, czy potrzebne jest czasem prywatne też finansowanie wykopalisk?
1: Czasem wykopaliska są finansowane prywatnie, ale w dużej mierze ze względu na charakter tych badań, bo badania możemy podzielić na takie badania stricte naukowe, ale możemy je także podzielić na jakieś ratownicze, czyli wiemy, że dane stanowisko jest zagrożone, niszczone przez różne czynniki, nie wiem, może to jest gdzieś na wybrzeżu, jest podmywane, no to finansuje gdzieś tam państwo, ale mamy także stanowiska, badania w formie nadzorów archeologicznych, w miejscach, które są w strefie ochrony konserwatorskiej. Jeżeli ktoś chce postawić tutaj, nie wiem, halę produkcyjną w strefie ochrony konserwatorskiej, albo wiemy, że tu jest stanowisko archeologiczne, to najpierw my musimy przyjechać i przebadać to stanowisko lub być w trakcie tych prac budowlanych.
0: Najczęściej o tym się słyszy z tej drugiej strony, czyli gdy na przykład budowa jakiejś linii albo budowa drogi jest wstrzymana, bo znaleziono na przykład jakieś prehistoryczne kości albo inne artefakty sprzed wieków.
1: Tak, ale tutaj trzeba też nas zrozumieć, bo my nie chcemy kopać wszystkiego, co jest w ziemi, tak? Bo wraz z rozwojem nauki pojawiają się nowe metody badawcze, które są mniej inwazyjne dla zabytków, dla stanowisk. Pojawiają się lepsze metody konserwacji zabytków i nie możemy przekopać wszystkiego, bo najlepszą ochronę dla stanowiska stanowi nie kopanie stanowiska. Tak, archeologia jednak jest niszcząca. My wchodząc na dane stanowisko, wykopiemy to, co tam jest, więc tego stanowiska fizycznie już tam nie będzie. To wszystko trafi do muzeum, będzie zadokumentowane.
0: Czyli najlepszy archeolog właściwie powinien nie kopać.
1: powinien ograniczyć to kopanie do wcześniej założonych celów, tak? Mamy jakieś pytania badawcze, na które chcemy odpowiedzieć i wtedy niekoniecznie musimy przekopać całe stanowisko archeologiczne, tylko na przykład jego wycinek.
0: O jednej rzeczy pan już częściowo wspomniał, czyli o budowaniu zespołu i rzeczywiście tutaj też trzeba podkreślić, że to nie jest tak, jak już mówiliśmy, że dzielny bohater w pojedynkę dokonuje wiekopomnych odkryć, tylko rzeczywiście budowany jest zespół, bardzo interdyscyplinarny zespół. Z jakich dziedzin na przykład potrzebni są specjaliści?
1: Z przeróżnych. Ostatnio w jednym z projektów naukowych realizowanych na Uniwersytecie Warszawskim, on niedawno się zakończył, korzystaliśmy z pomocy informatyków, ale korzystamy bardzo często z pomocy geologów, biologów. Mamy nawet wykształconych bioarcheologów, którzy specjalizują się w analizie kości ludzkich, więc to są de facto antropolodzy, tak? Korzystamy tutaj z malakologii, korzystamy z pomocy chociażby specjalistów od badań jakichś takich nieinwazyjnych, czyli z geofizyki. Tego jest naprawdę bardzo dużo.
0: Dziennikarze się wam przydają na samym końcu, jak już jest co ogłosić.
1: Tak, do promowania naszych znalezisk, po to, żebyśmy zdobyli finansowanie na kolejne lata badań, tak. Ale to jest bardzo ciekawe też, jeśli chodzi o archeologię, że rzeczywiście u nas ciężko jest znaleźć publikację, która jest wydana przez jednego autora. Przeglądając publikacje naukowe, jakieś artykuły, tych autorów potrafi być 5, 6, 8, 10, czasem więcej. I to jest różnica w stosunku chociażby do jakichś takich dziedzin jak literaturoznawstwo. Moja żona, która się tym zajmuje, zawsze się dziwi, bo u nich są same artykuły jedno, dwuosobowe, u nas są artykuły 5, 8, 10-osobowe. No bo każdy specjalista musi opisać swoją część tych badań.
0: A samo stanowisko i same wykopaliska wyglądają tak jak na filmach, czyli praca z pędzelkiem na przykład?
1: Też niekoniecznie. Też niekoniecznie. Na wykopaliskach pojawiają się kilofy, pojawiają się koparki. No może nie pojawia się dynamit, tak jak w Indianie Jonesie, czy w Larze Croft, tak? Tu wydaje mi się, że ten film o Sutton Hoo, wykopaliska, dobrze to pokazuje.

0: pokazuje, tak? Bo my tych pędzelków oczywiście używamy, ale to jest coś, co pokutuje w społeczeństwie, że jak myślam o archeologu, to myślam albo o osobie w fedorze z biczem i tak dalej, z pejczem jakimś, albo o kimś, kto jest ubrany w jakąś taką kamizelkę piaskową, kapelusik taki śmieszny i z pędzelkiem będzie odkrywał te przedmioty. Pędzelek jest ostatnim tutaj z tych etapów. Jednak większość tego my wykopujemy łopatami, szpadlami, gracami, oczywiście zachowując pełnię tej metodyki. I ostrożność, żeby niczego nie uszkodzić, po to, żeby dojść do tych warstw, w których rzeczywiście coś zalega.
1: A która część jest najważniejsza, jeśli chodzi o te wszystkie etapy? Czy same wykopaliska, czy to, co następuje po nich? Czyli wyobrażam sobie, że praca przy biurku i w laboratorium i w kolejnych papierach.
0: No i tutaj właśnie część osób może się ze mną nie zgodzić. Według mnie najważniejsza jest ta praca później już. Bo nie sztuka jest coś wykopać, sztuka jest to opracować, tak? I często te wykopaliska trwają, załóżmy, miesiąc, dwa miesiące, trzy miesiące.
1: Tak uważam, że jest to absolutnie fascynująca praca i mam nadzieję, że jej kulisy choć trochę udało nam się dzisiaj odsłonić. Od razu też uspokoję. Zaczęliśmy od wylewu. Tutaj chodzi na szczęście o ceramikę, nie o problemy zdrowotne. Bardzo dziękuję za tę rozmowę i wszystkim archeologom polskim życzę sukcesów na stanowiskach, na których aktualnie się znajdują. Grzegorz Czajka z Katedry Archeologii Barbaricum i Prowincji Rzymskich Wydziału Archeologii UW był gościem Studia Wiedzy w Polskim Radiu 24. Dziękuję za rozmowę.
0: Ja również dziękuję.
2: Studio Wiedzy.
3: Powtórka programu. Autopromocja.
4: Zawsze rzetelnie o zdrowiu, o nowych metodach leczenia, o profilaktyce. Samo zdrowie na antenie Polskiego Radia 24. Od poniedziałku do piątku po godzinie 19:30. Zapraszam razem z Arturem Wolskim. Małgorzata Telmińska, do usłyszenia.
3: Autopromocja.

0: Minęła czwarta, a tu program pierwszy Polskiego Radia. Andrzej Kocjan, zapraszam na aktualności jedynki. To zapalenie się węgla na taśmociągu było przyczyną pożaru w kopalni Ziemowit w Lędzinach na Śląsku. Strażacy opanowali sytuację. Ogień pojawił się wczoraj po południu, mówi młodszy kapitan Szymon Gniewkowski z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Tychach.
1: Spaleniu uległo około 15 metrów taśmociągu, który znajdował się na powierzchni. Żadne budynki nie ucierpiały oraz nie było osób poszkodowanych. Jako wstępną przyczynę ustalono zapalenie się urobku transportowanego taśmą.
0: Na miejscu było 5 zastępów Straży Pożarnej. Ponad 42 tysiące hektarów strawiły trwające od kilku dni pożary lasów na południu Francji. Prefekt departamentu Gironda, w którym szaleje ogień, Sophie Brocas, przekazała, że dotychczas ewakuowano prawie 60 tysięcy osób. Z żywiołem w Gironde walczą tysiące strażaków. Wysokie temperatury i susza mogą spowodować dalsze przenoszenie się ognia. W największym mieście Gironde, Bordeaux, Brocas

0: zwróciła uwagę, iż niektórzy ludzie dalej nie traktują sytuacji poważnie. Pomimo niezwykle poważnej sytuacji, wciąż obserwujemy pewne zachowania, jak można je opisać, jako niedopuszczalne, a nawet przestępcze, mówiąc po prostu bez prawniczej terminologii, bo nie jestem prokuratorem. Wczoraj jedna osoba paliła w lesie papierosy, a dwie inne urządzały tam grilla. Zostały zatrzymane przez służby. To naprawdę przygnębiające.
1: Et deux autres qui étaient en train de faire un barbecue dans la forêt.
0: Oprócz Francji w tym tygodniu pożary lasów pojawiły się również w centralnej i południowej Hiszpanii. Łącznie w obu tych krajach ewakuowano ponad 330 tysięcy osób. Brytyjscy milionerzy chcą płacić wyższe podatki. 120 z nich wysłało do nowego premiera list z apelem o podwyższenie stawek. Petycję podpisali przedstawiciele świata biznesu, sportu, kultury i mediów. To m.in. były piłkarz i prezenter Gary Lineker, muzyk Brian Eno oraz scenarzysta Richard Curtis.
2: Autorzy apelu chcą 2% podatku od części majątku przekraczającej 10 milionów funtów. Według ich wyliczeń budżet państwa mógłby zyskać na tym nawet 24 miliardy funtów rocznie. Pieniądze miałyby trafić między innymi do publicznej ochrony zdrowia, szkół, na budowę mieszkań i walkę z ubóstwem. Sygnatariusze zapewniają, że wyższy podatek nie skłoni ich do wyjazdu z Wielkiej Brytanii. Przekonują, że najbogatsi powinni wziąć na siebie większą część kosztów naprawy finansów publicznych. Ich zdaniem rachunku nie można po raz kolejny wystawiać pracownikom i rodzinom o niższych dochodach. Apel pojawia się w chwili, gdy nowy rząd szuka pieniędzy na swoje obietnice, ale jednocześnie zapowiada, że nie podniesie podstawowych podatków płaconych przez pracowników. Popularny na Wyspach były piłkarz i prezenter sportowy Gary Lineker podpisał list z apelem do rządu kilka dni po rozmowie z Burnhamem. Premier mówił mu wówczas, że podatek majątkowy nie jest obecnie jego priorytetem. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
3: To są aktualności jedynki.
0: Sezon na jagody trwa. Zbieraczy runa leśnego można spotkać nie tylko w lasach, ale także przy drogach, gdzie sprzedają swoje zbiory. Policja ostrzega, że taki handel może być niebezpieczny. Nadkomisarz Mariusz Bednarski z Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach podkreśla, że zatrzymywanie samochodów przy drodze stwarza zagrożenie.
4: Czasami bywają takie sytuacje, gdzie dość szybko, gwałtownie kierujący zauważa właśnie takiego handlarza tym runem leśnym, zatrzymuje się praktycznie w miejscu i czasami stwarza to zagrożenie w ruchu drogowym. Jeżeli chcielibyśmy zakupić coś od takich właśnie sprzedających, czy to jagody, czy poziomki na tych trasach, trzeba by zastanowić się nad tym, czy zatrzymując się w tym miejscu nie stwarzamy zagrożenia.
0: Jeśli sprzedaż i postój odbywają się w niedozwolonym miejscu, sprzedający i kierowca mogą zostać ukarani mandatem. Piękny, słoneczny i ciepły weekend przyciągnął tysiące turystów na tatrzańskie szlaki. Był tłok na niektórych odcinkach, a nawet kolejki, tak jak przed Giewontem czy Rysami. Turystów przybyło też w samym Zakopanem. Obłożenie miejsc noclegowych to ponad 60%. Najwięcej rezerwacji pojawia się na długi sierpniowy weekend, a potem zainteresowanie mocno maleje, mówi Karol Wagner z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej.
5: I to zaskakuje, bo to właściwie najpiękniejszy czas na Podhalu. Statystycznie najbardziej stabilna pogoda. Co prawda już delikatna jesień i jakieś żółto-brązy wchodzą w panoramę Tatr, ale ciągle piękne lato.
0: Od Tatry przyjeżdża też sporo turystów z zagranicy. Nadal najliczniej odwiedzają nas Słowacy, Czesi i Węgrzy. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
3: Pogoda.
0: Poniedziałek przyniesie deszcz, burze i silny wiatr, szczególnie we wschodniej połowie kraju. Na Podkarpaciu może spaść nawet 40 mm deszczu. W ciągu dnia od zachodu będą postępować przejaśnienia i rozpogodzenia. Temperatura maksymalna od 20 stopni na północy do 26 na południowym wschodzie. Nad morzem od 18 do 20 stopni.
3: Noc w Polskim Radiu 24. Powtórka programu. Wiek Azji.
6: Wiek Azji, przy mikrofonie Tomasz Sajewicz. Algorytm TikToka to

0: faworyzuje prochińską narrację w kluczowych dla Pekinu tematach. To wynika z 3-miesięcznego badania Ośrodka Analizy Dezinformacji NASK, którego wyniki przedstawiono w badaniu Manipulacja algorytmami. Chiny w oczach polskich użytkowników platformy TikTok. A dzisiaj z nami w studio Patrycja Krzyśpiak. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: I Antoni Mazek, współautorzy tego raportu.
2: Dzień dobry państwu.
0: Szczerze powiedziawszy, temat TikToka powraca w Polsce jak bumerang. Mieliśmy taki wysyp informacji o TikToku, czy stanowi zagrożenie, czy nie stanowi zagrożenie. Szczególnie mam wrażenie, że on się pojawia przy okazji kolejnych wyborów i prób polskich polityków zaistnienia na tej platformie, która jest popularną platformą wśród młodych ludzi głównie. Tak, większość naszych polityków operuje na X-ie, która jest platformą taką bardziej merytorycznych, nie zawsze oczywiście, ale prób merytorycznej wymiany informacji i poglądów. TikTok, którego właścicielem jest Chińska Republika Ludowa de facto, jest platformą, która budzi dużo kontrowersji. Skąd w ogóle pomysł na to, żeby zbadać to, jaki wpływ na akurat polskie społeczeństwo ma ta chińska platforma?
1: Dziękujemy za to pytanie, ponieważ ono jest kluczowe żeby do zrozumienia naszego badania. Po pierwsze, TikTok, tak jak pan powiedział, jest platformą niezwykle popularną w tej najmłodszej grupie odbiorców. My to identyfikujemy jako grupę 18 do mniej więcej 25 lat. Młodzi dorośli, można by powiedzieć. Grupa docelowa właśnie tych krótkich materiałów, rolek, materiałów wiralowych. I w związku z tym, że w Ośrodku Analizy Dezinformacji zajmujemy się ogólnie badaniem wszystkich platform pod kątem nie tylko dezinformacji, ale też innych form manipulacji transparentnym środowiskiem informacyjnym, czyli tutaj też pod to podchodzi propaganda, na przykład Chińskiej Republiki Ludowej, postanowiliśmy, że najłatwiej będzie podejść, taki pierwszy krok uczynić w kierunku przebadania TikToka pod kątem potencjalnej manipulacji, patrząc właśnie w kierunku domu, czyli w kierunku Chin i tego, co TikTok nam powie, w tematach uznawanych za Chińską Republikę Ludową za kontrowersyjne.
0: No właśnie, to może powiedzmy, jakie tematy są uznawane za kontrowersyjne, bo to jest 5 głównych tematów, nawet jest chińska nazwa na te tematy delikatnie wrażliwe, które oczywiście dla nas nie są, ale dla Chińczyków, dla chińskich władz, dodajmy, są.
2: Tak, te 5 tematów, które są uznawane za wrażliwe przez Chińską Republikę Ludową, nazywane są w Chinach tak zwanymi 5 truciznami, po chińsku utu. To są tematy, które są uznawane w Chinach za nietykalne. Użytkownicy w przestrzeni publicznej nie powinni wypowiadać się na te tematy. Wśród nich znajdziemy temat związany z mniejszością górską w Xinjiangu, Tybet, Tajwan, czy również prawa człowieka w Chińskiej Republice Ludowej.
0: Ich sztandarowy temat Tiananmen, masakra na placu Bramy Niebieskiego Spokoju.
1: Tak, tych cyferek nie wpisujemy.
0: W jaki sposób prowadziliście te badania? Bo to jest też ciekawe. Mówimy o kluczowej sprawie. Wielu z naszych słuchaczy, podejrzewam, ma w swoim otoczeniu osoby niepełnoletnie, które korzystają z tego medium, bo to medium jest niezwykle w Polsce popularne. Zdaje się, o ile dobrze pamiętam, między 12 a 15 milionów użytkowników
1: w zależności
0: w naszym kraju.
1: Od badania.
0: To jest ogromna liczba, prawda? I to, co mnie uderzyło podczas prezentacji tego raportu, to jest stwierdzenie któregoś z państwa: TikTok wychowuje młode pokolenie Polaków, którzy mają wyobrażenia o Chinach, które są wykreowane przez to, jakimi Chiny chciałyby być postrzegane. To jest niezwykle niebezpieczne.
1: Po pierwsze, powiedzmy parę słów o metodologii. Te 6 haseł, które już opisaliśmy. Było 5 trucizn, ale my to rozszerzyliśmy na 6 haseł, żeby troszeczkę dokładniej zbadać temat Xinjiangu, autonomicznego regionu Xinjiang i przymusowych obozów pracy, w których przetrzymywani są m.in. Ujgurowie, też Kazachowie. Ponieważ chcieliśmy troszeczkę zobaczyć, czy tutaj nam wyjdzie taki papierek lakmusowy, że może na jeden temat coś będzie, na drugi nie. Ale po pierwsze, 3 miesiące badań w równych okresach czasu. Mniej więcej tak zbieraliśmy dane co 3 dni wychodziło, 2 razy w tygodniu. Założyliśmy 6 nowych kont, przy których wykorzystywaliśmy metodę User Journey. Czyli tak naprawdę w bardzo prosty sposób to tłumacząc, staram się symulować nowego, świeżego użytkownika tej platformy i jeżeli on wyszukiwałby takie hasła, to jakie treści by otrzymał?
0: Czyli rzucaliście na wędce taką przynętę w postaci świeżego konta i żeby zobaczyć, rozumiem, później wy wyszukiwaliście hasłowo te tematy, o których przed chwilą wspomnieliśmy.
1: Tak,
0: te,
1: i też warto
0: trucizny
1: tutaj,
0: chińskie.
1: Tak, warto zaznaczyć, oczywiście ktoś może powiedzieć, no ale ilu użytkowników wpisuje masakrę na placu Tiananmen, wyszukaj na TikToku, ale na

0: chodziło o te konkretnie tematy tak naprawdę, tylko o pokazanie, czy w ogóle może dochodzić do takiej sytuacji, że ten algorytm no, wykazuje jakieś znaki, że może być manipulowany. Czy być może to wynika troszeczkę z innych rzeczy i na przykład jest zalew informacyjny, czyli pojawia nam się dużo treści, jakiś low IQ content lub stworzonych przez kanały do tego przygotowane, na przykład tych treści podróżniczych. Może opowiesz trochę o tym?
1: Treści podróżnicze wrócimy, bo to jest niezwykle ważny segment, o którym bardzo chcę z Państwem osobno porozmawiać, ale zanim to, chciałbym zapytać, czy TikTok i te treści, które trafiają do nas do Polski, są zdiagnozowane przez Was jako zagrożenie? Czy też być może wskazujecie na to, że one mogą być w przyszłości wykorzystywane jako platforma do siania dezinformacji w momencie, kiedy coś się wydarzy, na przykład, a chińskie władze będą chciały wpłynąć na politykę informacyjną. Mieliśmy do czynienia z tym w Rumunii, prawda? Patrycja Krzyśpiak.
0: Nasz raport nie miał na celu pokazanie, czy akurat te treści prochińskie, one są zagrożeniem, czy nie są, bo to jest już temat na, tak jak teraz pan mówił, dłuższą dyskusję, ale ukazał jedno, że można kształtować, tak jak mówiliśmy, to jak odbiorcy odbierają w tym przypadku jeden kraj. I to jest istotne.
2: Pokazuje to również, że w innych przypadkach takie sytuacje mogą również znaleźć się na platformie, tak? Wyszliśmy z założenia, że w przypadku Chin taka sytuacja jest widoczna w dłuższej analizie TikToka, że te tematy są w jakiś sposób kształtowane i nadawany jest jeden kierunek, który w jakiś sposób zaszczepia również pewną myśl i budowę jednego z państw na świecie.
0: I tu jest istotny wątek też, który należy poruszyć, no bo wiadomo, ktoś powie, każdy kraj robi sobie dobry PR. Nie używajmy słowa propaganda, PR, ma soft power, chce budować dobry wizerunek.
1: Myślę, teraz to się robi na TikToku,
0: tak,
1: na
0: teraz to się robi na TikToku.
1: Generalnie.
0: Polska też to robi, promujemy się jako nowoczesny, fajny, dobry kraj i to jest super, to jest dobre.
1: Wie pani, pani Patrycjo, to ja może wejdę jednak pani w słowo i zadam inaczej to pytanie. W jaki obraz siebie promują Chiny na polskim TikToku?
2: Przede wszystkim państwa, które zapewnia opiekę swojemu społeczeństwu, które jest dostępne dla odbiorcy zagranicznego i zachęca do tego, żeby do niego podróżować, żeby spędzać czas, odkrywać tak zwaną prawdę o Chinach, która jest niedostępna dla użytkowników w mainstreamowych mediach zachodnich. I to jest taki przekaz główny, który wynika trochę z naszego raportu i który określiliśmy w naszym raporcie, że osoby, które publikują treści na tej platformie, starają się przedstawić i zaszczepiać użytkownikom na Zachodzie myśl, że media zachodnie kłamią, a każdy z nas nie chce być przecież
1: okłamywany. Jak bardzo to wyraźnie widać w tych przekazach.
0: Ale też narracja, należy wspomnieć, rozwój. To jest kraj rozwinięty, to jest kraj, który już jest liderem tak naprawdę w każdej dziedzinie, od polityki socjalnej, tak jak mówiliśmy, do nowoczesnych technologii. I to jest element szerszych działań, szerszych operacji wpływu, który my identyfikujemy nie tylko ze strony właśnie Rosji czy Białorusi, ale też ze strony Chińskiej Republiki Ludowej, o takiej reorientacji Europy i Polski w tym, na wschód. Że ta cywilizacja, to bogactwo, ta przyszłość, bo Chiny przecież żyją w przyszłości, jak zawsze w tych artykułach to się powtarza, ona leży na wschodzie. Czyli my tak naprawdę nie powinniśmy myśleć o budowaniu naszej przyszłości też jako kraju z sojuszami, na przykład z naszymi zachodnimi partnerami, w ramach tych starych konstrukcji, takich jak NATO, między
1: innymi. Ale ja
0: i tak
1: będę trochę adwokatem diabła, bo moim zdaniem Chiny żyją w przyszłości. Jak ja na Chiny patrzę, na to, co się dzieje w porównaniu do innych krajów, od kwestii tego, jak łatwo, oczywiście jaką cenę to ma, to jest inne pytanie, jak łatwo jest na przykład zamówić jedzenie, jak szybko dostać, tutaj chodzi o setki tysięcy rozwozicieli tej żywności, poprzez humanoidy, to jest jednak mocarstwo. Mnie się wydaje, że nie wiem, czy ja to dobrze czuję. Tutaj chyba też ważne jest to, o czym Chiny nie mówią, tak? Bo przecież to wszystko ma swoją cenę, ten rozwój gospodarczy, ten wzrost Chińskiej Republiki Ludowej. Ceną tego wszystkiego jest kompletny brak poszanowania dla jednostki, łamanie praw człowieka. Wspomnieliście Państwo też w swoim raporcie obozy reedukacyjne, które są de facto obozami pracy, o których oczywiście zwykły Chińczyk nie uświadczy żadnej informacji innej niż wychowanie. Mniejszość, która zachowuje się nie tak, jak myśmy chcieli, a wiemy, że tam naprawdę dochodzi do strasznych sytuacji, to chyba jest to ogromne zagrożenie w tym, że te informacje są ścinane akurat w tej wersji TikToka, bo o tym też powiedzmy za chwilę, która jest dostępna w Europie, a która nie jest dostępna w Chinach.

0: kinach, bo TikToki są różne.
1: Tak, i to jest właśnie clue tego, o czym mówiłam, że my otrzymujemy przekaz jednoznacznie pozytywny, który się odwołuje do rzeczy prawdziwych, ponieważ faktycznie ten rozwój jest, faktycznie te piękne miejsca są, faktycznie z wielu rzeczy na pewno można by się od Chin nauczyć, ale jaka jest za to cena, tego już się nie dowiadujemy, a przekaz, który płynie z tych treści jest jeden. To jest przyszłość i nowy ład światowy, którego my powinniśmy się stać częścią, jeżeli chcemy w tej przyszłości uczestniczyć. To jest bardzo taka, wydaje mi się, atrakcyjna propozycja, ponownie, gdzie nie mówi się o tej kontroli informacyjnej, o czymś, co się nazywa teraz profesjonalnie transnational information suppression, czyli takie transgraniczne blokowanie, powiedziałabym, informacji.
0: Panie Antoni, jeszcze może opowiedzmy właśnie o tym, że ta wersja, którą my znamy TikToka w Europie, w Stanach Zjednoczonych, to nie jest ta wersja, z której korzystają Chińczycy. I to też jest bardzo ważne i trzeba wyraźnie powiedzieć, w czym tkwi różnica.
2: Jest bardzo duża różnica pod względem własności tej platformy. Na rynku europejskim mamy dostępną platformę, która jest zarejestrowana w Irlandii i stamtąd operuje. Na rynku amerykańskim od zeszłego roku dostępna jest inna wersja TikToka, ponieważ Stany Zjednoczone wprowadziły swoje własne ograniczenia na to, w jaki sposób użytkownicy będą korzystać z tej platformy i w jaki sposób chiński rząd powinien zbierać dane o użytkownikach w Stanach Zjednoczonych. W przypadku Europy spółką, która kontroluje TikToka, jest nadal spółka bezpośrednio podlegająca Bidens, czyli spółce matce w Chinach. Natomiast Chińczycy mają zupełnie inną wersję tego TikToka i korzystają z niej na co dzień. Ta wersja jest za bardzo niedostępna dla europejskich użytkowników, jeżeli byśmy chcieli na nią się zalogować. Ten próg wejścia na tę platformę jest dużo wyższy.
0: Pewnie trzeba mieć chiński numer telefonu komórkowego, te wszystkie sprawdzające, czy jesteśmy w Chinach de facto i Chińczykami. Już nie mówiąc o samym języku i barierze językowej, bo nie wiem, czy w chińskiej wersji jest angielski interfejs.
1: I też warto doprecyzować, że to nie Douyin jest chińską wersją TikToka, tylko TikTok jest chińską wersją angielskojęzyczną, nie chińskojęzyczną wersją Douyin. Ponieważ Douyin był pierwszy. Bardzo szybko potem był TikTok też.
0: Jak tłumaczyć to, że w ogóle TikTok stał się tak popularny? Oczywiście to też nie jest taki wątek poboczny, ale jak to się stało, że akurat Chińczycy wymyślili coś, co podbiło cały świat i co więcej, wymyślili coś w sferze informacji, co oczywiście w chińskich realiach, każda informacja, nawet ta rozrywkowa, poddawana jest totalnej cenzurze. Jak to się stało, że świat w ogóle przejął to?
1: Dobre pytanie. Chcielibyśmy chyba na nie znać odpowiedź, ale być może ja tak podejrzewam, że w dużej mierze częściowo jest to na pewno mądre przewidywanie trendów, bo Chińczycy wiedzą, jak obserwować to, co się dzieje, jak się dostosowywać do zmian, chociażby właśnie technologicznych, a dwa troszeczkę być może przypadek, że udało się zdiagnozować to miejsce, gdzie młodzi ludzie chcą być, bo oni nie chcą oglądać takich treści, jak nawet osoby z mojego pokolenia, tylko to są szybkie, krótkie treści, rolki, które w tym naszym przyspieszającym świecie coraz lepiej się sprawdzają.
2: Taka platforma rzeczywiście była dostępna na rynku zachodnim w postaci na przykład Vine'a, który był bardzo popularny 10-15 lat temu, ale on nagle zniknął. I na miejsce Vine'a wszedł właśnie TikTok, który wypełnił tą lukę i tą potrzebę tego, żeby użytkownicy mieli dostęp do szybkich informacji, które mogą zobaczyć od razu w swoim telefonie bez jakiegoś głębszego poszukiwania.
0: Blogi podróżnicze, bo obiecałem Państwu, że do tego tematu wrócimy, bo to rzeczywiście mnie zaintrygowało. Rozmawiamy, poruszamy się, myślę, że w tej rozmowie Państwo czujecie to, że staramy się, ja przynajmniej staram się wyważyć, czasami właśnie wdając się w rolę adwokata diabła, taki balans pomiędzy tym, co Chiny rzeczywiście mają do zaoferowania, a jednak tym, żeby mieć świadomość, o czym nie mówią i jakimi Chiny chcą być postrzegane. Te blogi podróżnicze, których w ostatnich latach rzeczywiście się namnożyło, zachęcające do przyjazdu do Chin, zachęcające do poznawania Chin, ale też na przykład, to jest czerwona lampka, zachęcające na przykład do podróży do Xinjiangu, który de facto jeszcze za moich czasów, nie tak dawnych pobytów w Chinach, był absolutnie dla dziennikarzy regionem zamkniętym. Teraz promuje się to jako destynację turystyczną. Właśnie to tam są te słynne obozy reedukacyjne, de facto jednak uznane przez panel ONZ za obozy pracy przymusowej. To wszystko pod takim płaszczykiem jedzenia, różnorodności kulturowej, przepięknych wschodów słońca nad pustynią, zachodów nad górami. No to ma takie sprawiać wrażenie, ocieplać wizerunek miejsca, które jest trudnym miejscem, gdzie są podstawowe prawa człowieka.

0: Człowieka łamane.
1: I to jest właśnie tak naprawdę główny element tego, dochodzimy do głównego elementu tego, gdzie jest to zagrożenie, jeżeli jakieś jest w tych materiałach, które przebadaliśmy, ponieważ nam wyświetlały się właśnie w temacie Xinjiangu i Tybetu, to nie jest przypadkowe, czyli dwóch regionów, tak jak pan powiedział, trudnych, relacje osób, które tam przebywają niby spontanicznie i przy których, przy tych materiałach zauważyliśmy taki dość wyraźny scenariusz właściwie, że miało się wrażenie oglądając to, że to był taki checklist tego, co musi zostać w tym nagraniu poruszone. Jest rozwój, wszyscy są szczęśliwi, jest tanio, jest dobrze, w USA jest źle, często to też się pojawiało, bo to były osoby z USA. Były spontaniczne spotkania z tubylcami, którzy często to też było takie przywłaszczenie kulturowe, że to nie byli żadni tubylcy, tylko po prostu Chińczycy Han. I tak naprawdę wszystkie te nagrania według tego jednego schematu były skonstruowane, co od razu budzi podejrzenia, że jednak nie były to spontaniczne blogi podróżnicze.
0: Nasi słuchacze, państwo musicie mieć naprawdę świadomość tego, że jeśli chodzi o te dwa regiony przepiękne, z niezwykle bogatą kulturą jak Tybet i Xinjiang, to w treściach generowanych stamtąd absolutnie nie ma niczego przypadkowego.
2: Właśnie w bardzo szybkim czasie...
0: Antoni Mazek.
2: W bardzo krótkim czasie przeszliśmy od niemówienia o tym temacie do mówienia tylko w jeden sposób. Xinjiang, Tybet to są piękne regiony, do których warto podróżować, do których warto jeździć, inwestować swoje pieniądze, odkrywać tą kulturę lokalną, która zgodnie z tym całym przekazem może się tam rozwijać w wolności i bez żadnych ograniczeń. W czasie naszej analizy zauważyliśmy, że w zasadzie w tych dwóch przypadkach tylko jedna strona medalu jest ciągle podkreślana.
1: I to była wyraźna przewaga tych treści. No też jak my klasyfikowaliśmy te treści, bardzo krótko mówiąc, szukaliśmy wyznaczników. Takich właśnie, o jakich mówiłam, że tam mogą się pojawiać przekazy zbieżne z tym, co emituje KPCH. Mogą się pojawiać jakieś symbole, na przykład też komunistyczne. Może się pojawiać ten takie bingo, powiedziałabym, propagandowe, że właśnie, że jest tanio, że jest rozwój, że ludzie żyją dostatnio, że państwo opiekuńcze. No i na tej podstawie zanotowaliśmy treści prochińskie. I ta dominacja była bardzo widoczna.
0: Mając świadomość tego, jakie zagrożenia niesie ze sobą TikTok właśnie poprzez to, że kreuje pewien obraz świata. Tak jak, zresztą jak każde medium, tak? Można też zarzucić, że medium X czy medium Z kreuje taki, a nie inny obraz świata. Jak mając tą świadomość, jednak nie być sklasyfikowanym, pani Patrycjo, w pierwszej dziesiątce Chińczykożerców w Polsce?
1: Myślę, że to zacznijmy od tego, że nasze badanie skupiło się na TikToku i Chinach, ponieważ TikTok jest platformą chińską, co jest jednak bardzo trudno ukryć. Ale ono pokazało mechanizmy działania, które mogą być wykorzystane na każdej platformie przez każdego właściciela, bo my mówimy w tym przypadku o właścicielu chińskim, o podmiocie odpowiedzialnym, podmiocie matce chińskiej, ale przecież są korporacje, które mają popularne platformy. Przecież są osoby prywatne, które tymi platformami trzęsą. Tutaj patrzę na X-a i Ilona Muska. Więc to nie jest tak, że tego modelu działania nie da się powtórzyć, czy to dla zysku na przykład, takiego czystego zysku korporacyjnego, czy też do urabiania
0: tylko w przypadku Chin oczywiście mamy mniejsze instrumenty i mniejsze możliwości instytucjonalne wpłynięcia na takie mechanizmy hamulcowe tego, co się pokazuje tam.
1: Tak, poza tym jest różnica między tym, że na przykład algorytm nam coś podsuwa, bo to są reklamy i łapczywe korporacje chcą na tym zarobić, a podsuwa nam coś państwo niedemokratyczne, autorytarne, które niestety współpracuje też na co dzień na wielu frontach z Federacją Rosyjską, więc myślę, że to jest coś, co powinniśmy mieć jednak z tyłu głowy.
2: I to jest też dla nas punkt wyjściowy do prowadzenia również kolejnych badań, kolejnych analiz na innych platformach społecznościowych, które są popularne w Polsce, tak? Zbadaliśmy z jednej strony TikToka i to, w jaki sposób pokazuje on treści związane z Chinami. Można tę analizę poprowadzić w różnych kierunkach, sprawdzać inne obszary tematyczne, próbować znaleźć jakiś wspólny schemat tych wszystkich działań.
1: No też porównać, jak to właśnie wygląda, bo być może okaże się, że to nie jest kwestia samego tylko algorytmu, ale też właśnie bardzo rozległych siatek kanałów i kont, które na tych platformach, no jak wiemy, funkcjonują. Ukazuje ten problem na takim najbardziej oczywistym przykładzie, wydaje mi się. Dla nas oczywisty, ponieważ my badamy Chiny na co dzień, ale niekoniecznie oczywistym dla polskiego odbiorcy, więc wydaje mi się, że to jest ta waga taka edukacyjna, nie żeby tego TikToka wyrzucić całkowicie.
0: No właśnie to jest moje ostatnie pytanie. Korzystać z tego TikToka, nie korzystać? Przede wszystkim co robić, jeśli korzystają z nich na przykład nasze dzieci, dzieci naszych znajomych, nastolatki? No, musicie Państwo teraz bardzo odpowiedzieć, bo to jest w tej chwili, podejrzewam, pytanie, na które odpowiedź...
1: Bardzo jasna rekomendacja, ale też wydaje mi się, że to jest taka rekomendacja na 100%, że my byśmy chcieli, żeby tak idealnie było, że my

jeżeli już musimy uczestniczyć w tym TikToku, ponieważ jest to jakaś platforma też komunikacji, na przykład dla polityków z młodymi ludźmi, to róbmy to świadomie. Nie tylko bądźmy krytyczni wobec tego, co my na przykład odbieramy, no i co my widzimy, jak my to oceniamy, ale też co publikujemy, co lajkujemy, co szerujemy, co klikamy, ponieważ

0: Wiek Azji.
1: Powtórka programu.
2: Uchwałą Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej zdecydowano, że rok 2026 będzie rokiem Sergiusza Piaseckiego. I właśnie o Sergiuszu Piaseckim dzisiaj będziemy rozmawiali, a moim gościem jest pan profesor Przemysław Czapliński, krytyk literacki z Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, a także członek, korespondent Polskiej Akademii Nauk. Dzień dobry, panie profesorze.
3: Dzień dobry panu, dzień dobry.
2: Panie profesorze, Sergiusz Piasecki, chciałoby się zakrzyknąć, to taki kmicic, prawdziwy, tylko dwudziestowieczny.
3: Nie od razu pewnie kmicic, coś z tego awanturnictwa w sobie miał, ale może na szczęście, kiedy zaczął pisać, to nie towarzyszyła mu ta tradycja literacka. Niewiele chyba zdążył przeczytać, przynajmniej z takiej regularnej lektury, i mam wrażenie, że to bardzo dobrze wpłynęło na jego, na początki jego pisania.
2: Nic nie kopiował, nie brał żadnych przykładów, bo trzeba przypomnieć, że Sergiusz Piasecki urodził się jako nieślubne dziecko polskiego zubożałego szlachcica, a jego mamą była zubożała białoruska chłopka, właściwie też z rodziny szlacheckiej, ale bardzo zubożała, i był wychowywany przez konkubinę swojego ojca w jakichś bardzo brutalnych warunkach. No i uciekł z tego domu i zaczął się po prostu tułać po różnych miejscach ówczesnego Imperium Rosyjskiego.
3: No to jest chyba bardzo istotny punkt poróżnienia między kmicicem a Sergiuszem Piaseckim, bo kmicic ma poczucie, że nie tylko, że jest u siebie, ale że jest panem. Natomiast w przypadku Sergiusza Piaseckiego nawarstwiają się rozliczne problemy, z którymi on sobie będzie oczywiście jakoś próbował radzić. To, o czym pan przed chwilą wspomniał. A więc kłopoty rodzinne, ojciec izolujący syna od matki. Sergiusz Piasecki w późniejszych latach często wspominał o tym, że nie miał kontaktu z matką. Ojciec go kompletnie odseparował. Ta matka podobno raz go próbowała wykraść, to się udało. Potem dziecko zostało odebrane, więc już od tamtej pory było pilnie strzeżone. On strasznie za tą matką tęsknił. No to jest jedna linia, jeden zbiór problemów. Drugi, relacje z ojcem nie były najlepsze do tego stopnia, tak jak pan wspomniał, że Piasecki uciekł z domu. I od tego momentu rozpoczyna się właściwie wieloletnia biografia awanturnika. A więc kogoś, kto właśnie nie korzysta ze swojej pozycji wyższej, dominującej, pańskiej, lecz właśnie kogoś, kto sytuuje się na marginesach społeczeństwa, pomiędzy klasami i pomiędzy granicami. On bardzo szybko wpada w towarzystwo drobnych złodziejaszków w Wilnie, w Mińsku, i z nimi zaczyna uczyć się życia. Więc to są jego szkoły, nie taka regularna szkoła, która z całą pewnością bardzo by wpłynęła, tak jak na każdego, na jego ewentualne pisanie. On przez wiele lat będzie przemytnikiem, a więc kimś, kto do tej zasadniczej części społeczeństwa nie należy. Te przygody się będą kumulowały. Potem jest pierwsza wojna, Piasecki nie walczy w regularnych oddziałach, przystaje do różnych. Całkiem niedawno przeczytałem artykuł Krzysztofa Polechońskiego, to autor jedynej chyba jak dotąd biografii Sergiusza Piaseckiego. Krzysztof Polechoński w artykule zatytułowanym "Czego nie wiemy o Sergiuszu Piaseckim" wymienia rozliczne elementy jego biografii, które są mocno pokomplikowane, jakieś takie poplątane.

0: One pełne sprzecznych dat, danych, nazwisk, miejsc. To dotyczy, poczynając od daty urodzin, poprzez właśnie kontakty z rodzicami, poprzez krewnych, pobyty w więzieniu. Tam wszędzie są jakieś chronologiczne, faktograficzne braki i niedostatki. To wynika właśnie z tego, że Piasecki był w ustawicznym ruchu. Uczestniczył w walkach, ale w tych walkach, do tych oddziałów przystawał trochę tak, jakby chciał w każdej chwili, w dowolnej chwili, w złej chwili móc się wycofać, móc uciec. To znaczy, to był raczej taki człowiek niespokojny, który nie ufał stacjonarności, nie ufał żadnym stabilnym instytucjom życia społecznego, nawet takim, które tworzą, które są tworzone przez oddziały. Tutaj można by od razu na marginesie pozostającym w pewnym sensie w centrum dodać, że Piasecki wstąpił do oddziału AK i odmówił złożenia przysięgi właśnie z tego powodu. To znaczy podając jako argument, że jest anarchistą z natury, że nie akceptuje zwierzchnictwa. I przyjęto go do oddziału, ponieważ świetnie znał teren, ponieważ był niesłychanie, był odważny, jego brawura była zawsze jakoś funkcjonalna, ale zarazem to był, z punktu widzenia organizacji, był to dość poważny kłopot. To w oddziale jest żołnierz, który nie złożył przysięgi celowo, świadomie, tak, podając dodatkowo uzasadnienie. Więc to wszystko, mam wrażenie, decydowało o ta jego ruchliwość, nieufność do instytucji, takie przemieszczanie się pomiędzy rozmaitymi oficjalnościami, zadecydowały o zupełnie niezwykłym początku pisania, o jego debiucie literackim, a właściwie o książkach, które napisał, będąc w więzieniu, a były to trzy książki, z których dopiero trzecia mogła się ukazać, bo pierwsze dwie dotyczyły pracy Piaseckiego, przynależności Piaseckiego do wywiadu, w związku z czym zostały zatrzymane przez cenzurę więzienną.
1: Piasecki działał w Departamencie II, a Departament II ówczesnego wywiadu był to wywiad skierowany przeciwko Rosji sowieckiej, ponieważ znał języki, znał bardzo dobrze białoruski, świetnie rosyjski, znał dialekty tak zwane, więc potrafił się porozumieć ze wszystkimi z tamtej strony i znał znakomicie realia, bo przez lata był też przemytnikiem, który bardzo często przekraczał tą polsko-sowiecką granicę, przemycając różne towary. No ale też był, przypomnijmy, no, bandytą w pewnym momencie, bo robił rzeczy niecne, na przykład słynny napad pod Grodnem, za który został skazany najpierw na karę śmierci, no a potem dzięki różnym chyba interwencjom zostało to zmienione na 15 lat więzienia, i to więzienia w tym najcięższym więzieniu Rzeczpospolitej, więzieniu na Świętym Krzyżu.
0: No rzeczywiście, wymienił pan już dość, żeby obdarować kilka osób, kilka biogramów. On pozostawał w więzieniu niepokorny, dokładnie tak samo jak na wolności. I jeśli dobrze pamiętam, to najpierw osadzony w Lidzie, później przeniesiony do jeszcze jakiegoś innego więzienia. Tam wszczął bunt, przewodził buntowi, a nawet chyba dwukrotnie. Biograf obliczył, że spędził on w izolatce, jeśli dobrze pamiętam, chyba rok w sumie, tak? Nie oczywiście nie w jednym ciągu, ale za swoje zachowanie. Domyślamy się oczywiście, że całkiem łatwo było tę karę izolacji otrzymać. Tym niemniej to jednak świadczy właśnie o takiej buntowniczej naturze Piaseckiego, nieposkromionej nawet w więzieniu. Tutaj ma pan rację.
1: I to takim więzieniu, jak więzienie na Świętym Krzyżu, było to najcięższe więzienie Rzeczpospolitej. tej, no naprawdę, jeżeli się czyta w

0: wspomnienia tych, którzy tam byli, albo opisy tego więzienia, istny tak. horror, panie profesorze, zgodzi
1: tak,
0: się pan
1: przy czym
0: ze mną.
1: To nie w Świętym Krzyżu, on wszczął bunt, tylko w jakimś innym więzieniu i właśnie za to, kiedy po raz drugi przewodził buntowi, to za to trafił właśnie do więzienia na Świętym Krzyżu. Ale tu chciałem powiedzieć o jednej bardzo istotnej rzeczy, a mianowicie Piasecki, tak jak pan powiedział, stał się bandytą, bo oprócz tego napadu na żydowskich kupców jeszcze był napad na pasażerów kolejki, taki trochę westernowy epizod, to się brało jednak z pewnego rodzaju determinacji czy rozpaczy, a mianowicie Piasecki po I wojnie światowej i po udziale w wojnie polsko-bolszewickiej w 1920 roku został zdemobilizowany i znalazł się trochę tak jak Dyzma, trochę tak jak Cezary Baryka na bruku. To znaczy, bez jakichkolwiek środków do życia, bez możliwości utrzymania siebie, próbował znaleźć pracę, miał jakieś wykształcenie, wykształcenie związane z kolejnictwem. Tam się znalezienie pracy, znalezienie posady się nie udało. Kolega z wojska też mu nie pomógł, w związku z czym no, to jest taka sytuacja, w której najczęściej ludzie wpadają w kontakty, czy wchodzą w kontakty z takim środowiskiem, gdzie zdobywa się pieniądze nielegalnie, gdzie zdobywa się środki do życia bez normalnej pracy. I to stąd, od 1922 roku chyba, Piasecki potrafił postępować jak bandyta. Co więcej, ten jego awanturniczy charakter objawił się również podczas samej pracy wywiadowczej. We wspomnieniach o nim, znowu odwołuję się tutaj do biografii Krzysztofa Polechońskiego, mowa jest o tym, że jego przełożeni byli z jednej strony pełni uznania dla Piaseckiego, a z drugiej strony byli przestraszeni albo nawet przerażeni, dlatego że on właściwie nadal zachowywał się tak, jakby był przemytnikiem, przestępcą, czyli człowiekiem poza strukturami, poza jakimikolwiek układami oficjalnymi. Trochę wataszka, tak, tutaj ten kmicizm by się bardziej chyba dopiero w tym momencie nadał, tak, ponieważ to już jest człowiek, który ma pewną władzę w ręku, ma za sobą jakąś instytucję, tak, ma za sobą państwo, a zarazem ten nieposkromiony charakter powoduje, że pije, narkotyzuje się.
0: Handluje narkotykami.
1: Tak, tak, handluje narkotykami, tak, no więc na tym etapie, kiedy Piasecki był bezrobotny, a więc po zdemobilizowaniu, po wojnie polsko-bolszewickiej, wtedy chyba, jeśli dobrze to kojarzę i dobrze to osadzam w jego biografii, związał się z fałszerzami czeków, z ludźmi, którzy zajmowali się jakimiś oszustwami na wyścigach, pozował także do erotycznych zdjęć, więc imał się wszystkiego, co tylko było możliwe, a tak jak powiedziałem, później, kiedy od 1922 roku na pewien czas stał się pracownikiem wywiadu, nadal część jego zachowań przeniosła się, jakby on przemycił ten swój charakter do struktur oficjalnych i za to został zwolniony. W pewnym momencie po prostu już przełożeni mieli jego dość. Jeśli dobrze kojarzę, między innymi te narkotyki spowodowały, że został ze służby wydalony i kłopoty Piaseckiego wracają, prawda? I znowu wracają te zachowania bandyckie czy przestępcze, mające na celu zdobycie pieniędzy. Więc to są takie przygody właściwie, których Mark Twain mógłby mu pozazdrościć, prawda? Mark Twain chyba aż tak bogatych doświadczeń w biografii nie miał, mimo tego, że przez całą swoją młodość, późne dzieciństwo i młodość prowadził życie dość bogate. I to wszystko, mam wrażenie, to znaczy ta nieoficjalność edukacji, nabywanie umiejętności, kompetencji życiowych nie w szkole podstawowej, a później w gimnazjum, tylko na szlakach przemytniczych, przestępczych, praca w wywiadzie, znajomość życia na bardzo niskim poziomie, doświadczenie

0: Doświadczenie biedy, doświadczenie upokorzenia, doświadczenie pewnego żalu do państwa. To wszystko zadecydowało o takim bardzo szczególnym ustawieniu się Piaseckiego względem rzeczywistości, względem świata. I to było to, co zadecydowało o nieprawdopodobnej zawartości Kochanka Wielkiej Niedźwiedzicy, czyli tej wielkiej, głośnej książki, która ukazała się, kiedy Piasecki jeszcze był w więzieniu.
1: W 1937 roku wydało Towarzystwo Wydawnicze Rój. I tutaj dochodzimy do mojego mistrza, czyli Melchiora Wańkowicza, bo to dzięki niemu ta książka tak naprawdę się ukazała. I to tak naprawdę dzięki niemu Sergiusz Piasecki został zwolniony z więzienia, bo Melchior Wańkowicz wraz z przyjaciółmi interweniował u prezydenta Mościckiego, żeby Sergiusz Piasecki znalazł się na wolności. Miał tak zwany zmysł Melchior Wańkowicz i rękę do twórców. Trzeba to przyznać.
0: To prawda, ale no, w tym przypadku diament świecił tak jasno, że wielu ludzi rozpoznało w tym i Bojrzeleński, i Catmackiewicz rozpoznało w tym autentyczny talent i nie tylko talent. Więc bardziej pewnie od tego oka przydała się tu taka pozycja tych pisarzy, którzy go poparli i dzięki którym Piaseckiemu skrócono wyrok o 4 lata. A wiadomo, że pomiędzy 1937, kiedy jeszcze siedział, a 1941, kiedy miał zostać zwolniony, wybuchła wojna, więc nie wiadomo, co by się z nim działo. Tak czy owak, już wcześniej wspomniałem o tym, że Piasecki napisał w więzieniu 3 książki. W ogóle to chyba należałoby po prostu powiedzieć, że dopiero w więzieniu nauczył się polszczyzny literackiej. Wcześniej mówił wszystkimi tymi językami, o których pan wspomniał, białoruskim, rosyjskim, polskim, ale wszystkie oczywiście były jakoś zlokalizowane.
1: Panie profesorze, sądzę, że wrócimy jeszcze do życiorysu i życia Sergiusza Piaseckiego, dlatego że rzeczywiście jest to bardzo ciekawy pisarz i wcale się nie zestarzał, naprawdę.
0: Prawda, tak. Kochanek Wielkiej Niedźwiedzicy pozostał.
1: Panie profesorze, dziękuję serdecznie za dziś. I mam nadzieję, że nam się uda jeszcze o Sergiuszu Piaseckim porozmawiać. Profesor
0: Przemysław... Z tą samą nadzieją pozostaje. Dzięki.
1: Profesor Przemysław Czapliński, krytyk literacki, Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Adama Mickiewicza. Dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję.
2: Ich rok. Powtórka programu. Gość Polskiego Radia 24.
3: Z nami jest Zuzanna Butryn, psycholog, psychoterapeutka PAR. Dzień dobry.
4: Dzień dobry, witam serdecznie.
3: Pytam o te zmiany, bo przez wieki, przez stulecia, a nawet przez tysiąclecia ludzki mózg nie był wystawiony na taką ilość bodźców i na taką ilość informacji, a w ostatnich kilkunastu latach to się zmieniło bardzo radykalnie. Zastanawiam się, czy aby nie jest tak, że gdzieś tam jednak w nas to wszystko się odkłada z tyłu głowy i produkuje jakieś napięcie, jakiś niepokój, jakiś strach być może też.
4: Oczywiście i pokazują to nawet wiele badań, które jest prowadzonych nad stresem, nad w ogóle tym, jak my na ten stres reagujemy, że jesteśmy na ten stres bardziej podatni, ale też ja tutaj wróciłabym nawet do takich ewolucyjnych faktów, które mówią o tym, że nasz mózg wybiera bezpieczeństwo ponad wszystko inne. Czyli jeżeli my właśnie mamy tego typu informacje, no często nawet słuchając wiadomości, wiadomo, że dostarczamy sobie różnych, prawda, informacji, nie zawsze pozytywnych. Więc jak najbardziej ten poziom lęku, myślę, że w obecnych czasach jest w nas dużo wyższy, jesteśmy dużo bardziej zestresowani. No i tym samym potrzebujemy pewnie też więcej takich adaptacyjnych mechanizmów radzenia sobie z tym stresem, z sytuacjami lękowymi, których w naszym życiu jest bardzo dużo.
3: I często, albo czasem chociaż, myślimy, że kiedy wyjadę na urlop, kiedy pojadę na wczasy, kiedy zaczną się wakacje, to wszystko się zmieni, będzie trochę więcej spokoju, niższe tempo i wtedy odetchnę, wtedy odpocznę.

0: A tu się okazuje, że wyjeżdżając na wczasy trafiamy w korek. Na drodze okazuje się, że włącza się kontrolka pokazująca niski poziom paliwa i stres cały czas siedzi obok w fotelu. Jak się od niego odciąć?
1: Oczywiście tak jest. Myślę, że całkowicie od stresu nie da się odciąć, czy od lęku, to pamiętajmy o tym, bo my tak jesteśmy zaprogramowani, tak zaprogramowany jest nasz mózg. Natomiast jeżeli chodzi właśnie o wakacje, ja też zawsze tak tutaj podkreślam, że przecież nasza głowa, nasza psychika nie ma takiego magicznego przycisku urlop, prawda? Czyli że no ja izoluję się od tego, co jest na co dzień, od pracy, od ról, w których jestem i po prostu wyjeżdżam na urlop i od razu jestem zrelaksowana, zrelaksowana. Tylko trochę do tego też musimy się przygotować. Tak jak tutaj wspomnieliśmy, prawda, że są różne nieprzewidziane sytuacje, które mogą się zdarzyć. Więc my jak z tego pędu takiego zawodowego naszego wchodzimy w ten urlop, chcemy też jak najbardziej ten czas wykorzystać. Mamy wręcz taką presję odpoczynku, co również może nas stresować. To jest paradoksalne.
0: No i jak z tego wybrnąć? Przygotować się jakoś do urlopu?
1: To znaczy, ja myślę, że każdy z nas powinien w ogóle znać swoje właśnie mechanizmy radzenia sobie ze stresem, bo dla każdego będą to inne techniki. Dla kogoś będzie to 20, nawet 30-minutowy spacer, pomaga. Dla kogoś innego będą to jakieś techniki relaksacyjne, nawet spowolnienie oddechu. Jest taka metoda kwadratowego oddechu. Wdychamy powietrze licząc do 4, wydychamy też licząc do 4, bardzo powolnie.
0: A pomiędzy przerwa jeszcze.
1: Jeszcze, tak.
0: Wdech,
1: tak.
0: Przerwa, wydech.
1: Ale tak, ale regulujemy, prawda, tutaj też tak psychosomatycznie swój organizm. Dla kogoś może to być słuchanie, nie wiem, podcastu, słuchanie ulubionej muzyki. To może być rozmowa z drugą osobą. To może być nazwanie w ogóle emocji, bo czasem pamiętajmy o tym, że powiedzenie w ogóle o tym, że jestem zestresowana, jestem zestresowany, już pomaga, bo te emocje nazywamy i w jakiś sposób od tego w ogóle wychodzimy, jeżeli mówimy o regulacji emocji. I myślę, że też warto przed urlopem właśnie usiąść sobie samemu ze sobą trochę, tak pokontemplować i zastanowić się, no, jak z takimi sytuacjami, które być może się pojawią, a jesteśmy często w nowym miejscu, w nowym środowisku, w nowych sytuacjach, i jak ja sobie wtedy będę radziła, prawda, z jakimiś sytuacjami stresującymi.
0: Niektórych odpręża też, czy uspokaja, albo w każdym razie wydaje im się, że ich odpręża i uspokaja przeglądanie mediów, nazwijmy to społecznościowych, mm-hmm. chociaż mnie bardziej przekonuje nazwa A społecznościowych. To jest dobre rozwiązanie?
1: Och, no zależy. Oczywiście, jest to dystraktor. Tylko pytanie, jak, bo dzisiaj rządzą naszymi mediami społecznościowymi algorytmy. I teraz tak, jeżeli ja wcześniej sobie przeglądałam treści, które być może w jakiś sposób były dla mnie stresujące, to tych treści zobaczę poprzez scrollowanie więcej. Więc nie wiem, czy to do końca jest dobry sposób. Natomiast no, możemy oczywiście wejść na jakiś profil, który nas jakoś koi, który daje nam na przykład jakieś nowe informacje, wiadomości. Tylko chciałabym, żebyśmy tutaj zwrócili uwagę na nasze emocje, żeby to było coś przyjemnego. No bo jeżeli wejdziemy na jakąś stronę, która dostarcza nam tylko negatywnych tych bodźców, no to tych triggerów będzie tak dużo, że poziom stresu automatycznie wzrośnie. No i gdzieś później te emocje będziemy musieli wyregulować. Mam nadzieję, że nie przy współtowarzyszach na przykład podróży, prawda? Więc to też weźmy pod uwagę, że jeszcze taka mamy ludzi dookoła. Prawda, siebie, więc no tutaj myślę, że będzie ważne, żeby filtrować to, jakie treści do naszej głowy sobie dostarczamy.
0: Wspomniała pani o tym, że często przed wyjazdem sami sobie bardzo wysoko zawieszamy poprzeczkę i nastawiamy się, że w czasie urlopu, czy w czasie wyjazdu, w czasie wakacji uda nam się wykonać tak. Przynajmniej 100% normy. Zastanawiam się, na ile te oczekiwania wynikają z nas, a na ile mogą też wynikać jednak z tego, co widzimy wokół i na ile te oczekiwania są po prostu cudze, bo przecież żyjemy w świecie porównywania się, nieustającego.
1: Oczywiście, ja myślę, że tutaj nawet można sobie zapisać na kartce, prawda? Takie rzeczy, które ja tak naprawdę chcę, a które robię, nie wiem, dodaję zdjęcie, żeby ktoś mi je polajkował, prawda? W mediach społecznościowych. Albo idę gdzieś w jakieś miejsce, bo tak wypada, bo wszyscy byli, a nie pytam siebie, bo w ogóle zaczynajmy od siebie. Jak chcę, żeby ten mój urlop wyglądał właśnie? W jaki sposób ja najlepiej jakościowo odpocznę? Bo może mam ochotę tylko i wyłącznie.

0: łącznie poleżeć na plaży, a nie na przykład, jeżeli prowadzę intensywny tryb życia, na wakacjach również tworzyć sobie jakiś plan do wykonania, do odhaczenia, bo często ja myślę, że problemem jest to, że my nie wychodzimy właśnie z takich schematów funkcjonowania, w których jesteśmy, no, czy w życiu zawodowym, czy też w tych rolach, tak, zadania do wykonania, czy jesteśmy rodzicem, czy jesteśmy partnerką, partnerem, nie wiem, w zawodowych, prawda, obszarach, to mamy jakieś role, jakieś wzorce, jakieś zadania i często przekładamy to też na urlop, czyli znowu nie mamy tej uważności na siebie, tylko odhaczamy te kolejne rzeczy, czy właśnie obserwujemy, porównujemy się, tak jak też powiedzieliśmy dzisiaj, więc w ogóle od takiego pytania wyszłabym, w jaki sposób ja ten urlop chcę spędzić, żeby tak faktycznie, autentycznie, szczerze, samej, samemu ze sobą, no, wykorzystać i odpocząć.
1: No tak, wspomniała Pani o rzeczy bardzo istotnej, która brzmi dość prosto, ale w praktyce jest szalenie trudna, bo jak odciąć się po pierwsze od oczekiwań najbliższych, z którymi załóżmy wyruszamy w podróż, i jak odciąć się od tego szumu, który nas otacza, bo załóżmy, że jedziemy na wczasy nadpolskie morze, a tymczasem Kowalski wrzuca zdjęcia z Zanzibaru.
0: No, oczywiście. No. Ja już tutaj pomyślałam, że jeżeli marzeniem jest ten Zanzibar, no to ten cały rok odkładamy na ten Zanzibar, jeżeli to jest nasz taki cel, to czemu nie pojechać, prawda? Tylko żeby to było, nie jadę dlatego, że Kowalski był, tylko jadę, bo naprawdę chcę ten Zanzibar zobaczyć i bo ja tutaj w ogóle nawiążę do tego, że taka myśl, czy nawet, bo my się rzadko przyznajemy w ogóle do zazdrości, a w okresie wakacyjnym często ta zazdrość co do kierunków obieranych, wybieranych przez innych ludzi, myślę, że może się tutaj unaocznić. Nam. Więc może też zadajmy sobie wcześniej pytanie, nie? Czy no jak chcę jechać nad Polskie Morze i to mi wystarczy, też jest okej. Okay. Zresztą patrząc dzisiaj na ceny, to być może niewiele też jest to tańsze, ale myślę, że to jest takie pytanie właśnie znowu, kolejne wewnętrzne do nas samych, co tak naprawdę chcę zobaczyć. Odciąć się od tego całkowicie nie da. Natomiast myślę, że możemy też wcześniej sobie jakoś to wszystko zaplanować, czy zapytać też osób, z którymi podróżujemy, prawda, co chcemy zobaczyć, jak chcemy ten urlop spędzić. Dużo też tutaj, od razu bym chciała nawiązać do tego, że wynika z tego, jakimi osobami po prostu jesteśmy też. Na ile potrafimy odpuszczać, na ile potrafimy cieszyć się z tego, co mamy tu i teraz, a niekoniecznie zawsze właśnie tą poprzeczkę sobie podwyższać, bo często jest tak właśnie, że jesteśmy na wakacjach, jest fajnie, spędzamy super czas z najbliższymi, no a gdzieś tam z tyłu głowy mamy, no właśnie, albo tak ten Kowalski przysłowiowy, no był gdzieś tam dalej, a ja tylko nad tym polskim morzem. Więc no, tutaj byłabym uważna na to, że no, równie dobrze będąc później w innym miejscu, możemy dalej popatrzeć na kogoś innego, to jest w jeszcze bardziej egzotycznym czy fantastycznym, pięknym miejscu, więc będzie to zależało też od naszych takich indywidualnych cech i umiejętności cieszenia się z tego, co mamy tu i teraz, a jeżeli czegoś pragnę innego, to też do tego dążę i planuję na przykład na kolejny rok.
1: To jest ważna i trudna sztuka, cieszenie się drobiazgami, cieszenie się drobnymi sprawami. To jeszcze jedno pytanie na koniec dotyczące zazdrości. Pani wspomniała, że czasem samo przyznanie, że jest się zestresowanym, przyznanie przed samym sobą albo przed innymi, pomaga trochę już obniżyć napięcie. A czy należy też przyznawać się do zazdrości? To też jakoś...
0: Oczywiście, tylko że jest to, według mnie, jest to jedna z, obok wstydu, jedna z najtrudniejszych emocji do wyregulowania, zazdrość. I przyznanie się do niej jest fantastyczne, bo to jest dla mnie kompas, według mnie. Kompas do tego, żebyśmy my zobaczyli, czy jak ja komuś czegoś zazdroszczę, to ja mogę to przekuć w fantastyczny plan na własne życie. To znaczy, że ja chcę być w danym miejscu. Czyli mogę zaplanować coś, co dla mnie byłoby wartościowe. Więc ja uważam, że z takiej emocji, która może się wydawać toksyczna, tak, zazdrość, czy a możemy przekuć ją w coś pozytywnego, czyli w jakiś kierunek i cel, który możemy sobie obrać.
1: Jak rozumiem, pod warunkiem, że naszym jedynym motorem nie będzie przekonanie, ja im wszystkim pokażę.
0: Tak, o ile będzie to dla nas wartościowe, no ale na to pytanie, czy dla nas to jest ważne, wartościowe i to nas zadowoli i da nam poczucie spełnienia, jakiejś satysfakcji, czy chwilę szczęścia, to jak najbardziej wtedy jest czymś pozytywnym. Nawet ta zazdrość.
1: Mam wrażenie, że zbyt rzadko wracamy do podstawowych, wydawałoby się prostych, Ale wcale nie. Pytań. Bardzo pani dziękuję, że kilka z nich pani przypomniała.
0: Również.
1: Zuzanna Butyn, psycholog, psychoterapeutka PAR. Dziękuję serdecznie.

0: Dziękuję bardzo.
1: Powtórka programu. Autopromocja.
2: Choć pieniądze szczęścia nie dają, to powszechnie wiadomo, że lepiej żyje się z nimi niż bez. Ale przede wszystkim warto tak kierować swoimi sprawami, żeby bezsensownie naszych dochodów nie tracić, a czasem może dodatkowo coś zarobić. O sytuacjach, w których możliwe są i straty, i zyski, a wszystko legalnie, w zgodzie z prawem, rozmawiamy w audycji Twoje pieniądze. W każdy poniedziałkowy poranek o godzinie 6.50. Anna Grabowska, zapraszam.
1: Autopromocja.

0: Minęła piąta, tu program pierwszy Polskiego Radia. Andrzej Kocjan, zapraszam na aktualności jedynki. Niemiecka policja zastrzeliła podczas obławy sprawcę ataku na Paradę Równości w Berlinie. Został zabity wczoraj wieczorem. W sobotę 21-letni Abdul B. wjechał w parku w centrum niemieckiej stolicy w uczestników przemarszu. Zabił jedną osobę, a 29 ranił.
1: Poszukiwany mężczyzna ukrył się na terenie ogródków działkowych w dzielnicy Spandau. To zachodnie obrzeża stolicy Niemiec. Tam koło 18 został namierzony i otoczony w altanie działkowej przez policyjnych antyterrorystów. Według berlińskiej stacji radiowej RBB 21-latek miał się rzucić na policjantów z maczetą, prawdopodobnie tym samym narzędziem, którym atakował uczestników Parady Równości. 21-latek został postrzelony. Obecni na miejscu strażacy próbowali go potem reanimować, ale to nie przyniosło rezultatu. Wcześniej niemiecka prokuratura generalna ujawniła, że Abdul B., Niemiec libańskiego pochodzenia, próbował kilkukrotnie dołączyć do Państwa Islamskiego. W listopadzie ubiegłego roku został aresztowany, a nieco ponad dwa miesiące temu skazany przez sąd dla nieletnich na rok i 10 miesięcy aresztu za przygotowywanie poważnego aktu przemocy zagrażającego państwu. Wyrok był nieprawomocny, a w czerwcu mężczyzna został zwolniony z aresztu. Z Berlina, Aneta Łuczkowska, Polskie Radio.
0: Jedna osoba lekko poszkodowana, prawie 500 ewakuowanych. To konsekwencje wieczornego incydentu na terenie parku wodnego w Redzie. Wyciekła tam substancja chemiczna. Technik nieświadomie dodał kwas siarkowy do zbiornika z podchlorynem sodu. W wyniku reakcji chemicznej zaczął wydzielać się chlor, mówi dowodzący akcją młodszy aspirant Grzegorz Hinc z Wejherowskiej Straży Pożarnej.
2: Po przyjeździe na miejsce zdarzenia okazało się, że do reakcji doszło z dwóch silnie trujących substancji wewnątrz zbiornika. Pomieszczenie jest osobno odizolowane od całego aquaparku.
0: Do szpitala na obserwację trafił technik, który zatruł się oparami. Szef zonda krypto Przemysław Kral spotkał się z prokuratorem Markiem Wełną, twierdzi Rzeczpospolita. Według informacji gazety do spotkania miało dojść w jednym z krajów Zatoki Perskiej. Tajne spotkanie miało być początkiem negocjacji, celem których jest namówienie Krala na współpracę. Szef zonda krypto w zamian za status świadka koronnego miałby ujawnić wszystkie informacje o powiązaniach swojej giełdy kryptowalut. Jak twierdzą informatorzy Rzeczpospolitej, jego wiedza może być wstrząsająca, a nawet niebezpieczna dla wielu osób. Większość Amerykanów jest coraz bardziej pesymistycznie nastawiona do przebiegu wojny z Iranem. W sondażu dla CBS News 75% ankietowanych oceniło, że wojna rozwija się gorzej niż spodziewał się prezydent Trump. Zdaniem 20% przebiega ona zgodnie z oczekiwaniami, a według 4% jest łatwiejsza od przewidywań. Dominującymi odczuciami wobec konfliktu są niepewność i frustracja, a niepewność podsycają kolejne doniesienia medialne. Amerykański ambasador przy ONZ Mike Waltz musiał

0: zaprzeczać doniesieniom o wyczerpaniu się amerykańskich zapasów uzbrojenia w walce z Iranem.
1: Stacja NBC News, powołując się na swoje źródła w Pentagonie, poinformowała, że armia oszczędza uszczuplone działaniami zbrojnymi zasoby uzbrojenia. Mike Waltz początkowo utrzymywał, że do zmniejszenia zapasów doszło za czasów administracji Joe Bidena. Potem zdecydowanie podkreślił: chcę postawić sprawę jasno. Amerykańskie siły zbrojne, a zweryfikowałem to pod każdym możliwym względem, dysponują wszystkim, czego potrzebują, by prowadzić wojnę z Iranem z wymaganą skutecznością. Ludzie, którzy ujawniają takie bzdury, zasługują na więzienie. Powiedział ambasador USA przy NZ. Mike Waltz dodał, że wojsko pod rządami Donalda Trumpa przeszło na nowe rodzaje amunicji, tańszej i opartej na nowych technologiach. W zeszłym tygodniu szef Departamentu Wojny Pete Hegseth wystąpił przed ustawodawcami, wnioskując o dodatkowe środki w wysokości $67 milionów na zwiększenie produkcji i przyspieszenie dostaw uzbrojenia. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
2: To są aktualności jedynki.
0: Zebrać 1 000 000 butelek i puszek, za które przysługuje zwrot kaucji. Taki cel postawili sobie strażacy ochotnicy ze Sławacinka Starego w województwie lubelskim. Za zgromadzone w ten sposób pieniądze chcą kupić 9-osobowego busa, który będzie służyć młodzieżowej i dziecięcej drużynie pożarniczej. Taki samochód jest nam bardzo potrzebny, mówi prezes tamtejszej OSP Piotr Oskwarek.
3: Ten samochód byłby dość uniwersalny. Oprócz właśnie wyjazdów do pożarów czy do likwidacji miejscowych zagrożeń, również by służył do wożenia naszej młodzieżowej drużyny, do wożenia strażaków na wszelkie rodzaje akcje szkoleniowe.
0: Lista punktów zbiórek butelek i puszek przeznaczonych na zakup busa podana jest na profilu facebookowym Ochotniczej Straży Pożarnej w Sławacinku Starym. To były aktualności programu pierwszego Polskiego Radia.
2: Pogoda.
0: Poniedziałek przyniesie deszcz, burze i silny wiatr, szczególnie we wschodniej połowie kraju. Na Podkarpaciu może spaść nawet 40 mm deszczu. W ciągu dnia od zachodu będą postępować przejaśnienia i rozpogodzenia. Temperatura maksymalna od 20 stopni na północy do 26 na południowym wschodzie. Nad morzem od 18 do 20 stopni.
2: Polskim Radiu 24. Powtórka programu. Sport wyjaśnia świat.
4: Michał Okoński z Tygodnika Powszechnego.
5: I Filip Jastrzębski. Oczywiście nie mogliśmy takiego tematu pominąć. Tydzień temu zakończyły się finały piłkarskich Mistrzostw Świata. Zakończyły się pięknie dla reprezentacji Hiszpanii, ale to jest chyba tylko jeden z wielu wątków, które warto poruszyć.
4: Legend, kontrowersji, wielkich historii, opowieści, z którymi nie mogliśmy wytrzymać przez te 5 tygodni, niezależnie od tego, o jakiej porze się ujawniały, no to wszystko domaga się jakiegoś podsumowania i pozbierania ze znakomitymi gośćmi. Dzisiaj będziemy rozmawiać.
5: Zarwane nocki, kontrowersje, ale i piękny, romantyczny futbol też się znalazł. Za chwilę rozmowa z naszymi gośćmi, ale zanim to nastąpi, w temat wprowadzi nas Michał Antosiewicz.
6: Za nami największe i najdłuższe w dziejach piłkarskie Mistrzostwa Świata, zakończone w pełni zasłużonym triumfem Hiszpanii. To był kapitalny turniej w wykonaniu drużyny Luisa de la Fuente, choć droga po tytuł rozpoczęła się od blamażu, bezbramkowego remisu z Republiką Zielonego Przylądka. Hiszpanie pozostali niepokonani w całym turnieju, tracąc zaledwie jedną bramkę. Podobnie jak przed 16 laty w Republice Południowej Afryki o triumfie La Furia Roja przesądziła dogrywka.
7: Pedro Porro, Williams, and thundering for Spain!
6: Tytułu nie obroniła Argentyna, w której smutek miesza się z dumą. Albiceleste nowy rozdział będą musieli pisać najprawdopodobniej bez swojego kapitana. Lionel Messi na karku ma już 39 lat, a i tak na mundialu prezentował mistrzowski poziom. 4 asysty i 8 goli. Do korony króla strzelców zabrakło mu 2 trafień. Mundial w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku był zdecydowanie turniejem gwiazd. Choć Francja w ostatecznym rozrachunku

0: Zajęła czwarte miejsce. Na osłodę po nagrodę Złotego Buta sięgnął Kylian Mbappé. Do brązowego medalu Anglików doprowadził bramkostrzelny duet Jude Bellingham i Harry Kane, a skuteczność potwierdził bohater Norwegów Erling Haaland. Mistrzostwa świata nie były jednak wyłącznie usłane różami. Wysokie ceny biletów i monetyzowanie wrażeń pozostawiły po sobie nieprzyjemny posmak. Po spotkaniach równie często jak o wydarzeniach na murawie mówiło się o sędziach i pomyłkach systemu VAR, które utrudniały drogę po zwycięstwa Chorwacji, Egiptowi czy Iranowi. Była też brudna geopolityka. Ostatni z tych krajów czuł się potraktowany niesprawiedliwie przez Stany Zjednoczone, z którymi pozostaje w stanie wojny. Przez rzekome powiązanie z członkami afrykańskich organizacji terrorystycznych meczów sędziować nie mógł somalijski arbiter Omar Abdulkadir Artan. Trzy grosze dołożył też prezydent Donald Trump, interweniujący w sprawie czerwonej kartki dla Folarina Baloguna. Widziałem mecz. Jestem miłośnikiem sportu i kimś, kto na sporcie się zna. Dobrze go rozumiem. Bardzo dobrze. To nie był faul. To nawet nie było naruszenie przepisów. Wobec tych okoliczności lepiej skupić się na pięknie futbolu. Entuzjastycznych kibicach Norwegii i szkockiej tartanowej armii. Wozinni, 40-letnim bramkarzu Republiki Zielonego Przylądka, który w meczach z późniejszymi finalistami zaliczył aż 15 obron. Licznie zgromadzonych celebrytach na trybunach z Tomem Cruise'em, Leonardo DiCaprio, Bradem Pittem czy Billem Gatesem na czele. Łzach najstarszego selekcjonera w historii mundiali, Dicka Advokata, po golu dla Curaçao w meczu z Niemcami. Licznych rekordach, które ustanowiono właśnie za wielką wodą. Ostatnim mundialowym tańcu dwóch największych piłkarzy epoki, Messiego i Cristiano Ronaldo. Pięknych golach jak ten Lopesza Cabrala w meczu Republiki Zielonego Przylądka z Argentyną. Wreszcie halftime show w iście amerykańskim stylu. Oj, działo się na tym mundialu. Tylko szkoda, że mundialu z biało-czerwonymi w domach.
1: Za nami 23. finały piłkarskich Mistrzostw Świata, które podsumujemy z naszymi wspaniałymi gośćmi. Jacek Kurowski, Telewizja Polska, znakomity dziennikarz, reporter, prezenter. Dzisiaj w roli gościa. Witamy serdecznie.
2: Dzień dobry. I Michał Zachodny. Telewizja Polska, dziennikarz, ekspert, analityk, komentator i trener.
3: Zgadza się. Dzień dobry.
1: Wszyscy tutaj we czterech raczej zmęczeni. To widać po nas, myślę, bardzo. Na szczęście państwo tego nie widzą. Ale czy szczęśliwi, zadowoleni, spełnieni po tym mundialu?
4: Jak można mówić o spełnieniu dziennikarskim? To tak, na pewno, bo na takie imprezy się czeka. Czeka się długo i całe szczęście. Niech to się nie zmienia. Niech nikt nie wpada, a przede wszystkim nie realizuje takiego niemądrego pomysłu jak mundial co dwa lata, bo byśmy po prostu tego nie doceniali, że on jest co cztery. To truizm, ale jest to święto, jest to wydarzenie, jest to coś, no to jest taka odskocznia dla nas od codziennej piłki, która też nas czasami potrafi porwać, zachwycić, wchłonąć, ale mundial to jest zupełnie inna opowieść, inna historia i z jednej strony, tak, powiedziałeś, zmęczeni, tak, to prawda, często tak się o sportowcach mówi, którzy wracają ze złotymi medalami, zmęczeni, ale szczęśliwi, to ja się tak czuję właśnie.
2: To czym to się różni? Albo złapmy tę magię, czy inność, czy wyjątkowość. Co uruchamiają Mistrzostwa Świata na przykład w piłkarzach i trenerach, w ludziach, którzy wydawałoby się już mieli wszystko, a jednak nie.
3: To stwierdzenie Luisa de la Fuente mi utkwiło w głowach, bo starsi zawodnicy, którzy pamiętali też triumf w Mistrzostwach Europy i w ogóle sporo z reprezentacją Hiszpanii przeżyli, zapytali się go w szatni po finale, co teraz? Mamy wszystko. On powiedział, no co teraz? Trzeba wygrać następny mecz z Anglią w Londynie, na Wembley, w Lidze Narodów. Co jest wyjątkowego? No to chyba trochę trudno opowiedzieć. Ja nie sądziłem, że ten taki związek piłkarza ze swoją reprezentacją może być aż tak mocny, dopóki sam tego w jakimś sensie nie doświadczyłem. Nie jestem piłkarzem absolutnie, ale kiedy jakoś będąc w okolicach czy pierwszej kadry, czy młodzieżowych reprezentacji, pracując w PZPN-ie, nie wiem, miałem na sobie dres, bo byłem pracownikiem, więc wówczas się w takim dresie chodzi i usłyszałem hymn, to uderzyło inaczej. Więc wyobrażam sobie, że takich Argentyńczyków to uderza ze stokroć większą siłą. Nie mówię, że Hiszpanów mniej, czy jakichkolwiek innych reprezentantów, ale to naprawdę uderza inaczej. To jest coś innego, to jest święto futbolu. Cokolwiek stara się Gianni Infantino zrobić, to nadal będzie święto futbolu.
2: Czyli koszulka, jakby zacytować jednego z selekcjonerów

0: reprezentacji Anglii sprzed lat, ta koszulka waży więcej, jest cięższa.
1: Ona się inaczej mieni, dodałbym jeszcze, niż ta klubowa koszulka. Trzeba byłoby chyba zapytać Messiego, kiedy płakał po finale, dlaczego mundial jest taki wyjątkowy. Cristiano Ronaldo, dlaczego płakał. Dlaczego Guillermo Ochoa zgodził się na to, żeby być piłkarzem rezerwowym reprezentacji Meksyku. Czym mundial był dla wschodzącej gwiazdy na takim dużym turnieju, czyli Erlinga Haalanda, musiałbyś o to tych ludzi zapytać. Dlaczego to jest dla nich wyjątkowe? Bo oni, pokazując nam radość, spełnienie, emocje, złość, smutek, żal, wstyd czasami, chęć przeproszenia swoich kibiców, pokazują, czym dla nich jest ten turniej, że on nie jest normalny, że on nie jest zwyczajny, że on się wszystkim różni i otoczką, i presją, i chęcią przejścia do historii, i zdobyciem kolejnej bramki, i kolejnej bramki, bo ten najgroźniejszy rywal właśnie zdobył dwie, to ja chcę znowu zdobyć kolejne dwie. To jest takie ściganie się, ale ciągle mam nadzieję i mam takie wrażenie jednak w ramach fair play. To właśnie wyróżnia.
2: I motywacja zupełnie inna niż w tym futbolu klubowym. Bo oczywiście to nie jest tak, że piłkarze grają za darmo, ale z drugiej strony taki turniej, nawet jak zostajesz mistrzem świata, to nie zmienia twojego życia. Widać chyba po piłkarzach, że to jest troszeczkę inne podejście niż takie czysto zarobkowe, zawodowe.
3: Z jednej strony nie zmieniasz życia, a z drugiej zapytajmy w takim razie takiego Wozinie, jak bardzo jemu
2: akurat
3: to...
2: jego życie zmieniło.
3: Jeśli mundial komuś zmienił życie, to właśnie jemu.
1: On tworzy legendy tak naprawdę. Tworzy legendy takie, które wspominamy przez lata. Pele nie byłby takim uwielbianym, ikonicznym piłkarzem, gdyby nie Mistrzostwa Świata, gdyby trzy razy ich nie wygrał, gdyby w tym 58 roku nie strzelał gola za golem, nie asystował, gdyby nie był najmłodszy w jakichś tam kategoriach.
2: Kiedy mówimy Maradona, nie widzimy go w koszulce Barcelony.
1: Czy Napoli.
2: Czy Napoli,
1: choć
2: tylko...
1: Napoli częściej.
2: Tylko akurat biało-błękitny.
3: Simon Cooper pisał bardzo ciekawie o Messim przed tym finałem, który Messiemu wyszedł przeciętnie w najlepszym wypadku, o tym, że on był takim trochę Argentyńczykiem, ale oderwanym od wszystkiego, co argentyńskie. To nie było do końca tak, że jemu odmawiano argentyńskości, ale...
0: No, wyjechał z upadłego kraju w momencie, w którym właśnie ten kraj bankrutował. Nigdy nie zagrał w tej lidze, w odróżnieniu na przykład do Maradony. Nigdy nie był chłopakiem ze slumsów.
3: Nie mieszka w kraju, także nigdy nie, w sensie nigdy za dorosłego życia nie mieszkał w kraju. I tak naprawdę dopiero, kiedy udało się Lionelowi Scaloniemu połączyć też, tak sformatować reprezentację, że ona nie wynosiła na piedestał Messiego i nie była Messim i całą resztą, ale tak naprawdę była drużyną, która Messim się też w jakimś sensie na boisku bardzo opiekuje. Osiągnęli triumf w 2022 roku, a i Messi stał się zupełnie inną postacią w postrzeganiu samych Argentyńczyków. To nie są wymysły, to są po prostu opinie z tamtego kraju. I to nie, wcale nie ujmuje jemu jako wspaniałemu, najlepszemu w historii piłkarzowi, ale wręcz dopełnia go. I myślę, że właśnie szukając odpowiedzi na te wszystkie pytania, to reprezentacja wypełnia. Mundiale wypełniają. Mundiale dają coś więcej, tak? To nie jest już wyłącznie rubryka w Wikipedii. Jeden mecz w Mistrzostwach Świata, czy bycie z zespołem w Mistrzostwach Świata. To jest kilkadziesiąt dni wspomnień i coś takiego, co po prostu zostaje na całe życie.
0: Jakie legendy stworzył ten mundial? Bo wiemy, że legendy dawne dowiozły. Mamy poczucie, że ci, którzy przyjechali potwierdzić jakoś swoją wielkość, na ogół potwierdzały. Ale jak tutaj, co się tutaj wydarzyło?
1: Ja mam wrażenie, że ten mundial pootwierał pewne rozdziały dopiero. One się dopiero zaczynają. Zaczyna się rozdział Lamina Yamala, zaczyna się rozdział mundialowy Erlinga Haalanda. Mam wrażenie, że niedokończona historia to wciąż historia reprezentacji Anglii. Nie wiem, czy z Kane'em, czy z Bellinghamem, czy ta para się utrzyma do kolejnych Mistrzostw Świata, tego nie wiem. Ciągle niedopowiedziana opowieść o Kylianie Mbappé, który będzie śrubował rekord najskuteczniejszego piłkarza w historii mundiali. Kto by pomyślał, swoją drogą, że tak to się potoczy? I to był mundial zamkniętych historii, takich zamkniętych na zawsze. Brzmi to dosadnie, ale tak jest. Nie zobaczymy Messiego, nie zobaczymy Ronaldo, nie zobaczymy Neuera, nie zobaczymy Modricia, kto wie, czy zobaczymy Jamesa Rodriguez'a. Nie zobaczymy wielu znakomitych piłkarzy, nie wiadomo co z trenerami, a za nimi tęsknimy nieco mniej, ale za piłkarzami tak. Ja mam takie wrażenie, że ten mundial jeszcze

0: jako takiej wielkiej legendy, z wyjątkiem wspomnianego Vozzini, kto by się spodziewał, bo taki bohater i taka gwiazda nieoczywista bardzo mocno, to nie wykreował. On potwierdził wielkość Messiego, potwierdził wielkość Mbappé.
1: I do tego Neymar. To nazwisko jeszcze nie padło. Następny wielki, który się pożegnał.
0: To prawda, ale po nim chyba spodziewaliśmy się najmniej. Największe wrażenie na mnie, być może na kibicach, zrobiła jego reakcja, kiedy był powołany do reprezentacji Brazylii. Kiedy płakał, kiedy był wzruszony. Na ile to było prawdziwe, na ile to było nieprawdziwe, wydaje mi się, że oni są tacy bardzo emocjonalni, Brazylijczycy, więc to się bardzo ładnie sprzedało medialnie, ale to będę pamiętał. Reszty raczej nie. Jego z mundialu nie będę pamiętał. Nie tego przynajmniej.
2: Ciebie, Michał, podejrzewam o nieoczywiste legendy zapisane w tym twoim legendarnym notebooku.
3: Dla mnie do legendy przejdą mecze. Każdy mundial to oczywiście wielkie postaci. To są bohaterowie, trenerzy, piłkarze, niestety i sędziowie. Z czasem dostrzegamy, że również i działacze. Natomiast dla mnie to będą legendy meczów. Legendy meczów na drodze Argentyny do finału, gdzie każdy mecz w zasadzie z fazy pucharowej to osobna wielka historia.
2: Odmawiali przyjęcia do wiadomości, że już nie żyją.
3: Takie hasło, które padło z ust Scaloniego i utkwiło mi w głowie. Jeśli osiągasz wynik bez cierpienia, to nie jest on tak wiele wart. Że dopiero to cierpienie nadaje większą wartość kolejnym zwycięstwom, sukcesom Argentyńczyków.
4: Argentyńczycy cierpienie akurat mają w DNA.
3: Tak, i w finale też cierpieli do samego końca. Tak? My też trochę cierpieliśmy ze względu na to, jak oni cierpieli, ale ostatecznie bronił się Scaloni po finale, że do samego końca byli w grze. Przez 120 minut z tą drużyną, która potrafiła rozbić całkowicie Francuzów. I to jest kolejna legenda. Ten mecz Hiszpanii z Francją, on może nie był wyrównany. Przejdzie do legendy pewnie jako jeden z najbardziej perfekcyjnych występów drużynowych w historii Mistrzostw Świata, jeśli chodzi o poziom, moment, sposób grania także. I to jest kolejny mecz, który ja zapamiętam. Też bardzo z bardzo takich własnych, osobistych pobudek to mecz Anglii z Meksykiem.
2: Komentowałeś to,
3: miałem ogromną przyjemność i to było ciężkie ze względu na to, że mecz jeszcze był opóźniony. Deficyt snu też swoje zrobił, ale dla mnie on przejdzie do legendy. Myślę, że...
2: Nie, no ja ci pamiętam jako komentatora, który błagał, żeby ten mecz się jeszcze nie kończył.
3: To ja byłem przeciwieństwem Anglików, którzy robili wszystko, żeby już ten mecz się po prostu skończył, żeby przetrwali i to im się faktycznie udało. No słuchajcie, do legendy przejdzie też mecz o miejsce trzecie.
0: Ja myślałem, że już nie powiesz.
3: Musiałem wspomnieć. No to jest jakieś szaleństwo, nie wiem, futbol o ofensywnych możliwościach współczesnych gwiazd, które widzieliśmy przez cały turniej, ale z przełożeniem na to, co działo się w futbolu, nie wiem, z lat 60 temu, kiedy środek pola nie istniał albo nie miał takiego znaczenia, a pressingu jeszcze nie wynaleziono. I niesamowite połączenie, które było pokazem możliwości indywidualnych przyszłego futbolu i tego, czym futbol był w przeszłości jednocześnie.
2: Piłkarze, którzy wzięli w tym udział, zrobili sobie terapię futbolem po prostu. Znaczy ci obie drużyny, które marzyły o Mistrzostwie Świata, które tak mówiło się, nie chcą wystąpić w tym turnieju, nagle wróciły na te swoje podwórka z dzieciństwa.
4: Czym się strułeś, tym się lecz.
3: Tak można by powiedzieć jeszcze w kontekście innego meczu, który przejdzie do legendy. No, Paragwaju z Niemcami, Paragwaju z Francją. Z różnych powodów powstają legendy, nie tylko tych dobrych, nie tylko takich pozytywnych, ale te mecze również będę pamiętał. Prawdą też jest, że z fazy grupowej te wrażenia już się trochę zatarły.
0: Ale... Trzeba posiłkować się tabelkami, żeby tak sobie przypomnieć niektóre mecze.
2: To znaczy, że było tego jednak za dużo? Że ten format był nadmiernie rozbudowany?
0: Michał, proszę, skreśl słowo jednak. Było tego za dużo. Ja wiem, że ci młodzi kibice, którzy wchodzą dopiero w świat piłki, mundialu, są nienasyceni. I być może nawet przyjmą tę ideę niesienia futbolu na cały świat, że trzeba go popularyzować. Nie, piłki nożnej nie trzeba popularyzować, ona jest najpopularniejszym sportem na świecie. Trzeba ją starać się wprowadzić do takiej elity. Dla mnie te mistrzostwa nie były elitarne. Dla mnie te mistrzostwa były mistrzostwami wszystkich chętnych, albo prawie wszystkich chętnych. Jeśli ktoś tutaj...
2: Nie wiem, czy można to nad Wisłą jednak powiedzieć. Tak, że...
0: Jest to ryzykowne. Jest to
4: prawie jedna czwarta świata, prawda?
0: To fakt, ale z Europy wciąż 16 drużyn, także tu się nic nie zmienia, więc jak

0: będzie 64 zespoły, jak będą w Mistrzostwach Świata, to może się załapiemy, wtedy już łatwiej, ale ktoś przytomnie powiedział, no słuchajcie, wtedy cała Ameryka Południowa, nie ma sensu rozgrywać eliminacji, zapraszamy całą Amerykę Południową i to mam na myśli, mówiąc trend, który się pojawił, on jest niebezpieczny i on nie tylko będzie potęgował poczucie zmęczenia naszego, znużenia przy i tak przeładowanym kalendarzu, ale zatraci się ta elitarność turnieju. Po prostu. Tak jak Michał powiedział, niektórych meczów po prostu no, nie jestem w stanie przypomnieć sobie, z kim dokładnie Curaçao ta drużyna grała na Mistrzostwach Świata, albo kto z Haiti strzelił gole, chociaż Isidor akurat ładnego gola strzelił.
1: Myślę, że podobnie mieli finaliści. Na przykład Argentyńczycy tyle przeżyli, że kto by tam wracał teraz do tego, jak pokonali 3-0 Algierczyków i tak naprawdę zagrali pewnie jeden z lepszych meczów mundialu, ale to już było tak dawno temu, naprawdę, to było tak dawno temu. Hiszpanie byli ze sobą 50 dni. To jest
0: wyzwanie, Michał, tak naprawdę też dla trenerów, dla sztabów, dla samych piłkarzy. 50 dni, czyli blisko 2 miesiące jesteś z kimś dzień w dzień na każdym posiłku, czy nawet jeśli tam jest jakiś wspaniały basen, nawet w tym ośrodku, gdzie przebywasz, nawet jeśli czasami spotkasz się z rodziną, to i tak jest poczucie znużenia i zmęczenia, ale ludożerka wymaga cały czas, żebyś był świeży, żebyś miał w sobie entuzjazm, energię, żebyś się nią tryskał, zarażał, żebyś był kimś innym. No nie wiem, to co powiedział Mbappé, prawda, po odpadnięciu Francji. No, okazało się, że jesteśmy ludźmi, a nie powinniśmy być ludźmi, prawda? Nie powinniśmy po prostu mieć cech ludzkich, tylko powinniśmy mieć cechy maszyn, które wygrywają. Jeśli to się będzie w tym kierunku zmierzało, czyli powiększenia tego grona finalistów Mistrzostw Świata, to odbierze nam to frajdę w śledzeniu i pamiętaniu przede wszystkim każdego ważnego wydarzenia. Bo dzisiaj mówimy o legendach piłkarskich, o meczach legendarnych. Ja się tutaj zgadzam z Michałem, ale wspominamy raczej mecze fazy pucharowej. Te grupowe są do zapomnienia. To trzeba po prostu przejść, to trzeba przełknąć, to trzeba odkreślić, odhaczyć. Zabawa zaczyna się dopiero od dzisiaj, od 1.16.
2: No właśnie, bo nastała taka dewaluacja atrakcyjności, ale też przede wszystkim może ważności meczów na Mistrzostwach Świata. Kiedyś było tak, że był mecz mundialowy, więc to musiało być po prostu, to musiała być świętość. Teraz to są bardziej, nazwijmy to, następna faza kwalifikacji, a my śledzimy z takim zapałem dopiero fazę pucharową, ale wydaje się, że FIFA może też dotrzeć do jakiejś granicy, no bo tak jak wspominaliście, przy 64 zespołach te eliminacje tracą sens na niektórych kontynentach, a jednocześnie nie możemy pozbyć się eliminacji, bo tam jest sporo kasy też do zarobienia przede wszystkim. I teraz, jeśli pozbylibyśmy się systemu kwalifikacyjnego do mundialu i rozgrywali taki 64, czy nawet 128 zespołowy mundial, nie, można sobie pomnożyć te 16
0: wszystkie. Igrzyska cały rok, jednym słowem.
2: To wtedy FIFA może stracić, zamiast zyskać paradoksalnie.
1: Nie podpowiadajcie dzielnemu, bo jeszcze będzie słuchał i zastosuje eliminacje interkontynentalne Ameryki grające między sobą, albo jeszcze łączące się z Europą.
2: Globalna Liga Narodów ze spadkami, awansami.
1: Oczywiście, może nie podpowiadajmy właśnie, ale przypomnijmy, że potrzeba było 72 meczów, żeby z 48 drużyn wyeliminować 16. I zgadzając się w pełni z tym, co powiedział Jacek, że tego było za dużo, to w jakimś sensie to, że mogliśmy się ekscytować fazą grupową, nawet jeśli ona już trochę odeszła w zapomnienie, ale tam były historie, tam były codziennie mecze, które też dostarczały, dowoziły, brzydko mówiąc, kontentu, to za sprawą tych reprezentacji, które skorzystały na powiększeniu. Nie każda, oczywiście, ale większość zdecydowanie tak poczuła swoją szansę, rzuciła się na tą szansę, zaatakowała tę szansę, chwyciła. To się mogło podobać. Oczywiście, że i tak najwięksi, poza jednym wyjątkiem, i to też nie największym, ale bardziej średnio zaawansowanym, mówię o Urugwaju, który odpadł na poziomie fazy grupowej, ale cała reszta przeszła na zasadzie rozgrzewki, na zasadzie rozprostowania kości, dostosowania się do warunków, poznania klimatu i wielu jeszcze innych elementów i zaczęli wielkie granie w fazie pucharowej. To oczywiście jest coś, co ucieszy pewnego dżentelmena w białych butach, czyli Gianniego Infantino.
0: Dziękuję, bo ja dzisiaj mam białe buty.
1: Ja tak samo, więc sam, dlatego od razu...
3: On miał w finale.
1: Natomiast jego to wszystko będzie cieszyło, tak? No bo on ostatecznie ogłosi przychody w wysokości 15 miliardów do budżetu.

0: budżetu, będzie szczęśliwy, będzie miał odhaczone kolejne spotkanie z Donaldem Trumpem.
1: Tych szczęśliwych będzie więcej, bo jeśli tą kwotą się można podzielić, należy się podzielić, więc tych ludzi zadowolonych z dochodu, jaki generuje mundial, będzie na pewno zdecydowanie więcej.
0: Już jest ich 200, czyli tyle, ile

0: Turniej, który wykluczał niedomówienia, tak? Jeśli chciałeś zajść daleko, to nie mogło być jakichś niedomówień w drużynie, zaburzeń w hierarchii, zaburzeń w samej grupie ludzi, którzy funkcjonują ze sobą.
1: Kłótni o premię?
0: Absolutnie nie. Całe eliminacje, czy też przygotowania do Mistrzostw Świata, nie ukrywał tego Luis de la Fuente, Thomas Tuchel, ale i Lionel Scaloni, to była selekcja nie pod kątem umiejętności piłkarskich, oczywiście w jakim stopniu pod kątem dopasowania do systemu, ale przede wszystkim dopasowania do grupy ludzi.
2: Czyli nie bierzesz najlepszych, ale bierzesz takich, z którymi da się żyć.
0: Dokładnie tak. To nawet ciekawie De La Fuente opowiadał, mówiąc, że nie mógł wziąć kogoś, kto by tu nie pasował. Nie ze względu na to, że inni poczuliby się lepiej, ale ze względu na to, że nie mógłby dać przyjemności tej osobie, która czułaby się inaczej, gorzej, nie akceptowałaby na przykład swojej pozycji, nie rozumiałaby idei gry, nie potrafiła się w niej odnaleźć. A to ty cytowałeś chyba najlepsze powiedzenie użyte przez Luisa de la Fuente, cytat z Marka Aureliusza. Co złe dla pszczoły, to złe dla ula. Pozostanie to ze mną na długo po mundialu. Im dłużej się nad tym zastanawiam, to właśnie jeszcze mocniej uważam, że to jest po prostu motto drużyny, która chce zwyciężać i chce iść jak najdalej.
1: Kontynuując wątek selekcjonerski, myślę, że bardzo istotne jest to, o czym powiedzieliście. Czyli to nie jest tak, że jeśli mamy 26 piłkarzy do wzięcia na turniej, to bierzemy power ranking z danego kraju, wybieramy 26 najlepszych na danych pozycjach. To jest grupa, ale to jest też odpowiedni człowiek na odpowiednim miejscu. A takim bez wątpienia selekcjoner Luis de la Fuente jest. To nie jest trener z pierwszych stron gazet, to nie jest trener, który brylował przez lata w Lidze Mistrzów, to jest człowiek, który od 2013 roku pracował z młodzieżówkami hiszpańskimi, był w systemie hiszpańskiej federacji. Właściwie to jest człowiek wychowany do osiągnięcia sukcesów dla hiszpańskiego futbolu.
3: Czy w ogóle Hiszpania, jak się okazuje, jak się tak rozejrzymy po Europie, to mają tych trenerów rozsianych w klubach, które wygrywają różne rozgrywki.
2: A zwłaszcza Baskowie.
3: Prawda? No właśnie. To budzi ogromny szacunek. Na pewno pomogło De La Fuente to, że on zna tych zawodników, zna ich od małego. Ma ten scouting rozwinięty ponad miarę, ale finalnie na takim dużym turnieju no musisz trochę eksperymentować, musisz trochę sobie zaufać. On wyglądał jak ich po prostu ojciec. Jak rozumiem, ojciec nie tyle surowy, co wyrozumiały, co otwarty na sugestie, ale jednocześnie on korzystał z tego systemu hiszpańskiego szkolenia.
1: Kilkunastu było pod jego skrzydłami w młodzieżówkach hiszpańskich.
3: No właśnie, ale to są ludzie, w których trudno byłoby nie wykorzystać w taki właśnie sposób, jaki zrobił to De La Fuente. Ja przede wszystkim chylę czoła ze względu na to, że on wygrywa krok po kroku każde rozgrywki. I to on był skazany na Mistrzostwo Świata. Ogromne wrażenie na mnie zrobiło to, że nie było żadnego przypadku w grze Hiszpanii. Nie można powiedzieć o Hiszpanach, że oni mieli po pierwsze jakiś moment kryzysowy. Oni się wolno rozpędzali. Ktoś powie Republika Zielonego Przylądka 0-0. Bardzo dziwnie grająca Hiszpania, nie po hiszpańsku. Ale to trochę jak z silnikiem, który nie zapali od pierwszego przekręcenia kluczyka, tylko musisz zrobić jeszcze drugi raz. A jak już zaskoczyli, to ja sobie nie przypominam ani paniki w tej drużynie, ani jakichś takich histerycznych zagrań, wybić. To w ogóle nie jest w ich stylu. Tam wszystko było uporządkowane i tak naprawdę realizowane na chłodno, na zimno. To, że nie wystrzelił talent Lamina Yamala, nie spowodowało, że gra Hiszpanii się załamała. Nikt tego piłkarza nie zjął z boiska. On grał, on był potrzebny. Ale to nie spowodowało jakiegoś zachwiania, jakiegoś przechylenia na niekorzyść, że nagle jakaś wyrwa się zrobiła, że Hiszpania nie ma kim atakować. Nie no, znaleźli się inni, trochę nieoczywiści, również zawodnicy jak Dani Olmo, jak Fabian Ruiz, czy no ten, któremu też należy oddać, czyli Mikel Oyarzabal. Bo jak zdobywasz tyle samo goli na Mistrzostwach Świata co Emilio Butragueño czy David Villa, no to szacunek, prawda? Gdyby strzelił tą szóstą bramkę na tym turnieju, to byłby najwybitniejszym Hiszpanem w historii.
4: Może dla legend to, że bramkę najważniejszą w dziejach tego pokolenia w reprezentacji strzelił tak krytykowany Ferran Torres, to też jest jakiś rodzaj właśnie dobrej historii, ale tak jak patrzyłem na De La Fuente, no to ileż tam było nieoczywistych decyzji, ilu zawodników przyjeżdżało nie do końca zdrowych po kontuzjach,

0: Nie wiadomo było, jak będą łapać formę, co będzie z Rodrim po też bardzo, bardzo długiej nieobecności i tym, co się działo jeszcze w Manchesterze City. Wiele rzeczy się wymykało, wydawało się, że się wymyka spod kontroli. Mistrzostwa Europy wygrali atakując skrzydłami. Tutaj niekoniecznie.
1: Tu grali głównie przez środek, to była drużyna środkowych pomocników. A propos nieprzygotowanych, czy też wyczekujących zawodników, których doskonale znał i którym ufał bezgranicznie i wiedział, od których może czego oczekiwać, to Mikel Merino jest taką najlepszą odpowiedzią, a więc świetny zmiennik tej reprezentacji, który równie dobrze mógłby być zawodnikiem podstawowym, który na początku roku złamał kość w stopie i musiał długo się rehabilitować. De La Fuente mówił: poczekamy na ciebie, bo jesteś ważny, będziesz miał swoją rolę w tej drużynie. Ze względu na to, że oni się znali z młodzieżowych reprezentacji, to ta spójność myślenia, spójność dążenia do celu, świadomości o tym, czym ten cel jest i czego wymaga, pomogła w zasadzie i trenerowi, i drużynie. Jacek mówił o De La Fuente w kontekście bycia ojcem dla tych zawodników i jest tym mnóstwo prawdy, a ja sobie zapisałem, że głównie ze względu na to, że bardzo dużo ostatnio czytałem o tych kursach trenerskich, które on prowadził, o wrażeniach innych trenerów, już nie tylko Lionela Scaloniego, z tych zajęć dotyczących taktyki, które prowadził De La Fuente, że to jest taki nauczyciel, którego każdy chciałby mieć. Bo to jest nauczyciel, który jak widział choć trochę znużenia w grupie, to zabierał ją z klasy i wychodził do prawdziwej sali zajęć, czyli na boisko. I tam rozmawiali o taktyce, tam się ustawiali, rozstawiali i dyskutowali. Czasem nie trzeba było boiska, a wystarczył stolik gdzieś tam w kawiarni. Także dyskusja o tym, jak wygląda futbol, czym może być futbol, jak się nakłada system na system, jakich rozwiązań stosować. A jednocześnie w tym wszystkim to nie myślał wyłącznie o taktyce, bo przecież ze Scalonim nie rozmawiał o futbolu, tylko o podejściu do ludzi, o podejściu do zawodników, o zarządzaniu drużyną od tej strony emocjonalnej i niewykluczone, że w kontekście właśnie zarządzania grupą i zarządzania grupą przez 50 dni turnieju, De La Fuente mnóstwo zawdzięcza przemyśleniom, które otrzymał od Scaloniego właśnie w swoich rozmowach, bo to o tym mieli głównie dyskutować panowie.
0: Jest coś na rzeczy w tej klęsce Marcelo Bielsy i tym, co się mówiło w kontekście jego niedogadania się z młodym pokoleniem piłkarzy, że ci młodzi wychowani, nie wiem, w świecie mediów społecznościowych nie są w stanie długo słuchać na przykład.
2: A tu się okazuje, że są w stanie. Słuchajcie, no mamy dwa modele trenerskie wygrywające Mistrzostwa Świata w 2022 roku. Scaloni, który ma niewiele ponad 40 lat, i mamy De La Fuente, który ma 65.
3: Nie Najstarszy ma trener, tak, który zdobył Mistrzostwo Świata.
2: Nie ma jednego przepisu, jak się okazuje, na dowódcę w takim zespole. I to jest też wspaniałe, bo była taka moda na młodych trenerów, po modzie na starszych, bardziej doświadczonych trenerów, którzy muszą mieć wielkie doświadczenie w prowadzeniu reprezentacji. Scaloni nie miał żadnego doświadczenia, kiedy obejmował reprezentację. Miał 7 meczów zagranych w koszulce reprezentacji Argentyny jako piłkarz. Wszyscy się z niego śmiali. Maradona go wyszydzał, a jednak zdobył z tą reprezentacją więcej niż wszyscy inni wcześniej, bo i wygrywał Copa America i wygrał Mistrzostwo Świata i teraz był w finale Mistrzostw Świata. De La Fuente to jest z kolei właśnie zupełnie inny człowiek, inny trochę temperament, aczkolwiek ich reakcje, powiedziałbym sobie, trochę podobne po zdobyciu tytułu Mistrza Świata. Scaloni, pamiętacie, w 22 roku on się popłakał, nie było tam żadnego ściskania. Tak jest, tak, on wiedział, ile go to kosztowało. De La Fuente, kiedy był zapytany, jakby co się z nim dzieje w środku, jakie są, jakie gromadzą się w nim emocje, on powiedział: nie chcę ci powiedzieć, jakie są we mnie emocje, bo byłoby ci mnie szkoda, żal. I ja to też rozumiem. To jest bardzo osobiste. Bardzo osobiste. Nie chcę się z tym dzielić. Przeżywam to po swojemu. Dzisiaj znowu w dobie mediów społecznościowych wszystko chcemy zobaczyć. Chcemy przeczytać.
1: Nazwać.
2: Nazwać, tak, tak. Wszystkim chcemy, żeby ktoś się z nami tym podzielił, żeby nam o tym opowiedział, żebyśmy mogli to podać dalej, żebyśmy mogli to polubić. A tu jest człowiek, który nam mówi: słuchajcie, nie, to jest moje. To ja to zostawię dla siebie, dla swojej rodziny, dla najbliższych, może wspomnę o tym trochę piłkarzom, ale bo jesteśmy trochę jak rodzina. Pełen szacunek dla niego za to, że tę drużynę, jak mówisz, Michał, on ją okiełznał. I zobacz, różnica

0: Ta wieku ogromna, w niektórych przypadkach pewnie ze 40 lat, a jednak można się dogadać. A jednak jeśli słuchasz, jesteś na to nastawiony, nie kwestionujesz, bo Bielsa niestety budował mur za murem i to w każdej reprezentacji. I ta reprezentacja Urugwaju, taka sponiewierana emocjonalnie przez niego na tych mistrzostwach świata, nie była w stanie wyjść z grupy. Bo ją spętał prawdopodobnie swoimi pomysłami taktycznymi, bo wymagał za dużo, bo tych piłkarzy nie rozumiał, myślę, że chwilami nawet nie szanował i to spowodowało klęskę Urugwaju i samego Bielsy również.
1: I ten kontrast między drużyną, w której wszystko jest spójne, logiczne, łączy się ze sobą i na poziomie taktyki, emocji, relacji i tak dalej, to właśnie w porównaniu z Urugwajem, który rozpadał się na naszych oczach mecz po meczu, nie dlatego, że nie kreowali żadnych sytuacji, ale dlatego, że po prostu nic im nie wychodziło, nie strzelali goli. Jak już rywal podprowadził piłkę pod ich pole karne, to wówczas jeden z liderów przecież reprezentacji, najstarszy zawodnik, a więc bramkarz Muslera, przepuszczał wszystko jak leciało niemal w kierunku jego bramki. Rozpad był zauważalny. Emocje, które buzowały w tej drużynie, głównie negatywne. Narzucanie drużynie czegoś, co nie jest w charakterze i nigdy nie było w charakterze urugwajskiego futbolu, co od razu Bielsa nazywał rewolucją, walką z tym, co było w przeszłości. To nie mogło się po prostu udać. To jest chyba też taka kolejna lekcja mundialu. Jak wszystko musi być spójne. Rozmawiamy o trenerze federacji, o człowieku federacji, który tak naprawdę złożył swoje CV do federacji, bo był 18 miesięcy na bezrobociu i już nie widział dla siebie nadziei powrotu do, czy też rozpoczęcia pracy, bo wcześniej też oczywiście gdzieś tam miał swoją rolę, ale w futbolu klubowym nie widział dla siebie miejsca. Nie sądził, że dostanie taką szansę, na którą uważał, że zasługuje, więc stwierdził, że to jest taki moment, że trzeba wejść w struktury federacji i tam być nauczycielem, być wychowawcą młodzieży. Ale ja mam wrażenie, że ten sposób funkcjonowania, trener federacji, wypromowany przez kolejne roczniki, pracę z juniorami, z coraz starszymi reprezentacjami, aż do tej seniorskiej, ma sens, jest zasadny, tylko gdy wszystko jest poukładane. I to nie jest tak, że w Federacji Hiszpańskiej wszystko jest poukładane, bo tam skandale były i to całkiem świeże wciąż są, jeśli chodzi o relacje nawet wewnątrz tej drużyny, ale jeśli chodzi o ideę gry, tam się zawsze zgadzało. Tam wszyscy myśleli tak samo, tam wszyscy wiedzieli, czego chcą, czego oczekują od danego trenera. I może właśnie także w kontraście do poprzednika Luisa de la Fuente, a więc Luisa Enrique, trener, który nie był w stanie wydobyć ze względu na swoją intensywność funkcjonowania, intensywność pomysłów.
0: Jak ty to nazywasz? Intensywność funkcjonowania. Podoba mi się.
2: No jest to człowiek intensywny w każdym sensie.
0: To prawda.
1: Ale nie byli w stanie po prostu nadążyć za tym wszystkim. Potrzebowali kogoś, kto zrozumie, że czasem trzeba zwolnić, posłuchać, porozmawiać i inaczej wydobyć z zawodników to, co najlepsze.
2: A to ci zapytam na kompletnym marginesie, może być to 30-sekundowa odpowiedź. Czy widzisz w Polskiej Federacji Piłkarskiej takich ludzi z takim potencjałem?
1: Nie, bo w Polskiej Federacji nie jest poukładane wiele rzeczy. Zbyt wiele rzeczy jest niepoukładanych, żebyśmy mogli mówić o tym, że wychowamy sobie trenera, który będzie na poziomie U17, później U19, później U21 mógł prowadzić pierwszą drużynę.
0: Trener trenerem. Ja mam w ogóle wrażenie, że tu jest takie uczciwe podejście do zawodu. Mówię o Luisie de la Fuente. I też uczciwe potraktowanie go w tej federacji, bo ta historia, że ktoś składa CV, to tam się dzisiaj, w dzisiejszych czasach, kiedy się wszystko załatwia, wydaje aż nieprawdopodobna. Że składasz papier i ktoś mówi, o, ten się gość nadaje, dobra, dajemy go na trenera młodzieży. U nas pewnie tacy ludzie by się znaleźli, tylko myślę, że z systemem chyba jest troszeczkę trudniej, ze szkolenia z systemem jest jeszcze trudniej. Moglibyśmy wrócić do nazwiska nieżyjącego niestety Jacka Magiery, który jakby znał sposób, miał klucz do młodych ludzi, do młodych zawodników i być może on, pokonując kolejne szczeble, w końcu byłby takim właśnie polskim odpowiednikiem Luisa de la Fuente, ale się już nie przekonamy, więc po prostu poczekajmy cierpliwie na to, co zrobi w Lidze Narodów Jan Urban za chwilę.
3: Kontynuując tę drogę różnych trenerów na Mistrzostwach Świata, przejdźmy do trenera jednego z najlepszych, jeśli chodzi o tytuły, czego dokonał w klubie.

0: objął reprezentację Anglii, której miał przywieźć, z którą miał przywieźć pierwszy po 60 latach Puchar Świata. Jak oceniacie drużynę Trzech Lwów i poczynania trenera Thomasa Tuchela? Bo wydaje się, że coś więcej niż półfinał było w zasięgu.
1: Ja tylko powiem, zamień puchar na medal i przywiózł medal.
2: Ta reakcja Anglików, niedoceniająca w zasadzie brązowego medalu, pokazuje, jak poważne piętno na reputacji Tuchela odcisnął półfinał z Argentyną.
3: A w zasadzie paszport? Nie jest tak, że czekali na to, żeby powinowała się noga?
2: Ja też mam wrażenie, że wiele z tez było już przygotowanych, gotowych do wyciągnięcia z szuflady, kiedy tej drużynie się nie uda. I to są tezy, które padają, są rzucane, niezależnie od tego, co się wydarzyło jeszcze kilka dni wcześniej.
1: A dlaczego tak? Bo przecież i Szwed prowadził reprezentację Anglii, i Włoch prowadził reprezentację Anglii. Dlaczego Niemcowi miałoby się nie udać? No, Southgate'owi się jakoś nie udawało, awansował do finałów i jakoś tych finałów nie wygrywał.
3: Oni oczywiście szukali formuł ileś razy i to tak szarpało między jedną skrajnością a drugą. Brali trenerów z zagranicy, fantastycznie zresztą pudłując i myląc się, szukali kogoś, kto miał uspokoić tę kulturę celebrycką, a doprowadził ją do kompletnej skrajności i okazał się największym playboyem z nich wszystkich. Chcieli wziąć uporządkowanego Włocha, który wsadził ich na minę z jakąś swoją grą fantazy i tak dalej, i tak dalej. Ja mam wrażenie, czytając angielskie gazety przed turniejem, że to był problem tabloidów niewątpliwie, ale też i poważniejszych takich liderów opinii angielskiej, że to, że on jest Niemcem, stanowiło jakiś kłopot i że to rzeczywiście tezy były przygotowane. Mówiło się, miało się taką właśnie opowieść o tym, że to jest trener klubowy, który będzie potrafił w fazie pucharowej zwłaszcza rozegrać rzeczy znakomicie, ale coś gdzieś w tle, w tych mediach było cały czas.
1: Nie pamiętam, po którym meczu to było. Krytykował swoich piłkarzy Tuchel, mówił, że wymaga od nich więcej i to pytanie wróciło do Jude'a Bellinghama i on powiedział whatever. Nieważne, co on tam mówi, nieważne, nieistotne w ogóle. Kolejne pytanie.
2: Po meczu z Norwegią też to doskonale pokazuje, z czym się mierzył Niemiec w roli selekcjonera reprezentacji Anglii. Wygrali emocjonujący mecz z Norwegami, także w bólach, kolejny raz odwracając wynik w piekle Miami, tak możemy to nazwać, bo warunki były takie, że Erling Haaland nie mógł biegać tak naprawdę od 70 minuty, mimo tego, że to też nie jest zawodnik, który ciągle biega, ale to już tak odchodząc od tematu. Natomiast najpierw rozemocjowanego Tuchela wzięli do wywiadu i dziennikarz angielski go zapytał o mentalność drużyny. Tak. On mówi, mentalność? No patrzcie na nich, patrzcie na moich piłkarzy. To jest mentalność, którą mógłbyś w butelkę zapakować i sprzedawać. I zaszło faktycznie jakieś takie nieporozumienie. Nie chcę powiedzieć, że coś zostało zagubione w tłumaczeniu, bo to nie o to chodzi. Ale takie nieporozumienie trenera, który chce być dalej trenerem, bo musi myśleć jak trener, czyli musi myśleć też analitycznie, a człowieka, który widzi, ile kosztowało wysiłku to, co udało się Anglii osiągnąć, czyli siódme i ósme de facto spotkanie i docenia wszystko to, co wzięło się, za przeproszeniem, z wątroby. Natomiast musi być trenerem i musi myśleć dalej analitycznie, bo takiego go też zatrudnili. Wiedzieli dokładnie, jaki to jest pakiet trenerski. I później stawia się, niedokładnie przedstawiając to stanowisku Tuchela, bo to nie było dokładne przedstawienie stanowiska Tuchela, piłkarzowi, który jest wymęczony kompletnie, którego mecz wycisnął jak cytrynę, który sam ten mecz też chwycił i przeciągnął.
3: Czyli to jest o nas, o mediach.
2: To jest w ogóle taka historia o tym, ile kosztuje osiągnięcie tego, co osiągnęli wówczas Anglicy i jak w tych pierwszych minutach po takim sukcesie człowiek może zareagować. A tak naprawdę to tam nie było ognia, tam nie było z czego rozpalić, a udało się rozpalić przynajmniej na jakąś chwilę wielki ogień.
1: Ale masz rację, Michał, to jest trochę od nas, rzeczywiście, o nas, o mediach. Konfrontujemy te wypowiedzi, bo inaczej je rozumiemy. Na tym polega nasza rola i dobrze byłoby usłyszeć jakieś konkretne albo konkretne zaprzeczenie, albo potwierdzenie. Okej, ktoś powie, że jest nieporozumienie, że to była burza w szklance wody i z tym też w tym momencie można się zgodzić. A wracając do samego Tuchela, to myślę, że rzeczywiście on może zapłacić posadą za to, że przestraszył się Argentyny, zaprzepaścił.

0: paścił wielką szansę wyeliminowania mistrzów świata, bo włączył tryb obrona, rozpaczliwa.
1: On włączył, czy to się samo działo?
0: Nic mu to nie...
1: Czy on reagował?
2: To jest jedna z tajemnic
1: to
2: mundialu.
1: Tajemnica mundialu. Mundialu to, jest jedno, to tajemnica.
2: Bo szczerze, ja jestem w stanie zrozumieć każde stanowisko. Po obejrzeniu jeszcze raz tej drugiej połowy, po wysłuchaniu ekspertów angielskich, byłych piłkarzy, byłych trenerów, widzę te wszystkie warstwy, które ma to spotkanie, to obciążenie, które widać było w Anglikach. Obciążenie spowodowane wyeksponowaniem ich na warunki najtrudniejsze, na najdłuższe podróże w trakcie tego mundialu, na presję, która na Anglikach była i którą sam Tuchel nakładał, ale to jest naturalne. On wiedział, że jako zagraniczny trener takiej reprezentacji musi jechać po drugą gwiazdkę, tak jak to sam określał, czym nałożył presję, a jednocześnie na sam koniec mówił, że Anglii to do tych największych brakuje. Tu jest oczywiście brak spójności w jego wypowiedziach, co także nie powinno, nie wiem, jakoś burzyć jego ambicji.
0: Czego nie powie trener przed Mistrzostwami Świata, i tak będzie źle. Bo jak powie, że jadą sobie po prostu zagrać jak najlepszy turniej, to minimalizm. Jak powie, że jedzie po medal, czy po złoto, czy po puchar, czy po cokolwiek.
3: Do dzisiaj Jerzemu Engelowi wypominamy, że jechał po złoto.
0: Zawsze będzie źle, tak naprawdę. I angielskie media, wiecie, że są drapieżne, tak naprawdę. No,
2: wyjątkowo.
0: Wyjątkowo.
1: Czasem masz życie, które, nie wiem, jak w przypadku Kuby Błaszczykowskiego i jego karnego z Portugalią, czasami pewnie sprowadza się do tych kilkunastu sekund odwijanych stale, a tutaj mamy 20 parę minut, które będzie stale sobie odwijał Thomas Tuchel.
2: Każdy z piłkarzy będzie sobie odwijał, czy moja decyzja kosztowała nas finał, czy to trener, czy oni będą szukać trenerze właśnie usprawiedliwienia w jego zachowaniach, w tym, co stara się też w jakimś sensie narzucić większość mediów angielskich, czyli to jest po prostu wina Tuchela, że to on pokazał, że nie nadaje się do tej pracy, że nie rozumie angielskości i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Wiele było takich różnych elementów, z którymi można się, nie wiem, nie zgadzać, można się zgadzać, ale to będzie jedna z takich większych, tych ostatnich 30 minut tajemnic mundialu. Tu może po prostu przegrać Tuchel. On tego do końca z drużyną sobie nie wyjaśni. Mm-hmm. Że zawsze będą mieli tę barierę, której nie byli w stanie pokonać. Tę ścianę, z którą się zderzyli. Sportowcy zderzają się ze ścianą.
1: Fascynująca jest ta rozmowa. Niesamowicie mi się podoba to, że właściwie mówimy o mundialu, który odbył się w ogromnej mierze w Stanach Zjednoczonych, nie dotykając kwestii tego, gdzie się odbył i przez kogo był organizowany. Ale żeby ten wątek jakoś się pojawił, to zapytam o Amerykanów, którzy robili fantastyczne wrażenie, piłkarsko robili fantastyczne wrażenie przez ogromną część turnieju, a potem potknęli się. Dlaczego? Czy dlatego, że Donald Trump zadzwonił do Gianniego Infantino? Czy to jest też kolejna tajemnica mundialu?
0: Czy to spowodowało? Piłkarze z San Balogun twierdzili, że tak, że to miało jednak znaczenie. I choćby się wydarzyło wiele znakomitych innych rzeczy, to mimo wszystko to zostanie też jako jeden z głównych wątków. Telefon głowy państwa do prezydenta FIFA z interwencją związaną z czerwoną kartką dla jednego z piłkarzy. To się w głowie po prostu nie mieści i ja wiem, że z czasem my sobie to będziemy zacierać, będziemy o tym wspominać, będziemy to wiedzieć. Ale tych emocji już nie będzie. Ale warto sobie przypominać ten pierwszy moment, tą pierwszą myśl, kiedy człowiek usłyszał tę wiadomość. To jest oburzenie. To jest szok pomieszany z oburzeniem, z protestem, z takim wymownym, stanowczym nie. Nie róbmy takich rzeczy. Nie na takich turniejach w ogóle nie róbmy takich rzeczy. W ogóle nie róbmy takich rzeczy, żeby nam się polityk wtrącał do regulaminu, bo to będzie coś strasznego. Niebezpieczny precedens, bardzo. Ja myślałem, szczerze mówiąc, bo te mistrzostwa odbywały się w różnych krajach, że to nastąpi gdzie indziej, nie w Stanach. Ale okazuje się, że jednak kraj, który był strażnikiem demokracji, takich swobód i wolności i poszanowania dla przepisów, okazuje się, że on po prostu dał nagle przyzwolenie, żeby coś takiego robić. Straszna rzecz, paskudna w ogóle, niewyobrażalna i bardzo przykra dla piłki nożnej. I ten sztuczny uśmiech prezydenta FIFA tego nie zakryje, nie da rady. I ta jego formułka, pracujemy nad tym, Nie wiem, może ktoś ją jeszcze kupuje. No ja już nie. Nie daję rady. Nie dźwigam tego zwyczajnie. Nie jestem w stanie jakby sobie tego wytłumaczyć, jak ktoś kierujący tak potężną organizacją cały czas może ich oszukiwać, mówiąc krótko.

0: Ja mam tylko nadzieję, że i wierzę głęboko, że Hiszpanie nie odczuli tego, jak bardzo Infantino z Trumpem spartolili im radość ze zdobycia Mistrzostwa Świata, bo to, jak się ganiali tam po scenie, Infantino gonił Trumpa.
1: No już tutaj Trump się zachował w miarę okej, że wziął go za rękę, sprowadził, sprowadził.
0: Ale jak to wyglądało mimo wszystko?
1: Wiesz, ty na to zwróciłeś uwagę, bo pamiętałeś finał klubowych Mistrzostw Świata, kiedy Donald Trump jednak został z piłkarzami Chelsea na scenie.
2: Zabrał złoty medal jednemu z piłkarzy właściwie.
0: Myślę, że tak samo było i tym razem. Gdzieś tam w kieszeni się ten medal znalazł.
3: No właśnie. Teraz
2: zrobili jeden więcej.
1: No tak, tak, tak.
4: Panowie, na koniec, jaka jest wasza tajemnica mundialu i z czego te mistrzostwa, raczej swoje podejście do mistrzostw zapamiętacie? Bo ja mam taką obserwację, zauważyłem, że wszystko, co związane z mundialem, ma łechtać struny sentymentalne kibica, najczęściej faceta w wieku tam od 30 do 50 lat. Wszystkie reklamy, wszystko, co nam się wtłacza do głów, ma związek z Brazylijczykiem Ronaldo, Ronaldinho, Michaelem Owenem, Davidem Beckhamem i wydaje mi się, że my, tak jak tutaj siedzimy w studiu, jesteśmy głównym targetem właśnie dla futbolu. Takie uczucie mi mocno towarzyszyło podczas tego mundialu. Co wam przyszło do głowy podczas tych mistrzostw?
1: Jak każde mistrzostwa na innej, na drugiej półkuli, mi ten mundial będzie się kojarzył przede wszystkim z zaburzeniem rytmu życia, z oczami na zapałki, a nade wszystko z tą liczbą meczów jednak. Poznaliśmy najważniejsze pary po 3/4 mundialu. Szok, głównie zmęczenie, dziwne pory rozgrywania tych meczów. Nie, byliśmy przyzwyczajeni, że one były rozgrywane 15, 18, 21, a teraz trzeba było trafić czasami 5, czasami 3, czasami 2, czasami 23, czasami...
4: Czasami 18 tam się zdarzyło.
1: Jeszcze zdarzyła się raz 18. Bałagan generalnie, trochę z tym.
0: Kocham mundiale, uwielbiam piłkę nożną i tak jak powiedział Jacek, żyjemy w tej pracy dla wielkich turniejów, wielkich imprez, wielkich wydarzeń, takich momentów, które są także dla nas zawodowo spełnieniem. I jednocześnie nie wiem, czy chciałbym jeszcze kiedykolwiek przyjąć taką dawkę piłki nożnej w tak krótkim czasie. Nie widziałem wszystkich meczów Mistrzostw Świata. Ostatnie moje wyliczenia mówią o 83 w ciągu 5 tygodni. Za dużo.
2: Historia finału to jest historia tego, że grupa ludzi, którzy nie byli tak wybitni niż jedna jednostka po drugiej stronie, okazała się ważyć więcej niż ta niezwykła jednostka. Patrzenie na Leo Messiego jest dla mnie doświadczeniem ocierającym się o transcendencję. To jest zaszczyt żyć w epoce Leo Messiego, a równocześnie czuję jakiś rodzaj ulgi, że sport drużynowy wygrał na koniec.
4: I w ten sposób zamknęliśmy piękny, ciekawy rozdział futbolu międzynarodowego z naszymi gośćmi. Jacek Kurowski, Telewizja Polska.
2: Dziękuję bardzo.
4: Dziękujemy.
2: Michał Zachodny, Telewizja Polska.
0: Dziękuję pięknie.
2: I Inter Warszawa.
0: Tak.
4: I my dziękujemy już za uwagę.
2: Michał Okoński z Tygodnika Powszechnego.
4: I Filip Jastrzębski.
5: Sport wyjaśnia świat. Powtórka programu. Autopromocja.
6: Choć pieniądze szczęścia nie dają, to powszechnie wiadomo, że lepiej żyje się z nimi niż bez. Ale przede wszystkim warto tak kierować swoimi sprawami, żeby bezsensownie naszych dochodów nie tracić, a czasem może dodatkowo coś zarobić. O sytuacjach, w których możliwe są i straty, i zyski, a wszystko legalnie, w zgodzie z prawem, rozmawiamy w audycji Twoje pieniądze. W każdy poniedziałkowy poranek o godzinie 6:50. Anna Grabowska, zapraszam.
7: Wojna na Bliskim Wschodzie i wzrost cen energii na całym świecie.
8: Konflikt na Ukrainie i drony spadające na Europę.
7: Przewrót w kolejnym afrykańskim kraju i coraz szersze wpływy Kremla w regionie.
8: Świat zmienia się na naszych oczach szybciej niż kiedykolwiek.
7: Konflikty, sojusze, gospodarcze zawirowania to nie tylko nagłówki, to procesy, które kształtują naszą codzienność.
8: O tych zmianach rozmawiamy od poniedziałku do piątku po godzinie 20:30 w audycji Świat w powiększeniu. Zapraszamy. Magdalena Skajewska
7: i Michał Strzałkowski.
9: Fascynujące życiorysy artystów, malarzy, rzeźbiarzy, grafików, scenografów i projektantów mody. Ich dzieła i inspiracje. Sztuka, która splata się z muzyką, literaturą, teatrem i życiem. O tym wszystkim rozmawiamy w audycji Między Sztukami. W każdy wtorek, kilka minut po 22:00. Serdecznie zapraszam. Katarzyna Sanocka, do usłyszenia.
5: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Podejrzany o atak na Paradę Równości w Berlinie, zastrzelony przez policję. W zamachu zginęła jedna osoba, niemal 30 zostało rannych. Co dalej z rozłamowcami z Prawa i Sprawiedliwości? Jutro ostateczne decyzje Komitetu Politycznego Partii. Groźne pożary trawią Europę. Z żywiołem zmagają się Włosi, Francuzi i Hiszpanie. Minęła szósta. Rafał Boguta. Dzień dobry. Domniemany sprawca ataku na uczestników Parady Równości w Berlinie został zastrzelony. O szczegółach policyjnej akcji mówił zastępca rzecznika policji w Berlinie Jörn Iflender. Podejrzany o atak w parku Grosser Tiergarten został odnaleziony przez funkcjonariuszy jednostki specjalnej w kompleksie ogródków działkowych w berlińskiej dzielnicy Spandau. Podczas próby zatrzymania ruszył uzbrojony w kierunku funkcjonariuszy. Został obezwładniony strzałami policjantów z jednostki specjalnej, a następnie zmarł. Wydział Zabójstw będzie prowadził dalsze czynności wyjaśniające dotyczące okoliczności i dokładnego przebiegu tego zdarzenia. Szef niemieckiego MSW Aleksander Dobrindt określił atak jako islamistyczny zamach terrorystyczny. W ataku zginęła jedna osoba, a 29 zostało rannych, w tym 3 ciężko. Dwie osoby zginęły, a 25 zostało rannych w rosyjskim ataku na Czernichów w północno-wschodniej części Ukrainy. Wśród ofiar jest 9-letnie dziecko. Rosjanie zaatakowali także Kijów, Charków i Słowiańsk. W sumie zginęło 6 osób, a kilkadziesiąt zostało rannych. Ukraińskie władze przekazały, że Rosjanie wystrzelili 7 rakiet balistycznych i ponad 130 dronów. Ich celem miały być obiekty cywilne. To rosyjski terror, który nie ma żadnego wojskowego uzasadnienia, napisał na Telegramie prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Jutro ma się zebrać Komitet Polityczny Prawa i Sprawiedliwości, by podjąć ostateczną decyzję, co zrobić z 40 posłami, którzy nie wypełnili ultimatum prezesa Kaczyńskiego i nie zrezygnowali z udziału EU w Stowarzyszeniu Mateusza Morawieckiego Rozwój Plus. O tym, jak będzie przebiegało wtorkowe spotkanie i co planują rozłamowcy, w materiale Agnieszki Drążkiewicz.
2: Komitet Polityczny PiS ma proste zadanie: podjąć ostateczną decyzję w sprawie rozłamowców i zaplanować, co dalej, a co przed PiS-em bez 40 posłów.
3: Sprawiedliwość ma za sobą już 15 konferencji programowych tematycznych. Przed nami jeszcze 15 kolejnych. I efektem będzie bardzo solidny dokument pod tytułem Program Prawa i Sprawiedliwości na kolejne wybory.
2: Zapowiada Jarosław Sellin. A co planuje Mateusz Morawiecki i jego ludzie? Poczekajmy do wtorku. Studzi emocje europoseł Piotr Miller, bliski współpracownik byłego premiera.
4: Spotkamy się w tym gronie 40 posłów i będziemy rozmawiać, co dalej. Chcemy też zadbać o to, co było deficytem też niestety w mojej byłej partii politycznej, że każda decyzja tego typu będzie podejmowana w sposób kolegialny.
2: Jeśli powstanie nowy klub, sporo zmieni się na scenie politycznej, bo ugrupowanie Mateusza Morawieckiego stanie się trzecią siłą w parlamencie. To daje bonusy chociażby w postaci posady wicemarszałka. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio.
1: Dodajmy, że po godzinie 7 naszym pierwszym porannym gościem politycznym będzie Robert Gontarz ze Stowarzyszenia Rozwój Plus. Jedna osoba lekko poszkodowana, prawie 500 ewakuowanych. To konsekwencje incydentu, który miał miejsce wieczorem na terenie parku wodnego w Redzie pod Gdynią. Doszło tam do wycieku substancji chemicznej. Początkowo mowa była o używanym do dezynfekcji wody podchlorynie sodu. Ostatecznie okazało się, że sytuacja była efektem błędu obsługi. Technik nieświadomie dodał kwas siarkowy do zbiornika z podchlorynem sodu. W wyniku reakcji chemicznej doszło do wydzielania się chloru, mówił w Radiu Gdańsk dowodzący akcją młodszy aspirant Grzegorz Chin z Wejherowskiej Straży Pożarnej.
5: Po przyjeździe na miejsce zdarzenia okazało się, że do reakcji doszło dwóch silnie trujących substancji wewnątrz zbiornika. Pomieszczenie jest osobno odizolowane od całego aquaparku. W chwili obecnej wiemy, że osób ewakuowanych było około 470.
1: Do szpitala na obserwację trafił

0: zmarła jedna osoba. To technik, który poprzez wdychanie zatruł się oparami. W informacjach jeszcze Włochy, a ściślej jest stolica Rzym, który walczy z pożarami. Miniony weekend to dziesiątki interwencji straży pożarnej. Wysokie temperatury, susza i silny wiatr sprzyjały szybkiemu rozprzestrzenianiu się ognia. O szczegółach Aleksandra Nietopiel.
1: W niedzielę płonęły zarośla przy Via Laurentina, jednej z głównych arterii prowadzących na południe Rzymu. Gęsty dym ograniczał widoczność, powodując wielokilometrowe korki. Strażacy gasili ogień także z powietrza. W weekend paliły się też tereny zielone przy Tor Vergata i w dzielnicy Ostiense, a wcześniej w jednej z restauracji wybuchły dwie butle z gazem. Nikt nie ucierpiał. Nie tylko stolica zmaga się z żywiołem. Trudna sytuacja panuje także na Sycylii i Sardynii, a także na półwyspie Gargano w Apulii, gdzie płomienie dotarły do plaż i ewakuowano turystów. Z pożarami zmaga się także Molise. Władze przypominają, że większość letnich pożarów we Włoszech ma związek z działalnością człowieka, od nieostrożności po celowe podpalenia. Dlatego w wielu regionach utrzymywany jest najwyższy poziom gotowości służb. Aleksandra Nietopiel, Polskie Radio, Rzym.
0: Pożary trawią także południe Francji, jak również centralną i południową Hiszpanię. Łącznie w obu tych krajach ewakuowano ponad 330 tysięcy osób.
2: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Na początek ostrzeżenie synoptyków przed burzami z deszczem i porywistym wiatrem na znacznym obszarze kraju. Ostrzeżenie pierwszego stopnia obowiązuje na terenie 11 województw poza zachodnimi i południowo-zachodnimi, a w Bieszczadach obowiązuje ostrzeżenie drugiego stopnia. Front przemieszcza się teraz z zachodu w głąb kraju. W godzinach południowych ma dotrzeć w centralne i wschodnie regiony. Na termometrach maksymalnie od 20 stopni na północy do 26 na Podkarpaciu.
2: Klimat.
0: Jakość powietrza jest w całym kraju dobra lub bardzo dobra. 27% energii pochodzi ze źródeł odnawialnych, głównie z wiatru. Między 18 a 21 warto będzie oszczędzać energię w trosce o środowisko. A zagrożenie pożarowe w lasach spadło praktycznie w całym kraju do małego.
2: Klimat.
3: Poranek w Polskim Radiu 24.
4: Dzień dobry. Przed nami poniedziałek, 27 dzień lipca, ostatni tydzień tego miesiąca, 208 dzień roku. 6:07 na zegarach. Roch Kowalski, mówię Państwu dzień dobry, a wraz ze mną z całego serca witają się Anna Pałdyna, Agnieszka Wieczorek, Mateusz Dziekoński oraz Rafał Boguta i Aleksandra Augustyniak. Dziś słońce wzeszło o 4:48, zajdzie o 20:36. Dzień potrwa 15 godzin i 48 minut, a imieniny obchodzą Celia, Jerzy, Julia, Lidia, Lilia, Lila, Magdalena, Monika, Natalia i Sergiusz. Składamy Państwu najlepsze życzenia i polecamy cały nasz dzisiejszy poranek. Po godzinie 7:07 naszym gościem będzie Robert Gontarz z Stowarzyszenia Rozwój Plus, rozłamowego względem Prawa i Sprawiedliwości, a po 8:07 Karolina Zioło-Pużuk, wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego z ramienia Nowej Lewicy. To wszystko przed nami, a jeśli mamy zacząć ten poranek tak, jak wypada go zacząć, to trzeba rozpocząć od kalendarium historycznego.
5: Halo, halo, tu Polskie Radio Warszawa.
6: Ich bin ein Berliner.
7: Jeśli nam pomożecie, to...
8: Habemus Papam.
9: My, naród.
10: We, the people.
11: Polki, Polacy, Europejczycy, witajcie we wspólnej Europie.
2: Kalendarium historyczne.
12: 27 lipca w roku 1890 malarz Vincent van Gogh, usiłując popełnić samobójstwo, strzelił sobie z rewolweru w pierś. Z powodu odniesionych obrażeń zmarł dwa dni później. 130 lat temu włoski fizyk Guglielmo Marconi przeprowadził pierwszą publiczną próbę radia. 120 lat temu urodził się pisarz, publicysta i polityk Jerzy Giedroyć. Był twórcą i redaktorem paryskiej kultury.
13: Jest taki nagrobek jednego z faraonów, prawda, w Egipcie, że jego główną zasługą było to, że umiał się otaczać ludźmi inteligentniejszymi od siebie. Przyznaję, że mam pewne wyczucie talentów i ludzi ciekawych, których starałem się pozyskać do współpracy.
12: Do śmierci we wrześniu roku 2000 kierował Instytutem Literackim oraz Kulturą.

0: W roku 1918 Episkopat Polski powołał do życia Katolicki Uniwersytet Lubelski. To trzeci najstarszy funkcjonujący uniwersytet w Polsce. Posiada pełne prawa uczelni publicznej i jest finansowany z budżetu państwa. Dziś 93. rocznica urodzin reżysera i scenarzysty Stanisława Jędryki. Był autorem popularnych filmów i seriali dla dzieci i młodzieży, takich jak Wakacje z duchami, Stawiam na Tolka Banana czy Szaleństwo Majki Skowron, które ukształtowały kilka pokoleń młodych widzów.
1: Po prostu interesują mnie ci młodzi ludzie, interesują mnie ich sprawy, interesuje mnie ich życie, ich psychika, to wszystko, co przeżywają. Dla tych młodych ludzi te problemy są często fundamentalne, podstawowe.
0: Tłumaczył dla Polskiego Radia. 27 lipca 1944 roku Niemcy rozpoczęli likwidację obozu koncentracyjnego KL Warszał, powstałego na terenie ruin getta warszawskiego.
2: Nigdy nie zapomnę biegnących grupki tych Żydów uwolnionych, szczęśliwych w pasiakach, biegnących do mnie, do tego bunkra, który zajmowałem, a który zdobywała moja sekcja. Wysypaliśmy się z tego bunkra i ci Żydzi chcieli nas nawet po rękach całować. Byli tak szczęśliwi.
0: Wspominał Stanisław Sieracki, pseudonim Świst. Kompleks obozowo-więzienny KL Warszał działał na terenie Warszawy od jesieni 1942 roku do sierpnia 1944. Tego dnia, lecz w roku 1949 urodził się dziennikarz muzyczny Włodzimierz Kleszcz, propagator muzyki reggae i folk. Przez wiele lat w Polskim Radiu prowadził audycję Kleszczowisko.
3: Could you be loved? Czy mógłbyś być kochany? I bądź kochany, nie pozwól się ogłupiać, czy nawet pouczać i idź do diabła, jeśli jesteś w błędzie.
0: Mówił w audycji wspomnieniowej o Bobie Marleyu. 13 grudnia 1989 roku zorganizował w hali Stoczni Gdańskiej festiwal Solidarność Anti-Apartheid. 45 lat temu swoją premierę miał film Andrzeja Wajdy Człowiek z żelaza. Dziennikarz Winkel dostaje zadanie zrobienia reportażu kompromitującego robotnika i aktywnego działacza Komitetu Strajkowego Macieja Tomczyka, syna Mateusza Bierkuta, bohatera Człowieka z marmuru.
4: Nie wydaje nam się, żeby tego rodzaju film powinien leżeć i czekać do przyszłego sezonu. A jeżeli widownia go nie będzie chciała oglądać, to czy to jest jesień, czy początek lata, nie ma to żadnego znaczenia.
0: Mówił o początkowych ograniczeniach filmu jego reżyser Andrzej Wajda. Na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Cannes film został nagrodzony pierwszą w historii polskiej kinematografii Złotą Palmą. 30 lat temu dwie osoby zginęły, a ponad 100 zostało rannych w zamachu bombowym podczas koncertu zorganizowanego z okazji odbywających się w Atlancie letnich Igrzysk Olimpijskich. W roku 2020 zmarł pierwszy perkusista grupy Dżem Michał Giercuszkiewicz.

0: Od drugiej połowy lat 90. mieszkał nad Zalewem Solińskim na Tratwie w Zatoce Teleśnickiej. Od 5 lat internet już nam nie pomoże w znalezieniu odpowiedzi na pytanie,
1: co się stało z naszą klasą,
0: ponieważ właśnie wtedy, po ponad 14 latach, zakończył działalność polski serwis społecznościowy NK, który wcześniej nazywał się Nasza Klasa.
2: Kalendarium historyczne.
3: Szczepan Pawłosek przygotował kalendarium historyczne, a przedstawiła je Blanka Pietrzak.
2: Przegląd prasy.
3: Tak, tak, wiem, że państwo czekają na najnowsze komentarze dotyczące rozłamu w Prawie i Sprawiedliwości. Do tego zaraz przejdziemy, ale na początek pierwsza strona dzisiejszej Rzeczpospolitej. Napięcie na Bliskim Wschodzie winduje ceny paliw. Kierowcy muszą być gotowi na kolejne podwyżki. Nie jest wykluczone, że cena oleju napędowego może przekroczyć 8 zł za litr. Tak pisze Bartłomiej Sawicki. Konflikt z Iranem coraz mocniej wpływa na światowy rynek paliw. Choć po piątkowej korekcie ropa naftowa potaniała poniżej $97 za baryłkę, a Donald Trump wstrzymał ataki, analitycy podkreślają, że sytuacja jest niestabilna, a kierowcy

0: kierowcy najbardziej odczują wzrost cen oleju napędowego. Dynamika zwyżek cen pozostaje niewiadomą, ale kierunek jest jasny. Pierwszym efektem będzie wzrost cen diesla powyżej 8 zł. Tak ocenia Grzegorz Maziak, analityk ePetrol. Na ceny wpływają obawy o zakłócenia transportu ropy przez cieśniny Ormus i Bab al-Mandab, której zagrażają sprzymierzeni z Iranem jemeńscy Huti. Rosną również koszty frachtu. Orlen zapewnia jednak, że bezpieczeństwo dostaw do Polski nie jest zagrożone. Koncern nie transportuje ropy naftowej do swoich rafinerii najbardziej narażonymi na ataki szlakami, a import opiera na zdywersyfikowanych kierunkach i trasach. Zdaniem analityków sytuacja sprzyja koncernom paliwowym takim jak Orlen i MOL, które korzystają z utrzymujących się wysokich marż. A z ostatnich badań opinii publicznej wynika wprost, że Polacy oczekują, że rząd zajmie się wysokimi cenami paliw, a najlepiej powróci do programu CPN, czyli ceny paliw niżej. Na pierwszej stronie dziennika Gazety Prawnej to przechodzimy do tematu ostatnich dni. Pytanie, na ile głosów może liczyć partia Morawieckiego, i sondaż przeprowadzony przez SW Research dla dziennika Gazety Prawnej. Czy rozważyłaby pani oddanie głosu na nową partię polityczną stworzoną przez byłego premiera Mateusza Morawieckiego? Na pewno nie chcę głosować na Mateusza Morawieckiego i w tym liczę zdecydowanie nie i raczej nie, aż 55% Polaków. Ale jak wynika z tego sondażu, ponad 26% patrzy na inicjatywę Morawieckiego przynajmniej z zaciekawieniem. 9,1% uważa, że zdecydowanie zagłosowałaby na partię Morawieckiego i to inicjatywa, na którą czeka, a 17,5% uważa, że zależnie od szczegółowego programu i ludzi na listach. Jak to będzie w praktyce, zobaczymy, bo czekamy także, aż premier Mateusz Morawiecki zdecyduje, co dalej z przyszłością jego posłów i stowarzyszenia. Aż 17,6% z nas nie wie jakiej odpowiedzi udzielić na tak zadane pytanie. I sondaż dotyczący Mateusza Morawieckiego pojawił się także w Superekspresie. To z kolei Instytut Badań Polster dla Superekspresu. Czy Prawo i Sprawiedliwość bez Mateusza Morawieckiego ma szansę na powrót do władzy po wyborach w 2027 roku? Nie. Przeważająca liczba odpowiedzi, bo aż 62%. Przeciwnego zdania, czyli że PiS ma szansę powrócić do władzy bez Mateusza Morawieckiego, tak twierdzi tylko 38%. W Superekspresie, ale i w innych dziennikach także informacja o tym, że prezydent Karol Nawrocki zaprosił młodzież do Juraty. To wydarzenie ma się odbyć w dniach 29-30 sierpnia, czyli w tym samym czasie co Kampus Polska Przyszłości Rafała Trzaskowskiego. Propozycja jest skierowana do osób w wieku 18-26 lat i to myślę, że dla niektórych będzie okazja, żeby w ogóle odwiedzić prezydencki ośrodek w Juracie. A co zrobi Mateusz Morawiecki? O komentarz w tej sprawie poprosiliśmy Pawła Kowalskiego z Pracowni Marketingu Politycznego Uniwersytetu Łódzkiego, z którym rozmawiał Krzysztof Grzybowski.
1: Mam takie wrażenie, że jeżeli chodzi o ten ostatni tydzień, albo przynajmniej te ostatnie dni, to właściwie jedna informacja ze świata polityki zdominowała absolutnie wszystkie przekazy, to znaczy to, co wydarzyło się w Prawie i Sprawiedliwości. Nie ma chyba drugiego wydarzenia, które, jeżeli chodzi przynajmniej o odbiór, komentarze, konsekwencje, no, mogłoby się do tej informacji chyba nawet zbliżyć.
2: Tak, wydaje się, że jest to najważniejsze wydarzenie w tej polskiej polityce w tym już ubiegającym tygodniu. Ten rozłam w PiS i odejście frakcji skupionej wokół Mateusza Morawieckiego po ultimatum Jarosława Kaczyńskiego, bo to jednak, powiedzmy sobie szczerze, to Jarosław Kaczyński zadecydował o tym, że już nie chce dalej mieć Mateusza Morawieckiego i tej grupy, która jest wokół niego skupiona w Prawie i Sprawiedliwości. Więc w sumie mamy w tej chwili sytuację, że tworzy nam się nowy byt na tej prawicowej części sceny politycznej. Czy on się od razu przekształci w partię polityczną, tego nie wiemy. Natomiast widoczne są zdecydowanie te konsekwencje dla PiS-u. To znaczy PiS traci wizerunek partii, która jest zdolna do utrzymania jedności i dyscypliny. I to, wydaje się, był taki bardzo istotny również argument przy podejmowaniu decyzji przez Jarosława Kaczyńskiego, że on tutaj

0: przede wszystkim musi trzymać jedność, dyscyplina. Ktoś, kto się nie dostosuje, to jak to mówił, droga wolna. W związku z tym on w tej chwili oczywiście dalej myśli, że PiS, znaczy myślę o Jarosławie Kaczyński, jest partią jedności i dyscypliny pod jego kierownictwem. Natomiast no, wykluczenie Mateusza Morawieckiego powoduje, że partia się, krótko mówiąc, rozpada. I ten konflikt Kaczyński-Morawiecki staje się takim właśnie dominującym tematem medialnym, który wyparł to, o czym pan redaktor przed chwilą wspomniał, tą nawet krytykę rządu Donalda Tuska, bo w tej chwili w tym odchodzącym tygodniu większość komentarzy się skupiała właśnie na sytuacji w Prawie i Sprawiedliwości, a nie na tym, co robi rząd, czy czego nie robi, i na tej krytyce, która wcześniej była obecna.
1: No ale to w takim razie jeszcze jedna rzecz, chyba istotna już na samym początku tej dyskusji. Jakiego określenia należałoby używać? Politycy skupieni wokół Mateusza Morawieckiego, którzy odchodzą z PiSu, czy politycy, którzy z tego PiSu są wyrzucani? Bo to jednak robi różnicę.
0: Ja wiem. Wydaje mi się, że oczywiście Mateusz Morawiecki, w moim przekonaniu, on sprowokował troszeczkę Jarosława Kaczyńskiego do tego, żeby właśnie to on podjął tę decyzję, że to jak gdyby zostali oni wykluczeni. W związku z tym w tej chwili on może budować taką narrację, że zostaliśmy wykluczeni, ale my jesteśmy nadal jak gdyby z duchem w PiSie. Natomiast no to prezes podjął taką decyzję, co oczywiście znakomicie ułatwia budowanie takiej narracji potencjalnie, gdyby stowarzyszenie przekształciło się w partię polityczną, że my jesteśmy takim lepszym PiS-em, to znaczy mniej radykalnym, bo przypomnę może, że głównym takim, wydaje się, punktem krytycznym, który spowodował to, że Mateusz Morawiecki no jednak zdecydował się właśnie sprowokować Jarosława Kaczyńskiego do wyrzucenia i postawił pewne swoje bardzo ostre warunki, no było wyznaczenie Przemysława Czarnka jako tego przyszłego premiera in spe, pominięcie Morawieckiego. I wydaje się, że to był właśnie ten Rubikon polityczny, który spowodował, że no w tej sytuacji już dla Mateusz Morawiecki doszedł do wniosku, że już nie ma dla niego perspektyw, przynajmniej takich, które on by siebie widział. Przypomnę, że jeszcze przed wyborem Karola Nawrockiego na prezydenta i w tym słynnym castingu, który był urządzany w ramach PiSu, Jarosław Kaczyński również wykluczył Mateusza Morawieckiego, który miał, to się mówiło w kuluarach, takie aspiracje prezydenckie. Więc po tego typu działaniach prezesa wydaje się, że no Morawiecki podjął tą decyzję już, żeby jednak wyjść z tego PiSu, ale żeby ta narracja właśnie taka, że to nie on odchodzi i rozbija partię, ale że prezes podejmuje taką decyzję, narracyjnie oczywiście daje mu pewną przewagę później, jeżeli przekształci to stowarzyszenie w partię.
1: W takim razie jeszcze jedna kwestia, bo oczywiście tutaj można domniemywać, co politycy PiSu mówili podczas tych spotkań. Natomiast no, pojawiają się takie doniesienia mówiące o tym, że rzeczywiście, tak jak pan mówi, Mateusz Morawiecki grał na samodzielność, grał na wyjście z Prawa i Sprawiedliwości, natomiast chciał to przeciągać jak najdłużej, no i zrobić to bliżej wyborów parlamentarnych, aby zadziałał efekt świeżości. No i ta decyzja Jarosława Kaczyńskiego o tym, że już teraz żegnamy się ze zwolennikami Mateusza Morawieckiego, no właśnie miała wynikać z tego, że prezes nie chciał grać w grę byłego premiera. Chciał to przeprowadzić na własnych warunkach, w wybranym przez siebie terminie, a nie w terminie, który byłby wygodny dla Mateusza Morawieckiego.
0: Tutaj oczywiście moment dla Kaczyńskiego i PiSu jest dosyć ważny, bo w tym momencie właśnie takim, nazwijmy to, sezonie ogórkowym, który nie jest sezonem ogórkowym de facto w polityce, on powoduje, że jak gdyby z jednej strony ta perspektywa, powiedzmy, ponad roku do najbliższych wyborów, bo w tej chwili, i powiedzmy sobie szczerze, główną stawką dla Mateusza Morawieckiego jest zbudowanie ugrupowania, tutaj moglibyśmy sobie jak gdyby mówić o różnych scenariuszach, które on chce zrealizować, czy właśnie partię, czy chce jak gdyby

0: by zbudować jakąś koalicję na przykład samorządową, taką właśnie polityczną, czy z jakimś udziałem przedsiębiorców, nie wiem, zorientowanym na to, żeby przyciągnąć młodszych konserwatystów. I to wtedy ten ponad rok czasu, wydaje mi się, to jest dostateczna liczba czasu, żeby on był w stanie faktycznie zbudować struktury, program, bo jeżeli byśmy sobie mieli to uporządkować, co jest potrzebne do zbudowania partii, to po pierwsze lider, mamy lidera w osobie Mateusza Morawieckiego. Po drugie, potrzebny jest program. Ten program, wydaje mi się, on dopiero będzie powstawał. Po trzecie, ważne są struktury, a może najważniejsze te właśnie takie regionalne, lokalne. No i tutaj między innymi właśnie to był główny zarzut Jarosława Kaczyńskiego w stosunku do Morawieckiego, że on po prostu wyciąga, przyciąga na swoją stronę właśnie samorządowców, z polityków PiS-u lokalnych, regionalnych. Więc to mi się wydaje jest w trakcie w tej chwili budowania. No i ostatni bardzo ważny element to są pieniądze. I te pieniądze, jak wiemy, Morawiecki ma personalnie, osobiście, ale no również może liczyć na pewno na jakieś wsparcie finansowe ze strony innych osób, podmiotów, które w tym momencie, których nie znamy. W związku z tym wydaje się, że ten rok czasu może pozwolić mu zbudować faktycznie partię, która będzie w stanie powalczyć. I teraz pytanie, o kogo? Tak?
1: No, to jest kluczowe pytanie.
0: Tak, to jest pytanie w tej chwili kluczowe, to znaczy kim ma być wyborca, który potencjalnie zagłosowałby na właśnie to ugrupowanie Mateusza Morawieckiego. No ale my w tej chwili, tak jak mówię, nie znamy też programu i to i gdyby zdecydował się faktycznie na budowanie partii, no to pierwszy etap to będzie budowa takiej wiarygodności. Wydaje mi się, że lato, jesień 2026 roku to celem będzie tutaj jak gdyby pokazanie, że ta nowa partia to nie jest partia obrażonych na PiS. I ta właśnie narracja, że to prezes ich wykluczył, bo oni by chcieli dalej być i działać w PiS-ie, w tym pomaga. Lecz to środowisko, które zostało jak gdyby wykluczone, ma własny projekt państwa. No i tutaj pytanie jest, jaki jest ten projekt państwa, który ta partia będzie przedstawiała. I wydaje się, że to pytanie, dlaczego wyborca na przykład PiS ma zagłosować na Morawieckiego, bo wydaje się, że oczywiście tutaj Morawiecki będzie walczył w pierwszym względzie o wyborców właśnie PiS-u. Wydaje się, że takie najbardziej prawdopodobne punkty krytyczne dla tego nowego projektu to będzie, powiedzmy, taki konserwatyzm, ale bez radykalizmu. Silna gospodarka, no oczywiście bezpieczeństwo i obronność, ale też nowoczesne technologie, rozwój infrastruktury, większa otwartość na biznes. To wydaje się byłby taki wyraźny kontrast wobec tego bardziej takiego ideowego, ortodoksyjnego, konserwatywnego kursu PiS, który uosabia na przykład ta grupa, nazwijmy to, maślarzy, czyli Przemysław Czarnek, Jacek Sasin, Tobiasz, przepraszam, Bocheński, czy Patryk Jaki.
2: A z doktorem Pawłem Kowalskim z pracowni marketingu politycznego Uniwersytetu Łódzkiego rozmawiał Krzysztof Grzybowski. Za dwie minuty informacje i Rafał Boguta.
3: Reklama.
4: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
5: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
6: Ostatnie 4 dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł.
7: Tu Polskie Radio Warszawa.
8: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.
3: Po reklamie.

0: To promocja.
1: Choć pieniądze szczęścia nie dają, to powszechnie wiadomo, że lepiej żyje się z nimi niż bez. Ale przede wszystkim warto tak kierować swoimi sprawami, żeby bezsensownie naszych dochodów nie tracić, a czasem może dodatkowo coś zarobić. O sytuacjach, w których możliwe są i straty, i zyski, a wszystko legalnie, w zgodzie z prawem, rozmawiamy.

0: doprowadził do sytuacji, w której decyzję o wykluczeniu podjął Jarosław Kaczyński.
1: Co oczywiście znakomicie ułatwia budowanie takiej narracji potencjalnie, gdyby stowarzyszenie przekształciło się w partię polityczną, że my jesteśmy takim lepszym PiS-em, to znaczy mniej radykalnym. Przypomnę może, że głównym takim, wydaje się, punktem krytycznym, który spowodował to, że Mateusz Morawiecki no jednak zdecydował się właśnie sprowokować Jarosława Kaczyńskiego do wyrzucenia i postawił pewne swoje ostre warunki, było wyznaczenie Przemysława Czarnka jako tego przyszłego premiera INSPE, pominięcie Morawieckiego.
0: W sumie w wyniku piątkowego rozłamu z szeregów PiS zniknęło 40 polityków. W tym gronie są zarówno posłowie, jak i europarlamentarzyści. I jedną z takich osób jest Robert Gontarz, który już za pół godziny będzie naszym pierwszym porannym gościem. Po dwóch dniach spokoju Donald Trump znów grozi Iranowi. Tym razem generuje obrazy przy pomocy sztucznej inteligencji. Widać na nich, jak amerykańskie wojsko niszczy okręty i infrastrukturę energetyczną Iranu. Wpisy Trumpa pojawiły się po dwóch dniach spokoju na Bliskim Wschodzie, następujących po 13 dniach nasilonych nalotów na Iran. Pentagon wstrzymał bombardowania w piątek. Iran również wstrzymał ogień, deklarując, że utrzyma ten stan rzeczy tak długo, jak długo powstrzymywać się będą od ataków Stany Zjednoczone. Sąd zastosował tymczasowy areszt wobec 18-latki podejrzanej o ugodzenie nożem 8-letniej dziewczynki w Zamościu. Młoda kobieta spędzi w areszcie najbliższe 2 miesiące. Do zdarzenia doszło w czwartek na jednym z zamojskich osiedli. Pokrzywdzona to przypadkowo napotkana przez podejrzaną osoba, mówi Dorota Krukowska-Bubiło z tamtejszej policji.
2: Zamojscy policjanci kilkanaście minut po zdarzeniu zatrzymali podejrzaną. Zgromadzony materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie jej zarzutów. Podejrzana odpowie m.in. za uszkodzenie ciała 8-latki oraz usiłowanie dokonania podobnego czynu wobec 15-latki.
0: 18-latka w chwili zdarzenia była pijana, miała ponad 2 promile alkoholu w organizmie. Wakacje można spędzić nie tylko na wypoczynku, ale także zdobywając wojskowe doświadczenie. Ministerstwo Obrony zachęca do udziału w programie Wakacje z Wojskiem. To dobrowolne miesięczne szkolenie wojskowe, które kończy się złożeniem przysięgi, mówi major Krzysztof Ługowski z Wojskowego Centrum Rekrutacji w Białymstoku.
3: Wakacje z wojskiem, szkolenie dobrowolne, gdzie możesz nauczyć się podstawowych zachowań żołnierza, podstawowych umiejętności i z ratownictwa, i ze szkolenia ogniowego, taktyki, terenoznawstwa i wielu, wielu innych przedmiotów.
0: Trwają zapisy na ostatni turnus programu Wakacje z wojskiem, który rozpocznie się 17 sierpnia.

0: Ostrzeżenia Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej przed burzami obowiązują dla całej zachodniej części Polski. Wszystko, co od linii Łodzi na zachód, jest objęte ostrzeżeniami, a także Pomorze Gdańskie oraz rejon Słupska, z kolei Podkarpacie objęte ostrzeżeniami drugiego stopnia. Deszczowo i pochmurnie będzie dzisiaj w całym kraju, z temperaturą maksymalną od 18 stopni na Pomorzu Środkowym, 20 stopni na Pomorzu Gdańskim, m.in. na Kujawach, 21 na zachodzie i 23-25 stopni na pozostałym obszarze kraju. Tomasz Kowalczyk z redakcji sportowej. Dzień dobry. Co słychać?
1: No całkiem nieźle. Sporo ciekawych wyników, jeżeli chodzi o kolarstwo, o piłkę nożną.
0: Nie, pytałem co u ciebie.
1: A u mnie? No mało snu, ale niedługo urlop.
0: A to jest na co czekać. Zaczynamy.
1: A zaczniemy od kolarstwa. Tadej Pogacar po raz piąty wygrał wyścig Tour de France. Słoweniec zwyciężył bardzo wyraźnie, o blisko 6,5 minuty pokonał Belga Remco Evenepoela. Tak jego formę ocenia Czesław Lang.
2: Na pewno Tadej jest wielkim fenomenem i tutaj wiemy wszyscy, że rządzi tym peletonem zawodowym. Jest to zawodnik, który robi też wielki show, bo to co cenię w nim, że mógłby wygrać jeszcze co najmniej 3 etapy więcej, ale też nie jest jakiś taki bardzo kazerny na te zwycięstwa.
1: Główny organizator Tour de Pologne Czesław Lang wczoraj wręczał też nagrody podczas narodowego turu w naszym kraju w rywalizacji kobiet, a wygrała Holenderka Lorena Wiebes, najlepsza z biało-czerwonych, Olga Wankiewicz na 9. pozycji. W pierwszej kolejce piłkarskiej Ekstraklasy Wisła Kraków

0: pokonała GKS Katowice 2-1. Widzew Łódź zremisował z Motorem Lublin 2-2. Trener łódzkiej ekipy Aleksander Wukowicz nie był zachwycony tym wynikiem.
1: Słabe wyjście, wiesz, pierwsze minuty. Na pewno po straconej bramce zaczęliśmy grać. Zaczęliśmy być stroną, która chce strzelać. Udało się też strzelić dwie bramki. I potem największa zagadka jest na pewno ten początek drugiej połowy, który był bardzo, bardzo słaby w naszym wykonaniu i byliśmy po prostu bez racji.
0: W lepszym humorze był trener Motoru Mariusz Misiura.
2: Uważam, że rywalizacja dzisiaj była jak na pierwszą kolejkę na dobrym poziomie i wydaje mi się, że jedna i druga drużyna dzisiaj naprawdę jak na tą pierwszą kolejkę pokazała bardzo dużo futbolu.
0: Wczoraj jeszcze jedno spotkanie. Raków Częstochowa przegrał z Wisłą Płock. O szczegółach Tomasz Gancarek.
3: Ma Wisła Płock patent na Raków Częstochowa. Dwa zwycięstwa w poprzednim sezonie w stosunku 2-1, czyli Manowskiego na inaugurację sezonu ponownie 2-1. Pamiętam, gdy z Marcinem Kamińskim rozmawiałem w poprzednim sezonie, był pan bardzo zadowolony z tego, jak zagraliście. I dzisiaj chyba też nie ma na co narzekać.
4: Nie ma na co narzekać, ale szkoda tego, że w drugiej połowie przydarzył ten rzut karny, bo to też zmieniło oblicze naszego grania. Się cofnęliśmy bardziej, już nie trzymaliśmy się tak przy piłce, bo uważam, że w pierwszej połowie gdzieś ta kontrola była zdecydowanie lepsza. Ale cieszą trzy punkty, cieszy to, że nam się udało ponownie tutaj wygrać, dobrze zacząć sezon. No i musimy dalej pracować.
3: Ale widać była mądrość w waszym graniu, bo miałem takie wrażenie przez niemal 90 minut, że Raków jest wyjątkowo dziś schematyczny i wy to wszystko potrafiliście rozbijać. Jedna sytuacja Patryka Makucha z końcówki meczu, oprócz tego karnego oczywiście.
4: No tak, nie, na pewno wiedzieliśmy, czego się spodziewać. Wiedzieliśmy, że silną bronią Rakowa są te piłki za plecy i będą starali się je grać. I tak naprawdę potrafiliśmy ich z tego wyłączyć, potrafiliśmy się dobrze ustawiać i też nie ma co mówić, 3 dni temu grali mecz, więc też zdawaliśmy sobie sprawę, że jak będziemy się utrzymać dłużej przy piłce, będziemy sprawiać im problemy, będzie im na pewno te nogi nie będą ich niosły, na pewno będzie im trudniej dojść do sytuacji i po prostu potrafiliśmy dobrze się tam przeciwstawić i po prostu ten plan, który sobie założyliśmy, się sprawdził.
3: Tomasz Pieńko, skrzydłowy Rakowa razem ze mną. Zasłużona ta porażka.
5: Tracimy tak naprawdę jedną bramkę więcej niż przeciwnik. Oni nam ją strzelają. Ten mecz nie układał się od początku po naszej myśli, bo można powiedzieć dwie nieprzypadkowe, a z drugiej strony przypadkowe bramki, które mogłyby już ustawić wtedy ten wynik. Goniliśmy, ale no jednak dzisiaj się nie udało.
3: Mam takie wrażenie, oglądając wasze spotkania, czy to dzisiejsze, czy czwartkowe w europejskich pucharach, jakbyście mieli jeszcze bardzo ciężkie nogi po tym okresie przygotowawczym, jakby te nogi po prostu nie nosiły.
5: No, ciężko powiedzieć jako zawodnik, czy tak jest też. Wszystko fizycznie wyglądało z mojej strony ok. No, wiadomo, że pogoda jest jaka jest, była dzisiaj ciepło. Może bardziej boisko nie sprzyjało przez to, że było suche niż podlane. Może wtedy inaczej by się grało w piłkę, ale tak jak pan powiedział, okiem widza, no, mogło to tak wyglądać.
3: Przypomnijmy, Raków Częstochowa przegrał z Wisłą Płock 1-2.
0: A dziś na zakończenie pierwszej serii mecz Zagłębia Lubin z Piastem Gliwice. Co w innych dyscyplinach? Reprezentacja Polski kobiet zapewniła sobie Mistrzostwo Europy w rugby 7-osobowym podczas drugiego turnieju cyklu Rugby Europe Championship w Splicie. Żużlowa reprezentacja Polski przegrała niestety w Rybniku z Australią 41-49. Nie wypadł najlepiej sprawdzian przed drużynowym Pucharem Świata, ten 29 sierpnia w Warszawie. Jeżeli chodzi o sporty motorowe, to mistrz świata Brytyjczyk Lando Norris z McLarena wygrał wyścig Formuły 1 o Grand Prix Węgier, czyli 11. rundę Mistrzostw Świata. To jego pierwszy triumf w tegorocznym sezonie i 12. w karierze. I tutaj możemy powiedzieć, że sport łączył się w pewien sposób z polityką, bo Petr Pavel, prezydent Czech, pojawił się na Hungaroringu, przebrany za fotografa z akredytacją dziennikarską.
6: Naprawdę?
0: I spotkał się z Peterem Madziarem. Krótka rozmowa, a to nie pierwszy raz, kiedy Petr Pavel pojawił się w takich okolicznościach na sportowym wydarzeniu.
6: Ale że tak inkognito, tak?
0: Inkognito, tak. Sporty motorowe szczególnie interesują pana prezydenta Czech. No to na koniec jeszcze dorzucimy jedną lekkoatletyczną wiadomość. Tutaj nie wiemy, żeby ktoś się pojawiał inkognito. Wiemy, że Paweł Fajdek pojawił się cały znów na biało. Został w rzucie młotem po raz 9. Mistrzem Polski. Wygrał z wynikiem 79 metrów i 3 centymetry.
6: Tomasz Kowalczyk usłyszy się z Państwem, a Państwo usłyszą Tomasza Kowalczyka już

0: za godzinę. Dzięki
1: wielkie. Do
0: usłyszenia. Wielkie. 6.40 na zegarach. Halo, halo, Rembertów.
2: Halo, halo, Warszawa.
0: Halo. Ale Rembertów, Rembertów. Mamy połączenie z Rembertowem.
2: Tak, oczywiście.
0: Agnieszka,
2: ale to nadal Warszawa.
0: No tak, tak, jakby nie patrzeć. Granice miasta, tak. Miasta stołecznego już jakiś czas temu się powiększyło, Rembertów. Agnieszka Drążkiewicz, tak?
2: Muszę się, ci się do czegoś przyznać, że jak posłuchałam, jak Tomek mówi o, w takim zwrocie, że fajdek cały na biało, to mam takie jakieś różne...
0: No właśnie, 6.40 na zegarach i takie są skojarzenia Agnieszki Drążkiewicz, proszę państwa. Ale aż... A, nie, powstrzymam się, bo chciałem powiedzieć, że jakoś bezpośrednio łączy się to... Chociaż nie, no łączy tak, się to nie, z tematem, no, o którym się, rozmawiamy, bo politycy obrzucają się błotem i są ufajdani. To nie ma co dyskutować. Rozłam w Prawie i Sprawiedliwości trwa, znaczy on się dokonał i trwa nadal, z coraz to bardziej ekscytującymi zwrotami akcji w miniony weekend i wymianą zdań. Rozmawiałaś, Agnieszko, z politykami PiS-u, tymi reprezentującymi jedną i drugą stronę podziału, tak, w ugrupowaniu Jarosława Kaczyńskiego. Powiedz, jakie są nastroje przed wtorkiem, bo to wtedy ma obradować kierownictwo partii i wykluczyć tych posłów z ugrupowania. Czy tak rzeczywiście będzie? Taki scenariusz jest pisany na Nowogrodzkiej?
2: No tak, rzeczywiście we wtorek, tak jak powiedziałeś, zbierze się Komitet Polityczny Prawa i Sprawiedliwości. To jest taki bardzo ważny organ w tym ugrupowaniu i to on ostatecznie podejmuje, to jest wąskie grono polityków i to oni podejmują właśnie takie decyzje ostateczne, finalne. I tak, z tych rozmów moich wynika, że rzeczywiście no, rozłamowcy zostaną oficjalnie skreśleni z listy Prawa i Sprawiedliwości. No i tak naprawdę też będzie ten komitet obradował nad tym, co dalej przed Prawem i Sprawiedliwością, już bez tych rozłamowców. Ja pytałam o to Jarosława Sellina. On od 2010 roku jest wiernym politykiem, wiernym tej głównej linii i głównej myśli Jarosława Kaczyńskiego. Posłuchajmy, co mówi.
3: Pracujemy nad programem, mamy za sobą 15 konferencji programowych, 15 jeszcze przed nami i przedstawimy program, który pokaże, że tutaj żadnego wewnętrznego zawładnięcia Prawem i Sprawiedliwością nie ma. To jest to samo Prawo i Sprawiedliwość, na którego czele stoi Jarosław Kaczyński.
4: Tylko już bez Mateusza Morawieckiego i bez tych 40, rozumiem, osób.
3: Żałuję. Taką decyzję podjęli, postanowili pójść na tak zwane swoje. Jeżeli kierownictwo partii, a każda partia ma jakiś organ kierowniczy, podejmuje decyzję, że trzeba wypisać się ze stowarzyszenia o charakterze politycznym i wyraźnie zaznacza to kierownictwo, że kto tego nie zrobi, sam wypisuje się z Prawa i Sprawiedliwości, to znaczy, że podjęli świadomą decyzję o tym, żeby pójść na swoje.
2: I rzeczywiście wszystko wskazuje na to, Rochu i drodzy nasi słuchacze, że no, Mateusz Morawiecki i jego ekipa pójdą na swoje, ale jeszcze dokładnie zdradzić tych decyzji wtorkowych nie chce chociażby europoseł Piotr Müller, z którym też wczoraj udało mi się chwilę porozmawiać. To jest bliski współpracownik byłego premiera rządu Zjednoczonej Prawicy, były też przecież rzecznik tego rządu, który tak naprawdę to, co się dzieje też w tej grupie, która została no, wyrzucona, skreślona z list Prawa i Sprawiedliwości, to wystarczy posłuchać, w jaki sposób o tym wszystkim mówi europoseł Müller. Czuje pan żal, tak po ludzku?
5: Tak, oczywiście, że czuję. Wie pani, dla mnie to jest jedyna partia, w której byłem. Działałem w Prawie i Sprawiedliwości w młodzieżówce PiS-u od roku 2008 i ja czuję żal, że mnie wypchnięto z partii, w dodatku przez osoby, które tą partię przez lata atakowały, niszczyły, wychodziły z niej. Takie postacie jak Jacek Kurski czy Darek Matecki. Po prostu czuję ogromny żal, ból. Też to, że tracimy dziedzictwo Prawa i Sprawiedliwości wypracowane 25 lat i zamieniamy je w radykalizm Darka Mateckiego i Jacka Kurskiego.
2: I zobaczymy, co będzie we wtorek. Między wierszami i tak trochę na ofie europoseł Müller rzeczywiście przyznaje, że chyba wszystko wskazuje na to, że we wtorek, po tym jak już Komitet Polityczny PiS się zbierze i postanowi, co ma postanowić, to wtedy też zapadnie decyzja, ale właśnie kolegialna, jeżeli chodzi o utworzenie nowego klubu. I wtedy rzeczywiście sporo się zmieni na naszej scenie politycznej. Tak naprawdę rok z małym układem przed wyborami parlamentarnymi. Zmieni się po prostu tak naprawdę, no, trzeba będzie przemeblować cały ten Sejm. Ja pytałam o to, co to oznacza dla takiej administracji parlamentarnej posła Nowej Lewicy, który blisko też współpracuje z marszałkiem z Lewicy, Włodzimierzem Czarzastym, z Dariuszem Wieczorkiem. Posłuchajmy, co mówi o tej przyszłej scenie politycznej.
6: W ogóle zmienia to sytuację, bo jeżeli 40 posłów odejdzie z klubu PiS-u, to klub PiS-u spada na drugie miejsce. Klub Koalicji jest na pierwszym miejscu. Przejmuje salę lustrzaną. zmiany będą w komisjach, zmiany

0: Będą w prezydiach komisji. To jest wielka operacja, ale najpierw niech oni złożą wniosek o założenie klubu i zobaczymy, czy tam jest 40 posłanek i posłów.
1: I jeżeli ten klub Mateusza Morawieckiego powstanie, to będzie trzecią siłą w parlamencie, a to daje bonusy, chociażby takie jak na przykład posada wicemarszałka.
2: Sala lustrzana, no. Tam w kolumnowej są lustra?
1: Tak, tak. No jest lustrzana.
2: Ach, są rzeczywiście, no, po drugiej stronie, naprzeciwko okien. Tak, są takie zaokrąglone lustra. No dobrze. Agnieszka Drążkiewicz, czekamy na ustalenia Nowogrodzkiej z wtorku. Może się okazać, że we wtorek prezes stwierdził, że Mateusz Morawiecki nigdy nie był premierem Prawa i Sprawiedliwości, że to tylko jakaś fatamorgana była.
1: No zobaczymy, zobaczymy, bo zwróć uwagę, Rochu, na to, co się działo w ten weekend no, w social mediach. I tutaj wiadomo, mówiłeś o tym obrzucaniu się, bo rzeczywiście poszło tam na noże, można tak powiedzieć. No zresztą Piotr Miller wczoraj nie krył po prostu rozżalenia takiego, mówiąc właśnie, że to jest skandal i że ludzie właśnie pokroju Kurskiego czy Mateckiego, no to robią źle Prawu i Sprawiedliwości zwyczajnie i to nie, w ogóle nie tędy droga, ale delikatnie, zupełnie inaczej wypowiadał się chociażby w telewizji Republika w sobotę sam Jarosław Kaczyński, który był pytany o różne kwestie. Wspominał między innymi o tym, że pytał Mateusza Morawieckiego, czy chciałby jeszcze w przyszłości być kiedyś premierem, czy ma inny pomysł na siebie. I Jarosław Kaczyński zdradził, że tak naprawdę powiedział Morawiecki, że on myśli o przywództwie w partii. A Jarosław Kaczyński nie skreślił go wtedy, tylko powiedział, że spróbuj, zobacz, ile masz poparcia.
2: No to, to sprawdził premier Morawiecki.
1: Sprawdził. No, jeżeli będzie tą trzecią siłą w parlamencie, to sporo.
2: Jak w sobotę mówisz, premier był w Republice i łagodził to, tak w niedzielę został wysłany do Republiki Jacek Kurski, tak, który powiedział, że premier Mateusz Morawiecki właściwie realizował niemiecką agendę i na polecenie Niemiec, i znaczy na polecenie Donalda Tuska rozwala Prawo i Sprawiedliwość, z czego cieszy się Allgemeine Zeitung, tak mówił Jacek Kurski. Było więcej tych tez. Było między innymi o tym, że gdyby Mateusz Morawiecki nie zgodził się na Europejski Zielony Ład, to nie trzeba byłoby burzyć elektrowni w Ostrołęce. Potem Karol Karski mówił jeszcze, że o wynegocjowanych kamieniach milowych w ramach Krajowego Planu Odbudowy to partia dowiedziała się z mediów, a nie od premiera Morawieckiego.
1: Jeszcze w sporo tych kamyków rzeczywiście było.
2: Jeszcze mógłby wymieniać, jak to Mateusz Morawiecki miał chcieć blokować program 500+, który później realizował przez 7 lat, przez 6. Agnieszko, ciekawe polityczne czasy przed nami. Bardzo. To bez dwóch zdań, z pewnością.
1: Bez wakacji, moim zdaniem.
2: A czy powiedz mi, czy w Rembertowie jesteście już gotowi na te 40-stopniowe upały, które do nas nadchodzą?
1: Myślałam o tym wczoraj.
2: Z niepokojem.
1: Z niepokojem, ale też z taką lekką nadzieją, bo jak zasłaniam żaluzje zewnętrzne na cały dzień albo na połowę dnia, od południa, i jak jednak jest tutaj dużo drzew naokoło, to myślę sobie, że 2-3 stopnie może będzie urwane.
2: A czyli ty nie jesteś w grupie uprzywilejowanej z klimatyzacją w mieszkaniu?
1: Mam taki klimatyzator przenośny.
2: Taki, że trzeba rurę za okno wystawić?
1: Nie, nie, to taki, że trzeba.
2: To taki wentylatorek masz.
1: No bary, ale napisane jest klimatyzator.
2: No ale to wentylatorek chyba jednak.
1: Ale z tyłu można sobie włożyć kostki lodu.
2: A, no to jest jakaś technika, której ja nie znałem.
1: Ja też do tej pory kupiłam to.
2: Podobnie w Prawie i Sprawiedliwości powinni zrobić. Powinni włożyć sobie trochę kostek lodu na przykład do głowy i ochłonąć nieco, bo,
1: a tak,
2: bo to by się przydało.
1: A wczoraj też to Jarosław Sellin sugerował też w jednej z fragmentów wypowiedzi dla mnie. Mówił, że on by ten głęboki oddech i właśnie kubeł zimnej wody.
2: Ale to po prostu nie wysyłają Jacka Kurskiego do Republiki. To im dużo ułatwi. Agnieszka Drążkiewicz z warszawskiego Rembertowa opowiadała państwu o zawirowaniach politycznych w Prawie i Sprawiedliwości. Pozdrawiamy cię ciepło, Agnieszko.
1: Ja również was pozdrawiam. Dziękuję.
3: Twoje pieniądze.
4: Dzień dobry Państwu, Anna Grabowska w audycji Twoje pieniądze. Wyjaśnimy dziś, jakie są konsekwencje przelewów między kontami małżonków, czy szerzej, między kątami najbliższej rodziny. Takie sytuacje zdarzają się często, powstają wątpliwości, czy nie trzeba będzie zapłacić od takich przelewów podatku. Porozmawiamy o tym z moim gościem, którym jest Tomasz Matusik-Bukowski, prawnik, specjalista do spraw podatkowych. Dzień dobry panu.
5: Dzień dobry panie redaktor, dzień dobry państwu.
4: Przelew między kątami małżonków. Sytuacja częsta. Wydawałoby się, że może nawet codzienna, jeżeli mają oni różne konta, czasami mają też jakieś wspólne, jakieś osobne, różnie to już dzisiaj wygląda. I mogą to być czasem niewielkie kwoty, ale czasem nawet całkiem duże. No i zdarzało się, że Urząd Skarbowy uznawał, iż w grę wchodzi darowizna. Uwaga, darowizna.

0: No wiele osób to dziwiło. Darowizna mogłaby się wiązać z podatkiem, więc w związku z tym już tutaj trochę to pytanie padało. Oczywiście mamy różne grupy podatkowe, no ale to zaraz wszystko będziemy wyjaśniać. No ale pojawiło się takie ostatnie stanowisko, że w takiej sytuacji przysporzenia nie ma, jakkolwiek by to trudno nie brzmiało, ale właśnie o to chodzi. Wyjaśnijmy zatem, jak to jest, gdy małżonkowie, przyjmujemy, mają wspólność majątkową, żeby tutaj nie mieszać trochę sytuacji.
1: No, faktycznie przez wiele lat tutaj to stanowisko organów było niepełne. Ostatnio mamy tutaj coraz częściej to stanowisko potwierdzane na korzyść podatników, na korzyść małżonków i sytuacja się klaruje. Przy wspólności majątkowej małżeńskiej faktycznie nie mówimy tutaj o darowiźnie. Z czego to wynika? Przede wszystkim należy wskazać, żeby doszło do darowizny, musimy dokonać jakiegoś przesunięcia majątkowego. To musi być przesunięcie majątkowe. Zazwyczaj będzie z jednego majątku do drugiego.
0: I powstanie owo przysporzenie, o którym powiedziałam.
1: Dokładnie. Natomiast jeżeli mamy wspólność majątkową, to mamy jeden wspólny majątek. No i wszystkie środki, jakie gromadzimy, gromadzimy w ramach tego majątku. Jeżeli będziemy dokonywać jakichkolwiek przelewów, nawet pomiędzy kontem, który jest przypisany do pani albo do pana, tak, te pieniądze, one cały czas pozostają w tym wspólnym majątku. Wobec tego nie mamy tego przesunięcia, które by tutaj dawało nam darowiznę, która wiązałaby się z opodatkowaniem.
0: Rozumiem, że nie ma też potrzeby zgłaszania wówczas takich przelewów w Urzędzie Skarbowym.
1: No tak, tutaj oczywiście, skoro nie mamy samej darowizny, to tutaj w ogóle nie podpadamy pod ustawę od spadków i darowizn. No, tym samym nie ma takiego obowiązku.
0: Tak. Bo czasem po prostu nie ma też obowiązku zapłaty podatku, natomiast zgłoszenie nas od tego zwalnia. Tutaj nie ma takiego obowiązku, w ogóle nie trzeba tego zgłaszać. No dobrze, a gdyby małżonkowie mieli, to ta druga sytuacja, o której powiedziałam, teraz trochę zamieszamy. Gdyby małżonkowie mieli rozdzielność majątkową, no i na przykład mąż przelałby żonie na jej osobiste konto, nie wiem, żeby były to wyższe kwoty, powiedzmy 100, 200, nie wiem, 300 tysięcy złotych, na przykład na zakup samochodu. Można to sobie przecież wyobrazić. Czy to byłaby darowizna, czy nie?
1: No, tutaj już mamy sytuację zgoła inną. Mamy dwa majątki. Mamy majątek męża, mamy majątek żony. No, jeżeli dochodzi do jakichś przesunięć między tymi majątkami, tak jeden z tych majątków się uszczupla, drugi się powiększa. Jeżeli to ma charakter stały, tak, te kwoty nie będą zaraz zwrócone, no to mówimy faktycznie o darowiźnie. No natomiast tutaj mamy korzystną sytuację, jeśli chodzi o małżonków. Tak, małżonkowie są grupą przywilejowaną na gruncie ustawy od podatków, od spadków i darowizn. Mianowicie korzystają z pełnego zwolnienia. I tutaj nieważne, czy to będzie kwota 100 tysięcy, 200 tysięcy, miliona, 2 milionów złotych. O ile zostaną wykonane odpowiednie czynności, czyli zostanie zrobione zgłoszenie SDZ-2 oraz jakiekolwiek darowizny będą dokonane w drodze przelewu, generalnie w drodze, która dokumentuje, to może też być przekaz pocztowy, przykładowo, no to wtedy korzystamy z pełnego zwolnienia, tak? Natomiast no tutaj najważniejsze będzie dochowanie tych formalności, czyli faktycznie dokonanie tego zgłoszenia.
0: W Urzędzie Skarbowym.
1: Tak, dokładnie.
0: To mówimy to, co nie było potrzebne w tym pierwszym przypadku. Tutaj natomiast już to będzie potrzebne i jasne. Pan powiedział, że przelew może być na przykład przekazem pocztowym, może być oczywiście przelewem bankowym. Rozumiem, że inne formy typu bliki, tam inne nowoczesne, które mamy, też wchodzą w grę.
1: Tak. Tutaj generalnie chodzi o kwestię, to musi być w jakiś sposób zachowane. Tak? Można krótko wyjaśnić, z czego się bierze ta potrzeba, że skoro mamy taką przewilejowaną grupę jak małżonkowie, którzy nie są opodatkowani, to tutaj państwo musi chronić się przed potencjalnym praniem brudnych pieniędzy. Jasne. Albo różnymi takimi kwestiami. Tak? Więc gdzieś poza tym samym zgłoszeniem SDZ-2, no musi być tego jakiś dokument zachowany, jakiś dowód.
0: A gdyby w grę wchodziły nie pieniądze, a konkretna rzecz, no ten samochód, o którym tutaj rozmawialiśmy, mąż kupiłby ten samochód żonie. Czy też przy tej nawet rozdzielności majątkowej, bo to jest ta trudniejsza sytuacja. Czy wówczas byłaby to darowizna, nie byłoby obowiązku podatkowego, byłby, jak to rozstrzygniemy?
1: No, nowy samochód to będzie ewidentnie jakaś korzyść po stronie tutaj tej potencjalnej żony.
0: Tak, tak,
1: przyjęliśmy, że żony. Tak, tutaj dochodzi do zwiększenia jej majątku, więc to będzie, więc tutaj

0: będziemy to wiązać z darowizną. Natomiast tutaj również, jeżeli wartość tego samochodu będzie przekraczała tą kwotę 36 120 zł, no to będziemy musieli dokonać zgłoszenia. Tutaj z drugiej strony nie będzie potrzeba dokumentacji tego, skoro przemieszczamy między majątkami już jakąś całą rzecz, tak? Tutaj oczywiście nie będziemy mieć potwierdzenia przelewu samochodu.
1: Jasne. Umowa będzie potrzebna, ona będzie miała znaczenie, że jest umowa zakupu, no na pewno jako dokument, prawda?
0: Zgadza się, natomiast no to...
1: oczywiście.
0: Jeśli będzie tutaj zakup, natomiast sama darowizna samochodu może zostać dokonana w drodze, no nawet ustnej, tak?
1: Tutaj jasne, niepotrzebny już jest ten dokument, rozumiem.
0: Że masz żoną samochód.
1: Jasne. A gdyby taki przepływ finansowy, czyli przelanie z konta na konto, następował między, no powiedzmy, ojcem a synem, nie wiem, matką a córką, czy wówczas darowizna, podatek, cokolwiek wchodziłoby w grę? Nawet możemy przyjąć, że prowadzą wspólne gospodarstwo domowe, no.
0: No tutaj sytuacja będzie różna. Co do zasady, takie przelewy w rodzinie, one są darowizną, tak? Korzystają z tego pełnego zwolnienia, tak? Tutaj mówimy o tej najbliższej, uprzywilejowanej rodzinie. Natomiast tak naprawdę pojawia się pytanie, na co są te przelewy? Jeżeli to są przelewy, które tutaj rodzic daje dziecku co miesiąc, no albo co tydzień, aby miał na życie, na jakieś swoje wydatki, albo nawet wysyła dziecko do dużego miasta na studia i jeszcze ktoś się nie może utrzymać.
1: Albo mieszkają wspólnie i robią wspólne zakupy albo, na przykład.
0: Dokładnie. Albo robią wspólne zakupy, ponoszą wspólne wydatki wszelakie, tak? No to takie świadczenia, które są ponoszone na rzecz jakichś wspólnych wydatków, no to one nie będą darowizną. One tutaj będą wypełniały znamiona takich świadczeń no niezbędnych do wspólnego życia, tak? Wręcz tam alimentacyjnych. Aha. No więc tutaj nie będziemy ich wiązać z...
1: Ale wtedy nie mogą one być jakieś wysokie, na przykład to nie może być, nie wiem, 100 czy 200 tysięcy, bo trudno będzie wykazać, że one są na codzienne potrzeby wtedy.
0: No tak, to prawda, w praktyce tutaj nie ma jakiejś ustalonej kwoty, natomiast...
1: Jasne.
0: Ale na przykład istotne jest to, żeby takie przelewy, które właśnie ma taki charakter alimentacyjny właśnie, czy na wspólne wydatki odpowiednio nazywać, tak? Bo do tego też organy podatkowe przywiązują wagę.
1: Opisać po prostu.
0: Opisać, tak, że nawet, że tutaj...
1: Na zakupy,
0: no, tak, typu, albo kieszonkowe,
1: tak.
0: Albo...
1: A jakby to był na przykład zwrot za wspólny wyjazd, no teoretycznie zapłaciłam za siebie i za córkę, a potem ona mi zwraca za siebie, no dorosły człowiek.
0: No to...
1: Też tak, tylko opis jest istotny.
0: Dokładnie. Dokładnie. To wtedy jest łatwo przy jakiejś potencjalnej tutaj sprawdzeniu ze strony Urzędu Skarbowego udowodnić, że nie wliczamy tego do tych limitów, które tutaj powodują obowiązki dokonywania jakichkolwiek zgłoszeń.
1: Jasne. Bardzo dziękuję. Tomasz Matusiek-Bukowski, prawnik, specjalista do spraw podatkowych, był naszym gościem. Dziękuję panu bardzo.
0: Dziękuję również.
1: Dziękuję bardzo.
2: Twoje pieniądze. Reklama.
3: 35 lat razem. Wiele przez ten czas wspólnie przejechaliśmy. Mamy co wspominać, mamy co świętować. Nie wiemy, jaka była twoja pierwsza Toyota, ale wiemy, jaka może być kolejna. Bo w urodzinowej ofercie mamy dla ciebie m.in. praktyczną miejską Toyotę Yaris Hybrid z korzyściami do 13 500 zł i atrakcyjnym finansowaniem w kredycie 50 na 50. Świętuj z nami 35 lat Toyoty w Polsce. Odwiedź salon. Sprawdź też ofertę na inne modele.
2: Po reklamie. To są informacje Polskiego Radia 24.
4: 100 dalej z rozłamowcami w Prawie i Sprawiedliwości. Jutro zbiera się Komitet Polityczny Partii. Tragedia w Seattle w stanie Waszyngton. W wyniku strzelaniny zginęły co najmniej dwie osoby. Gdynia, wyróżniona miasto, centrum miasta zostało wpisane.

0: na listę UNESCO. Minęła siódma. Rafał Boguta, zapraszam. Nie cichnie polityczna burza po rozłamie w PiS-ie. Po tym, jak w piątek ogłoszono rozłam w ugrupowaniu Jarosława Kaczyńskiego, w mediach społecznościowych trwa ostra wymiana zdań między poszczególnymi frakcjami. Politycy wzajemnie oskarżają się o aktualną sytuację w Prawie i Sprawiedliwości. Pytany przez Polskie Radio o odczucia po odejściu z PiS, europoseł Piotr Miller odpowiada wprost. Nie odszedłem, zostałem wyrzucony i nie wyobrażam sobie powrotu.
1: To jest jedyna partia, w której byłem. Działałem w Prawie i Sprawiedliwości w młodzieżówce PiS-u od roku 2008. I ja czuję żal, że mnie wypchnięto z partii, w dodatku przez osoby, które tą partię przez lata atakowały, niszczyły, wychodziły z niej, takie postacie jak Jacek Kurski czy Darek Matecki.
0: Jarosław Sellin, który sam kiedyś działał w ugrupowaniu Polska Plusa od 2010 roku, jest członkiem PiS, apeluje o ostudzenie emocji.
2: Jest mi bliskie to, co napisał, powiedział prezes Jarosław Kaczyński, który zachęcił do głębokiego oddechu i łyka zimnej wody. I jak najmniej niechęci między nami, dlatego że jednak razem robiliśmy politykę przez wiele lat.
0: Jutro ma się zebrać Komitet Polityczny Prawa i Sprawiedliwości, by oficjalnie zatwierdzić skreślenie z list wszystkich tych polityków, którzy nie wypełnili ultimatum prezesa Jarosława Kaczyńskiego i nie zrezygnowali z pracy w Stowarzyszeniu Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego. Prawdopodobnie tego samego dnia otoczenie byłego premiera założy nowy klub parlamentarny. I o to między innymi już za chwilę zapytamy naszego pierwszego porannego gościa, reprezentanta Stowarzyszenia Rozwój Plus Roberta Gontarza. Co najmniej dwie osoby zginęły w strzelaninie na festiwalu kulinarnym w Seattle w stanie Waszyngton na północnym zachodzie Stanów Zjednoczonych. Pięć osób zostało rannych, w tym małe dziecko. Policjanci zatrzymali dwie osoby w związku ze strzelaniną, poinformowała burmistrz miasta Katie Wilson. Do zdarzenia doszło o 3:00 w nocy czasu polskiego. Według relacji świadków było słychać serię strzałów, po których tłum próbował uciekać w różne strony. W festiwalu, w którym doszło do strzelaniny, uczestniczyły tysiące osób. Domniemany sprawca wczorajszego ataku na uczestników Parady Równości w Berlinie został zastrzelony, potwierdził to rzecznik tamtejszej policji. Oddziały specjalne otworzyły ogień, kiedy podejrzany ruszył w kierunku funkcjonariuszy uzbrojony w broń palną. Kanclerz Niemiec Friedrich Merz zapowiadał wcześniej, że rząd będzie działać ponad podziałami, aby schwytać sprawcę. Podczas konferencji prasowej na miejscu ataku, w którym jedna osoba zginęła, a 29 zostało rannych, kanclerz Merz prosił rodaków, aby nie dali się zastraszyć ani podzielić. Nie pozwolimy, aby trucizna terroryzmu i trucizna przeciwko wolności rozprzestrzeniały się w naszym społeczeństwie. Będziemy działać niezależnie od wszelkich różnic poglądów i między partiami politycznymi. Będziemy bronić wolności naszego społeczeństwa. Każdy może na to liczyć. Przez wiele godzin ponad 1000 funkcjonariuszy szukało mężczyzny, który w sobotę wjechał furgonetką w tłum, a następnie ranił ludzi ostrym narzędziem. Wola Mokotów po Wiśle. Każda z historii inna, każda wyjątkowa. Wspólnym mianownikiem powstańcze losy poszczególnych dzielnic Warszawy. Jednym z wydarzeń rocznicowych zorganizowanym przez Muzeum Powstania Warszawskiego było rodzinne spotkanie edukacyjne. O szczegółach Anna Orzeł.
3: To ważne, by wiedzieć i pamiętać. Dlatego w Parku Wolności spotkały się pokolenia, dzieci, rodzice i dziadkowie. Wszystko po to, by uczyć i przypominać. Najmłodsi poznawali powstańcze dzieje, wykonując przygotowane zadania.
4: Ogólnie dowiedziałam się, że obchodzimy 82. rocznicę powstania warszawskiego.
5: Warto jest przekazać taką ciekawość, jeśli chodzi o historię.
6: Małgorzata Rafalska. Żoliborz był taką dzielnicą, która była bardzo zjednoczona, powstańcy i cywile, to tutaj mamy apel do mieszkańców Żoliborza, żeby przynosili potrzebne powstańcom rzeczy.
3: Co masz na swojej liście?
7: Wodę, piasek, jedzenie, koce i takie rzeczy, że co się przydadzą.
3: Muzeum Powstania Warszawskiego zaprasza też do Parku Wolności 1 sierpnia o 17:00. Anna Orzeł, Polskie Radio.
0: I w informacjach zaglądamy jeszcze do Gdyni. Modernistyczne centrum tego miasta zostało wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Organizacja poinformowała o tym w serwisie X. Decyzja zapadła w czasie trwającej w Korei Południowej 48. sesji Komitetu Światowego Dziedzictwa. Więcej w relacji Krzysztofa Kuczyńskiego.
8: O to wyróżnienie zabiegały władze miasta. Jak podkreślały, centrum Gdyni jest unikatem w skali globu. Chodzi przede wszystkim o to, że na świecie jest zaledwie kilka miast, których Śródmieście wybudowano w jednolitym stylu modernizmu, a w naszej części Europy jest nim tylko Gdynia. Jak podkreślały lokalne władze, miasto powstawało szybko i z rozmachem, ale w samych projektach

0: projektach ówczesnych architektów rządziła zasada mniej znaczy więcej. Modernistyczne budynki w Gdyni wyróżniają się więc przede wszystkim szlachetną prostotą, funkcjonalnością oraz nowoczesnymi rozwiązaniami konstrukcyjnymi. Ponadto architekci czerpali inspiracje z bliskości morza, dzięki czemu powstały liczne budynki przypominające okręty na lądzie. Krzysztof Kuczyński, Polskie Radio.
1: Cały obszar modernistycznego Śródmieścia Gdyni obejmuje około 88 hektarów i prawie 450 budynków.
2: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: Uwaga na burze z deszczem i porywistym wiatrem, głównie we wschodniej połowie kraju. Tam obowiązuje ostrzeżenie pierwszego stopnia, zwłaszcza w Bieszczadach, gdzie synoptycy wydali alert drugiego stopnia. Termometry pokażą dziś maksymalnie 20 stopni na północy, 23 stopnie w centrum i na południu i 26 stopni na Podkarpaciu.
3: Poranek w Polskim Radiu 24.
4: Siódma, siedem już na zegarach, bez zmian. Poniedziałek, 27 dzień lipca, 208 dzień 2026 roku. Roch Kowalski, mówię Państwu dzień dobry i zapraszam na drugą godzinę naszego spotkania. Słońce wzeszło dzisiaj o 4:48, a zajdzie o 20:36. Dzień trwa 15 godzin i 48 minut. A imieniny obchodzą Celia, Jerzy, Julia, Lidia, Lila, Magdalena, Monika, Natalia oraz Sergiusz. Najlepsze życzenia Państwu składamy.
2: 24 pytania. Rozmowa polityczna.
4: Mamy połączenie z panem posłem Robertem Gontarzem, Stowarzyszenie Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego. Dzień dobry, panie pośle.
5: Dzień dobry, witam serdecznie.
4: Warto było odchodzić z Prawa i Sprawiedliwości, nie składać deklaracji o lojalności partii?
5: Panie redaktorze, ale przecież my nie odchodzimy z Prawa i Sprawiedliwości.
4: Dlatego się od razu poprawiłem. Zmieniam pytanie. Czy warto było nie składać deklaracji lojalności względem Jarosława Kaczyńskiego?
5: Panie redaktorze, ale tam nic nie było o lojalności, o braku lojalności, tylko o tym, czy jesteśmy członkami stowarzyszeń, czy chcemy w tych stowarzyszeniach działać, czy też nie chcemy. Więc tam nie było nic o lojalności. Każdy, kto mówi, że jest inaczej, niech przedstawi dokument i wskaże tam fragment mówiący o lojalności. Panie redaktorze, ja też chcę zwrócić uwagę na to, bo istnieje pewien spór między nami. To znaczy my mówimy, że jesteśmy wyrzucani, że była grupa intrygantów i wciąż jest ta grupa, przecież oni nie zniknęli, która mówiła, że trzeba wyrzucić premiera Morawieckiego, a razem z nim grupę posłów. Oni też przekonywali pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego, że z panem premierem Mateuszem Morawieckim to co najwyżej 7 osób pójdzie. I my mówiliśmy to, że tak jest. A oni mówili nie, przecież oczywiście, że tak nie ma. No i doszło do dnia wczorajszego, gdzie Jacek Kurski publicznie w telewizji Republika powiedział, że on mówił, żeby już wcześniej wyrzucić premiera Morawieckiego, potwierdzając to wszystko, o czym my mówiliśmy. Że tak, że była grupa intrygantów, do której zaliczał się Jacek Kurski, który już wcześniej mówił, żeby wyrzucić pana premiera Mateusza Morawieckiego, a z nim razem i nas, więc no, panie redaktorze, no cóż można więcej powiedzieć? I oczywiście ktoś może powiedzieć, no to zlikwidujcie to stowarzyszenie, tylko to jest niestety tylko i wyłącznie pretekst. Jak nie kij, to by się znalazła pałka. No byliśmy marginalizowani na tym marginesie Prawa i Sprawiedliwości. Całkiem dobrze sobie pan premier Mateusz Morawiecki i my chyba też całkiem dobrze sobie radziliśmy, więc ktoś stwierdził, że musi tę intrygę posunąć jeszcze dalej. Dalej, aż do wypchnięcia, tak żeby dla Jacka Kurskiego znalazło się jeszcze więcej miejsca, żeby mógł stać się twarzą Prawa i Sprawiedliwości, co się wczoraj zresztą stało i on dziś będzie niewątpliwie jedną z najważniejszych postaci, a jeśli Prawo i Sprawiedliwość kiedyś dojdzie do władzy, czego ja osobiście bym chciał, bo jestem wciąż członkiem Prawa i Sprawiedliwości, jeśli ktoś nas słucha, a nie widzi, to za mną jest taki roll-up i na tym roll-upie logo Prawa i Sprawiedliwości jest wszechobecne, no to no, ja niestety nie mam pod tym względem złudzeń, że Jacek Kurski byłby jakimś ważnym ministrem, bądź nawet wicepremierem. To jest jedna z najbliższych osób dziś w Prawie i Sprawiedliwości, w gronie najbliższych doradców pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego, źle doradza. Ten człowiek szkodzi, nie pierwszy raz szkodzi, jest gotowy posunąć się do naprawdę obrzydliwych rzeczy.
4: Panie pośle, porozmawiajmy szczerze, bo ja mam takie poczucie, że to jednak jest wszystko gra pozorów i to z obu stron. No przecież z Mateuszem Morawieckim, czy Mateusz Morawiecki budował swoją pozycję w partii, budował swoje zaplecze, budował swoje struktury od dłuższego czasu. Oczywiście, że pewnie Jacek Kurski ma rację, że chciał wyrzucić was już znacznie wcześniej, ale chciał was wyrzucić dlatego, że rośliście w Prawie i Sprawiedliwości w

0: siłę.
1: Znaczy, panie redaktorze, jeśli ktokolwiek uważa, że należy wyrzucać polityka, dlatego że jest zbyt sprawny, zbyt inteligentny, zbyt pracowity, no to ja nie wróżę dobrej przyszłości, panie redaktorze. No tak, no ja mogę potwierdzić. No tak, pan premier Mateusz Morawiecki rósł w siłę. Prowadził różnego rodzaju debaty, które wygrywał. I to nie na swoim boisku. Debata ze Sławomirem Mentzenem, której wszyscy odradzali, bo mówili, tamcie Mentzen zgruzuje, zmasakrujecie. Było dokładnie odwrotnie. Pan premier Mateusz Morawiecki nie na swoim boisku wygrał tę debatę. Później debata z Władysławem Kosiniakiem, później z Adrianem Zambergiem, też nie na swoim boisku, z prowadzącym moderatorem, który jednostronnie był po stronie Adriana Zandberga, też pan premier wygrał tę debatę. Później też nie na swoim boisku debata z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem i też ta debata wygrana. I panie redaktorze, co łączyło te wszystkie debaty? Tam nikt nie mówił, tam pan premier Mateusz Morawiecki nie wychodził z postulatami, że Mentzen, niemieckie nazwisko, to na pewno jest Niemcem, że tam Adrian Zandberg to tam z Danii pochodzi, więc na pewno jest duńskim szpiegiem. Tam nikt nie mówił, że skoro Władysław Kosiniak-Kamysz ma dwa nazwiska, to na pewno jest tam z jednej strony Polakiem, ale z drugiej strony na pewno jest jakimś tam zagranicznym szpiegiem. Tam to była merytoryczna, czasem tak, ostra, ale debata na argumenty. Panie redaktorze, jak bardzo tego dzisiaj w polityce brakuje.
0: Okej, tylko czy wy się wczoraj urodziliście? Znaczy wiedzieliście, że w Prawie i Sprawiedliwości prezes Jarosław Kaczyński nie akceptuje budowania się takiego indywidualnego postaci, i że nie pozwala na to, żeby w partii dochodziło do secesji, czy do budowania od alternatywnego względem prezesa ośrodka władzy. Dlatego miarka się przebrała.
1: Ale panie redaktorze, o czym my mówimy? A Stowarzyszenie Tak dla Rozwoju, którego współprzewodniczącym jest Marcin Horała, człowiek, który jest także w Stowarzyszeniu Rozwój Plus, jest wiceprezesem tego stowarzyszenia. I panie redaktorze, przecież Stowarzyszenie Rozwój Plus ma bardzo szerokie struktury. Tam jest bardzo wielu ludzi zaangażowanych w to Stowarzyszenie Rozwój Tak dla Rozwoju. A panie redaktorze, a co ze Stowarzyszeniem Ewok Polska? A co ze Stowarzyszeniem Biało-Czerwoni, do którego wpłat, na które, gdzie pan prezes Jarosław Kaczyński namawiał,
0: czy ktokolwiek z tych stowarzyszeń, czy którykolwiek z tych stowarzyszeń chciało odebrać władzę prezesowi Kaczyńskiemu?
1: Panie redaktorze, a czy Stowarzyszenie Tak dla Rozwoju chciało odebrać tę władzę? No nie, też nie chciało.
0: Nie,
1: no,
0: panie redaktorze, ale Stowarzyszenie Rozwój Plus, a konkretnie Mateusz Morawiecki.
1: Rozwój Plus,
0: tak. No, chciał być premierem kolejnego rządu. Chciał być kandydatem na prezydenta Prawa i Sprawiedliwości.
1: Nie chciałbyś, panie redaktorze, co za bzdura opowiadana przez maślarzy, tych spinnerów, którzy podają do mediów, mówią, że tak. Nie, panie redaktorze, uczestniczyłem w wielu rozmowach z panem premierem Mateuszem Morawieckim i zawsze, gdy pojawiał się temat, powinieneś kandydować na prezydenta, zawsze mówił, że nie, że on nie powinien być kandydatem na prezydenta. Ja powiem więcej, przecież pan premier Mateusz Morawiecki był jednym z tych, którzy na gronie tego PKP-u, tego kierowniczego...
0: Prezydium Komitetu Politycznego.
1: ...który Prawa i Sprawiedliwości. Tak, tak. Mówił o tym, że Karol Nawrocki będzie najlepszym kandydatem. Przecież panie redaktorze, wie pan kogo wspierał wtedy Przemysław Czarnek? Przemysława Czarnka. A Tobiasz Bokański? Tobiasza Bokańskiego. A Jacek Sasin? A Jacek Sasin robił wszystko, żeby Karol Nawrocki nie był kandydatem. I wielu innych robiło wszystko, żeby Karol Nawrocki nie był kandydatem, więc ja to muszę sprostować. Pan premier Mateusz Morawiecki nie dążył do tego, żeby kandydować na prezydenta.
0: A na premiera,
1: tak, nie było,
0: a na premiera i szefa PiS-u?
1: Pana prezydenta Karola Nawrockiego.
0: A chciał być premierem i szefem PiS-u?
1: Panie redaktorze, być może w jakiejś tam przyszłości, tak, no to nie byłoby niczym dziwnym, ale też nie jest, panie redaktorze, prawdą, że kiedykolwiek pan premier Mateusz Morawiecki przyszedł i powiedział, oddawaj mi władzę teraz. No oczywiście nigdy takie coś się nie działo. A gdyby nawet, panie redaktorze, ktoś uznał, okej, przyjmijmy hipotetycznie, choć nie jest to prawda, ale hipotetycznie przyjmijmy, że pan premier Mateusz Morawiecki miał złe intencje, no to jednak nie podważajmy intelektu pana premiera Mateusza Morawieckiego, bo gdyby chciał doprowadzić do rozłamu, gdyby chciał doprowadzić do jakiegoś wrogiego przejęcia, czy by szedł z tą informacją do prezesa partii i by mu mówił, panie prezesie, chcę pana obalić, albo panie prezesie, chcę rozwalić panu partię. No nigdy by czegoś takiego nie zrobił, gdyby miał złe intencje. To się przecież kupy nie trzyma.
0: Ja
1: no,
0: panie redaktorze, ale panie pośle, spokojnie, ja nikogo tutaj nie atakuję. Spokojnie.
1: Ale ja nie atakuję pana, panie redaktorze, tylko tych, którzy spinują tak.
0: Do tych spinujących zaraz przejdziemy. Tylko Mateusz Morawiecki, nie wiem czy expressis verbis, ale postawił prezesowi ultimatum. Albo Prawo i Sprawiedliwość zmieni kierunek i nie będzie tak radykalny i nie będzie miało twarzy Przemysława Czarnka, albo ja zabiorę, albo ja będę budować swoje struktury wewnątrz Prawa i Sprawiedliwości. No obaj politycy, Morawiecki i Kaczyński, postawili siebie w szachu.
1: Nie, panie redaktorze.

0: sektorze. To znaczy, powiem panu tak chronologicznie, to znaczy nie trzeba być jakimś szczególnie zainteresowanym, zaangażowanym obserwatorem sceny politycznej, żeby zauważyć, że pan premier Morawiecki był regularnie, sukcesywnie spychany na margines Prawa i Sprawiedliwości, że stwierdzono, idziemy takim hardkorowym, radykalnym przekazem. Tak. Dobrze, no, ja rozumiem, że być może w ten sposób chciano odbierać głosy Grzegorzowi Braunowi, tylko ja powtórzę to, co powtarzam wielokrotnie. Podążając za kimś, naśladując kogoś, nie da się tego kogoś wyprzedzić. Co najwyżej można po piętach tej osobie dreptać, a tak naprawdę można uwiarygadniać. Bo jeśli ktoś dzisiaj mówi językiem Grzegorza Brauna, mówiąc przez 6 lat rządów premiera Morawieckiego to były praktycznie same błędy, zero sukcesów, to tak naprawdę otwiera się na oścież drzwi do tego, żeby ludzie nagle uznali, to w sumie ten Grzegorz Braun to nie jest jakiś tam szaleniec, tylko wizjoner, który to wszystko przewidział. Więc, ale to była taktyka, to była strategia przedstawiona przez kierownictwo Prawa i Sprawiedliwości. Ja uważam błędna. Pan premier Mateusz Morawiecki myślę, że podobnie uważa, ale zostaliśmy zepchnięci trochę na margines, trochę na boczny tor. I panie redaktorze, nikt nie stawiał ultimatum, wręcz przeciwnie. My tylko chcieliśmy na tym bocznym torze robić najlepszą robotę dla Prawa i Sprawiedliwości, dla Polski, jaką tylko możemy. Pan premier Morawiecki odbywał te wspomniane przeze mnie debaty. Jeździł, spotykał się, dziesiątki spotkań w terenie, rozmowy, przekonywanie. Kiedy była kampania wyborcza, odwiedził chyba po panu, oczywiście po panu prezydencie, po panu ówczesnym kandydacie Karolu Nawrockim, odwiedził największą liczbę miejscowości i odbył największą liczbę spotkań i wszędzie mówił Karol Nawrocki, Karol Nawrocki. Kiedy trzeba było działać, działał, robił to, co potrafił najlepiej, Stowarzyszenie Rozwój Plus, nowe inicjatywy, które mają rozszerzać nasz elektorat, bo można się zamknąć w twierdzy, tylko panie redaktorze, do tej twierdzy nikt nie wejdzie i z tej twierdzy nikt nie wyjdzie. Jeśli chce się rozszerzać elektorat, dotarcie, to trzeba wyjść z tej twierdzy, trochę zaryzykować. Tam może nie będzie aż tak pięknie, tam może nie każdy powie Tusk zły, trzeba go odsunąć od władzy, tylko będą zadawali być może trudne pytanie, ale trzeba zaryzykować. I my to ryzyko podjęliśmy.
1: Chce nas pan
0: na
1: przekonać.
0: Tym bocznym torze. Tylko do końca, panie redaktorze, proszę. Ostatnim zdaniem. Proszę. Może na tym marginesie Prawa i Sprawiedliwości. Ktoś stwierdził, wam na tym marginesie Prawa i Sprawiedliwości trochę za dobrze idzie. Was trzeba w związku z tym wyrzucić. No i ci intryganci podjęli takie działania, dopięli swego, Jacek Kurski zdradził, że tak, dokładnie tak było, jak my mówiliśmy, a ta narracja o tym, że my chcieliśmy wychodzić, jest całkowicie fałszywa. Jacek Kurski wczoraj dokładnie to potwierdził, każdy może to odsłuchać.
1: To dwie myśli. Pierwsza jest taka, sam pan to potwierdził, prezes Jarosław Kaczyński zaczął się bać, że rośnie mu konkurencja w jego własnej partii. I punkt drugi, moja druga myśl, no nie wierzę w to, że premier Mateusz Morawiecki nagle tak ruszając z impetem w objazd po Polsce, myślał tylko i wyłącznie o tym, jak wzmocnić Prawo i Sprawiedliwość. Mateusz Morawiecki już wtedy musiał liczyć się ze scenariuszem, w którym jego działalność i działalność Stowarzyszenia Rozwój Plus doprowadzi do wrzenia w Prawie i Sprawiedliwości, które może skończyć się albo waszym wyjściem, albo waszym wyrzuceniem. To już semantyka.
0: Panie redaktorze, nie semantyka, tylko rzeczywistość, wyrzuceniem, zdecydowanie wyrzuceniem, ale panie redaktorze, przyjmijmy, budzimy się dzisiaj rano i widzimy, że tak to wygląda i ktoś mógłby uznać, że rzeczywiście pana scenariusz jest zgodny z prawdą. Tylko jeśli się nie obudziliśmy wczoraj, ale widzimy i obserwujemy działania pana premiera Mateusza Morawieckiego, to on od 10 lat jeździ po Polsce. Jeździ po Polsce, spotyka się z ludźmi, odbywa spotkania. No, jeśli ktoś nie lubi pana premiera Mateusza Morawieckiego, Można kogoś lubić, można kogoś nie lubić, ale nikt pracowitości panu premierowi nie odbierze. No, sam prezes Jarosław Kaczyński kiedyś żartował, że gdyby przeciąć mu tam skórę na rękach, to by nie było żył, tylko byłyby kable, bo jest takim pracowitym i nie bez przyczyny mówi się o nim cyborg, bo to jest naprawdę tytan pracy. Więc jeśli nie obudziliśmy się wczoraj, no to musimy sobie jednak zdać sprawę, że pan premier Mateusz Morawiecki robił to miesiąc temu, dwa miesiące temu, pięć miesięcy temu, jak był w rządzie, był premierem, robił cały czas dokładnie to samo. Spotykał się z ludźmi, rozmawiał, więc to nie był nagły zryw. Nagły zryw, który miał doprowadzić do jakiegoś rozłamu. Wręcz przeciwnie, to była ta systematyczna praca, za którą ja uważam, że powinien być raczej doceniony, a nie wyrzucony z partii. No wyrzucony z partii to powinien być Jacek Kurski. Chyba, że ktoś uważa, że przecież Jacek Kurski jest dużo większą wartością dodaną, aniżeli 44 parlamentarzystów. Może ma jakieś zdolności przykre, bo przykre, ale ma na pewno jakieś tam zdolności. No, ale
1: pan, dobra, miałem to zostawić na później.
0: Stratę Prawej Sprawiedliwości.
1: Miałem to zostawić na później i teraz jeszcze zapytać o coś innego, ale wrócę do pytania, które chciałem zadać, bo wczoraj pan się pojedynkował z Jackiem Kurskim w Telewizji Republika i tak mnie nagle zastanawia, skąd państwu, dlaczego państwu tak uwiera ten Jacek Kurski? Jakoś jak przez

0: 7-8 lat tworzył rządową propagandę, kiedy z kancelarii prezesa Rady Ministrów rządzonej przez Mateusza Morawieckiego, co ujawniły maile Dworczyka, szły bezpośrednie przekazy do TVP, do Jacka Kurskiego, jakie tematy poruszać, na kogo organizować nagonki, to państwu Jacek Kurski nie przeszkadzał. Kiedy miesiącami organizował falę... Teraz proszę mi dać dokończyć. Kiedy miesiącami i latami organizował nagonki na lekarzy rezydentów, na protestujących nauczycieli, na środowiska LGBT, na konkurentów politycznych, na organizacje pozarządowe, to gdzie był wtedy Mateusz Morawiecki? Gdzie był pan z głosem krytycznym o Jacku Kurskim? Bo ja tego nie słyszałem. Ja wiem, że pan wczoraj się wykazał dużą odwagą, pokazując Jackowi Kurskiemu jego stare wypowiedzi, ale państwo firmowali i działali ręka w rękę przez 8 lat, dewastując media publiczne.
1: Panie redaktorze, ja myślę, że to jest taki największy dowód tego, że pan premier Mateusz Morawiecki był lojalny wobec pana prezesa Kaczyńskiego, jak tylko lojalnym być można. Przecież to jest tajemnicą Poliszynela. Znów, jeśli obudzilibyśmy się wczoraj i pan by postawił taką tezę, to rzeczywiście, czy tam dzisiaj, to rzeczywiście miałby pan dużo racji, ale jeśli nie obudziliśmy się wczoraj, no to przecież tajemnicą Poliszynela jest to, że no pan premier Mateusz Morawiecki nie za bardzo przepadał za Jackiem Kurskim, a Jacek Kurski robił wszystko, żeby przedstawiać pana premiera Morawieckiego w możliwie najgorszym świetle, na ile mógł to zrobić, na ile mógł sobie pozwolić. Więc panie redaktorze, no to jest pewien wyraz takiej lojalności wobec pana prezesa. Pan prezes Jarosław Kaczyński chciał, żeby Jacek Kurski był prezesem Telewizji Polskiej. I
0: ale premierowi
1: tego,
0: nie przeszkadzało to szczucie na lekarzy rezydentów, na nauczycieli, którzy protestowali z wykrzyknikiem, na organizacje pozarządowe? Premierowi Mateuszowi Morawieckiemu nie przeszkadzało to, jak Jacek Kurski organizował nagonki na lekarzy rezydentów, na nauczycieli, którzy protestowali z wykrzyknikiem. No wie pan, teraz powiedzenie, że premier Morawiecki akceptował Jacka Kurskiego, bo był lojalny wobec Prawa i Sprawiedliwości, to jest nieopowiedzenie całej historii. Premier Morawiecki i kancelaria premiera, teraz ja jeszcze dokończę zdanie. Premier Morawiecki i kancelaria premiera współdziałały ramię w ramię, tworząc rządową propagandę w mediach publicznych. Więc teraz naprawdę proszę nie próbować się odcinać od Jacka Kurskiego, bo razem z nim tworzyliście kampanie wyborcze.
1: Panie redaktorze, no to dwie rzeczy. Po pierwsze, bo ja też zapomniałem o tym wspomnieć, znaczy jeśli chodzi o te maile, rzekome maile Michała Dworczyka, no to zdecydowanie nie wiadomo, które były prawdziwe, które były nieprawdziwe, więc tutaj ja nie będę w żaden sposób się do tego odnosił, bo one wyciekły z serwerów rosyjskich, a na rosyjską propagandę raczej wolałbym się nie powoływać. To jest pierwsza rzecz, a druga kwestia, no panie redaktorze, no gdyby, może nie wiem, moglibyśmy się założyć, chociaż ciężko podać sobie rękę i przeciąć ją przez internet, ale panie redaktorze, no ile było? 20, 30, 40 wypowiedzi, w czasie których pan premier Mateusz Morawiecki krytykował Jacka Kurskiego. Przecież wszyscy wiemy, że gdyby to od nas zależało, to Jacek Kurski dawno byłby poza Prawem i Sprawiedliwością i wszystkim by to wyszło na dobrze. Ale panie redaktorze, nie my rządzimy Prawem i Sprawiedliwością. No to jest
0: teraz,
1: panie redaktorze, indywidualna decyzja pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego. I oczywiście można powiedzieć, nie, na to się nigdy nie zgodzimy, żeby Jacek Kurski był, tylko ja wierzę, że czasem trzeba, i wiem, że to jest nieprzyjemne, no panie redaktorze, ale czasem trzeba na pewne rzeczy przymknąć oko, czasem trzeba no, zwrócić uwagę na to, że no, choć nie wszystko jest dobrze, to jakiś tam większy cel nam przysparza, a jednak zwróćmy uwagę.
0: Nie, to jest nieprawda, co pan mówi. Korzystaliście z usług Jacka Kurskiego, ponieważ politycznie dla was to było skuteczne.
1: Nie korzystał pan premier Morawiecki.
0: Rząd premiera Morawieckiego nie korzystał na propagandzie w Telewizji Polskiej? Czy rząd Mateusza Morawieckiego nie korzystał na propagandzie w Telewizji Polskiej za Jacka Kurskiego? Nie korzystał z kampanii, które były tam organizowane?
1: Panie redaktorze, jeśli Jacek Kurski mógł dać zły kadr pana premiera Mateusza Morawieckiego, to zawsze z tego korzystał. Jeśli mógł obciąć jego wypowiedź, to zawsze z tego korzystał. Więc no, to, panie redaktorze, no, ale też możemy zwrócić uwagę. No, no, dziś też żyjemy w rzeczywistości, w której TVP no, od obiektywizmu jest bardzo, bardzo dalekie. No, pani redaktor Wysocka-Sznep, jeśli pan redaktor w tym momencie powie, że to jest najbardziej obiektywna dziennikarka i w związku z tym pan redaktor cieszy się,
0: ale
1: że jest
0: proszę
1: taką
0: nie przekierowywać, ale proszę nie przekierowywać
1: ale,
0: uwagi
1: ale no,
0: teraz.
1: Panie redaktorze, no panie redaktorze, dobrze panie redaktorze.
0: Panie pośle, wczoraj siedział pan w jednym studiu z Jackiem Kurskim, który był przełożonym dziennikarza, który prowadził tę rozmowę, Miłosza Kłeczka. No do takich absurdów
1: chodziło. No i panie redaktorze, no i co? I to była uczciwa? No było 1 na 3, okej, ja to rozumiem, ale no panie redaktorze, nie ma się co obrażać na rzeczywistość, tylko grać z tą rzeczywistością, no ale jak rozumiem, pan mnie tutaj moralizuje, no to ja rozumiem, że pan jest

0: zadowolony.
1: Nie moralizuję.
0: Są w 100% obiektywne. No, ja też nie moralizuję.
1: Nie moralizuję. Śmieję się, panie pośle, z tego, jak po raz pierwszy w życiu obrywacie od broni, którą sami wymierzaliście wobec innych obywateli. Po raz pierwszy padacie ofiarą nagonki Jacka Kurskiego, a do tej pory... Nie pierwszy raz?
0: No oczywiście, a panie redaktorze, jak to nas wypycha, no panie redaktorze, no i od dzisiaj, od wczoraj, od lat, panie redaktorze, od lat, no pan premier Morawiecki jest wypychany od lat z Prawa i Sprawiedliwości i panie redaktorze, no może trochę oberwałem, ale jakoś tak mnie nie bolało, myślę, że kto inny wyszedł pobijany z tej wczorajszej dyskusji.
1: Nosił wilk razy kilka, ponieśli wilka. Panie pośle, to ostatnie pytanie, czy państwo jeszcze przed jutrzejszym Komitetem Politycznym Prawa i Sprawiedliwości, czy państwo jeszcze... chcą pozostać w PiSie? Będziecie walczyć? Wczoraj słyszałem pana posła Karskiego, który jest rzecznikiem dyscypliny i sądu partyjnego w Prawie i Sprawiedliwości i mówił, że właściwie nie ma dla was instancji odwoławczej.
0: Panie redaktorze, no jeśli zostaniemy wyrzuceni, no to wątpię, żebyśmy się bawili w jakieś tam, że chcemy nadal być, że jeśli będzie ostatecznie taka decyzja, no to trudno, ale jeśli, wie pan, panie redaktorze, jeśli ktokolwiek widział wczorajsze działanie Jacka Kurskiego, tego, który doprowadził swoim działaniem do rozłamu w Prawie i Sprawiedliwości i nadal twierdzi, że Jacek Kurski jest dużo ważniejszy dla Prawa i Sprawiedliwości niż grupa 44 parlamentarzystów z premierem Morawieckim na czele, to my nic z tym nie zrobimy, ale wystarczy tego Jacka Kurskiego wyrzucić, może jeszcze dwóch intrygantów, nawet nie wyrzucać, może zawiesić, a może tylko im powiedzieć, przestańcie jątrzyć, zajmijcie się pracą. I wie pan, panie redaktorze, ja wtedy wierzę, że gdyby ta grupa wąska intrygantów została odsunięta na margines bądź wyrzucona z Prawa i Sprawiedliwości, a gdybyśmy my zostali, to kwestia dotarcia do 35% poparcia to byłaby tylko kwestia czasu, a kto wie, może nawet i więcej, gdybyśmy skupili się na sukcesach Prawa i Sprawiedliwości. A pomimo pewnych błędów, tych sukcesów było naprawdę bardzo dużo. No ale dziś Prawo i Sprawiedliwość skupia się na tym, żeby pokazać, że ostatnie 6 lat rządów Prawa i Sprawiedliwości to był błąd na błędzie. Ja będę tego bronił, ja będę bronił 6 lat rządów pana premiera Mateusza Morawieckiego.
1: Poza tym błędem, jakim był Jacek Kurski.
0: Do najniższego bezrobocia i najwyższego wzrostu gospodarczego i wielu innych rzeczy, odzyskania godności przez miliony rodzin i miliony dzieci.
1: Wie pan, najbardziej to mi jest szkoda tych wszystkich ludzi, którzy zostali przez Jacka Kurskiego w Telewizji Polskiej przez to 8 lat obrzuceni błotem i nigdy za to nie przeproszeni. Także przez premiera Mateusza Morawieckiego. Nie słyszałem, żeby premier wyrażał skruchę za to, co się działo w TVP. Czy w piątek to już... To była moja uwaga. Czy w piątek zaprezentujecie państwo na tym spotkaniu z Mateuszem Morawieckim swoją partię? Co dalej z waszą inicjatywą? Proszę o krótką wypowiedź.
0: Ja powiem bardzo krótko. Panie redaktorze, do momentu, w którym rzeczywiście nie zostaniemy wyrzuceni ostatecznie z Prawa i Sprawiedliwości, nawet nie podejmujemy o tym jakichś szerszych dyskusji, bo wie pan, bo to tworzy się pewną mentalność. Jeśli już ktoś tam sobie coś ustalił, że będzie w ramach nowej partii coś działał, to mentalnie człowiek się zaczyna do tego zbliżać. Więc my nawet do tego tematu nie podchodzimy. Jest bardzo wiele innych działań, które w tym momencie podejmujemy. No a jeśli już ostatecznie to się dokona, jeśli ostatecznie zostanie podjęta decyzja, Jacek Sasin, Jacek Kurski są twarzami, są liderami, rządzą w Prawie i Sprawiedliwości, a my jesteśmy wyrzucani, to wtedy po prostu zamykamy pewien rozdział, otwieramy nowy i jedziemy dalej dla Polski.
1: Ci ludzie byli też liderami i twarzami PiSu, kiedy Mateusz Morawiecki był premierem. Robert Gontarz, Stowarzyszenie Rozwój Plus.
0: Wtedy pan premier Mateusz Morawiecki i pan prezes Jarosław Kaczyński byli przede wszystkim twarzami. I oczywiście, no panie redaktorze, no przecież wiemy wszyscy o tych słynnych grillach, które odbywały się w MAP-ie, które miały obalić pana premiera Mateusza Morawieckiego. No wiedzieliśmy o tym, ale polityka to nie jest gra miękka, czasem twarda.
1: Robert
0: Gontarz,
1: poseł Robert Gontarz, Stowarzyszenie Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego. Dobrego dnia, panie pośle.
0: Dziękuję serdecznie, przede wszystkim miłego dnia.
2: 24 pytania. Rozmowa polityczna. Reklama.
3: Dziękuję Basiu za wspólny spacer, a teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
4: Przecież nie ma upałów.
3: Trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
4: Litorsal Senior?
3: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
2: Teraz nowość. Litorsal Senior Plus dla diabetyków. Zdrowit.
5: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
2: Po reklamie. To są informacje Polskiego Radia 24.

0: oczywiście jeszcze dodałibyśmy do tego większy spadek w sondażach, także na pewno jest to kryzys partii. Partia oczywiście istnieje, nadal będzie miała bardzo duży, ale jak już widzimy, nie największy klub w Sejmie.
1: Mateusz Morawiecki podkreśla, że on i osoby skupione wokół jego stowarzyszenia pozostają członkami Prawa i Sprawiedliwości przynajmniej do jutra. Wtedy ma się odbyć posiedzenie Komitetu Politycznego Partii, który ma zatwierdzić usunięcie polityków z ugrupowania. Litwa chce rozszerzyć krajowe sankcje wobec obywateli Rosji i Białorusi. To m.in. zakaz kupowania nieruchomości w pobliżu obiektów o znaczeniu strategicznym oraz ograniczenie możliwości prowadzenia działalności publicznej przez osoby wspierające rosyjską agresję. Nowe przepisy mają zapewnić instytucjom jasne podstawy prawne do podejmowania decyzji i zapobiegać wykorzystywaniu działalności publicznej do szerzenia propagandy oraz fałszowania historii. Litewskie MSZ chce, by nowe przepisy weszły w życie 1 stycznia przyszłego roku. Już ponad 1 000 000 wniosków złożyli rodzice w ramach programu Dobry Start. To jednorazowe wsparcie w wysokości 300 zł na zakup wyprawki szkolnej dla uczących się dzieci. Przysługuje uczniom do 20 roku życia, a w przypadku dzieci z niepełnosprawnościami do 24 roku życia. Wnioski nadal można składać, przypomina Monika Kiełczyńska z Łódzkiego Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
2: Rodzice i opiekunowie bez względu na dochody i sytuację zawodową mogą otrzymać jednorazowo 300 zł na zakup podręczników, zeszytów, sprzętów oraz wszelkiego wyposażenia niezbędnego do nauki w szkole.
1: O wypłatę 300+ można ubiegać się do końca listopada, a złożenie wniosku do końca wakacji daje jednak gwarancję, że pieniądze trafią na konto najpóźniej we wrześniu. Wniosek można złożyć wyłącznie drogą elektroniczną. Szybko zmieniająca się pogoda wpływa na zaostrzenie chorób, wskazują lekarze. Najczęściej taka pogoda wpływa na osoby starsze, mówi szefowa oddziału ratunkowego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Lublinie Agnieszka Ponieważ.
3: Przy zmianach pogodowych zauważamy zwiększoną ilość pacjentów, głównie z zaburzeniami rytmu serca. Osoby starsze, które są jakby narażone na zaostrzenie swoich chorób związane właśnie ze zmianą pogody, mogą bardziej dbać o nawodnienie, o poziom elektrolitów, czyli kontrolować poziomy potasu, sodu, bo to też jest bardzo ważny element, który może wpływać na zaostrzenie chorób przewlekłych.
1: A jaka dziś pogoda? O tym już za chwilę Roch Kowalski.

0: Parafrazując klasyka, kiedy pytają mnie, jaka będzie pogoda, odpowiadam, deszczowa i burzowa, ostrzeżenia pierwszego stopnia wydane dla całej zachodniej części Polski, a także dla Pomorza Gdańskiego i Środkowego, a ostrzeżenia drugiego stopnia przed burzami dla Podkarpacia. W całym kraju, jak już wspomniałem, pochmurno, deszczowo i burzowo, od 18 stopni na Pomorzu Środkowym, 20 stopni na Kujawach, Warmii i Mazurach, 22 stopnie na zachodzie, 23 stopnie w centrum, najcieplej na wschodzie, tam 24 i 25 stopni. Powrócił do nas Tomasz Kowalczyk z redakcji sportowej. Dzień dobry, Tomku, raz jeszcze.
1: Dzień dobry. Jaka pogoda jest, każdy widzi. Jakie wyniki były, zaraz się wszyscy dowiedzą. Sport. To zaczniemy od piłkarskiej ekstraklasy. Pierwsza kolejka zainaugurowała rozgrywki, nasza najwyższa klasa rozgrywkowa, w piątek, później mecze w sobotę, a w niedzielę. Wisła Kraków wygrywa z GKS-em Katowice 2-1. Widzew Łódź zremisował z Motorem Lublin 2-2. Raków Częstochowa przegrał z kolei niespodziewanie przed własną publicznością z Wisłą Płock 1-2. Dziś na zakończenie tej serii mecz Zagłębia Lubin z Piastem Gliwice, to o 19:00. W pierwszej lidze Brukbet Termalika wygrał z Ruchem Chorzów 2-0, Beniaminek Unia z Kierniewice przegrał ze Stalą Mielec 1-2, a Puszcza Niepołomice z Polonią Warszawa 0-1. Na zakończenie tej serii w pierwszej lidze Miedź pod Beskidzie także o 19:00. Polscy lekkoatleci przygotowują się do sierpniowych Mistrzostw Europy w Birmingham. Przygotowywali się podczas Mistrzostw Kraju w Białymstoku. Paweł Fajdek po raz 9 został mistrzem kraju w rzucie młotem. Jego wynik to 79 metrów i 3 centymetry. W konkursie pchnięcia kulą wczoraj Konrad Bukowiecki 20 metrów i 68 centymetrów, a Klaudia Kazimierska z drugim złotem na średnim dystansie, wczoraj na 1500 metrów, w sobotę.

0: grała na dystansie 800 metrów. Żużlowa reprezentacja Polski przegrała z Australią 41-49 w rozegranym w Rybniku meczu towarzyskim. Obie ekipy przygotowują się do drużynowego Pucharu Świata, który odbędzie się na Stadionie Narodowym w Warszawie pod koniec sierpnia. Najwięcej punktów dla biało-czerwonych po 13 zdobyli Dominik Kubera i Bartosz Zmarzlik. A wiesz, o czym Bartosz Zmarzlik marzył, kiedy miał 9 lat?
1: Żeby być strażakiem?
0: Nie. Odpowiedź jest bardzo prosta.
2: Jeździć bezpiecznie i być mistrzem świata. Jestem najmniejszy, ale żużel lubię. Spodobało mi się żużel.
1: No, spodobało się na dobre.
0: Spodobało się. Tak mówił na antenie lubuskiego ośrodka regionalnego TVP3. Spodobało się na tyle, że już 6 razy był mistrzem świata. Teraz może być po raz 7. Tego w historii nie zrobił nikt. W Grand Prix na 4 rundy przed końcem prowadzi o 5 punktów przed Bradym Kercem. Z kolei właśnie pod koniec sierpnia, tak jak wspominaliśmy, Bartosz Zmarzlik ma szansę poprowadzić reprezentację Polski do zdobycia drużynowego Pucharu Świata. Oby było troszkę lepiej niż z Australią wczoraj w Rybniku. A jak Bartosz Zmarzlik ocenia swoją formę?
3: Dokąd będę myślę jeździł, to będę szukał lepszych rozwiązań, lepszych jazdy, bez względu na jakim etapie jesteś. Czuję się dobrze, czuję się szybki, średnie z innych wszystkich lig i nawet z Grand Prix się zgadzają. Gdzieś tam może brakuje małego wykończenia, gdzie też Grand Prix to są jedyne zawody, w których jeżdżę, gdzie są aż 23 biegi i gdzieś tam to pod kątem technicznym takim odnośnie zachowywania się toru i tak dalej się to różni. Ale czuję się dobrze, mocno, naprawdę okej, nie ma co narzekać.
0: Teraz krąży takie nagranie, jak byłeś małym chłopcem, pewnie wiesz, o które chodzi, że marzyłeś o tym, żeby zostać mistrzem świata, a w tamtym czasie, jak był drużynowy Puchar Świata, to komu kibicowałeś, jak na te zawody patrzyłeś?
3: Nie, no to wiadomo, że to cały dom siedział kibicowo i oglądał Puchar Świata i Polskę górą. No są to wyjątkowe imprezy, no bez dwóch zdań.
0: A Tomasz Gollop, bardzo mu kibicowałeś?
3: No oczywiście, że tak. Potem mieliśmy okazję się poznać, to też jeszcze inaczej się patrzało na te zawody, więc wyjątkowa impreza.
0: Skąd ty, Bartku, taki głód czerpiesz cały czas, żeby wygrywać, bo masz to dążenie w sobie ogromne?
3: Kocham jeździć po prostu na motocyklu i się ścigać, więc głód wygrywania zawsze jest.
0: A te tytuły po prostu przy okazji, bo po prostu kochasz jeździć?
3: No można tak nazwać. Wiadomo, że gdzieś tam od dziecka człowiek marzył o tytułach. Myślę, że to jest fajne i z czego niesamowicie się cieszę. Chcę przyznać, że te nagrania nawet gdzie krążą gdzieś tam, że jako mały chłopiec możemy być mistrzem świata, to dzisiaj z perspektywy 30-latka nie byłem świadomy, co mówiłem. To na pewno i to jest fajne dla mnie, takie nawet dla samego poczucia. Nie byłem świadomy, co mówiłem i na pewno nie marzyłem o tym, co dzisiaj mam. Te marzenia też na przestrzeni lat się zmieniały, rosły lub nie, różne perspektywy. Ale lubię się czasem cofnąć do tamtych momentów, gdy byłem małym chłopcem i mówiłem, że chcę być mistrzem świata, bo to fajnie się wtedy lekko mówiło. Cieszę się, z jaką drogę pokonałem, cieszę się, gdzie jestem. Też się cieszę, co jest za mną, no bo jestem szczęśliwy z tego, co dokonałem. A nadal jestem, czuję, młody i mam takie wrażenie czasem, że dopiero najlepszy moment przede mną.
0: Wtedy chyba miałeś większą lekkość mówienia też o tych tytułach mistrza świata, bo teraz jak cię pytamy o ten kolejny, to chyba to jest męczące też dla ciebie.
3: To nie jest w ogóle męczące, bo sam sobie na to zapracowałem, można powiedzieć, i wręcz jest to pozytywne, miłe, do czego was przyzwyczaiłem, bo to jest kwestia, jakim swoim wynikiem, mam wrażenie, was przyzwyczaiłem, potem jakie pytania mi zadajecie. I z jednej strony jest to fajne, mnie to w ogóle nie denerwuje.
0: Przyzwyczaiłeś się trochę.
3: Dokładnie. Czasem może brak wyrozumiałości jakikolwiek, bo czasem po prostu...
0: Zdobywasz tytuł i pytają cię o następny.
3: I to 3 minuty po kolejnym tytule i tak bywało do tego momentu. Jest to zrozumiałe. Generalnie no fajnie, no. Co ja mogę powiedzieć? No naprawdę jestem szczęśliwym człowiekiem, sportowcem, ojcem. Chciałbym, żeby to po prostu te kolejne lata nie wyglądały gorzej niż dotychczas i to będę przeszczęśliwy.
0: Drużynowy Puchar Świata w jeździe na żużlu 29 sierpnia na Stadionie Narodowym.
1: Zmieniamy dyscyplinę.
0: Tak, jedna szybka informacja. Polski dublet na Mistrzostwach Świata Juniorek w żeglarskiej olimpijskiej klasie 49er FX. Biało-czerwone zdobyły 2 krążki. Na akwenie w holenderskim Medemblik złoto wywalczyły Ewa Lewandowska i Anna Zwara.
4: Jesteśmy bardzo zadowolone. Generalnie pływałyśmy bardzo równo. Dwa potknięcia i jeden uszczerbek w sprzęcie, a poza tym trzymałyśmy się w top 3, więc zdecydowanie z tego jesteśmy zadowolone. Dobre starty, raczej strategia też była u nas dobra i z prędkością. Też fajnie potrafiłyśmy się odgrywać.

0: grzybywać, jeżeli byłyśmy gdzieś dalej, to nadrabiałyśmy te miejsca i zawsze kończyłyśmy z przodu, więc super. Teraz tak. Wracamy do Gdyni.
1: Tak, żeby trenować i przygotowywać się na Mistrzostwa Polski, które będą we wrześniu.
2: Dodajmy, Ewa Lewandowska została 2 lata temu wybrana najlepszą żeglarką świata młodego pokolenia wśród juniorek, więc talent ogromny, a na tych mistrzostwach jeszcze srebrne krążki dołożyły ich koleżanki Magdalena Skórnuk i Klara Sobczak.
3: Tomasz Kowalczyk ze wszystkimi informacjami sportowymi. Dzięki wielkie,
2: Tomku. Dzięki, do usłyszenia.
3: 7:42 na zegarach. Z nami teraz Maciej Szefer. Dzień dobry, Macieju.
4: Dzień dobry, kłaniam się.
3: Dziennikarz, reporter Polskiego Radia. Ceny paliw wciąż idą w górę. Kierowcy na stacjach benzynowych wydają się zaskoczeni tempem podwyżek. Na wielu stacjach paliw cena oleju napędowego sięga już 8 zł za litr, a benzyna jest niewiele tańsza. Rozmawiałeś z kierowcami o tym, jak patrzą, jak płacą i płaczą. Czy kierowcy wierzą, że te ceny paliw się ustabilizują?
4: No niestety nie ma takiej dużej wiary w to, że te ceny paliw przestaną rosnąć, ale też wśród kierowców, z którymi rozmawiałem, są naprawdę podzielone opinie dotyczące przyczyn i byłem może nie tyle zaskoczony, co po prostu nawet zauroczony tym, jak głębokie są analizy, bo właściwie każdy kierowca miał swoją teorię, swoją wersję wydarzeń i prowadził taką analizę na przestrzeni ostatnich tygodni, a nawet miesięcy, jeśli chodzi o te ceny paliw, które faktycznie teraz są dość wysokie, bo na stacji paliw, a właściwie 3 stacje paliw, które zwiedziłem od rana, 7,99 to były z grubsza ceny za litr oleju napędowego, a pracownicy tychże stacji też bez wahania mówili mi, że lada moment będą zmieniać te ceny na pylonach albo i będą one niestety wyższe. Myślę, że warto tutaj oddać głos kierowcom, których zdania są po prostu podzielone.
5: Mnie boli to, że ceny paliwa rosną tak szybko, a bardzo wolno spadają, a też by mogły szybko spadać.
6: Ale to jest niestety wina gospodarki światowej, problemów z Trumpem i z wieloma innymi rzeczami. Całej Europie jest tak samo. Wróciłem wczoraj z Albanii, paliwo jest po 9 zł.
7: Podwyższyli ceny paliwa, tłumacząc się tym, że cieśnina Ormuz jest zamknięta, tak? Ale rezerwy w ogóle nie były wykorzystane.
4: Jak słyszeliśmy, te zdania są naprawdę zróżnicowane. Zdaniem tych kierowców sytuację na stacjach komplikuje też polityka. Ci, z którymi rozmawiałem, zwracają uwagę na ruch prezydenta, który skierował do Trybunału Konstytucyjnego rządową ustawę wprowadzającą podatek od nadmiernych zysków koncernów. Z drugiej strony kierowcy też pamiętają obietnicę premiera sprzed wielu miesięcy, który wyraźnie mówił, że te ceny paliw mogą być, tudzież będą niższe, ale zupełnie inna była przecież sytuacja geopolityczna na świecie. Zatem, jednym słowem, wśród kierowców trwa szukanie winnych.
6: No niestety to trzeba raczej już przetrwać, ale można też podziękować Nawrockiemu, który zrobił podgórkę Polakom.
5: Trochę mnie boli, jak premier mówi, że to wina prezydenta. No sądzę, że to jego wina, bo to on obiecał po 5,19.
4: Jednym słowem, kierowcy, z którymi rozmawiałem, czekają nieco na program CPN lub coś bardzo podobnego, co pozwoli nieco przyhamować wzrosty cen paliw, a te mogą niestety wciąż rosnąć. Rozmawiałem o tej sprawie i o cenach paliw w ogóle, nie tylko w Polsce, ale i w całej Europie i na świecie, z Jakubem Boguckim, analitykiem rynku paliw, który, myślę, że warto oddać mu głos, po prostu przypomina, skąd biorą się te ceny na stacjach paliw, które mamy w tej chwili.
8: Czas takich bardzo szalonych zmian cen ropy i paliw gotowych, co za tym idzie, i to się szybko przekłada niestety na nasze krajowe stacje. Jeśli chodzi o przyczynę, to ona oczywiście jest cały czas ta sama, czyli niepokój na Bliskim Wschodzie.
4: Na niektórych stacjach pęka zatem bariera 8 zł za litr oleju napędowego. Rosną ceny benzyny, która na wielu stacjach kosztuje ponad 7 zł i 60 groszy.
3: Maciej Szefer z Poznania, dziennikarz, reporter Polskiego Radia. Dzięki wielkie, Macieju. Mamy połączenie z Berlinem i z Adamem Górczewskim, korespondentem Polskiego Radia w Niemczech. Dzień dobry, Adamie.
9: Dzień dobry.
3: Jedna osoba zginęła, 29 osób jest rannych, w tym 3 ciężko, po tym jak w uczestników Parady Równości wjechała furgonetka. Do tego zdarzenia doszło w położonym w samym sercu Berlina parku Tiergarten. Adamie, co wiemy, jakie były motywy sprawcy, jak wyglądał pościg za sprawcą, jak zareagowała cała społeczność i Berlina, i społeczność LGBT na ten atak?

0: społeczność LGBT, bo wy, przypomnijmy, że ten wjazd właśnie w tej dzielnicy, w samym centrum Berlina odbył się w czasie parady z okazji Christopher Street Day. To jest anglojęzyczna, ale obowiązująca w Niemczech, Austrii, Szwajcarii, w tym niemieckojęzycznym obszarze nazwa imprezy, która jest w Stanach Zjednoczonych nazywana Gay Pride, u nas Paradą Równości. Czyli to było spotkanie walczących o prawa mniejszości seksualnych i właśnie prawdopodobnie nie było przypadkiem, że właśnie uczestnicy tej parady stali się ofiarami Abdullah Baloo, który to wjechał po prostu tą furgonetką w tłum ludzi, zabił kobietę i 29 osób ranił, tak jak powiedziałeś, po czym uciekł. I pościg trwał, to było w sobotę wieczorem, a pościg zakończył się wczoraj wieczorem, kiedy był poszukiwany na terenie całego miasta. Tam wokół niego się zacieśniał ten krąg poszukiwań, został znaleziony na jednym z ogródków na obrzeżach miasta w dzielnicy Spandau. Tam został otoczony i kiedy zaatakował policjantów nożem, kiedy ruszył na nich właśnie ostrym narzędziem i ranił też kolejne osoby, to wtedy został zastrzelony. Został postrzelony, a okazało się w efekcie, że na tyle mocno, że nie przeżył tej sytuacji. Tak wyglądał ten pościg i tak wyglądał ten zamach wcześniej, a teraz trwają analizy, dlaczego w ogóle do niego doszło. Dlatego, że Abdul Balon był znany policji, był znany służbą. On w ubiegłym roku został zatrzymany w Libanie, kiedy próbował się dostać do Syrii i chciał dołączyć prawdopodobnie do Państwa Islamskiego. Dzisiaj magazyn Der Spiegel przynosi rozmowę z jego ojcem, który mówi, że jeszcze kilka godzin przed zamachem rozmawiał z synem i usłyszał od niego, że no bardzo chciałby być z całą rodziną w Libanie. Jego rodzice są rozwiedzeni, dlatego on z ojcem rozmawiał telefonicznie, mieszkał z matką, z dwoma siostrami. I ten ojciec mówił, że jego syn najwyraźniej został mu wyprany mózg, że on był, tak jak cała jego rodzina, to byli sunnici, on zaczął przystępować do bardziej radykalnego odłamu, czy bardziej radykalnej części muzułmanów, czyli do szyitów i właśnie w ostatnim czasie to było widać. Kiedy wrócił z tego Libanu przed rokiem, został aresztowany także w Niemczech, toczył się proces i został skazany na rok i 8 miesięcy w związku ze swoją działalnością taką właśnie proterrorystyczną, tym swoim radykalizmem, ale ten wyrok został zawieszony i miał podjąć zajęcia z takiej grupy, w takim programie deradykalizacji. No i też dzisiaj można wyczytać rozmowę z jedną z osób, która z nim rozmawiała, z tej organizacji, z którą miał się spotykać, czyli Violence Prevention Networks, czyli sieć prewencji przed przemocą, że ten młody człowiek, 21-letni, nie był gotowy do tego, nadal miał takie dość radykalne poglądy, mimo tego, że był sympatyczny, uśmiechał się i rozmawiał, to widać było w nim, że jest zradykalizowany i zanim zaczął te działania, przeprowadził właśnie ten zamach w sobotę, który wstrząsnął Berlinem, no i światem też, bo szerokim echem odbija się to, co stało się w stolicy Niemiec.
1: Adam Górczewski relacjonował dla Państwa te tragiczne wydarzenia z Berlina. Bardzo Ci serdecznie, Adamie, dziękujemy.
0: Dziękuję, dobrego dnia życzę.
1: Zawiesiłem głos, bo od razu chciałem przywitać. W naszym studiu jest Błażej Prośniewski. Dzień dobry, Błażeju. Czas na informacje gospodarcze.
2: Saldo. Magazyn gospodarczy.
3: A dzisiejszy magazyn zaczynamy od sporu wokół ustawy wprowadzającej podatek od nadmiernych zysków koncernów paliwowych. Prezydent postanowił skierować ją w trybie kontroli prewencyjnej do Trybunału Konstytucyjnego. Premier Donald Tusk napisał na portalu X, że Karol Nawrocki jest przez to odpowiedzialny za coraz wyższe ceny paliw na stacjach. Podobnego zdania jest posłanka KO Monika Rossa.
4: 4 miliardy złotych mogłyby ułatwić życie Polek i Polaków, natomiast prezydent zdecydował jasno, nie, tej ustawy nie podpisze. I to nie była decyzja racjonalna, to była decyzja stricte polityczna. Jeśli miał wątpliwości konstytucyjne, mógł wysłać po podpisaniu tej ustawy w trybie kontroli następczej Trybunału. Nie zrobił tego, zablokował pieniądze na obniżki cen paliw.
3: Z zarzutami koalicji rządzącej nie zgadza się doradca prezydenta, minister Błażej Poborze. I jak dodaje, zdaniem prezydenta ustawa zawierała wadliwe rozwiązania i stąd skierowanie jej do Trybunału. Prezydencki minister zwraca przy tym uwagę, że rząd nadal ma wszelkie narzędzia do tego, aby kontynuować program CPN.
5: Pan prezydent nie zawetował tej ustawy, pan prezydent odesłał ją do Trybunału ze względu na istotne wątpliwości konstytucyjne. Ale raz jeszcze powiem, ważniejsze jest to, tego należy się domagać, aby rząd już dzisiaj wykorzystał

0: dostał wszystkie te narzędzia, które ma do tego, aby obniżyć ceny paliw. Między innymi poprzez fakt, że w praktyce kontroluje on głównego gracza na rynku paliwowym, czyli PKN Orlen.
1: Zgodnie z ustawą podatek od nadmiarowych zysków mieli płacić m.in. producenci i dystrybutorzy paliw. Jego stawkę ustalono na 60%. Opodatkowane miały być nadmiarowe zyski powstałe w okresie od 1 marca do 31 grudnia tego roku. Ustawa szczegółowo określała sposób ich obliczania. Wakacje wcale nie oznaczają zastoju na rynku mieszkaniowym, wynika z danych sonarhome.pl. Według analiz przeprowadzonych przez firmę w latach 2023-2025 w okresie letnim zawieranych było około 25% wszystkich transakcji w ciągu roku. Jak mówi dyrektor operacyjny sonarhome Anton Bubiel, na przestrzeni ostatnich 3 lat o sytuacji na rynku decydowały przede wszystkim czynniki makroekonomiczne. Ekspert podkreśla również, że według najnowszych danych odkładanie sprzedaży nieruchomości wyłącznie dlatego, że zaczęły się wakacje, nie znajduje uzasadnienia w liczbach.
2: Zdecydowanie większe znaczenie mają odpowiednia wycena nieruchomości, atrakcyjność oferty oraz aktualna sytuacja gospodarcza. Rynek mieszkaniowy nie zatrzymuje się na 2 miesiące tylko dlatego, że część osób wyjeżdża na urlopy. Kupujący nadal poszukują mieszkań, zawierane są kolejne transakcje, a dobrze przygotowana oferta może skutecznie konkurować o uwagę klientów niezależnie od pory roku.
1: Co więcej, dla części klientów wakacje mogą nawet ułatwić zakup. Większa ilość wolnego czasu pozwala spokojnie oglądać mieszkania, spotykać się z pośrednikami i załatwiać formalności. Znaczenie mają również przeprowadzki związane z rozpoczęciem nowego roku szkolnego lub akademickiego. Rodziny i osoby rozpoczynające pracę w innym mieście często chcą zamknąć transakcje przed końcem sierpnia. A skoro już przy lecie jesteśmy, to teraz ważne przypomnienie dla przedsiębiorców, którzy mogą skorzystać z tak zwanych wakacji składkowych. Z ulgi można skorzystać raz w roku. Część osób planuje wykorzystać ją właśnie teraz. Inni już to zrobili, a są i tacy, i to niemała grupa, którzy poczekają z tym do końca roku. A co trzeba zrobić, aby móc skorzystać z wakacji składkowych i kto ma do nich prawo? Po pierwsze, dotyczy to osób, które zatrudniają nie więcej niż 10 pracowników. Dany przedsiębiorca nie może także świadczyć usług na rzecz byłego pracodawcy. Ponadto roczny przychód z działalności nie może przekroczyć 2 milionów euro. Trzeba także zmieścić się w limicie pomocy de minimis. A więcej na ten temat mówi Beata Kopczyńska, regionalna rzeczniczka ZUS z województwa śląskiego.
3: W ramach wakacji składkowych płatnik nie opłaca składek na własne ubezpieczenie społeczne oraz składek na fundusz pracy i fundusz solidarnościowy. Składki te finansuje budżet państwa. Ulga nie obejmuje składki na ubezpieczenie zdrowotne ani składek opłacanych za pracowników czy zleceniobiorców. Korzystanie z wakacji składkowych nie przerywa ciągłości ubezpieczenia społecznego i nie wpływa na prawo oraz wysokość do przyszłych świadczeń emerytalnych.
1: Wniosek o wakacje składkowe można złożyć wyłącznie elektronicznie poprzez swój profil na platformie e-ZUS. Należy to zrobić w miesiącu poprzedzającym miesiąc kalendarzowy, który ma być objęty zwolnieniem. Oznacza to, że chcąc uzyskać zwolnienie za sierpień, należy wysłać wniosek najpóźniej do końca lipca. A do korzystania z wakacji składkowych zachęca Piotr Juszczyk, główny doradca podatkowy firmie Infact. Jak mówi, dzięki temu raz w roku można oszczędzić niemal 2000 zł.
4: Przedsiębiorca płacący pełen ZUS razem z dobrowolną składką chorobową w 2026 roku ociąży swój budżet nawet o 1926 zł. To realna kwota, którą można przeznaczyć na inwestycje albo bieżące wydatki. Warto pamiętać o jednej rzeczy, związanej z terminami. Wniosek złożony w lipcu daje zwolnienie za sierpień, ale realnie tę ulgę odczujemy dopiero we wrześniu, bo składkę za sierpień normalnie płacilibyśmy właśnie we wrześniu.
1: A w tym roku wniosek o wakacje składkowe złożyło już blisko 500 000 przedsiębiorców. Co ciekawe, jak wynika z doświadczeń poprzednich lat, najczęściej korzystają oni z tego zwolnienia, bynajmniej nie w okresie letnim, a w listopadzie, grudniu i styczniu.
5: Saldo.
1: A w magazynie Saldo jeszcze o działającym od 1 lipca portalu e-licytacje KAS. Do tej pory informacje o aukcjach prowadzonych przez Skarbówkę były publikowane osobno na stronach Biuletynu Informacji Publicznej poszczególnych izb administracji skarbowej. Teraz to się zmieniło i wszystkie sprzedaże prowadzone przez 366 urzędów skarbowych są publikowane na jednej platformie internetowej, mówi rzeczniczka Krajowej Administracji Skarbowej Justyna Pasieczyńska.
6: To nowoczesne i przede wszystkim wygodne rozwiązanie, dzięki któremu zainteresowani nie muszą już przeszukiwać stron poszczególnych urzędów, ponieważ wszystkie aktualne oferty są dostępne online w jednym miejscu, w jednym serwisie. Portal wyposażony jest w intuicyjną wyszukiwarkę. Ogłoszenia można filtrować m.in. według rodzaju przedmiotu, lokalizacji,

0: ceny czy terminu licytacji. Dzięki temu każdy może szybko znaleźć oferty odpowiadające swoim zainteresowaniom.
1: A jakie oferty możemy znaleźć na portalu e-licytacje? Bardzo różne, bo są to zarówno nieruchomości, jak i samochody, maszyny rolnicze, sprzęt AGD RTV, czy biżuteria, zegarki oraz dzieła sztuki. Jednak możliwość kupienia czegoś od fiskusa po atrakcyjnej cenie wiąże się z pewnymi ryzykami. Urząd Skarbowy, choć zamieszcza w sieci opisy przedmiotów wystawionych na licytację, to jednocześnie nie ponosi żadnej odpowiedzialności, na przykład za ukryte wady danego przedmiotu. Tak więc, jak mówi mecenas Andrzej Zaorski z kancelarii Pilawska-Zorski Adwokaci, kupujemy trochę kota w worku.
2: Tutaj diabeł tkwi w szczegółach, bo to nie jest sprzedaż konsumencka. To nie jest tak, że kupujemy na pewno pełnowartościowy produkt. Kupujemy produkt, który opisywał jakiś urzędnik, nie rzeczoznawca. I warto też pamiętać, że nie mamy tutaj rękojmi zawady fizyczne. W pewnym sensie mamy rękojmi zawady prawne, to znaczy możemy być pewni, że jeżeli to od Urzędu Skarbowego nabyliśmy, to rzeczywiście jesteśmy jego właścicielami. Natomiast Urząd Skarbowy nie odpowiada absolutnie za żadne defekty, więc no, jest to trochę ruletka. To, że ta cena jest niższa, niesie ze sobą znaczne konsekwencje właśnie w postaci tego, że być może będziemy musieli dołożyć na przykład drugie tyle do naprawy tego sprzętu.
1: Co więcej, po wygranej takiej aukcji nie ma możliwości zwrotu wylicytowanej rzeczy i tak czy inaczej musimy za nią zapłacić. Dodatkowo każdy przedmiot trzeba odebrać osobiście.
3: Reklama. Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Gofrownica lub opiekacz Silvercrest. 25% taniej. Tylko 29,99. Najniższa cena z 30 dni 39,99.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
6: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
5: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
6: Uff, jest dla mnie ratunek.
5: Tak.
6: Feminost, utrzymaj kontrolę.
7: Zdrowid. Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dealera i na volkswagen.pl.
8: Volkswagen. Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
9: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
10: Ostatnie 4 dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch FlexoGen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699 z kodem rabatowym taniej.
7: Po reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Po piątkowym rozłamie w Prawie i Sprawiedliwości obie frakcje skaczą sobie do gardeł. Jutro zbiera się komitet polityczny partii. Wzajemne nocne ataki Rosji i Ukrainy, są zabici i ranni. Nasi strażacy pomogą w gaszeniu pożarów w Hiszpanii. Groźny żywioł trawi tysiące hektarów lasu. Minęła ósma. Rafał Boguta, zapraszam. Nie cichną emocje po piątkowym rozłamie w Prawie i Sprawiedliwości. Od tego czasu w mediach społecznościowych i w mediach tradycyjnych trwa ostra wymiana zdań między poszczególnymi frakcjami. Politycy wzajemnie oskarżają się o aktualną sytuację w PiS-ie. Ostrych słów krytyki wobec Mateusza Morawieckiego i założonego przez niego Stowarzyszenia Rozwój Plus nie szczędził wczoraj na przykład Jacek Kurski. W jednej z propisowskich stacji telewizyjnych nazwał byłego premiera m.in. tu cytat, żałosnym trybikiem, który ma pomóc w rozwaleniu PiS-u w wyniku realizacji niemieckiego planu podboju Europy. Jak stwierdził na naszej antenie członek Rozwoju Plus Robert Gontarz, to nie jest przypadkowa akcja, a Kurski dąży do objęcia wysokich funkcji.
2: Ktoś stwierdził, że

0: musi tę intrygę posunąć jeszcze dalej, dalej, aż do wypchnięcia, tak żeby dla Jacka Kurskiego znalazło się jeszcze więcej miejsca, żeby mógł stać się twarzą Prawa i Sprawiedliwości, co się wczoraj zresztą stało i on dziś będzie niewątpliwie jedną z najważniejszych postaci.
1: Rozłam w Prawie i Sprawiedliwości skomentował też w radiowej jedynce doradca prezydenta Błażej Poboży. Jak zaznaczył, Karol Nawrocki jest jedynie obserwatorem sytuacji, która dzieje się obecnie na prawicy.
2: Pan prezydent obserwuje to, co dzieje się na zapleczu głównej partii politycznej, która popierała go w ostatnich wyborach prezydenckich, ale nie angażuje się w żaden sposób w tę sytuację.
1: W wyniku piątkowego rozłamu z szeregów PiS zniknęło 40 polityków. W tym gronie są zarówno posłowie, jak i eurodeputowani. Jutro ma zebrać się Komitet Polityczny Prawa i Sprawiedliwości i oficjalnie zatwierdzić te decyzje. W nocy Rosjanie zaatakowali kilkanaście ukraińskich regionów. Są zabici i ranni. Ukraińcy odpowiedzieli ostrzałem przygranicznych miejscowości. Informacje na ten temat zebrał Maciej Jastrzębski.
3: Rosyjskie bomby spadły na Zaporoże. Jedna osoba nie żyje, a dwie są ranne. W Czernichowie rosyjskie rakiety zabiły dwie osoby i raniły 25. W wyniku uderzeń agresora ucierpieli także mieszkańcy Kijowa, Charkowa i Słowiańska. Łącznie zginęło 6 osób, a kilkadziesiąt odniosło obrażenia. Z kolei rosyjska administracja poinformowała o śmierci 4 osób w okupowanej części Donbasu. Kolejne 2 osoby poniosły śmierć w Rostowie nad Donem. Miasto zaatakowały ukraińskie drony. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio.
1: W informacjach teraz Stany Zjednoczone. Co najmniej 2 osoby zginęły w strzelaninie na festiwalu kulinarnym w Seattle. 5 osób zostało rannych, w tym małe dziecko. Jak poinformowała burmistrz miasta Katie Wilson, policjanci zatrzymali 2 osoby w związku ze strzelaniną. Leanne Coles, która była świadkiem zdarzenia, mówiła, że nagle wybuchła panika. To naprawdę na początku brzmiało jak fajerwerki, jak mały trzask, a potem zabrzmiało jak mnóstwo strzałów, naprawdę szybkich. Wszyscy zaczęli biec, więc my też. Biegliśmy przez ogród, schyliliśmy się i postanowiliśmy biec razem z tłumem, aż w końcu wyszliśmy. Patrzyłam w górę, szukałam wieży widokowej Space Needle, żeby wiedzieć, gdzie jesteśmy. To było naprawdę straszne. Do zdarzenia doszło o 3 w nocy czasu polskiego. W festiwalu, na którym doszło do strzelaniny, uczestniczyły tysiące osób. Donald Trump nadal grozi Iranowi mimo chwilowego wyciszenia działań zbrojnych między tymi państwami. Amerykański prezydent opublikował wygenerowane przez sztuczną inteligencję obrazy, na których amerykańskie wojsko niszczy okręty i infrastrukturę energetyczną Iranu. Więcej w relacji Jana Pachlowskiego.
4: Pisy Donalda Trumpa pojawiły się po 2 dniach spokoju na Bliskim Wschodzie, następujących po 13 dniach nasilonych nalotów na Iran. Pentagon wstrzymał kampanię bombardowań późnym wieczorem w piątek. Iran, który po każdej nocy amerykańskich uderzeń odpowiadał własnymi atakami na sąsiednie kraje posiadające na swoim terytorium amerykańskie bazy, również wstrzymał ogień, deklarując, że utrzyma ten stan tak długo, jak długo powstrzymywać się będą od ataków Stany Zjednoczone. Do przerwy w walkach doszło po tym, jak doradcy Donalda Trumpa mieli ostrzec go, że kończą się cele możliwe do zaatakowania oraz wyrazić obawę o wyczerpanie amerykańskiego arsenału. W ostatnich godzinach prezydent opublikował na platformie True Social serię obrazów wygenerowanych przez sztuczną inteligencję przedstawiających zniszczenie lub przejęcie irańskich zasobów i infrastruktury. Jedno z takich zdjęć przedstawiało samoloty bojowe bombardujące instalację naftową i opatrzone było napisem uderzenie na Kark w nawiązaniu do irańskiej wyspy Kark, będącej głównym ośrodkiem eksportu ropy naftowej Islamskiej Republiki. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
1: Polscy strażacy ruszają z pomocą do Hiszpanii. To reakcja na gwałtownie pogarszającą się sytuację pożarową na południu Europy. Oficer prasowy wielkopolskich strażaków, aspirant Martin Halasz, mówił w Telewizji Polskiej, że jutro pojedzie pierwszy samochód operacyjny.
5: Będzie zmierzał do Hiszpanii, w mniej więcej rejon Toledo. To będzie samochód wykorzystywany na miejscu przez kadrę dowódczą, natomiast zasadnicza część modułu GFFF Poland wyruszy do Królestwa Hiszpanii drogą lotniczą, samolotem. I będzie się to działo na przełomie lipca i sierpnia. Docelowo od 1 sierpnia do 31 sierpnia 105 strażaków będzie przebywało na terenie Hiszpanii.
1: Sytuacja w Hiszpanii jest bardzo trudna, zwłaszcza niedaleko stolicy. W Madrycie płonie około 20 tysięcy hektarów lasów. Ewakuowano ponad 20 tysięcy osób. Oprócz Hiszpanii z pożarami mierzą się też Francja i Włochy.
6: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: Uwaga! uwaga na burze z deszczem i porywistym wiatrem, zwłaszcza we wschodniej połowie kraju, gdzie obowiązuje ostrzeżenie pierwszego stopnia, a w Bieszczadach

0: drugiego stopnia. Na termometrach maksymalnie 20 stopni na północy i do 26 na Podkarpaciu. Ponowna zmiana pogody prawdopodobnie pojutrze. Będzie słonecznie, a temperatura wzrośnie do około 30 stopni.
1: Reklama. Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka ZOO.
2: Trwa tydzień w stylu greckim w Lidlu. Już dziś wszystkie sery w stylu greckim Eridanus 25% taniej przy zakupie dwóch. A dodatkowo hałwy Eridanus już od 6,99.
3: Lidl, to się opłaca.
1: Po reklamie.
4: Poranek w Polskim Radiu 24.
5: Już prawie 8:08 na zegarach, trwa poniedziałkowy poranek w Polskim Radiu 24, dziś 27 dzień lipca 2026 roku. Ruch Kowalski, jeszcze raz mówię Państwu dzień dobry. Słońce wzeszło dzisiaj o 4:48, a zajdzie o 20:36. Dzień trwa 15 godzin i 48 minut, a imieniny obchodzą Celia, Jerzy, Julia, Lidia, Lila, Magdalena, Monika, Natalia i Sergiusz. Najlepsze życzenia.
1: 24 pytania. Rozmowa polityczna.
5: Karolina Zioło-Pużuk, wiceministra nauki i szkolnictwa wyższego, wiceprzewodnicząca Nowej Lewicy. Dzień dobry, pani minister.
6: Dzień dobry.
5: Zaskoczyła panią fala wzajemnych ataków pomiędzy ludźmi Morawieckiego a Prawem i Sprawiedliwością?
6: Szczerze mówiąc, trochę tak, bo myślałam, że po piątku to się jakoś zluzuje. Nie tylko z powodu weekendu, ale że po prostu sprawa się rozwiązała. Natomiast widać, że nie, i to oznacza, że jednak chodzi też o coś innego. To znaczy, na pewno nie chodzi o ideały, na pewno nie chodzi o Polskę, na pewno nie chodzi o to, żeby działać i robić coś zgodnie ze swoim światopoglądem. Zawsze chodziło o stołki, to wyraźnie widać. Kiedy one się skończyły, to po prostu koledzy się pokłócili, ale chyba byli zbyt blisko i może wiedzą o sobie różne inne ciekawe rzeczy i będą chcieli się też z nami dzielić.
5: Widziała pani premiera Mateusza Morawieckiego w bluzie Wspieramy Kobiety?
6: Widziałam i to było skandaliczne. Znaczy, dlaczego? Naprawdę, szczerze mówiąc, widziałam, nie mogłam w to uwierzyć i nawet mnie to obraziło. Dlatego, że kto jak kto, ale ten rząd w żadnym wypadku nie wspierał kobiet. To za czasów tego rządu były największe protesty kobiet. To w czasie tego rządu zaostrzono tak naprawdę prawo aborcyjne w Polsce, które i tak było bardzo ostre. Nie szanowano kobiet w żadnym wypadku. Robiono całą politykę o tym, że miejsce kobiet jest w domu, że powinny rodzić dzieci, że powinny tylko i wyłącznie siedzieć w domu, a nie na tym, żeby ułatwiać kobietom wszystkie role społeczne, które chcą spełniać. Rolę matki, rolę pracownika, rolę pracodawcy, czy jakąkolwiek inną, którą sobie wymarzą. I jeszcze uśmiechnięty premier mówiący, że dostał to od Stowarzyszenia Kobiety Wspierają Kobiety. No naprawdę było to co najmniej w złym guście.
5: Będę ją nosił z dumą, napisał premier Mateusz Morawiecki. A mi się przypomniało, jak zobaczyłem tę bluzę, jaka była odpowiedź rządu na wyrok w sprawie zaostrzenia prawa aborcyjnego. To był program Za życiem, kiedy kobietom oferowano 7 tysięcy złotych za urodzenie martwego dziecka. A prezes Jarosław Kaczyński mówił, że warto, żeby dziecko się urodziło nawet po to, znaczy...
6: Żeby je ochrzcić. Zamknięto program in vitro. Dzisiaj mówimy o tym, że dzięki temu programowi rodzi się 2-3 tysiące dzieci więcej. Inwestowano w pseudonaukę, czyli właśnie w tą naprotechnologię, czy jakkolwiek ona się nazywa, zamiast w in vitro, żeby ludziom pomagać. Nie zwrócono uwagi na to, na co zwraca uwagę nasz rząd i nasza ministra Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, czyli na wydłużenie urlopów dla rodziców wcześniaków. Naprawdę bardzo podstawowa sprawa, którą tamten rząd nie miał czasu po prostu się zająć, zajmując się tylko i wyłącznie swoimi ideologicznymi sprawami dotyczącymi
5: ograniczenie
6: kobiet.
5: Dostępności pigułki dzień po.
6: Oczywiście, no to sprawa całkowicie oczywista. W całej Europie młodzi ludzie, którzy wszyscy, którzy potrzebują tej pigułki,

0: mogą iść, otrzymują ją tak naprawdę za darmo, na przykład w Wielkiej Brytanii. Jeżeli jej potrzebują, straszenie, opowiadanie o tym, że to jest aborcja, no naprawdę to wszystko to jest ponury żart, że jest jakieś stowarzyszenie Kobiety Wspierają Kobiety o prawicowym profilu i jeszcze do tego dają premierowi koszulkę.
1: A z drugiej strony, zaraz dojdę do puenty z tymi pytaniami, ale z drugiej strony wychodzi Jacek Kurski, który mówi, że Mateusz Morawiecki realizuje niemiecką agendę i polecenie Donalda Tuska, żeby zniszczyć Prawo i Sprawiedliwość, z czego będzie się cieszyło Allgemeine Zeitung. Był Jacek Kurski, który mówił, że rząd, że kierownictwo partii nic nie wiedziało o kamieniach milowych wynegocjowanych przy KPO, bo premier sam to zrobił w Brukseli. I że nie byłoby, gdyby premier się nie zgodził wtedy, Mateusz Morawiecki, na Zielony Ład, to dzisiaj nie trzeba byłoby burzyć inwestycji w Ostrołęce.
0: No super, no fajnie, że mają tego Morawieckiego, z którym się mogą pokłócić i na niego wszystkie problemy zwalić, ale boję się, że jest to jednak dosyć przedszkolna taktyka. I pan Kurski, chociaż uchodził za demiurga i osobę, która potrafiła każdy przekaz zmienić na swoją korzyść, jednak stracił ten po prostu touch, żeby to dalej robić. I dzisiaj jest po prostu gościem, który lata po telewizji i opowiada źle o swoim koledze. To źle o nim świadczy tak naprawdę, szczerze mówiąc. Znaczy w ogóle bezwzględnie wszystko to źle świadczy o Morawieckim, ale to źle świadczy także o Kurskim i o tych kolegach. No bo trzeba mieć jednak troszkę chociaż klasę, nawet w polityce.
1: Robert Gontarz tutaj też ze Stowarzyszenia Rozwój Plus mówił godzinę temu, że oni nie chcieli. Mateusz Morawiecki nie chciał Jacka Kurskiego, tylko prezes kazał i dla dobra partii i rządu Mateusz Morawiecki przełykał to, co robił Jacek Kurski w TVP.
0: Boże, to wszystko jest takie naprawdę straszne. Ja rozumiem, że on po prostu głosował i się nie uśmiechał. Też byli tacy po prostu.
1: Było.
0: Tak, no to jest, no rozumiem to. No. No,
1: tylko pytanie właśnie do tego przedstawiłem.
0: To jest żart, nie? To jest niepoważne. To jest niepoważne wobec ludzi, którzy tego słuchają. To jest niepoważne wobec również ich wyborców. I to jest niepoważne wobec Polski. No tacy ludzie po prostu w ogóle nie powinni mieć możliwości nawet tego, żeby móc podejmować decyzje za nas wszystkich. No przecież widać, że to są ludzie, którzy w najlepszym wypadku nie mają klasy. W najgorszym wypadku robią tak, żeby tylko im było dobrze.
1: A tak czy siak w pewnym momencie któraś strona się przyznaje do tego, że kłamała. Znaczy...
0: Tak, oczywiście. To no w ogóle dosyć jest interesujące, ale niech tym się zajmą odpowiednie inne
1: nauki. I na to wszystko dzisiaj Dziennik Gazeta Prawna. Czy rozważałaby pani oddanie głosu na nową partię polityczną stworzoną przez byłego premiera Mateusza Morawieckiego? Zdecydowanie tak, 9,1%. Raczej tak, 17,4%. To niezły wynik, 26% respondentów, którzy potencjalnie zakładają, że mogliby w jakichś okolicznościach oddać swój głos na partię Morawieckiego.
0: Tylko to jest żaden wynik, tak naprawdę. Dlatego, że pytanie jest, czy rozważyć. Tak? Czy rozważyłaby pani zakup nowej zmywarki? Rozważyłabym, odpowiem na to. Natomiast kiedy dochodzi do takiej sytuacji, kiedy chce ją kupić, to robię już poważny research, to znaczy jakie ona ma działanie, jak będzie oszczędzać wodę, jaka jest duża i tak dalej i czy mi pasuje. Więc to jest clue tak naprawdę, jaki będzie program tej partii. Kto będzie za nią stał? Morawiecki, czyli po prostu gość, który odszedł z PiS-u i był, no delikatnie rzecz ujmując, fatalnym premierem. Oferta programowa, do kogo ona będzie adresowana? Do tych, którzy kochają PiS, ale nienawidzą Kaczyńskiego? Obawiam się, że to może być dokładnie te 40 osób, które wyszły razem z nim. Więc pytanie, czy człowiek by rozważył? Pewnie.
1: Okay. Bardzo trafna analogia z tą zmywarką i z dokonywaniem zakupu.
0: Ale rozważyłabym.
1: Ja rozumiem, Ale to dopytam, czy w takim razie wyklucza pani taką opcję, że po tych wszystkich słowach dojdzie do ponownego zjednoczenia, bo i są takie hipotezy. I od razu zawrę już drugie pytanie. Co to dla was oznacza dla koalicji rządzącej? I ten podział w Prawie i Sprawiedliwości i te serie ataków przypuszczanych nawzajem i w mediach społecznościowych, na platformach społecznościowych i w mediach tradycyjnych?
0: Na pierwsze pytanie odpowiem następująco. Jeśli Wiśniewski i Mandaryna mogą się zejść po 20 latach, wszystko jest możliwe na listach wyborczych, również w polityce. Więc pewnie mogą razem startować.
1: Ekscytuje panią romans ponowny?
0: Tak, bardzo.
1: Naprawdę?
0: Oczywiście, że tak. Oczywiście, ja jestem wielkim fanem i czytelnikiem popularnej kultury i tabloidów. Naprawdę, szczerze. Zawsze, jak mieszkałam jeszcze w Wielkiej Brytanii, również zaczynałam dzień od przeglądu, który jeszcze wtedy The Sun czy News of the World. News of the World to była okropna gazeta, dobrze, że ją zamknęli i w ogóle dramat. Ale zawsze lubiłam sobie to przeczytać. To jest bardzo interesujące życie. Nie dost-

0: Dostępne dla zwykłego człowieka, takiego jak ja. Natomiast co to oznacza? No, to oznacza tyle, że należy przyglądać się tej sytuacji bardzo uważnie, dlatego że potencjalnie to pokazuje, że możemy cała nasza scena polityczna poza koalicją i na pewno poza lewicą może skręcać w prawą stronę i to jest bardzo niedobre. Dlatego, że tam jest wiele emocji, po które chętnie sięgają prawicowi politycy. Emocji, które są bardzo niedobre dla Polski i antypolskie. Nie mówię tylko i wyłącznie o napaściach na Ukraińców, na ksenofobii, która się odradza i co więcej zyskuje poklask, ale również kwestiach dotyczących bycia przeciwko Unii Europejskiej. I to bardzo wyraźnie widać też w decyzjach pana prezydenta. Pytanie, jak prezydent się będzie zachowywał, bo jednak prąd do tego prezydent, żeby pytać o Zielony Ład, żeby pytać o tego typu rozwiązania, tak naprawdę zadaje pytanie o to, czy mamy być w Unii Europejskiej. Dlatego, że czym innym jest dbanie o to, aby ta transformacja energetyczna nie przełożyła się na to, żeby osoby najniżej uposażone za to płaciły. Lewica jasno mówi, ma być tak, że płacą za to korporacje, a nie poszczególni obywatele. Natomiast, żeby móc to negocjować, musimy być silnym graczem w Unii Europejskiej. A tak naprawdę to jest pytanie o to, czy my chcemy być w Unii Europejskiej. I to nie jest w porządku, że prezydent kamufluje swoje poglądy, czy też swoje intencje i ubiera je w to, że dba o obywateli.
1: To jak przy prezydencie jesteśmy, jak pani odczytuje zapowiedź tego spotkania z młodymi ludźmi pomiędzy 18 a 26 rokiem życia w prezydenckim ośrodku w Juracie? To jest jakaś konkurencja dla kampusu Polska Przyszłości? Czy to jest w ogóle pomysł na zagospodarowanie siebie albo przypomnienie o sobie młodszemu pokoleniu, które, no jakby nie patrzeć, w dużej mierze zagłosowało na Karola Nawrockiego tak. W minionym roku?
0: Znaczy, dobrze, że się spotyka. Znaczy, cieszę się, że młodzi ludzie będą mieli okazję porozmawiać z panem prezydentem. Zobaczymy, jak będą te osoby dobierane, bo to też jest istotne. Jest deklaracja Pałacu Prezydenckiego, że to nie będzie miało znaczenia, jakie mają poglądy i skąd pochodzą i wszyscy będą mogli porozmawiać się z prezydentem i być otwarci.
1: Też w formularzu jest pytanie o przynależność do partii politycznych i do stowarzyszeń.
0: No więc ja też tak, że jak powiem, jestem spokojna. Ciekawa jestem, czy zapytają się o podwójne obywatelstwo, jak zwykle. Ale...
1: Albo oni pytają w resortach, prawda?
0: Tak, oczywiście, ponieważ Prawo i Sprawiedliwość pyta w resortach, czy nie zatrudniamy jakichś ludzi, którzy potencjalnie są urodzonymi nienawistnikami wobec Rzeczpospolitej. I tu jest taka sytuacja, że ciekawe jest, jaki będzie temat tej rozmowy, ale z drugiej strony fajnie, że też ten ośrodek, który tam jest w Juracie, otwiera się na młodych ludzi. Znaczy ja jestem zawsze za tym, żeby rozmawiać z młodymi ludźmi. Okay. I my w Milosercie robimy bardzo dużo działań z Parlamentem Studentów, z organizacjami studenckimi. Bardzo wspieram też młodych ludzi, żeby się organizowali i rozmawiali i walczyli o swoje prawa. Natomiast no po prostu trochę nie wierzę w to, że będzie to coś innego niż pokazówka.
1: Czy jest potrzeba interwencji rządu na rynku paliwowym, ponownej interwencji rządu?
0: To jest bardzo trudne pytanie, dlatego że ta sytuacja, która jest obecnie dotycząca sytuacji na Bliskim Wschodzie, naprawdę była jakby nie do przewidzenia na początku tego rządu. Też ciężko jest przewidzieć, jakie będą dalej działania prezydenta Trumpa i bardzo wiele od tego zależy.
1: Ile to potrwa?
0: Ile to potrwa? Czy on będzie chciał to eskalować? Niestety jest skrajnie nieodpowiedzialnym politykiem, który myśli głównie o jakichś swoich aktualnych potrzebach, ale one naprawdę zmieniają się dosyć szybko. A propos rzeczy, które lubię czytać, bo już powiedziałam, że lubię czytać popkulturowe kawałki, to również bardzo lubię czytać o administracji Trumpa. Mhm. W czasie pierwszej administracji i w czasie tej ukazało się bardzo wiele ciekawych, interesujących książek polecanych przez New York Timesa i inne, rzeklibyśmy, lewackie gazety pokazujące tę administrację. I to jest przerażający obraz, naprawdę. I to mnie kompletnie nie uspokaja. Z drugiej strony to są ogromne pieniądze. Poprzedni program CPN kosztował przecież 4 miliardy złotych.
1: Półtora miesięcznie mniej więcej.
0: I to jest bardzo, bardzo, to jest bardzo dużo pieniędzy, które pytanie, na co mogłyby pójść. Chociaż z drugiej strony są ludzie, którzy są wykluczeni transportowo i po prostu muszą mieć samochód, żeby dojechać do pracy, żeby dojechać do szpitala, żeby dojechać do szkoły. I dla nich to byłoby ogromne obciążenie. I w końcu z trzeciej strony to, co zrobił prezydent, wetując ustawę, to na pewno nie pomoże. Wetowanie ustawy, która miałaby spowodować, że część pieniędzy z zysków koncertów paliwowych będzie mogło finansować program CPN, znacznie utrudnia rządowi tak naprawdę

0: te działania. Ale prezydent przecież nie działa racjonalnie. Działa tak jak jego bohater Trump, trochę po złości i dochodzi do wniosku, że będzie szkodził rządowi, a tak naprawdę szkodzi Polakom. Tak,
1: nawet dzisiaj Rzeczpospolita pisze, że z podwyżek tych cen cieszą się koncerny naftowe, w tym także Orlen i między innymi MOL, które czerpią gigantyczne zyski z wyższej marży.
0: Oczywiście, że tak. I to naprawdę mogłoby tą sytuację ukrócić. Byłyby pieniądze na finansowanie czegoś, co mogłoby być dobre dla Polaków.
1: Ale rozumiem, że teraz rząd się nie decyduje na to rozwiązanie, bo nie wie, jak długo by musiał udzielać taką pomoc i czy ona by miała sens?
0: Nie wiem. Myślę, że rozmowy ciągle trwają w Ministerstwie Energii, które za to odpowiada. Trudno jest mi powiedzieć. Natomiast wymieniłam te aspekty, które należałoby wziąć po prostu pod uwagę.
1: Trwa spór o najem krótkoterminowy. W ubiegłym tygodniu, przypomnę państwu, w naszym studiu był Ireneusz Raś, wiceminister sportu i turystyki, który mówił, że oskarżenia o to, że ktokolwiek lobbował za konkretnymi rozwiązaniami w tej ustawie, to jest kłamstwo. No więc dzisiaj Wirtualna Polska tekstem piórem Szymona Jadczaka i pana Mateusza Baczyńskiego pisze, że Ireneusz Raś kupił w 2020 roku 3 mikrokawalerki i to wymiary tutaj też mają znaczenie. 12 metrów kwadratowych, 13 metrów kwadratowych i 13,05 metra kwadratowego. W łódzkiej kamienicy przy ulicy Poznańskiej ta łódzka kamienica została pocięta na 55 lokali na wynajem. 3 miesiące przed wejściem do rządu Ireneusz Raś sprzedał 2 z tych mikrokawalerek bratu, księdzu Dariuszowi Rasiowi. 3. przypadła byłej żonie, która jest zresztą agentką nieruchomości, o czym także informował m.in. Jan Śpiewak. I teraz pytanie, jak to jest, że w rządzie wiceminister pisze przepisy sam pod siebie?
0: Zacytuję tutaj film Rejs, nie można być twórcą i tworzywem. Jednak to jest bardzo niebezpieczna sytuacja. Wszyscy w rządzie, kiedy rozpoczynamy jakieś działania, jesteśmy bardzo narażeni na naciski. Ten artykuł również pokazuje wpis organizacji zrzeszającej osoby zajmujące się najmem krótkoterminowym, które bardzo chwalą tę ustawę i mówią o tym, że jest to ich ustawa. Ale sprawa jest bardzo poważna, tak z perspektywy Warszawy, bo jestem radną Rady Miasta. My w Warszawie bez dobrej ustawy nie jesteśmy w stanie poradzić sobie z najmem krótkoterminowym w dzielnicach centralnych. Ta ustawa, w której nie można było uchwalać stref, które byłyby wolne od najmu krótkoterminowego, tak naprawdę nie pozwalała gminom podejmować decyzji, gdzie ma być ten najem, a gdzie ma go nie być. Oczywiście nie chodzi tylko o gminy, chodzi też o mieszkańców. Chodzi o to, żeby gminy w porozumieniu z mieszkańcami mogły podejmować odpowiedzialne decyzje. Jest wiele spraw, które muszą być uregulowane. W innych miastach, w takich jak Londyn na przykład, jest czas, kiedy można wynajmować krótkoterminowo do 3 miesięcy mieszkanie, co oznacza, że można krótkoterminowy najem na przykład w czasie wakacji oferować, a w ciągu roku szkolnego czy akademickiego już nie bardzo. Ten najem krótkoterminowy wpływa nie tylko na degradację miasta, powoduje, że mieszkańcy wyprowadzają się z dzielnic centralnych, że w tych dzielnicach centralnych nie jesteśmy w stanie oszacować, ile osób tam mieszka. Na to, że upadają lokalne biznesy, że ludzie po prostu nie chcą tam mieszkać, bo nie czują się już bezpiecznie. Tworzą się dodatkowe problemy społeczne. Właśnie z tym, że ktoś po prostu przyjeżdża na jeden dzień, nie wiem, imprezuje, wyjeżdża, nie ma spokoju w tej...
1: Następnego dnia przyjeżdża kolejna osoba, imprezuje i wyjeżdża.
0: I wyjeżdża, tak. I tam jest po prostu niekończąca się impreza. To podnosi oczywiście też jej czynsze. To powoduje, że miasto nie ma wpływu na to, jakie mogły być czynsze. To też powoduje, że nie ma odpowiedniej liczby mieszkań. To jest w Warszawie duży problem na wynajem. Mam nadzieję, że kiedy powstanie społeczna agencja najmu, to będzie w końcu taka sytuacja, że te czynsze w Warszawie też spadną za wynajem. Natomiast te działania muszą iść ze sobą w parze, bo dzisiaj w dużych miastach to jest naprawdę bardzo poważny problem i mam nadzieję, że ta ustawa będzie ustawą, do której zostaną wprowadzone odpowiednie poprawki. Poprawki nie dla deweloperów i nie dla osób, które zajmują się najmem krótkoterminowym, tylko właśnie dla mieszkańców.
1: Minister Raś powinien zostać zdymisjonowany?
0: Nie wiem, to jest decyzja premiera. Nie. Natomiast jest to na tyle niebezpieczna sytuacja, powiem szczerze, że kiedy ja w resorcie nauki, na przykład czy mówię o wycenie czasopism i o tym, jak chcemy ustawić te czasopisma, to wielkie wydawnictwa, wielkie koncerny odzywają się do mnie mailem i proszą o spotkanie, mówiąc, że pani minister chyba nie do końca rozumie, jak ten rynek funkcjonuje. Oni chętnie mi wytłumaczą. I to są bardzo niebezpieczne sytuacje, ponieważ odzywają się wielcy gracze, którzy chcieliby podejmować decyzje, które nie zawsze są decyzjami albo nigdy

0: nie są decyzjami tak naprawdę dobrymi dla zwykłego obywatela.
1: Mnie to też tak po ludzku dziwi, to tutaj odpowiedź jest fakultatywna. To znaczy, ja nie wiem, jak minister Raś mógł przypuszczać, że to nie wyjdzie. To znaczy, jeśli od kilku tygodni chodził po mediach i no, z szaleńczą wręcz zawziętością bronił tej swojej wersji ustawy o najmie krótkoterminowym, tej bezzębnej wersji ustawy, jednocześnie wiedząc, że wcześniej się oferowało mieszkania na krótki wynajem i to jeszcze w patodeweloperce, no to nie wiem, jak można mieć polityczny zmysł. Czyli nie ma, fakultatywnie bez odpowiedzi. No dobrze, kończymy.
0: Każdy ma jakiś zmysł na całą
1: tę rozmowę. Ale przez całą naszą rozmowę przyszło mi tak do głowy, bo pani długo żyła w kulturze anglosaskiej, prawda?
0: Tak. Przez 6 lat ciągle mieszkałam w Wielkiej Brytanii, pisząc tam doktorat i pracując na uniwersytecie.
1: I miło pani to wspomina? Także
0: bardzo.
1: W porównaniu tutaj z tym, jak wygląda polska rzeczywistość?
0: A no to jest trudne pytanie, dlatego że moja przyjaciółka, która niedawno wróciła z Wielkiej Brytanii, powiedziała mi, że ta Wielka Brytania, którą się fascynowałyśmy, którą tak lubiłyśmy, niestety po Brexicie już nie istnieje. Nie, że naprawdę ja dawno już nie byłam tam, ale niestety ten Brexit spowodował duże problemy społeczne, duże kłopoty i jest to po prostu całkiem inny kraj. No także z punktu widzenia akademii, z punktu widzenia szkolnictwa wyższego.
1: Zresztą widzimy to także na szczytach brytyjskiej władzy. Po Brexicie nie da się stworzyć stabilnych rządów.
0: No jedyną stabilną osobą na Downing Street 10 jest kot Larry.
1: Przepiękny kotek.
0: Przepiękny kotek, no.
1: Karolina Zioło-Puszuk, wiceministra nauki i szkolnictwa wyższego, radna miasta stołecznego Warszawy, wiceprzewodnicząca Nowej Lewicy. Bardzo dziękuję pani minister
0: dziękuję
1: za
0: bardzo.
1: Rozmowę.
2: 24 pytania. Rozmowa polityczna. Reklama.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
5: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
4: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
6: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
4: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
6: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.
2: Podcast Polskiego Radia.
7: Dzieci zaczęły płakać, wołały tatę. Jak zobaczyły go pobitego, to powiedział, że to nie jest jego tata.
2: Odsłaniamy przez lata skrywane wspomnienia, dramaty rodzin i brutalną prawdę o milicyjnych ścieżkach zdrowia.
7: Tak był pobity, miał zęby powybijane, poślijaczony, całe plecy sine, włosy nożem powycinane.
2: Poznaj cenę sprzeciwu. Posłuchaj podcastu Bunt 76 na polskieradio.pl, YouTube, Spotify i Apple Podcasts.
8: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka.
2: Po reklamie. Autopromocja.
9: Zawsze rzetelnie o zdrowiu, o nowych metodach leczenia, o profilaktyce. Samozdrowie na antenie Polskiego Radia 24. Od poniedziałku do piątku po godzinie 19:30. Zapraszam razem z Arturem Wolskim. Małgorzata Telmińska. Do usłyszenia.
2: Autopromocja. To są informacje Polskiego Radia 24.
10: Minęła 8:30, Rafał Boguta, zapraszam. Mateusz Morawiecki nie chciał przejąć władzy w PiS-ie, tak zapewniał na naszej antenie Robert Gontarz ze Stowarzyszenia Rozwój Plus. I właśnie to stowarzyszenie jest kością niezgody w partii. Prezes Kaczyński zakazał posłom członkostwa w zewnętrznych strukturach, a Mateusz Morawiecki i jego współpracownicy nie chcieli zrezygnować. Dlatego, jak tłumaczył w piątek Jarosław Kaczyński, rezygnacja z członkostwa w PiS-ie to naturalna konsekwencja niepodpisania deklaracji. A jak tłumaczył na naszej antenie Robert Gontarz, politycy związani z Mateuszem Morawieckim Morawieckim chcieli poszerzać elektorat Prawa i Sprawiedliwości.
11: Nikt nie stawiał ultimatum, wręcz przeciwnie. My tylko chcieliśmy na tym bocznym torze robić najlepszą robotę.

0: dla Prawa i Sprawiedliwości, dla Polski, jaką tylko możemy. Pan premier Morawiecki, kiedy trzeba było działać, działał, robił to, co potrafił najlepiej. Stowarzyszenie Rozwój Plus, nowe inicjatywy, które mają rozszerzać nasz elektorat, bo można się zamknąć w twierdzy, tylko do tej twierdzy nikt nie wejdzie i z tej twierdzy nikt nie wyjdzie.
1: Jutro w sprawie rozłamowców zbierze się Komitet Polityczny PiS. Wtedy ma zapaść ostateczna

0: Na rowerze będzie w końcu, nie?
1: Drugą Japonię, nie?
2: W piątek premier Donald Tusk informował, że przywrócenie programu osłonowego ceny paliw niżej jest mało prawdopodobne. Szef rządu zaznaczył, że budżet państwa nie może w nieskończoność finansować dopłat, ale podkreślił, że dalsze decyzje będą zależały od sytuacji geopolitycznej, w tym wydarzeń na Bliskim Wschodzie oraz polityki Stanów Zjednoczonych. Przydrożny handel jagodami pod lupą policji. Chodzi o bezpieczeństwo na drogach, bo jak mówi Mariusz Bednarski z policji w Kielcach, zatrzymywanie samochodów przy drodze stwarza zagrożenie dla kierowców i pieszych.
3: Czasami bywają takie sytuacje, gdzie no dość szybko, gwałtownie kierujący zauważa właśnie takiego handlarza tym runem leśnym, zatrzymuje się praktycznie w miejscu i czasami stwarza to zagrożenie w ruchu drogowym. Jeżeli chcielibyśmy zakupić coś od takich właśnie sprzedających, czy to jagody, czy poziomki na tych trasach, trzeba by zastanowić się nad tym, czy zatrzymując się w tym miejscu nie stwarzamy zagrożenia.
2: Przydrożna sprzedaż jagód jest legalna tylko wtedy, gdy sprzedający ma zgodę zarządcy drogi na zajęcie pasa drogowego. Za nielegalny handel, a także zatrzymanie się w niedozwolonym miejscu po zakup owoców, kierowcy i sprzedający mogą zostać ukarani mandatem.

0: Ostrzeżenia pierwszego stopnia wydane dla całej zachodniej części Polski od linii, na której przebiega, na której leży Łódź. Wszystko na zachód objęte ostrzeżeniami przed burzami. Także te ostrzeżenia obowiązują dla Pomorza Środkowego i Gdańskiego, a ostrzeżenia drugiego stopnia dla Podkarpacia. W całym kraju będzie deszczowo i pochmurnie, z temperaturą maksymalną od 18 stopni na Bałtyku, 20 stopni na Kujawach, Warmii i Mazurach, 21 stopni na zachodzie i w centrum do 25 na południowym wschodzie.
1: Poranek w Polskim Radiu 24.
0: Chwilę przed godziną 9 połączymy się z naszym reporterem Maciejem Jastrzębskim, który opowie nam o kolejnej trudnej nocy w Ukrainie i o wzajemnych wymianach ognia, wzajemnej wymianie ognia pomiędzy Rosją a Ukrainą. A na początek tej ostatniej części naszego porannego spotkania komentarz politologiczny.
2: Komentarz.
0: Doktor Paweł Ramiączek, politolog z Uniwersytetu WSB Merito, Łódź. Dzień dobry, panie doktorze.
3: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
0: Jest pan zaskoczony tym, jak mocno krytykują siebie nawzajem dawni politycy Prawa i Sprawiedliwości?
3: Przyznam szczerze, że trochę tak, ze względu na to, że nie spodziewałem się, że ta fala krytyki przyjmie aż tak dużą siłę. Odnoszę się tutaj zwłaszcza do wypowiedzi Jacka Kurskiego, które były, jak dobrze pamiętam, wczoraj w jednej z telewizji dość mocno eksponowane. Dzisiaj powołują się na nie w zasadzie wszystkie media. No i mam wrażenie, że ten konflikt narasta. I tu pojawia się dużo różnych komentarzy mówiących o tym, że może to ustawka, może to wszystko jest wyreżyserowane i tak dalej. Ja nie przewiduję, czy też nie przypuszczam, żeby to była ustawka, ze względu na to, że cena jest zbyt wysoka, bo proszę zauważyć, że dzisiaj pan premier Mateusz Morawiecki ze swoją grupą posłów jest praktycznie u progu wyjścia z Prawa i Sprawiedliwości. Przypominam, że jutro dopiero, czyli we wtorek, odbędzie się formalne posiedzenie, na którym może dojść do formalnego wykluczenia wszystkich tych osób. No i tutaj pojawia się dalsze pytanie, co dalej, bo za rok wybory parlamentarne i jeżeli rzeczywiście ten konflikt, który obserwujemy, jest prawdziwy, to miejsce na listach wyborczych Prawa i Sprawiedliwości raczej dla tych wszystkich osób od strony Mateusza Morawieckiego jest zamknięte. Więc Mateusz Morawiecki i jego grupa musi zadać sobie pytanie, z jakich list wystartować, żeby w przyszłym Sejmie znaleźć swoje miejsca. I tu pojawia się wiele ciekawych rozwiązań. Natomiast jeżeli z kolei przyjmiemy hipotezę, że ten konflikt jest rzeczywiście wyreżyserowany, to ja myślę, że spora część wyborców może poczuć się głęboko oszukana, bo nie wiadomo po co i dla kogo ten teatr byłby odgrywany. Także ja raczej jestem zwolennikiem tezy, że to wszystko, co się dzieje, ma charakter naturalny. Zresztą wielu polityków to podkreśla, że dwie frakcje

0: w Prawie i Sprawiedliwości, maślarze i harcerzy są głęboko skonfliktowane. I tutaj też muszę zauważyć pewną prawidłowość. Otóż do głosu bardzo mocno dochodzi frakcja pana ministra Zbigniewa Ziobro, która reprezentowana jest przez wielu polityków, między innymi przez Patryka Jakiego, i mam wrażenie, że dzisiaj Prawo i Sprawiedliwość nie jest sterowane przez prezesa Jarosława Kaczyńskiego, a bardziej przez tę frakcję, która bardzo mocno akcentuje swoją obecność.
1: Mam przed sobą dwa sondaże. Pierwszy z Dziennika Gazety Prawnej, już się na niego powoływałem w tej godzinie. Czy rozważałby pan, pani oddanie głosu na nową partię polityczną stworzoną przez premiera Mateusza Morawieckiego? Odpowiedzi pozytywne to 26,5%, odpowiedzi negatywne 55,9%, 17% nie ma zdania. Jest także drugi sondaż w Super Ekspresie. Z kolei tam zadano pytanie o to, czy Prawo i Sprawiedliwość bez Mateusza Morawieckiego ma szansę na powrót do władzy po wyborach w przyszłym roku. Zdecydowana większość badanych, 62%, uważa, że takich szans PiS bez Morawieckiego nie ma. Czy pańskim zdaniem te hipotezy o ponownym, ewentualnym zjednoczeniu Prawa i Sprawiedliwości, których też nie wykluczał ani Morawiecki, ani Kaczyński, czy one mogą się zrealizować? Czy to jednak jest naprawdę walka o samodzielność polityczną ze strony Stowarzyszenia Rozwój Plus?
0: Ja widzę to w bardzo precyzyjny sposób. Po pierwsze, w polityce nigdy furtki wszystkie, czy też drzwi nie są do końca zamknięte. I przekonaliśmy się o tym nieraz, oglądając egzotyczne koalicje samoobrony Ligi Polskich Rodzin i PiS-u. Tu mamy do czynienia ze stowarzyszeniem, jeszcze ze stowarzyszeniem. Czy będzie z tego partia polityczna, okaże się, choć wiemy, że w przestrzeni publicznej pojawiają się informacje, że może przekształcić się stowarzyszenie w partię pod inną nazwą. I w przypadku, gdyby doszło do sytuacji, w której Mateusz Morawiecki wprowadza swoje koleżanki, kolegów do Sejmu w przyszłej kadencji, to panie redaktorze, szanowni państwo, wszyscy wiemy, że jest naturalnym koalicjantem Prawa i Sprawiedliwości wtedy. I ja oceniam, że jeżeli byłoby to poparcie rzędu 8-7%, zaryzykujmy około 10%, bo nie wiadomo, jakie listy będą stworzone, być może z PSL-em do wyborów, to wtedy ten koalicjant jest naturalny. Biorąc pod uwagę fakt, że Prawo i Sprawiedliwość mogłoby liczyć wtedy na poparcie rzędu około 20%, a tu powołuje się na sondaże, które pojawiają się w przestrzeni publicznej już po rozłamie, gdzie PiS spada poniżej 20%, ale nie jest to spadek rzędu 15%, tylko gdzieś 17-18%, wtedy można powiedzieć, że ta siła, czyli pan Morawiecki plus Jarosław Kaczyński, czyli tutaj dwie partie w teorii, mogą być naturalnymi koalicjantami. I dobierając do tego partię pana Mencena i Bosaka, czyli Konfederację, oczywiście bez pana Brauna, bez Konfederacji Korony Polskiej, to kreuje się koalicja, która ma realne szanse na rządzenie. Stąd 60% osób, które stwierdzają w sondażu, że PiS samodzielnie nie może rządzić, ma rację, ale to kwestia tego, jaka będzie układanka po wyborach. Natomiast raz jeszcze wrócę do swojego pierwszego spostrzeżenia, mianowicie najważniejsze jest to w tej chwili dla pana Mateusza Morawieckiego i jego koleżanek, kolegów, z jakich list wystartuje do Sejmu. Bo jeżeli realnym jest, że na przykład będzie to koalicja PSL-u, być może części posłów, którzy są dzisiaj w dawnej Polsce 2050, czyli tutaj mamy te dwie partie, które powstały z Polski 2050. Jeżeli część z tych osób również zdecydowałaby się na start na szeroko pojętej koalicji, czy z szeroko pojętej koalicji PSL, Morawiecki plus oni, to sądzę, że byłoby to ciekawym wydarzeniem politycznym, ciekawą konstrukcją, ale tu też trzeba pamiętać, że wtedy próg wyborczy wynosiłby około 8%. Czy to jest możliwe, okaże się. Natomiast, tak jak powiedziałem, w polityce nie można zamykać wszystkich drzwi. Sądzę, że polityka jest na tyle płynna i elastyczna, zwłaszcza w sytuacji, w której ktoś gra o to, aby wejść do Sejmu, że wszelkie możliwe konfiguracje są na stole. Aczkolwiek, jeszcze jedno, gdybym dzisiaj miał ocenić, co jest bardziej realne, czy koalicja PiS-u i Mateusza Morawieckiego po wprowadzeniu posłów, czy koalicja Koalicji Obywatelskiej i Mateusza Morawieckiego, to bardziej skłaniam się do PiS-u i pana Morawieckiego.
1: To właśnie poniekąd odpowiedział pan już na moje pytanie, które chcę teraz zadać, ale poproszę o uwypuklenie tego. To znaczy, do tej pory żyliśmy w takim przekonaniu, że bardziej

0: premiowane jest zjednoczenie niż rozdrobnienie, ale paradoksalnie przed przyszłorocznymi wyborami parlamentarnymi, jeśli oczywiście liderzy tych ugrupowań się porozumieją, łatwiej będzie wygrać z koalicją obecnie rządzącą właśnie w czterech partiach, znaczy Morawiecki, PiS, Braun i Mentzen, niż w ramach jednej listy. Czy rządowi będzie teraz trudniej?
1: Zdecydowanie tak, natomiast to premiowanie większych partii wynika z prostego modelu. To jest model Donta, który procentowo dzieli mandaty w kontekście poparcia w skali kraju. I tu rzeczywiście może tak być. Natomiast jeśli chodzi o poparcie tych wszystkich partii, które pan wymienił, no to dzisiaj sondaże są bardzo jednoznaczne. Aczkolwiek, tak jak powiadam, nie można budować już konkretnych wyników na podstawie sondażów, gdzie mamy rok do wyborów, ale odnosząc się do tego, co jest dziś, no to rzeczywiście ta koalicja, o której wspominamy, kreuje się bardziej realnie, aniżeli koalicja po stronie obecnie rządzących, czyli na przykład Koalicji Obywatelskiej, Lewicy plus jeszcze na przykład PSL-u, który dzisiaj no, też ma przed sobą wyzwanie, jak stworzyć listy, aby przekroczyć próg wyborczy. Także tutaj wszystko jest absolutnie do rozegrania między partiami politycznymi i jeszcze żaden scenariusz nie może być w 100% prawdziwy, ale skłaniam się ku temu, co wynika z sondaży, że rzeczywiście dzisiaj duże szanse ma ta bardzo mocno prawa strona sceny politycznej do tego, aby budować przyszły rząd.
0: To jeszcze tylko zapytam o to, jak na to patrzy Konfederacja, bo pojawiają się i takie opinie, że nie jest do śmiechu liderom Konfederacji. Ale pytanie, czy Mateusz Morawiecki w ogóle jest jakimkolwiek zagrożeniem? Czy on będzie walczyć, czy w ogóle jest w stanie walczyć o wyborców Konfederacji, którzy w jakiejś części, nie umiem powiedzieć w jak licznej, ale w jakiejś części no, budowali się na sprzeciwie wobec Mateusza Morawieckiego. I to nie wobec PiS-u, ale wobec niego personalnie. Za politykę covidową, za politykę podatkową, za politykę gospodarczą, za Polski Ład i tak dalej.
1: Tak, ten rozdźwięk poglądów pomiędzy Mateuszem Morawieckim a liderami Konfederacji jest dość widoczny i też nie nazwałbym tego teatrem politycznym, tylko rzeczywistą, realną sytuacją. Nie sądzę, żeby Mateusz Morawiecki w jakikolwiek sposób odebrał wyborców dla Konfederacji. Tutaj misję miał pan minister Czarnek. Ta misja, mam wrażenie, że póki co się nie powiodła. I sądzę, że na ten moment ze strony Mateusza Morawieckiego nie ma żadnego zagrożenia dla Konfederacji. A Konfederacja sądzę, że sama w sobie też musi poukładać wiele spraw po to, żeby wystartować jako partia wiarygodna i przede wszystkim taka, która no, sprawia wrażenie silnej. I rzeczywiście tu do gry dochodzi jeszcze pan Braun, który już bardzo radykalne skrzydło prawicowe w Polsce reprezentuje, a jak widzimy tych ludzi jest coraz więcej. Więc jeśli mówimy o centrowych poglądach grupy pana Mateusza Morawieckiego, to w żaden sposób nie widzę, żeby ona zagrażała jakiejkolwiek Konfederacji.
0: Myślę sobie, że rzeczywiście, chociaż to nie jest bardzo odkrywcza myśl, że dla rządu nastały poniekąd dobre czasy. Przynajmniej rząd nie musi się już tłumaczyć z afery medycznej. No, co prawda Ireneusz Raś, jak się okazuje, sam sobie pisze przepisy o najmie krótkoterminowym, ale mimo wszystko uwaga jest skoncentrowana na tej prawej stronie sceny politycznej. Czy takie nieistnienie medialne, ani pozytywne, ani negatywne, rządowi na dłuższą metę pomoże? To znaczy, czy będzie w stanie przykryć właśnie rząd problemami w PiS-ie swoje problemy?
1: No, w pewnym sensie tak, natomiast też nie do końca jest to dobra sytuacja ze względu na to, że im dłużej mówi się o nowych bytach politycznych czy nowych rozgrywkach na prawej stronie sceny politycznej, tym więcej osób się tym interesuje i patrząc przez pryzmat rządu i przez pryzmat partii, które dzisiaj tworzą koalicję rządową, jest to temat, który powinien być również omawiany. Sądzę, że jest dużo do zrobienia dla Polaków, zacząwszy od cen paliw, skończywszy na perspektywach dotyczących chociaż ECTS-2 w ramach Unii Europejskiej. To są tematy, które powinny być eksponowane, ale w sposób pozytywny po to, żeby zwrócić jednak uwagę na to, że rząd działa, rząd pracuje i rząd jest dla ludzi. I w tym wypadku sądzę, że taki brak komunikacji, która miałaby na celu wyeksponowanie pozytywnej działalności rządu, nie zawsze jest dobry.
0: Bo tak myślę sobie, że jeszcze zanim Prawo i Sprawiedliwość zaczęło się ze sobą wzajemnie kłócić, to przecież byliśmy w ogniu dyskusji między innymi o potrzebie czy też konieczności rekonstrukcji rządu, o tym, że być może pod tym przywództwem Donalda Tuska Koalicja Obywatelska nie będzie w stanie przedłużyć swojego mandatu do sprawowania władzy, że być może będzie

0: Gdzie wymiana premiera Donalda Tuska na premier Magdalenę Sobkowiak-Czarnecką przed wyborami, że w ogóle padała taka teza i ona była dosyć powszechna, że rządowi potrzeba jest nowej energii, nowego pomysłu na ten ostatni rok rządzenia, żeby z innym impetem wejść w przyszłoroczną kampanię wyborczą. Pan widzi jakieś takie, po pierwsze, czy pan widzi potrzebę takiego nowego otwarcia kolejnego już w ramach tego rządu i czy widzi pan jakieś jaskółki, które mogłyby zwiastować taką nową energię?
1: Panie redaktorze, z wielu doniesień medialnych, ale i nie tylko medialnych wynika, że jeżeli kiedykolwiek dojdzie na jesień na przykład do jakiejkolwiek rekonstrukcji, to będą to ewentualnie niektórzy ministrowie. Natomiast absolutnie nie biorę pod uwagę faktu, że mógłby zostać wymieniony premier. Myślę, że pan Donald Tusk wziął odpowiedzialność od samego początku za to, co robi jego rząd i tę odpowiedzialność dowiezie do samego końca. I taki scenariusz jest najbardziej realny. Natomiast jakieś drobne korekty jeszcze przed wyborami dotyczące ministrów, to przewiduję, że mogą się wydarzyć.
0: To jeszcze mam do pana pytanie o inicjatywę prezydenta Karola Nawrockiego, który zapowiada na ostatni weekend sierpnia spotkanie z młodymi pomiędzy 18 a 26 rokiem życia w prezydenckim ośrodku w Juracie na Półwyspie Helskim. To wydarzenie będzie się odbywało w tym samym czasie, co Kampus Polska Przyszłości. Prezydent zapowiada je raptem na miesiąc przed konkurencyjną imprezą. I tak się zastanawiam, dlaczego prezydentowi przypomniało się o takiej inicjatywie dopiero teraz, dopiero w momencie, gdy w PiS-ie właściwie już doszło do rozłamu. Czy pan widzi jakąś korelację? Jakie motywacje mogą kierować prezydentem?
1: Pan prezydent od samego początku swojej kadencji kieruje się jedną motywacją, jak najszybciej obalić rząd Donalda Tuska. Natomiast nie sądzę, żeby ta inicjatywa gdzieś po części była mocno związana z tą hipotezą czy z tym działaniem. Natomiast rzeczywiście to odbywa się w sytuacji, w której są konkurencyjne wydarzenia. Myślę, że pan prezydent aktywnie włącza się w politykę taką, która też ma na celu wyeksponowanie jego poglądów i przedstawienie jego wizji. Natomiast to wpisuje się też w szeroko pojęte budowanie poparcia dla prawicy, w tym często też prawicy tej nieco bardziej skrajnej. I ja w działaniach pana prezydenta dostrzegam po prostu elementy własnej polityki, która ma na celu tylko i wyłącznie wzmocnienie tego środowiska. To najprostsza logika, jaka może być w tym momencie, taka się nasuwa i sądzę, że to jest główny cel.
0: Ale wzmocnienie środowiska szeroko rozumianego prawicowego, jak rozumiem, tak?
1: Tak, oczywiście, chociaż pan prezydent ma w swoich działaniach, czy też w poglądach, które niejednokrotnie dotyczą współpracy z Unią Europejską, takie poglądy, które wpisują się w to nieco bardziej skrajne skrzydło prawej strony sceny politycznej. Aczkolwiek każde spotkanie z młodzieżą, a zwłaszcza z młodzieżą, która interesuje się polityką, jest czymś pozytywnym.
0: Rafał Trzaskowski, który tylko przypomnę, w ubiegłym roku nie zorganizował Kampusu Polska Przyszłości, tak jak po tym jak przegrał wybory prezydenckie. Teraz mówi, że prezydent Karol Nawrocki kradnie jego pomysł.
1: No, wiadomo, że w przestrzeni politycznej wszystkie inicjatywy, które mają charakter podobny do siebie, będą oceniane przez przeciwną stronę jako coś, co jest skradzione. Natomiast w każdej bajce jest nieco prawdy. Mówię tutaj o ziarenku prawdy. I gdybym ja osobiście miał oceniać, to myślę, że podobne myśli przyszłyby mi do głowy. Natomiast próbujmy zainteresować ludzi polityką, zwłaszcza młodych, bo w młodych pokoleniach jest przyszłość i prawo do tego ma zarówno jedna, jak i druga strona. Im więcej inicjatyw dla młodych ludzi, tym lepiej. Natomiast młodzi ludzie sami zadecydują o tym, które inicjatywy i które poglądy są dla nich bliższe.
0: Jasna sprawa. Doktor Paweł Ramiączek, politolog z Uniwersytetu WSB Merito Łódź. Przemy pozdrowienia w takim razie do miasta Włókniarek. Bardzo dziękuję, panie doktorze.
1: Bardzo dziękuję.
0: Do usłyszenia.
1: Pozdrowienia.
0: Zapowiadałem państwu spotkanie z Maciejem Jastrzębskim, naszym dziennikarzem, reporterem, ekspertem od wschodu. Dzień dobry, Macieju.
2: Dzień dobry, witam.
0: W nocy wzajemne ataki dronowe i rakietowe są zabici po obu stronach frontu. Rosji brakuje żołnierzy, paliwa, prądu, a nawet w niektórych regionach jedzenia. To powiedz teraz, jak wygląda sytuacja na froncie, ale też jak wygląda sytuacja w lokalnej Rosji?
2: Część ekspertów wojskowych, tych, którzy monitorują sytuację bezpośrednio na tym naziemnym froncie, mówi, że zaczynamy dochodzić do takiej sytuacji, że pojawiają się na froncie obrazy jak z Terminatora. To znaczy drony latają, drony jeżdżą, drony poruszają się.

0: też na niby nóżkach, tak można by było powiedzieć,
1: a
0: żywego człowieka też, a żywego człowieka tam nie ma i każdy, kto się pojawi, nawet jeżeli to nie jest człowiek, tylko mysz, kot czy pies, to straci życie. Rosja nie ma skąd brać żołnierzy do szturmów, które kosztują Rosję tysiące żołnierzy. Już mało kto nawet za pieniądze chce podpisywać kontrakty z rosyjską armią, tym bardziej, że długość życia przeciętnego żołnierza idącego do ataku wynosi kilkadziesiąt minut. Pojawiły się informacje, że być może Władimir Putin będzie porozumiewał się w tej sprawie po raz kolejny zresztą z reżimem w Pjongjangu, tym północno-koreańskim, i potrzebuje około 30 tysięcy żołnierzy, więc nie wiem, co jest w stanie dać północnym Koreańczykom, żeby oni przysłali na rzeź kolejną partię swoich żołnierzy. Władimir Osieczkin w telewizji Kanał 24 podkreśla, że Rosji grozi mobilizacja i Rosjanie muszą już się z tą myślą oswajać, bo taka mobilizacja jego zdaniem jest nieunikniona. Trwają przygotowania do mobilizacji na dużą skalę. Kreml bierze pod uwagę, że w ostatnich miesiącach z Rosji uciekło tysiące ludzi, w tym żołnierze. Oni opuścili terytorium Federacji, żeby nie uczestniczyć w tej przestępczej, krwawej wojnie. I teraz władze odbierają tym ludziom wszelkie prawa obywatelskie. Jeśli ty nie jesteś z nami, to znaczy, że jesteś przeciwko nam. Jeśli ty jesteś przeciwko nam, to znaczy, że jesteś wrogiem, więc zabierzemy ci wszystko. A ci, którzy uciekli w ostatnim czasie z Federacji Rosyjskiej, mają dużo kłopotów, żeby w jakikolwiek sposób zacząć żyć od nowa, chodzić do pracy, wysyłać dzieci do szkoły w krajach zachodnich, bo i my jesteśmy bardzo ostrożni w przyjmowaniu uchodźców z Federacji Rosyjskiej. W wielu regionach, to już wspominałeś, brakuje paliwa, wyłączany jest prąd, ograniczana jest łączność. Najtrudniejsza sytuacja jest na okupowanym przez Rosję Krymie. Reporterzy telewizji Deszcz zebrali informacje z internetowych publikacji o sytuacji na Krymie, gdzie już prawie 3 tygodnie w niektórych regionach nie ma prądu, a jeśli jest, to na chwilę i nie udaje się ani naładować telefonów, ani utrzymać niskiej temperatury w lodówce. To nie ekspresy do kawy. Jesteśmy w Dżankoju i gotujemy kawę na ognisku. W rejonie dżankojskim doszło do bijatyki, wezwano policję. Nie starczyło dla ludzi konserw mięsnych, więc podpalili sklep. Półki w sklepach są coraz bardziej puste, a sytuacja coraz cięższa. Nie ma pracy. Młodzież ucieka z Krymu lub z małych miejscowości do dużych miast. Na miejscu zostają tylko bezradni emeryci. Ja powtórzę to, co pojawia się już w przestrzeni publicznej od początku tej pełnoskalowej inwazji rosyjskiej na Ukrainę, i mówili o tym działacze Tatarów Krymskich, że Krym stał się oczkiem w głowie Władimira Putina, jego drogą do sukcesu w kolejnych wyborach, do opętania narodu rosyjskiego ideą odzyskiwania terytoriów. I teraz, jeżeli okaże się, że nie jest Władimir Putin w stanie utrzymać tego Krymu, to na pewno jego notowania spadną niemalże do 30%, tak przewidują socjologowie. Spadły z 80 kilku do 60 kilku. To jest bardzo poważny spadek. Proszę jednak pamiętać, że obojętnie co by się nie działo w Rosji, to Władimir Putin będzie miał swoich zwolenników, bo wszędzie znajdą się ludzie, którzy chcą iść taką drogą jak Władimir Putin, bo jest to dla nich bardzo korzystne. I proszę też nie zapominać o tym, to taki apel nie tylko ode mnie, ale od wielu ekspertów wojskowych, którzy zajmują się sytuacją i na froncie, i bezpośrednio polityczną na Ukrainie i w Rosji, którzy mówią, że Rosja nie jest ani tak silna, jak nam się wydaje, ani tak słaba, jak nam się wydaje. Chociażby z tych moich relacji przed chwilą państwu przedstawionych wynikałoby, że już za chwilę Rosja rozpadnie się, reżim upadnie. Nie, tak nie jest. Ani Rosja nie dojdzie do Madrytu, bo nie ma na to siły, ani, jak mówią moi goście chociażby w audycji Prawdziwa Rosja, na pewno Rosja nie rozpadnie się już jutro i na pewno reżim też nie upadnie dziś wieczorem.
1: Macieju, to jeszcze mam do ciebie, ale krótkie pytanie, minutka rozmowy nam została. Czy Władimir Putin rzeczywiście skłania się do przeprowadzenia mobilizacji także wewnątrz Rosji? Bo mówiłeś o Koreańczykach, których potrzebowałby sprowadzić na front. A co z mobilizacją po wyborach w Rosji?
0: No bardzo by chciał i przygotowuje różnego rodzaju projekty z tym związane. Dochodzą takie informacje nawet do państwowych mediów i do blogerów tych prokremlowskich w samej Federacji Rosyjskiej. I stąd obawa reżimu, że szykuje się kolejna fala ucieczek z Rosji, więc wprowadzana jest na gwałt prawo, które ogranicza wszelkie możliwości

0: funkcjonowania wyjazdu Rosjanom, którzy zdecydują się uciec ze swojej ojczyzny, aby uniknąć w ten sposób mobilizacji.
1: Maciej Jastrzębski, dziennikarz Polskiego Radia, wieloletni korespondent na wschodzie. Bardzo ci serdecznie dziękujemy, Macieju,
0: dziękuję
1: za
0: bardzo,
1: rozmowę.
0: Pozdrawiam.
1: Państwu dziękuję za wspólny poranek. Przekazuję antenę w ręce Małgorzaty Żochowskiej, a za dzisiejsze wydanie dziękuję Annie Pałdynie, Agnieszce Wieczorek, Mateuszowi Dziekońskiemu. Roch Kowalski, życzę miłego dnia. Do usłyszenia jutro rano.
2: Reklama.
3: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
4: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją Multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
3: A, no i merci bardzo.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
7: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
8: Wiele kobiet się tak męczy, a przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni Kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
7: Uff, jest dla mnie ratunek.
8: Tak.
7: Feminost, utrzymaj kontrolę.
9: Zdrowid. Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
2: Po reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Spór o ideę czy walka o stanowiska? Poranni goście Polskiego Radia 24 oceniają rozłam w Prawie i Sprawiedliwości. Ukraina otrzyma brytyjską technologię dla dronów. To jeden z najważniejszych punktów spotkania premiera Burnhama z prezydentem Zełenskim. Gdynia może pękać z dumy. Modernistyczne centrum miasta wpisane w poczet Światowego Dziedzictwa UNESCO. Minęła dziewiąta. Rafał Boguta, zapraszam. Spór wokół inicjatywy Rozwój Plus był dla władz Prawa i Sprawiedliwości tylko pretekstem do wykluczenia z partii Mateusza Morawieckiego i jego stronnictwa, ocenił poseł Robert Gontarz ze Stowarzyszenia Byłego Premiera. Na naszej antenie jako przyczynę rozpadu PiS poseł wskazał m.in. działania Jacka Kurskiego.
2: Byliśmy marginalizowani. Na tym marginesie Prawa i Sprawiedliwości całkiem dobrze sobie pan premier Mateusz Morawiecki i my chyba też całkiem dobrze sobie radziliśmy, więc ktoś stwierdził, że musi tę intrygę posunąć jeszcze dalej, dalej, aż do wypchnięcia, tak żeby dla Jacka Kurskiego znalazło się jeszcze więcej miejsca.
1: W wyniku piątkowego rozłamu z szeregów PiS zniknęło 40 polityków. W gronie tym są zarówno posłowie, jak i europarlamentarzyści. W ocenie wiceszefowej resortu nauki Karoliny Zioło-Pużuk sytuacja w Prawie i Sprawiedliwości to efekt tak zwanej walki o stołki.
3: Na pewno nie chodzi o ideały, na pewno nie chodzi o Polskę, na pewno nie chodzi o to, żeby działać i robić coś zgodnie ze swoim światopoglądem. Zawsze chodziło o stołki, to wyraźnie widać. Kiedy one się skończyły, to po prostu koledzy się pokłócili, ale chyba byli zbyt blisko i może wiedzą o sobie różne inne ciekawe rzeczy i będą chcieli się też z nami dzielić.
1: Jutro zbierze się Komitet Polityczny Prawa i Sprawiedliwości i oficjalnie zatwierdzi skreślenie z list wszystkich tych polityków, którzy nie wypełnili ultimatum prezesa. Niewykluczone, że jeszcze tego samego dnia otoczenie Mateusza Morawieckiego powoła nowy klub parlamentarny. Premier Wielkiej Brytanii Andy Burnham spotka się dziś z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim.

0: Zełenskim. Wizyta ma potwierdzić dalsze wsparcie Londynu dla Kijowa, a jednym z jej najważniejszych punktów będzie przekazanie Ukrainie brytyjskiej technologii Stone Cloak. To system walki elektronicznej montowany na dronach, który utrudnia rosyjskiej obronie powietrznej wykrywanie, śledzenie i namierzanie ukraińskich bezzałogowców. Brytyjskie Ministerstwo Obrony przekazało już Ukrainie tysiące takich urządzeń. Udostępnienie technologii pozwoli ukraińskim zakładom produkować je na dużą skalę. Rząd kontra prezydent w sprawie cen paliw. Politycy Koalicji Obywatelskiej krytykują Karola Nawrockiego za skierowanie do Trybunału Konstytucyjnego ustawy, która miała wprowadzić podatek od nadmiarowych zysków firm paliwowych. W ich ocenie to wpłynie na podwyżki cen benzyny. Doradca prezydenta Błażej Poboży odpowiadał, że ustawa była zła, bo zakładała działanie przepisów wstecz.
1: To jest nonsens. Rząd dziś ma wszystkie narzędzia pozwalające do tego, by skutecznie obniżyć ceny paliw. Co więcej, niedawno się tym chwalił, ogłaszając powstanie programu ceny paliwa niżej, czyli słynnego CPN-u, który po 3 miesiącach zwinął i to w sytuacji, gdy ponownie zaczęły rosnąć ceny paliw.
0: Według Ministerstwa Finansów brak wpływów z podatku od nadmiarowych zysków firm paliwowych może oznaczać stratę dla budżetu na poziomie około 4 miliardów złotych. Jak zwracał uwagę premier Donald Tusk, te środki pozwoliłyby sfinansować program CPN. Tymczasem na niektórych stacjach pęka już bariera 8 zł za litr oleju napędowego. Rosną też ceny benzyny, która w wielu miejscach kosztuje ponad 7 zł 60 za litr. To najwyższe ceny od marca. Gwałtowne wzrosty cen diesla to skutek drożejącej ropy na światowych rynkach i ograniczonej podaży diesla. Modernistyczne Centrum Gdyni na liście Światowego Dziedzictwa UNESCO. Zebrani w południowo-koreańskim Busan eksperci, gdzie kończą się obrady Komitetu Światowego Dziedzictwa, uznali, że gdyńska architektura i jej układ urbanistyczny są wyjątkowe w skali całego świata. Więcej w relacji Tomasza Sajewicza.
2: Kandydaturę Gdyni poparło 18 z 21 członków Komitetu Światowego Dziedzictwa. Starania o wpisanie na prestiżową listę trwały od dekady. Lista Światowego Dziedzictwa UNESCO to spis najważniejszych ze względów przyrodniczych, architektonicznych i kulturowych miejsc na ziemi. Modernistyczne Śródmieście Gdyni obejmuje obszar 88 hektarów. Jest tam około 500 budynków. Objęcie ich prestiżowym statusem dla mieszkańców to tylko powód do dumy. Gdyńskie Śródmieście już teraz objęte jest ochroną konserwatorską. Lista Światowego Dziedzictwa UNESCO obejmuje 1250 miejsc, w tym 18 w Polsce. Są to m.in. Krakowska Starówka, Kopalnia Soli w Wieliczce czy Puszcza Białowieska. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio.
0: Wakacje można spędzić nie tylko na wypoczynku, ale także zdobywając wojskowe doświadczenie. Ministerstwo Obrony zachęca do udziału w programie Wakacje z Wojskiem. To dobrowolne miesięczne szkolenie wojskowe, które kończy się złożeniem przysięgi, mówi major Krzysztof Ługowski z Wojskowego Centrum Rekrutacji w Białymstoku.
3: Wakacje z Wojskiem, szkolenie dobrowolne, gdzie możesz nauczyć się podstawowych zachowań żołnierza, podstawowych umiejętności i z ratownictwa, i ze szkolenia ogniowego. Taktyki, terenoznawstwa i wielu, wielu innych przedmiotów.
0: Trwają zapisy na ostatni turnus programu, który rozpocznie się 17 sierpnia.
4: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Uwaga na burze z deszczem i porywistym wiatrem niemal w całym kraju. Ostrzeżenie pierwszego stopnia obejmuje wschodnią połowę Polski, a także część Pomorza. Front teraz przemieszcza się z zachodu w głąb kraju. W godzinach południowych dotrze w centralne i wschodnie regiony. Termometry pokażą dziś maksymalnie od 20 stopni na północy, 23 w centrum i na południu, do 26 stopni na Podkarpaciu.
4: Klimat.
0: Jakość powietrza w całym kraju jest dobra lub bardzo dobra. 49% energii pochodzi ze źródeł odnawialnych, głównie z wiatru. Między 18 a 21 warto oszczędzać energię w trosce o środowisko. A zagrożenie pożarowe w lasach spadło niemal w całym kraju do małego.
4: Klimat. Reklama.
5: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
6: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
7: Ostatnie 4 dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens, mleczna kawa, Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2699 z kodem rabatowym taniej o 200 zł.

0: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
1: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
0: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
1: Uff, jest dla mnie ratunek.
0: Tak.
1: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
2: Zdrowid. Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dilera i na Volkswagen.pl.
3: Volkswagen.
4: Po reklamie. Dzień w Polskim Radiu 24.
5: Dzień dobry Państwu. 8 minut po godzinie 9, dziś poniedziałek, 27 lipca. Witam Państwa w zespole. Andrzej Obgarowicz, Agnieszka Wieczorek, Mateusz Dziekoński. Od czego zaczniemy? Może od informacji o pogodzie, w uzupełnieniu tego, co słyszeli Państwo w informacjach, bo IMGW wydaje ostrzeżenia przed gwałtownymi burzami. Synoptycy prognozują ulewy, grad i wiatr nawet do 90 km na godzinę. Lokalnie w krótkim czasie może spaść nawet 40 litrów wody na metr kwadratowy. Te ostrzeżenia, alerty pierwszego stopnia obejmują dużą część kraju. Warmińsko-mazurskie, podlaskie, mazowieckie, lubelskie, świętokrzyskie, podkarpackie, małopolskie, także części województw pomorskiego, śląskiego i łódzkiego. Połowa naszego kraju na żółto, miejscami nawet na pomarańczowo, to tam jest, może być niebezpieczniej. Polecamy Państwu te informacje oczywiście na polskieradio24.pl. O smutku, o szoku mówią uczestnicy Parady Równości w Berlinie, ale też mieszkańcy stolicy Niemiec. Myślę, że nie tylko oni. Jedna osoba zginęła, 29 jest rannych, w tym 3 ciężko po tym, jak w uczestniku wydarzenia wjechała furgonetka. Teraz z nami Adam Kurczewski, korespondent Polskiego Radia w stolicy Niemiec. Dzień dobry, Adamie.
6: Dzień dobry.
5: No wiemy, to już wiemy od wczoraj, że ten, który wjechał w tłum, nie żyje. Został zastrzelony. Co więcej o nim wiemy na tę chwilę?
6: Został zastrzelony dlatego, że kiedy został znaleziony blisko dobę po tym, jak wjechał w sobotni wieczór w tłum ludzi świętujących w centrum Berlina, to zaatakował nożem policjantów i policjanci go postrzelili. Został zabrany do szpitala, ale tam szybko zmarł, więc bardzo krótka była ta akcja i to była reakcja jakby na zachowanie tego napastnika. To, co o nim wiemy, to, że miał 21 lat i pochodził z Libanu, ale został, urodził się w Niemczech i tutaj też od dziecka się wychowywał. Ma rodziców i 3 siostry. I właśnie rozmowa z jego rodziną też pozwala pokazać, jaki to był człowiek. Znaczy, to był młody człowiek, bo 21 lat, mężczyzna, ale już zradykalizowany, co przyznaje jego ojciec, który mówi w wywiadzie dla magazynu Der Spiegel, że on mu zabronił nosić długą brodę, którą ten chłopak chciał mieć. Chłopak, młody mężczyzna, no, ta rozmowa odbywała się już jakiś czas temu i jego rodzina czuła, że on się radykalizuje. W zeszłym roku został, on próbował dostać się, dołączyć do Państwa Islamskiego, czyli do tej terrorystycznej, najpoważniejszej obecnie grupy islamistów, którzy przeprowadzają co jakiś czas ataki albo aktywizują ludzi. W zeszłym roku został zatrzymany, dokładnie w lipcu, czyli równo rok temu, w Libanie, kiedy próbował dostać się do Syrii. Tam chciał dołączyć do Państwa Islamskiego. Spędził wtedy 3 miesiące w areszcie. Został wypuszczony, wtedy wrócił do Niemiec i tutaj został od razu na lotnisku też zatrzymany i w maju usłyszał wyrok. To jest wyrok zgodnie z prawem rodzinnym, prawem dla osób też młodocianych, bo takie są przepisy w Niemczech. I dostał karę roku i 8 miesięcy więzienia. Ale jednym z warunków zawieszenia, które towarzyszyło temu wyrokowi, było skierowanie go na kurs, na takie zajęcia z deradykalizacji. Miało mu pomóc to wycofać się z takiego poglądów i zrozumieć sytuację, w której się znalazł. W połowie czerwca i 8 lipca był na 2 spotkaniach z organizacją, które miał te zajęcia podjąć. I ci, którzy się nim opiekowali, ci, którzy z nim rozmawiali, twierdzą, że on nie... Mimo tego, że był kontaktowy, że rozmawiał, uśmiechał się, był w miarę sympatyczne wrażenie

0: sprawiał, to było widać, z tych rozmów wynikało, że nie jest gotowy do tego, żeby zrezygnować ze swoich radykalnych poglądów. No i zanim na te pierwsze zajęcia poszedł, to właśnie wsiadł w samochód dostawczy i w sobotę wieczorem wjechał w uczestników imprezy, która w Niemczech nazywa się Christopher Street Days, czyli to jest spotkanie mniejszości seksualnych w rocznicę wydarzeń w Nowym Jorku w 1969 roku, którzy walczą o swoje prawa, o równouprawnienie. To jest odpowiednik polskiej Parady Równości. Tak wtedy tam właśnie wjechał. Ponieważ uciekł, rozbił samochód, uciekał na pieszo i dopiero po dobie został złapany. I jak to się zakończyło, to właśnie na początku tej naszej rozmowy opisałem. Więc tyle wiemy o tym napastniku, że młody człowiek, który został mocno zradykalizowany i niestety zamienił swoje poglądy w ten krwawy czyn.
1: Trudno się dziwić ludziom, którzy pytają, jak długo jeszcze, ile razy jeszcze, jak często czują zdumienie albo przynajmniej zdumienie, ból, szok. Takie są też komentarze. One pozostają w takim tonie.
0: Oczywiście. I to nie tylko ludzi, którzy byli tam uczestnikami, tych, którzy mieszkają w Berlinie, którzy dowiedzieli się o tym z mediów, tych, którzy gdzieś byli w pobliżu, ale także polityków, czyli tych, którzy decydują o tym, co dzieje się w tym kraju. Wczoraj w czasie nabożeństwa upamiętniającego ofiary tego, co stało się w sobotę, przemawiał m.in. kanclerz Friedrich Merz. Dzisiaj rano wywiadów udziela szef MSW, który mówi, że nie chce krytykować wyroków sądów, ale nie wie, dlaczego człowiek, który został tak zdiagnozowany, opisany, u którego stwierdzono mocną radykalizację, został wypuszczony, nie musiał odsiedzieć żadnej kary i został skierowany na zajęcia z deradykalizacji, co jest słuszną drogą, ale ten środek jest tylko jednym z kilku, który należy stosować w takich sytuacjach. Tak twierdzi minister spraw wewnętrznych Aleksander Dobrindt, który zapowiada w najbliższym czasie kolejne zaostrzenie, ponieważ Aleksander Dobrindt od zeszłego roku jest ministrem spraw wewnętrznych w rządzie kanclerza Friedricha Merza i ten rząd właśnie obecnego kanclerza zaostrzył postępowanie wobec imigrantów, wobec radykalnych ruchów, wobec terrorystów. Powstało specjalne centrum obrony przed terroryzmem, takim, który jest skierowany przeciwko Niemcom i kilka innych instytucji, które mają właśnie zwiększyć bezpieczeństwo w kraju, a właśnie dochodzi do takich rzeczy jak ta tutaj. Jej teoretycznie nie dało się przewidzieć, bo tak twierdzą niektórzy, a z drugiej strony on został skazany ten rok i 8 miesięcy więzienia w zawieszeniu. To był wyrok właśnie za to, że stwierdzono, że szykował przestępstwo, które zagrażało bezpieczeństwu państwa, czyli było wiadomo, że jest kimś, kto jest gotowy do tego, żeby coś mocnego zrobić. Mimo to nie został objęty jakimś specjalnym nadzorem, miał tylko właśnie stawiać się na te zajęcia. I to teraz wyjaśniają politycy, to wyjaśniają też oczywiście śledczy, którzy mimo śmierci prawdopodobnego sprawcy tego, co stało się w sobotę, no muszą śledztwo przeprowadzić i wszystkie okoliczności dookoła wyjaśnić. Tym bardziej, że jest mowa w komunikacie, że jest jeszcze jedna osoba, którą zajmują się śledczy, aczkolwiek ona nie była współsprawcą, nie wiadomo jaka była jej rola, ale jest jeszcze jedna osoba w tej sprawie, której rola właśnie jest wyjaśniana i która jest objęta dochodzeniem, czy też śledztwem właściwie już w tej chwili prokuratury.
1: Adamie, bardzo ci dziękuję za... A jeszcze dopytam, czy są już jakieś pomysły na dodatkowe zasady bezpieczeństwa, na weryfikację, na organizację takich imprez? Już jest mowa o tym, czy to za wcześnie?
0: Nie, to w przypadku imprez to trudno jeszcze bardziej coś zaostrzyć, dlatego że to od wydarzeń sprzed 10 lat i tego takiego pierwszego mocnego zamachu, czyli wjechania w jarmark bożonarodzeniowy, to te zasady zostały tak zaostrzone, że trudno jeszcze bardziej je przesuwać. Natomiast bardziej zdecydowanie wobec tych, u których stwierdzi się właśnie takie radykalne podejście, gotowość do działania ekstremistycznego, ma być bardziej radykalne podejście. To zapowiada wspomniany przeze mnie minister spraw wewnętrznych i on ma na myśli to, że będą w łatwiejszy sposób odsyłani ludzie do krajów pochodzenia i też łatwiej powinno być ich skazać na to, żeby trafili do więzienia i zostali odizolowani po to, żeby nie sprawiali zagrożenia właśnie dla tych osób, które chcą walczyć o swoje prawa albo świętować cokolwiek, czyli Jarmark Bożonarodzeniowy czy Paradę Równości, jakiekolwiek święta, które odbywają się w niemieckich miastach.
1: Dziękuję ci bardzo za relację, Adam Kurczewski, o tym, co wydarzyło się w Berlinie.
0: Dobrego dnia życzę.
1: Komentarz. Krzysztof Izdebski, Fundacja Batorego. Dzień dobry, panie Krzysztofie.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Ma pan czasem wrażenie, że takie działania nie są do zatrzymania? Że jeżeli ktoś ma w głowie chaos albo plan zniszczenia, to nie ma takich środków bezpieczeństwa?

0: bezpieczeństwa, którego zatrzymają.
1: No, myślę, że z takich pozytywnych rzeczy to trzeba też pamiętać o tym, że na kilka takich ataków, czy prób takich ataków, duża część jest powstrzymywanych i odpowiednie służby i rodzina. Też to, co było ciekawe w tym reportażu teraz, czy tej rozmowie, która właśnie miała miejsce, to też to, jak rodzina starała się tego młodego człowieka, zabójcę, ostatecznie wyratować, więc no chyba wszystkich przypadków się nie da, w 100% nie jest to możliwe, natomiast no ta skala niestety jest pewnie nawet większa, a służby właśnie, też działania ochrony zdrowia, czy właśnie takiego zdrowia psychicznego przede wszystkim, też myślę, że dużo takich przypadków wyłapują, stąd też potrzeba chociażby w kontekście rozmowy właśnie o ochronie zdrowia, również zdrowia psychicznego, pamiętać o tym, że to też ma taką funkcję prewencyjną i w tak radykalnych przypadkach.
0: No tak, ale wraca temat socjalizacji, czy zapraszania, integrowania ze społeczeństwem tych, którzy pochodzą z innych miejsc, z innych krajów. Tutaj właściwie system zadziałał, prawda? Procedury zadziałały. No to co nie zadziałało?
1: Nie zadziałało, to chyba rozmowa już bardziej dla psychologa. Wydaje mi się, że to jest bardziej kwestia już pewnych indywidualnych wyborów. Oczywiście kwestia, bo rozumiem, że pani redaktor mówi szerzej też o polityce migracyjnej i integracyjnej.
0: Integracyjnej.
1: Rzeczywiście na naszych oczach też to podejście do tej polityki się zmienia. Ono było być może rzeczywiście pozbawione większej refleksji, ale też jakoś wydawało nam się, żadne społeczeństwo nie jest trochę tego pozbawione, a politycy żadnego kraju też na pewno nie, że jakoś to będzie, że być może po prostu rację też mieli ci, którzy mówili, że trzeba więcej popracować, zastanowić się, jak taka polityka integracyjna powinna wyglądać. No ale też trzeba pamiętać, że to było przez wiele lat eksperymentowanie, sprowadzenie wielu uchodźców, migrantów też do krajów Europy Zachodniej. Gdzieś wydawało się tym politykom, no właśnie, że to jest tylko na chwilę, że nie musimy myśleć, w jaki sposób też i nasze społeczeństwa się zmienią. Teraz widać, że to był błąd. No i stąd też myślę, że ważne jest, już przenosząc to na grunt Polski, no żeby właśnie skupić się też na kwestiach integracyjnych, bo czy my chcemy jako społeczeństwo, czy nie, różne są sondaże osób z innych krajów, po prostu będzie przybywać i albo zamykanie na to oczu, albo też przedstawianie tych grup tylko jako potencjalnie właśnie agresywnych i zagrażających, też tego problemu nie rozwiąże, więc też można powiedzieć, że trochę żal, że też te centra integracji cudzoziemców, które powstawały jeszcze kilka lat temu, też stały się przedmiotem pewnego politycznego sporu i tam zaczęto udawać, że one integracji nie służą, a właśnie na tej integracji też powinniśmy się skupić i trochę nasze społeczeństwo to polskie się zmienia na skutek też otwarcia i granic i właśnie pewnej różnorodności, no ale też oczywiście osoby, pamiętajmy, które przyjeżdżają z bardzo wielu krajów, które są zupełnie obce nam kulturowo, no mieszkać tutaj jakoś muszą się siłą rzeczy też dostosować do tych warunków, które tutaj panują, tutaj w Polsce, tutaj w Europie.
0: Jasne, ale ktoś powinien im w tym pomóc, prawda? Instytucje, państwo, znaczy państwo
1: no
0: przez swoje instytucje, prawda? Jasne,
1: tak,
0: ale pamięta pan, że byliśmy podziwiani wręcz przez Europę i przynajmniej część świata za to, jak przyjęliśmy naszych wschodnich sąsiadów, że nie tworzyliśmy takich centrów, że otworzyliśmy przed nimi swoje domy, mieszkania, prawda? I można by pomyśleć, że przez to integracja będzie przebiegała łatwiej, szybciej, łagodniej.
1: I ona przebiega łatwiej. Znaczy,
0: no to co się wydarzyło?
1: też przebiegała twoi szybko. Jest wiele czynników, jest wiele osób, krajów, które też chciały widzieć, że sytuacja na tym gruncie jest niestabilna, że rodzi to pewne napięcia też między narodami. No wiemy, że duża część chociażby, no bo też tutaj pani redaktor zahaczyła oczywiście o kwestię roku 2022.

0: drugiego i tych uchodźców ukraińskich. Wiemy, że bardzo dużo treści, które właśnie dotyczą też nienawiści w stosunku do Ukraińców, są generowane czy inspirowane przez służby rosyjskie. Wiemy też, że bardzo łatwo, wiemy to z historii wielu krajów, że bardzo łatwo jest wykorzystać też ten potencjał związany z migracjami, czy z dużą liczbą osób migranckich w kraju, no, do szerzenia ich ksenofobii, po prostu do wykorzystywania tego w interesach politycznych. Tutaj fantastycznym przykładem, aczkolwiek smutnym, niezmiernie jest oczywiście chociażby Konfederacja Grzegorza Brauna. My tutaj też tej sytuacji, no właśnie, idealnej nie będziemy. Musimy się postarać być też na to odporni i trochę zrozumieć.
1: No tak, bo zawsze się znajdzie ktoś, kto będzie chciał zbić na ten polityczny kapitał. I zawsze się znajdą wśród nas ludzie, do których ten przekaz trafi. Prawda? Z różnych powodów. Więc... nie wiem, liczy się rany. Liczą się dobre chęci, tak zapytam.
0: Liczą się dobre chęci, liczy się otwartość, ale liczy pomysł, się też oczywiście tak? pomysł, jak to robić i chyba konsekwencje. Tak, tutaj, no znowuż nie jestem specjalistą od polityki migracyjnej. Pytanie, czy podejście takie, jak przyjęto teraz w Polsce za jakiekolwiek wykroczenie, deportację. No tutaj mamy kilka przykładów, chociażby obywateli Ukrainy czy Białorusi. Między innymi też osób, które oczywiście popełniają ciężkie przestępstwa, ale też osób takich, które gdzieś może zbyt mocno bawiły się na jednym z koncertów już kilka miesięcy temu, gdzie wydała mi się też ta reakcja nieco przesadzona.
1: A może nie, wie pan, może powinniśmy deportować kogoś, kto wjeżdża superautem na podmorskie oko, albo kogoś, kto, nie wiem, łowi wielkiego suma w jeziorku w środku Warszawy, albo kogoś, kto łamie takie czy inne przepisy. Może właśnie powinniśmy tak robić?
0: No to wtedy pewnie też gdzieś musimy pamiętać, że jednym z tych chyba takich, których chcemy obronić, też pewnych wartości, jest to, że mamy raz domniemanie niewinności, dwa dostosowanie wymiaru kary do popełnionego czynu, więc też zastosowanie tych samych rozwiązań w stosunku do dzieciaków, które gdzieś bawią się na koncercie, a faceta, który wjeżdża samochodem na morskie oko, no wydaje mi się nieproporcjonalne, że jednak tutaj trzeba by było to rozróżnić, czy to jest jasny sygnał, nie wiem. Natomiast wiem to, że to, o czym rozmawiamy, wymaga podejścia bardzo multidyscyplinarnego i zarówno polityk w obszarze pomocy społecznej, ochrony zdrowia, bezpieczeństwa, edukacji. Czy my mamy taki plan? Rzeczywiście taka strategia się pojawiła kilka miesięcy temu, ale jeszcze bardzo ogólna. Wydaje się, że właśnie pilne jest zastanowienie się i przedyskutowanie, takie naprawdę bardzo uczciwe przedyskutowanie tego, jaką my jako Polska, jako społeczeństwo mamy wizję właśnie integracji cudzoziemców, bo to, że oni u nas będą się pojawiać i będą się pojawiać coraz częściej, jest w zasadzie pewne.
1: Mhm. Pan prezydent jutro ma przyjąć ślubowanie od nowego sędziego Trybunału Konstytucyjnego, pana sędziego Patyry. Coś się zmieniło? Coś się zmieniło? Czy pan prezydent utartym nurtem zwłoka, niepewność, wyczekiwanie i w końcu gest dobrej woli, tutaj robię cudzysłów, bo przecież to nie jest kwestia dobrej woli pana prezydenta, ale jego obowiązków.
0: No zdecydowanie tak. Tutaj zwróćmy uwagę, że jeszcze czeka czwórka sędziów z tego wyboru dokonanego już no, w tej chwili ponad 4 miesiące temu. I pan profesor Patyra jakby jest osobą kolejną, która w pewnym sensie przeskoczyła, ale też naczekaliśmy się na to, żeby prezydent no właśnie najpierw powiedział, zobaczymy niedługo w przyszłym tygodniu, zrobił to, do czego jest zobowiązany, czyli przyjął od niego ślubowanie, ale jednocześnie jest to sygnał, że tego swojego obowiązku nie chce spełniać właśnie w kontekście do tych prawidłowo wybranych 4 sędziów, którzy na swoje ślubowanie czekają do tej pory. Rozumiem, że prezydent będzie się tym tłumaczył właśnie, że on dąży do tego, żeby był pełen skład, czyli ta jedna jeszcze osoba, to minimum mu wystarczy, natomiast no,

0: jest jednocześnie sygnałem, że chyba ta czwórka zaślubin się z Trybunałem Konstytucyjnym, przynajmniej dokonanych przez prezydenta, tak jak ustawa o Trybunale Konstytucyjnym stanowi, nie doczeka. Czyli jest to taki gest, no teraz pewnie polityczny, pokazujący, że prezydent jednak akceptuje też decyzję Sejmu, jeżeli uważa je za słuszne. Natomiast no, jednoznacznie opowiedział się za tym, że nie chce w pełni przestrzegać tych przepisów, które mu nakazują przyjęcie zaprzysiężenia, ślubowania od tej czwórki i nie chce, żeby Trybunał Konstytucyjny funkcjonował zgodnie z prawem. Więc też trochę nawiązując do wątku poprzedniego, prezydent wykorzystuje to cynicznie do swoich politycznych celów.
1: A dlaczego to robi? Bo może, prawda?
0: Bo może, bo ma tak. To też taki sens dla niego, że ma do dyspozycji instytucje, no wiemy, zupełnie skompromitowany prezes Święczkowski, który no, działa ewidentnie na polityczne zlecenie, wydając chociażby
1: teraz to działa
0: rodzaju
1: w tak zwanej obronie własnej, bo
0: i również w obronie właśnie własnej, no ale tutaj bardziej z perspektywy dla tego prezydentowi to jest potrzebne, no prezydent specjalnie jakby wypuszcza tutaj takie sygnały, że nie chce zmiany, nie chce neutralnego, bardziej też kompetentnego po prostu Trybunału Konstytucyjnego.
1: Pan prezydent milczy w sprawie tego, co dzieje się w Prawie i Sprawiedliwości. Myśli pan, że to już jest ten moment, a za to chwali go Mateusz Morawiecki. Piątkowa konferencja w Sejmie, peany na cześć pana prezydenta Karola Nawrockiego z ust Mateusza Morawieckiego. To jest ten moment, kiedy no dobrze, niech będzie.
0: Proszę wprost,
1: jasne, dobrze, daję. To znaczy, to się zaczyna teraz, pan prezydent razem może z Mateuszem Morawieckim, wspólny polityczny projekt, tak na koniec już.
0: No może, zobaczymy. Na pewno pan prezydent ma ambicje i to wiemy nie od dziś. Ma ambicje zostania nowym Jarosławem Kaczyńskim, czyli przywódcą prawicy. Więc też opowiadanie się tylko i wyłącznie za Mateuszem Morawieckim jest dla niego ryzykowne. Zresztą wydaje mi się, że Mateusz Morawiecki jest trochę dla niego zbyt łagodny, czy taki sofciarski pan prezydent Nawrocki. Lubi środowisko też Konfederacji. Zobaczymy. Myślę, że będzie chciał pod swoimi skrzydłami zebrać większą część obozu prawicy po prostu.
1: Dziękuję panu bardzo. Krzysztof Izdebski z państwem w Polskim Radiu 24.
2: To są informacje Polskiego Radia 24.
3: Minęła 9:30. Rafał Boguta, zapraszam. Jutro Komitet Polityczny PiS ma zatwierdzić usunięcie z partii kilkudziesięciu posłów. To konsekwencja niepodpisania przez nich deklaracji zakazującej członkostwa w stowarzyszeniach. Nielojalni posłowie należą do Stowarzyszenia Rozwój Plus, które założył Mateusz Morawiecki. A zdaniem naszego gościa, wiceszefowej resortu nauki Karoliny Zioło-Pużuk, sytuacji w PiS-ie trzeba się przyglądać, bo może okazać się niebezpieczna dla Polski.
4: Potencjalnie to pokazuje, że możemy cała nasza scena polityczna poza koalicją i na pewno poza lewicą, może skręcać w prawą stronę i to jest bardzo niedobre. Dlatego, że tam jest wiele emocji, po które chętnie sięgają prawicowi politycy. Emocji, które są bardzo niedobre dla Polski i antypolski. Nie mówię tylko i wyłącznie o napaściach na Ukraińców, na ksenofobii, która się odradza i co więcej zyskuje poklask, ale również w kwestiach dotyczących bycia przeciwko Unii Europejskiej.
3: W sumie w wyniku piątkowego rozłamu z szeregów PiS zniknęło 40 polityków. Sporo pracy czeka posłów przed wakacyjną przerwą w obradach. W tym tygodniu zaplanowano trzydniowe posiedzenie Sejmu. Posłowie będą zajmować się m.in. po raz kolejny ustawą Lex Szarlatan, zapoznają się ze sprawozdaniem podkomisji pracującej nad zaostrzeniem przepisów regulujących dostęp do alkoholu oraz wysłuchają informacji na temat odpowiedzialności zawodowej lekarzy. Jeśli prezydium Sejmu tak zdecyduje, to parlament rozpatrzy też wniosek ministra sprawiedliwości dotyczący posła Michała Wosia, wobec którego toczy się postępowanie, ale poseł nie stawił się już kilka razy na przesłuchanie. Stąd wniosek do Sejmu o doprowadzenie go przez policję. Początek posiedzenia Sejmu pojutrze. to ostatni moment na złożenie wniosków o premię dla młodych rolników. Nabór trwa do końca lipca. Kto może starać się o pieniądze, wyjaśnia Monika Myśliwiec z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Olsztynie.
5: Osoba musi być

0: Ukończone 18 lat, nieukończone 41. Taki nasz beneficjent nie może wcześniej niż w ciągu 24 miesięcy przed złożeniem wniosku prowadzić działalności rolniczej. Może jej nie prowadzić w ogóle. Czyli wtedy mówimy o tworzeniu i ma na to czas od podpisania umowy 12 miesięcy na stworzenie takiego gospodarstwa.
1: Premie dla młodych rolników w tym roku

0: rodzaju zmagania pożarnicze, które bardzo często wyjeżdżają nasi strażacy z młodzieżowej drużyny.
1: Mówił prezes OSP w Sławacinku Starym Piotr Oskwarek. Lista punktów zbiórek butelek i puszek przeznaczonych na zakup busa podana jest na profilu facebookowym Ochotniczej Straży Pożarnej w Sławacinku Starym. I tym tematem kończymy to wydanie informacji. Na kolejne, punktualnie o 10:00, zapraszam w imieniu Doroty Wojtalczyk. Ja dziękuję Państwu za wspólnie spędzony poranek i do usłyszenia jutro.
2: Dzień w Polskim Radiu 24.
3: 9:33, prawie 34. Cały czas jesteśmy z Państwem. Sprawdzamy, co tam słychać w Prawie i Sprawiedliwości. No to już Państwo wiedzą, prawda, że Mateusz Morawiecki jest przedstawicielem opcji niemieckiej. Takie słowa padły z ust niegdyś prominentnego polityka Prawa i Sprawiedliwości, który wraca na ring zawsze wtedy, kiedy PiS potrzebuje kogoś, kto podejmie to starcie. Co planują ludzie Morawieckiego? To może zmienić układ w Sejmie. Jutro Prawo i Sprawiedliwość podejmie decyzję w sprawie 40 posłów związanych z Mateuszem Morawieckim. Jak to spotkanie będzie przebiegało? No, zaraz sprawdzimy, co na ten temat wie nasz sejmowy korespondent.
2: Stan dnia.
3: PiS ma jutro zatwierdzić nie tylko, inaczej, ma nie tylko wykluczyć z niej tych, którzy zostali przy Mateuszu Morawieckim, ale ma też zatwierdzić przynależność do partii posłów Prawa i Sprawiedliwości, którzy zadeklarowali tę przynależność. Michał Fabisiak teraz z Państwem. Michale, dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: Michale, czy mleko się już rozlało? Czy ktokolwiek jeszcze może wykonać krok wstecz w tej sprawie i nas wszystkich zaskoczyć?
4: No, wydaje się, że tej rzeki już zawrócić się nie da. Decyzja Komitetu Politycznego jest nieunikniona. Ci, którzy podpisali tak zwane lojalki wobec PiS, właściwie ci, którzy nie podpisali tak zwanych lojalek wobec PiS, no PiS opuścić będą musieli. Na tej liście jest były premier Mateusz Morawiecki oraz 37 posłów będących członkami partii Prawo i Sprawiedliwość, 3 europosłów oraz 1 senator. Oni wspólnie z trójką posłów niezrzeszonych zapewne założą wkrótce własne klub parlamentarny. Musimy poczekać do piątku, bo wtedy odbędzie się grill organizowany właśnie przez Stowarzyszenie Rozwój Plus. No, to może być takie wydarzenie założycielskie nowej partii. Zobaczymy, czy tak się wydarzy w piątek. Natomiast wracając do samego Komitetu Politycznego, no to kandydat PiS na premiera Przemysław Czarnek apeluje mimo wszystko o cierpliwość, jeśli chodzi o decyzję samego komitetu. Mówi, że właśnie wszelkie decyzje zostaną zakomunikowane jutro. Pytany o spory między politykami PiS ze zwaśnionych frakcji, chociażby o słowa Jacka Kurskiego o Mateuszu Morawieckim, który zarzucił przecież byłemu premierowi, że ten realizuje niemiecki plan podboju Europy, odpowiada, że mimo wszystko liczy na współpracę z Mateuszem Morawieckim w przyszłości.
5: Świetnie mi się współpracowało, także z kolegami, którzy dzisiaj postanowili opuścić nasze ugrupowanie. Liczę na współpracę w przyszłości. Jedność w Prawie i Sprawiedliwości, pokój na prawicy to hasło, które głoszę od wielu miesięcy. Państwo je przecież słyszeliście.
4: No, znacznie mocniej wypowiedź Jacka Kurskiego oceniają politycy z dalszych szeregów. W ich ocenie były prezes Telewizji Polskiej zagalopował się, to może nawet delikatnie powiedziane. Z tego, co słyszymy, ma wylądować na dywaniku prezesa Kaczyńskiego. Z moich nieoficjalnych informacji wynika, że prezes Kaczyński jednak stara się tutaj tonować pewne nastroje w partii. No, są też oczywiście w PiS wciąż tacy politycy, którzy wierzą, że mimo wszystko jutro wydarzy się jakiś cud i do tego rozłamu nie dojdzie. Jednym z takich posłów jest Piotr Uściński.
6: Jeszcze moja nadzieja nie wygasła na to, że w ogóle nie dojdzie do tego podziału i że jutro jakimś zrządzeniem losu okaże się, że zwycięży jeszcze ta miłość między małżonkami, używając tej metafory, że dochodzi do rozwodu. Ta miłość jest moim zdaniem, mimo tych emocji ze strony niektórych kolegów, to ja tych emocji takich nie widzę ani u Jarosława Kaczyńskiego, ani u Mateusza Morawieckiego. Obaj panowie wypowiadają się na swój temat z szacunkiem.
4: No i obaj panowie, jak słyszymy od niektórych polityków Prawa i Sprawiedliwości, liczą, że uda się w przyszłości zawrzeć ewentualnie

0: aktualną koalicję, choć oczywiście partyjne doły mocno się ze sobą kłócą, czego byli świadkami ci, którzy chociażby oglądali tą debatę poranną w telewizji Republika. Tam właśnie Jacek Kurski mocno starł się z młodym posłem z frakcji Mateusza Morawieckiego. Jacek Kurski, jak już wspomniałem, zarzucił byłemu premierowi, że ten realizuje niemiecki plan podboju Europy, jakby zupełnie zapominając, że przecież Mateusz Morawiecki był przez prawie 7 lat, zdaje się, premierem w rządzie Prawa i Sprawiedliwości, no i był bliskim współpracownikiem, jeśli nie prawą ręką prezesa Kaczyńskiego, więc to ta wypowiedź Jacka Kurskiego przez polityków Prawa i Sprawiedliwości, no jest oceniana, tych takich polityków, którzy, że tak powiem, nie należą do żadnej frakcji, ona jest źle oceniana.
1: Michał Fabisiak, Michale, dziękuję ci za podsumowanie.
2: Komentarz.
1: 9:39 u nas i z nami redaktor Joanna Solska, Polityka. Dzień dobry.
3: Dzień dobry państwu.
1: Myśli pani, pytałam o to Krzysztofa Izdebskiego, ale zapytam, od tego też chciałabym naszą rozmowę zacząć. Czy myśli pani, że jesteśmy świadkami wykluwania się projektu Karol Nawrocki, Mateusz Morawiecki?
3: Ja myślę, że na to trochę jest za wcześnie. Natomiast już możemy spekulować, że jeśli taki projekt dojdzie do skutku, a to pewnie jest tylko kwestia czasu, to liderem tego projektu będzie Karol Nawrocki, bo już w tamtym tygodniu pan Morawiecki powiedział publicznie, że liderem prawicy nie jest Jarosław Kaczyński, jego zdaniem, a jest Karol Nawrocki. Ja myślę zresztą, że te emocje, te słowa wywołały w panu Kaczyńskim jakby impuls do tego, żeby skończyć to już, bo wielu z nas spekulowało, że to będzie gniło jeszcze, że obie strony już nie mają do siebie zaufania, że wiedzą, że muszą się rozejść, ale jeszcze chciałyby, żeby ten stan potrwał. A tu myślę, że wygrały emocje, że pora z tym skończyć i na moich warunkach, pomyślał sobie, zdaje się, prezes, no, który usłyszał od kogoś, kto zawdzięczał mu wszystko, wszystkie stanowiska polityczne, że nie jest dla niego liderem, lider jest gdzie indziej.
1: Czy Jarosław Kaczyński zachowuje się jak lider w ostatnim czasie?
3: On już nie ma siły, żeby się zachowywać jak lider. On widzi, że traci sprawczość, że kiedyś prezes nie musiał tupnąć, a cała partia zastanawiała się, co jest jego życzeniem i zachowywać się tak, żeby to życzenie spełnić. Teraz widzi, że mu się partia wymyka z rąk i to jest dla niego, myślę, bardzo trudne. On chciałby ten proces zahamować, ale na razie mu się nie udaje.
1: Może nie docenił Jacka Sasina i tych ludzi wokół niego?
3: Jacka Sasina, ja myślę, że on ma świetnie zdiagnozowane możliwości Jacka Sasina, ale jest za słaby, żeby zaprotestować, żeby okiełznać Sasina, zwłaszcza, że już tylko on mu został.
1: No jeszcze Patryk Jaki, kto tam jeszcze się deklaruje, Tobiasz Boheński.
3: No tak, tylko że
1: o, Przemysław Czarnek, zapomniałam.
3: Klejenie tak. Solidarnej Polski do Prawa i Sprawiedliwości było ruchem bardzo niedobrym. I rzeczywiście ta Solidarna, czy teraz Suwerenna Polska rozwala PiS od środka, bo popycha go w stronę, która na razie okazuje się dla niego zabójcza. Bo co prawda jest to realizacja słów pana prezesa, że nikt nie będzie PiS-u oddzielał od prawej strony, bo pojawiła się Konfederacja i się rozpycha na tej prawej stronie, ale PiS się kurczy. I teraz po odejściu grupy Morawieckiego, no aż myślę, że strach w PiS-ie jest co do kolejnych sondaży, bo się może okazać, że partia, która już się w sondażach skurczyła, to poparcie dla niej za chwilę może skurczyć się jeszcze bardziej. I dlatego taka może wydawać się dziwna wojna między rozstającymi się stronami o to, kto będzie winowajcą, o to, kto opuścił, a nie kto został wypchnięty. Bo grupa Morawieckiego mówi, my kochamy PiS, my jesteśmy całe życie w PiS-ie, my PiS

0: PiS-u nie opuszczamy. My zostaliśmy z niego wypchnięci. A pan Kaczyński mówi, absolutnie nie, nie podpisali lojalki. On oczywiście nie używa słowa lojalka, ale nie podpisali tego, więc sami zdecydowali o tym, żeby wychodzić. Dlatego, że wyborcy Prawa i Sprawiedliwości, zresztą chyba nie tylko tej partii, bardzo nie lubią, jak partię ktoś rozbija od środka. I żadna ze stron nie chce w roli tego rozbijacza występować.
1: No tak, ale to my dziennikarze od dawna mówiliśmy o tym, że Mateusz Morawiecki będzie chciał być wyrzucony, a nie będzie chciał wyjść sam. Nikt nie słuchał z otoczenia pana prezesa Kaczyńskiego, nie dostarczał mu skrótów, briefów, właśnie takich informacji, nie wiem. Ale nie wiem, czy pani się ze mną zgodzi, że w tej sytuacji trochę innego, mocniejszego znaczenia nabiera sytuacja z Sejmu. Ja sobie to przypominam czasem, jak zasapany poseł Kaleta dopadł Ryszarda Terleckiego na korytarzu, sejmowym korytarzu, który pytany o to, czy o zarobki Zbigniewa Ziobry powiedział, co myśli, a poseł Kaleta mówi, ten pan się wypowiadać nie będzie. Prawda, że znamienne?
0: Znamienne. Poza tym pan poseł Terlecki to była osoba bardzo bliska prezesowi. Ale miał taką wadę, jak miał pan Dorn.
1: Mówienia prawdy prezesowi prosto w oczy.
0: Był szczery, mówił to, co myśli. A prezes nie zawsze lubi słuchać tego, co myślą mądrzy ludzie. I pana Terleckiego też nie lubił słuchać. Kilka ostatnio, nawet nie tak bardzo ostatnio, kilka wypowiedzi było pana Terleckiego, łącznie z taką, że być może prezes powinien już pomyśleć o emeryturze. I pan Terlecki nie myślał o wieku. Myślę, że pan Terlecki myślał o tym, że prezes słabnie.
1: O sprawczości.
0: No, ale prezes to sobie zapamiętał, a Solidarna Polska skorzystała z okazji, żeby poflekować Terleckiego.
1: Na ile głosów może liczyć partia Morawieckiego? W Dzienniku Gazecie Prawnej jest sondaż. Czy rozważyłbyś oddanie głosu na nową partię polityczną stworzoną przez byłego premiera Morawieckiego? Raczej nie, 15%. Zdecydowanie nie, 49%. To jest razem 50, prawie 6% głosów. Raczej tak, 17,4%. Zdecydowanie tak, 9,1%. No to jest 26,5%. Trudno powiedzieć, 17,6% dość duży procent tych, którzy nie wiedzą, co zrobiliby tu i teraz pewnie, no myślę, w oczekiwaniu na rozwój sytuacji. Jakie pani daje szanse projektowi Mateusza Morawieckiego?
0: To zależy od bardzo wielu rzeczy i ja bym się dzisiaj nie odważyła. Natomiast to zależy także od tego, co się będzie działo w PiS-ie, bo jeśli sondaże PiS-u zaczną gwałtownie spadać, to część jego wyborców oczywiście pójdzie okazać swoje sympatie Konfederacji, ale część tych mniej radykalnych być może rozważy poparcie dla ruchu Morawieckiego. Poza tym ja powtarzam coś, czego nikt starał się nie widzieć, że pan Morawiecki myślał o przyszłych wyborcach, jeszcze będąc premierem. Bo jak robił Polski Ład, na którym osoby, zwłaszcza lepiej zarabiające, ale osoby związane z pracodawcą umową o pracę, bardzo straciły finansowo. Wszyscy straciliśmy na składce. Natomiast on tak zmanipulował przepisy dla jednoosobowych firm, które nikogo nie zatrudniają, że ludzie, którzy mają tak zwany ryczałt, a są, należą do grupy świetnie zarabiających, dużo lepiej zarabiających niż osoby zatrudnione na etacie. I on im stworzył, on im obniżył podatki. Ryczałt może być 12%, 14%. Na przykład dla świetnie zarabiających
1: lekarzy. No tak, co prawda nie ma kosztów, ale ten ryczałt 12% załatwia wszystko, prawda?
0: Ale rzeczywiście i to są podatki niskie i symboliczna składka na zdrowie.
1: Tak.
0: Więc ja myślę, że te osoby, jeśli będą myślały kieszenią, bo one wiedzą, że taki stan się nie może utrzymać, bo on jest rażąco niesprawiedliwy. Poza tym on bardzo uderzył w tak zwaną klasę średnią, czyli ludzi specjalistów, aspiracjami, którzy uważali jeszcze kilka lat temu,

0: że będą zarabiać coraz lepiej razem z rozwojem gospodarki, to im premier Morawiecki zamroził drugi próg, a obecny rząd to zamrożenie podtrzymuje, bo jest duża dziura w budżecie i jednym się mówi, że budżetu na odmrożenie progu nie stać, a drudzy mogą mieć ryczałt i jak widać budżetu stać, żeby oni podatki płacili symboliczne.
1: A jest jeszcze pani redaktor trzecia strona. Ludzie... Tak, słucham? Proszę. Mówię, że jest jeszcze strona, Przemysław Czarnek, który mówi drugi próg 180 tysięcy i szachuje trochę rządową stronę. Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz mówi, że bez zmiany tego progu nie ma mowy o jakichś wyborczych szansach, ale rok wyborczy, no nie wiem, sprawia, że obiecać można wszystko, więc tych 180 pewnie zrobi się więcej w ramach propozycji, ale też myślę sobie o takiej sytuacji, bo już usłyszeliśmy, że Mateusz Morawiecki był przeciwny 500+, że nie chciał F-35, teraz słyszymy, że jest opcją niemiecką. Ja myślę, że z ust polityków Prawa i Sprawiedliwości będą padać kolejne, oni się już nie zatrzymają, że będą padać kolejne oskarżenia i będziemy się coraz więcej dowiadywać na temat Mateusza Morawieckiego, jego planów, okoliczności, a kto wie, co będzie z RARS.
0: No tylko oni, opluwając teraz Morawieckiego, opluwają cały ten rząd, który był ich rządem. Poza tym afery ciągną się za Morawieckim, RARS to pewnie jest najpoważniejsza afera. Ale były jeszcze inne. Przecież Fundusz Sprawiedliwości to jest suwerenna Polska. NCBR, Republikanie, ale to wszystko tak się rozwija bardzo powoli i może się przed wyborami nie rozwinąć. Także oni mówią dzisiaj, że Morawiecki nie chciał 500+, ale wprowadzono ten 500+ i potem 800+. Więc oni źle mówią o sobie i ja myślę, że akurat tutaj prezesowi starczy siły, żeby te emocje powściągnąć, bo to nie służy PiSowi. Morawieckiemu może zaszkodzić, ale PiSowi też.
1: Znaczy myślę sobie, że będzie, że to pójdzie w tę stronę, to nie był nasz rząd, to był rząd Morawieckiego. Przecież wiemy obie, że tę narrację można skierować, nie wiem, w dowolną stronę, szukać argumentów za. My chcieliśmy lepiej, to były jego decyzje. Pani redaktor, no można. No tak, można, tak to się robi,
0: rząd,
1: prawda? Jeszcze się
0: premier,
1: wystawia się Jacka Kurskiego.
0: Pan prezes Kaczyński, ale podwładny tego premiera, czyli minister sprawiedliwości, publicznie ten rząd ośmieszał.
1: No i tak, to nie ale jest wina co można powiedzieć mocniejszego?
0: To pokazuje, jak słaby w tym rządzie był Morawiecki.
1: Ale czy można powiedzieć coś mocniejszego niż opcja niemiecka, wskazując palcem Morawieckiego?
0: Znaczy
1: ja myślę o wyborcach Prawa i Sprawiedliwości, którym do ucha sączy się różne takie antyniemieckie nastroje.
0: Opcja niemiecka była przy władzy, no to może presji opcji niemieckiej uległ też sam prezes.
1: No o tym nie pomyślałam. Nie wiem, czy pomyślał o tym Jacek Kurski, ale wystawienie Jacka Kurskiego w tym momencie, nie wiem, czemu to ma służyć. Znaczy, to może oznaczać tylko tyle, że będzie na noże właśnie.
0: No jest na noże i moim zdaniem PiSowi to nie służy, no bo Jacek Kurski za bardzo kocha walić po oczach i nie patrzy, że kogo obryzguje przy okazji, obryzguje swoich.
1: No tak. Chociaż wie pani, no, ja obserwuję Jacka Kurskiego od połowy lat 90. Pracowałam jeszcze w Trójmieście jako dziennikarka gdańskiego oddziału Telewizji Polskiej. Przypominam sobie, co wyprawiał w samorządzie. Przypominam sobie sytuację z Jerzym Borowczakiem. Panowie byli związani z piłkarskim klubem Lechia Gdańsk.
0: Tak.
1: I proszę sobie wyobrazić, że już wtedy Jerzy Borowczak nie chciał przyjść do jednego studia, nie chciał usiąść. Ja zapraszałam obu panów na rozmowę. To była rozmowa o Lechii Gdańsk, o piłce nożnej. I on już wtedy nie chciał siedzieć przy jednym stole z Jackiem Kurskim. Konflikty, zmiany ugrupowania w zależności od tego, skąd wieje wiatr, a może nie tyle skąd, tylko w którą stronę. No i taki człowiek wraca w takiej sytuacji, jest bezkompromisowy, jest w stanie zrobić wszystko, chociaż w studiu telewizji Republika zderzył się z młodym człowiekiem.

0: człowiekiem, który przypomniał mu parę niewygodnych faktów.
1: I prezes to wszystko panu Kurskim wie, a czasem go używa. No tylko tym razem chyba prezes wie, że Kurski przesadził po raz kolejny i chyba próbuje go powściągnąć. Nie wiem, czy tym razem mu się uda.
0: A powściągnie Przemysława Czarnka?
1: Ja myślę, że Czarnek jest cały czas oszołomiony. Bo z jednej strony się bardzo cieszył, że to on został tym kandydatem. Z drugiej strony, jak ochłonął, no to widzi, że gada głupoty i że to, co on robi, PiS-owi popularności nie przysparza. No a on z tymi poglądami powinien się po prostu zapisać do Konfederacji, bo posłowie PiS-u czy wyborcy PiS-u, którzy już to zrobili, to słuchają Czarnka, przekonują się, że ich decyzja była słuszna. Więc on PiS-owi zaszkodził, a nie pomógł przyciągnąć z powrotem wyborców. Jego dorobek polityczny jest dość żałosny.
0: Czy myśli pani, że premier i koalicja rządowa będą siedzieć na przysłowiowym brzegu rzeki i czekać, aż panowie państwo się sami politycznie wykończą? Czy będą próbować jakoś wykorzystać tę sytuację?
1: No ja myślę, że jeśli usiądą i będą czekać na trupa, który przypłynie, to zrobią najgłupszą rzecz pod słońcem. Koalicja ma tu bardzo wiele rzeczy do zrobienia, a na czele moim zdaniem podstawową ciągle wszystkie partie tej koalicji ciągną w swoją stronę. Natomiast ja nie widzę rzeczy, co do których ta koalicja się wspólnie umówiła i wspólnie chce przeforsować. Nie interesuje mnie to, że pan prezydent to zawetuje. Interesuje mnie to, w jakich sprawach się oni dogadali. Teraz kolejna sprawa, która się odbywa, ten najem krótkoterminowy albo emerytura dla kobiet różnych, wiek emerytalny, tych, co mają dzieci, co nie mają dzieci. To są takie pomysły.
0: Ale to był jakiś indywidualny, czy pani wie więcej na ten temat?
1: Osób, które nie mają pojęcia o systemie emerytalnym i to koalicję ośmiesza. Więc ja bym chciała, żeby ta koalicja w końcu zrobiła coś, co ich nie ośmiesza i coś, co będzie dowodem, że są jednak rzeczy, co do których cele ważne dla społeczeństwa, co do których ci wszyscy koalicjanci są w stanie się dogadać. Na razie mamy z tym kłopot.
0: No status osoby najbliższej do kosza. Ustawa łańcuchowa.
1: Ale to już nie jest ich wina.
0: Jasne. No tak, tak. Ale pani mówi, że czeka na projekty. No to myślę, warto o tym wspomnieć. Jest ciekawy, rozmawiamy z ekspertami, ciekawy projekt dotyczący przyspieszenia, usprawnienia funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości. Taki trochę z dala od neosędziów, od wprowadzenia powiedzmy e-przebiegu spraw przez cyfryzację dokumentów w sądach, zmiany statusu biegłego i tak dalej, i tak dalej. No dobrze, tylko czas płynie i no właśnie, kosmetyka.
1: Ważna, ale kosmetyka. Ludzie, wyborcy,
0: musimy kończyć, pani redaktor.
1: Muszą zobaczyć, że ta koalicja chce zrobić coś i ma sensowny projekt, który usprawni funkcjonowanie tego kraju.
0: No tak.
1: A ja takich rzeczy nie widzę. Ja widzę obietnice wyborcze, tym damy, tamtym damy, renty wdowie, tośmo, tamto. A ten kraj źle funkcjonował i ciągle jest niesprawny.
0: Joanna Solska, Polityka z nami. Dziękuję pani redaktor za komentarz.
1: Dziękuję.
2: Reklama. Wyrazisty charakter? Czysta przyjemność? Tak, sięgnij po Alesto. Już dziś orzechy nerkowca Alesto 200 gramów, dwa opakowania plus jedno gratis. Alesto, żyj ze smakiem.
3: Lidl, to się opłaca.
4: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
5: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
4: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
6: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
4: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
6: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
7: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę.

0: Mień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.o.
1: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
2: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
3: Mój koniec świata był 863 dni temu.
4: Pierwsza myśl.
5: Dlaczego ja?
6: Co ja mam zrobić? W momentach końca świata pomagało mi wsparcie bardzo bliskich osób.
5: Wiedziałam, do kogo się zwrócić. Dzisiaj minęło już 8 lat od początku mojej choroby.
4: Jeszcze chciałabym pożyć.
7: Wejdź na alivia.org.pl i dowiedz się, jak pomóc chorym na raka. Alivia. Dodajemy odwagi.
2: Ogłoszenie społeczne.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Nowy klub zapewne powstanie w Sejmie. Utworzą go zwolennicy Mateusza Morawieckiego. Polscy strażacy pojadą do Hiszpanii. Pomogą tam gasić pożary. Z żywiołem zmaga się też Francja. Mamy krótki odpoczynek od upału, ale w większości kraju zapowiadane są burze. Minęła godzina 10. Dorota Wojtalczyk, dzień dobry. Ponad 40 polityków Prawa i Sprawiedliwości zostanie wykluczonych z partii. Jutro ma to zatwierdzić oficjalnie Komitet Polityczny PiS-u. Chodzi o osoby, które w wyznaczonym terminie nie podpisały deklaracji o opuszczeniu konkurencyjnych dla partii stowarzyszeń. Dotyczy to głównie Rozwoju Plus Mateusza Morawieckiego. Nie podpisałem tej lojalki, dlatego że nie tak rozumiana jest lojalność, mówił w radiowej Trójce europoseł PiS-u Michał Dworczyk.
2: 24 lata temu podpisałem deklarację chęci wstąpienia do Prawa i Sprawiedliwości, więc dzisiaj to nie jest jakaś deklaracja ustna czy podpisanie jakiegoś dokumentu, tylko działanie. No i ja mogę się wyspowiadać z tych 20 kilku lat mojej aktywności politycznej. Wielokrotnie dałem dowód, że te wartości, zapisy statutu Prawa i Sprawiedliwości są dla mnie bardzo istotne.
1: Zapytany o powstanie nowego klubu w Sejmie polityk odpowiedział, że jest to bardzo prawdopodobne. Rozstanie Mateusza Morawieckiego z Prawem i Sprawiedliwością odbywa się bez klasy. Tak uważa wiceprzewodnicząca Nowej Lewicy Karolina Ziołopurzuk. Jak mówiła na naszej antenie, napięcia pogłębiają między innymi publiczne wypowiedzi Jacka Kurskiego, krytyczne wobec byłego premiera.
3: Dzisiaj jest po prostu gościem, który lata po telewizji i opowiada źle o swoim koledze. To źle o nim świadczy tak naprawdę, szczerze mówiąc. Znaczy w ogóle bezwzględnie wszystko to źle świadczy Morawieckim, ale to źle świadczy także o Kurskim i o tych kolegach. No bo trzeba mieć jednak troszkę chociaż klasę, nawet w polityce.
1: Były prezes TVP Jacek Kurski powiedział w stacji telewizyjnej, która sprzyja PiS-owi, że Mateusz Morawiecki jest, tu cytat, żałosnym trybikiem w niemieckim planie podboju Europy i rozwalenia PiS-u. Poprawki do rządowego projektu ustawy o najmie krótkoterminowym zapowiada Prawo i Sprawiedliwość. Według polityków tej partii powinny wrócić zapisy, które dają wspólnotom mieszkaniowym i gminom prawo do decyzji o wyłączeniu określonych obszarów z takiego najmu. To najważniejsze przepisy z punktu widzenia mieszkańców, przekonuje wiceprezes PiS-u Przemysław Czarnek.
4: Ludzie chcą żyć w spokoju, ludzie chcą wychowywać dzieci, ludzie chcą normalnego odpoczynku po pracy, a nie chcą wiecznych burt, awantur, hałasów, krzyków, pijaków na klatkach schodowych i nie wiadomo czego jeszcze. Sami możemy sobie wyobrazić, jakby nam się mieszkało w sytuacji, kiedy co chwilkę, w każdy piątek,

0: Czy w każdą sobotę. Na kilka godzin wynajmowane są lokale, pocięte na małe klatki, można powiedzieć, w których odbywają się imprezy.
1: Rządowy projekt przewiduje wprowadzenie centralnego wykazu turystycznych obiektów noclegowych. Będzie się musiał znaleźć w nim każdy lokal przeznaczony na najem krótkoterminowy. Bez tego właścicielowi będzie groziła kara finansowa w wysokości do 50 tysięcy złotych. Każdy z lokali wynajmowanych na krótki termin będzie musiał posiadać regulamin określający ciszę nocną. Polscy strażacy wyjadą wkrótce do Hiszpanii, aby pomóc gasić pożary. To reakcja na gwałtownie pogarszającą się sytuację pożarową na południu Europy. Jutro wyruszy pierwszy samochód operacyjny, zapowiada oficer prasowy wielkopolskich strażaków, aspirant Martin Halasz.
2: Będzie zmierzał do Hiszpanii, w mniej więcej rejon Toledo. To będzie samochód wykorzystywany na miejscu przez kadrę dowódczą, natomiast zasadnicza część modułu GFFF Poland wyruszy do Królestwa Hiszpanii drogą lotniczą, samolotem. I będzie się to działo na przełomie lipca i sierpnia. Docelowo od 1 sierpnia do 31 sierpnia 105 strażaków będzie przebywało na terenie Hiszpanii.
1: Sytuacja w tym kraju jest bardzo trudna, zwłaszcza w pobliżu stolicy. W Madrycie płonie około 20 tysięcy hektarów lasów. Ewakuowano przeszło 20 tysięcy osób. Z pożarami walczy również Francja. Sytuacja w Żyrondzie na południowym wschodzie, gdzie od 5 dni trwa groźny pożar, pozostaje stabilna, przekazuje prefektura tego departamentu. Ewakuacja w Bordeaux, głównym mieście regionu, nie jest planowana. Kreml przygotowuje mobilizację. Według niezależnych serwisów internetowych pobór do wojska ma objąć znacznie liczniejszą grupę Rosjan niż było to w latach 2022-2023. Wtedy trwała tak zwana częściowa mobilizacja.
3: O przygotowywanej przez Władimira Putina mobilizacji informują niezależne rosyjskie media. Mówią o niej także opozycyjni komentatorzy. Władimir Osieczkin, który prowadził organizację Gułagu Niet, stwierdził w rozmowie z Markiem Fejginem w kanale 24, że ludzie przeczuwają nową falę poboru i uciekają z Rosji. Trwają przygotowania do mobilizacji na dużą skalę. Kreml bierze pod uwagę, że w ostatnich miesiącach z Rosji uciekło tysiące ludzi, w tym żołnierze. Oni opuścili terytorium Federacji, żeby nie uczestniczyć w tej przestępczej, krwawej wojnie. Teraz władze odbierają tym ludziom wszelkie prawa obywatelskie. Jeśli ty nie jesteś z nami, to znaczy, że jesteś przeciwko nam. Jeśli ty jesteś przeciwko nam, to znaczy, że jesteś wrogiem, więc zabierzemy ci wszystko. Sytuacja w Rosji, codziennie atakowanej ukraińskimi dronami, jest coraz trudniejsza. Brakuje paliwa, są przerwy w dostawach prądu, a w części regionów na terenach okupowanych brakuje też żywności.
1: Te informacje zebrał Maciej Jastrzębski.
4: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: Przelotne opady deszczu i burze, szczególnie na wschodzie kraju. Taka będzie dzisiaj pogoda. Jak dużo deszczu spadnie, informuje o tym synoptyk IMGW Michał Kowalczuk.
5: Suma opadów w czasie burz do 30 mm, a na Podkarpaciu możliwa kumulacja opadów przelotnych oraz opadów w trakcie burz do 40 mm. Temperatura maksymalna od 20 stopni na północy do 26 na południowym wschodzie, nad morzem od 18 do 20. Wiatr jest umiarkowany i dość silny, w porywach do 60 km na godzinę.
1: Ostrzeżenia przed burzami pierwszego stopnia IMGW wydało dla znacznej części północnej i zachodniej Polski.
6: Reklama. Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz tylko 5,99 za kilogram. A polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 19,99. A teraz jedyne 9,99 za opakowanie 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
9: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
10: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój bank polski.
11: Marian,

0: Po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
1: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
2: Ostatnie 4 dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
3: O reklamie. Autopromocja.
4: Fascynujące życiorysy artystów, malarzy, rzeźbiarzy, grafików, scenografów i projektantów mody. Ich dzieła i inspiracje. Sztuka, która splata się z muzyką, literaturą, teatrem i życiem. O tym wszystkim rozmawiamy w audycji Między Sztukami. W każdy wtorek, kilka minut po 22. Serdecznie zapraszam. Katarzyna Sanocka, do usłyszenia.
3: Autopromocja. Dzień w Polskim Radiu 24.
5: Jest 9 minut po godzinie 10. Małgorzata Żochowska, Polskie Radio 24. Cały czas jesteśmy z Państwem. Pan Marcin Horała, który teraz u boku pana premiera Morawieckiego idzie w świat i w politykę, wymienia, ile razy w ostatnim czasie Jacek Kurski atakował Mateusza Morawieckiego, wymienia nawet dni, liczbę ataków. No to co? Taką statystykę otwieramy. To wcale nie jest śmieszne, ja się do tego uśmiecham, ale ja myślę, że jedna i druga strona dość szybko poniesie konsekwencje sporu, który rozgorzał, zwłaszcza jego jakości.
3: Stan dnia.
5: Kto dziś rano tankował i kto z Państwa złapał się za głowę? Są miejsca, w których kierowcy muszą płacić za litr oleju napędowego nawet ponad 8 zł. Użytkownicy czy kierowcy wydają się zaskoczeni tempem podwyżek. Na jednej ze stacji paliw w Poznaniu jest Maciej Szefer. Maćku, dzień dobry.
6: Dzień dobry, kłaniam się.
5: Sprawdziłeś na kilku stacjach ceny oleju napędowego. Jak jest?
6: No, jest dość charakterystycznie, bo na większości przeszedłem w sąsiedztwie i byłem w zasadzie na co najmniej 5 stacjach paliw w Poznaniu i na większości z nich cena oleju napędowego to było 7 zł 99 groszy. Na jednej samoobsługowej, no dodajmy, było wyraźnie taniej, ale ta cena 7,99 jakby jest taką prognozą, która zdaniem kierowców jest wyraźnym sygnałem, że ta cena paliw przeskoczy powyżej 8 zł za litr oleju napędowego. Zresztą moi rozmówcy wskazywali wyraźnie, że na niektórych stacjach paliw, które gdzieś tam mijali, ale nie tankowali na nich, ta cena 8 zł za litr już była na pylonach widoczna. Co nie zmienia faktu, że wysokie są też ceny benzyny, zdaniem moich rozmówców, bo na tych stacjach, które ja sprawdziłem, to cena benzyny oscylowała wokół kwoty 7,59, 7,61. Także no, umówmy się, ta różnica między benzyną 95, czyli tą zwykłą benzyną, a zwykłym olejem napędowym jest realnie mówiąc nieduża, a z grubsza mówimy przecież częściej o podwyżkach cen oleju napędowego. No to posłuchajmy więc, jakie opinie na temat tych podwyżek i ich przyczyn mają kierowcy.
7: Mnie boli to, że ceny paliwa rosną tak szybko, a bardzo wolno spadają. A też by mogły szybko spadać.
8: Ale to jest niestety wina gospodarki światowej, problemów z Trumpem i z wieloma innymi rzeczami. Całej Europie jest tak samo. Wróciłem wczoraj z Albanii, paliwo jest po 9 zł.
9: Podwyższyli ceny paliwa, tłumacząc się tym, że cieśnina Ormuz jest zamknięta, tak? Ale rezerwy w ogóle nie były wykorzystane.
6: To opinie kierowców, ale kierowcy są bardzo czujni, jeśli chodzi o tę politykę informacyjną i w ogóle ruchy rządu oraz kancelarii prezydenta, jeśli chodzi o ceny paliw i na przykład przywrócenie programu CPN, czyli ceny paliwa niżej. Bo polityka ma tu całkiem spore znaczenie. Zresztą politycy Koalicji Obywatelskiej krytykują Karola Nawrockiego za skierowanie do Trybunału Konstytucyjnego ustawy, która miała wprowadzić podatek od nadmiarowych zysków firm paliwowych. Doradca prezydenta mówił na antenie radiowej Jedynki, że ta ustawa była zła, bo zakładała działanie przepisów wstecz. No i Co w związku z tym, tymi politycznymi dyskusjami mają do powiedzenia kierowcy? Oni mówią wprost, że trwa szukanie winnych.

0: No niestety to trzeba raczej już przetrwać. Ale można też podziękować Nawrockiemu, który zrobił podgórkę Polakom.
1: Trochę mnie boli, jak premier mówi, że to wina prezydenta. No sądzę, że to jego wina, bo to on obiecał po 5-19.
2: Z kolei dr Jakub Bogucki, analityk rynku paliw, z którym rozmawiałem o właśnie tych wysokich cenach i ewentualnych prognozach dotyczących cen ropy i benzyny na stacjach paliw, tych ostatecznych, które płacą użytkowniki, mówił wprost, że warto przy okazji takich dyskusji przypominać tę pierwotną przyczynę, dlaczego ceny paliw nie tylko w Polsce, ale i w całej Europie są tak wysokie.
3: Czas takich bardzo szalonych zmian cen ropy i paliw gotowych, co za tym idzie. I to się szybko przekłada niestety na nasze krajowe stacje. Jeśli chodzi o przyczynę, to ona oczywiście jest cały czas ta sama, czyli niepokój na Bliskim Wschodzie.
2: Jednym słowem, ceny na stacjach paliw zmieniają się bardzo dynamicznie i właśnie tej dynamiki zmian najbardziej obawiają się kierowcy.
4: Maciej Szefer dla Państwa o sytuacji w Poznaniu. Maćku, dziękuję.
5: Gość Polskiego Radia 24.
4: Rzadko zdradzam kulisy tego, co dzieje się w naszym studiu, ale muszę powiedzieć, że nasz gość bardzo żywiołowo reagował na opinie słuchaczy i kierowców pytanych przez Macieja Szefera o ocenę sytuacji. Adam Ruciński, ekonomista, firma BTFG. Dzień dobry.
6: Dzień dobry.
4: No bo oni nie wykorzystują rezerw. Ja to bym podzieliła, te osoby, z którymi rozmawiał Maciej Szefer, na tych, którzy oglądają różne źródła informacji. No bo to, że nie wykorzystujemy rezerw, to pada po prawej stronie mediów. No i co, wykorzystujemy rezerwy czy nie?
6: Jaki jest Polska, dokładnie nie wiem. Natomiast wiem, jak jest na świecie, a nasze ceny Polski, nas jako obywateli, polskich firm, to są ceny światowe, ponieważ Polska zasadniczo jest biorcą cen, można tak powiedzieć, ponieważ no my własnych zasobów prawie nie mamy. Kupujemy ropę, przetwarzamy ją i gdyby nie to, że niektóre państwa, te potężne, zaczęły wykorzystywać własne rezerwy, nie kupując na rynku i tym samym jeszcze bardziej nie ciągnąć tych cen światowych, to, że Chiny też nie uzupełniały swoich rezerw, które zwykłe uzupełniały. Gdyby nie te działania, a zwłaszcza te Chin, bo Chiny są takim kluczowym graczem, to te ceny, które widzimy obecnie, byłyby znacznie, znacznie wyższe. Więc my możemy teraz trochę narzekać na te ceny, które widzimy na rynkach światowych, bo od tego trzeba zacząć, ale gdyby nie to, że państwa ograniczyły swoją skup tej ropy, to te ceny byłyby znacznie wyższe. Jeszcze byłyby wyższe, więc te ceny, które widzimy teraz, one byłyby naprawdę cenami marzeń. No, mówię tak przewrotnie, ale tak rzeczywiście by było, więc te działania na świecie były. Więc no, zasadniczym źródłem problemu jest to, że Stany Zjednoczone z Izraelem weszły w konflikt z Iranem. No trzeba sobie powiedzieć to wprost.
4: Jasne. Który to Iran bardzo sprytnie wykorzystuje tę sytuację, no mącąc właściwie cały świat. Tak. A my to odczuwamy po prostu.
6: I my to odczuwamy i to jest zasadniczy problem i to jest źródło problemu. Nie szukajmy tego, z przykrością obserwuję, jak szukamy jakby źródeł na naszym rodzimym podwórku.
4: Czyli co, Tusk to wina Tuska? Wina
6: nie,
4: Domańskiego?
6: Wina rządzących. Kogo? Rządzący jeszcze mają jedyne pole manewru, że mogą starać się łagodzić skutki tego, co dzieje się na świecie. Natomiast też obserwuję, że żadne z ugrupowań politycznych no nie nazywa wprost, kto jest źródłem problemu, czy nie wskazuje na te kraje, które jakby są w konflikcie, bo to jest prawdziwe źródło problemu, tylko my tutaj jak zwykle trochę prowadzimy taką wewnętrzną polityczną wojnę jeden z drugim.
4: No bo nie możemy oficjalnie wskazać i powiedzieć to wszystko przez Donalda Trumpa i jego i chaos, który wprowadza na Bliskim Wschodzie.
6: Tak, bo to nie jest powiedziane, ale to jest dokładnie źródło problemu. I teraz tak, jak skoro znamy źródła problemu, no to jeżeli teraz szukamy rozwiązań, no to należy tych rozwiązań szukać. No i jednym z rozwiązań był właśnie ten program ceny paliw niżej. Przy czym nie jest to doskonałe rozwiązanie z punktu widzenia Polski, ponieważ ten program obciąża nasze kieszenie. Polski budżet ma bardzo duży deficyt, co oznacza, że my i tak wydajemy już więcej niż mamy środków. To, czego nie mamy, pożyczamy. Każdy

0: program wsparcia, który organizuje rząd, wymaga tego, że my musimy pożyczyć jeszcze więcej. Jeszcze więcej do pieniędzy naszego budżetu, czyli jeszcze bardziej się zadłużyć.
1: Ale to jest jakaś wiedza odległa dla większości osób, które oczekują kolejnego CPN-u. Nie czujemy tego tak wprost, że to obciąża nasze kieszenie i stąd rosnące oczekiwania. No, chcemy kolejnego programu, no, żeby ulżyć. Na... Ja nie wiem, czy coś takiego się nie pojawi, a pan
0: pojawi
1: jest
0: się.
1: Przekonany? No właśnie.
0: Pojawi się, ale to, no cóż, politycy mają to do siebie, że w pewnym momencie muszą reagować. Dlaczego? Ponieważ ktokolwiek zawsze jest w opozycji, mówi, że to można zrobić. I tutaj powiem szczerze, nie ma świętych, tak? Na przestrzeni wielu, wielu lat, gdzie mieliśmy różne kryzysy energetyczne, obecna opozycja kiedyś zachowała się bardzo podobnie, a obecność rządzącej mówili, że paliwa mogą być taniej. No to się zmienia.
1: No dobrze, a czy od któregoś z tych krytykujących usłyszał pan jakieś konkrety, jak to zrobić tu i teraz?
0: Nie, bo cóż, oni walczą politycy o głosy, próbują zaistnieć, a część ludzi, wyborców, słyszy to, co chce usłyszeć.
1: Jasne, działa reaktywnie, prawda?
0: Jest tak, Polska...
1: No skoro pan Czarnek mówi, że powinno być taniej, to znaczy, że może być taniej.
0: Teoretycznie może być taniej, ale jeszcze raz wychodzimy do tego jeszcze najważniejszego punktu, a mianowicie, że Polska miała bardzo wysokie zadłużenie. My naprawdę wydajemy bardzo dużo. Przypomnijmy sobie wszystkie programy społeczne, które mamy już chyba od 10 lat. Te programy 500+, 800+, różne świadczenia, 13, 14 emerytura. Ja nie jestem ich przeciwnikiem, ale cały czas podkreślam, że my się do tego przyzwyczailiśmy, że to już jest nam dane i nam się to po prostu należy. Zapominamy o tym, że to jest bardzo duży wysiłek budżetu. Coś, co kiedyś wywoływało bardzo długą i emocjonującą dyskusję ekonomistów i nasz obywateli, czy Polskę stać na te programy, my obecnie traktujemy, że one są, będą, i właściwie nam się należą i my już oczekujemy kolejnych takich proaktywnych działań ze strony państwa, zapominając, że państwo to my, że rząd reprezentuje nas i zarządza naszym budżetem. I my tak naprawdę obecnie już nie mamy wolnego miejsca na zadłużanie się, więc pojawia się taki mechanizm, który staramy się wykorzystać my jako społeczeństwo poprzez rząd, a mianowicie podatek od zysków nadmiarowych, ponieważ pojawiają się instytucje, firmy, które korzystają na tym, na tej sytuacji.
1: I to się nazywa windfall tax, tak?
0: Tak.
1: I pan angielsku. Prezydent skierował do Trybunału Konstytucyjnego przepisy zaproponowane przez rząd i tym samym zablokował 4 miliardy złotych, które mogłyby wrócić do budżetu w ramach sfinansowania pakietu CPN. Znaczy pan prezydent nie powiedział otwartego nie, to jest zły pomysł, tylko podważył zasadę niedziałania, znaczy zwrócił uwagę na zasadę niedziałania prawa wstecz, na ryzyko droższego paliwa, bo według obaw pana prezydenta to koncerny paliwowe po prostu przeniosą koszty na odbiorców, czyli na nas. Słusznie?
0: No, zacznijmy od końca. Na pewno nie przełoży się to na ceny paliw, bo to wynika z tej konstrukcji tego podatku. No chyba, że byłby fatalnie skonstruowany, ale zasadniczo to nie powoduje wzrostu cen paliw, ponieważ no, wyobraźmy sobie taką sytuację, że sprzedajemy jakiś produkt, gdzie jesteśmy no, prawie monopolistą na rynku. Jest taka sytuacja niestandardowa. I oczywiście, jeżeli cena tego produktu rośnie bardzo szybko w wyniku czynników zewnętrznych, nasze zyski też rosną, tak? I oczywiście w sytuacji, w normalnym życiu ekonomicznym takie sytuacje występują. Jest to, nie wiem, intuicja biznesowa albo jakoś zdolność przewidywania, ale tutaj mamy do czynienia z sytuacją zewnętrzną i z podmiotem, czy podmiotami, które no, mają bardzo silną pozycję na rynku, no bo dystrybutorów, znaczy osób, które przetwarzają ropę, nie ma aż tak dużo. I teraz w takiej sytuacji dochodzi do, że są te zyski osiągane nadzwyczajne. To nie jest pozbawienie godziwej marży, to jest pozbawienie tych nadzwyczajnych zysków. I ten podatek właśnie temu służy. Ale to, co najważniejsze, i oczywiście pan prezydent, no trochę jakby nie z jednej strony stara się być konsekwentny, no bo...
1: Panie Adamie, mam taką propozycję. Tak. Przypomnijmy sobie, co pan prezydent mówił na temat swojego weta króciutko.
2: Mam również obowiązek brać pod uwagę skutki tej ustawy dla portfeli polskich rodzin. Po wygaśnięciu działań osłonowych, tak zwanego CPN, kierowcy odczuli już

0: wzrost cen paliw. Dodatkowy podatek wynoszący aż 60% podstawy opodatkowania zostanie w efekcie przerzucony na klientów stacji benzynowych. Rachunek zapłacą wtedy nie tylko kierowcy. Zapłacą rolnicy, transportowcy, małe przedsiębiorstwa, rodziny kupujące żywność, której cena zależy przecież również od kosztów przewozu. Nowy podatek nie obniża cen paliwa. Ma przede wszystkim dostarczyć pieniędzy do budżetu. Nie mogę zaakceptować sytuacji, w której próbę łatania finansów państwa przedstawia się obywatelom jako ochronę ich interesów, podczas gdy skutkiem będzie kolejna fala podwyżek. Niestety wygląda na to, że rząd najpierw propagandowo obniżył ceny paliw, a teraz postanowił Polakom wystawić za to kosztowny rachunek.
1: To znaczy pan prezydent mówi o fatalnym stanie finansów publicznych i blokuje rozwiązanie, które zasililoby budżet kwotą z nadmiarowych zysków koncernów.
2: Znowu rozpocznę od tego, że budżet jest naszym budżetem, nasz wszystkich. Rząd zarządza tylko tym budżetem. Te pieniądze, które wpływają do budżetu, które wydajemy, to są nasze pieniądze. I tak to należy do tego podejść. Więc my, rząd, działając, zarządzając tymi pieniędzmi, nie działa na niczyją korzyść, na niczyją szkodę. On po prostu zarządza naszymi pieniędzmi. Więc jak pominiemy sobie w tej dyskusji rząd i powiemy, że to jesteśmy my wszyscy obywatele, no to mamy sytuację na następującą. Większość państw europejskich, ale w ogóle na świecie, skonstruowało tak swój system podatkowy, że mamy podatek PIT, CIT, VAT i tak dalej. Mamy również i inne pozostałe daniny. Bardzo i takim kluczowym elementem systemu podatkowego wpływu do budżetu, jak już powiedziałem, jest podatek VAT, ale jest to na przykład paliwa. Jest taki paliwa, w ogóle paliwa są takim nośnikiem wpływów podatkowych. Nie tylko w Polsce, na całym świecie. To znaczy, jeżeli spojrzymy na konstrukcję, na cenę paliwa, to cena paliwa składa się przede wszystkim z danin różnych.
1: Z podatków.
2: W sposób sztuczny. Mhm. Tak, powiedzmy sobie to wprost. To nie jest...
1: marże, akcyzy.
2: Tak, to nie jest jakby wynik działalności biznesowej jako takiej również, ale państwa na całym świecie uznały, że akurat to dobro, które kupujemy, to będzie to dobro, które obłożymy dodatkowo podatkami, które podatki będą wpływały do budżetu naszego wspólnego. Tak to sobie wymyślono, więc paliwo jest takim specyficznym właśnie towarem, mhm, który kupujemy i wiemy, że płacimy dużo podatków do budżetu właśnie. Więc jak pozbywamy się tych wpływów, no to pozbywamy się wpływu do budżetu, które służą wojsku, policji. Mhm.
1: Czyli jak obniżamy podatki na paliwo, tak, to pozbawiamy budżet pewnych wpływów.
2: Istotnych.
1: Tak, istotnych wpływów. Jeżeli pan prezydent, proszę mnie poprawić, jeżeli pan prezydent blokuje ten podatek, to znaczy, że w pewnym sensie blokuje też na przykład kolejny program pomocowy osłonowy?
2: Znaczy de facto, że nikt się na to nie zdecyduje, więc zwiększamy nasze zadłużenie, ale podkreślam, to jest nasz budżet, nasz obywateli, więc my możemy powiedzieć, że udajemy, że nie ma problemu i że to jest problem rządu, ale rząd reprezentuje nasze pieniądze, on zarządza naszymi pieniędzmi, więc to my tych pieniędzy nie otrzymamy, a te pieniądze zostają zatrzymane. Każde obniżenie podatków powoduje, że mamy mniejsze wpływy do budżetu. Ja też bym chciał płacić mniejsze podatki, też chciałbym taniej tankować, ale z drugiej strony patrzę na stronę wydatkową. Te programy, o których wspomniałem, społeczne, one kosztują wojsko, utrzymanie wojska, zbrojeń, energetyki, rozwój energetyki.
1: Szkoła, ochrona zdrowia, co tam jeszcze?
2: To wszystko kosztuje. Więc jak i my jeszcze, nam już brakuje pieniędzy i my już pożyczamy te pieniądze, więc teraz jak mówimy, a to odciążmy siebie, no brzmi pięknie, tak? Ale to oznacza, że z czego sfinansujemy te wydatki, do których się już przyzwyczailiśmy.
1: Dobrze, a ta wątpliwość pana prezydenta, że prawo nie powinno działać wstecz, bo podatek dotyczy działań...
2: Pan prezydent ma rację i nie ma racji. Ma rację, ponieważ zasadniczo jest to dobre podejście. Nie ma racji, ponieważ podatek od zysków nadzwyczajnych ma to do siebie, że to nie jest wpisane w standardową strukturę opodatkowania. Tak? My żyjemy z podatkami PIT, CIT, wiemy ile zapłacimy i co do tych podatków, pan prezydent ma w 100% rację. Nie możemy sobie powiedzieć, że my jako obywatele zapłacimy wstecznie jakiś większy podatek PIT. Ale ten podatek od nadmiarowych zysków, to jest jego cechą jest to, że on jest nieprzewidywalny. On jest wprowadzany w sytuacjach nadzwyczajnych, kryzysowych, można tak to określić. Więc trudno

0: zbudować jego strukturę w ten sposób, że uwzględnimy wszelkie sytuacje kryzysowe. Powinien być nakładany w danym momencie obiektywnie na podstawie przepisów ocenianych przez parlamentarzystów i cóż, nie ma tu rozwiązań doskonałych.
1: Stać nas na kolejny CPN?
0: Nie, nie stać nas.
1: A politycznie?
0: Politycznie być może trzeba będzie to zrobić, bo za rok wyboru to jest bardzo mało czasu.
1: Będzie jeszcze drożej na stacjach niż teraz?
0: Dziś ceny ropy spadły o 6%, bo znowu rysuje się pewne porozumienie między Stanami Zjednoczonymi a Iranem.
1: I tak no będziemy na razie żyć... Donald Trump wstrzymał ataki. Nie wiem, czy
0: będziemy
1: jest...
0: żyć w takim rollercoasterze, tak? Już się wydawało jakiś czas temu, że ten konflikt się zakończy i ceny będą niższe. I znowu coś się pojawiło. Niestety to nie zależy od nas.
1: A jeszcze w grę wchodzi blokada Bramy Łez, czyli tej drugiej cieśniny po drugiej stronie półwyspu. Tamtędy przepływa mniej więcej 7% światowego transportu i robi się jeszcze ciekawiej.
0: Tak, i żyjemy właściwie od doniesień medialnych, od doniesień do doniesień medialnych, co pan prezydent Trump ustali razem z Iranem.
1: Dziękuję bardzo za komentarz. Adam Ruciński, ekonomista z nami w Polskim Radiu 24.
0: Dziękuję.
2: Reklama. Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
3: Halo, halo, czy nas słyszycie?
2: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
4: Abemus Papam!
2: Plebiscyt Polskie Radio.pl. Po reklamie. To są informacje Polskiego Radia 24.
5: Minęła 10.30. Dorota Wojtalczyk, zapraszam. Co dalej z posłami buntownikami w PiS-ie? Zdecyduje o tym jutro Komitet Polityczny Partii. Mateusz Morawiecki oraz jego zwolennicy nie podpisali deklaracji zakazującej członkostwa w stowarzyszeniach. Według prezesa PiS-u sami wykluczyli się oni z tej partii. Nasz poranny gość Robert Gontarz ze Stowarzyszenia Byłego Premiera widzi jednak inną przyczynę rozpadu ugrupowania. To działania Jacka Kurskiego. W jednej z prawicowych stacji telewizyjnych Kurski krytycznie odniósł się do Mateusza Morawieckiego oraz polityków związanych z byłym premierem. Zdaniem Roberta Gontarza rozwiązaniem byłoby odsunięcie Kurskiego na margines.
6: Wystarczy tego Jacka Kurskiego wyrzucić, może jeszcze dwóch intrygantów. Nawet nie wyrzucać, może zawiesić, a może tylko im powiedzieć: przestańcie jątrzyć, zajmijcie się pracą. Ja wtedy wierzę, że gdyby ta grupa wąska intrygantów została odsunięta na margines bądź wyrzucona z Prawa i Sprawiedliwości, a gdybyśmy my zostali, to kwestia dotarcia do 35% poparcia to byłaby tylko kwestia czasu.
5: Sytuacja w Prawie i Sprawiedliwości to skutek walki o stołki. Tak mówiła na naszej antenie wiceszefowa resortu nauki Karolina Zioło-Pużuk.
7: Na pewno nie chodzi o ideały, na pewno nie chodzi o Polskę, na pewno nie chodzi o to, żeby działać i robić coś zgodnie ze swoim światopoglądem. Zawsze chodziło o stołki, to wyraźnie widać. Kiedy one się skończyły, to po prostu koledzy się pokłócili.
5: W wyniku piątkowego rozłamu PiS opuszcza 40 polityków. Rosną ceny paliw w Lublinie. Kierowcy na stacjach w centrum miasta za standardową 95 płacą 7 zł 44 grosze, za tę 98-oktanową 8 zł 24 grosze. Taką samą cenę zapłacą kierowcy samochodów z silnikami diesla. Kierowcy z niepokojem patrzą na kolejne rachunki przy tankowaniu.
8: Niestety, no. Trzeba płacić, trzeba jeździć, no. Na nogi się nie przerzucimy, żeby do pracy dojechać.
9: Drogie paliwo i koniec świata.
10: A benzyna jeszcze w miarę. Diesel droższy zaczął się robić, nie?
5: W ubiegłym tygodniu Karol Nawrocki skierował do Trybunału Konstytucyjnego ustawę wprowadzającą podatek od nadmiernych zysków koncernów. Premier Donald Tusk komentował, że przez to prezydent jest odpowiedzialny za coraz droższe paliwo. W Zakopanem wyraźnie przybywa turystów. Właściciele pensjonatów i restauracji obserwują znacznie większy ruch niż na początku lipca. Obłożenie miejsc noclegowych pod Giewontem przekracza 60%. Największym zainteresowaniem cieszy się sierpniowy weekend. Jak mówi Karol Wagner z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej, po nim zainteresowanie maleje.
11: Po tym długim weekendzie gwałtowny spadek na ten moment do 50%.

0: trend, taki jaki notowaliśmy w pierwszym tygodniu lipca. I to zaskakuje, bo to właściwie najpiękniejszy czas na Podhalu. Statystycznie najbardziej stabilna pogoda.
1: Na Podhalu nie brakuje również turystów.

0: że prokuratura ma propozycję dla szefa Zonda Krypto. W jednym z państw Zatoki Perskiej odbyło się spotkanie szefa Zonda Krypto z prokuratorem Markiem Wełną. Śledczy namawiają Przemysława Krala na współpracę. Informuje o tym Rzeczpospolita. W zamian za status świadka koronnego miałby ujawnić wszystkie informacje o powiązaniach swojej giełdy kryptowalut. Jak twierdzą informatorzy Rzeczpospolitej, wiedza Krala może być wstrząsająca, a nawet niebezpieczna dla wielu osób. Prokuratura nie zdementowała informacji o delegacji prokuratora Marka Wełny na Bliski Wschód, ale jednocześnie odmówiła jakichkolwiek informacji na ten temat. A znajdą Państwo te informacje na Polskie Radio 24.pl. Podajemy je za Rzeczpospolitą.
1: Stan dnia.
0: Ponad 40 polityków Prawa i Sprawiedliwości wyrzuconych z partii. Jutro oficjalnie ma to potwierdzić Komitet Polityczny PiSu. Współpracownicy Mateusza Morawieckiego zostaną ukarani za to, że nie podpisali deklaracji członkowskiej. To tak się ładnie nazywa, a w skrócie lojalki, lojalek. To by bowiem oznaczało rezygnację z pracy w Stowarzyszeniu Rozwój Plus, czego wymagał prezes. Rozłamowcy, takie oskarżenia padają z ust tych, którzy przy Jarosławie Kaczyńskim zostali. Intryganci, odpowiadają im ludzie Morawieckiego. I to są chyba najłagodniejsze określenia z ostatnich dni. Emocjonalnych wypowiedzi nie brakuje. I teraz z nami Sylwia Białek.
2: Dzień dobry.
0: Jak określiłabyś atmosferę, w której panowie państwo do niedawna partyjni koledzy się rozstają?
2: Powiem szczerze, że jestem bardzo zaskoczona, że tak naprawdę od piątku ta atmosfera, no można by rzec niechęci, to chyba delikatnie, bardzo delikatnie powiedziane, czy w niektórych przypadkach nawet nienawiści, takie słowa padają i że to wszystko się utrzymuje i tak naprawdę będzie się na pewno utrzymywało przez najbliższe dni, bo rzeczywiście jutro posiedzenie Komitetu Politycznego Partii, bo to Komitet Polityczny Partii właśnie zatwierdzi te zmiany, które zakomunikował, o których poinformował w piątek prezes partii Jarosław Kaczyński. Ci, którzy znaleźli się na tej czarnej liście Prawa i Sprawiedliwości, na czarnej liście prezesa, mówią, że spór wokół inicjatywy Rozwój Plus jest dla władz partii tak naprawdę tylko pretekstem do ich wykluczenia, do ich wyrzucenia, że tak naprawdę od dawna przeciwnicy byłego premiera Mateusza Morawieckiego robili wszystko, by wypchnąć jego i jego zwolenników z partii. Tak mówił dziś rano na naszej antenie poseł Robert Gontarz.
3: Była grupa intrygantów, do której zaliczał się Jacek Kurski, który już wcześniej mówił, żeby wyrzucić pana premiera Mateusza Morawieckiego, a z nim razem i nas. Oczywiście ktoś może powiedzieć, no to zlikwidujcie to stowarzyszenie, tylko to jest niestety tylko i wyłącznie pretekst. Jak nie kij, to by się znalazła pałka. No byliśmy marginalizowani na tym marginesie Prawa i Sprawiedliwości. Całkiem dobrze sobie pan premier Mateusz Morawiecki i my chyba też całkiem dobrze sobie radziliśmy, więc ktoś stwierdził, że musi tę intrygę posunąć jeszcze dalej.
2: Eurodeputowany Michał Dworczyk, bliski współpracownik Mateusza Morawieckiego, czeka na decyzję Komitetu Politycznego Partii. Podkreśla, że frakcja Morawieckiego chce być nadal w partii, ale niestety jest z niej wykluczana. Na zarzuty partyjnych, byłych już tak naprawdę partyjnych kolegów pod adresem byłego premiera, że ten był przeciwny zakupowi F-35 dla armii, czy też krytykował program 500+, odpowiada, że to nieprawda, że to kłamstwa. Na antenie radiowej Trójki był pytany o najbliższe plany Stowarzyszenia Rozwój Plus i ludzi skupionych wokół byłego premiera.
4: Każdy z nas ma swój jakiś tam obszar, w którym chce być aktywny, a w związku z tym, żeby być aktywnym, no to na pewno będziemy musieli szukać do tego form. Wydaje mi się, że byłoby dziwne, gdyby w polskim Sejmie funkcjonowało 40 niezrzeszonych posłów, więc zapewne powstanie klub.
2: O rozłam, o zamieszanie i słowa, które padają właśnie w ostatnich dniach, był pytany rano kandydat Prawa i Sprawiedliwości na premiera Przemysław Czarnek o to, co powiedział.
5: Wszystko, co miałem do powiedzenia w tej sprawie, powiedziałem już wielokrotnie. Byłem w rządzie Mateusza Morawieckiego, premiera Mateusza Morawieckiego, w rządzie Prawa i Sprawiedliwości w latach 20-23. Świetnie mi się współpracowało, także z kolegami, którzy dzisiaj postanowili opuścić nasze ugrupowanie. Liczę na współpracę w przyszłości. Jedność w Prawie i Sprawiedliwości, pokój na prawicy to hasło, które głoszę od wielu miesięcy. Państwo je przecież słyszeliście. Dziękuję bardzo.
2: O pokoju na prawicy mówił też dziś rano w Sejmie poseł Andrzej Śliwka, ale przy okazji nie szczędząc jednak uszczypliwości pod adresem ludzi Morawieckiego.
1: wybrali swoją drogę, chcą iść do centrum, chcą łowić w progresywnym elektoracie, ich decyzja, ale niech nie atakują, niech nie mówią, że będzie jakaś wojna. Pokój na prawicy, to jest coś potrzebne.

0: I głęboko wierzę w to, taką refleksję, że koledzy, którzy dzisiaj dokonują tego rozłamu, tak jak Jacek Kurski, tak jak wielu polityków PJN-u, tak jak Polski XXI wieku, była taka przecież formacja, wrócą do Prawa i Sprawiedliwości.
1: Całej sytuacji z boku przygląda się prezydent Karol Nawrocki. Ja przypomnę, że w tej grupie wykluczanych posłów jest 40 polityków, tak naprawdę wykluczanych polityków jest 40 posłów, jeden senator i 3 eurodeputowanych.
2: Sylwia Białek, dziękuję Ci
1: bardzo
2: za podsumowanie.
3: Gość Polskiego Radia 24.
2: A polityczni marketingowcy zacierają ręce. Jeden z nich z nami, Mateusz Sabat, ekspert do spraw wizerunku politycznego. Big Dreams for Leaders.
4: Dzień dobry
2: panu. No właśnie, Big Dream albo Dreams for Leaders. To o czym marzy Mateusz Morawiecki pana zdaniem?
4: Myślę, że Mateusz Morawiecki zawsze marzył o dominacji na prawicy, o byciu liderem tego obozu prawicowego. Nie udało się w PiS-ie, nie udało się być tym głównym rozgrywającym, jeśli chodzi o PiS. Miał bardzo ważną rolę w czasie rządów jako premier i twarz wielu działań. Natomiast w tej walce teraz wewnątrzfrakcyjnej, w walce być może o schedę po prezesie, być może o większy udział we władzy. No te napięcia, które powstały, sprawiły, że mamy tą sytuację, którą mamy.
2: Ale on miał podstawy do tego, żeby śnić sny o wielkości, prawda? Bo były sondaże, które wskazywały go jako lidera prawej strony sceny politycznej. No do tego zgromadził wokół siebie specjalistów bardzo w wielu dziedzinach. Ludzi, którzy znają się na polityce i na rzeczy. A tymczasem jest w Dzienniku Gazecie Prawnej sondaż, który czy rozważyłby pan oddanie głosu na nową partię polityczną stworzoną przez byłego premiera Mateusza Morawieckiego? I uwaga, aż 55,9% pytanych mówi nie. Gdzieś popełnił błąd? Czy po prostu
4: nie, to nie jest zaskoczenie, bo jakby
2: jeśli
4: pytamy całej sceny politycznej, no to polaryzacja jest bardzo duża i jakby Mateusz Morawiecki będzie walczył raczej o tych wyborców prawej strony. Pytanie, czy tutaj jest miejsce, bo mamy już 3 silne partie, czyli Prawo i Sprawiedliwość, 2 konfederacje. W tej chwili wchodzi do gry 4 aktor, który ma dużo atutów, ale też nie ma takiej oczywistej ścieżki, w jaki sposób mieliby zdobyć popularność. Dla Morawieckiego wydaje mi się, że są wizerunkowo 2 takie scenariusze. Albo musi przekonać, że jest lepszym PiS-em, co jest bardzo trudne w sytuacji, kiedy na przykład Jarosław Kaczyński został w tym właściwym PiS-ie. Albo musi przekonywać, że to jest zupełnie nowa, świeża inicjatywa, która coś nowego wnosi do tej sceny politycznej, do tej strony prawicowej. No i tutaj też z tym jest problem, dlatego że Morawiecki jednak jest twarzą 6 lat, jako premier przez 6 lat był w PiS-ie. Wiele obciążeń też z władzy wynika, tak? Niezależnie jak oceniamy jego osiągnięcia, no to jest wiele negatywnych argumentów, które także byli koledzy partyjni w tej chwili podbijają i
2: przypominają i będą to robić, prawda? Bo od opcji niemieckiej Jacek Kurski, wystawiony na bój, odkurzony, że tak powiem, przez partyjnych kolegów, przygotowany do zwarcia, już to słyszymy. Ja myślę, że to nie koniec ataków na Morawieckiego i jego otoczenie. Tylko zastanawiam się, gdybyśmy mieli, znaczy ja nie, gdyby pan miał doradzać Mateuszowi Morawieckiemu, to którą opcję by pan mu zasugerował? Szukanie nowych rozwiązań dla siebie, czy jednak przekonanie elektoratu PiS-u, że jest nowym, dobrym liderem po prawej stronie?
4: Znaczy, wydaje mi się, że zmierza to do tego drugiego wariantu, o którym powiedziałem, czyli próbie przekonania jakiejś części wyborców, być może też wyborców, którzy nie byli jednoznacznie z prawicą identyfikowani, że to jest jakaś nowa oferta, wyjście do przodu, coś
2: nowego. Czyli coś centrowego nowego. Na przykład,
4: bardzo
2: tak?
4: ciężko będzie Mateuszowi Morawieckiemu powiedzieć, że jest lepszym PiS-em w sytuacji, kiedy większość jego kolegów jednak w tym prawdziwym PiS-ie została. Ciężko będzie mu się też licytować z Konfederacją.

0: na Konfederacją Mentzena i Bosaka na program gospodarczy, nawet jeśli to jest jakiś jego pewnie atut i rzecz z nim kojarzona, to tutaj ciężko mu będzie przelicytować różne postulaty, które Konfederacja od lat głosi i nie jest jeszcze zużyta, dlatego że nigdy nie rządziła, nie miała okazji pokazać, czy te rozwiązania, które proponują, mają sens, czy nie. No i, no nie ja będzie, sobie i siłą wyobrażam. Rzeczy nie będzie radykalny od Brauna, więc, tak. Więc ta ścieżka próbowania, pozycjonowania się jako nowości jest jakąś ścieżką. Pytanie, czy to jest wiarygodne w sytuacji, kiedy było się jednak premierem z jednego z największych ugrupowań.
1: To tak a propos Konfederacji Mentzena i Bosaka, to ja już sobie wyobrażam antysystemowców, którzy dochodzą do władzy i likwidują podatki, bo przecież nie trzeba ich płacić. Ogłaszają nam, że mamy płacić za ochronę zdrowia, za szkoły, a reszta to się jakoś tam zorganizuje. Prawda?
0: No ale w Konfederacji tak w ogóle wygląda. Ten weekend to jest wielkie święto, uważam, dlatego, że do tej pory było tak, że jednak PiS był hegemonem na prawicy. Ostatnie miesiące pokazywały, że obie Konfederacja Mentzena Bosaka i Konfederacja Brauna czasem miały wyniki równe albo lekko wyższe, sumowane jako, niż PiS. W tej chwili, kiedy jakaś grupa z PiSu się wyłącza, kiedy PiS jednak jest w pewnym kryzysie, w pewnej defensywie, jest szansa dla Konfederacji o walkę, o bycie tym hegemonem na prawicy.
1: Ale wyobraża pan sobie Mentzena Bosaka i Brauna w komitywie politycznej?
0: Ja nie mówię o tym, jakie będą konfiguracje po wyborach, bardziej mówię o tym, jakie poszczególne ugrupowania mają poparcie. Tutaj nie wydaje mi się, żeby Konfederacja była bardzo chętna do, ta Konfederacja Mentzena Bosaka była bardzo chętna do bratania się, czy z PiS-em obciążonym pewnymi rzeczami, albo też z Braunem, którego wyrzucili i to im pomogło też uzyskać wyniki powyżej, większe niż jednocyfrowe, bo Braun był obciążeniem dla takich normalnych wyborców, takich bardziej mainstreamowych, nastawionych oczywiście liberalnie. Realnie, wolnościowo, ale takich, którzy jednak rozsądnie podchodzą do różnych rzeczy i pewne zachowania Brauna nie były akceptowalne. Teraz, kiedy mamy dwie konfederacje, no to trochę obsługują one różne segmenty, to znaczy Konfederacja Mentzena Bosaka, właśnie takich racjonalnie myślących czy wolnościowych wyborców obsługuje, także takich przywiązanych do wartości konserwatywnych, ale nie aż tak jak w PiS-ie czy w innych ugrupowaniach prawicowych. Z kolei Braun zagospodarowuje przynajmniej na razie niszę takich totalnie rozczarowanych wyborców i osób, które no mają różne dziwne poglądy i dla nich on jest jakimś reprezentantem.
1: Ale wie pan, na ugorze niezrealizowanych obietnic może się narodzić pewien projekt. Ryszard Petru, jakkolwiek byśmy nie oceniali jego politycznej przeszłości, chce zaproponować coś w rodzaju Konfederacji Light, czyli rozwiązania dla przedsiębiorców, dla ludzi młodych, rozczarowanych tym, co się dzieje, właśnie niezrealizowanymi obietnicami. Jeżeli ubiegnie go Mateusz Morawiecki i zaproponuje sensowne rozwiązania dla tych, którzy chcą być w ekonomicznym, politycznym centrum, to ja bym go tak kompletnie nie skreślała, zwłaszcza, że nie możemy być w tej chwili pewni jedności w samej Konfederacji Mentzena i Bosaka, bo panów bardzo wiele dzieli.
0: Znaczy tak, tu są dwie rzeczy. Znaczy uważam, że potencjalna, pewnie już materializująca się partia Mateusza Morawieckiego łowi raczej po tej prawej stronie i nawet jeśli będą bardzo zaklinać rzeczywistość, że tutaj to jest centrum i tak dalej, to jednak tak mocno kojarzy się z prawicą, że to w
1: że
0: tym
1: się
0: worku
1: nie odklei od
0: wyborców
1: tej przeszłości.
0: Będzie łowi. Potencjalna partia Ryszarda Petru łowiłaby po drugiej stronie, po tej stronie obecnie rządzącej, być może jak jakichś osób rozczarowanych obecną sytuacją. Wydaje mi się jednak, ja przez lata nie byłem fanem na przykład takiego rozwiązania jak jedna lista, bo uważałem, że powinno się obsługiwać różne segmenty wyborców, bo ci wyborcy po stronie obecnie rządzącego obozu są bardzo zróżnicowani. I to w 2023 roku się sprawdziło.

0: Znaczy była trzecia droga, która była dla takich, którzy nie lubią Platformy, ale też nie chcieli PiS-u. Była lewica dla tych, którzy mają bardziej radykalne poglądy światopoglądowe, czy bardziej wyraziste, bo może to złe słowo. I była duża koalicja obywatelska. W tej chwili wydaje mi się, że paradoksalnie ta sytuacja w PiS-ie i polski system wyborczy bardzo sprzyja takiej jednej liście i temu, żeby jednak po tej stronie obecnie rządzącej nie wyrastały jakieś małe dodatkowe ugrupowania. Dlatego,
1: są tacy, którzy żartują, że zawsze na końcu jest premia od pana Donta. Prawda? To jest taki system liczenia głosów, który premiuje największe partie.
0: Tak,
1: po prostu.
0: W tej sytuacji, kiedy od PiS-u PiS i tak był w sondażach 8, czasem 10 punktów za Koalicją Obywatelską, która też, szczególnie jeśli chodzi o oceny rządu, nie ma jakichś super notowań w tym konkretnym momencie, ale jednak PiS był te 8-10 punktów za nimi. Koalicja Obywatelska koło 30, PiS koło 20-22. Teraz jakaś istotna jednak część PiS-u się odłącza od tego PiS-u, więc to poparcie PiS-u pewnie spadnie poniżej 20%, będzie jedynka z przodu, no co w zasadzie zamyka drogę do tego, żeby właśnie tą premię dla największego ugrupowania zbierać. I wydaje mi się, że to będzie koronny argument właśnie po tej stronie rządzącej, że w tej sytuacji, kiedy prawica jest bardzo podzielona, kiedy jest poszatkowana na kilka średniej wielkości partii czy małych partii, to dużo lepiej występować w jednym dużym bloku, no i kontynuować to, co się w tej chwili realizuje, jeśli chodzi o agendę rządową.
1: No dobrze, to ja wiem, że jest za wcześnie, żeby układać jakiekolwiek scenariusze, bo jeszcze bardzo wiele może się zdarzyć.
0: Jeszcze trwają pewnie jakieś targi, jeśli chodzi o tych członków. Mhm. Zobaczymy, bo to też nie jest jeszcze oczywiste.
1: Jasne,
0: jakby
1: ale
0: ile
1: czy pana
0: osób...
1: zdaniem Mateusz Morawiecki odklei się od swojej przeszłości? Jest na to jakiś sposób, żebyśmy zapomnieli o inflacji za czasów jego rządu, o aferach, tak? Dziś Onet informuje o dwóch kolejnych osobach z jego otoczenia, z którymi interesują się służby z racji RARS-u. Nie wiem, no mnóstwo tego, co może Mateusza Morawieckiego i jego otoczenie ciągnąć w dół. Mnóstwo takich historii. Uda mu się od tego odkleić? Pójść do przodu? Musiałby złożyć jakąś samokrytykę. Teraz jeszcze słyszymy, że był opcją niemiecką, że nie chciał F-35, że nie chciał 500+. No co można gorszego powiedzieć niż to, że nie chciał 500+.
0: No to, co gra na niekorzyść Mateusza Morawieckiego, to, że w takich sytuacjach, kiedy są jakieś obciążenia też związane z danym politykiem, no najlepszym rozwiązaniem jest czas. Znaczy, jak się ma odpowiednio dużo czasu, to też wyborcy szybciej zapominają. Wydaje mi się, że po 3 latach jednak nie jest zmiany władzy od ostatnich rządów PiS, no jednak nie jest tak, że wyborcy zapomnieli różne słabości Morawieckiego, które w tym czasie także się ujawniały. Jest kilka tematów wokół Morawieckiego otwartych, tak jak pani redaktor wspomniała, na przykład temat RARS-u, który pewnie teraz też będzie zasilany przez byłych kolegów partyjnych jakimiś informacjami i dodatkowymi rzeczami.
1: Mhm. Więc... Ja to bym jeszcze ułożyła taki scenariusz na przykład, że nie, my to nie chcieliśmy Polskiego Ładu, to Morawiecki chciał, prawda? Albo nie, my to byliśmy przeciwko Zielonemu Ładowi, to Morawiecki chciał. No można jeszcze nie jedną łatę przykleić.
0: Oczywiście w walce z samym Mateuszem Morawieckim to jest jakaś argumentacja. Tylko pytanie, czy komunikacja PiS-u oparta o to, że walczą z mniejszym partnerem, też finalnie prowadzi do jakiegoś sukcesu. Czy to właśnie nie prowadzi na taką ścieżkę, że ta konfederacja Mentzena i Bosaka, nawet tam z tymi podziałami, które są jakimiś towarzyskimi i tak dalej, czy ona jako partia proponująca coś, mówiąca jednak o jakichś potrzebach Polaków, a nie o samym sobie, no czy nie wyrośnie tutaj na taką prawicową alternatywę. Wydaje mi się,
1: że oprócz
0: Donalda Tuska właśnie Sławomir Mentzen i Krzysztof Bosak byli najbardziej szczęśliwymi osobami z tego, co się wydarzyło. Jeśli taka narracja się utrzyma, że PiS nic nie proponuje, tylko atakuje swojego i trochę kawałek swojego dziedzictwa tak naprawdę, tak? Jeśli chodzi o wyborców

0: także prawicowych, no to ta oferta gdzieś może zginąć i może się okazać, że PiS nie jest ciekawym wyborem po prostu nawet dla prawicowego wyborcy.
1: Pan prezydent, ostatnie uroczystości z okazji Święta Policji, pan premier mówi o pieniądzach dla służb, o ministrze Kierwińskim, obok siedzi pan prezydent, który się uśmiecha, nie był to uśmiech poparcia, widziałam w nim coś ironicznego, nie wiem, może się mylę. Teraz pan prezydent odsyła do Trybunału Konstytucyjnego rozwiązanie podatku od nadmiarowych zysków koncernów, to w ramach CPN-u. Na czym pan prezydent buduje takie, no rekordowe, tak, bo inaczej tego nazwać nie można, poparcie. W czym widzimy jego siłę?
0: Znaczy w obecnych realiach politycznych bardzo istotna jest świeżość. To znaczy ludzie, wszyscy jesteśmy przebodźcowani, odbieramy najwięcej w historii informacji przez smartfony, przez różne inne kanały. I no, jest taki paradoks i widzimy to w wielu kampaniach, że ta świeżość może dużo dać i często takie wprowadzenie kandydata nowego, który coś nowego mówi, którego wizerunek jakoś daje się ukształtować, jest dla wyborców ciekawsze, bardziej bodźcujące niż ci dotychczasowi wyborcy. I trochę prezydent na tym korzysta. Potem zebrał w kampanii prezydenckiej zebrał ponad połowę głosów Polaków. I dla tego prawicowego, dla tej prawicowej części sceny politycznej no jest jednak pewnym punktem odniesienia, no bo większość wyborców, czy Konfederacji, czy PiSu, czy nowego ugrupowania Morawieckiego, czy nawet Brauna, głosowało na Karola Nawrockiego, więc dla nich to jest jakiś akceptowalny lider. I wydaje mi się, że stąd jest ta popularność, bo przy dużej polaryzacji, no nadal dla tych prawicowych wyborców, to jest osoba, która reprezentuje
1: nawet
0: ich wartości.
1: Jeśli
0: druga część Polski jest wściekła z tego powodu, że różne rzeczy są blokowane, czy że różne rzeczy są mówione, niezgodne z wartościami obozu rządzącego, no to jednak te 50 parę procent prawicowego elektoratu Karol Nawrocki potrafi zmobilizować.
1: No tak, a jak się przyzwyczajimy już trochę do pana prezydenta, to powinien się zastanowić nad budowaniem też swojego wizerunku przez weta?
0: Znaczy, wydaje mi się, że Karol Nawrocki jest tutaj w ciekawej sytuacji, dlatego że przy podzielonej prawicy on wyrasta na takiego naturalnego lidera. Komunikacyjnie już nim został i przez ostatni rok jest tym największym punktem odniesienia. Przestał nim być Jarosław Kaczyński, przestał nim być kandydat na premiera PiSu Przemysław Czarnek. W ogóle to nie była historia tak, że on gdzieś tam został nominowany. To była bardziej historia wewnętrzna, a nie w komunikacji do wyborców. Więc wydaje się, że ta sytuacja na prawicy Nawrockiemu może sprzyjać. No i tutaj myślę, że musi pomyśleć o strategii, która mu pomoże tą pozycję lidera utrzymać.
1: Dziękuję bardzo za rozmowę. Mateusz Sabat, ekspert do spraw wizerunku politycznego z państwem w Polskim Radiu 24.
2: Reklama. Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mięso mielone wieprzowe z łopatki rzeźnik 500 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
5: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
6: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój

0: Bank Polski.
1: Barbara, łatwa kasa?
2: Marian, zawsze.
1: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
2: Sprytnie.
1: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert taniej masz.
3: Po reklamie. Autopromocja.
4: Saldo można policzyć na wiele sposobów. Można z ołówkiem w ręku, można w arkuszu kalkulacyjnym, można także sprawdzić w specjalnej aplikacji. Ale ja zapraszam Państwa przed radioodbiorniki od poniedziałku do piątku o 12.30. Główne wydanie magazynu Saldo w Polskim Radiu 24.
3: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: PiS po rozłamie zostanie odchudzony. Władze partii wyrzucą jutro 40 polityków. Zapewne był konflikt interesów. Wiceminister Raś kupował kawalerki na wynajem i pisał ustawę o najmie krótkoterminowym. O wsparcie swojego kraju zabiega w Londynie prezydent Zełenski. Spotka się z nowym brytyjskim premierem. Minęła godzina 11. Dorota Wojtalczyk, zapraszam. Oficjalnie nadal są w jednej partii, ale więcej ich już dzieli niż łączy. Ponad 40 polityków Prawa i Sprawiedliwości zostanie jutro wyrzuconych z ugrupowania. Tak zdecyduje Komitet Polityczny PiS-u. Rozłamowcy, tak najczęściej mówią o współpracownikach Mateusza Morawieckiego, pozostali członkowie partii. Intryganci, odpowiadają im ludzie skupieni wokół byłego premiera.
2: Ci, którzy znaleźli się na czarnej liście Prawa i Sprawiedliwości, mówią, że spór wokół inicjatywy Rozwój Plus był dla władz partii jedynie pretekstem do ich wykluczenia. Poseł Robert Gontarz na antenie Polskiego Radia wskazywał tych, którzy za rozłamem stoją.
3: Była grupa intrygantów, do której zaliczał się Jacek Kurski, który już wcześniej mówił, żeby wyrzucić pana premiera Mateusza Morawieckiego.
2: Europoseł Michał Dworczyk czeka na decyzję Komitetu Politycznego Partii. Na zarzuty partyjnych kolegów pod adresem byłego premiera, że był przeciwny zakupowi F-35 i że krytykował program 500+, odpowiada, że to nieprawda. Pyta o plany rozłamowców mówi.
4: Wydaje mi się, że byłoby dziwne, gdyby w polskim Sejmie funkcjonowało 40 niezrzeszonych posłów, więc zapewne powstanie klub.
2: Na refleksję ze strony polityków skupionych wokół Mateusza Morawieckiego czeka z kolei Andrzej Śliwka.
5: Wybrali swoją drogę, chcą iść do centrum, chcą łowić w progresywnym elektoracie, ich decyzja, ale niech nie atakują, niech nie mówią, że będzie jakaś wojna.
2: Całej sytuacji z boku przygląda się prezydent Karol Nawrocki. Sylwia Białek, Polskie Radio.
1: Sprawa wymaga wyjaśnienia. Ewentualne decyzje personalne powinien podjąć premier. Tak wiceszefowa resortu nauki Karolina Ziołopurzuk komentuje doniesienia na temat Ireneusza Rasia. Portal Wirtualna Polska ujawnia, że wiceminister sportu pisze ustawę o najmie krótkoterminowym i broni jej przed krytykami. Jednocześnie kupował mikrokawalerki i zarabiał na ich wynajmie. Wyjaśnienia wymagają też m.in. doniesienia o tym, że firmy zajmujące się najmem krótkoterminowym brały udział w tworzeniu nowych przepisów, mówiła na naszej antenie Karolina Ziołopurzuk.
6: Zacytuję tutaj film Rejs, nie można być twórcą i tworzywem. Jednak to jest bardzo niebezpieczna sytuacja. Wszyscy w rządzie, kiedy rozpoczynamy jakieś działania, jesteśmy bardzo narażeni na naciski. Ten artykuł również pokazuje wpis organizacji zrzeszającej osoby zajmujące się najmem krótkoterminowym, które bardzo chwalą tę ustawę i mówią o tym, że jest to ich ustawa.
1: Ireneusz Raś przekazał redakcji Wirtualnej Polski, że nie informował premiera ani ministra sportu o tym, że do niedawna zarabiał na mikrokawalerkach. Z relacji dziennikarzy wynika, że w jego ocenie nie doszło w tej sprawie do konfliktu interesów. Tragiczny finał samochodowego pokazu kaskaderskiego w Radzeniu Podlaskim. Zginął 61-letni kaskader. Przejechał go inny kaskader. Do tego wypadku doszło wczoraj wieczorem na Placu Targowym, gdzie zorganizowano pokazy. Jego szczegóły opisuje oficer prasowy Komendy Powiatowej w Radzeniu Podlaskim, komisarz Piotr Mucha.
7: Podczas pokazu kaskaderskiego 73-letni kierujący BMW, wykonując ewolucję polegającą na jeździe autem, które ma podniesione koła prawej strony, przejeżdżając nad innym uczestnikiem pokazu, stracił panowanie.

0: nad autem, w następstwie czego prawe koła samochodu BMW opadły na podłoże, przygniatając i przejeżdżając po tym mężczyźnie. 61-latek z obrażeniami ciała trafił do szpitala. Niestety jego życia nie udało się uratować.
1: Ofiara i sprawca wypadku to obywatele Czech. Mężczyzna, który spowodował śmiertelny wypadek, jest zatrzymany. Wołodymyr Zełenski spotka się w Londynie z premierem Wielkiej Brytanii Andym Burnhamem. Jednym z głównych tematów rozmowy będzie dalsze wsparcie wojskowe dla Kijowa. Przed wizytą prezydent Ukrainy udzielił wywiadu brytyjskiej telewizji Sky News. Ostrzegł, że jego kraj nie ma wystarczającej liczby rakiet do obrony przed rosyjskimi atakami balistycznymi.
2: Nowy szef brytyjskiego rządu zapowiedział, że Londyn nie zmieni swojego podejścia do wojny i nadal będzie zdecydowanie wspierał Ukrainę. Ukraiński prezydent przekonuje, że Kijów nie ma pieniędzy na zakup uzbrojenia. Problemem pozostaje jednak dostępność rakiet i tempo ich dostarczania. Potrzebuję obrony powietrznej, potrzebuję systemów PAC-2 i PAC-3. Znaleźliśmy pieniądze w Europie, ale mamy za mało rakiet, żeby się bronić. Sankcje wobec rosyjskiej produkcji wojskowej są niewystarczające. Rosjanie mogą zwiększać produkcję rakiet balistycznych, dlatego potrzebujemy obrony powietrznej tak szybko, jak to możliwe, powiedział Zełenski brytyjskiej telewizji. Podczas jednego z rosyjskich ataków na Ukrainę wystrzelono 40 rakiet balistycznych, pociski manewrujące oraz setki dronów. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
1: Na koniec informacja o utrudnieniach na autostradzie A1 niedaleko Włocławka. Samochód osobowy uderzył tam w bariery. Zablokowane są dwa pasy ruchu w kierunku Łodzi. Do wypadku doszło między węzłami Włocławek Zachód a Kowal. Ruch kierowany jest na pas awaryjny. Utrudnienia mogą potrwać około 2 godzin. Ruch na A1 jest spory. Służby apelują o ostrożność.
3: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: Przed burzami w 10 województwach ostrzega IMGW. Alerty pierwszego stopnia dotyczą Warmii, Mazur, Podlasia, Mazowsza, Lubelszczyzny, Świętokrzyskiego, Podkarpacia i Małopolski. Także częściowo Pomorza, Śląska i Łódzkiego. Miejscami opady deszczu będą tam intensywne, lokalnie spadnie grad. Jest też ostrzeżenie drugiego stopnia. Dotyczy północnej części Podkarpacia. Tam zapowiadany jest intensywny deszcz. Nad morzem od 18 do 20 stopni Celsjusza. W centrum 21-22 stopnie, najcieplej do 26 na Podkarpaciu.
3: Reklama.
4: Trwa tydzień w stylu greckim w Lidlu. Już dziś wszystkie sery w stylu greckim Eridanus 25% taniej przy zakupie 2. A dodatkowo chałwy Eridanus już od 6,99.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
7: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
6: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni Kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
7: Uff, jest dla mnie ratunek.
6: Tak.
7: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
8: Zdrowit. Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.
9: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
10: W Media Ekspert wyprzedaż. Rowery w promocji nawet 50% taniej. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Cross, Romet, Indiana górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaekspert.pl.
9: Bo w Media Ekspert.
3: O reklamie. Autopromocja.
11: Czasami jedno pytanie potrafi zmienić sposób patrzenia na świat. czy można ufać własnej pamięci. Dlaczego porządkowanie domu może zmienić

0: nasze życie i czy szczęście naprawdę wygląda dla wszystkich tak samo. To tylko część tematów, które poruszam w audycji Do Pomyślenia. Nowe pytania zadaję w każdą środę o godzinie 22.06. Później do posłuchania na stronie Polskiego Radia w zakładce podcasty lub w serwisach streamingowych. Zapraszam, Ewelina Kamińska.
1: Autopromocja. Dzień w Polskim Radiu 24.
2: 9 minut po 11. Małgorzata Żochowska, Polskie Radio 24 i cytat z Onetu. Rozłam w PiS i wykluczenie Mateusza Morawieckiego budzą poważne obawy o przyszłość partii. I najnowszy sondaż Instytutu Badań Polster dla Superekspresu pokazuje, że większość Polaków nie wierzy, żeby PiS bez byłego premiera mógł wrócić do władzy po wyborach w 2027 roku. I w tym badaniu aż 62% ankietowanych uznało, że PiS bez Morawieckiego nie ma szans na powrót do władzy. Przeciwnego zdania było 38% respondentów. PiS bez Morawieckiego może nie wrócić do władzy, jeśli były premier i jego partia zdobędą 5-8% w przyszłorocznych wyborach, to stanie się jednym z rozgrywających na prawicy obok Konfederacji. Tak ocenia profesor Kazimierz Kik w rozmowie z Superekspresem. No ja nie widziałam, żeby ktoś oprócz Mateusza Morawieckiego, Michała Dworczyka, Marcina Horały i innych dawali szansę nowemu pomysłowi Mateusza Morawieckiego. Myślę o tym politycznym sukcesie oczywiście.
1: Gość Polskiego Radia 24.
2: Jeszcze jeden sondaż Dziennik Gazeta Prawna, z którego wynika, że 55,9% pytanych przez SW Research dla Dziennika Gazety Prawnej nie zagłosuje na projekt Mateusza Morawieckiego, ale to sondaż z dziś, a jak będzie za rok, kto wie. Profesor Bogusław Liberacki, ekonomista, były wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego. Dzień dobry, panie profesorze.
3: Dzień dobry, witam naszych słuchaczy, witam panią, pani redaktor.
2: Niejedno pan widział, niejedno pan wie. Jak obserwuje pan Jarosława Kaczyńskiego, to jest człowiek, który stracił polityczny instynkt i taką moc sprawczą w polityce?
3: Nie ma dowodów na to, że stracił polityczny instynkt i moc sprawczą.
2: Jak to nie ma?
3: Nie ma.
2: A te ostatnie wydarzenia?
3: Pani redaktor, czterech prezydentów wybieranych w Rzeczpospolitej Polskiej trzeciej.
2: Ale ja nie mówię, że on go nigdy nie miał. Pytam, czy stracił.
3: A nie ma dowodu na to, że stracił. To czas pokaże, czy stracił ten instynkt. Dlatego, że Prawo i Sprawiedliwość wydaje się było taką strukturą dwuczęściową. Część pierwsza, czyli taka bardziej europejska, elegancka i to był właśnie Mateusz Morawiecki i ludzie wokół niego. I część druga, no ta pozostała, która liczebnie jest znacznie większa. Mateusz Morawiecki był przez 6 lat premierem rządu prawicy. I mieliśmy przez ten czas możliwość obserwowania takich istotnych konfliktów. To znaczy, zwłaszcza ja to mogłem obserwować z Brukseli w relacjach rząd Prawa i Sprawiedliwości czy Zjednoczonej Prawicy i Komisja Europejska, Parlament Europejski, Unia Europejska w ogóle. Otóż były dwa światy. Premier Mateusz Morawiecki przyjeżdżał do Brukseli, zasiadał w najwyższych gronach i uczestniczył w podejmowaniu decyzji. Czy to był Zielony Ład, czy to była polityka klimatyczna, czy polityka migracyjna.
2: Czy to Mercosur też?
3: Czy Mercosur też po prostu zajmował stanowisko, mieścił się w większości w zasadzie. Poza tą większością najczęściej występował premier Orban. W kraju natomiast przekazywał wiadomość tego typu, że rzeczywiście to mogło być niebezpieczne, ale dzięki mojemu twardemu stanowisku zmieniliśmy zapisy, teraz jest okej. Tak samo powstawał Krajowy Plan Odbudowy. Mieliśmy ten wielki dylemat w polskim Sejmie ratyfikacji podstaw prawnych do budowy Krajowego Planu Odbudowy. I wtedy już było dosyć istotne pęknięcie w PiS-ie, ponieważ suwerenna Polska, wtedy jeszcze chyba inaczej się nazywała.
2: Solidarna Polska. Ja tylko dodam, że to pan premier Mateusz Morawiecki zgodził się między innymi na warunkowość KPO, prawda?
3: Tak. Zgodził się wcześniej, podpisując
2: przez
3: pod
2: którą to warunkowość potem
3: Rady
2: nam
3: Europejskiej Parlamentu.
2: Tak, wstrzymywano te pieniądze.
3: Odnośnie uwarunkowań związane z przestrzeganiem praworządności. No i teraz

0: pan premier Morawiecki dostał następujący przekaz. Po pierwsze, nie jest rozważany jako premier w przypadku zwycięstwa obecnej opozycji. Po drugie, idziemy w kierunku radykalizmu, czyli zbliżamy się do najbardziej prawej strony, czyli do pana Brauna, po to, żeby odzyskać elektorat. A jednocześnie także to, co trzeba zauważyć, kiedyś Prawo i Sprawiedliwość miało 40% poparcia w wyborach, w ostatnich 32% najwyższe poparcie i największy klub w Sejmie, a przez ostatnie tygodnie, właściwie miesiące, balansuje tak między 20%, czasami nawet lekko poniżej 20% do 24%. Czyli coś się zdarzyło takiego, że odpłynął elektorat, ten, który traktowalibyśmy, że był bliższy kiedyś premierowi Morawieckiemu, do innych partii. Koalicja Obywatelska, czyli Platforma praktycznie ma wysokie notowania, czy najwyższe notowania w Polsce, zastąpiła tradycyjnie Prawo i Sprawiedliwość. Konfederacja rośnie z kilku punktów procentowych poparcia teraz do wyrównania się. Wszystkie konfederacje biorąc razem wyrównały się z Prawem i Sprawiedliwością. Teraz pan premier Morawiecki ma swoje ambicje polityczne. Chce odgrywać dalej wielką rolę i zorientował się, że taki moment może po prostu odejść. No i stąd rozumiem, że powstała ta decyzja. Jest pytanie oczywiście, co dalej. I ja myślę, że parę tygodni trzeba poczekać, a może ze 2-3 miesiące, bo jak ułoży sobie premier Morawiecki relacje i z Prawem i Sprawiedliwością, ale także z partiami rządzącymi. Takim testem moim zdaniem będzie jakiekolwiek najbliższe głosowanie czy głosowania w sprawie odrzucenia weta pana prezydenta Karola Nawrockiego. I to może być okazja dla nowej formacji tej grupy Morawieckiego, to jest 40 szaber, żeby ewentualnie poprzeć weto i pokazać, że w sposób naturalny może być rozpatrywany jako partner w różnych konfiguracjach.
1: Czyli w sumie rozdający karty, bo panie profesorze, mówi pan, że nic nie wskazuje na to, że Jarosław Kaczyński stracił ten instynkt, czy taką intuicję polityczną, bo może paradoksalnie z Mateuszem Morawieckim i jego samodzielnym projektem byłoby PiS-owi znacznie łatwiej zbudować większość koalicyjną po wyborach. Bo może oni by się jednak porozumieli. Może by się porozumieli z częścią Konfederacji, chociaż to byłoby bardzo trudne. Może z PSL-em?
0: Konfederacja kiedyś stawiała sprawę jasną. Możemy wejść z kimś z koalicji, ale pod warunkiem, że nasz człowiek będzie premierem. No tu są pewne komplikacje w związku z tym. Teraz premier Kaczyński rozumiem, że także rozważa, dobrze, jesteśmy jednoznacznie określeni i teraz możemy budować od nowa, czyli odtwarzać niejako Prawo i Sprawiedliwość, tak jak sobie wyobraża. I pamiętajmy, że nie ma dowodu na to, że na pewno mu się to nie uda, bo to jest kwestia przyszłości. I nie ma również dowodu na to, że się uda. Jest to podejmowane ryzyko. Jest faktem, że oczywiście czas robi swoje, w sensie jak to niektórzy piszą w mediach, możemy czytać sprawności umysłowej i takiej świeżości ze względu na wiek, ale jest również prawdą, że to wiek daje sumę doświadczeń. I jednak jakbyśmy nie patrzyli, Prawo i Sprawiedliwość przy tym pozostałych prawie 150 posłach w Sejmie jest w tej grupie bardzo skonsolidowana. Także tu czeka nas duża niewiadoma i z punktu widzenia, tak powiem, koalicji rządzącej, z mojego punktu widzenia, ja specjalnie nie ubolewam nad tym, że Prawo i Sprawiedliwość ma swoje komplikacje, problemy. Chciałbym jednocześnie, żeby to oznaczało wzmocnienie dla partii, które tworzą obecną koalicję. No i na to wzmocnienie wciąż jeszcze czekamy.
1: No tak, ale to tutaj też może być różnie, przyzna pan, w zależności od tego, jaką konsekwencją i pomysłem na tę sytuację wykaże się Donald Tusk, którego rząd nie cieszy się dużą popularnością, więc nie wystarczy siedzieć na brzegu rzeki i czekać, aż sytuacja sama się rozwinie, tylko trzeba przystąpić do jakiegoś działania, wykorzystania tej sytuacji.
0: Jest deklaracja dosyć jasna zapowiedzi Donalda Tuska i Koalicji Obywatelskiej, ale także i Nowej Lewicy, że po wakacjach ruszamy w Polskę i idziemy z pewnym przesłaniem mobilności.

0: mobilizującym społeczeństwo do głosowania, które to głosowanie odbędzie się za 14, może 15 miesięcy. Także czas jest dosyć krótki. No są różne wydarzenia, które są po drodze niekoniecznie sprzyjające. Te wydarzenia po drodze sprzyjające to jest zarówno stan wojny w Ukrainie, to jest sytuacja w Iranie na rynku paliw. To jest także sytuacja warunków życia, inflacji, ale także ta sytuacja pozytywna, to znaczy implementacja Krajowego Planu Odbudowy, która się zaczęła i przebiega z sukcesem. To jest realizacja programu SAFE i zakupów, kolejne programy widzimy, oglądamy. Trzeba się też z tym liczyć. Ja uważam, że to jest słuszne oczekiwanie. Że
1: no ale z jakiegoś powodu, panie profesorze, rząd ma tak dużą liczbę głosów czy wyborców niezadowolonych po jednej ze stron, bo SAFE, rosnący PKB, wzrost gospodarczy, no wszystko się układa jak w jakimś pięknym kalejdoskopie, tylko... Często rozmawiamy tutaj też w Polskim Radiu 24 o tym, że jest taka duża grupa ludzi niezadowolonych, bo nie czują tego na własnej skórze, w swoim życiu, o młodych przedsiębiorcach, którzy cały czas podnoszą konsekwencje Polskiego Ładu i tak dalej, i tak dalej. Więc wie pan, 14-15 miesięcy to może być mało, żeby tę tendencję odwrócić.
0: Tak, to może być mało i dlatego trzeba pracować intensywnie. Uważam, co jest ważne, że do ludzi nie dotarło to przesłanie, co dzieje się naprawdę. I to jest, będę szczery zupełnie, brak komunikacji ze strony rządu.
1: No jak, to mamy rzecznika, który miał tę sytuację rozwiązać, cały system komunikacji mamy i co, no
0: miał
1: i nie działa?
0: Miał to rozwiązać, ale jakoś nie rozwiązał. Tak, dlatego też trzeba zmienić sposób rozmowy ze społeczeństwem. I ja do tego bardzo serdecznie namawiam, bo bez tego będzie duży problem. Bo nie jest tak, jak jest. Jest tak, jak ludzie to widzą.
1: Dokładnie tak. I nie teraz... jest tak, jak mówił pan premier, powinniśmy to poczuć, tylko głosujemy tak, jak czujemy.
0: Tak i tak, jak to ludzie widzą. Mamy sukces niewątpliwie też, pomimo problemów w relacji z Ukrainą. Rząd bardzo słusznie umiędzynarodowił problem zbrodni wołyńskiej. I w tym momencie Ukraina znalazła się w sytuacji bardzo mocno nacenzurowanym, praktycznie na całym świecie tym
1: W pewnym sensie patowej, tak?
0: Cywilizowanym, bo wtedy do ludzi dotarło, że tam było ludobójstwo, że ginęli. Bo mówiliśmy Polacy, ginęli Żydzi, ginęli Polacy, ginęli też Rosjanie. To było po prostu takie udowodnienie, że w jakimś mierze prezydent Rosji miał rację, kiedy mówił, że nazizm się odradza. Bo stawiano pomniki, uhonorowywano tych, którzy byli przywódcami właśnie w tych rzeziach różnego rodzaju. Także z tego punktu widzenia mamy tu kolejny sukces. Mamy również dobrze przebiegający program rozwoju naszych sił zbrojnych, kolejne kontrakty. Wydaje się, że dosyć już płynne będzie zaopatrzenie w sprzęt.
1: No ale mamy też rosnące ceny paliwa, które będziemy odczuwać na własnej skórze. Mamy też Zielony Ład. Pan prezydent chce kolejnego referendum, już nie tak tendencyjnego, ale jednak. No i jest jeszcze propozycja reformy handlu emisjami ETS do powtórki, bo Polska nie zgodzi się, żeby część przychodów ze sprzedaży uprawnień do emisji trafiło do unijnego budżetu. To też będzie do nas wracać.
0: Tak, ale to powinno działać na korzyść rządu. Bo przecież ten Zielony Ład podpisał rząd Prawa i Sprawiedliwości.
1: ETS, no ale jakby pan zapytał, panie profesorze, naszych słuchaczy, to nie wiem, jaka część z nich by wskazała autora.
0: No i to jest właśnie problematyczne, no bo właśnie. Pokazywaliśmy przecież wielokrotnie, w mediach było pokazywane. Zielony Ład to program PiS-u. Ówczesny komisarz do spraw rolnictwa wśród Łan Rzepaku mówił, to jest właśnie nasza wielka szansa. Zielony Ład, te krowy, inny drób, który wtedy był na ekranie. To jest polityka Prawa i Sprawiedliwości, to nie Unia nam narzuca, to my narzuciliśmy Europie.
1: No tak, ale teraz chcielibyśmy konkretnych działań od tych, którzy są przy władzy, prawda? Bo historia to jedna, rzeczywistość to zupełnie co innego.
0: Panie redaktor, te działania są. Natomiast jeszcze jedna rzecz, którą powinniśmy odmitologizować, że Zielony Ład to jest samo nieszczęście. Otóż ten Zielony Ład to jest uniezależnienie się od paliw kopalnych, zarówno ropy naftowej, jak i gazu i z tego

0: punktu widzenia, popatrzmy, pani już wspomniała o cenach ropy. Gdybyśmy mogli mieć substytut dla ropy, a tym substytutem dla ropy to jest zmniejszenie zapotrzebowania, czyli na przykład elektromobilność. Gdybyśmy mieli substytut dla zapotrzebowania na gaz, a to jest na przykład produkcja prądu zarówno z wiatraków, biomasy, jak i z fotowoltaiki. To znaczy zmniejszamy zapotrzebowanie na ten niedostępne do nas dla nas zasoby naturalne. Natomiast sposób realizacji, czyli nadmierne, ambitne programy, i tutaj rząd bardzo przytomnie postawił się, dla ETS-2, między innymi jest przeciwko temu, żeby objąć usługi transportowe, emisję transportową, co z mojego punktu widzenia, tak powiem, profesjonalnego jest mi bliskie. Także tutaj są jasne działania, są moim zdaniem to są działania, które będą skuteczne. Jest tylko kwestia, jak społeczeństwu to wytłumaczyć. I od tego są zarówno środki, instrumenty, narzędzia, jak i ewentualnie profesjonaliści. Tylko chciałbym, żeby rząd chciał z tego skorzystać.
1: Bo wie pan, kiedy my się będziemy cieszyć z tej farmy wiatrowej, którą tak szumnie otwierał pan premier? Wtedy, kiedy ktoś by nam powiedział, za jaki czas skorzystamy z tych pieniędzy, w jaki sposób z nich skorzystamy, czy jest szansa, że będziemy płacić niższe rachunki, a jeśli tak, to kiedy? Takich informacji potrzebujemy. Ale jeszcze o jedną rzecz chcę pana zapytać. O co chodzi w tym sporze i tej gigantycznej karze dla Google? 890 milionów euro. Działanie Brukseli tworzy poważny klimat niepewności w relacjach Stanów Zjednoczonych ze wspólnotą, ryzyko w stosunkach transatlantyckich. To jest amerykański komentarz. Chodzi o to, że koncern złamał unijne przepisy aktu o rynkach cyfrowych. Skąd taka odwaga w ukaraniu Google'a?
0: Ten problem narastał przez wiele lat. My patrzymy na nasze relacje ze Stanami Zjednoczonymi i obroty gospodarcze. Otóż te obroty gospodarcze to było w sferze towarowej 190 miliardów dolarów nadwyżki europejskiej nad Stanami Zjednoczonymi, ale w sferze usług, a Google to jest w tej sferze, mieliśmy 170 miliardów deficytu w obrotach ze Stanami Zjednoczonymi. To jest pierwsza uwaga. Dwa. Podatek cyfrowy był pobierany tylko w dwóch państwach i to na niewysokiej skali. Trzy. Chcieliśmy wprowadzić i rozwijać także konkurencyjne, wyrastające obok Google'a, rozwiązania europejskie. I tutaj napotykaliśmy na wielkie blokady ze strony Stanów Zjednoczonych. No i wreszcie cztery. Mamy przepisy antymonopolowe i te przepisy zostały zastosowane. Po raz pierwszy zdecydowano się śmiało pokazać, my chcemy mieć dostęp, czy otwarty dostęp dla innych operatorów na rynku. A kwota 890 miliardów bierze się po prostu z wielkiej skali operacji, które Google prowadzi na rynku europejskim. To jest nieduży odsetek od tego, ile wynoszą obroty i przychody i dochody także Google na rynku europejskim.
1: Chodzi o unikanie na unijnym rynku faworyzowania własnych usług, blokowania dostępu do innych ofert. Google ma 60 dni na dostosowanie się do unijnego prawa. Myśli pan, że ta kara, jest w niej coś z precedensu? Czy ona zmieni sytuację?
0: Myślę, że to jest poważny sygnał. Miejmy nadzieję, że zmieni sytuację, że Google zareaguje przynajmniej częściowo i że można będzie i tę karę weryfikować. Natomiast jest to także jasny sygnał, że Europa to nie jest, przepraszam, chłopiec do bicia, którą prezydent Trump może okładać z tygodnia na tydzień różnego rodzaju sankcjami bądź zapowiedziami. Również wypowiedziami typu, że jakieś państwo jest mu niemile widziane, jak chociażby Hiszpania ostatnio. Także z tego punktu widzenia ja uważam, że to się dobrze dzieje, że my staramy się prosić o to, żebyśmy byli traktowani podmiotowo.
1: Dziękuję bardzo za komentarz. Profesor Bogusław Liberacki z Państwem w Polskim Radiu 24.
0: Dziękuję, życzę miłego dnia i dobrego tygodnia.
2: Reklama.
3: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
4: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
5: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl

0: i w placówkach banku. Pekao, twój bank polski.
1: Podcast Polskiego Radia.
2: Dzieci zaczęły płakać, wołały tatę. Jak zobaczyły go pobitego, to powiedział, że to nie jest jego tata.
1: Odsłaniamy przez lata skrywane wspomnienia, dramaty rodzin i brutalną prawdę o milicyjnych ścieżkach zdrowia.
2: Tak był pobity, miał zęby powybijane, pośliaczony, całe plecy sine, włosy noży powycinane.
1: Poznaj cenę sprzeciwu. Posłuchaj podcastu Bunt 76 na polskieradio.pl, YouTube, Spotify i Apple Podcasts.
3: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
4: Co się pan tak pcha? Nie widzi pan, że tu stoję?
5: Ma pani rację. Nie widzę.
4: Och, przepraszam, nie zauważyłam białej laski.
6: Misja i rozwój to hasło naszej fundacji. Działamy, by minimalizować trudności i bariery, z którymi zmagają się osoby z dysfunkcją wzroku. Na stronie internetowej Fundacji MIR osoby niewidome i słabowidzące oraz ich rodziny znajdą informacje pomocne w codziennym funkcjonowaniu. Jeśli chcesz i możesz nam pomóc, serdecznie zapraszamy do współpracy. www.mir.org.pl.
3: Ogłoszenie społeczne. To są informacje Polskiego Radia 24.
7: Minęła 11.30. Dorota Wojtalczyk, zapraszam. Jest wniosek o ekstradycję byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry ze Stanów Zjednoczonych. Tak podaje nieoficjalnie polska agencja prasowa. Powołuje się na źródła zbliżone do śledztwa. Polityk jest podejrzany w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości. Ziobro przebywa w USA od maja. W lutym sąd rejonowy zgodził się na jego areszt. Za politykiem wystawiono list gończy. Prokuratura skierowała też wniosek o wydanie wobec Ziobry europejskiego nakazu aresztowania, ale Sąd Okręgowy w Warszawie odmówił. Jeśli doniesienia o wiceministrze sportu się potwierdzą, będziemy oczekiwać jego dymisji. Tak, Warszawskie Stowarzyszenie Miasto Jest Nasze komentuje artykuł o Ireneuszu Rasiu. Dziennikarze Wirtualnej Polski ustalili, że wiceminister odpowiedzialny za projekt ustawy o najmie krótkoterminowym w przeszłości kupował mikrokawalerki i zarabiał na ich wynajmie. Ireneusz Raś powinien odejść z rządu, podkreśla przewodnicząca stowarzyszenia Aleksandra Lelito.
8: Najpierw jest wielki kryzys, wielkie oburzenie społeczne. Nikt nie rozumie, skąd taka nagła wolta w tym, jak ta ustawa ma wyglądać, czemu w ostatniej chwili zrobiono z niej tak groteskową wydmuszkę. Parę dni później dowiadujemy się, że minister Raś po prostu sam prowadzi taki biznes. Stworzył ustawę, która mu służy. No jest to skandaliczne.
7: Ireneusz Raś przekazał redakcji Wirtualnej Polski, że nie informował premiera ani ministra sportu o tym, że do niedawna zarabiał na mikrokawalerkach. Z relacji dziennikarzy wynika, że w jego ocenie nie doszło w tej sprawie do konfliktu interesów. Ukraińska para pobita we Wrocławiu. Poinformowała o tym w mediach społecznościowych matka jednej z poszkodowanych osób. Z jej relacji wynika, że napastnicy pobili dwoje młodych ludzi w sklepie za to, że usłyszeli ukraiński akcent. Para obywateli Ukrainy zgłosiła sprawę funkcjonariuszom, informuje podkomisarz Aleksandra Frojs z wrocławskiej policji.
9: Przyjęliśmy od nich zawiadomienia i przesłuchaliśmy na tą okoliczność, także potwierdzamy to zdarzenie i policjanci tutaj prowadzą intensywne czynności w celu ustalenia tych sprawców i ich zatrzymania.
7: Poszkodowane osoby trafiły do szpitala z podejrzeniem wstrząśnienia mózgu. Szlak Lasu Zagórskiego w Sosnowcu zyskał nowe oznakowanie. 7-kilometrowa trasa pieszo-rowerowa prowadzi przez tereny zielonych płuc tego miasta w Zagłębiu. Szlak funkcjonuje od lat, ale był trochę dziki. Osoby spoza miasta mogły się trochę pogubić, przyznaje prezydent Sosnowca Aleksander Chęciński.
10: Oznakowaliśmy, utwardziliśmy nawierzch, jest oznakowanie. Myślę, że w fantastycznej atmosferze właśnie tego lasu, w wielu miejscach naprawdę dzikiego lasu, można dotrzeć do parku imienia Jacka Kuronia i tam chwilę odpocząć, no i ewentualnie wracać.
7: Tak mówił prezydent Sosnowca Arkadiusz Chęciński. I właśnie Park Kuronia jest największą atrakcją szlaku. W mini-zoo można zobaczyć m.in. sarny, osły, lamy, także kangura i pawia.
3: Dzień w Polskim Radiu 24.
11: Jest 11.34 prawie, cały czas poniedziałek, 27 lipca. Makabryczne śledztwo we Włoszech w związku z pożarami. Piszemy o tym na

Polskie Radio 24.pl. Proszę sobie wyobrazić, że według dochodzenia sprawcy mogli wykorzystywać koty do rozprzestrzeniania ognia. Chodzi o Kalabrię. Te doniesienia potwierdza śledztwo, pisze o tym prasa. Śledczy badają okoliczności wybuchu ognia w wielu miejscach. Mają

0: Nie zaproponowała stronie amerykańskiej produkcję pocisków do systemów Patriot we współpracy z USA i Ukrainą. Chodzi o to, żeby produkcja odbywała się w miejscu bezpiecznym. Mówiliśmy o tym na naszej antenie. A tymczasem w Kraśniku na Lubelszczyźnie wiceminister Sobkowiak-Czarnecka zapowiedziała także inwestycje polskiej zbrojeniówki na Wyspach Brytyjskich. Mówiła dziś o szczegółach.
1: Polska firma PGZ i przede wszystkim Nitrochem, który jest częścią grupy PGZ, rozpoczyna swoją inwestycję na Wyspach Brytyjskich. Tego jeszcze nie było. Cieszę się, że właśnie mówimy o tej lokalizacji, czyli o strategicznym dla Polski partnerze. Przecież dopiero co jesteśmy po podpisaniu traktatu z Wielką Brytanią. To jest też miejsce, w którym ulokowanie produkcji daje nam też zwiększoną odporność państwa. Jak wiecie państwo dobrze, jestem też pełnomocnikiem rządu do spraw odporności państwa. Co oznacza otwarcie nowych linii produkcyjnych, bo my przecież nie mówimy o tym, że cokolwiek z Polski wyprowadzamy. My uruchamiamy dodatkowe zdolności. I tak jak w Polsce Nitrochem co roku wytwarza około 10 tysięcy ton trotylu, to w Wielkiej Brytanii, jeśli powstanie, kiedy powstanie ta inwestycja, to planowana jest produkcja około dodatkowych 2 tysięcy ton rocznie. Dlaczego jest to strategiczne, że jest to w Wielkiej Brytanii? Mówimy przede wszystkim o odległości geograficznej. Musimy myśleć o wszystkich scenariuszach i jeśli przyszedłby do realizacji ten najtrudniejszy, to ulokowanie produkcji poza granicami Polski i to na zachód, w miejscu wyjątkowo bezpiecznym, zwiększa naszą odporność i nasze bezpieczeństwo. Co jeszcze ważne w tym projekcie, to to, że ten projekt będzie współfinansował rząd Wielkiej Brytanii. To mówimy tutaj o inwestycji nie tylko naszej, ale też naszych brytyjskich partnerów. Cieszę się, że to akurat z Wielką Brytanią mówimy o tej pierwszym wyjątkowym momencie, kiedy rozpoczynamy nie tylko ekspansję sprzedażową, którą jak wiecie państwo nasz rząd rozpoczął. Przypomnę, że kiedy obejmowaliśmy urząd, kiedy pan minister Kosiniak-Kamysz, pan premier Kosiniak-Kamysz obejmował Ministerstwo Obrony Narodowej, wtedy jedynie 20% z całego budżetu na sprzęt było wydawane w Polsce. Dzisiaj wydawane jest ponad 50%, z mechanizmu SAFE wydajemy prawie 90%. Wtedy, kiedy obejmowaliśmy urząd, nie eksportowaliśmy sprzętu zbrojeniowego. Dzisiaj robimy to już na dużą skalę, między innymi dzięki wspólnym zamówieniom w ramach mechanizmu SAFE. A dzisiaj rozpoczynamy trzeci etap tej wielkiej zmiany, czyli także ekspansję produkcyjną, mówiąc o wspólnym działaniu z Wielką Brytanią. Nie przez przypadek jesteśmy w firmie MESCO, która przede wszystkim kojarzy się państwu z produkcją amunicji 155. I bardzo się cieszę, że dzisiaj też będziemy wiele dowiadywać się o tym, jak kolejne etapy przygotowania do produkcji będą postępować, ale cieszę się z tego, co dzisiaj usłyszałam od prezesów PGZ-u, że pierwsza amunicja, pierwsza partia będzie gotowa już pod koniec przyszłego roku. Inwestycje, produkcja, działanie. O tym wszystkim mówimy. Jak wiecie państwo, jestem tuż po wizycie w Stanach Zjednoczonych, gdzie też mówiliśmy o kluczowych zdolnościach dla polskiego wojska, o przenoszeniu produkcji do Polski, między innymi pocisków do Patriotów. To wszystko przed nami, ale cieszę się, że dzisiaj mamy przede wszystkim konkret dotyczący naszej ekspansji na Wyspy Brytyjskie, możliwości zwiększenia produkcji i zwiększenia odporności państwa.
0: I to była wiceminister obrony narodowej Magdalena Sobkowiak-Czarnecka.
2: Komentarz.
0: A z nami Bartłomiej Kot, Aspen Institute. Dzień dobry panu.
3: Dzień dobry, witam pani, witam państwa.
0: Co się dzieje na Bliskim Wschodzie?
3: Obecnie Amerykanie nie strzelają w cele na terytorium Iranu, ponieważ uznali, że w zasadzie kontynuacja tych ataków nie miałaby sensu na daną chwilę. Taki komunikat przekazały siły zbrojne amerykańskie prezydentowi Trumpowi. On podjął decyzję o tym, żeby wstrzymać ostrzeliwanie terytorium Iranu, ale Iran także wstrzymał w zasadzie aktywność zbrojną przeciwko jakimkolwiek statkom, także cywilnym, które przepływają przez ciśnienie Ormuz. Więc mamy taki trochę znowu powrót do zamrożenia konfliktu. W najbliższym czasie będzie prawdopodobnie konferencja międzynarodowa, którą wiodącym głosem mają być Brytyjczycy i Amerykanie, prawdopodobnie w Londynie. Ta konferencja będzie skupiała się na obronie tych z reguł międzynarodowego międzynarodowej żeglugi w ciśnienie Ormuz.

0: No i prawdopodobnie Amerykanie będą wymagać na Europejczyków także to, żeby partycypowali również poprzez udzielenie swoich zdolności zbrojnych dla podtrzymania tej zasady międzynarodowej żeglugi w ciśnienie Ormuz, więc raczej zbliżamy się w stronę powrotu do stołu negocjacyjnego.
1: No tak, ale czy łatwo jest na tę chwilę określić, o co chodzi jednej i drugiej stronie?
0: O co chodzi jednej i drugiej stronie, to jest łatwo określić. Pytanie, czy łatwo jest określić, czy jedna i druga strona ma zdolności do tego, żeby doprowadzić do tego, co chce.
1: No to spróbujmy.
0: Jak definiuje swoje cele. No Irańczycy, znaczy, zacznijmy od tego, że w zasadzie wojna, którą Donald Trump na samym początku miał ogromny problem w zdefiniowaniu jej celu, a powiedzmy w jej toku zaczął definiować go jako zniszczenie bądź to potencjału balistycznego irańskiego, bądź to przejęcie kontroli nad wzbogaconym uranem irańskim, bądź to zniszczenie reżimu irańskiego. Różne były teorie na ten temat. Te różne zapowiedzi na Trumpa, że w zasadzie on już tę wojnę wygrał. W efekcie stała się wojną o odblokowanie ciśniny Ormus, ponieważ Irańczycy, mają świadomość tego, że bezpośrednia konfrontacja zbrojna z Amerykanami, czy to na otwartym akwenie, czy to nawet wykluczana, to co powiedziałem już w sumie, jak się wojna zaczynała, że ja nie widzę możliwości dla inwazji zbrojnej amerykańskiej lądowej. Irańczycy mieli także tego świadomość, więc zaczęli po prostu podwyższać próg bólu, czy to finansowy, czy to związany z wykorzystaniem swoich własnych zdolności przez Amerykanów i przerzucać go na oczywiście państwo ościenne, sojusznicze dla Stanów Zjednoczonych, korzystając z faktu tego, że dzisiaj prowadzenie działań zbrojnych, jeżeli chodzi o taką wojnę na wyniszczenie, jest łatwiejsze, jeżeli ma się po prostu zdolności, które są tańsze w produkcji. Doprowadziło to do sytuacji, w której Donald Trump musiał po prostu zdefiniować swój polityczny cel w tej wojnie, jako odblokowanie ciśniny na Ormus, dlatego że zbliżają się wybory połówkowe w Stanach Zjednoczonych. Ceny paliwa w Ameryce są dzisiaj, biją rekordy i są w zasadzie jedynym czynnikiem, głównym czynnikiem, który będzie decydował prawdopodobnie także o wyniku tych wyborów. Proszę sobie wyobrazić, że nie ma chyba bardziej rozprzestrzenionych billboardów kampanijnych niż słupy, na których są codziennie wyświetlane rosnące ceny paliwa. Więc Donald Trump walczy o to, żeby po prostu obniżyć ceny paliwa poprzez odblokowanie ciśniny Ormus, jednocześnie starając się nam wmówić, że nie potrzebuje do tego żadnych sojuszników, a jednak prowadzi te rozmowy z Europejczykami co do przerzucenia części odpowiedzialności. Więc taki jest dzisiaj cel Donalda Trumpa, czyli odblokowanie ciśniny Ormus. Nie jest tego w stanie zrobić tylko i wyłącznie drogą militarną, więc zaangażował się w negocjacje z Irańczykami. No i stara się przerzucić odpowiedzialność także na Europejczyków. Jeżeli chodzi o Iran, w zasadzie na przetrwanie reżimu, tak, które zostało, można powiedzieć, zapewnione, bo Irańczycy pokazali, że drogą swoich zdolności angażowania sojuszników amerykańskich w regionie, podwyższania ceny tak naprawdę całej tej wojny dla globalnej gospodarki, no doprowadzili do sytuacji, w której wykluczono możliwość obalenia systemu drogą zbrojną.
1: Ostatnio Donald Trump ogłosił zawieszenie ostrzału. Nie wiem właściwie już jakiej formy używać. W każdym razie, czy to może być konsekwencja zapowiedzi przystąpienia do tych działań Hutul i zablokowania drugiej ciśniny po drugiej stronie półwyspu, tej Bramy Łez? Tam mniej więcej 7% światowego transportu paliw tamtędy przepływa i surowców, przede wszystkim surowców. No i to mogłoby jeszcze bardziej skomplikować sytuację na świecie, ale także sytuację samego Donalda Trumpa.
0: Obie strony mają jeszcze zdolności eskalacyjne. To, że Trump dzisiaj postanowił wstrzymać działania zbrojne, w moim odczuciu jest podyktowane kilkoma elementami. Oczywiście kwestia tego, że Iran dalej jest w stanie eskalować, czyli jest w stanie właśnie na przykład ciśnienie Bab el-Mandeb zablokować przez działalność swoich proxy, czyli Houthi, jest na pewno takim czynnikiem. Drugim czynnikiem jest to, że no dzisiaj jest to kontrskuteczne. Te działania pod tytułem ostrzeliwanie dalszych, czy rażenie dalszych celów irańskich w regionie ciśniny Ormus, no nie ma już praktycznie tych celów. Takie są informacje ze strony amerykańskiej. Z drugiej, żeby kontynuować eskalację wobec Iranu, należałoby zacząć ostrzeliwanie infrastruktury także cywilnej, oddalonej od ciśniny Ormuz, jak na przykład w samym Teheranie. Czyli powrót do takiej pełnoskalowej

0: celowych działań przeciwko Iranowi. To jest kosztowne. Dzisiaj Pentagon ma dziurę budżetową i stara się przekonać Kongres do tego, żeby więcej pieniędzy nawet przeznaczył na te działania zbrojne. A z drugiej strony, no, każdy dzień takiej aktywności, no, to jest pozbywanie się swoich własnych zasobów, które mogłyby być alokowane gdzieś indziej. A z punktu widzenia globalnej postawy odstraszenia amerykańskiego, no, to jest to proszenie się, no, jakby otwieranie, pokazywanie wszystkich swoich kart w stosunku do wszystkich adwersarzy, nie tylko na rejonie Bliskiego Wschodu, że w zasadzie, no, wystrzeliwuje się z pocisków, których produkcja jest długoletnia. Trzeba byłoby wiele lat poświęcić na ich odtworzenie tych zdolności. Jeżeli Iran przestał aktywizować się zbrojnie w Ciśnieniu Ormuz, a przestał w danym momencie, to racjonalnym jest z punktu widzenia Donalda Trumpa, że stara się powrócić do rozmów, do negocjacji.
1: Władimir Zełenski miał przekazać amerykańskiej stronie dowody na to, że Rosja wspiera Iran wywiadowczo i nie tylko w tym konflikcie. Sprawa Ukrainy, relacje Ukraina-Rosja zeszła na plan drugi, ale czy zeszła rzeczywiście także w amerykańskich działaniach?
0: To, że istnieje sojusz pomiędzy Iranem a Rosją, podejrzewam, że informacje na ten temat to wywiad amerykański z pewnością ma. Natomiast ja rozumiem polityczne działania ze strony prezydenta Zełenskiego, który chce pokazać, że wspieranie oczywiście Ukrainy przeciwko Rosji jest także próbą rozwiązania innych konfliktów na świecie, które zagrażają amerykańskim interesom. Co ciekawe, rzeczywiście politycznie te wahadło się trochę wychyla w samych Stanach Zjednoczonych w stronę, jakby zbliża się do Ukrainy w stosunku do Rosji. Nawet w obrębie tego hardcore MAGA, czyli tego naprawdę zagorzałych zwolenników ruchu MAGA, coraz częściej słychać głosy, że propaganda rosyjska była aktywna w Stanach Zjednoczonych, że zamgliła obraz sytuacji. No i, ale to jest efekt tego, że Ukraina po prostu zyskuje swoje własne zdolności, które pozwalają jej dość samodzielnie, powiedzmy sobie szczerze, działać i podnosić próg bólu dla Rosji. No to przywraca jakiegoś rodzaju ekwilibrium w tych relacjach, czy w tym konflikcie rosyjsko-ukraińskim. No i zbliża być może możliwość rozwiązania o charakterze, no, negocjacyjnym, bo pamiętajmy, że to, że dzisiaj Ukraina podwyższa swoje zdolności, jest w stanie atakować daleko od miejsca, gdzie konflikt ma miejsce, to w zasadzie przybliża nas raczej do powrotu do stołu negocjacyjnego na poważnie ze strony rosyjskiej, bo Rosja nigdy się na poważnie nie zaangażowała w te negocjacje, a obie strony, zresztą Europejczycy także, pokazali mniej więcej, jakie są ich czerwone linie parę miesięcy temu, kiedy były konstruowane te plany pokazujące, jakie są realne dzisiaj możliwości wyjścia z tego konfliktu.
1: Amerykańska prasa w ostatnim czasie dotarła do informacji CENTCOM-u, czyli amerykańskiego dowództwa z informacją o tym, ilu tak naprawdę żołnierzy zostało rannych na Bliskim Wschodzie, ilu zginęło potem. Potem dowództwo przestało oficjalnie publikować te dane. Sytuacja Donalda Trumpa się bardzo komplikuje. Listopad coraz bliżej. Czytam też o tym, że działania pana prezydenta Trumpa w sprawie wyborów korespondencyjnych zostały brutalnie, czy zmiany zasad wyborów korespondencyjnych zostały brutalnie zatrzymane przez sąd. To się nazywa defensywa, czy to się nazywa porażka?
0: Myślę, że do porażki jeszcze jest daleko. To znaczy, wiadomym jest, że realia nie sprzyjają Donaldowi Trumpowi. I to ja bym to jednak pozbawił trochę tę dyskusję, tej perspektywy polityki zagranicznej. Oczywiście ona ma wpływ na realia pozycji Trumpa wobec swoich wyborców, ale Amerykanie głównie zawsze głosują ze względu na gospodarkę i stopę życia. I ona nie jest najlepsza, ponieważ, no, inflacja jest na wysokim poziomie, ceny paliwa rosną. To jest wynik oczywiście wojny w Iranie. To, co Trump chce pokazać dzisiaj, no to musi wygenerować taką narrację, że on tanio skóry nie sprzedał i nawet jeżeli Irańczycy są trudniejszym przeciwnikiem niż to się na samym początku wydawało, no to, że on jako prezydent Stanów Zjednoczonych każdego tego żołnierza pomści, no i że w zasadzie to ta walka którą toczy z Iranem, pokazuje wielkość Stanów Zjednoczonych, a nie przeciwko.

0: No, czy to jest realne, czy to nie jest realne, to może pozostawię to z boku. No, to są realia narracji politycznej, która dzisiaj w Stanach Zjednoczonych jest gdzieś promowana przez Biały Dom. Natomiast jeżeli chodzi o wyniki wyborów połówkowych, tutaj wiele będzie także uzależnione od bardzo technicznych elementów, znaczy właśnie wynikających z tym, że doszło do gerrymanderingu, czyli takiego sposobu kształtowania okręgów wyborczych, które w niektórych okręgach po prostu promują potencjalnych kandydatów republikanów. Mowa tutaj o wyborach do Izby Reprezentantów. No i jeżeli byśmy znowu przeszli w przypadku wyborów do Senatu na taki poziom rozstrzygania stan po stanie, to wiele, mam wrażenie, jeżeli chodzi o wyniki, będzie zależało także od postaci, od osób, które zostały po prostu wystawione w danych okręgach. A tutaj nie zawsze niestety demokraci wybrali w moim odczuciu najlepszych kandydatów, znaczy albo są to kandydaci, którzy są postrzegani jako skrajnie lewicowi, a co za tym idzie dość mocno polaryzujący i będą mieli problem w osiągnięciu tego elektoratu z centrum. No albo dochodzi do takich sytuacji, że na przykład przeciwko kandydatowi republikanów, który wielokrotnie wygrywał wybory, jest wystawiana osoba, która pierwszy raz w zasadzie kandyduje, więc też nie ma łatwo. Wydaje mi się, że na dzień dzisiejszy, jeżeli chodzi o wybory do Izby Reprezentantów, demokraci mają na pewno, są na drodze do zwycięstwa. Jeżeli chodzi o Senat, nie mam do końca takiej pewności, że to demokraci je zwyciężą. Więc może dojść do takiej sytuacji, kiedy sytuacja Donalda Trumpa z pewnością się skomplikuje po wyborach wewnętrznych, ale może się okazać, że wcale nie będzie tak zła, jak to jeszcze parę tygodni temu o tym myśleliśmy.
1: Ja chciałam na koniec naszej rozmowy polecić Państwu artykuł z Newsweeka Piotra Milewskiego, korespondenta, dziennikarza. Szef zwolnił mnie w porywie namiętności, a ja nie mogłem się odwołać. W USA nie istnieje kodeks pracy. Pan redaktor Milewski podsumowuje, ile pracują Amerykanie i to, że wysokie dochody nie gwarantują bezpieczeństwa finansowego, że można stracić dorobek całego życia w wyniku ciężkiej choroby czy przewlekłej choroby, krachu giełdy, tąpnięcia na rynku mieszkaniowym. Ja myślę, że to jest to, co przede wszystkim określa wyborcze preferencje Amerykanów, tak jak pan powiedział, czyli mierzą to wszystko zasobnością swojej kieszeni i swoimi możliwościami. Dziękuję panu bardzo za rozmowę. Bartłomiej Kot, Aspen Institute, z nami w Polskim Radiu 24. To Państwo już słyszeli. Jest wniosek o ekstradycję byłego szefa Ministerstwa Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry, który jest w Stanach Zjednoczonych. Wniosek jest gotowy. A z nami mecenas Tymoteusz Paprocki. Dzień dobry, panie mecenasie.
2: Dzień dobry, witam, panie redaktor. Witam.
1: Co się wydarzy dalej?
2: Myślę, że rozpocznie się kolejna odsłona sporu prawno-politycznego Zbigniew Ziobro przeciwko Polsce, albo Polska przeciwko Zbigniewowi Ziobrze.
1: Dodam tylko, że ten wniosek został skierowany. To ważna informacja.
2: Tak. Natomiast dlaczego tak przewrotnie rozpocząłem swoją wypowiedź? Dlatego, że na pewno rozpocznie to procedurę ekstradycji. Oczywiście formalnie wniosek trafi do strony amerykańskiej za pośrednictwem Ministerstwa Spraw Zagranicznych, tak jak reguluje to umowa pomiędzy Polską a Stanami Zjednoczonymi. I prawdopodobnie Sąd Federalny w Stanach Zjednoczonych będzie rozpatrywał prawną dopuszczalność wydania, czyli ekstradycji Zbigniewa Ziobry do Polski. Natomiast mając wiedzę o tym, jak wyglądają procesy o ekstradycję, kiedy to obywatel będący w Stanach, w stosunku do niego właśnie są badane te wszystkie elementy, można przypuszczać, że proces będzie bardzo długi, a jego wynik niepewny. Niepewny w znaczeniu takim, że niezależnie od kwestii prawnych, a niestety uważam, że pewne argumenty Zbigniew Ziobro, ja już, to nie chodzi o to, czy one są prawidłowe, czy też nie, ale mając na uwadze system prawa amerykańskiego i sposób analizowania i prowadzenia tego procesu, może być tak, że pewne argumenty mimo wszystko Zbigniew Ziobro będzie posiadał. Natomiast niezależnie od tego, czy sąd federalny się zgodzi, czy też nie, oczywiście po wysłuchaniu Zbigniewa Ziobry, świadków, czy wszystkich dokumentów, na końcu decyzję podejmuje sekretarz stanu. A więc prawo prawem, natomiast finalna decyzja i tak będzie leżała w czynniku politycznym.
1: A polityka polityką, chciał pan powiedzieć pewnie, panie mecenasie.
2: Dokładnie.
1: Jak głęboko w dochodzeniu sięga amerykański sąd? Czy może sięgać? Czy bazuje tylko na dokumentach, które dostaje od

0: strony polskiej?
1: Jeżeli chodzi o kwestię sądu amerykańskiego, to mając na uwadze przede wszystkim, że to myślę, że większość z Państwa kojarzy i wie o tym, że mówi się, że system prawa amerykańskiego to jest system oparty na precedensie i istotnie tak jest, to oznacza, że kompetencje sądu amerykańskiego będą stosunkowo szerokie. Zapewne Zbigniew Ziobro, zresztą tak jak to wcześniej wielokrotnie wspominał, będzie chciał pokazywać i przekonywać amerykański sąd do tego, że proces, który toczy się w Polsce, proces karny ma charakter polityczny, co uniemożliwia ekstradycję i obawiam się, bo to jest niekorzystna informacja dla polskiej prokuratury, że amerykański sąd te rzeczy będzie wnikliwie badał, a to oznacza, że będzie sprawa tylko w pewnym zakresie będzie dotyczyła zarzutów, natomiast może również sąd amerykański oceniać wszystkie działania, które mówimy tutaj o wymiarze tym krajowym, czyli wszystkie te postępowania, które dotychczas w zakresie aresztu europejskiego, nakazu aresztowania, no tych odsłon tego procesu było już całkiem dużo. Część nieprawidłowych działań ze strony prokuratury, bo takie też były, o tym pamiętamy, mogą stanowić podstawy do tego, że sędzia federalny stwierdzi, że proces ma charakter polityczny i nie jest pewny co do respektowania praw podejrzanego i oskarżonego w procesie w Polsce.
0: Nawet jeżeli na przykład zarzuty będą bardzo dobrze udokumentowane, tak? To istotą będzie to, czy obywatel polski może w naszym kraju liczyć na sprawiedliwy, rzetelny proces.
1: Tak, a tutaj te kwestie dotyczące na przykład sporu europejski nakaz aresztowania, gdzie sąd go raz wydawał, raz też nie. Mamy sprawę też Romanowskiego, gdzie przecież też były decyzje, były uchylane. Sąd raz nie zgadzał się na areszt, bo była kwestia immunitetu. Były różne takie niedociągnięcia, które w odpowiednim przedstawieniu przez dobrych amerykańskich adwokatów, a zakładam, że tacy będą występowali, może wnieść bardzo dużo informacji takich, gdzie sąd amerykański będzie te kwestie bardzo wnikliwie badał, co sprawi, że ten proces może nawet potrwać latami.
0: Jasne, a czy tego pełnomocnika, czy tego obrońcę musi zatrudnić minister Ziobro, czy to jest osoba z urzędu?
1: To znaczy, wydaje mi się, że w tej sytuacji oczywiście jest też możliwość posiadania obrony z urzędu, natomiast przed sądami federalnymi, no co do zasady, osoby, które się bronią, no muszą same znaleźć swoich obrońców, bądź ewentualnie wykazać, że takiej możliwości nie ma, natomiast myślę, że pewnie obrońców minister Ziobro będzie posiadał z wyboru.
0: I krótko na koniec, te działania skierowane do ICE w sprawie sensowności czy uzasadnienia dla wizy pana ministra, to jest zupełnie inne postępowanie.
1: To jest zupełnie inne postępowanie, natomiast ja uważam, że tego typu działania na pewno nie pomogą sprawie o ekstradycję, dlatego że kwestia wydania wizy, która oczywiście jest decyzją administracyjną, a więc w jakiś sposób polityczną i zaangażowanie polskich struktur, mówię tutaj oczywiście o kwestii rządowej, o szczegółowe pytanie, dlaczego akurat została udzielona wiza, może być odebrane jako właśnie takie kwestie represyjne w stosunku do obywatela, który przebywa w Stanach. Taki komentarz słyszałem od amerykańskich prawników, którzy komentowali tą sytuację, że może się okazać, że tutaj weryfikacja kwestii wizy, skoro już została wydana i taka była decyzja administracji amerykańskiej, może być potraktowana negatywnie. I oczywiście jest to zupełnie inna sprawa niż ta, która dotyczy ekstradycji.
0: Dziękuję panu za komentarz. Mecenas Tymoteusz Paprocki dla państwa w Polskim Radiu 24. Życzymy panu spokojnego dnia. Ja państwu dziękuję za wspólny czas. Za chwilę w Polskim Radiu 24 suma wydarzeń.
2: Reklama.
3: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Gofrownica lub opiekacz Silvercrest 25% taniej, tylko 29,99. Najniższa cena z 30 dni 39,99.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Dziękuję Basiu za wspólny spacer, a teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
6: Przecież nie ma upałów.
5: Trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
6: Litorsal Senior?
5: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
7: Teraz nowość. Litorsal Senior Plus dla diabetyków. Zdrowit. Po reklamie.

0: suma wydarzeń. Magazyn informacyjny Polskiego Radia 24.
1: Minęło południe, Dorota Wojtalczyk, dzień dobry. Nowy klub powstanie zapewne w Sejmie. To skutek rozpadu PiSu. Nie jest wykluczone, że Mateusz Morawiecki utworzy partię. Więcej powie o tym nasza reporterka. Prezydent Nawrocki blokuje ustawę o nadzwyczajnych zyskach koncernów paliwowych. Coraz więcej płacimy za paliwa do samochodów. Na ten temat będzie relacja naszego reportera. Zajrzymy też do Francji, Hiszpanii i do Włoch, bo tam katastrofalne pożary. Żywioł zagraża domom i zmusza do ewakuacji. Czas na szczegóły tych i innych wydarzeń. Zapraszam.
0: Suma wydarzeń.
1: Zaczynamy od informacji o tym, że jest wniosek o ekstradycję Zbigniewa Ziobry ze Stanów Zjednoczonych, podaje nieoficjalnie polska agencja prasowa. Były minister sprawiedliwości jest podejrzany w śledztwie dotyczącym nieprawidłowego wydawania pieniędzy z Funduszu Sprawiedliwości. Prokuratura zamierza mu postawić ponad 20 zarzutów, w tym kierowania zorganizowaną grupą przestępczą. Najpierw Ziobro uciekł na Węgry, a od maja przebywa w USA. W lutym sąd zgodził się na jego areszt. Za politykiem wystawiono wtedy list gończy. Prokuratura skierowała też wniosek o wydanie wobec Ziobry europejskiego nakazu aresztowania, ale sąd okręgowy w Warszawie odmówił. Za nieco ponad godzinę dowiemy się więcej. Zaplanowano wtedy konferencję rzeczniczki prokuratora generalnego. Harcerze kontra maślarze. Nie kończy się polityczna wojna na prawicy. Po decyzji prezesa PiSu o wyrzuceniu z partii harcerzy, czyli stronników Mateusza Morawieckiego, maślarze z Jackiem Sasinem na czele oskarżają byłego premiera o rozłam. W odpowiedzi słyszą, że są intrygantami. Jak to się skończy? To pytanie do naszej reporterki Sylwii Białek. Dzień dobry, Sylwio.
2: Dzień dobry. No skończy się rozwodem.
1: Powiedz proszę, co, że zarzucają sobie obie te frakcje i jakie scenariusze kreślą politycy?
2: Skończy się oczywiście rozwodem. Jutro się zbiera komitet polityczny i to będzie takie formalne, oficjalne domknięcie tej sprawy. Choć jeszcze w piątek Jarosław Kaczyński mówił o pokojowym rozstaniu, to nie ma na to co liczyć. Ci, którzy deklarację członkowską, czyli tak zwaną lojalkę podpisali, mówią, że Mateusz Morawiecki i jego ludzie od dawna już planowali utworzenie własnej partii i pójście własną drogą. Harcerze, czyli zwolennicy byłego premiera, podkreślają z kolei, że całą sytuacją są zaskoczeni i że chcieliby zostać w partii, ale są z niej wypychani. Poseł Robert Gontarz z frakcji Morawieckiego mówił rano na naszej antenie, że za wszystkim stoją intryganci.
3: Była grupa intrygantów, do której zaliczał się Jacek Kurski, który już wcześniej mówił, żeby wyrzucić pana premiera Mateusza Morawieckiego, a z nim razem i nas. Oczywiście ktoś może powiedzieć, no to zlikwidujcie to stowarzyszenie, tylko to jest niestety tylko i wyłącznie pretekst. Jak nie kij, to by się znalazła pałka. No byliśmy marginalizowani na tym marginesie Prawa i Sprawiedliwości. Całkiem dobrze sobie pan premier Mateusz Morawiecki i my chyba też całkiem dobrze sobie radziliśmy, więc ktoś stwierdził, że musi tę intrygę posunąć jeszcze dalej.
2: W weekend na antenie TV Republika posła Gontarza, ale i Mateusza Morawieckiego zaatakował Jacek Kurski, który mówił między innymi, że Morawiecki jest żałosnym trybikiem w niemieckim planie podboju Europy i rozwalenia Prawa i Sprawiedliwości. Dodał, że Morawiecki przez 2 lata siedział u Tuska i słowem się nie odzywał, więc milcz teraz młody człowieku, bo jeżeli masz szacunek dla brata świętej pamięci Lecha Kaczyńskiego, to nie uczestniczyłbyś w tej obrzydliwej akcji rozłamowej. Tak mówił do obecnego w studiu Roberta Gontarza. Pytano o te słowa Andrzej Śliwka z frakcji Jarosława Kaczyńskiego. Dziś z jednej strony apelował o spokój, ale z drugiej nie ukrywał, co o rozłamowcach myśli.
4: Wybrali swoją drogę, chcą iść do centrum, chcą łowić w progresywnym elektoracie, ich decyzja, ale niech nie atakują, niech nie mówią, że będzie jakaś wojna. Pokój na prawicy, to jest coś potrzebnego i głęboko wierzę w to, taką refleksję, że koledzy, którzy dzisiaj dokonują tego rozłamu, tak jak Jacek Kurski, tak jak wielu polityków PJN-u, tak jak Polski XXI wieku, była taka przecież formacja, wrócą do Prawa i Sprawiedliwości.
2: Bliski współpracownik Mateusza Morawieckiego, europoseł Michał Dworczyk, mówił dziś w Polskim Radiu, że ma nadzieję, że do jutra jeszcze wszystko się wyjaśni, że ta sytuacja się uspokoi, ale zdradził też, jeśli ta sytuacja się nie uspokoi, a wszystko na to wskazuje, najbliższe plany ludzi skupionych wokół byłego premiera.
5: Każdy z nas ma swój jakiś tam obszar, w którym chce być aktywny, a w związku z tym, żeby być aktywnym...

0: no to na pewno będziemy musieli szukać do tego form. Wydaje mi się, że byłoby dziwne, gdyby w polskim Sejmie funkcjonowało 40 niezrzeszonych posłów, więc zapewne powstanie klub.
1: Zresztą powstanie nie tylko klub, ale z moich informacji wynika, że otoczenie Mateusza Morawieckiego myśli też o utworzeniu własnej partii. Ponoć już nawet nazwa dla tej partii jest, a politycy koalicji rządzącej nie ukrywają, że to, co dzieje się na prawicy, to tak naprawdę powód do świętowania i czekają na dalszy rozwój sytuacji. Tak mówił w Sejmie eurodeputowany Michał Szczerba z Koalicji Obywatelskiej.
2: No to straszny ten rozwód, jakieś trzaskanie drzwiami, krzyki, oczernianie się, a ty robiłaś coś 20 lat temu, a ty 30 lat temu. Mam wrażenie, że no tak nie miało to wyglądać, no ale mam wrażenie, że za chwilę będą po prostu wyskakiwać jakieś trupy z szafy, kolejne pranie brudów. Morawiecki jest dla PiSu zagrożeniem, jakimś zagrożeniem. No a ludzie PiSu mają teczki pełne afer, no, w których ta ekipa rarsowska uczestniczyła.
1: Wiceprzewodnicząca Nowej Lewicy Karolina Zioło-Pużuk uważa, że rozstanie Mateusza Morawieckiego z Prawem i Sprawiedliwością odbywa się bez klasy.
3: Dzisiaj jest po prostu gościem, który lata po telewizji i opowiada źle o swoim koledze. To źle o nim świadczy tak naprawdę, szczerze mówiąc. Znaczy w ogóle bezwzględnie wszystko to źle świadczy o Morawieckim, ale to źle świadczy także o Kurskim i o tych kolegach. No bo trzeba mieć jednak troszkę chociaż klasę, nawet w polityce.
1: Tak, Karolina Zioło-Pużyk krytykowała Jacka Kurskiego właśnie za słowa wypowiedziane w telewizji Republika wczoraj. Można zatem powiedzieć, że to już ostatnie godziny Mateusza Morawieckiego i jego ludzi w Prawie i Sprawiedliwości. Jutro paradoksalnie to nie tyle rozłamowcy będą z partii wyrzucani, co potwierdzane będzie dalsze członkostwo tych, którzy w partii zostają, tych, którzy deklarację członkowską podpisali, no a później sprawy nabiorą przyspieszenia. Być może więcej na temat planów Mateusza Morawieckiego i jego ludzi dowiemy się w najbliższy piątek. Wtedy planowane jest spotkanie byłego premiera ze zwolennikami. Wtedy planowany jest tak zwany grill Stowarzyszenia Rozwój Plus.
4: Kłótnie frakcji po rozłamie w Prawie i Sprawiedliwości. Komentarze na ten temat zebrała Sylwia Białek. Bardzo dziękujemy. I jeszcze dwie wypowiedzi z naszej anteny. To, jak ostry jest spór polityków PiSu, pokazuje, że rozłam to nie ustawka, ocenia politolog dr Paweł Ramiączek z WSB Merito.
5: Jeżeli z kolei przyjmiemy hipotezę, że ten konflikt jest rzeczywiście wyreżyserowany, to ja myślę, że spora część wyborców może poczuć się głęboko oszukana, bo nie wiadomo po co i dla kogo ten teatr byłby odgrywany. Także ja raczej jestem zwolennikiem tezy, że to wszystko, co się dzieje, ma charakter naturalny. Zresztą wielu polityków to podkreśla, że dwie frakcje w Prawie i Sprawiedliwości, maślarzy i harcerzy, są głęboko skonfliktowane. I tutaj też muszę zauważyć pewną prawidłowość. Otóż do głosu bardzo mocno dochodzi frakcja pana ministra Zbigniewa Ziobro, która reprezentowana jest przez wielu polityków, między innymi przez Patryka Jakiego, i mam wrażenie, że dzisiaj Prawo i Sprawiedliwość nie jest sterowane przez prezesa Jarosława Kaczyńskiego, a bardziej przez tę frakcję, która bardzo mocno akcentuje swoją obecność.
4: Frakcja Ziobry rozwala PiS od środka, tak uważa Joanna Solska z tygodnika Polityka.
6: Ta solidarna, czy teraz suwerenna Polska popycha go w stronę, która na razie okazuje się dla niego zabójcza, bo co prawda jest to realizacja słów pana prezesa, że nikt nie będzie PiSu oddzielał od prawej strony, bo pojawiła się Konfederacja i się rozpycha na tej prawej stronie, ale PiS się kurczy. I teraz po odejściu grupy Morawieckiego, no aż myślę, że strach w PiSie jest co do kolejnych sondaży, bo się może okazać, że partia, która już się w sondażach skurczyła, to poparcie dla niej za chwilę może skurczyć się jeszcze bardziej. I dlatego taka może wydawać się dziwna wojna między rozstającymi się stronami o to, kto będzie winowajcą, o to, kto opuścił, a nie kto został wypchnięty.
4: Jutro Komitet Polityczny PiSu ma zatwierdzić usunięcie z partii ludzi Mateusza Morawieckiego. Czarne chmury nad Ireneuszem Rasiem. Wiceminister sportu i turystyki odpowiedzialny za projekt ustawy o najmie krótkoterminowym miał w przeszłości kupować mikrokawalerki i zarabiać na ich wynajmie. Ustalili to dziennikarze Wirtualnej Polski. W tej sytuacji wiceminister powinien podać się do dymisji. Tak uważa Aleksandra Lelito ze Stowarzyszenia Miasto jest Nasze.
7: Najpierw jest wielki kryzys

0: wielkie oburzenie społeczne. Nikt nie rozumie, skąd taka nagła wolta w tym, jak ta ustawa ma wyglądać. Czemu w ostatniej chwili zrobiono z niej tak groteskową wydmuszkę. Parę dni później dowiadujemy się, że minister Raś po prostu sam prowadzi taki biznes. Stworzył ustawę, która mu służy. No jest to skandaliczne.
1: Z rządowego projektu ustawy o najmie krótkoterminowym usunięto przepisy, które dawały gminom prawo do tworzenia stref wyłączonych z takiego wynajmu. Ireneusz Raś przekazał redakcji Wirtualnej Polski, że nie informował premiera ani ministra sportu o tym, że do niedawna zarabiał na mikrokawalerkach. Z relacji dziennikarzy wynika, że w jego ocenie nie doszło w tej sprawie do konfliktu interesów. Prezydent blokuje, premier krytykuje. Chodzi o ustawę, która miała opodatkować nadmiarowe zyski firm paliwowych. Przepisy miały pokryć koszty wiosennej obniżki cen paliw, ale Karol Nawrocki skierował je do Trybunału Konstytucyjnego. Jak tłumaczył, ustawa nakładała podatek na środki uzyskane przed jej uchwaleniem. To jego zdaniem mogłoby naruszać zasadę mówiącą, że prawo nie działa wstecz. Prezydent ma rację i nie ma racji, mówił w naszym studiu ekonomista Adam Ruciński.
2: Ma rację, ponieważ zasadniczo jest to dobre podejście. Nie ma racji, ponieważ podatek od zysków nadzwyczajnych ma to do siebie, że to nie jest wpisane w standardową strukturę opodatkowania. Tak? My żyjemy z podatkami PIT, CIT, wiemy ile zapłacimy i co do tych podatków, pan prezydent ma w 100% rację. Nie możemy sobie powiedzieć, że my jako obywatele zapłacimy wstecznie jakiś większy podatek PIT. Ale ten podatek od nadmiarowych zysków, jego cechą jest to, że on jest nieprzewidywalny. On jest wprowadzany w sytuacjach nadzwyczajnych. Kryzysowych, można tak to określić. Więc trudno zbudować jego strukturę w ten sposób, że uwzględnimy wszelkie sytuacje kryzysowe. Powinien być nakładany w danym momencie obiektywnie na podstawie przepisów ocenianych przez parlamentarzystów. I cóż, nie ma tu rozwiązań doskonałych.
1: Premier nazwał decyzję prezydenta szokującą. Pamiętajcie o tym przy dystrybutorach, napisał Donald Tusk w mediach społecznościowych. Kierowcy mają powody do obaw po wznowieniu konfliktu na Bliskim Wschodzie. Ceny ropy na światowych rynkach znów idą w górę. Skutki niedługo będzie można zobaczyć na polskich stacjach paliw. Z kierowcami i ekspertami od rynku paliw od rana rozmawia nasz reporter Maciej Szefer. Dzień dobry, Macieju.
3: Dzień dobry, kłaniam się.
1: Powiedz proszę, jak po weekendzie, ile trzeba zapłacić za paliwo na stacjach i co słyszysz od kierowców, którzy tankują swoje auta?
3: Od kierowców słyszę najbardziej słowa oparte w dużej mierze na niepokoju, trochę na takiej niepewności, bo trochę nie wiedzą, co się może wydarzyć w ciągu najbliższych dni, a analitycy rynku paliw różnią się nieco w opiniach, co może czekać nas na rynku paliw w następnych dniach. Pewni są niemal co do wzrostów cen oleju napędowego, być może powyżej 8 zł za litr. Te stacje benzynowe, które ja dzisiaj odwiedziłem, a było to kilka stacji w Poznaniu, wywindowały cenę do poziomu 7,99 zł za litr oleju napędowego, a w nieoficjalnych rozmowach pracownicy tychże stacji mówili mi, że są po prostu gotowi na kolejne podwyżki. Zresztą kierowcy, z którymi rozmawiałem, też wyraźnie wskazują, że te ceny paliwa najprawdopodobniej podskoczą i widzieli też wyższe ceny już na niektórych innych stacjach paliw, nie tylko w Poznaniu, ale także poza miastem. Kierowców, tak jak wspominałem, najbardziej niepokoi tempo, w jakim zmieniają się koszty tankowania oleju napędowego.
4: Przekroczy 8 zł, ale 9-10 zł na pewno nie przekroczy. Tak mi się wydaje. No zobaczymy, co będzie, nie?
3: To jeden z kierowców, który pamiętam, że jeździł dość paliwożernym autem i to zasilanym benzyną. On nie ma wątpliwości, że także ceny benzyny skoczą. A kiedy go nagrywałem, kiedy z nim rozmawiałem, to cena na benzyny na tej stacji paliw wynosiła 7,59 zł, także niewiele różniła się od ceny oleju napędowego. Skoro sprawę politycznie już opowiedzieliśmy za sprawą eksperta, który znakomicie wytłumaczył, dlaczego prezydent zawetował ustawę i jakie są te polityczne meandry, no to posłuchajmy kierowców martwiących się o ceny, którzy z uwagą obserwują polityczną scenę w Polsce i na świecie.
5: Trochę mnie boli, jak premier mówi, że to wina prezydenta. No sądzę, że to jego wina, bo to on obiecał po 5-19.
6: Musielibyśmy w Ameryce zmienić prezydenta.
7: No niestety to trzeba raczej już przetrwać, ale można też podziękować Nawrockiemu, który zrobił podgórkę Polakom.
3: Jednym słowem, kierowcy śledzą to, co się dzieje w polityce i nie tylko obserwują ceny na stacjach paliw, ale też zależności tego, co dzieje się na świecie, w Polsce i co ostatecznie dzieje się przy dystrybutorach. Warto wspomnieć, że taksówkarz, z

0: którym rozmawiałem, czeka z utęsknieniem na powrót programu ceny paliwa niżej.
1: Dla mnie to było fajnym plusem.
0: Krótko i na temat. Kierowcy i eksperci mówią wprost, że podobna sytuacja jest za granicą.
2: To jest niestety wina gospodarki światowej, problemów z Trumpem i z wieloma innymi rzeczami. Całej Europie jest tak samo. Wróciłem wczoraj z Albanii, paliwo jest po 9 zł, mimo że nie są w Unii Europejskiej.
3: Przywrócone powinno być to ręczne sterowanie cenami paliwa, czy raczej zostawić to i przetrwać, przytrzymać?
2: No niestety to trzeba raczej już przetrwać.
0: Jeden z kierowców, który ma też obserwację tego, co dzieje się na stacjach paliw za granicą. A problemem, jeśli chodzi o ceny paliw, jest nie tylko sytuacja w cieśninie Ormus, mówił mi analityk rynku paliw Jakub Bogucki.
4: Już nie tylko cieśnina Ormus jest obszarem objętym problemami, ale także za sprawą działań Houthi sprzymierzonych z Iranem, także i żegluga w regionie cieśniny Bab el-Mandab i na Morzu Czerwonym jest obarczona taką dodatkową premią ryzyka. To jest poważny problem chociażby dla Arabii Saudyjskiej, która też przez Morze Czerwone część swojego surowca mogłaby eksportować.
0: To Jakub Bogucki o sytuacji międzynarodowej, a kierowcy w Polsce po prostu czekają na rozwój wypadków i mają nadzieję, że ceny paliwa nie będą rosły w takim tempie jak do tej pory.
5: A na razie na stacjach paliw jest drogo. To skutek niestabilnej sytuacji na Bliskim Wschodzie. Za relacje na ten temat dziękujemy Maciejowi Szaferowi.
6: Suma wydarzeń. Informacje ze świata.
5: Konsekwencje i decyzje po zamachu w Berlinie zapowiada kanclerz Niemiec. Przedwczoraj zamachowiec wjechał samochodem w tłum ludzi w centrum miasta. Abdul B. zabił jedną osobę, zranił prawie 30. Ofiary to uczestnicy Parady Równości. Po kilkunastogodzinnej obławie policja zastrzeliła poszukiwanego mężczyznę. Kanclerz Merz nazwał zamach islamistycznym. Łączymy się z naszym korespondentem w Berlinie, Adamem Górczewskim. Dzień dobry, Adamie.
7: Dzień dobry.
5: Powiedz proszę, co wiemy o sprawcy ataku i jakie działania zapowiada rząd federalny?
7: O samym sprawcy wiemy coraz więcej. Między innymi dlatego, że obszernego wywiadu magazynowi Der Spiegel udzielił ojciec tego mężczyzny, więc tutaj tych informacji trochę przedstawię takich od tej strony rodzinnej, ale też i od to, co ważniejsze w tej sytuacji, od strony ustaleń służb. Mężczyzna dwukrotnie, i to jest najistotniejsze w tej całej sytuacji i budzi właśnie to, o co pytasz, czyli te reakcje władz, które patrzą na to, że chyba coś nie zadziałało w systemie. Ten mężczyzna, 21-letni Abdul B., on dwukrotnie próbował dołączyć do państwa islamskiego. Najpierw próbował dotrzeć do Mauretanii, a potem do innego oddziału w Syrii. Żeby dostać się do Syrii, pojechał do Libanu, z którego pochodzą jego rodzice, bo on sam urodził się w Niemczech i mieszkał w Niemczech od urodzenia i tutaj się wychował. Natomiast pojechał z rodziną do Libanu i tam próbował dostać się do Syrii właśnie, żeby dołączyć do państwa islamskiego. Został wtedy w Libanie zatrzymany, aresztowany, spędził kilka miesięcy tam i późną jesienią ubiegłego roku wrócił do Niemiec i tutaj został zatrzymany od razu na lotnisku i odbył się proces, który w maju zakończył się wyrokiem, tylko że wyrokiem w zawieszeniu. On został skazany za to właśnie, że planował czyny, które są zagrożeniem dla państwa, czyli mówiąc tak bardziej oględnie, a nie kodeksowo, to były czyny terrorystyczne. Stwierdzono, że jest zagrożeniem dla bezpieczeństwa państwa i otoczenia swojego, a mimo to usłyszał wyrok roku i 8 miesięcy w zawieszeniu. I dlatego wyszedł na wolność, z wolnej stopy mógł odpowiadać i dalej żyć. Miał jedyny warunek, jaki był, to był taki, że miał dołączyć do zajęć z deradykalizacji. Jego skrajnie islamistyczne poglądy miały zostać przez taką organizację, która zajmuje się właśnie, która pracuje z ekstremistami i z prawej i z lewej strony zresztą, z tymi wszystkimi, którzy stanowią zagrożenie i są przez niemieckie służby określani jako potencjalni terroryści, jako ekstremiści. On miał iść na takie zajęcia i odbyły się dwa spotkania ostatnie dwa tygodnie temu. Natomiast ludzie z tej organizacji, którzy organizują te zajęcia, mówią, że potrzebny jest jeden warunek. Taki ekstremista, taki człowiek, który ma trafić na te zajęcia, musi chcieć. On tej chęci nie wyrażał, co oznaczało, że dalej tkwi w swoich poglądach. I teraz wracamy do tej drugiej części pytania. Skoro było wiadomo, że on jest zagrożeniem, skoro było wiadomo, że jest niebezpieczny, Jak to się stało, że mimo wszystko był na wolności i mógł zaplanować ten czyn? Wynająć samochód, nie niepokojony przez nikogo, mieć broń, to była broń ostra, albo długi nóż, albo maczeta, bo policja jeszcze nie podała tego w komunikacie, ani prokuratura. I najpierw tym samochodem wjechał w ludzi, potem wyszedł z furgonetki rozbitej i właśnie atakował tych, którzy bawili się w czasie Parady Równości.

0: A potem uciekał i kiedy policja go znalazła, to właśnie policjantów również tym zaatakował. Teraz i kanclerz Niemiec, i minister spraw wewnętrznych mówią, że trzeba sprawdzić, dlaczego ten system, który jest ostry teoretycznie w założeniu wobec ekstremistów, nie zadziałał i on mógł przeprowadzić ten zamach, który zakończył się właśnie śmiercią kobiety i ranieniem 29 kolejnych osób, które stały się ofiarami. Abdullah B., 21-letniego mężczyzny, który z powodów islamistycznych, kierowany, motywowany islamistycznie, przeprowadził w sobotę wieczorem ten zamach.
1: Zamach na Paradę Równości w Berlinie. Sprawca, przypomnijmy, zastrzelony. Za szczegóły dziękujemy Adamowi Górczewskiemu. Nareszcie lepsze wieści z Francji. O stabilnej sytuacji informują strażacy z Żyrondy na południowym wschodzie kraju. W tym regionie od kilku dni trwa heroiczna walka z pożarami. Po piątej nocy akcji nie nastąpiła żadna znacząca zmiana. Tak podają w komunikacie służby. Według francuskich mediów oznacza to, że sytuacja zmierza w nieco korzystniejszym kierunku, ale nie jest jeszcze opanowana. Ogień zniszczył powierzchnię 42 tysięcy hektarów. Z terenów na zachód od Bordeaux ewakuowano przeszło 220 tysięcy osób. Co najmniej 175 tysięcy osób opuściło swoje domy w Hiszpanii. Tam największe pożary szaleją wokół Madrytu, w centralnej części Półwyspu Iberyjskiego. Trudna sytuacja jest także w okolicach Walencji na wschodzie kraju. W jednej z gmin dymem z pożarów podtruło się 19 osób. Jedna osoba zginęła, to mężczyzna. Jego ciało strażacy znaleźli w spalonym samochodzie. W gaszeniu pożarów pomagają strażacy z całej Europy, w tym z Polski. Do akcji dołączy ponad 100 strażaków z modułów GFFF. Co to za moduły? Tłumaczy to kapitan Przemysław Rogalewicz z Wrocławia.
2: Moduł GFFF oznacza Grand Forest Firefighting. Oznacza to, że ta grupa ludzi, strażaków, działa, zwalcza pożary pieszo. Mamy ograniczoną ilość sprzętu. Ten sprzęt nosimy na własnych barkach. Wchodzimy w miejsca trudno dostępne, gdzie nie ma dojazdu pojazdami.
1: Akcję strażaków utrudnia duże wysuszenie podłoża. Wysoka temperatura powietrza, także chwilowy porywisty wiatr. Zwiększa on prędkość przesuwania się ognia. Walka z pożarami także we Włoszech. Miniony weekend to dziesiątki interwencji straży pożarnej, m.in. w Rzymie. Szczegóły zna Aleksandra Nietopiel.
3: W niedzielę płonęły zarośla przy Via Laurentina, jednej z głównych arterii prowadzących na południe Rzymu. Gęsty dym ograniczał widoczność, powodując wielokilometrowe korki. Strażacy gasili ogień także z powietrza. W weekend paliły się też tereny zielone przy Tor Vergata i w dzielnicy Ostiense, a wcześniej w jednej z restauracji wybuchły dwie butle z gazem. Nikt nie ucierpiał. Nie tylko stolica zmaga się z żywiołem. Trudna sytuacja panuje także na Sycylii i Sardynii, a także na półwyspie Gargano w Apulii, gdzie płomienie dotarły do plaż i ewakuowano turystów. Z pożarami zmaga się także Molise. Władze przypominają, że większość letnich pożarów we Włoszech ma związek z działalnością człowieka, od nieostrożności po celowe podpalenia. Dlatego w wielu regionach utrzymywany jest najwyższy poziom gotowości służb. Aleksandra Nietopiel, Polskie Radio, Rzym.
1: Odbudowane, właściwie zbudowany od nowa i wzmocniony. Chodzi o most w Głuchołazach na Opolszczyźnie. Poprzednią przeprawę zniszczyła powódź sprzed 2 lat. W otwarciu nowego mostu wziął udział m.in. premier Donald Tusk.
4: Teraz jak jedzie się przez miasto, tak jak jechałem tutaj do was, to widać przecież ciągle blizny i ślady po tej powodzi. Głuchołazy były w centrum zainteresowania całej Polski. Walka o most, wtedy przegrana, woda okazała się silniejsza, ale też dramat setek mieszkańców. To wszystko kazało nam jeszcze poważniej podejść do kwestii pomocy dla terenów popowodziowych. Właśnie tutaj w Głuchołazach było bardzo wyraźnie widać, że bez masywnej pomocy państwa ludzie nie mają szansy, ani samorząd nie ma szansy sam sobie poradzić. I dlatego te decyzje dotyczące pomocy i bezpośredniej, doraźnej dla mieszkańców i dla miasta, dla poszkodowanych fragmentów miasta, one zapadły właściwie tutaj, w tych dramatycznych chwilach w Głuchołazach, kiedy woda zabierała most. I dlatego, no między innymi jeśli chodzi o Głuchołazy, podjęliśmy decyzję, tak jak tutaj stoimy w różnych rolach wtedy, ale uparliśmy się, żeby przekazać maksymalną możliwą kwotę pieniędzy na pomoc w Głuchołazach. To jest ponad 360 milionów złotych tylko w tym mieście. Zarówno na pomoc doraźną dla mieszkańców,

0: tak pieniądze do ręki wtedy, kiedy były najbardziej potrzebne, jak i no, budowa mostu 20 milionów, odbudowa żłobka, szkoły, pływalni miejskiej. Mógłbym tu wymieniać bardzo wiele, wiele miejsc. Jeszcze raz powtarzam, nie mam żadnych wątpliwości, że szkody jeszcze są widoczne, że mieszkańcy Głuchołaz nie mają jakichś szczególnych powodów do radości, bo ciągle te straty są bolesne, więc ja w pełni rozumiem, że my na tym nie kończymy tej pomocy, ale chcę podkreślić, że wszędzie w Polsce, tam gdzie woda poczyniła szkody, tam byliśmy obecni. Strażacy, żołnierze, policjanci, samorząd. No my też staraliśmy się być prawie w każdym miejscu w Polsce, gdzie woda zabierała ludziom majątek, no, a czasami nawet życie. No jestem dumny, ten most wygląda naprawdę imponująco, jak go porównamy z mostem tymczasowym. I wiem, że jeszcze będzie ruch wahadłowy, bo tam trzeba dalej rondo dokończyć, ale na pewno no, to jest nie tylko kwestia powrotu Głuchołaz do świata, no bo to było bardzo ważne połączenie, ale też cześć, ale też ważne dla drogi krajowej, ale o tym już będą mówili ministrowie. Także jeszcze raz bardzo wszystkim dziękuję za cierpliwość tutaj. Bardzo pomagaliście, bez waszej energii, bez waszej cierpliwości to by się nie udało. Naprawdę możecie być dumni sami z siebie. Wyście tutaj najwięcej wycierpieli i wyście tutaj najwięcej serca włożyli w to, żeby miasto po tej powodzi odbudować.
1: Tak mówił w Głuchołazach premier Tusk. Otwarto tam nowy most.
2: Suma wydarzeń.
1: Teraz pogodowy miszmasz. Po fali chłodu i deszczu w weekend przeszło ocieplenie, ale nie na długo. Dzisiaj znowu pada. Temperatura z trudem przekracza 20 stopni. Pojutrze zacznie do nas docierać afrykański skwar. W drugiej połowie tygodnia termometry mogą pokazywać 35 stopni Celsjusza. Pogoda tego lata może zaskakiwać. Przez zmiany klimatu trudno prognozować pogodę na dłużej niż kilka dni, mówi dr Kamila Harenda z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
3: Prognozą możemy wierzyć do 3 dni. To, do czego powinniśmy zacząć się przyzwyczajać, to po prostu okresy bardzo dynamiczne. Od chłodu po gorąco, od suszy po bardzo wilgotne momenty i one mogą następować po sobie znacznie szybciej niż dawniej. I to jest właśnie ta konsekwencja zmiany klimatu, tego, że ten klimat ogólnie jest cieplejszy, natomiast ta intensywność i dynamika nam po prostu wzrasta.
1: Dzisiaj pochmurno i deszczowo, będą miejsca, gdzie spadnie 40 litrów wody na metr kwadratowy, przewiduje Michał Kowalczuk z IMGW.
4: Szczególnie we wschodniej połowie kraju suma opadów w czasie burz do 30 mm, a na Podkarpaciu możliwa kumulacja opadów przelotnych oraz opadów w trakcie burz do 40 mm. Temperatura maksymalna od 20 stopni na północy do 26 na południowym wschodzie, nad morzem od 18 do 20. Wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach do 60 km na godzinę.
1: Jutro ma być więcej słońca i cieplej, do 26 stopni. Na koniec jeszcze o tym, że drożeją maliny i jagody, to skutek kapryśnej pogody i efekt suszy, a później intensywnych opadów. W przypadku malin ceny są najwyższe od lat, niemal się podwoiły. Za kilogram tych pysznych owoców trzeba płacić nawet 50 zł, mówi jedna ze sprzedawczyń na łódzkim targowisku.
5: Ostatnio było ćwierć kilo, 12 zł.
6: A jak tak porównujemy do innych lat?
5: Gdzie było 8-9 zł, było przed dziesiątką było mniej więcej. Nawet teraz ostatnio nie ma, bo padało, więc nie ma malin. W sierpniu to się spokojnie koło 10 sierpnia zacząć się ten drugi zbiór takich lepszych.
6: A czy jest szansa, że one będą tańsze?
5: Zawsze jesienne, jest ich więcej, są tańsze. Ale jak będzie w tym roku? Nie wiem. Jak te jagody kosztują 60 zł kilo?
1: O cenę owoców pytała reporterka Polskiego Radia Łódź Joanna Karp. Jagody podrożały w porównaniu z ubiegłym rokiem o 100%. I tak kończymy południową sumę wydarzeń. Magazyn przygotował Łukasz Jakubowski. Za pół godziny wrócę do Państwa z najnowszymi informacjami. Dorota Wojtalczyk, do usłyszenia.
2: To była suma wydarzeń. Reklama.
7: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
8: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji. Organizatorem promocji

0: Promocji dni otwarte z kontem osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój bank polski.
1: Tu Polskie Radio Warszawa.
2: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.
3: Po reklamie.
4: Tu Polskie Radio 24, jest 12:31.
3: Saldo, magazyn gospodarczy.
4: Dziś kieszonkowe przybiera postać wirtualnego pieniądza. Cyfrowe środki często znikają w cyfrowym świecie, a dziś już nawet 13-latek ma duże możliwości dysponowania własnym budżetem, często lub prawie zawsze poza kontrolą rodzica. Wakacje, godziny przed ekranem i uciekająca gotówka. A do tego cała masa innych niebezpieczeństw w cyfrowym świecie. W magazynie Saldo przyjrzymy się także oczywiście cenom ropy i paliw. Marek Klapa, zapraszam. Paliwa są jednym z kluczowych elementów wpływów do budżetu państwa, podkreśla ekonomista BTFG Adam Ruciński. Ekspert skomentował w ten sposób decyzję prezydenta Karola Nawrockiego o skierowaniu do Trybunału Konstytucyjnego ustawy, która zakładała wprowadzenie w okresie od marca do grudnia podatku od nadmiarowych zysków firm paliwowych. Adam Ruciński tłumaczył na antenie Polskiego Radia 24, że sprzedaż paliw jest obciążona podatkiem VAT oraz podatkiem akcyzowym.
5: Rząd reprezentuje nasze pieniądze, on zarządza naszymi pieniędzmi, więc to my tych pieniędzy nie otrzymamy, one pieniądze zostają zatrzymane.
4: Według Ministerstwa Finansów brak wpływów z podatku od nadmiarowych zysków firm paliwowych może oznaczać straty dla budżetu na poziomie około 4 miliardów złotych. Jak zwraca uwagę premier Donald Tusk, te środki pozwoliłyby sfinansować program CPN. Miliardowe środki na rozwój elektromobilności w Polsce. Dziś Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podpisał 6 ważnych umów na kwotę ponad 1 260 000 000 zł. Pieniądze zostaną przeznaczone na powstanie i rozbudowanie ponad 147 miejsc dostarczania energii w całym kraju. Prezes Narodowego Funduszu Dorota Zawadzka-Stępniak powiedziała, że podpisane umowy to kolejny krok do transformacji energetycznej transportu.
6: Dziś, i bardzo się z tego powodu cieszę, podpisujemy kolejne umowy i dokładamy cegiełkę do tej niezwykle ważnej transformacji, jaką jest transformacja w sektorze transportu.
4: Wiceminister klimatu i środowiska Krzysztof Bolesta zaznaczył, że rok w rok Polska wydaje ponad 100 miliardów złotych na import paliw kopalnych. Podkreślił, że inwestycja w elektromobilność jest kluczowa w kwestii uniezależnienia energetycznego.
7: 100 miliardów złotych to są pieniądze, które wysyłamy w paczkach do Zatoki Perskiej, nie tak dawno do Rosji, więc elektryfikacja transportu to jest naprawdę ten element, który uniezależnia nas energetycznie.
4: Aż 80% środków, którymi dysponuje Narodowy Fundusz, przeznaczanych jest na transformację niskoemisyjną, w tym również na rozwój zeroemisyjnego transportu. Na elektryfikację transportu Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej celowo ma przeznaczyć 6 miliardów złotych. A my patrzymy na to, co dzieje się na warszawskiej giełdzie i w tej chwili WIG zyskuje niecały procent. Podobnie wygląda sytuacja w przypadku WIG-u 20. Tutaj mamy 0,86%. Całkiem nieźle wygląda wzrost na MWIG 40, to jest 1,27% i bardzo symboliczny wzrost na SWIG-u 80, 0,19%. A jak wygląda sytuacja na rynku walut? Za 1 euro płacimy 4,32 zł. Dolar wyceniany jest na 3,70. No i ropa naftowa, która nas bardzo martwi, chociaż dzisiejsze wskazania powinny nas umiarkowanie cieszyć, bowiem ropa tanieje. W tej chwili ropa WTI 83 dolary za baryłkę, a ropa Brent niewiele więcej, 85 dolarów za baryłkę. Tak wygląda sytuacja teraz o 12:34.
3: Saldo, magazyn gospodarczy.

0: My już teraz łączymy się z naszym gościem, a jest nim pan Marcin Kiepas, analityk Tikmil. Dzień dobry, panie Marcinie.
1: Dzień dobry.
0: Tak, patrzę na notowania ropy, no i widać wyraźny spadek. To był weekend cudów, chciałoby się powiedzieć, biorąc pod uwagę różnicę pomiędzy piątkiem a poniedziałkiem. Faktycznie ropa jest tania, ale czy faktycznie dzisiaj możemy mówić o

0: Odwrót, czy będzie trwały, jeszcze zobaczymy. Historia, którą obserwujemy od końca lutego, od przełomu lutego i marca, czyli od momentu, kiedy panują niepokoje, czy jest wojna, jak to ująć, każdy sobie może wybrać, na Bliskim Wschodzie. Często mieliśmy i dynamiczne wzrosty, i później równie mocne spadki. Jaki będzie finał, zobaczymy. W każdym bądź razie ten obecny duży spadek no, powinien nas cieszyć. I to podwójnie, bo po pierwsze oznacza, że spokojnie jest na Bliskim Wschodzie z jednej strony, z drugiej strony jest szansa, że to przełoży się na niższe ceny paliw na stacjach.
1: No właśnie, powiedział pan, jest szansa, ale tutaj też wiem, że niestety samą ropą naftową nie tankujemy naszych samochodów, niezależnie od tego, jakim silnikiem dysponujemy, czy benzynowy, czy diesla, to oczywiście przez cały ten przemysł ta ropa naftowa musi przejść, musi być odpowiednio przetworzona. Po drodze mamy marże rafineryjne, mamy kurs dolara, no i nam się to składa potem na to, co widzimy na pylonach, a dzisiaj ósemeczka w wielu miejscach za diesla.
0: No tak, gdyby można jakąś taką, przepraszam, radę szybko dać, no to kto nie musi dzisiaj tankować, to chyba może się wstrzymać ten jeden lub dwa dni, bo jest szansa, że będzie odrobinę tańsze, paliwo tańsze, bo dziś obserwujemy nie tylko spory spadek cen, ten ropy, ale również tanieje nam dolar, czyli dwa z trzech istotnych czynników, które wpływają na ceny paliw na stacjach, czyli ceny ropy, spready paliwowe, czy marże paliwowe i notowania dolara, to te dwa czynniki działają na obniżenie cen paliw, więc podejrzewam, że za te dwa, trzy dni będzie troszeczkę taniej niż to widzimy obecnie. Natomiast na ile to będzie trwały spadek, no to musimy czekać, musimy wsłuchiwać się w te sygnały, które płyną z Bliskiego Wschodu. Jeżeli politycy amerykańscy, irańscy będą rozmawiać o zakończeniu działań wojennych, póki co mamy tam wstrzymanie tych działań wojennych, jeżeli będą rozmawiać i będzie bliżej trwałego rozejmu, zakończenia tych działań, zakończenia wojny, no to ropa powinna być wyraźnie tańsza, no bo to już obserwowaliśmy, tak? Na początku, tak jak wspomniałem wcześniej, na początku lipca cena baryłki ropy Brent to było $70, czyli już ten czynnik, gdy grały nadzieje na koniec wojny i na to, że Zatoka Cieśnina Ormus była odblokowana i tankowce i gazowce płynęły przez tę cieśninę, już to działało. Więc jeżeli to będzie szło w tym kierunku, no to będziemy mieli niższe ceny paliw.
1: Pan Marcin Kiepas, analityk TIKMIL, był moim i państwa gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję.
2: Saldo, magazyn gospodarczy.
1: Ale magazyn Saldo cały czas trwa i nie kończymy jeszcze naszego magazynu, tylko zmieniamy temat, bo teraz będziemy mówili o bezpieczeństwie nas wszystkich, ale przede wszystkim bezpieczeństwie najmłodszych w skomplikowanym albo coraz bardziej skomplikowanym świecie. Mateusz Osowski, CERT Orange Polska i ekspert do spraw bezpieczeństwa w sieci jest moim i państwa gościem. Dzień dobry.
3: Dzień dobry panu, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
1: No właśnie, kontrole rodzicielskie dają takie poczucie, że panujemy nad sytuacją, kiedy teraz o 12.40 jesteśmy w pracy, nasze dzieci mają wakacje, nastolatkowie, no i oczywiście ekran, komputer, no miejmy nadzieję, że też zajęcia jakieś sportowe, ale do tego ekranu się wraca, a tam przeróżne pokusy. Teraz każdy 13-latek ma już, albo prawie każdy, albo duża część ma własną kartę płatniczą, ma możliwość zarządzania swoim cyfrowym budżetem, no i tam się czają niebezpieczeństwa. Jesteśmy w stanie nad tym panować? Nie.
3: Pierwsza sprawa jest taka, że dzisiejsza pogoda raczej zachęca do tego, żeby pograć w gry.
1: Niestety.
3: Żeby grać w komputer, a nie biegać po boisku. Chyba, że ktoś jest twardziel, to wtedy okej. Natomiast trochę bym się nie zgodził z tym, że każdy 13-latek ma kartę, no bo to są kwestie tam prawne i dostępu, prawda?
1: No prawie, no, duża część.
3: Oczywiście jest 1000 stosów na to obejść, można i dwulatkowi dać kartę do ręki, jakąś przedpłacono, prawda? To jest kwestia tego, czy ma w ręku ten numer karty, który możecie zastosować, czy też nie, prawda? To tak trochę bym do tego podszedł. może upraszczając znowu, no mogę dać 5 złotówkę do ręki dziecku? Mogę, ma wtedy pieniądze, tak, bez względu na to, jaki tam będzie system prawny tego. Natomiast cofnąłbym się do samego początku.

0: pańskiej wypowiedzi tego słowa kontrola rodzicielska, bo najpierw była kontrola, a potem było, czy nad tym wszystkim panujemy, prawda? Więc wydaje mi się, że jakby, o ile mamy różne środki techniczne, które gdzieś to mogą wspierać i do tego sobie też przejdziemy, to chyba moja robota w obszarze tego całego awarenessu, uczulania polega na tym, żeby najpierw zacząć od uświadamiania dzieci, że złodzieje i oszuści są absolutnie wszędzie, tam gdzie dochodzi do jakiejkolwiek transakcji mniejszej czy większej. Więc może by zacząć sobie jakiegoś mapowania i rozmowy z dziećmi, w jakich miejscach w ogóle te pieniądze wydają, jeśli chodzi o online. Już pomijając kwestie stricte zakupowe, fałszywych sklepów, ale mamy gry, mamy mikropłatności w grach, mamy kolegę, koleżankę, która prosi tylko o blika, słynny, my to już roboczo nazywamy mamo, tato, już tego skrótu dalej nie rozwijamy, o tych wyłudzeń sześciocyfrowego kodu transakcji, więc raczej od takiej mapy zagrożeń powinniśmy sobie zacząć i rozmowy z dziećmi.
1: Bo to nowe pokolenie to zupełnie inny typ konsumenta. Moglibyśmy się złapać za głowę, gdybyśmy podliczyli, ile dzieciaki wydają w mikropłatnościach na różnego rodzaju dodatki do gier. Czasami to są wydatki rzędu kilku złotych, czasami trochę więcej, ale czasami dochodzą subskrypcje, a te subskrypcje już się wiążą z pewnym takim ciągiem kolejnych wpłat i tego
0: tak,
1: jest naprawdę
0: przepraszam,
1: dużo.
0: Że szerwę, to też jest ważne, że jeśli chodzi w ogóle o gry, z których korzystamy na urządzeniu mobilnym, tak, na tablecie czy na telefonie, model biznesowy też na tym polega, żeby ta gra była bezpłatna, natomiast żeby te mikropłatności, czyli drobne zakupy w grze, których dokonujemy, no na nich realnie wtedy zarabia producent danej gry. I sam to świetnie wiem z autopsji, że jeśli buduje się zamek i mam na niego czekać dwa dni, no to chętnie kupię za kilka dolarów możliwość budowania go w jedną godzinę, bo jest mi po prostu potrzebny.
1: W kwietniu pojawiły się takie wyliczenia, że wydatki dzieci, uwaga, tylko na gry, jakkolwiek to nie brzmi, hazardowe, to brzmi strasznie, mogą sięgać kilkuset milionów złotych rocznie. To jest naprawdę gigantyczna suma. Jak ustrzec dzieciaki przed tym, co się dzieje w sieci? Bo wiadomo, możemy kontrolować dostęp do kieszonkowego, możemy zabrać kartę, ale to też nie na tym świat polega, bo też musimy mieć świadomość, że gdzieś ci młodzi konsumenci muszą nauczyć się dysponowania środkami.
0: Tak, no to też pytanie, czy chcemy się tutaj zamknąć tylko do samych jakby płatności, bo też co to znaczy na gry hazardowe, prawda? Pytanie, no jaka tam była tego definicja i co zostało pod to podciągnięte, tak? Więc chyba wydaje mi się, że to może być trochę szersze mogło być tam pojęcie. Natomiast jakby skupiając się na rzeczy, no pierwsza sprawa, no jako rodzice powinni wiedzieć, gdzie faktycznie te transakcje są, co dzieciaki po prostu kupują. Swoją drogą też w ogóle w jakie gry grają, czym się też interesują w sieci. Bo jeżeli zrobimy sobie tak, wejdziemy na drabinę o te dwa stopnie, no to się okazuje, że to podejście jest bardzo często złe, bym tego słowa takiego trywialnego użył. Mam na myśli to, że rodzice nie zwracają tu uwagi na to, co dzieciaki tam oglądają, po prostu się nie interesują, a jednak powinni. Ja kojarzę kiedyś rozmowę z moim kolegą, u którego na wywiadówce wychowawczyni klasy pokazała kilka logotypów. Logotypów YouTube'a, Instagrama, TikToka, Discorda i tam jeszcze parę innych logotypów, prawda? YouTube'a znał każdy rodzic, Instagrama część, reszty już tylko on jako jedyny rodzic. Więc zaczęli patrzeć na dziwolonga. Natomiast kiedy pokazano kilku też youtuberów, kilku tiktokerów, wszystkich nie kojarzył, ale część z nich tak. I to również podobne było zadanie z grami popularnymi, prawda? I ci rodzice patrzyli na niego jak na kosmitę. Natomiast on ich bardzo pięknie skontrował. Powiedział, mój syn korzysta z internetu, korzysta z tych narzędzi, więc ja przecież muszę je po prostu znać, wiedzieć o co w tym wszystkim chodzi, prawda? Czy zapaliła się wszystkim lampka? Jasne, że nie. Ale myślę, że to dosyć prosty przykład.
1: Podoba mi się ta kolejność, o której pan wspomniał, że takie zainteresowanie się analogowe.
0: Jeszcze tylko jedną rzecz, co bym właśnie wpadał do głowy. Jak graliśmy w komputer albo coś oglądaliśmy i nagle się otwierały drzwi od pokoju, to się wyłączało ekran. W co grasz? W nic. Co oglądasz? Nic. I tym niczym, nicem, niszcząc polski język, jest to, czym rodzice powinni się faktycznie zainteresować i wiedzieć poprzez rozmowę. Lub też kontrolę, do czego pewnie zaraz będziemy przechodzić, do narzędzi.
1: No właśnie, czyli na ten pierwszy szczebel tej drabiny to jest oczywiście rozmowa, to jest oczywiście też takie rozpoznanie.
0: Rekonesans.
1: O, ładne słowo. No ale drugim etapem to jest tutaj już takie bardziej zaawansowane rozwiązanie technologiczne, nazywane kontrolą rodzicielską. Kiedyś to kojarzyło się przynajmniej naszemu pokoleniu z kontrolą tak

0: na dekoderze cyfrowym, gdzie niektóre kanały dla dorosłych były tam
1: na kodzik,
0: zablokowane, na kodzik i koniec. Nie wiem, jaki był kod, ale w każdym razie faktycznie te cztery jedynki to nie był dobry pomysł na pewno. No właśnie, a jak to wygląda już w tym bardziej skomplikowanym cyfrowym świecie? W cyfrowym świecie, w którym jest wszystko.
1: Tak. I teraz wydaje mi się, że tutaj może generalnie to słowo kontrola rodzicielska wynika z tego, że jest wprost tłumaczone z języka angielskiego, gdzie tam pojawia się, czyli ten parental control, czyli pojawia się ten kontrol i tak to przetłumaczono, co nie do końca jest stricte kontrolą, a raczej bym powiedział nadzorem, ale mniejsza o to. No więc jeżeli korzystamy sobie z, no skazani jesteśmy na dwie platformy, albo na Androida, albo na iOS-a, te funkcjonalności mniej więcej ze sobą są tam pokrewne, natomiast to, co jest ciekawe, co ostatnio wprowadziło Apple podczas swojej... oni raz do roku taką konferencję w WWDC, gdzie mówią, co będzie nowego, ciekawego, ale w software'ze, czyli w oprogramowaniu, jakie to będą zmiany. I oni zapowiedzieli część zmian, które wejdą do końca już jesienią bieżącego roku. Mianowicie użytkownicy Jabłka mają taką aplikację, która nazywa się Screen Time. Możemy jeszcze się kojarzyć, to ona podpowiada, ile czasu przed ekranem spędzamy.
0: A to w Androidzie też takie
1: dokładnie
0: coś jest.
1: Dokładnie, to na przemienie to odpowiedniki tak funkcjonują. Natomiast przy użyciu tej aplikacji można było sobie spiąć przy użyciu takiej funkcji jak chmura rodzinna kilka urządzeń i to też w Androidzie dosyć podobnie wygląda i ustawić na nich różne limity. Czyli na przykład na telefonie dziecka jest dopuszczalny limit do powiedzmy półtorej godziny YouTube'a dziennie, taka aplikacja również. No i chodziło o to, że to się dzieliło pomiędzy różnymi urządzeniami. I ta zmiana polega na tym, że oni kasują to podejście i w to miejsce wprowadzają coś, co nazywają profilem dziecka. Profil dziecka może być założony w momencie wyjęcia urządzenia z pudełka. Po prostu zaznaczamy konfiguruje profil dziecka. Podajemy jego datę urodzenia. W zależności od regionu to trochę się tam gdzieś zmienia i mamy różne kategorie. I teraz o co w tym wszystkim chodzi? Chodzi po pierwsze o to, że jest zbudowany jeden profil na różnych urządzeniach. Czyli jeśli dziecko ma tablet i telefon i ustawimy sobie tą kontrolę rodzicielską na zasadzie do iluś tam godzin, powiedzmy do godziny, niech to będzie tam YouTube'a, to już nie na trochę na tym urządzeniu, trochę na tym, ale łącznie z tych dwóch urządzeń. Upraszczając, jeżeli wcześniej miałem limit na przykład od rodziców, 2 godziny grania na telefonie, 2 godziny grania na tablecie, to teraz mam już nie 4, po 2 tu, 2 tu, tylko łącznie te 2 godzinki.
0: No pan wspomniał tutaj o tej popularnej aplikacji do oglądania filmów. Ja się tak zastanawiam. Ona działa jako aplikacja i możemy wprowadzić tam jakiś tam limit. No ale też można na tę właśnie aplikację czy na tę platformę dostać się też przez przeglądarkę. I teraz dochodzimy do tego punktu, że młodzi potrafią, że to tylko tak się nam wydaje, że panujemy nad sytuacją. I nieważne, czy to jest na komputerze stacjonarnym z jednym systemem, czy to jest na Androidzie, czy to jest na iOSie. Dzieciaki między sobą też wymieniają się doświadczeniami i dają sobie nieźle z tym radę.
1: Pewnie, że tak. I gdzieś tam czasami trzeba być z tego po prostu dumnym, bo jeśli nie wiesz, jak coś zhakować, daj to po prostu 6-latkowi i zaczekaj 15 minut. No dobra, ewentualnie 5-latkowi. Natomiast tam doszła jeszcze jedna funkcja, która moim zdaniem może budzić kontrowersje i z którą ja w tekście, który pisałem na certorange.pl też nie do końca się zgadzam. Mianowicie można tam zrobić coś w rodzaju takiej właśnie zerowej historii. I w momencie, kiedy dziecko chce wejść na stronę www, na której wcześniej jeszcze nie było, powiedzmy, no z czystej karty nie będzie ten YouTube, ale jakakolwiek inna, na przykład dostaje link do ciekawej rozmowy w Polskiej Radio 24, ale na tej stronie wcześniej nie było, więc leci powiadomienie do rodzica, czy rodzic akceptuje, żeby dziecko mogło wejść na tę stronę. I teraz uważam, że robi się mały paradoks, bo powiedzmy, że no okej, jakby idea jest szczytna, rodzic kontroluje każdą nową stronę www w ramach tych urządzeń, z których dziecko korzysta i pod warunkiem, że ma tą jedną przeglądarkę. Konkretnie Safari. Czy może mieć inne? Może. Pod warunkiem, że rodzic zaakceptuje możliwość zainstalowania kolejnej aplikacji ze sklepu z aplikacjami. Ale trochę tak jak w pracy mamy, prawda? No nie wszystko możemy sobie na komputerze zainstalować. Natomiast do czego ja biję? Moim zdaniem, jeżeli dziecko by na przykład odrabiało pracę domową i chciałoby korzystać z różnych stron, na których wcześniej nie było, bo pisze jakiś nowy, ciekawy tekst, materiał, cokolwiek innego, czy szuka informacji, to za każdym razem leci powiadomienie do rodzica, które jest niewygodne, bo coś piszczy, rodzic nie może odebrać, nie wiem, jeden jest w samolocie, drugi w podróży, napływali gdziekolwiek, albo się po prostu złości, że co sekundę coś piszczy, bo skaczemy po stronach. I dziecko w tym momencie wraca do stron, na których już było, czyli zamyka się w swojej bańce informacyjnej. Więc to narzędzie, które tutaj miało służyć jakby, moim zdaniem, to jest moja prywatna opinia,

0: kontroli i jakiegoś tam nadzorowaniu stron, po której dziecko, które dziecko odwiedza, z automatu będzie je zamykać w bańkach do momentu, kiedy znajdzie oczywiście obejście, aby prezentować jedną stronę z przodu. Jeśli ktoś jest bardziej techniczny, no to zna hasło reverse proxy i to można by w ten sposób też obchodzić.
1: A jednak sposoby są. Ta cyfrowa rzeczywistość to jest takie obce miasto. Ja pamiętam billboardy również na ulicach Warszawy, które mówiły o tym, czy sprowadzały się do tego, że do pytania, czy zostawiłbyś dziecko samo w obcym mieście. I trochę tak jest z tą cyfrową rzeczywistością. A w mieście jak to mieście? Można zabłądzić, można wejść w złą dzielnicę, można też stracić pieniądze, wszystkie swoje oszczędności, można też zostać skrzywdzonym. I to jest chyba też najważniejsze, że tutaj musimy podejść do tego wielowątkowo, czyli ta pierwsza warstwa rozmowa, druga warstwa rekonesans, być może połączony tutaj z tą rozmową, no i trzecia warstwa te możliwości techniczne, które, jak zauważyliśmy, doskonałe nie są.
0: Tak, oczywiście nie są doskonałe, natomiast to też pytanie, jak daleko idziemy. Ja jestem fanatykiem serialu Black Mirror i różnych czarnych scen, które są opisywane. I to, o czym teraz rozmawiamy, to jest jeden z takich elementów, bo tam są funkcje, które idą dużo dalej. Dodanie nowego kontaktu do skrzynki znajomych również może wymagać akceptacji rodzica, a nawet wyświetlanie niektórych treści w czasie rzeczywistym, które algorytmy aplowskie uznają za treści szkodliwe. Tu chodzi o samą zawartość związaną z nagością, przemocą i tak dalej. I one w czasie rzeczywistym nie będą wyświetlone, będą zamazane. Trochę jak w czwartym odcinku pierwszego sezonu Black Mirror, gdzie można było w dowolnym momencie wymazać część elementów, które dziecko widziało. I małymi kroczkami być może to się zaczyna.
1: Ale straszne to też jest... się wszystko sprowadza do jednej rzeczy. Kiedyś też, kiedy w latach 60. pojawiały się w przepisach wielu krajów, pojawiał się obowiązek korzystania z pasów bezpieczeństwa, to też wszyscy mówili, ale to jest niewygodne. Gdzie ktoś będzie jeździł z czymś takim, prawda? A jednak do tego przywykliśmy i dzisiaj wiemy, że to wpływa na nasze bezpieczeństwo. I to dotyczy przeróżnych rozwiązań, bo my tutaj koncentrujemy się na kilku wybranych rozwiązaniach, ale tak na dobrą sprawę jest cała masa rozwiązań, również takich płatnych, również aplikacji do właśnie tej kontroli rodzicielskiej produkowanych przez inne firmy, gdzie różne rozwiązania, również te kontrowersyjne, się znajdują. No i teraz trzeba gdzieś to wypośrodkować, ale pytanie, czy się da?
0: No na pewno, znaczy one się nie cieszą jakąś wielką popularnością, zacznijmy od tego, bo to jest, są sytuacje, kiedy komuś bardzo się chce po prostu... no taki kaganiec gdzieś tam dziecku uwiązać i strasznie go tam gdzieś kontrolować w sieci. Wcześniej pan wspomniał o tym zostawieniu w obcym mieście. Ja się boję, że więcej ludzi chętniej wrzuci dziecku jakiś lokalizator do kieszeni, żeby wiedzieć, w ile sekund już do tego sklepu doszło, czy też nie go tam na bieżąco obserwować. Ale do internetu wpuszcza go no po prostu. No, masz telefon, otwórz, działaj sobie, tak? Więc... to jest jakby skrajność i chyba powinno być zupełnie odwrotnie, prawda? Jeżeli chodzi o te różne narzędzia z obszaru kontroli rodzicielskiej, tak, tego jest multum. Natomiast z tego, co ja się orientuję, one się cieszą popularnością w chwili, gdy no, doszło do czegoś niefajnego. Na przykład no, rodzice zostali wezwani do szkoły, bo dziecko się nad kimś znęcało, produkowało jakieś niefajne treści i wtedy w ramach kary do czegoś takiego dochodzi. Niestety również bezmyślnie. To znaczy, okej, to odcinamy ci w takim razie wszystko, kontrolujemy wszystko i z tego też skutki są, ja nie chcę tutaj bronić oczywiście w żadnym wypadku, natomiast te skutki też czasami mogą być bardzo, bardzo opłakane, prawda? Więc to też jest tak, żebyśmy chyba jednak jednak rodzice powinni zacząć od tego rekonesansu, od informacji, gdzie jak dziecko po prostu z tego internetu sieci korzysta, sami też się edukować. I tutaj takich miejsc jest dużo. My też oczywiście w tym pomagamy. W CERCie dużo publikacji na ten temat robimy i będziemy robić jeszcze więcej, gdzie na te dzieci jakieś niebezpieczeństwa czyhają. Bo my na ten moment jesteśmy na takim wierzchołku góry lodowej. A możemy sobie przecież jeszcze, gdyby czasu straciło, przejść przez no, różne bardzo niefajne rzeczy, kiedy z dziećmi ktoś będzie chciał nawiązać kontakt, kiedy będzie chciał też wyłudzić jakieś dane, informacje. Na rodzicach możemy też wieszać psy, chociaż lubię pieski, więc nie lubię trochę tego powiedzenia. To może tak, wieszać coś niedobrego, jeżeli chodzi o cały sharenting, udostępniania zdjęć i informacji na temat dzieci w internecie, które tam zostają na zawsze. Tu też trzeba sobie się popukać w głowę. Ja ostatnio czytałem takie badanie, że w Polsce wśród rodziców, którzy udostępniają zdjęcia dzieci w internecie, 72% nie jest w stanie powiedzieć po co. Bo tak. Bo inni tak robią,

0: inni tak robią. Ja myślę,
1: czyli
0: że najczęściej
1: dla lajków, już tylko nie wiem.
0: Mateusz Osowski, CertoRange Polska był moim i Państwa gościem. Bardzo dziękuję. No i zastanówmy się również, co my robimy w sieci, ale też rozmawiajmy z naszymi pociechami właśnie na temat zagrożeń w cyfrowym świecie. Bardzo dziękuję.
1: Ja również.
0: To był magazyn Saldo. Kolejne wydanie o godzinie 17:47 i oczywiście też ceny paliw. Wrócimy do tego tematu z całą pewnością.
2: Saldo. Magazyn gospodarczy. Reklama. Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład Lipton Ice Tea, różne smaki w nowej cenie regularnej 5,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
3: Lidl, to się opłaca.
4: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
5: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
4: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
6: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
4: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
6: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
7: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka.
8: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
9: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
10: Ostatnie 4 dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład telewizor Philips 55 cali, Ambilight, Mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3299 zł. Teraz za jedyne 2599. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
2: Po reklamie. Autopromocja.
11: Na weekendowy wypad za miasto, kilkudniową wycieczkę, a może nawet tydzień wakacji. Tych miejsc zazwyczaj nie ma na mapach i w przewodnikach, ale my o nich opowiemy i zachęcimy do ich odwiedzenia. Na piękne nieznane zapraszam w imieniu dziennikarzy Polskiego Radia. W każdą sobotę po godzinie 10.
2: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Polka ofiarą śmiertelną zamachu w Berlinie. Do ataku doszło przedwczoraj. Wielkie polityczne zamieszanie i bałagan. Tak premier Tusk komentuje rozpad w PiS-ie. Polskie materiały pirotechniczne będą produkowane w Wielkiej Brytanii. Umowa w tej sprawie podpisana. Minęła godzina 13. Dorota Wojtalczyk, zapraszam. Kobieta, która zginęła w sobotę w ataku na Paradę Równości w Berlinie, to obywatelka Polski, informuje burmistrz stolicy Niemiec. Zamachowiec wjechał samochodem w tłum ludzi w centrum miasta. Abdul B. zabił jedną osobę, zranił prawie 30. Ofiary były uczestnikami Parady Równości. Po kilkunastogodzinnej obławie policja zastrzeliła poszukiwanego mężczyznę. Nie będę płakał po PiS-ie, tak mówi premier Donald Tusk. W ten sposób komentuje rozłam w największej partii opozycji.

0: opozycyjnej. W ostatnich kilkunastu godzinach dowiedziałem się od polityków PiSu, że Morawiecki jest moim agentem i agentem niemieckim, mówi szef rządu. To nawiązanie do głośnych słów Jacka Kurskiego w jednej z telewizji sprzyjających PiSowi.
1: Można by to wszystko obrócić w ponury żart, ale tak naprawdę nie pierwszy raz jesteśmy świadkami takiego wielkiego politycznego zamieszania i bałaganu. Ja uważam, że w polityce ludzie, którzy doprowadzają do nieustannych konfliktów i takiej szamotaniny, są po prostu niebezpieczni.
0: Jeśli Mateusz Morawiecki utworzy własną partię, może rozdawać karty w Sejmie. Tak uważa Bogusław Liberacki, były wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego. Mówił o tym w naszym studiu.
2: Jest pytanie oczywiście, co dalej. Ja myślę, że parę tygodni trzeba poczekać, a może za 2-3 miesiące, bo jakie ułoży sobie premier Morawiecki relacje i z Prawem i Sprawiedliwością, ale także z partiami rządzącymi. Takim testem moim zdaniem będzie jakiekolwiek najbliższe głosowanie czy głosowania w sprawie odrzucenia weta pana prezydenta Karola Nawrockiego.
0: Nie jest wykluczone, że jutro ugrupowanie Mateusza Morawieckiego utworzy nowy klub parlamentarny. Nowe linie produkcyjne polskich materiałów pirotechnicznych mają powstać w Wielkiej Brytanii. Listy intencyjne w sprawie polskiej inwestycji w obronność podpisały w Kraśniku spółka Nitrochem, należąca do Polskiej Grupy Zbrojeniowej, oraz brytyjska firma BAE Systems. Produkcja w Wielkiej Brytanii zwiększy odporność obronną naszego kraju, przekonuje wiceszefowa resortu obrony Magdalena Sobkowiak-Czarnecka.
3: My uruchamiamy dodatkowe zdolności. I tak jak w Polsce Nitrochem co roku wytwarza około 10 tysięcy ton trotylu, to w Wielkiej Brytanii, jeśli powstanie, kiedy powstanie ta inwestycja, to planowana jest produkcja około dodatkowych 2 tysięcy ton rocznie. Dlaczego jest to strategiczne, że jest to w Wielkiej Brytanii? Mówimy przede wszystkim o odległości geograficznej. Lokowanie produkcji poza granicami Polski, i to na zachód, w miejscu wyjątkowo bezpiecznym, zwiększa naszą odporność i nasze bezpieczeństwo.
0: Projekt będzie współfinansowany przez brytyjski rząd. Estonia wyśle swoich pograniczników na Łotwę. Ten kraj zmaga się z dużą presją migracyjną na granicy z Białorusią. Decyzja w tej sprawie zapadła po zatrzymaniu w Estonii w ostatnich dniach kilkudziesięciu nielegalnych migrantów. Dostali się oni tam przez Łotwę.
4: Estoński minister spraw wewnętrznych Igor Taru podkreślił, że nielegalni migranci wykorzystują Estonię jako kraj tranzytowy w drodze do Finlandii i innych państw Europy Zachodniej. Dodał, że łotewskie służby działają obecnie pod silną presją migracyjną. Dlatego estońscy funkcjonariusze mają wesprzeć ochronę granicy i umożliwić rotację personelu. Po ubiegłotygodniowej wizycie na granicy Łotwy z Białorusią minister poinformował, że migranci próbują forsować zabezpieczenie przy użyciu drewnianych drabin, lin, nożyc do cięcia metalu i elektronarzędzi. Jego zdaniem świadczy to o zorganizowanym charakterze tych działań. Estońskie media informują, że w ostatnich dniach w Tallinie zatrzymano 30 nielegalnych migrantów. W związku z tym służby zwiększyły kontrolę m.in. na granicy z Łotwą. Kamil Zalewski, Polskie Radio.
0: Sernik. Takie imię internauci wybrali dla źrebaka konia Przewalskiego, który urodził się w warszawskim ogrodzie zoologicznym. Niektórzy sugerowali, że sernik może być też pisany jako Sir Nick. I do naszego jegomościa zdecydowanie taka pisownia pasuje, tak piszą pracownicy stołecznego zoo w mediach społecznościowych. Źrebak hasa już po wybiegu i można go oglądać. W latach 60. ubiegłego wieku konie Przewalskiego wyginęły w naturze. Ich powrót na azjatyckie stepy stał się możliwy dzięki populacji 12 osobników utrzymywanych w ogrodach zoologicznych. Właśnie po to istnieją ogrody zoologiczne, aby chronić gatunki ginące, napisali opiekunowie sernika.
5: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Przed burzami w 10 województwach na północy, wschodzie, w centrum i południu kraju ostrzega IMGW. Miejscami opady deszczu będą intensywne. Ostrzeżenie drugiego stopnia dotyczy północnej części Podkarpacia. Tam zapowiadany jest intensywny deszcz. Nad morzem niezbyt ciepło, do 20 stopni, w centrum do 22, najcieplej do 26 na Podkarpaciu.
5: Klimat.
0: W większej części kraju jakość powietrza jest dobra lub bardzo dobra. Do godziny 17 można korzystać z nadmiaru prądu. Ponad 50% energii pochodzi z odnawialnych źródeł, najwięcej ze słońca. Na północy kraju i na

0: W Podkarpaciu możliwe są gwałtowne wzrosty stanu wody w rzekach.
1: Klimat. Reklama.
2: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład karkówka wieprzowa, cena przed obniżką 18,49. Teraz 35% taniej. 11,99 za kilogram.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Dziękuję Basiu za wspólny spacer, a teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
5: Przecież nie ma upałów.
4: Trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
5: Litorsal Senior?
4: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
6: Teraz nowość. Litorsal Senior Plus dla diabetyków. Zdrowit.
7: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka.
8: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
9: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
1: Po reklamie. Autopromocja.
10: Tu Polskie Radio 24. W każdej sprawie zawsze można do nas napisać. Kontakt @polskieradio24.pl. Ale teraz dodatkowo można też zadzwonić. Nasza radiowa sekretarka czeka. 22 645 24 00.
1: Autopromocja.
11: Dzień w Polskim Radiu 24.
12: 9 minut po godzinie 13. Dzień dobry, witamy Państwa bardzo serdecznie. Marzena Perdion, Patrycja Pindakiewicz, Mateusz Dziekoński i Jakub Kukla. Zapraszamy serdecznie do godziny 16. Jest 27 dzień lipca, poniedziałek pochmurny i deszczowy. Proszę więc dziś pamiętać o parasolu, choć aura niedługo ma się zmienić. Od środy mają wzrosnąć temperatury i powróci prawdziwe gorące lato. A jeśli chodzi o politykę, tam też burzowo i między innymi o tym dziś będziemy rozmawiać.
1: Stan dnia.
12: To mogą być ostatnie godziny Mateusza Morawieckiego i jego frakcji w Prawie i Sprawiedliwości. Jutro Komitet Polityczny Partii ma podjąć decyzję o wykluczeniu polityków z grona PiSu. W Sejmie jest Michał Fabisiak. Dzień dobry.
13: Dzień dobry.
12: Michale, czy możliwy jest jeszcze jakiś nieoczekiwany zwrot, czy raczej rozpad Prawa i Sprawiedliwości jest nieunikniony?
13: No, decyzja kierownictwa PiS była jasna. Każdy, kto nie podpisze deklaracji o braku przynależności do zewnętrznych stowarzyszeń, będzie musiał opuścić partię. Wiemy, że Mateusz Morawiecki oraz jego ludzie tego nie uczynili, dlatego politycy PiS mówią, że grupa ta właściwie sama wykluczyła się z partii, a komitet polityczny jutro po prostu potwierdzi decyzję. Niektórzy posłowie wciąż są jednak dobrej myśli. Ten spór na prawicy nie musi zakończyć się rozłamem. W zgodę na prawicy wierzy chociażby poseł PiSu Piotr Uściński.
14: Jeszcze moja nadzieja nie wygasła na to, że w ogóle nie dojdzie do tego podziału i że jutro jakimś zrządzeniem losu okaże się, że zwycięży jeszcze ta miłość między małżonkami, używając tej metafory, że dochodzi do rozwodu. Ta miłość jest moim zdaniem, mimo tych emocji ze strony niektórych kolegów, to ja tych emocji takich nie widzę ani u Jarosława Kaczyńskiego, ani u Mateusza Morawieckiego.

0: obaj panowie wypowiadają się na swój temat z szacunkiem.
1: Zdecydowana większość polityków Prawa i Sprawiedliwości mówi jednak o tym, że rozłam na pewno będzie. Jutro on już stanie się tak naprawdę formalnością, bo ten rozłam nastąpił już dużo, dużo wcześniej. Pytanie tylko, czy te dwa PiS-y nie skonfliktują się teraz na tyle ze sobą, że nie będą w stanie już nigdy współpracować. Na pewno takie wypowiedzi jak Jacka Kurskiego, który zarzucił Mateuszowi Morawieckiemu, że ten realizuje niemiecki plan podboju Europy oraz że współpracował w przeszłości z premierem Donaldem Tuskiem, co to właściwie Jacek Kurski dziś wypomina premierowi Morawieckiemu. No, tego typu wypowiedzi na pewno działają na niekorzyść ewentualnego porozumienia. Mówią o tym zresztą też sami posłowie PiS-u w takich nieoficjalnych rozmowach. Ta wypowiedź też Jacka Kurskiego, o której wspominam, na pewno nie spodobała się Jarosławowi Kaczyńskiemu. Krytycznie oceniają również przedstawiciel frakcji tak zwanych maślarzy, a więc poseł PiS-u Mariusz Gosek.
2: To jest niepotrzebne. No, pan prezes Jarosław Kaczyński już wcześniej wskazywał na to, że jeżeli są tego typu emocje, no to korzysta na tym i zaciera ręce Donald Tusk, a my musimy myśleć o Polsce, myślimy o Polsce. W tym zakresie tego typu niesnaski, czy wprost takie no, dość daleko idące sformułowania, czy oceny koleżanek i kolegów nie służą nikomu. Dlatego naprawdę już przechodzimy do fazy zajmowania się Donaldem Tuskiem.
1: No, ale ci sami posłowie, którzy apelują o to, aby, że tak powiem, zakończyć tą wojnę, sami tą wojnę wzniecają. Ale rzecznik PiS-u Rafał Bochenek napisał w imieniu prezesa PiS właśnie na Platformie X, że no, nie może być już wojen na prawicy, że dzisiaj potrzebna jest jedność. Dodał też, że premier Donald Tusk, tutaj cytat, cieszy się z każdego ataku wymierzonego w PiS, największą partię opozycyjną w Polsce. No, tymczasem szef rządu mówi, że rozłam w PiS wcale nie jest dla niego powodem do zadowolenia. Donald Tusk powiedział dziś, że wolałby, aby polska polityka nie opierała się na tego rodzaju sporach.
3: Ja nie będę płakał po PiS-ie, ale z całą pewnością nie ma się z czego cieszyć. Jak widzimy, co się dzieje z najważniejszą, największą partią opozycyjną. Wszyscy wolelibyśmy, żeby polityka wyglądała trochę inaczej. Dowiedziałem się od niektórych polityków PiS-u, że pan Morawiecki jest moim agentem i agentem niemieckim. To tego się naprawdę nie spodziewałem, że aż tak daleko sprawy zajdą. W polityce ludzie, którzy doprowadzają do nieustannych konfliktów i takiej szamotaniny, są po prostu niebezpieczni.
1: No, politycy PiS-u związani z frakcją tak zwanych maślarzy od dłuższego czasu tu między innymi w Sejmie wypuszczają taki, znaczy spinują, że tak powiem, dziennikarzy, że właśnie Mateusz Morawiecki tak naprawdę dąży do rozbicia Prawa i Sprawiedliwości po to, aby w przyszłości połączyć się z Donaldem Tuskiem. Frakcja Morawieckiego wszystkiemu zaprzecza. Jej przedstawiciele mówią, że tym głównym przeciwnikiem dla nich nie jest Prawo i Sprawiedliwość, tylko właśnie premier Donald Tusk. No, trudno, można, przyznam szczerze, czasami się w tym wszystkim już połapać. Jedno jest pewne, jutro na pewno zbierze się komitet polityczny PiS-u. Ma to nastąpić późnym popołudniem. No i wtedy dowiemy się, czy Mateusz Morawiecki znajdzie się poza PiS-em, czy może wydarzy się ten polityczny cud, o którym na początku tej mojej relacji mówił poseł PiS-u Piotr Uściński i że może jednak do tego rozłamu nie dojdzie. O wszystkim będziemy wiedzieć pewnie jutro około godziny 19, bo myślę, że tak mniej więcej po 2 godzinach ten komitet polityczny PiS-u powinien się zakończyć.
4: Wakacje na półmetku, a w polityce doszło do niespodziewanego przyspieszenia. Michał Fabisiak z Sejmu, dziękuję serdecznie. Komentarz. Jest z nami dr Agnieszka Zaręba, politolożka. Dzień dobry.
5: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
4: Jak słyszeliśmy, jutro zbierze się Komitet Polityczny Prawa i Sprawiedliwości, żeby podjąć decyzję w sprawie rozłamowców. Komitet mógłby się zebrać w piątek. Dlaczego tak się nie stało? Czy tych kilka dni przerwy to jest szansa na ewentualną zmianę decyzji?
5: Znaczy raczej co do decyzji, to ona już zapadła i to tak jak w państwa materiale, tak jak tutaj pan redaktor z Sejmu mówił o tym, to jest konsekwencja już, powiedziałabym, kilku dobrych miesięcy. I tak naprawdę obserwowaliśmy to, co dzieje się w Prawie i Sprawiedliwości już jakiś czas. Więc moim zdaniem to raczej te kilka dni to być może była to kwestia próby przedstawienia całej sytuacji, znalezienia sposobu wytłumaczenia tego, co się stało. Natomiast raczej ja tutaj w przeciwieństwie do pana posła z Prawa i Sprawiedliwości nie widzę takiej możliwości, żeby jeszcze ci małżonkowie

0: mieli się dogadać.
1: Jeśli chodzi o Mateusza Morawieckiego i Jarosława Kaczyńskiego, oni wobec siebie w wystąpieniach zdają się być dość powściągliwi. Tego nie można powiedzieć o ludziach stojących za nimi. Sporo jest emocji. Padło w ostatnich dniach dużo cierpkich słów. Nie ma pani wrażenia, że ta sytuacja może się wymknąć spod kontroli i emocje zostaną rozhuśtane tak bardzo, że trudno będzie o ewentualne później, jeśli nawet nie porozumienie, to jakąś sensowną współpracę?
0: To jest tak, panie redaktorze, że tych emocji w Prawie i Sprawiedliwości jest bardzo dużo. Dopóki jest to partia wodzowska, dopóki prezes Jarosław Kaczyński jakby trzymał te wszystkie emocje na wodzy i potrafił te spory, nawet takie personalne, rozwiązywać, i to zarówno takie ogólnopolskie, jak i regionalne, no to jakoś to wszystko działało. Do tego jeszcze zwróćmy uwagę, że już kilka mieliśmy takich rebelii w PiS-ie, które kończyły się w zasadzie potem, używając takiej nomenklatury biblijnej, właśnie, albo syn marnotrawny wracał na łono partii. Natomiast mam takie wrażenie, że po pierwsze, Mateusz Morawiecki zebrał naprawdę posłów, którzy są znaczącymi nazwiskami w Prawie i Sprawiedliwości. I to są osoby, które gdzieś były bardzo marginalizowane, szczególnie w regionach. Ja przypomnę, że niedawno była taka reforma w Prawie i Sprawiedliwości regionów, gdzie rzeczywiście Jarosław Kaczyński doprowadził do tego, że bardzo wielu tych działaczy, nawet Porozumienia Centrum, czuli się bardzo niedocenieni. I to wszystko spowodowało, plus właśnie zaplecze Mateusza Morawieckiego i takie pewne osłabienie też wodza, czyli prezesa Jarosława Kaczyńskiego, doprowadziło do tego, że rzeczywiście obserwujemy to, co obserwujemy. I te emocje będą, i przypuszczam, że chociażby nie wiem, jak próbowano, to moim zdaniem naprawdę jest tam bardzo dużo złych emocji i te emocje narastały. Więc taki wybuch jakby no jest konsekwencją tego, co się od jakiegoś czasu już w Prawie i Sprawiedliwości działo.
1: Czy właśnie rozpoczęła się daleko idąca dekompozycja polskiej sceny politycznej, bo zakładamy, że powstanie partia i może okazać się, że jesienią najróżniejsze warianty mogą się ziścić?
0: Hej, panie redaktorze, ja tak naprawdę nie wiem, do czego zmierza Mateusz Morawiecki. Oczywiście taką naturalną konsekwencją wydawałoby się, że jest utworzenie partii. Ale pamiętajmy, że do tego, żeby partię utworzyć, potrzebne są struktury i potrzebna jest najważniejsza rzecz na świecie, to znaczy pieniądze, jeśli chodzi o politykę. I tutaj może być problem, może Mateusz Morawiecki z tym mieć dosyć spory problem, natomiast nie przeszkadza mu to wejść w jakąś koalicję, być może szukać przyjaciela bogatego wśród właśnie partii politycznych, które w tej chwili funkcjonują na scenie politycznej, czyli takiej partii, która ma dotacje, która ma struktury. Więc myślę, że scenariuszy tutaj jest bardzo dużo i myślę, że Mateusz Morawiecki zdaje sobie z tego sprawę, bo mam takie wrażenie, że w polityce bardzo okrzepł i chociażby to, że z taką dużą powściągliwością wypowiada się o Jarosławie Kaczyńskim, to też powoduje i pokazuje nam, że Mateusz Morawiecki pewnie nie wyklucza żadnego ze scenariuszy, które w tej chwili moglibyśmy tutaj snuć.
1: Lato jest ciekawe, jesień myślę będzie nie mniej interesująca. Jak słyszeliśmy przed momentem, premier Tusk odniósł się do sytuacji w Prawie i Sprawiedliwości, ale był też pytany o sprawę ekstradycji Zbigniewa Ziobry. Był pytany, kiedy ewentualnie były minister sprawiedliwości mógłby trafić do Polski. Odparł, że to raczej pytanie do innego Donalda.
2: Znaczy, my będziemy zgodnie z prawem szukali wszystkich dostępnych sposobów, aby ci politycy, na których ciążą tak poważne oskarżenia, stanęli prędzej czy później przed polskim sądem. Wtedy, kiedy mamy do czynienia z uciekinierami, wymaga to dobrej współpracy z rządami danych krajów. Jak państwo wiecie, po zmianie władzy na Węgrzech mamy świetną współpracę z rządem węgierskim, jeśli chodzi o te kwestie. Natomiast no, czekamy na pozytywne sygnały z Waszyngtonu. Czy one nadejdą? Nie wiem.
1: Czy w pani odczuciu Zbigniew Ziobro pojawi się w Polsce przed jesienią 2027 roku, czyli przed kolejnymi wyborami parlamentarnymi?
0: Ja myślę, panie redaktorze, to jest tak prestiżowa sprawa i to jest tak ważna wizerunkowo sprawa dla Koalicji Obywatelskiej, że zarówno Donald Tusk, jak i służby mu podległe, mówię tutaj o ministrze Żurku, naprawdę zrobią wszystko,

0: żeby tak się stało. Pytanie oczywiście o to, póki co obserwuję, że rzeczywiście tutaj Waldemar Żurek, pomimo że zarzuca mu się taką opieszałość, to jednak bardzo konsekwentnie do tego zmierza i bardzo konsekwentnie, w sumie szybko, biorąc pod uwagę ten wniosek ekstradycyjny, który został dosyć szybko przygotowany, przetłumaczony i rzeczywiście jakby wszystkie procedury widać wyraźnie są przestrzegane. Więc moim zdaniem jest duża szansa na to, żeby Zbigniew Ziobro w Polsce się pojawił, aczkolwiek no już nieraz Zbigniew Ziobro pokazywał nam tak niesamowite zwroty akcji i tak unikanie polskiej, znaczy odpowiedzialności za swoje czyny, że zobaczymy, co się stanie dalej. Natomiast jest to bardzo istotna sprawa rzeczywiście i w kampanii wyborczej zbliżającej się i dla Koalicji Obywatelskiej, również dla elektoratu, który oczekiwał i cały czas oczekuje właśnie tych rozliczeń.
1: A może wygodniej gonić niż złapać? Może wygodniej mieć Zbigniewa Ziobrę na dystans i przypominać o ciążących czy stawianych mu zarzutach, niż potem tłumaczyć się w trakcie rozprawy sądowej, bo mogłoby być różnie.
0: Tylko że z drugiej strony, panie redaktorze, takie gonienie w pewnym momencie zaczyna się obywatelom czy osobom, które obserwują scenę polityczną, trochę nudzić i jakby powodować też, znaczy to może też mieć odwrotny w ogóle skutek, dlatego że no cały czas wiadomo, że strona opozycyjna będzie zarzucała nieskuteczność Waldemarowi Żurkowi. Mało tego, no Zbigniew Ziobro też słynie z takich lekceważących wypowiedzi, jeżeli chodzi o Koalicję Obywatelską i rząd Donalda Tuska, więc gdyby pojawiały się kolejne tego rodzaju wypowiedzi, to na pewno nie byłoby to na rękę Koalicji Obywatelskiej i na pewno w kampanii wyborczej wyglądałoby to fatalnie wizerunkowo.
1: Mam wrażenie, że lekceważące wypowiedzi stają się specjalnością w polskiej polityce, ale zostawmy uszczypliwości, zostawmy złośliwości, jeśli chodzi o rozliczenia, bo ich elementem jest próba ściągnięcia byłego ministra sprawiedliwości do Polski. W jakim one są stanie, w pani odczuciu?
0: Moim zdaniem to jakby jest konsekwentne działanie, żeby w ten sposób doprowadzić do tego, co jest celem Koalicji Obywatelskiej. Natomiast rzeczywiście myślę, że wyborcy, ci, którzy pamiętają, bo też to jest bardzo ciekawa sprawa, panie redaktorze, wyborcy w Polsce mają bardzo krótką pamięć. Myślę, że to jest spowodowane też tym, że kolejne sprawy są w tej chwili wyciągane i tych afer mamy bardzo dużo i w zasadzie niektóre są i na rękę Koalicji Obywatelskiej, niektóre są na rękę Prawu i Sprawiedliwości, więc to jest bardzo trudne do odpowiedzi rzeczywiście, jak to funkcjonuje. Natomiast no, mamy tych spraw rzeczywiście bardzo dużo i pytanie, w jaki sposób w kampanii wyborczej będzie to jedna i druga strona wykorzystywać.
1: Myśli pani, że ten temat dla elektoratu koalicji rządzącej jeszcze jest istotny, że on ma takie znaczenie, jakie miał w czasie kampanii wyborczej w roku 2023?
0: Myślę, że tak, panie redaktorze. Myślę, że ten twardy elektorat Koalicji Obywatelskiej jednak cały czas oczekuje, że coś w tej sprawie się zadzieje. Myślę też i widać wyraźnie, czasami mówimy o tak zwanym deep state, czyli tym głębokim państwie, że to, co dzieje się w prokuraturze, to też jest takim stanem cały czas oczekiwania na jakąś zmianę. Więc to byłby taki bardzo dobry sygnał dla wszystkich, gdyby rzeczywiście udało się przynajmniej rozpocząć proces Zbigniewa Ziobry.
1: Myśli pani, że za rok że politycy, przedstawiciele koalicji rządzącej będą mogli powiedzieć: proszę, oto rozliczyliśmy poprzedników?
0: Myślę, że do tego to jeszcze bardzo daleko, bo to widać wyraźnie, że tych spraw było bardzo dużo. Też pamiętajmy o tym, że te obietnice, one były składane trochę na wyrost, a z drugiej strony tych obietnic było bardzo dużo. Były bardzo rozbudzone takie oczekiwania i emocje. I to nie tylko jeśli chodzi o elektorat Koalicji Obywatelskiej, ale też koalicjantów, którzy funkcjonują w tej chwili w państwie. Więc wydaje mi się, że to jest jeszcze bardzo długa droga. No i sama jestem ciekawa, w jaki sposób koalicja wytłumaczy się z tych, no bądźmy szczerzy, nierozliczonych, niezrealizowanych, prestiżowych obietnic.
1: To jest pieśń przyszłości, a teraz przyglądamy się jeszcze aktualnej sytuacji. Dziś media piszą m.in.

0: innymi o wiceministrze sportu i turystyki Ireneusz Raś. Kilka lat temu kupił kilka mikrokawalerek, zarabiał na ich wynajmie, a w aktualnej sytuacji pracuje nad przygotowaniem ustawy o najmie krótkoterminowym, która ma wprowadzić jasne zasady wynajmu. Myśli pani, że to jest pewna niezręczność, pewne niedopatrzenie, czy może jednak sytuacja niedopuszczalna?
1: Ja uważam, że jest to sytuacja niedopuszczalna i naprawdę mam takie wrażenie, że gdzieś spsiała nam ta polityka i takie standardy, które mamy oczekiwania, i to szczególnie taki elektorat, powiedzmy, w średnim wieku, i to jest moje pokolenie. Gdzieś jednak pamiętamy tych polityków jeszcze Unii Wolności, gdzie faktycznie te standardy były bardzo wysokie, i to zarówno kultura osobista, jak i to, czego oczekiwano od polityków, więc rzeczywiście tutaj trochę mam takie wrażenie, że kiedyś oczekiwaliśmy, że ci politycy będą jak żona Cezara. Tymczasem okazuje się, że no właśnie pojawiają się osoby, które w tej polityce być nie powinny, i mamy tych polityków niestety coraz większą liczbę, i to jest taki przykład, gdzie no moim zdaniem jest to absolutny skandal, i to jest przykład, że gdzieś o tych standardach zapominamy.
0: No ale wiceminister odpowiada, że nie widzi tu konfliktu interesów, bo nieruchomości pozbył się jeszcze przed wyborami. Rzeczywiście odsprzedał, czy też przepisał na żonę i na brata. Pani nie przekonuje taka linia obrony?
1: Nie, zupełnie nie, panie redaktorze, bo to zaczyna być już anegdotyczne, to przepisywanie na żony, były żony, na braci, i to mam wrażenie, że wszyscy w ten sposób się tłumaczą w tej chwili w polityce. I mam takie wrażenie, że właśnie Polacy przestaną w ogóle interesować się polityką, dlatego że zaczną machać ręką na to, co dzieje się i w jaki sposób to wygląda. A tak naprawdę mówimy o stanie też polskiej demokracji, i mówimy, i to jest taki też przykład, że ludzie po prostu przestaną chodzić do wyborów, a cały czas no my politolodzy, państwo dziennikarze, walczymy o to, żeby ludzie uczestniczyli w życiu politycznym, żeby byli świadomi, że ich głos ma znaczenie. No a tu się okazuje, że właśnie ten głos oddawany czasami właśnie na tego rodzaju osoby jest takim ogromnym rozczarowaniem. No i jeżeli tak się będzie działo, no to ta nasza polityka rzeczywiście będzie wyglądała coraz gorzej.
0: W tym projekcie, o którym wspominamy nie wprost, w nowelizacji ustawy o usługach hotelarskich, który wstępnie miał dać gminom prawo do tworzenia stref wolnych od najmu krótkoterminowego, ten przepis został wykreślony. Wiceminister Raś przekonywał, że takie strefy nie są konieczne. W tym miejscu musimy się już niestety zatrzymać, ale do tej sprawy na pewno jeszcze będziemy wracać, bo kwestia najmu krótkoterminowego to jest sprawa bardzo paląca. Dziękuję serdecznie za komentarz. Dr Agnieszka Zaręba, politolożka. Dobrego dnia.
1: Bardzo dziękuję również.
0: Do usłyszenia.
2: Ogłoszenie społeczne.
3: Daj spokój, zapomnij. Będzie dobrze.
4: No, już, już. Biedactwo.
5: Nie histeryzuj. Nie takie problemy mają ludzie.
6: Bagatelizowanie, dawanie rad, nadmierne pocieszanie. To nie przynosi ulgi. Naucz się uważnie towarzyszyć osobom doświadczającym straty. Wejdź na gajusz.org.pl, pobierz poradnik i dowiedz się, co znaczy po prostu być.
2: Ogłoszenie społeczne. To są informacje Polskiego Radia 24.
7: Minęła 13.30. Dorota Wojtalczyk, zapraszam. Śmiertelna ofiara sobotniego zamachu w Berlinie to Polka, przekazuje burmistrz stolicy Niemiec. Abdul B. wjechał w uczestników Parady Równości samochodem, później atakował ich nożem. 29 osób zostało rannych, Polka nie przeżyła zamachu. Burmistrz niemieckiej stolicy przekazał tę tragiczną wiadomość szefowi ambasady naszego kraju w Berlinie. Złożył Janowi Tębińskiemu wyrazy współczucia. Prawie dobę po zamachu niemiecka policja namierzyła sprawcę i zastrzeliła go, bo zaatakował funkcjonariuszy nożem. Możliwe, że będą regulowane ceny paliw na 2 ostatnie tygodnie wakacji, tak mówi premier Donald Tusk. Będzie to zależało od tego, czy ceny ropy na światowych rynkach znów wzrosną w wyniku niestabilności na Bliskim Wschodzie. Jeszcze dzisiaj będę o tym rozmawiał z ministrem finansów, zapowiada szef rządu.
8: Jeśli się okaże, że ta sytuacja znowu jest niestabilna,

0: że te ceny znowu mogą pójść w górę, to zaproponujemy no, takie rozwiązanie, żeby przynajmniej na ostatnie 2 tygodnie wakacji, a więc wtedy, kiedy zaczną się powroty z wakacji, wprowadzić mimo tej blokady znowu takie regulowane ceny, żeby ludzie nie przepłacali przynajmniej za te powroty.
1: Premier Tusk skomentował też piątkową decyzję prezydenta dotyczącą skierowania do Trybunału Konstytucyjnego ustawy o podatku od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych. Zdaniem szefa rządu Karol Nawrocki zablokował ustawę, dzięki której można było sfinansować tańsze paliwa. Lubelscy strażacy pomogą gasić pożary lasów i nieużytków rolnych w Hiszpanii. Największe pożary trawią lasy położone niedaleko Madrytu. Spłonęło tam ponad 80 tysięcy hektarów. Polscy strażacy będą w Hiszpanii działali rotacyjnie. Pierwsi pojawią się tam 1 sierpnia, zapowiada rzecznik lubelskich strażaków, kapitan Tomasz Stachyra.
2: Nasi strażacy z modułu GFFF Lublin będą działali tam na miejscu jako trzecia zmiana służbowa od 20 sierpnia. Jesteśmy przygotowani, załoga jest po certyfikacji, jest odpowiednio wyposażona i przygotowana do tego, żeby taką służbę na terenie Hiszpanii podjąć.
1: Pożary pustoszą również Francję. Z zagrożonych terenów ewakuowano około 220 tysięcy osób. Iga Świątek zajmuje 8 pozycję w najnowszym zestawieniu światowego rankingu tenisistek. Na czele jest Aryna Sabalenka. Za Białorusinką są Kazaszka Jelena Rybakina i Amerykanka Jessica Pegula. Spośród pozostałych Polek awanse zanotowała Maja Chwalińska. Awansowała z 22 na 21 miejsce. Spadki odnotowały Magdalena Fręk z 43 na 48 pozycję oraz Magdalinec z 51 na 65.
3: Dzień w Polskim Radiu 24.
4: 33 minuty po godzinie 13. Komentarz. Prokuratura Krajowa skierowała do władz w Waszyngtonie wniosek o wydanie byłego ministra sprawiedliwości w ręce polskiego wymiaru sprawiedliwości. Do tej kwestii dziś już się odnosiliśmy, a teraz przenosimy się do prokuratury krajowej, do siedziby prokuratury krajowej na briefing prokuratur Anny Adamiak w tej właśnie sprawie.
5: Prokurator przystąpił do opracowania wniosku o tymczasowe aresztowanie Zbigniewa Ziobro i jego ekstradycję poprzez wydanie z terytorium Stanów Zjednoczonych do Polski. Tak jak już zaznaczyłam na początku, ten wniosek został skierowany dzisiaj. Proszę Państwa, prokurator, formułując finalnie we wniosku zakres zarzutów, uwzględnił argumentację Sądu Odwoławczego, Sądu Okręgowego w Warszawie. Sąd w uzasadnieniu, aczkolwiek proszę pamiętać, że sąd utrzymał w mocy postanowienie o tymczasowym aresztowaniu, ale w uzasadnieniu stwierdził, że wobec 7 czynów opisanych jako sprawowanie, nienależyte sprawowanie nadzoru tak naprawdę przez Zbigniewa Ziobro jako ministra sprawiedliwości nad osobami, które z jego upoważnienia podejmowały decyzje w ramach Funduszu Sprawiedliwości. Chodzi tutaj o te zarzuty, które dotyczą brak upoważnienia, aktualnego upoważnienia, którym nie dysponował Marcin Romanowski, podejmując decyzję w zakresie środków z Funduszu Sprawiedliwości. Sąd stanął na stanowisko, że prawdopodobieństwo popełnienia tych czynów jest niższe niż pozostałych czynów. A tak jak już Państwu mówiłam, zaznaczę może to i wyjaśnię, że mówimy w ogóle w procedurze karnej o stopniowalności podejrzenia popełnienia czynu. Dla przedstawienia zarzutu wystarczające jest dostateczne, czyli stworzenie takiego dostatecznego zaistnienia stanu, że jest to dostateczne, to podejrzenie występuje. Natomiast dla już stosowania środków zapobiegawczych ten stopień prawdopodobieństwa musi być duży, więc ten stopień prawdopodobieństwa ulega podwyższeniu. Ale właśnie sąd okręgowy, działając jako sąd odwoławczy, stwierdzając, że to prawdopodobieństwo co do tych 7 czynów jest niższe niż pozostałych, w żadnym sposób nie wpływa na prawidłowość

0: podjętej przez sąd pierwszej instancji, czyli Sąd Rejonowy dla Warszawy, Mokotowa, decyzji o zastosowaniu tymczasowego aresztowania.
1: Mówiła prokurator Anna Adamiak.

0: Wydaje się, że stronę amerykańską przede wszystkim ze Zbigniewem Ziobrą łączy bardzo duża bliskość ideologiczna. Donald Trump też inaczej zupełnie podchodzi jako do wymiaru sprawiedliwości. On uważa, że on jest ofiarą wymiaru sprawiedliwości. Bardzo często o tym mówił w swojej kampanii wyborczej, podczas której został przecież skazany w procesie karnym przez nowojorski sąd. Więc on zupełnie inaczej ma inną optykę, patrząc na rolę polityków w kontekście wymiaru sprawiedliwości. Dla niego każda ingerencja wymiaru sprawiedliwości w polityka, który jego zdaniem może być sądzony tak naprawdę tylko przez wyborców, no ma jakiś wymiar taki takiego zamachu na polityczną wolność, czy na zamachu skierowanego ideologią. Więc pod tym względem musimy pamiętać, że amerykańscy liderzy na najwyższych stanowiskach mają trochę inną perspektywę niż my tutaj w Europie i zupełnie inaczej na to patrzą. Więc tam może wchodzić takie osobiste doświadczenia amerykańskiego prezydenta, które rzutują na to, jak patrzą na tę sprawę pracownicy Donalda Trumpa.
1: I ta mocna, czy też ta w miarę bezpieczna pozycja byłego ministra sprawiedliwości w Stanach Zjednoczonych wynika właśnie z tego, nazwijmy to, pokrewieństwa dusz? Pokrewieństwa doświadczeń?
0: Wydaje się, że to przede wszystkim Donaldowi Trumpowi się opłaca, bo Donald Trump potrzebuje dobrych relacji, przynajmniej uważa, że to jest dla niego istotne, jeśli chodzi o polską prawicę. On chce wspierać bardzo mocno polską prawicę, bo potrzebuje takich wrót do Europy, potrzebuje kraju, czy potrzebuje środowiska politycznego, które pomoże mu realizować amerykańskie interesy tutaj na starym kontynencie i gdyby jakieś ta polska prawica nie rosła w siłę, tylko przeciwnie, chwiałaby się bardzo mocno, jeśli chodzi o zaufanie publiczne, no to Donald Trump miał być duży problem. Jego takimi wrotami do Europy miał być Viktor Orban, który grał wybory, więc Donald Trump potrzebuje teraz nowego otwarcia w Europie, potrzebuje szerszego dostępu do europejskiej polityki i żeby, no, tutaj Polska była takim pasem transmisyjnym amerykańskich interesów, więc pod tym względem to środowisko polskiej prawicy jest Donaldowi Trumpowi w polityce europejskiej potrzebne.
1: Do tego wniosku jeszcze dziś na pewno będziemy wracali, ale teraz skupmy się na zapowiadanym spotkaniu. Mianowicie dziś do Waszyngtonu udaje się Benjamin Netanyahu. Obaj politycy, czyli prezydent USA i premier Izraela, mają spotkać się jutro w Białym Domu. To spotkanie ma dotyczyć najważniejszych obecnie kwestii bezpieczeństwa, czyli między innymi sytuacji na Bliskim Wschodzie. Poza tym Benjamin Netanyahu weźmie udział w uroczystościach upamiętniających zmarłego senatora Lindsey'a Grahama. Izraelski premier nazwał go zresztą jednym z największych przyjaciół Izraela i podkreślał jego wieloletnie poparcie dla współpracy wojskowej i politycznej obu państw. Jak wspomniałem, jednym z głównych tematów ma być sytuacja w Iranie. Czy któryś z obu tych polityków, Trump albo Netanyahu, ma jakiś w miarę konkretny cel dotyczący Iranu?
0: Celem Donalda Trumpa jest przede wszystkim odniesienie zwycięstwa. Takiego zwycięstwa, które nie będzie w żaden sposób kwestionowane przez jego wyborców, przez Amerykanów, bo to, co do tej pory się działo, to wydawało się, że Amerykanie nie rozumieją w ogóle, po co się znaleźli w Iranie i jak z tego Iranu wyjść. I wydaje się, że Donald Trump nie ma pomysłu, jak z Iranu wyjść. Być może po spotkaniu z Benjaminem Netanyahu albo zwali tutaj odpowiedzialność na izraelskiego lidera, albo ogłosi jakieś zupełnie nowe otwarcie i będzie przedłużał taką niepewność, takie tymczasowe rozwiązanie tej sytuacji po to, żeby pokazać Amerykanom, że on wcale nie przegrywa, że on wie, co się dzieje i wie, jak, no, w którym kierunku zmierza. Ostatni sondaż CBS News pokazywał, że 60% Amerykanów uważa, że sytuację Donald Trump w Iranie przedstawia dużo lepiej niż jest naprawdę. Czyli mają takie Amerykanie poczucie, że ich rząd nie mówi im prawdy o tym, jak wygląda sytuacja na Bliskim Wschodzie i to budzi niepokój. No i 76% według tego samego sondażu uważa, że ten konflikt w Iranie był dla Donalda Trumpa dużo trudniejszy niż wydawało się amerykańskiemu prezydentowi, bo to miała być szybka, spektakularna wojna, krótkotrwająca, zakończona niebudzącym wątpliwości sukcesem, trochę jak ta operacja w Wenezueli. No i wszystko pokazuje, że tak już na pewno nie będzie, że Donald Trump może ugrzęznąć na bardzo wiele miesięcy. Amerykanie mówią, 40% Amerykanów uważa, że to potrwa miesiące, zanim sytuacja się zakończy. Więc to dobrze pokazuje, że Donald Trump jest zagubiony politycznie, za bardzo nie wie, w którym kierunku ma iść, a nie może iść w innym kierunku niż pełne zwycięstwo, bo wtedy z jednej strony zniechęciłby do siebie swoich wyborców, którzy domagali się tego, żeby nie było żadnych zagranicznych wojen, z drugiej strony osłabiłby pozycję Stanów Zjednoczonych w kontekście rywalizacji geopolitycznej, czy to z Rosją, czy z Chinami. I być może ten konflikt w Iranie jeszcze rozlałby się bardziej na Bliski Wschód, destabilizując cały region, w tym uderzając w Izraela. Pamiętajmy, że Izrael jest bardzo ważnym graczem w stosunku w polityce wewnętrznej Stanów Zjednoczonych. Benjamin Netanyahu przyjeżdża do Stanów Zjednoczonych też po to, żeby trochę

0: sobie przypomnieć osobom ubiegającym się o miejsce w kongresie. Mamy w listopadzie wybory połówkowe i sprawa Izraela jest bardzo krucha, bo do tej pory amerykańską racją stanu właściwie było takie bez żadnych kontrowersji popieranie polityki Izraela, zapewnianie i gwarantowanie im bezpieczeństwa. Natomiast teraz tak naprawdę i po prawej, i po lewej stronie pojawiły się głosy sprzeciwu takiego bezwarunkowego poparcia dla Izraela. Partia Republikańska, której uosobienie był Lindsey Graham, bardzo jastrzębia, jeśli chodzi o politykę popierania Izraela. No teraz już trochę drży w posadach, jeśli chodzi o taką bezrefleksyjną poparcie dla Izraela, bo dużo osób po prawej stronie jest teraz mocno antyizraelskich i to się bardzo mocno też wiąże z izolacjonizmem. Więc dla Benjamina Netanyahu to jest też takie wywarcie trochę wpływu, czy powiedzmy wmieszanie się nieco w amerykańską kampanię do kongresu i pokazanie, że to jest bardzo ważny punkt programu wyborczego, który powinien być dyskutowany i kolejni kandydaci powinni być przepytywani do ich stosunku do Izraela. No, on będzie oczywiście mówił, że to się Ameryce opłaca.
1: No tak. Jeśli chodzi o wojnę z Iranem, to jest kolejny konflikt, który okazał się bardziej złożony i skomplikowany niż Donald Trump na wstępie uważał. Użyła pani określenia zwycięstwo. Co by tym zwycięstwem mogło być? Pokonanie reżimu ajatollahów, zaprzestanie przez Iran prób zbudowania bomby atomowej, udrożnienie cieśniny Ormus?
0: Ten sam sondaż CBS News pytał Amerykanów, co właściwie dla nich będzie takim najważniejszy cel, jaki powinien być osiągnięty. 86% Amerykanów powiedziało, że otwarcie cieśniny Ormus, która, przypomnijmy, była otwarta, zanim Stany Zjednoczone zaatakowały Iran. Kolejne kwestie to było upewnienie się, czy zapewnienie tego, że irańscy ludzie, mieszkańcy Iranu są bezpieczni, są wolni, swobodni, czyli te kwestie takie związane z prawami człowieka, czy ze zmianą reżimu w Iranie, o którym Donald Trump mówił na samym początku swojego ataku na Iran. Teraz w ogóle to nie jest obecne w narracji. Natomiast Amerykanie uważają, że to jest istotne. No i kolejna kwestia. 75% badanych mówiło, że dla nich ważne jest to, żeby Iran nigdy nie miał już dostępu do broni jądrowej, żeby ten program nuklearny zdemontować na zawsze. I to jest coś, co Donald Trump powtarza. Natomiast nie ma planu, jak do tego doprowadzić. Wydaje się, że tym najlepszym, co może w tej chwili Donald Trump osiągnąć, to jest to porozumienie, te warunki porozumienia z tego, które zawarł Barack Obama jeszcze z Iranem i które Donald Trump w trakcie swojej pierwszej kadencji wypowiedział. Więc on teraz musi do tego wrócić. Pytanie, i oczywiście przedstawiając tak, że osiągnął znacznie więcej, bo dla niego największą porażką byłoby porównywanie go do Baracka Obamy i powiedzenie, że osiągnął jeszcze mniej. Więc Donald Trump jest przed w bardzo trudnym momencie. Amerykanie domagają się konkretnych rozwiązań, a wydaje się, że żadne z nich nie jest w zasięgu wzroku i okazuje się, że to takie potężne bombardowanie, ataki na Iran przez kolejne dni nie działają, że stronę irańską to nie działa, nie sprawia, że ona jest bardziej otwarta do negocjacji i Donald Trump jest w takiej kropce, bo nie wiadomo jak ruszyć dalej. Być może po spotkaniu z Netanyahu będzie mógł opracować jakieś nowe stanowisko, żeby spróbować się dogadać z Iranem, no i móc ogłosić swoim wyborcom, że odniósł wielkie i spektakularne zwycięstwo.
1: Sytuacja rzeczywiście jest trudna, bo po miesiącach brutalnej i kosztownej przy okazji wojny okazuje się, że sukcesem byłoby doprowadzenie do tej sytuacji, która funkcjonowała przed rozpoczęciem tego konfliktu. Donald Trump rzeczywiście się miota, próbuje różnych sposobów. Przez jakiś moment słyszeliśmy zapewnienia, że porozumienie z Iranem prawie, że jest już gotowe i lada moment zostanie zatwierdzone i ogłoszone. Potem Amerykanie wrócili do operacji militarnej, do bombardowania. To puszcza pani taką możliwość, że w końcu Amerykanie wyślą także wojska lądowe do Iranu, bo przed tym Donald Trump cały czas się wzbrania.
0: Myślę, że wysłanie wojsk lądowych dla Donalda Trumpa to byłoby polityczne samobójstwo. To jest coś, czego Amerykanie niezależnie od barw partyjnych właściwie nie dopuszczają. To byłoby pójście pod prąd wszystkiemu, co obiecał swoim wyborcom, którzy wysłali go do Białego Domu właśnie, żeby zakończył zagraniczne wojny, a nie wywoływał kolejne, zwłaszcza związane z inwazją lądową. I dla Donalda Trumpa to jest chyba taka czerwona linia, której nie chce przekroczyć. Natomiast pamiętajmy, że z nim nic nie jest wykluczone. On musi osiągnąć swoje cele i zmienia też zdanie bardzo szybko. Natomiast mam wrażenie, wrażenie, że wokół niego już pojawiły się takie osoby, które mu przypominają, czy próbują go powstrzymać. Jak donosiły amerykańskie media, to między innymi zatrzymanie tych ataków na Iran też było wynikiem nacisków takiego wewnętrznego kręgu, który się zawiązał wokół Donalda Trumpa. Oczywiście Donald Trump zawsze podejmuje decyzje samodzielnie i nie słucha się do końca swoich doradców. Natomiast pamiętajmy też, że on się liczy z pieniędzmi, a koszty amerykańskie, jeśli chodzi o wojnę w Iranie. Pete Hegseth podawał kwotę prawie

0: 40 miliardów dolarów. Niektórzy mówią, że to jest zaniżona dużo, dużo kwota, więc no, to jest bardzo dużo pieniędzy i jeśli przeciwnicy Stanów Zjednoczonych, Rosja, Chiny zobaczą, że Stany Zjednoczone no, mają już coraz mniejsze zapasy amunicji, czy coraz mniej pieniędzy, żeby finansować ten konflikt, to będą mogły znacznie szerzej działać na arenie geopolitycznej konfliktów, niż tego życzyłby sobie Waszyngton. Będą mogły działać dużo bardziej niezależnie, czy w kontekście wojny w Ukrainie, czy na przykład patrząc bardzo mocno na Tajwan, jeśli chodzi o Chiny. Więc pod tym względem Donald Trump bardzo musi liczyć z każdym krokiem. Wydaje się, że inwazja jest na razie poza zasięgiem. Pamiętajmy, że są te wybory i Donald Trump nie chce pogrzebać wszystkich szans republikanów, jakie jeszcze mają. Natomiast no, musi znaleźć szybko wyjście. Wydaje się, że tego wyjścia szybko nie ma, dlatego Donald Trump opowiada bardzo dużo rzeczy. To Irańczycy błagają o te negocjacje, a tak naprawdę nie ma właściwie żadnej reakcji na te bombardowania i Iran póki co nie ustępuje. Donald Trump jest w trudnej sytuacji. Pytanie, czy uda mu się znaleźć polityczne wyjście z tego impasu, bo to jest mu najpilniej potrzebne.
1: Jak wspomnieliśmy, Trump się waha, Trump się szamocze. Raz obiecuje porozumienie, później znów grozi zniszczeniem irańskiej cywilizacji. Czy w tym duecie Trump-Netanyahu to ten drugi jest dużo bardziej zdecydowany w podejściu do Iranu?
0: Zdecydowanie tak. Benjamin Netanyahu próbował namówić każdego amerykańskiego prezydenta od George'a W. Busha do tego, żeby zaatakować Iran. Udało mu się w końcu z Donaldem Trumpem. Amerykańskie media mówiły, że to osobiście Benjamin Netanyahu namówił Donalda Trumpa na to, że właśnie na uderzenie, że to będzie krótka wojna, że to będzie spektakularne, że to będzie zamknięcie pewnej dziejowej niesprawiedliwości i uderzenie faktycznie w Iran, który jest takim wrogiem Ameryki od bardzo, bardzo wielu lat. Więc pod tym względem Donald Trump miał przejść do historii, bo obiecał mu to Benjamin Netanyahu. Może paradoksalnie przejść do historii w negatywnym tego znaczeniu, bo jeśli nie uda się mu szybko wyjść z Iranu, to bardzo mocno będzie obciążeniem dla jego dziedzictwa jako prezydenta. Więc tutaj Benjamin Netanyahu jest trochę taką głową, jeśli chodzi o podejmowanie konkretnych działań, jeśli chodzi o Iran. Pytanie, czy Donald Trump da mu się dalej kierować, dalej sterować nim i robić to, co Benjamin Netanyahu chce, żeby robić. Pamiętajmy, że izraelski lider się kieruje przede wszystkim izraelskimi interesami. Te amerykańskie są dla niego mniej ważne. No i Donald Trump do tej pory szedł za nim. Pytanie, czy będzie szedł dalej, bo to jest trochę pytanie o to, jak bardzo istotny jest Izrael teraz dla partii republikańskiej. Czy partia republikańska chce być cały czas bezwzględnie proizraelska, przynajmniej ta frakcja skupiona wokół Donalda Trumpa, bo już wiemy, że całościowo nie, że już są osoby bardzo mocno które się przeciwstawiają Izraelowi. Na przykład Tucker Carlson, który bardzo mocno się pokłócił z Donaldem Trumpem, jeśli chodzi o poparcie dla Izraela i interwencje w Iranie. Więc pod tym względem to jest taka... Donald Trump musi decydować, czy potrzebny jest mu Izrael, czy Izrael działa politycznie na jego korzyść, czy ten mariaż, powiedzmy, z Benjaminem Netanyahu polityczny jest mu jeszcze potrzebny, czy dojdzie do jakiegoś gwałtowniejszego zerwania. Wydaje mi się, że to jest niemożliwe, żeby doszło do gwałtownego zerwania. Natomiast dla Donalda Trumpa liczą się tylko interesy i bieżące wygrywanie w dniu dzisiejszym, żeby mógł ogłosić krótkoterminowy sukces, więc wszystko jest możliwe.
1: Spodziewa się pani, że jutro w czasie tych rozmów, które mają dotyczyć, jak wspomnieliśmy, kwestii bezpieczeństwa, pojawi się też sprawa czy sytuacja Strefy Gazy? Czy to jest temat, którym Donald Trump już się nie interesuje i scedował to w całości na stronę izraelską?
0: Wydaje się, że Donald Trump już stracił tym zainteresowanie, głównie dlatego, że zniknęło to trochę z nagłówków medialnych i Donald Trump przestał być przepytywany przez politycznych sojuszników, przez politycznych przeciwników, czy przez dziennikarzy, jak Stany Zjednoczone będą się zachowywać w tej sprawie. Co ciekawe, Maggie Haberman i Jonathan Swan w swojej książce Regime Change opisują półtora roku prezydentury Donalda Trumpa i tam Benjamin Netanyahu wręcza Strefę Gazy właściwie Donaldowi Trumpowi i mówi, że może zrobić z nią co chce, właśnie po to, żeby wygrać takie poparcie amerykańskiego prezydenta. Więc to był taki polityczny prezent dla Donalda Trumpa po to, żeby zyskać przychylność jego w kontekście współdziałania między innymi w kontekście Iranu. I to dobrze pokazuje, jak bardzo przedmiotowa jest to kwestia w tej wielkiej polityce między Izraelem a Stanami Zjednoczonymi. Dla Donalda Trumpa, jeśli coś nie idzie po jego myśli, a wydaje się, że w Strefie Gazy nic nie idzie tak jak Donald Trump zakładał. Nie jest to póki co wspaniały resort, który obiecywał na filmikę generowany przez AI. Ciągle tam się dzieje bardzo dużo krzywdy prawdy i dramatu. I wydaje się, że dla Donalda Trumpa jest to politycznie niewygodne, więc on będzie chciał się od tego jak najmocniej odżegnać i przerzucić odpowiedzialność.

0: odpowiedzialność na stronę izraelską.
1: Pomylił się co do Strefy Gazy, pomylił się co do Iranu, pomylił się co do konfliktu u naszych wschodnich sąsiadów. No cóż, wygląda to dość specyficznie. Ma pani wrażenie, że te wszystkie tematy będą powracały w kampanii wyborczej przed jesiennymi wyborami, czy jednak na co dzień Amerykanie żyją zupełnie innymi sprawami?
0: Amerykanie żyją przede wszystkim rosnącymi kosztami życia i tym, że jest po prostu drożej, że nawet wyborcy, którzy głosowali na Donalda Trumpa, no, muszą się zmagać z tym, że benzyna jest coraz droższa, że te ceny nie spadły, ceny energii, ceny transportu, a pamiętajmy, że droga benzyna dla zwykłego amerykańskiego wyborcy w jego miesięcznym budżecie to jest 300, nawet 500 dolarów w zależności od zużycia miesięcznie więcej. I to nie są takie kwoty, które byłyby do zaakceptowania, bo Amerykanie używają samochodów, żeby dotrzeć właściwie wszędzie. To są zupełnie inne pozycje, jeśli chodzi o budżet, niż u nas w Europie, gdzie mamy system transportu publicznego, więc pod tym względem to jest dla nich najważniejsze, ale jednocześnie nie chcą, żeby Stany Zjednoczone wydawały pieniądze na zagraniczne wojny, nie chcą, żeby Stany Zjednoczone były wplątywane w kolejne konflikty, bo cały czas ta trauma Iraku, trauma Afganistanu żyje w Amerykanach, oni doskonale to pamiętają i w momencie, kiedy dzieje się konflikt w Iranie i nie wiadomo, jak on się skończy, nie ma żadnego planu, żeby go zakończyć, to traumatyczne przeżycia polityczne, wspomnienia polityczne wracają do głów amerykańskich wyborców i pod tym względem to może przeważyć na tym, że nie pójdą do wyborów. Washington Post miał ostatni taki artykuł, w którym cytował republikanów, którzy szacowali, że nawet 1 na 5 republikańskich wyborców zawaha się, nie pójdzie do wyborów w tych zbliżających się wyborach do kongresu. I to jest bardzo dużo. To jest ten margines, który może decydować o zwycięstwie.
1: Do jesieni jeszcze trochę czasu zostało i pewnie niejedno się wydarzy. Magdalena Górnicka-Partyka, autorka podcastu Stan Wyborczy. Dziękuję pani bardzo serdecznie.
0: Dziękuję bardzo.
1: Komentarz. A my jeszcze na chwilę zaglądamy do Wrocławia. Policja wyjaśnia okoliczności pobicia pary Ukraińców, 21-letniej Anastazji i jej 20-letniego partnera Maxa. Do incydentu doszło wczoraj około godziny 18:30 przy ulicy Okulickiego we Wrocławiu właśnie. Sprawą zajmuje się nasz reporter Mateusz Czmiel. Mateuszu, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Jakie są najnowsze ustalenia w tej sprawie?
2: Według relacji opublikowanej przez matkę Anastazji, wszystko zaczęło się w sklepie, gdzie para zwróciła uwagę trzem mężczyznom, którzy mieli tam wejść bez kolejki. Kobieta twierdzi, że napastnicy zaczęli wyzywać ich z powodu ukraińskiego akcentu. Po wyjściu ze sklepu doszło do brutalnego ataku, który został nagrany. Jak przekazuje rodzina, Anastazja była wielokrotnie bita po twarzy, doznała rozdarcia ucha. Została także porażona paralizatorem. Max z kolei ma obrażenia twarzy i głowy. Oboje trafili do szpitala z podejrzeniem wstrząśnięcia mózgu. Policja potwierdza, że doszło do tego zdarzenia zarówno w sklepie, jak i poza nim. Jak poinformowała Aleksandra Freus z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu, mężczyźni mieli wepchnąć się do kolejki, a Anastazja zwróciła im uwagę.
3: Tutaj ten motyw narodowościowy niestety najprawdopodobniej też jest brany pod uwagę i występuje, czyli miało to też być powodem ataku przez sprawców, których widzimy na filmiku opublikowanym w mediach społecznościowych. Wcześniej miało dojść do nieporozumienia pomiędzy parą pokrzywdzoną a sprawcami, którzy mieli wepchnąć się w kolejkę. Pani miała zwrócić im uwagę. Spotkało się to z taką właśnie reakcją nieuzasadnioną agresją, która miała kontynuację na zewnątrz. Wstępnie będzie to zakwalifikowane najprawdopodobniej jako pobicie, czyli artykuł 158. Tutaj też nie wiemy jeszcze, jakie są dokładnie obrażenia tych państwa. Na temat tych obrażeń zapewne będzie musiał wypowiedzieć się biegły, czyli być może będzie to w zbiegu z uszkodzeniem ciała. Za te przestępstwa grozi do 5 lat pozbawienia wolności. Policjanci intensywnie pracują nad tą sprawą, aby tych sprawców jak najszybciej zatrzymać.
2: Na nagraniu opublikowanym w sieci widać, jak do pary Ukraińców podchodzi dwóch dobrze zbudowanych mężczyzn. Ukrainiec się od nich odsuwa. Wtedy jeden z napastników zaczyna go uderzać. Do niego dołącza drugi. Po chwili przebiega trzeci mężczyzna i cała trójka zaczyna bić, a następnie kopać leżącego Ukraińca. Napastników usiłuje odciągnąć dziewczyna, jednak również i ona zostaje uderzona w głowę. Na ten atak zareagował też prezydent Wrocławia Jacek Sutryk, który podkreślił, że w mieście nie ma miejsca na przemoc motywowaną nienawiścią, ksenofobią czy uprzedzeniami. Wyraził także wsparcie dla poszkodowanych i zaapelował o szybkie zatrzymanie sprawców. Wezwał też mieszkańców do reagowania na akty przemocy i zgłaszania ich odpowiednim służbom. Zaznaczył również, że odpowiedzialność za bezpieczeństwo zaczyna się także od języka debaty.

0: publicznej.
1: To prawda. I nasza postawa również jest nie bez znaczenia. Mateusz Czmiel, bardzo ci dziękuję. Przypomnijmy, policja cały czas wyjaśnia okoliczności pobicia pary Ukraińców. Do tego incydentu doszło wczoraj późnym popołudniem około 18:30 przy ulicy Okulickiego we Wrocławiu. Słuchają państwo Polskiego Radia 24. Za niespełna 3 minuty będzie 14.
2: Reklama. Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka ZOO.
4: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
5: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
4: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
5: Uff, jest dla mnie ratunek.
4: Tak.
5: Feminost, utrzymaj kontrolę.
2: Zdrowid. Po reklamie. Autopromocja.
6: Poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, zawsze o 21:06. Rozmawiam o wszystkim. Tu nie ma tematów tabu. Wszystko jest tematem. Paweł Wojewódka, pomówmy o tym.
2: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Jest wniosek polskiej prokuratury o ekstradycję Zbigniewa Ziobry. Przekazano go do USA drogą dyplomatyczną. Burmistrz Berlina potwierdza, ofiarą śmiertelną sobotniego zamachu jest obywatelka Polski. Ten problem wraca co roku w wakacje. W szpitalach brakuje krwi, najbardziej RH-. Minęła godzina 14. Dorota Wojtalczyk, zapraszam. Prokuratura potwierdza, jest wniosek o wydanie polskiemu wymiarowi sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry, informuje rzeczniczka prokuratora generalnego Anna Adamiak.
2: Podstawą skierowania wniosku o ekstradycję pana Zbigniewa Ziobro stanowi umowa o ekstradycji dwustronna, zawarta pomiędzy Polską i Stanami Zjednoczonymi. Obecnie obowiązuje umowa z 2003 roku, ale w istocie jest ona potwierdzeniem i dostosowaniem uprzednio już obowiązującej umowy.
1: Premier, jak dodała Anna Adamiak, brak europejskiego nakazu aresztowania nie przeszkodzi w postępowaniu ekstradycyjnym Zbigniewa Ziobry ze Stanów Zjednoczonych. Premier Donald Tusk nie jest pewien, jak będzie przebiegała współpraca z USA przy ekstradycji byłego ministra sprawiedliwości.
3: My będziemy zgodnie z prawem szukali wszystkich dostępnych sposobów, aby ci politycy, na których ciążą tak poważne oskarżenia, stanęli prędzej czy później przed polskim sądem. Wtedy, kiedy mamy do czynienia z uciekinierami, wymaga to dobrej współpracy z rządami danych krajów. Jak Państwo wiecie, po zmianie władzy na Węgrzech mamy świetną współpracę z rządem węgierskim, jeśli chodzi o te kwestie. Natomiast no, czekamy na pozytywne sygnały z Waszyngtonu.
1: Zbigniew Ziobro jest podejrzany w śledztwie.

0: dotyczącym nieprawidłowego wydawania pieniędzy z Funduszu Sprawiedliwości. Prokuratura zamierza mu postawić ponad 20 zarzutów. Najpierw poseł PiS-u uciekł na Węgry, a od maja przebywa w Stanach Zjednoczonych. W lutym sąd rejonowy zgodził się na jego areszt. Za politykiem wystawiono list gończy. Prokuratura skierowała też wniosek o wydanie wobec Ziobry europejskiego nakazu aresztowania, ale sąd okręgowy w Warszawie odmówił. Śmiertelna ofiara sobotniego zamachu w Berlinie to Polka, przekazuje burmistrz stolicy Niemiec. Abdul B. wjechał w uczestników Parady Równości samochodem, później atakował ich nożem. 29 osób zostało rannych. Polka nie przeżyła zamachu. W Niemczech trwa ustalanie, czy zamach podczas Parady Równości był możliwy także w wyniku błędów systemowych.
1: Minister Spraw Wewnętrznych Niemiec zapowiedział kontrolę efektywności systemu postępowania wobec osób stwarzających zagrożenie. Aleksander Dobrindt resortem kieruje od nieco ponad roku. Już za jego urzędowania Abdul B. został aresztowany w Libanie, gdy próbował dostać się do sąsiedniej Syrii i tamtejszego oddziału Państwa Islamskiego. Wcześniej, również nieudanie, chciał dołączyć do innej grupy tej organizacji terrorystycznej w Mauretanii. W maju już w niemieckim sądzie 21-latek usłyszał wyrok roku i 8 miesięcy więzienia za planowanie czynów stwarzających zagrożenie dla państwa. Wyrok został jednak zawieszony. Skazany miał podjąć zajęcia z deradykalizacji. Nie zaczął, bo nie przejawiał koniecznej do tego woli, jak przekazał przedstawiciel Violence Prevention Network. Organizacja VPN pracuje z ekstremistami z obu końców politycznej sceny. Sobotni zamachowiec urodził i wychował się w Niemczech. W sobotę wjechał furgonetką w ludzi w Tiergarten w sercu Berlina. Po rozbiciu samochodu atakował długim nożem lub maczetą. Policja do tej pory nie podała ostatecznej informacji, jakiej broni użył mężczyzna także przeciw policjantom, gdy w niedzielę wieczorem został znaleziony, a potem zastrzelony w dzielnicy Pandał. Adam Górczewski, Polskie Radio.
0: Jest nowy, biały i wzmocniony. Tak wygląda oddany właśnie do użytku most w Głuchołazach na Opolszczyźnie. W uroczystym otwarciu tej przeprawy wzięli udział m.in. premier Donald Tusk i minister infrastruktury Dariusz Klimczak.
2: To ma być most odporny na największą powódź. Mam nadzieję, że ona się tutaj nie przytrafi, ale ta lekcja, którą wyciągnęliśmy z powodzi, ma spowodować, że musimy za pomocą inżynierów zapewnić jak najlepszą infrastrukturę. To jest most silniejszy od żywiołu.
0: Poprzedni most na Białej Głuchołaskiej zniszczyła powódź przed blisko 2 laty. Do tej pory ruch odbywał się zbudowanym przez wojsko mostem tymczasowym. Na koniec o tym, że krew potrzebna od zaraz. Najbardziej deficytowe są jej grupy z czynnikiem RH-. Wakacje to trudny czas, bo mniej osób oddaje krew, a więcej jej potrzebuje. Tłumaczy dyrektor Narodowego Centrum Krwi Sebastian Twaruk.
3: Osoba, która trafia do szpitala po dość dużym wypadku komunikacyjnym, potrzebuje aż 10 jednostek koncentratu krwinek czerwonych. Na to warto nadać kalkę, ile jedna osoba może oddać, to jedna osoba oddaje jedną jednostkę koncentratu krwinek czerwonych.
0: Honorowi dawcy krwi zawsze są gotowi do niesienia pomocy.
4: Krew jest zawsze bardzo potrzebna, szczególnie teraz w okres wakacyjny.
5: Naciskamy pięść.
6: Kiedyś dostałem podziękowanie od dzieci za oddawanie krwi, bo to osocze jest bardziej potrzebne dla dzieci.
7: Dwie fioleczki. Jedna jest na grupę, druga jest na morfologię.
8: Oddaję krew, bo akurat w rodzinie była potrzebna i tak się moja historia zaczęła.
0: W naszym kraju zarejestrowanych jest około 650 tysięcy dawców krwi. Rocznie w szpitalach w naszym kraju wykorzystuje się do ratowania zdrowia i życia chorych około 1,5 miliona jednostek krwi i jej składników.
9: To były informacje Polskiego Radia 24.

0: Ulewa z silnymi porywami wiatru przechodzi nad Stołecznym Mokotowem. Najwięcej deszczu spadnie na Podkarpaciu, do 40 litrów wody na metr kwadratowy. Obowiązuje tam ostrzeżenie IMGW drugiego stopnia. Alerty pierwszego stopnia przed burzami obowiązują w 10 województwach. Na termometrach przeważnie od 18 do 22 stopni, cieplej do 26 w okolicach Rzeszowa.
1: Reklama. Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
2: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
3: Ostatnie 4 dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład pojemna lodówka Whirlpool. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką.

0: Niżką 2089 zł. Teraz za jedyne 1789. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
1: Dziękuję Basiu za wspólny spacer, a teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
2: Przecież nie ma upałów.
1: Trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
2: Litorsal Senior?
1: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
3: Teraz nowość. Litorsal Senior Plus dla diabetyków. Zdrowid.
4: Ty plus pomysł na obiad równa się sycąca promka w Carrefourze. Schab wieprzowy 43% taniej, 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 29 lipca, cena przed obniżką 15,95.
5: Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dealera i na volkswagen.pl. Volkswagen.
6: Po reklamie. Autopromocja.
7: Więcej niż kryminał, czyli thrillery i komedie. Prawdziwe zbrodnie, szpiedzy, wywiad i kontrwywiad. Zabójstwa i wielkie oszustwa oraz klasyczny kryminał. Rozmowy z pisarzami, filmowcami, dziennikarzami, oficerami wywiadu i... Tu wszystko może się zdarzyć. Więcej niż kryminał w Polskim Radiu 24. W każdy czwartek po 22. Grzegorz Kalinowski, zapraszam.
6: Autopromocja.
8: Dzień w Polskim Radiu 24.
9: 9 minut po godzinie 14, a ten dzień to poniedziałek. Poniedziałek deszczowy, poniedziałek burzowy, więc spacer dziś raczej nie wchodzi w grę. Zostaje przejażdżka samochodem. Z drugiej strony ceny paliw bardzo wysokie. Jak żyć?
6: Stan dnia.
9: Na stacjach rosną ceny paliw. Są miejsca, gdzie kierowcy za litr oleju napędowego muszą płacić ponad 8 zł. Użytkownicy aut są zaniepokojeni tempem podwyżek i obawiają się, że trend utrzyma się przez kolejne tygodnie. Premier Donald Tusk zapowiedział, że rząd będzie reagował w sprawie podwyżek. Rynek paliw śledzi od rana Maciej Szefer. Dzień dobry.
10: Dzień dobry, kłaniam się.
9: Macieju, jaka jest sytuacja na stacjach i jaką propozycję przedstawił szef rządu?
10: Emocje są całkiem spore. Kierowcy, z którymi rozmawiałem, a byłem na kilku stacjach w stolicy Wielkopolski, wskazują wyraźnie, że no, są już stacje pojedyncze, na których ta bariera 8 zł jest przekroczona. Ale jak sami przyznali, oni akurat na tych stacjach nie tankują. Ja przeszedłem 5 stacji. Mówię przeszedłem, bo naprawdę zrobiłem to na własnych nogach, a nie samochodem. I na każdej z nich cena zamknęła się i zatrzymała na 7,99 zł. Za litr oleju napędowego. No, kierowcy nie mają wątpliwości, przynajmniej ci, z którymi rozmawiałem, że te koszty tankowania oleju napędowego niestety dość gwałtownie rosną i prawdopodobnie będą rosły.
11: Przekroczy 8 zł, ale 9-10 zł na pewno nie przekroczy. Tak mi się wydaje. No, zobaczymy, co będzie, nie?
10: Zareagował na tę teorię i na tę możliwość premier Donald Tusk, który podczas wizyty w Głuchołazach zaproponował, że rząd przedstawi program, na podstawie którego regulowane będą ceny paliw przynajmniej na 2 ostatnie tygodnie wakacji, jeśli ceny ropy na światowych rynkach znów wzrosną. Kierowcy, mówiąc wprost, czekają na ten ruch i obserwują sytuację polityczną w Polsce i na świecie.
12: Trochę mnie boli, jak premier mówi, że to wina prezydenta. No sądzę, że to jego wina, bo to on obiecał po 5-19.
13: Musielibyśmy w Ameryce zmienić prezydenta.
14: No niestety to trzeba raczej już przetrwać. Ale można też podziękować Nawrockiemu, który zrobił podgórkę Polakom.
10: Jednym słowem zdania są bardzo podzielone i emocje naprawdę są duże. Taksówkarz, z którym rozmawiałem, powiedział mi wprost. Czekam na powrót programu CPN.
15: Dla mnie to było fajnym plusem.
10: Krótko i zwięźle, a kierowcy i eksperci mówią wprost, że podobna sytuacja jest także za granicą.
14: To jest niestety wina gospodarki światowej, problemów z Trumpem i z wieloma innymi rzeczami. Całej Europie jest tak samo. Wróciłem wczoraj z Albanii, paliwo

0: jest po 9 zł, mimo że nie są w Unii Europejskiej.
1: Przywrócone powinno być to ręczne sterowanie cenami paliwa, czy raczej zostawić to i przetrwać, przytrzymać?
0: No niestety to trzeba raczej już przetrwać.
2: Jednym słowem, kierowcy czekają na ruch rządu i mają nadzieję, że te ceny paliw mocno już nie skoczą. Najbardziej niepokoją się tym, że te podwyżki były takie dość gwałtowne, bo faktycznie widać te zmiany na rynku paliw. Warto tu odnotować, że benzyna też nie jest tania. 7 zł i 59 groszy. To widywałem na tych stacjach, przez które przeszedłem. 7,99 kosztował litr oleju napędowego. Zatem można powiedzieć, że trzeba, i tak mówią też eksperci, obserwować tę sytuację, no i oby te ceny po prostu już dalej nie rosły.
3: Sytuację na rynku paliw śledzi Maciej Szefer, który dziś pobije dzienny limit kroków. Dziękuję serdecznie i wszystkiego dobrego.
4: Komentarz.
3: Marek Zuber jest z nami, ekonomista z Akademii WSB. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
3: Witam pana bardzo serdecznie. Niezbyt optymistyczne były wypowiedzi użytkowników samochodów. Wszyscy z niepokojem śledzą ceny paliw, które znów rosną. Był taki moment, kiedy amerykański prezydent obiecywał porozumienie z Iranem. Mówił, że ono jest tuż i lada moment zostanie zaprezentowane. W tym czasie w Polsce wygaszono program CPN, czyli ceny paliw niżej. Chwilę później Amerykanie wznowili ataki na Iran. Ceny znów poszybowały i to odczuwamy także w Polsce na stacjach benzynowych. Jakie są w pana odczuciu prognozy na najbliższe dni i tygodnie? Będzie jeszcze drożej?
5: No to tak konkretnie w takim razie. Dwa dni przed ogłoszeniem tego rozejmu, tego mniej więcej sprzed półtora miesiąca, ropa Brent, czyli ta najbardziej popularna w Europie, ten taki benchmark europejski, była w okolicach $95-96 za baryłkę. W momencie, kiedy doszło do tego porozumienia, ropa zaczęła tanieć. Myśmy wtedy na antenie Radia 24 zakładali, że idziemy w kierunku $70 za baryłkę. I rzeczywiście po mniej więcej 10 dniach Brent zanotował poziom $72. Co prawda na polskich stacjach cena jeszcze nie spadała jakoś mocno, znaczy ona wzrosła, dlatego że oczywiście wycofano się z CPN-u, ale w stosunku do jakby porównywalnej z wartości wynikającej z tej ceny $95 i $72 nie obserwowaliśmy jeszcze takich mocnych spadków i było to związane, no ja cały czas twierdzę, że z taką chęcią zarobienia na nas więcej, bo to niestety tak ten rynek paliwowy działa, ale oficjalne tłumaczenie było takie, że no okej, okay, ropa tanieje, ale jednak benzyny, olej napędowy jako gotowy produkt, one są wciąż jeszcze drogie, no to jest też element oczywiście, który ma wpływ na ceny na polskich stacjach, ale gdyby ta cena około $70 utrzymała się jeszcze przez kolejne 2-3-4 tygodnie, no ja zakładam, że w ogóle do końca roku, ale po tych 2-3-4 tygodniach moim zdaniem za 95 płacilibyśmy na polskich stacjach w okolice 6-6,20 za litr, czyli mniej więcej teraz, no może jeszcze za tydzień takie poziomy byśmy obserwowali, no ale stało się to, co pan przed chwilą powiedział. Znowu ten konflikt nam się zaognił. Efekt jest taki, że z tych $72 bardzo szybko doszliśmy do 80, 90, a kilka dni temu w szczycie zobaczyliśmy $102. Dzisiaj słyszymy znowu o zawieszeniu broni. Najpierw Stany Zjednoczone ogłosiły, że wyhamowują. Teraz Iran mówi, jeżeli Amerykanie nie będą nas atakować, to my też nie będziemy atakować. Dlaczego Amerykanie przestali atakować Iran? Tutaj tych koncepcji jest wiele, łącznie z tą, że znowu zaczynają być braki, szczególnie z tymi pociskami do systemu Patriot. Jaka jest prawda? Oczywiście pewnie mało ludzi na świecie wie, ale nie zmienia to faktu, że już samo to zawieszenie broni doprowadziło do spadku cen poniżej $90. Proszę zobaczyć, tylko ta jedna informacja. Co ja chcę powiedzieć? Nie mam zielonego pojęcia, co się może wydarzyć, bo nie mam zielonego pojęcia, jak będzie dalej ten konflikt wyglądał. No i tyle.
3: Bo
5: teraz
3: też,
5: jeszcze mieliśmy
3: tak,
5: dodatkową komplikację.
3: Wydarzy się może wszystko właściwie.
5: Dokładnie, wynikającą z decyzji Hucji, czyli ataków na tą drugą ciśnię. Jak popatrzymy sobie na mapę, to mamy tak na północny wschód jedną ciśnię, o której oczywiście słyszeliśmy przede wszystkim w tych ostatnich miesiącach, która została formalnie przez Iran zablokowana. No ale jest jeszcze ta druga, która jest jakby takim przedłużeniem, jeżeli można tak powiedzieć, kanał Suezki, Morze Czerwone, no i właśnie ta druga ciśnina, na którą przerzucono część transportu

0: część transportu ropy, szczególnie do Azji. Stąd też mieliśmy trochę uspokojenia sytuacji. No ale teraz ta cieśnina również jest poddawana atakom. W każdym razie takie próby mamy. No i to jest też ten element, który trochę nam tę sytuację zaognia. Więc tak naprawdę pytanie jest, co się wydarzy, jeśli chodzi o tę wojnę. Ja cały czas naiwnie wierzę w to, że Trump, przepraszam za kolokwializm, stanie na rzęsach i doprowadzi do stabilizacji sytuacji na rynku ropy. Bo tak jak mówiłem już wielokrotnie, patrząc historycznie, od 100 lat, od momentu, kiedy ropa zaczęła mieć, no już ponad 100 lat, istotne znaczenie z punktu widzenia wydatków konsumenckich w Stanach Zjednoczonych, no benzyna przede wszystkim, wzrost cen powoduje spadek poparcia aktualnie rządzących, polityków aktualnie rządzącej partii, no a za chwilę są bardzo ważne wybory dla Trumpa, czyli wybory uzupełniające. No więc moim zdaniem on jednak będzie próbował doprowadzić do tego, żeby ta cena spadła poniżej 70 dolarów. Mówię tutaj teraz z kolei o tej ropie WTI, czyli do tej, o tej ropie amerykańskiej. I te tezy, które on gdzieś tam w pewnym momencie rzucał, ale my zarabiamy na tym, amerykańskie koncerny zarabiają, my Stany Zjednoczone zarabiamy, to nie trafia do przeciętnego Amerykanina, który po prostu musi za tą benzynę płacić dużo więcej. No więc to pytanie, ile będzie kosztowała benzyna, to jest pytanie o to, co się wydarzy na Bliskim Wschodzie. Ale jeżeli nie będzie uspokojenia sytuacji, jeżeli znowu wrócimy powyżej 100 dolarów i nie będzie żadnego programu wsparcia, że tak powiem, czyli kontynuacji CPN, no to my idziemy w kierunku 10 zł za litr 95-oktanowej benzyny niestety.
1: Tak, jeśli chodzi o stacje paliw i o dystrybutory, to one pojawiły się w centrum polityki nie tylko w Stanach Zjednoczonych, ale też w Polsce, choć może nie aż w takim natężeniu jak za oceanem. Jedni wypominają premierowi, że obiecywał paliwo za 5,19, inni mają pretensje do prezydenta, że odesłał do Trybunału kolejny projekt ustawy przygotowany przez rządzących. Przypomnijmy, kiedy dotarła do nas pierwsza fala podwyżek, rząd wprowadził program CPN, czyli obniżona stawka VAT, obniżona akcyza. Ten program został wygaszony, a teraz przy drugiej fali podwyżek rządzący zaproponowali ustawę o podatku od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych. Wyjaśnijmy na początek, czym są nadzwyczajne zyski firm paliwowych.
0: No to jeszcze dodajmy, że to był jeden ważny element układanki, czyli cena maksymalna, którą słyszeliśmy, prawda, codziennie wieczorem.
1: Ustalana z dnia na dzień, tak.
0: Tak, ustalana z dnia na dzień, dokładnie. Pomysł jest taki, zresztą ten pomysł w ostatnich latach już raz był przerabiany, 2022 rok. Wtedy mieliśmy przede wszystkim potężny wzrost cen gazu. Ropa teraz bardzo mocno również podrażała bardziej niż teraz, ale jeszcze bardziej podrażał gaz. Tutaj z kolei taki benchmark europejski to jest cena gazu w kontraktach terminowych w Holandii, gaz TTF. I tam w pewnym momencie w stosunku do takiej średniej ceny obserwowanej w tym wieku, czyli do roku 2022, a to był rząd wielkości 18-20 euro za megawattogodzinę, obserwowaliśmy wzrost 17-krotnie, 343 euro za megawattogodzinę, to był ten maksymalny poziom cen gazu w październiku 2022 roku. No i to wygenerowało olbrzymie zyski, stąd poprzednio rządzący próbowali taki podatek nałożyć, ale okazało się, że nie jest to takie proste z różnych powodów. No i teraz również się okazało, że nie jest to proste z różnych powodów, bo teraz mamy weto Nawrockiego, jego
1: odesłanie
0: do TK. No, tak, przepraszam, odesłanie do Trybunału Konstytucyjnego, natomiast nie działa na razie ta ustawa. No i oczywiście otoczenie Nawrockiego mówi, to jest działanie prawa wstecz. Ja nie jestem prawnikiem, więc nie chcę się tutaj wymądrzać na temat tego, czy rzeczywiście możemy obchodzić tę słynną skądinąd i bardzo ważną skądinąd tezę. Natomiast nie zmienia to faktu, że z całą pewnością to weto oczywiście będzie politycznie wykorzystywane, co jest jasne. Ale o co chodzi? Chodzi o to, że w ramach tej ustawy liczymy średnią marżę generowaną przez najważniejsze spółki, tych spółek jest około 30, w zeszłym roku generowaną na obrocie paliwami i wszystko powyżej tej marży, czyli ten zysk wynikający z tej wyższej marży, miał być objęty 60-procentowym podatkiem. Czyli to jest ta dodatkowa kwota, która miała wpłynąć do budżetu państwa. Ministerstwo Finansów wyliczyło, że to może być około 4 miliardów złotych, ale ono to wyliczyło wtedy, kiedy zakładaliśmy, że jednak do porozumienia dojdzie, że nie będzie kontynuacji wojny i ta cena w okolicach 70 euro, dolarów, może trochę taniej, może troszkę więcej, ale na pewno nie 100, utrzyma się do końca roku. Natomiast oczywiście, jeżeli do końca roku będziemy mieli cenę 100 dolarów za baryłkę, no to w tym momencie z tych 4 miliardów zrobią się kwoty znacznie, znacznie większe. Obok tej kwestii prawo nie powinno działać wstecz. Otoczenie Nawrockiego mówi o jeszcze jednej rzeczy. Mianowicie, jeżeli my taki podatek wprowadzimy, no to prawie na pewno

0: mówią doradcy prezydenta, prawie na pewno ten podatek w całości lub prawie w całości zostanie przesunięty, przerzucony na konsumentów, co będzie oznaczało, że tak naprawdę to konsument sfinansuje ten dodatkowy wpływ do budżetu i mało tego, więcej zapłaci, no bo skoro zostanie jeszcze ten podatek przerzucony na klientów, to cena paliwa będzie jeszcze wyższa. No i z tym bym polemizował, muszę szczerze powiedzieć. To znaczy, że taki mechanizm obserwujemy, to jest prawda, tylko proszę zobaczyć, najważniejsza spółka obrotu paliwami w Polsce, która odpowiada za mniej więcej 95% produkcji benzyn i ponad 80% produkcji oleju napędowego, nazywa się Orlen. W związku z tym ja wyobrażam sobie, że skoro to jest spółka pod absolutną kontrolą Skarbu Państwa, to właściciel, czyli minister aktywów państwowych, byłby w stanie kontrolować te zmiany w taki sposób, żeby do czegoś takiego nie doszło. Więc ten argument w przypadku spółek prywatnych, na których nie mamy kontroli państwowej, tak, myślę, że w dużej mierze tak jest. To jest zresztą jedna z moich obaw dotyczących podatku cyfrowego z kolei, o którym też przecież od wielu lat rozmawiamy, że te wielkie amerykańskie koncerny ten podatek przerzuciłyby właśnie na klientów. Ale myślę, że tutaj akurat takiej sytuacji by nie było. Więc ten argument nie do końca do mnie trafia. No ale jest zmiana to faktu, że to skierowanie do Trybunału Konstytucyjnego stało się faktem. Więc rząd na razie nie może wprowadzić tego podatku. Tych dodatkowych dochodów nie będzie. Nigdzie nie słyszeliśmy oczywiście o tym, że tylko przyjęcie tej ustawy będzie oznaczało zielone światło dla kontynuacji CPN-u, ale pewnie za chwilę to usłyszymy. Wczoraj zdaje się któryś z posłów w tym kierunku szedł, chociaż w trakcie procedowania ustawy raczej słyszeliśmy o tym, że to ma sfinansować koszty związane z CPN-em, który już wcześniej został wprowadzony w życie. No bo tak jak powiedziałem, na poziomie parlamentu nie zakładano, a w każdym razie te półtora miesiąca temu, kiedy słyszeliśmy o porozumieniu, no to pewnie jednak większość osób nie zakładała, że wrócimy do poziomów $100 za baryłkę.
1: Wspomniał pan o tych nadmiarowych zyskach i o tym, że większość pochodziłaby jednak od Orlenu. Czy zatem nie byłoby tak, że to jest po prostu przekładanie pieniędzy z jednej kieszeni do innej?
0: No tylko proszę zobaczyć, jeżeli Orlen generuje bardzo duży zysk, to państwo nie ma 100% w tym Orlenie, prawda? Więc jeżeli Orlen teraz wypłaca dywidendę, która oczywiście w części trafia do Skarbu Państwa, no to jest tylko część wynikająca z udziału Skarbu Państwa. Reszta trafia do innych akcjonariuszy. Jeżeli nakładamy podatek, no to całość tej kwoty wpływa do Skarbu Państwa. To jest ten element, który chyba tutaj dodatkowo miał zadziałać. No i oczywiście obok Orlenu mamy jeszcze te inne firmy, które miały być również objęte takim podatkiem. Suma summarum, ta kwota, która znalazłaby się w budżecie, byłaby jednak większa niż wynikająca z samego zysku Orlenu. Ale jeszcze raz powtarzam, jakie to jest jednak trudne z różnych powodów, politycznych oczywiście także. Przecież ja doskonale pamiętam ten pomysł w wykonaniu rządu Prawa i Sprawiedliwości. 30, prawie 4 miliardy złotych wygenerowanego zysku w 2022 roku przez Orlen. Grubo, nie chcę w tej chwili przekłamać, ale chyba 28 miliardów prawie z tego to był zysk tej części PGNiG, czyli w tej części związanej z gazem. A mimo to tego podatku nie udało się wtedy wprowadzić. No, tak jak powiedziałem, z różnych powodów. Ja muszę panu też szczerze powiedzieć, ja nie jestem fanem takich decyzji, takich ad hoc, można powiedzieć, wpływających na sytuację rynkową, takiego dodatkowego maczania palców przez państwo w firmach czy w gospodarce, ale są sytuacje nadzwyczajne, na pewno taką sytuacją jest wojna, na pewno taką sytuacją jest totalnie rozdygotany rynek ropy naftowej, choćby to, co powiedzieliśmy przed chwilą, prawda? Dzisiaj już znowu jesteśmy poniżej $90. Więc w takich nadzwyczajnych sytuacjach ja takie rozwiązania dopuszczam. I tak samo było w przypadku CPN-u. Nie jestem fanem takich rozwiązań, ale nie krytykowałem CPN-u. Uważam, że dobrze, że rząd ten CPN wprowadził.
1: Ostatnie miesiące pokazują, że rozdygotanie staje się nową normą i być może trzeba będzie zmienić trochę albo zmodyfikować paradygmaty politycznego myślenia. Na koniec chciałbym jeszcze wrócić do administracji Donalda Trumpa, do jej poczynań, bo też owa administracja wprowadziła nowe cła na import z ponad 82 państw, uzasadniając swoją decyzję walką z pracą przymusową. I co ciekawe, w gronie tych państw są także kraje Unii Europejskiej. Czy Unia Europejska jest organizacją, w której trzeba walczyć z pracą przymusową?
0: No i to jest dobre pytanie. No, oczywiście myślę, że w każdym kraju na świecie w jakiejś części

0: mamy do czynienia z tym procederem, ale myślę, że akurat jeśli mówimy o Unii Europejskiej, oczywiście to nie jest dokładnie to samo, co chcę teraz powiedzieć, ale raczej w większości krajów mówimy o zbyt mocno opisanych czy zbyt daleko idących przepisach dotyczących zatrudnienia, czyli braku elastyczności rynku pracy. Tak jak powiedziałem, praca przymusowa to nie jest do końca to samo, ale myślę, że no wszystko możemy mówić, jeśli chodzi o przepisy dotyczące rynku pracy Unii Europejskiej, ale nie to, że są one niewrażliwe na pracę przymusową. Natomiast wie pan, to nie ma żadnego znaczenia, ponieważ Donald Trump i tak zrobi to, co będzie chciał. Będzie to argumentował, jak będzie chciał. A ja pamiętam moment, kiedy dogadaliśmy się my, Unia Europejska, ze Stanami Zjednoczonymi odnośnie ceł. I wszyscy mówili, mamy sukces, politycy europejscy mamy sukces, Amerykanie mamy sukces, jest teraz będzie sprawiedliwie, mówił Donald Trump. A ja tylko miałem z jedną rzeczą problem. Nie ma żadnej gwarancji, jak widać nie ma, że to, co zostało wtedy uzgodnione, nie zostanie zmienione. No i to jest problem z obecną administracją amerykańską. My nie wiemy, co się może wydarzyć.
1: Wtedy powiedziano jedno, teraz mówi się coś zupełnie innego i to też jest element, do którego chyba powoli już się musimy przyzwyczaić. Myślałem, że zdążymy jeszcze dziś porozmawiać o cłach nałożonych na produkty z Chin, ale ten temat też frapujący, myślę, też intrygujący.
0: A jeszcze samochody chińskie w Stanach Zjednoczonych.
1: Musimy zostawić na inną okazję. Bardzo panu dziękuję za dzisiejsze spotkanie.
0: Bardzo
1: Marek
0: mi było miło.
1: Zuber,
0: bardzo dziękuję.
1: Ekonomista, Akademia WSB. Wszystkiego dobrego.
0: Również. Do widzenia.
2: Reklama.
3: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
4: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
5: Organizatorem promocji Dni Otwarte z kontem osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pko.bp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
6: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
7: Halo, halo, czy nas słyszycie?
6: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
8: Abemus Papam.
6: Plebiscyt Polskie Radio PL.
9: Po reklamie. To są informacje Polskiego Radia 24.
10: Minęła 14.30. Dorota Wojtalczyk, zapraszam. Atak nożownika w Paryżu. Napastnik uzbrojony w dwa noże kuchenne zranił trzy kobiety. Sprawcę zatrzymał policjant, który nie pełnił w tym czasie służby. Nie wiadomo, jakie były motywy czynu napastnika. Jest wniosek o ekstradycję Zbigniewa Ziobry. Prokuratura wysłała go do Stanów Zjednoczonych, bo tam przebywa. Od wielu tygodni były minister sprawiedliwości. Prokuratura zamierza mu postawić 26 zarzutów w sprawie Funduszu Sprawiedliwości. Ostateczną decyzję w tej sprawie podejmie amerykański sąd, informuje rzeczniczka prokuratora generalnego Anna Adamiak.
11: Nasze służby dyplomatyczne przekażą ten wniosek do sekretarza stanu. Następnie wniosek ten zostanie przekazany do Departamentu Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych. Tam zostanie poddany ocenie w zakresie spełnienia warunków formalnych, a kiedy ta analiza przebiegnie pozytywnie dla polskiej prokuratury, wówczas wniosek ten zostanie przekazany do Sądu Federalnego.
10: Według prokuratury procedura ekstradycyjna Ziobry może potrwać co najmniej kilka miesięcy. Modernistyczne Centrum Gdyni wpisane na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Decyzja o tym zapadła w południowo-koreańskim Pusan, gdzie odbywały się obrady. Eksperci stwierdzili, że gdyńska architektura i jej układ urbanistyczny są wyjątkowe w skali świata. Wpis na listę UNESCO może przyciągnąć dodatkowych turystów, mówi prezydentka Gdyni Aleksandra Kosiorek.
12: Ja myślę, że część odczujemy już w tym roku. Proszę pamiętać, że turysta tak szczególny jak ten turysta poszukujący stylów architektonicznych nie musi być związany z sezonem wysokim, ale my zrobimy wszystko, żeby ten turysta już jutro

0: zaczął się o tym dowiadywać. Moment jest symboliczny i to już na zawsze zostanie w historii nie tylko Gdyni, ale Polski i świata, że akurat w roku stulecia docenia się coś takiego jak Śródmieście Modernistyczne Gdyni.
1: To Śródmieście zajmuje obszar blisko 90 hektarów. Sanepid może skontrolować żywność sprzedawaną na piknikach czy imprezach charytatywnych. Latem o zatrucia pokarmowe szczególnie łatwo. Na wyrób lemoniady, ciast czy przekąsek nie jest wymagana zgoda sanepidu, jednak może dojść do kontroli takiego miejsca, mówi rzecznik Głównego Inspektoratu Sanitarnego Marek Waszczewski.
2: W sytuacji, w której ktokolwiek zgłosi, że po zjedzeniu czy po wypiciu takich produktów, które były oferowane przez dzieci, poczuł się źle, my oczywiście zawsze taką sprawę potraktujemy poważnie, przyjedziemy na miejsce i sprawdzimy, co konkretnie się stało i w jaki sposób mogło dojść do zatrucia.
1: GIS opracował poradnik, jak należy bezpiecznie przygotować posiłki latem. Jest on dostępny na stronie tej instytucji. O 15:00 informacje przedstawi Bartosz Teodorowicz. Dziękuję Państwu za wspólne przedpołudnie. Dorota Wojtalczyk, do usłyszenia jutro.
3: Dzień w Polskim Radiu 24.
4: 33 minuty po godzinie 14 wracamy do burzy politycznej.
5: Komentarz.
4: Piotr Drabik z nami, dziennik Fakt. Dzień dobry.
6: Dzień dobry.
4: Witam pana bardzo serdecznie. Trochę się dzieje. Jutro ma się zebrać Komitet Polityczny Prawa i Sprawiedliwości i potwierdzić czy zatwierdzić to, co w piątek ogłosił prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. I nagle okazuje się, że Grzegorz Lorek zrezygnował z uczestnictwa w inicjatywie Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego. Wraca do Prawa i Sprawiedliwości, składając wymagane oświadczenie. O tym poinformował Rafał Bochenek. Spodziewa się pan, że do jutra, do wieczora jeszcze parę takich ruchów może nastąpić?
6: Dwie ważne sprawy dla naszych słuchaczy. Pierwsza jest taka, że była mowa ze strony kierownictwa Prawa i Sprawiedliwości, że wszyscy parlamentarzyści, którzy nie złożą tych oświadczeń do północy czwartku ubiegłego tygodnia, automatycznie są wykreśleni jako członkowie Prawa i Sprawiedliwości. Tymczasem 4 dni później dowiadujemy się, że można było to oświadczenie złożyć później. Właściwie to poseł Lorek, jak rozumiem, dalej jest w PiS-ie i żadne konsekwencje bez tego nie będą wyciągane. Czyli no, mamy tutaj jakby klasyczne naciąganie nawet własnych zasad ustalonych ze strony Nowogrodzkiej. A druga rzecz, która jest bardzo istotna, no to to, że będziemy w najbliższych dniach, tygodniach, być może dłużej, obserwować właśnie proces wyciągania pojedynczych posłów. Zwróćmy uwagę, że Prawo i Sprawiedliwość, właściwie dokładnie Jarosław Kaczyński, ma niesamowitą tradycję właśnie w takim postępowaniu politycznym. Przypomnijmy choćby rok 2007, kiedy też próbował wyciągnąć posłów ze strony Samoobrony, czyli Ligi Polskich Rodzin, bardzo kłopotliwych wówczas koalicjantów. Trochę się to udawało, trochę nie. Pamiętamy aferę z panią Renatą Beger i ówczesnym posłem Lipińskim. Więc to jest strategia, którą Nowogrodzka na pewno będzie stosować. Na pewno z punktu widzenia propagandowego, takiego wizerunkowego, pewnie Nowogrodzka byłaby usatysfakcjonowana, gdyby mogła jutro zatwierdzić decyzję względem mniejszej liczby posłów, niż ogłosił to Mateusz Morawiecki na konferencji prasowej w ostatni piątek. Ale należy się spodziewać, że ten core, czyli ten taki rdzeń tego Stowarzyszenia Rozwój Plus i tych, którzy postanowili pójść, jak rozumiem, własną polityczną drogą, no bo inaczej nie da się interpretować tego, co się obecnie dzieje, wyjść z PiS-u, pozostali niezmienna, tak? Czyli nadal mówimy o bardzo dużej grupie, która spowoduje, że klub PiS-u w Sejmie będzie mniejszy i to Koalicja Obywatelska będzie największym klubem w Sejmie. Może się to wydawać jakimś politycznym niuansem, ale jednak to jest zupełnie inny obraz polityczny w tym momencie układu sił w parlamencie.
4: Jeśli chodzi o pewne zmiany, okazuje się teraz też, że klub Prawa i Sprawiedliwości chce mieć wicemarszałka. Jego przewodniczący Mariusz Błaszczak mówi, że kandydatem jest Marcin Ociepa.
7: Poinformowałem marszałka Sejmu, że Klub Parlamentarny Prawa i Sprawiedliwości złoży wniosek o uzupełnienie Prezydium Sejmu o naszego kandydata. Naszym kandydatem jest pan minister Marcin Ociepa. Ja z panem ministrem Ociepą współpracowałem przez wiele lat w Ministerstwie Obrony Narodowej. Uważam, że jest to kompetentny, dobrze przygotowany polityk do pełnienia takiej roli.
4: Od początku kadencji fotel wicemarszałka Sejmu przynależny Prawu i Sprawiedliwości pozostawał nieobsadzony, ponieważ koalicja rządząca nie godziła się na wybór na wspomniane stanowisko byłej marszałek Sejmu Elżbiety Witek, a PiS nie chciał przedstawić innego

0: kandydata na tę funkcję. Skąd ta zmiana po niespełna 3 latach?
1: Myślę, że to, co tutaj pan redaktor przytoczył, jest idealnym dowodem na to, że politycy czasem przypominają wspinanie.

0: tworzy polityczny sojusz z PiS-em, ale jednak jest osobną partią. Sam brałem udział w konferencji, którą Stowarzyszenie Odnowa, konferencji takiej strategicznej, geopolitycznej, którą organizowało to stowarzyszenie kilka tygodni temu w Pałacu Prezydenckim, gdzie nie było właściwie żadnego loga PiS-u. Wszystko było pod hasłem odnowy, więc super interesujące jest obserwowanie tego, że z jednej strony PiS zakazuje funkcjonowania wszelkich stowarzyszeń wewnątrz PiS-u, a z drugiej strony na wicemarszałka wybierze osobę, która ma własne stowarzyszenie w gronie tego układu politycznego. Więc oczywiście z czego wynika ta zmiana? No, odwrócenie uwagi, tak? I oczywiście wzmocnienie własnej pozycji. No jeśli się okaże, że Rozwój Plus powstanie klub i on będzie miał swojego wicemarszałka, a PiS nie, no to będzie to jakby strategiczny i wręcz no, taki jakby szkolny polityczny błąd, który Mariusz Błaszczyk jako szef klubu mógłby popełnić.
1: No tak, zwrócenie uwagi, a może też wyścig, żeby nie okazało się, że po tym jak załóżmy powstanie nowy klub, który mógłby przecież stworzyć Mateusz Morawiecki, to jemu przypadnie stanowisko wicemarszałka.
0: No tak, no jakby naprawdę trzeba bardzo nie obserwować polskiej polityki, żeby zdać sobie sprawę, jak upokarzające byłoby to dla Jarosława Kaczyńskiego, głównych polityków PiS-u. Przecież do niedawna Mateusz Morawiecki był politykiem, który siedział w przedostatnim rzędzie w Sejmie, a w tym momencie przez to, że stworzy własny klub i tak naprawdę zaczyna własną polityczną drogę, no bo inaczej nie można interpretować tych ostatnich ruchów, no będzie wysoko eksponowany w Sejmie. Zwróćmy uwagę, jaką pozycją cieszy się wicemarszałek Sejmu. Część naszych słuchaczy może uznać, no tak, jest to wice, tak, czyli właściwie to nie jest osoba kierująca Sejmem, ale popatrzmy na Krzysztofa Bosaka, jeden z liderów Konfederacji, który od 2,5 roku jest tym wicemarszałkiem Sejmu, ma własne biuro, własny gabinet, przyjmuje gości, organizuje konferencje. Jak rozumiem, też z tego względu też ma wyższą pozycję polityczną, więc to absolutnie może być pewnego rodzaju taki moment przejściowy dla Mateusza Morawieckiego, pełnienia jakichś funkcji. Przypomnijmy, że od grudnia 2023 roku Mateusz Morawiecki jest po prostu posłem. Co prawda jest szefem partii europejskich konserwatystów i reformatorów. Nie mieszając za bardzo, to jest partia europejska, której członkiem jest PiS i faktycznie Mateusz Morawiecki ma wspomniane stanowisko, no ale ono się właściwie poza wpisem w Wikipedii i takim jakby informacją dla politycznych osób politycznie zainteresowanych niewiele mówi. Natomiast piastowanie funkcji marszałka Sejmu jest dużym awansem i też będzie niesamowicie dużym awansem dla Marcina Ociepy. Pytanie, czy większość sejmowa faktycznie zgodzi się na to, żeby został wicemarszałkiem Sejmu. Wcześniej był tylko wiceministrem obrony i właściwie w tym układzie politycznym w PiS-ie nie pełnił jakiejś dużej roli, ale krok po kroku, tak cegiełka po cegiełce, kiedy inni się kłócą, on tutaj na tej walce zyskuje. Znowu raz kolejne powiedzenie, dwóch się bije, trzeci korzysta, jest tutaj absolutnie adekwatne.
1: Jutro wieczorem dowiemy się, co postanowił Komitet Polityczny Prawa i Sprawiedliwości. Możemy chyba założyć z prawie 100% pewnością, że ci, którzy lojalek nie podpisali, będą już poza partią. Pytanie, czy jeszcze do jakichś zmian dojdzie, czy któryś z polityków jeszcze zmieni swoje zapatrywanie na aktualną sytuację, czy też nie. A później, co się wydarzy później? Jak bardzo to odejście, ten rozłam w PiS-ie wpłynie na sytuację polityczną w Polsce?
0: Patrząc na gorące komentarze, no bo ciężko powiedzieć, że one są wymawiane z chłodną głową z ostatnich godzin, z ostatnich dni, pokazują, że tak naprawdę wszystkie siły polityczne, nawet te, które są dalekie od skrajnej prawicy czy generalnie konserwatywnych ruchów w Polsce, będą dotknięte tymi zmianami. Krzysztof Bosak w jednym z porannych programów w niedzielę mówił, że jeśli ten trend się utrzyma, Konfederacja jego i Sławomira Mentzena może być pierwszą siłą prawicową w Polsce, znaczy tuż za Koalicją Obywatelską. Patrząc na ostatnie sondaże, nawet z dzisiaj, no to PiS na starcie dostaje poniżej 18%, około 18-17%. Więc jeśli ten trend się utrzyma, no to faktycznie może to mieć miejsce. Nawet partie lewicowe, nawet ugrupowania lewicowe, jak Razem, czy właśnie Lewica marszałka Czarzastego, mogą faktycznie też być dotknięci tymi zmianami, no bo będą musieli zmienić kompletnie swoją strategię, tak? Może się okazać, że w tym momencie ten rozłam w PiS-ie może namieszać w głowach części elektoratu, która do tej pory na przykład chciała iść za PiS-em albo zastanawiała się nad tym, jak zagłosować w kolejnych wyborach, no to teraz już ten rynek, który został otwarty, no znaczy można porównać tą obecną polską politykę też w wcześniejszych latach, ale teraz zwłaszcza, no to właśnie klienta, który wchodzi do supermarketu i wybiera to, co mu się podoba, tak? I nagle wchodzi kolejny dział, kolejna półka o nazwie Rozwój Plus, która może przyciągnąć niekoniecznie tylko zwolenników prawicy, ale nawet jestem w stanie sobie wyobrazić, że wyborcy koalicji Koalicji Obywatelskiej o konserwatywnych poglądach, którzy chcieliby znaleźć nowe centrum, byli zawiedzeni Polską 2050, czy w ogóle ten elektorat Polski 2053 drogi.

0: usługi, może też znaleźć coś dla siebie w tym programie Rozwoju Plus. No pytanie, czy ten bagaż polityczny Mateusza Morawieckiego będzie faktycznie na tyle ciężki, żeby tego elektoratu nie udało się zbierać dużo.
1: Co zaprezentuje, do kogo będzie ten przekaz skierowany, o tym jeszcze na pewno wielokrotnie będziemy mówili. A tymczasem przyjrzyjmy się działalności wiceministra sportu Ireneusza Rasia, który, jak donoszą media, miał zarabiać na najmie krótkoterminowym, wprawdzie jeszcze zanim objął stanowisko. Ale jednak to on jest odpowiedzialny za przygotowanie projektu regulującego rynek najmu krótkoterminowego w Polsce. Z rządowej regulacji przed zatwierdzeniem jej przez Radę Ministrów zniknęły przepisy umożliwiające samorządom i wspólnotom mieszkaniowym wyłączanie z tego rodzaju najmu określonych obszarów. Opozycja bije na alarm, co nie jest zaskoczeniem. Kandydat Prawa i Sprawiedliwości na premiera Przemysław Czarnek mówi, że w tym przypadku ministra Rasia mamy do czynienia z ewidentnym konfliktem interesów, dlatego nie powinien on pracować nad tym projektem.
2: Nikomu nie zabraniam zakupu mieszkań, małych, dużych, mikrokawalerek. Pan Raś też ma do tego prawo. Ma prawo również sprzedawać te swoje mikrokawalerki swojemu bratu. To jest jego sprawa. Natomiast w takiej sytuacji zwykłe podstawowe zasady przyzwoitości nakazują odsunięcie się od procedowania ustawy, w której tak naprawdę zabiega się o swoje interesy, a nie o interesy zwykłych lokatorów.
1: W obronie ministra stają koledzy z koalicji. Jakub Stefaniak na przykład z Polskiego Stronnictwa Ludowego mówi, że na pewno wszystko odbyło się zgodnie z prawem.
3: Ja tej sprawy nie znam, pan minister już wyjaśniał. Ja wiem jedno, znam pana ministra i uważam, że nie jest politycznym samobójcą. No i przecież doskonale wie, że takie rzeczy, które przechodziły, nie wiem, w rządzie PiSu, to tutaj nie przejdą. No i na litość boską. No nie wierzę, że nie stąpa twardo po ziemi.
1: A pan wierzy?
0: Historia lubi się powtarzać, ale zazwyczaj jako farsa i słuchając tych ostatnich wypowiedzi z ostatnich sekund, od razu przypominam sobie aferę hazardową z pierwszego rządu Donalda Tuska, kiedy to Zbigniew Chlebowski, wpływowy wówczas polityk Platformy Obywatelskiej, pocił się przed kamerami, wyjaśniając, że wcale nie jest zaangażowany w proceder uchwalenia ustawy, która miała działać na rzecz rynku hazardowego w Polsce. Mamy naprawdę bardzo podobną sytuację, czyli wpływowy polityk obecnej Koalicji Obywatelskiej z Krakowa, który tak naprawdę bardziej działał w ciszy gabinetów niż właśnie przed kamerami i próbując się pokazywać jako ten polityk, który zabiera głos w każdej sprawie, obecnie jest tak naprawdę cenzurowanym i jest na bardzo straconej pozycji, no bo nie da się bronić sytuacji, w której osobiście czerpie korzyści z branży i na przepisach, które sam chce wprowadzać jako członek rządu, jako członek koalicji rządzącej. No tutaj oczywiście też chcę zwrócić Państwa uwagę na to, w jaki sposób Przemysław Czarnek, czyli tak naprawdę no, główny atakujący ze strony nowogrodzkiej już trochę pomniejszonego PiS-u w tym momencie, trochę nieoficjalnie, ale jak już rozmawialiśmy wcześniej, tak naprawdę podzielonego na pół, nie atakuje pana Rasia i w ogóle Koalicji Obywatelskiej w sposób jawnie otwarty. Pamiętamy też kontrowersje związane z Robertem Kropiwnickim, również ministrem w rządzie Koalicji Obywatelskiej, który przecież ma bardzo duże zyski z wynajmowania i skupowania mieszkań w Warszawie. I też jakby tutaj Przemysław Czarnek nie powiedział na zasadzie, że jest to skandal i w ogóle on jest totalnie, ten polityk powinien zniknąć z opinii publicznej, tylko jeśli ma mieszkania, jeśli prowadzi biznes między sobą, między swoją rodziną, klientami jest okej, ale jak tutaj próbuje w to wkładać machiny rządowe, machiny państwa, machiny praworządności, no to oczywiście tutaj powinien absolutnie ustąpić, czyli jednak obserwujemy mechanizm polegający na tym, że politycy siebie wzajemnie kryją w różnego rodzaju działaniach i nie krytykują otwarcie na przykład za to, że są w takim bądź innym biznesie. Dopiero problem się pojawia, kiedy jest ten konflikt interesów. Więc mogłoby dojść do sytuacji, w której Ireneusz Rasie razem z rodziną, bo też pojawiały się kontrowersje dotyczące jego żony, pojawiały się w internecie publikacje na ten temat, że też jest zaangażowana właśnie w rynek mieszkaniowy i że też może czerpać z powodu korzyści, że mógłby to robić tak naprawdę nie dotykając w ogóle tych spraw rządowych, tych spraw legislacyjnych, przepraszam, i wszystko byłoby w porządku. Więc no tutaj też jednak widzimy pewnego rodzaju hipokryzję ze strony polityków po raz kolejny, czyli jeśli wszyscy na tym zarabiamy, jest okej, ale jeśli ktoś tutaj próbuje zarobić więcej, no to nie, to tak nie będzie. Pamiętamy wiele kontrowersji ze strony też rządu Prawa i Sprawiedliwości, gdzie też politycy PiS-u zarabiali na zmianach legislacyjnych, no przecież Przemysław Czarnek sprawa Willi Plus do tej pory badana przez prokuraturę, no ale jednak jakby odpowiadając jednym zdaniem, Myślę, że Ireneusz Rasie tutaj powinien wykazać się politycznym zmysłem i odsunąć się w cień, być może nawet ustąpić od stanowiska, by zrobić krok do tyłu. To jest bardzo, by było bardzo oczyszczające.
1: Te ustawy.

0: Ten projekt krytykowała m.in. Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. Chodziło szczególnie o fakt, że jeszcze przed zatwierdzeniem tego projektu przez Radę Ministrów zniknął zapis, który dawał możliwość samorządom i wspólnotom mieszkaniowym, żeby tworzyć strefy bez najmu krótkoterminowego. Mogłoby się wydawać, że jeśli któraś partia, któreś ugrupowanie jest bardzo prosamorządowe, to właśnie Koalicja Obywatelska. Czyżby coś się zmieniło?
1: Ja bym tutaj chcę zwrócić uwagę na bardzo ważny kontekst. Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, liderka obecnie Polski 2050, jest tą polityczką, która przez ostatnie miesiące i 2,5 roku funkcjonowania w koalicji rządzącej pozycjonuje się jako tą polityczkę, która występuje w obronie właśnie właścicieli mieszkań, tych, którzy chcą ten rynek uregulować z tej patodeweloperki. Wielokrotnie to słowo padało z ust pani ministry Pełczyńskiej-Nałęcz.
0: Padały i grubsze słowa.
1: Padały grubsze słowa, oczywiście, więc to też oczywiście trzeba znać ten kontekst. Ewidentnie wydaje mi się, że Koalicja Obywatelska nie dopracowała tego pomysłu związanego z najmem krótkoterminowym i w ten sposób niestety pojawiły się tego rodzaju kontrowersje. To, że ten rynek jest niesamowicie istotny i że trzeba go uregulować i szukać różnego rodzaju rozwiązań, myślę, że rozumie każdy z nas. I dużo rozmawialiśmy o służbie zdrowia w ostatnich tygodniach, w ostatnich miesiącach. Myślę, że sprawa dotycząca mieszkań, tego, że bardzo wielu młodych ludzi nie stać na zakup swoich mieszkań bez wieloset tysięcznych, a nawet milionowych kredytów, nie mówiąc już oczywiście o innych osobach. Duże braki dotyczące najmu socjalnego, bardzo duże też problemy z też egzekwowaniem, wiele afer związanych z tym, że deweloperzy wybudowali jakieś mieszkania, one były w złym stanie, właściciele nie mogli się doprosić interwencji państwa czy interwencji sądowej, żeby coś z tym zrobić. Myślę, że to jest też to, co Polaków dotyka do głębi. Gdyby znalazła się jakaś partia polityczna, koalicja, która potrafiłaby te problemy rozwiązać albo pokazać jakąś ścieżkę, no, że mogłaby mocno zapunktować merytorycznie. Pytanie, czy te propozycje byłyby słyszalne, biorąc pod uwagę to, jak wiele jest emocji dotyczących na przykład rozpadu PiS-u. Dużo rozmawiamy o sytuacji politycznej, a mało rozmawiamy właśnie o rozwiązywaniu tych kluczowych problemów dla każdego z nas. Myślę, że Tusk i jego współpracownicy widzą to, ale też widzą, że trudności, też to, że na przykład Karol Nawrocki pewnie nie podpisze każdej ustawy dotyczącej na przykład mieszkań i w ogóle sytuacji mieszkaniowej, którą by przedstawiła koalicja rządząca.
0: Nie, rzeczywiście rządzący mogliby podziękować byłemu premierowi, bo od kilku dni właściwie nie mówi się już, albo mówi się bardzo mało o sytuacji w służbie zdrowia. Chociaż nie dlatego, że ona już jest uregulowana i unormowana i wszystko działa, tylko temat jest zupełnie inny. Temat główny, czyli perturbacje w ramach Prawa i Sprawiedliwości. Ale o inną rzecz chciałbym jeszcze zapytać. Mianowicie Prokuratura Krajowa skierowała do władz w Waszyngtonie wniosek o wydanie byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry w ręce polskiego wymiaru sprawiedliwości. Kiedy w pana odczuciu zobaczymy byłego ministra w Polsce?
1: Myślę, że w momencie, kiedy zmieni się administracja w Białym Domu. Myślę, że dla nikogo, kto obserwuje wydarzenia związane z Zbigniewem Ziobrą i w ogóle sprawą Funduszu Sprawiedliwości, widzi, że były minister sprawiedliwości i nadal wiceprezes PiS. Pytanie, czy złożył lojalkę do ostatniego czwartku. Wszyscy sobie zadajemy to pytanie. Ale jest pod parasolem obecnej administracji Białego Domu, Donalda Trumpa. Jeden z urzędników, jak pamiętam w wywiadzie dla Telewizji Republiki, mówił wręcz, że Ziobro jest tak prześladowany jak Trump podczas rządów Bidena, poprzedniego prezydenta. Oczywiście chodziło o procesy karne, które wymiar sprawiedliwości wymierzał Donaldowi Trumpowi, te procesy, które startowały, bo nawet był jeden wyrok karny w sądzie w Nowym Jorku. Ale wracając na polskie podwórko, no myślę, że do momentu, kiedy będzie ten parasol ze strony administracji Trumpa, do tego czasu Ziobro nie zostanie wydany polskiej stronie. Myślę, że też Ziobro liczy na to, że do czasu zmiany władzy w Polsce, czyli jak rozumiem proponowanego czy ewentualnego przejęcia władzy przez partie prawicowe, będzie w stanie przetrwać w Stanach Zjednoczonych. No i potem już sprawa oczywiście liczy na to, że będzie znowu upartyjnienie prokuratury, upartyjnienie sądu, upartyjnienie wymiaru sprawiedliwości, który nie będzie się zajmował dalej tą sprawą. A zaś z drugiej strony Waldemar Żurek i ci, którzy w ogóle tak swoją drogą minęło rok, od kiedy Waldemar Żurek jest ministrem. Widziałem bardzo różne opinie na podsumowujące ten rok, że mógłby być bardziej ostrzejszy, ale z drugiej strony też trzyma się procedur, więc to jest bardzo dobre. No faktycznie on ma też duży orzech do zgryzienia, no bo z jednej strony rząd nie chce zakończyć relacje z Amerykanami w momencie, kiedy rozmawiamy przede wszystkim z administracją Trumpa o stałej bazie amerykańskich wojsk w Polsce, a z drugiej strony nie mogą sobie pozwolić na odpuszczenie tak wizerunkowej sprawy i tak kluczowej jednak dla tematu rozliczeń, jak właśnie sprawa ścięcia w polskim wymiarze postawienia go przed wymiarem sprawiedliwości. Myślę, że

0: będziemy obserwować kolejną wymianę pism, próśb kierowanych do Stanów Zjednoczonych. Ostatecznie tę decyzję, nawet jeśli dojdzie do sprawy ekstradycji, niezależnie od Stanów Zjednoczonych. No i pytanie faktycznie, czy sąd przychyliłby się do strony polskiej, czy nie, ale nadal...
1: Będą pisma, będą konferencje prasowe, minie rok i rozpocznie się kampania do wyborów parlamentarnych, a jak one się zakończą, to dziś chyba jest bardzo trudne do przewidzenia. Pan wspomniał, że po roku pod adresem ministra Żurka są formułowane no, pewne zarzuty, że mógłby działać trochę ostrzej, trochę szybciej, ale z drugiej strony przecież musi trzymać się procedur. Dokładnie to samo mówiono o działalności Adama Bodnara. Mijają prawie 3 lata. W jakim stanie są rozliczenia poprzedniej ekipy rządzącej?
0: No, myślę, że wyglądają mizernie względem oczekiwań przede wszystkim wyborców Koalicji Obywatelskiej, którzy, jak rozumiem, chcieliby zobaczyć nie tylko uchylane immunitety, ale widowiskowe obrazki, czyli główni politycy PiS-u w kajdankach, w areszcie, prowadzeni w asyście policjantów, być może nawet uzbrojonych na salę sądową, gdzie zapadają szybkie wyroki dotyczące ich spraw. Jedną rzecz przewidział Zbigniew Ziobro i jego akolici, mianowicie to, że można wykorzystać kruczki prawne, można wykorzystać istniejące prawo na własną korzyść, czyli zobaczmy, co się dzieje w ogóle w temacie właśnie aresztowania Zbigniewa Ziobry. Ile już było posiedzeń, przekładanych dokumentów, prób odroczenia ze strony jego obrońców. Więc wydać ewidentnie, że to jest właśnie gra, w którą grają politycy byłego obozu, albo wręcz niektórzy są nadal kruszowi obozu Zjednoczonej Prawicy, czy byłego obozu Zjednoczonej Prawicy. Chciałbym zwrócić uwagę na bardzo ciekawą prawidłowość, którą obserwujemy. No i tutaj jakby zostawię Państwa z tym pytaniem, bo jednak obserwujemy bardzo dużą presję ze strony rządu Donalda Tuska na rozliczenie spraw związanych z byłymi politykami suwerennej Polski. Pytanie, co ze sprawami, które dotyczą bezpośrednio Mateusza Morawieckiego i jego bliskich polityków, Krzysztof Sztucki, Michał Dworczyk, sam Mateusz Morawiecki, czy to jest afera maseczkowa, respiratorowa, wybory kopertowe, no moglibyśmy jeszcze tutaj bardzo długo mówić, no a jednak w tych sprawach dzieje się stosunkowo niedużo, moglibyśmy powiedzieć, tak? Znaczy są uruchomione śledztwa, są uchylane immunitety, no ale tak naprawdę no, nie obserwujemy jakiegoś mocnego przyspieszenia. W skrócie, jestem przekonany, że część elektoratu Koalicji Obywatelskiej, szerzej koalicji rządzącej, jest rozczarowana tymi rozliczeniami, ale z drugiej strony Donaldowi Tuskowi na pewno sprytnie uda się ten temat przykryć, mówiąc, że musicie nas głosować, bo zbliża się brunatna koalicja i tylko my będziemy w stanie zapewnić, że ona nie dojdzie do władzy i pewnie to będzie mocniejszy przekaz niż to, żeby ludzie skrupulatnie sprawdzali, co się działo w sprawach sądowych dotyczących rozliczenia afer PiS-u.
1: To jeszcze na koniec. Zostały nam mniej więcej 2 minuty. Spodziewa się pan, że kiedy przebrzmi już trochę temat rozpadu czy rozejścia się Prawa i Sprawiedliwości, powróci kwestia sytuacji w ochronie zdrowia? Czy ten temat został na tyle skutecznie przykryty, że raczej już z taką mocą jak kilka tygodni temu się nie pojawi?
0: Absolutnie będzie wracał, tylko niestety obawiam się, że ani obecny rząd, ani przyszły nie będzie miał specjalnego pomysłu, ani determinacji do zmian ze środowiskiem lekarskim, w ogóle szerzej środowiskiem medycznym, no bo to są sprawy, które dotyczą każdego z nas, a jednocześnie one się nie zmieniają. Myślę, że życzyłbym sobie i Państwu, żebyśmy przestali oglądać w systemie NFZ-u możliwy termin do specjalisty za rok albo za 2, za 3 i chcielibyśmy, żeby któryś w końcu rządów, czy obecny, czy te, które będą po Donaldzie Tusku w końcu doprowadził do tych strategicznych zmian. Do tego potrzebne jest rozmawianie ze środowiskiem lekarskim, które jak widzimy w ostatnich tygodniach jest mocno przeciwne głębokim reformom i mają swoje propozycje. No pytanie, czy uda się znaleźć gdzieś w połowie drogi interes pacjentów, państwa, jak i całego środowiska medycznego.
1: I zapanowanie nad zarobkami lekarzy, bo taki projekt leży na stole, temu nie zapobiegnie, tym patologiem, który obserwujemy dziś?
0: To, że będziemy mogli sprawdzić, czy któryś lekarz zarabia więcej czy mniej, ostatecznie nie zmienia jakby całego działalności, całego systemu. I to jest jakby kluczowa rzecz. Mamy ogromnego hegemona NFZ, który właściwie nie ma żadnej konkurencji. No i sytuację przede wszystkim pacjentów, którzy nie mogą sobie zapewnić na prywatnej opieki. Mam na myśli ludzkim emerytów, rencistów, wszystkich tych, którzy przecież chcieliby mieć profesjonalne leczenie. Więc no to nie zmienia jakby tego, w jaki sposób funkcjonuje system opieki zdrowotnej w Polsce.
1: Ale być może dobrze wygląda w nagłówkach prasowych. Piotr Drabik, Fakt. Dziękuję panu serdecznie.
0: Dziękuję.

0: Reklama.
1: Otwieramy tysięczny sklep Lidla w Polsce i dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach i na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
2: Lidl, to się opłaca.
3: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
4: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
3: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
5: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
3: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
5: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
6: Pani Barbaro, widziała pani, że w Media Expert można kupić kawy, płyn do prania, kapsułki do zmywarki albo karmę dla psa?
7: Panie Pascalu, no jakby to...
6: A widziała pani?
7: No wiedziałam, przecież Marian w Media Expert każdą okazję wywęszy. I teraz ma jeszcze te aplikacje.
6: I w niej pewnie jeszcze więcej okazji.
7: No i z darmową dostawą do sklepu.
8: Aha. Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
0: Po reklamie. Autopromocja.
9: Wielka historia i ta trochę mniejsza, nie mniej ważna. Słynne nazwiska, zapomniani bohaterowie i świadkowie przełomowych w dziejach wydarzeń. O tym wszystkim rozmawiamy w magazynie Turbo Historia. W każdy piątek po 22.05. Krzysztof Grzybowski, zapraszam.
0: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Coraz bliżej ekstradycji Zbigniewa Ziobry do Polski. Prokuratura złożyła wniosek w tej sprawie stronie amerykańskiej. Premier nie wyklucza interwencji na rynku paliw. Rząd śledzi sytuację, zapewnił Donald Tusk. Polscy strażacy jadą do Hiszpanii, pomogą w gaszeniu pożaru pod Madrytem. Minęła 15. Bartosz Teodorowicz. Dzień dobry. To kolejny krok prokuratury w celu sprowadzenia Zbigniewa Ziobry do kraju. Śledczy skierowali do Stanów Zjednoczonych wniosek o ekstradycję byłego ministra sprawiedliwości. Procedurę przeprowadzono drogą dyplomatyczną, mówi rzeczniczka prokuratora generalnego Anna Adamiak.
2: Wniosek ten został opracowany w postępowaniu prowadzonym przez zespół śledczy nr 2 Prokuratury Krajowej. Chodzi o szeroko rozumiane nieprawidłowości w zakresie zarządzania, rozdysponowania i wydatkowania, a także rozliczania dotacji z Funduszu Sprawiedliwości.
1: Procedura może potrwać od kilku miesięcy do nawet kilku lat, dodała prokurator Adamiak. W połowie lipca Sąd Okręgowy w Warszawie odmówił wydania europejskiego nakazu aresztowania wobec byłego ministra sprawiedliwości. Ziobro od co najmniej 2 miesięcy przebywa za oceanem. Prokuratura chce mu przedstawić ponad 20 zarzutów dotyczących Funduszu Sprawiedliwości. Chodzi m.in. o kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą i defraudację publicznych pieniędzy. Kolejne podwyżki na stacjach paliw i kolejne pytania o potencjalną interwencję rządu. Na części stacji kierowcy płacą już 8 zł za litr diesla. Premier zapewnił, że rząd śledzi sytuację i w razie konieczności podejmie odpowiednie kroki.
3: 7 zł 99 groszy to często spotykana cena za litr oleju napędowego na krajowych stacjach, mówią kierowcy.
4: Przekroczy 8 zł, ale 9-10 zł na pewno nie przekroczy.
3: Premier Donald Tusk zapowiedział podczas wizyty w Głuchołazach, że rząd zaproponuje regulowane ceny paliw przynajmniej na 2 ostatnie tygodnie wakacji, jeśli ceny ropy na światowych rynkach znów wzrosną. Kierowcy czekają na ten ruch.
5: To jest niestety wina gospodarki światowej, problemów z Trumpem i z wieloma innymi rzeczami. W całej Europie jest tak samo. Wróciłem wczoraj z Albanii, paliwo jest po 9 zł, mimo że nie są w Unii Europejskiej.
3: Analityk rynku paliw Jakub Bogucki przypomina, co jest powodem wysokich cen ropy na świecie.
6: Nie tylko cieśnina Ormus jest obszarem objętym problemami, ale także za sprawą działań Houthi sprzymierzonych z Iranem, także i żegluga w regionie cieśniny Bab el-Mandab i na Morzu Czerwonym.
3: Ekspert dodaje, że sytuacja na rynku ropy pozostaje

0: Niestabilna. Maciej Szefer, Polskie Radio.
1: Prawo i Sprawiedliwość zmienia zdanie w sprawie wicemarszałka Sejmu. Największa partia opozycyjna zgłosi swojego kandydata na to stanowisko. Będzie nim Marcin Ociepa, mówi przewodniczący klubu PiS Mariusz Błaszczak.
2: Ja z panem ministrem Ociepą współpracowałem przez wiele lat w Ministerstwie Obrony Narodowej. Uważam, że jest to kompetentny, dobrze przygotowany polityk do pełnienia takiej roli.
1: Wcześniej kandydatką PiS na wicemarszałka była Elżbieta Witek, ale Sejm nie zgodził się na jej wybór. Dlatego ugrupowanie postanowiło nie zgłaszać kolejnego kandydata. Marcin Ociepa jest członkiem klubu PiS, ale nie należy do partii. Polscy strażacy pomogą w gaszeniu pożarów w Hiszpanii. W regionie Madrytu będą działać m.in. funkcjonariusze z województwa łódzkiego. To w ramach europejskiego systemu ochrony ludności.
3: Susza i ponad 40-stopniowe temperatury sprawiają, że ogień wymyka się spod kontroli i dlatego hiszpańscy strażacy potrzebują wsparcia. Do pomocy w gaszeniu pożarów pojedzie grupa 105 strażaków z Polski, a wśród nich grupa z województwa łódzkiego. Będzie to 15 osób, które są przeszkolone właśnie w tej dziedzinie. Jak jednak podkreśla brygadier Jędrzej Pawlak z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi, nie będzie to jednak typowa akcja gaśnicza.
4: Zadaniami takich strażaków najczęściej jest na przykład budowanie pasów martwej ziemi, tak, czyli pasów przeciwpożarowych, również podkładanie kontrognia bądź też kontrolowane wypalanie roślinności.
3: Strażacy wyruszą do Hiszpanii już 10 sierpnia. Joanna Karp, Radio Łódź.
1: Gdynia, kolejnym polskim miastem na liście Światowego Dziedzictwa UNESCO. Organizacja doceniła modernistyczne centrum miasta. Starania o wpis trwały dekady. Eksperci uznali, że gdyńska architektura jest wyjątkowa w skali świata. Wniosek poparło 18 z 21 członków komitetu, przekazała prezydent Gdyni Aleksandra Kosiorek.
5: Nasz wniosek w tym roku, jak dotąd, zebrał największe historyczne wręcz poparcie. Także wszystkie narody zjednoczone zgadzają się co do tego, jak unikalne dobro mamy u siebie w Gdyni. Jesteśmy z tego bardzo, bardzo dumni.
1: Modernistyczne Śródmieście Gdyni zajmuje obszar 88 hektarów. Na liście Światowego Dziedzictwa UNESCO znajduje się 18 miejsc z Polski.
6: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: Do wieczora zagrzmi głównie na wschodzie. Burzą będą towarzyszyć intensywne opady deszczu. Prognozowana suma opadów na Podkarpaciu do 40 mm. Temperatury od 19 stopni w centrum i na południu, 23 na Dolnym Śląsku, do 25 na krańcach południowo-wschodnich.
6: Klimat.
1: Dobra lub bardzo dobra jakość powietrza w całym kraju. Blisko 65% energii pochodzi ze źródeł odnawialnych. Na północy oraz na Podkarpaciu możliwe są gwałtowne wzrosty poziomu wody w rzekach.
6: Klimat. Reklama.
7: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
8: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
9: Ostatnie 4 dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedne 1699. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł. Media Expert.
10: Dziękuję Basiu za wspólny spacer, a teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
11: Przecież nie ma upałów.
10: Trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
11: Litorsal Senior?
10: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
12: Teraz nowość. Litorsal Senior Plus dla diabetyków. Zdrowid.
13: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
14: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
15: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój bank polski.

0: reklamie. Autopromocja.
1: Fascynujące życiorysy artystów, malarzy, rzeźbiarzy, grafików, scenografów i projektantów mody. Ich dzieła i inspiracje. Sztuka, która splata się z muzyką, literaturą, teatrem i życiem. O tym wszystkim rozmawiamy w audycji Między Sztukami. W każdy wtorek, kilka minut po 22. Serdecznie zapraszam. Katarzyna Sanocka, do usłyszenia.
0: Autopromocja.
2: Dzień w Polskim Radiu 24.
3: 8 minut po godzinie 15. Słuchają Państwo Polskiego Radia 24, a my wracamy teraz do tragicznych wydarzeń w Berlinie. Jedyna śmiertelna ofiara sobotniego zamachu to Polka. Taką informację przekazał najpierw burmistrz stolicy Niemiec, a potem polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Sprawca zamachu, który wjechał samochodem w ludzi, a potem atakował uczestników parady nożem, został wczoraj znaleziony i zastrzelony. Łączymy się z Adamem Górczewskim, naszym korespondentem w Berlinie. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: Adamie, co wiadomo o ofierze i co wiadomo o sprawcy?
4: Ofiara to Polka, tak jak powiedziałeś, 65-letnia kobieta, która razem z córką przyjechała do Berlina, żeby uczestniczyć w sobotnich w zdarzeniach, czyli w sobotnich Christopher Street Day, to jest odpowiednik polskiej Parady Równości, tu w Niemczech tak to się nazywa, czyli na święto walki o prawa mniejszości seksualnych, które zgromadziło tysiące ludzi w centrum Berlina. I właśnie te dwie kobiety tutaj przyjechały i starsza z kobiet niestety jest tą jedyną śmiertelną ofiarą. Jej córka została ranna, jest jedną z 29 właśnie ofiar tych, które zostały poszkodowane w mniejszym lub większym stopniu, kiedy Abdul B., 21-letni, pochodzący z Libanu, ale urodzony w Niemczech i mieszkający w Niemczech od urodzenia, wjechał najpierw furgonetką właśnie w uczestników tej zabawy, a potem, kiedy rozbił samochód, wysiadł z niego i nożem dalej atakował. Potem uciekł i ukrył się i, tak jak powiedziałeś, również po dobie blisko został znaleziony na obrzeżach Berlina. Tam tym nożem, czy też maczetą, bo policja do tej pory nie podała informacji, jakie dokładnie narzędzie miał w rękach, zaatakował także policjantów i wtedy padły strzały, które sprawiły, że mężczyzna nie żyje. To o kobiecie wiemy tyle, że one właśnie przyjechały z Polski tutaj, żeby uczestniczyć, żeby się bawić, dlatego że to wydarzenie sobotnie miało taki radosny raczej charakter. No i zamieniło się w katastrofę, zostało wtedy przerwane. I zaczęło się najpierw poszukiwanie sprawcy, a teraz trwa w Niemczech ustalanie, jak do tego mogło dojść, dlatego że ten mężczyzna w maju usłyszał wyrok za właśnie działalność terrorystyczną. On dwa razy chciał dołączyć do Państwa Islamskiego. Raz jechał w tym celu do Mauretanii, ale nie dojechał. Za drugim razem pojechał do Libanu, skąd pochodzi jego rodzina, i chciał przejechać do Syrii, gdzie chciał dołączyć do Państwa Islamskiego. Wtedy w Libanie został zatrzymany, aresztowany, a kiedy wrócił do Niemiec, to trafił również do aresztu i na salę sądową później. I usłyszał wyrok roku i 8 miesięcy więzienia, ale w zawieszeniu. Dlatego chodził swobodnie po ulicach Berlina i mógł dokonać tego czynu, który właśnie dla 30 rodzin oznacza tragedię po prostu. I został, w tej chwili trwa właśnie ustalanie, między innymi premier Bawarii, jednego z landów, mówi, że to była totalna katastrofa niemieckich służb, że do takiej sytuacji doszło, że człowiek, który wiadomo było, że jest zagrożeniem, że jest ekstremistą, że ma islamistyczne, skrajne poglądy, że został wypuszczony na wolność i mógł przygotować właśnie taki, a nie inny zamach, czyli między innymi wynając samochód, nikt nie sprawdzał po co młodemu człowiekowi furgonetka, mimo tego, że jest objęty różnego rodzaju kontrolą służb. Tak niestety się stało i dzisiaj trwa ustalanie, co zrobić, żeby takiej sytuacji dalej nie było.
3: Powiedzmy jeszcze na koniec, czy Berlińczycy jakoś dają wyraz swoim odczuciom po sobotnim ataku?
4: Tak, wczoraj już odbyła się uroczystość ku pamięci tych ofiar, a teraz w tej chwili przy Bramie Brandenburskiej właśnie składane są kwiaty, upamiętniana jest pamięć Polki, przede wszystkim uczestniczy w tym między innymi ambasador Jan Tombiński, który od burmistrza Berlina usłyszał informacje o tym, że to Polka jest tą ofiarą śmiertelną i że... I właśnie wtedy postanowiono, że o 15 godzinie, czyli kilka minut temu, zostaną złożone kwiaty i zostanie ona właśnie upamiętniona. To działo się podczas wydarzenia polsko-niemieckiego, otwierano wystawę związaną z powstaniem warszawskim tutaj w Berlinie. I właśnie wtedy ta tragiczna wieść dotarła, że tą ofiarą jest Polka.
3: Adam Górczewski, korespondent Polskiego Radia w Berlinie. Bardzo dziękuję.
4: Dziękuję bardzo.
0: Komentarz.
3: A naszym gościem jest teraz Andrzej Byrd, były ambasador w Niemczech, Francji i Monako. Dzień dobry.
5: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
3: Zanim odniesiemy się

0: do sobotnich wydarzeń i do ich ewentualnych politycznych skutków. Posłuchajmy, co mówił kanclerz Niemiec Friedrich Merz, który zapowiedział rozważną, ale zdecydowaną reakcję władz po sobotnim ataku. Jego zdaniem jest jeszcze za wcześnie na przesądzanie politycznych konsekwencji zamachu. Po posiedzeniu władz CDU Merz podkreślił, że konieczne będzie również wyjaśnienie, dlaczego znany służbom i zradykalizowany mężczyzna mógł bez przeszkód dotrzeć w pobliże zgromadzenia. Jedno jest także jasne, nie możemy poprzestać na samych deklaracjach. Będziemy musieli zareagować rozważnie, ale także zdecydowanie, a przede wszystkim odpowiedzieć na pytanie, jak to możliwe, że człowiek zaklasyfikowany w ten sposób mógł bez przeszkód dotrzeć w okolice Christopher Street Day w Berlinie i dokonać tego zamachu. Czy podziela pan, panie ambasadorze, opinię kanclerza, który stwierdza, że jeszcze za wcześnie na przesądzanie, jakie mogą być polityczne konsekwencje sobotniego zamachu, czy może jednak te konsekwencje są z grubsza oczywiste?
1: Kanclerz ma rację. Należy poczekać jeszcze na przemyślenie tych zdarzeń nie tylko przez władzę, bo to jest inna sprawa, ale przede wszystkim przez partie polityczne. Pamiętajmy, że za chwileczkę, praktycznie rzecz biorąc za półtora miesiąca, odbędą się trzy ważne wybory landowe w Niemczech, mianowicie 6 września w Saksonii Anhaltskiej. To jest land, który wcześniej był częścią byłej Niemieckiej Republiki Demokratycznej, a następnie 20 września w Mecklenburg i Przedpomorzu, to jest land zupełnie na północy Niemiec przylegający do naszej wyspy Wolin województwa zachodniopomorskiego oraz w samym Berlinie. To oznacza to zdarzenie, którego jesteśmy my z daleka, ale jednak medialnymi świadkami, dramatyczne zdarzenie, na pewno odgrzeje debatę dotyczącą imigracji i jej skutków dla bezpieczeństwa wewnętrznego Niemiec. Tak się złożyło 10 lat temu. Ja byłem w podobnej sytuacji, jak ambasador Polski w Niemczech. Byłem wtedy w Nice, gdzie samochodem, ciężarówką dużą, wjechał podobnie zorientowany ideologicznie w cudzysłowie Francuz, też związany z państwem islamskim, i przejechał głównym bulwarem nadmorskim Nice i zabijając kilkadziesiąt osób, w tym również Polkę. Więc sytuacja tak się okazuje. Więc ten temat w kampanii wyborczej, która się już zaczęła, a rozpali się za chwilę, będzie stanowił najprawdopodobniej istotne paliwo dla partii, szczególnie tych prawicowych, ale nie tylko. Myślę, że również tych kluczowych do tej pory, nazwijmy te klasycznych partii niemieckich, MSPD czy CDU, będzie stanowił temat, wobec którego będą musieli się politycy aktualnie rządzący odnieść, a to będzie paliwo dla tych, którzy reprezentowali wcześniej też bardzo negatywne nastawienie do wielkiego napływu obcokrajowców do Niemiec. Mm-hmm.
0: Burmistrz Berlina na przykład z CDU próbuje zrzucić czy zepchnąć winę na sąd, stwierdzając, że doszło do pewnych zaniechań czy do pewnych zaniedbań. Ale pytam o to, czy rzeczywiście jest jeszcze za wcześnie, żeby przesądzić, jak politycznie może ten zamach wpłynąć na sytuację w Niemczech, bo przecież tego rodzaju wydarzenia to jest woda na młyn AfD chociażby.
1: No tak, na pewno AfD z tego zrobi, bo to była przecież leitmotiv ich wielokrotnych wcześniejszych wystąpień i zarówno wówczas, kiedy ta skala problemów będących następstwem niekontrolowanej imigracji w Niemczech się nasilała. Przypomnijmy słynny najazd ciężarówką na bożonarodzeniową podobną imprezę w Berlinie, gdzie przy okazji padł ofiarą polski kierowca tego tira, którym potem ten islamistyczny atakujący przejechał po ludziach, zabijając też wiele osób. No więc, jak mówię, sprawa imigracji i będąca konsekwencją tego kwestia bezpieczeństwa stanie się bezsprzecznie chyba dominującym tematem debat politycznych, a w szczególności podnoszonym przez partię Alternatywa dla Niemiec, która zaklasyfikowana naturalnie przez Urząd Ochrony Konstytucji, to jest taka instytucja Republiki Federalnej, jak gdyby taki kontrwywiad wewnętrzny, zaklasyfikowała jako ekstremistyczną prawicową partię. Ona w swoich wystąpieniach antyimigracyjnych, w wielu przypadkach zresztą zgłaszane uwagi miały swoje rzeczywiste uzasadnienie. Będzie teraz miała paliwo do dalszych

0: negatywnych wystąpień przeciwko aktualnym rządzącym i domagania się jednocześnie znacznie bardziej restrykcyjnej polityki sprawdzenia tych ludzi. Na pewno również wzmożenia sprawności funkcjonowania wewnętrznych niemieckich służb policyjnych czy całego aparatu sądowniczego również. Pamiętajmy, że wiele państw czymś takim się boryka. My mieliśmy w Polsce niedawno też, jak pamiętamy, przypadek gościa, który przejechał jadąc z ogromną szybkością i zabił w samochodzie Polaków. To był Polak i zabił też Polaków, ale on też był wielokrotnie wcześniej karany i właściwie nie wyciągano z tego konsekwencji, więc funkcjonowanie należyte aparatu sprawiedliwości, w tym zarówno sędziów, jak i też policji, będzie tematem, który zostanie bezsprzecznie podniesiony i myślę nie tylko przez AfD, ale na przykład być może również przez skrajną lewicę, takim jak Związek Sary Wagenknecht, to jest lewicowa znowu skrajna partia, która też te kwestie będzie podnosiła. Bezpieczeństwo stanie się tematem na pewno dużej debaty politycznej w kampanii wyborczej w tych trzech landach.
1: Sara Wagenknecht, która z wielką sympatią i czułością spogląda na Moskwę, ale wracając jeszcze do AfD, ta partia od lat już jest izolowana przez inne ugrupowania polityczne. Jej oddział w Saksonii Anhalt zalicza się do najbardziej radykalnych. Wspomniany już Urząd Ochrony Konstytucji używa wobec niego określenia potwierdzona ekstremistyczna prawica. Niemniej właśnie w Saksonii Anhalt AfD w sondażach radzi sobie znakomicie, zyskując ponad 40%. Mogłoby się zdarzyć tak, że utworzy rząd i w związku z tym przeprowadzi tam wielką rewolucję, czy to w edukacji, czy w kulturze, czy właśnie w podejściu do imigrantów. Co takiego się dzieje, że ów słynny Brandmauer, ta zapora ogniowa wobec AfD nie działa?
0: No, na razie działa. Na razie
1: 40%
0: działa,
1: jeśli... w sondażach? No, nie powiedziałbym, że działa.
0: Ona działa. Nie, nie, nie. Ta zapora przeciwko dojściu do władzy partii AfD w Niemczech działa wówczas, kiedy po wyborach okazuje się, że ta partia może wylądować i pewnie akurat w Saksonii Anhalckiej zdobędzie pierwsze miejsce, ale wtedy partie, nazwijmy je tradycyjne, jak SPD, czy CDU, do tej pory działały w ten sposób, że nawet kojarzyły się wspólnie i po to, żeby uzyskać większość pozwalającą na utworzenie rządu, czego nie mogli byli uzyskać politycy z AfD. I przypuszczalnie w tym roku, gdyby tak się wydarzyło, w Saksonii Anhalckiej, powtarzam, gdzie najwięcej głosów ma najprawdopodobniej jednak zdobędzie AfD, że być może i SPD, i CDU, a być może to nie wystarczy, żeby stworzyć blokadę dla dojścia do władzy partii AfD, być może będą musieli zaakceptować jeszcze którąś z partii, na przykład ten związek Sary Wagenknecht, który, jak słusznie pan redaktor powiedział, on jest bardzo życzliwie nastawiony, w cudzysłowie mówię życzliwie, do Rosji putinowskiej z wszelkimi konsekwencjami domagającymi się na przykład zaprzestania pomocy niemieckiej dla Ukrainy, domagającymi się wznowienia, zniesienia sankcji czy wznowienia dialogu z Rosjanami. No więc na to te dwie partie, jednak kluczowe dla demokratycznych Niemiec, najpierw zachodnich, a teraz zjednoczonych, czyli SPD i CDU, do tej pory się nie chciały zgodzić. Być może jednak starając się odepchnąć ewentualnie, czy uniemożliwić ewentualnie objęcie, stworzenie rządu landowego partii AfD, będą kokietowali albo znajdą jakiś sposób porozumienia. Tego nie wiemy dzisiaj, ale ten mur, o którym pan był uprzejmy wspomnieć, on będzie rozważany i jego solidność albo jego brak. Dowiemy się o tym wówczas, jak poznamy ostateczne wyniki, ponieważ ten mur nie działa jako mur, on nie działa na poziomie poglądów politycznych zwykłych obywateli, którzy póki co awizują, że będą głosowali na AfD. Ten mur przybierał postać blokady politycznej, kiedy chodziło o stworzenie koalicji rządzącej w poszczególnych landach, czy również na poziomie ewentualnie kiedyś w przyszłości rządu federalnego.
1: No tak, scenariuszy jest kilka. Może okazać się tak, że powstanie na przykład rząd koalicyjny, albo też rząd mniejszościowy AfD wspierany przez Chadecję, albo po prostu samodzielny rząd większościowy Alternatywy dla Niemiec. Załóżmy, że ziści się ten trzeci wariant. Co by to oznaczało? Najpierw dla samego landu, a później szerzej także dla całych Niemiec.
0: No, dla Landu oznaczać to będzie najprawdopodobniej te zmiany.

0: w polityce, które można zrobić na poziomie landowym. Uwypuklenie zupełnie innej narracji kulturowo-tożsamościowej. Innej narracji dotyczącej, na jakim poziomie tej narracji. Nie tylko w wypowiedziach medialnych, bo to się może wiele rzeczy zmienić, ale na przykład na poziomie szkolnictwa, że zostaną zmienione programy szkolenia w Niemczech, gdzie one jednak przy różnym nasileniu jednak mają charakter demokratyczny. Tutaj mogłyby nastąpić zmiany, które by szły w poprzek dotychczasowej tradycji demokratycznego prezentowania historii Zjednoczonych Niemiec po II wojnie światowej. Pamiętamy wypowiedzi byłego szefa tej partii Gaulanda, które nawiązywały do pochwały określonych aspektów nawet polityki III Rzeszy. Więc dzisiejsze kierownictwo tak tego nie prezentuje, no ale zobaczymy, gdyby się coś takiego wydarzyło. Myślę, że na tym poziomie można byłoby się spodziewać modyfikacji programowej, a to może mieć swoje skutki potem w odbiorze przez młode pokolenie Niemców, urodzone, wychowane i wykształcone w szkołach tego landu. Idźmy dalej teraz. Oznaczać to może celebrowanie nieco inne, celebrowanie świąt, które Niemcy do tej pory rozwijały pod kątem jednak przypomnienia demokratycznej zmiany, która zaszła w tym wielkim, największym państwie europejskim po II wojnie światowej. Można się spodziewać jednak pewnych retuszy. W cudzysłowie retuszy to nazywam, bo to może mieć z czasem, gdyby się przeciągało, swoje również negatywne następstwa. Co zaś się tyczy zachowań na poziomie całego państwa, no to wtedy by oznaczało, że gdyby był rząd AfD, rząd ten reprezentowany byłby w Bundesrat. Radzie wszystkich landów, gdzie jego głos stałby się istotnym wówczas, kiedy przychodzi ostatecznie do ratyfikowania różnych traktatów czy wystąpień. Stałby się ten głos oczywiście jest słyszalny już dzisiaj w Bundestagu, bo AfD w Bundestagu jest, ale na poziomie w Bundesracie nie było rządów, których AfD tworzyło, by te rządy na poziomie 16 rządów w Republice Federalnej Niemiec. Gdyby się zatem znalazła, to byłby jednak przełom, ponieważ ten głos, w którym akcenty znowu dotyczyłyby zakwestionowania wielu do tej pory wydawałoby się nieruszanych kwestii w Niemczech na poziomie politycznym i centralnym, stałby się ten głos słyszalny również na poziomie Bundesratu. To byłby początek jednak osłabienia dotychczasowej fali interpretowania historii Niemiec przez partie demokratyczne tego kraju.
1: I wielu polityków Alternatywy dla Niemiec ma nadzieję, że te wrześniowe wybory to będzie początek zmian w całych Niemczech. Funkcjonuje w łonie AfD ciekawa postać, Hans Thomas Tilschneider. To jest człowiek działający w cieniu, ideolog, doktor filozofii, przy okazji, co nie bez znaczenia, znawca islamu, prawa islamskiego i arabskiej kultury. Studiował choćby w Damaszku, pracował w prestiżowym państwowym instytucie w Paryżu. On stwierdza, islam nie należy do Niemiec i nie należy do Saksonii. Anhalt, co sprawia, że takie i podobne sformułowania trafiają na podatny grunt i cieszą się poparciem, jak ustaliliśmy, ponad 40% Niemców w Saksonii-Anhalt.
0: No, należy, to jest po prostu obserwacja tego, co się w Niemczech wydarzyło. Rzeczywiście napływ imigrantów sprawił, że i różne zachowania, w szczególności kontakt z inną kulturą czy cywilizacją, sprawia, że ludzie zaczynają poddawać wątpliwość nie zawsze, nie wszyscy i nie wszędzie. To od razu trzeba zrobić zastrzeżenie. Ale w Niemczech środkowych, wschodniej części Niemiec, czy środkowej części Niemiec wschodnich, właśnie w Saksonii Anhalckiej, pamiętajmy, co to był za land. To był land, w którym się mieściły duże firmy chemiczne, z których spora część po zjednoczeniu splajtowała. Duża firma chemiczna zatrudniała dużo ludzi. Jak w tego typu miejscowościach raptem plajtuje duża firma, no to się znajdują w ciężkiej sytuacji gospodarczej i osobistej tysiące czy dziesiątki tysięcy ludzi. I w związku z tym w takiej sytuacji oni są gotowi ulegać proponowanym przez polityków populistycznych, skrajnie prawicowym, prostackim wersjom, które mówią, bij tych, którzy nie są nasi, prawda? I w związku z tym wielokrotnie się tam zdarzało takie rzeczy, jak napaści na domy imigrantów, jak podpadanie spalani, nawet jeszcze wtedy, kiedy ich tak nie było dużo, jak w tej chwili. No więc jest to kontrakt międzykulturowy, o którym, jak wiemy, który zaczyna w niektórych państwach, tych, które ze względu na swoje związki z byłymi koloniami, jak Wielkiej Brytanii, czy Francji, czy też z takimi jak Niemcy, ze względu

0: na swoją politykę poprawności politycznej zdecydowały się i jednocześnie potrzeby gospodarcze zdecydowały się najpierw w sposób zorganizowany importować siłę roboczą z innych kręgów cywilizacyjnych. Pamiętajmy, że Niemcy zaczęli od importu Włochów. No to było ok. Niemcy są plus minus, można powiedzieć, dzisiaj połowa katolików, połowa trochę mniej, no ale powiedzmy plus minus tyle samo katolików, co ewangelików. No więc część katolicka odnalazła się z Włochami. Nie najgorzej, Włosi bez kłopotu się jak gdyby w społeczeństwo niemieckie wkomponowali. Ale potem tego było za mało, zaczęto importować również siłę roboczą z Jugosławii, która się zgodziła na to, było bezrobocie. Tito się przyklepał tą wersję i Jugosławianie też się włączyli w społeczeństwo niemieckie właściwie bez większych dramatów, ale potem zaczęli również przyjeżdżać z tych krajów, bo tam też byli muzułmanie i tu się zaczęły delikatne najpierw pierwsze reakcje. No, a w końcu nastąpiła zjednoczenie Niemiec i jednocześnie ruszyła jednak dość duża masa tych imigrantów ze względu na to, co się działo na Bliskim Wschodzie. No i wreszcie ta wielka fala, która przyszła również za zgodą ówczesnej kanclerz pani Merkel, która jak gdyby przerosła nawet dobrze zorganizowane Niemcy, jeśli chodzi o sposób ich akomodacji, ich przyjęcia, sposobu włączenia do społeczeństwa, no to z tym sobie już Niemcy nie poradziły i w rezultacie mamy dziesiątki tysięcy ludzi, którzy przyszli z innych kultur i nie czują się u siebie, mimo że są zadowoleni z tego, że mają grubo lepiej niż gdyby mieli w swojej ojczyźnie, w której toczą się jakieś walki, prześladowania. No i ten civilization clash, jak pamiętamy ze słynnych opracowań amerykańskich, sprawił, że mamy takie dramatyczne wypadki, jak wspomniane zabójstwo w tym Tiergarten w sobotę.
1: Tak, dla AfD sytuacja jest jasna. Czy pozostałe partie, czy to HDC, czy socjaldemokraci, czy zieloni, czy lewica mają jakąś przekonywającą odpowiedź na tego rodzaju wydarzenia? Przekonamy się już niedługo. Wybory, jak pan wspomniał, w Niemczech już we wrześniu. Andrzej Byrd, były ambasador w Niemczech, Francji i Monako. Bardzo panu dziękuję za dzisiejsze spotkanie.
0: Dziękuję również.
2: To są informacje Polskiego Radia 24.
3: 15.30, Bartosz Teodorowicz, zapraszam. Brak europejskiego nakazu aresztowania nie przeszkodzi w postępowaniu ekstradycyjnym Zbigniewa Ziobry ze Stanów Zjednoczonych. Tak zapewnia rzeczniczka prokuratora generalnego Anna Adamiak. Prokuratura skierowała drogą dyplomatyczną wniosek o ekstradycję Ziobry ze Stanów Zjednoczonych, gdzie przebywa były minister sprawiedliwości. ENA obowiązuje tylko na terenie państw członkowskich Unii Europejskiej i dlatego jego brak nie stanowi problemu w tym przypadku, twierdzi Anna Adamiak.
4: Jeżeli podstawą przekazania, bo to nawet nie jest wydanie, ale przekazania jest europejski nakaz aresztowania, to decyzją tą finalną jest decyzja sądu. Natomiast w postępowaniu ekstradycyjnym to jest decyzja państwa, więc można by powiedzieć, że tutaj decyzja podejmowana jest również z udziałem czynnika politycznego.
3: Zbigniew Ziobro przebywa w Stanach Zjednoczonych od co najmniej 2 miesięcy. Prokuratura chce postawić byłemu ministrowi sprawiedliwości ponad 20 zarzutów związanych z nieprawidłowościami w Funduszu Sprawiedliwości. Jeśli jest konflikt interesów, wiceminister sportu i turystyki powinien być odsunięty od tworzenia ustawy o najmie krótkoterminowym, uważa ministra klimatu Paulina Henik-Kloska. Według doniesień portalu WP.pl zaangażowany w tworzenie zapisów regulujących najem wiceminister Ireneusz Raś sam inwestował w mieszkania pod wynajem. Polityk miał być właścicielem 3 mikrokawalerek, które następnie przed wyborami parlamentarnymi sprzedał własnemu bratu i w ramach podziału majątku przekazał byłej żonie. Sprawę trzeba zbadać, mówi Paulina Henik-Kloska.
5: Albo jest konflikt interesu, albo nie ma i trzeba to ocenić. Ja, dedykując właśnie moim ministrom konkretne zadania, oceniam, czy są w stanie wypełniać je niestronniczo, czy mają konflikt interesu. To jest pierwszy element, który zawsze weryfikuję, projektując jakieś zmiany w prawie. I również w Ministerstwie Sportu powinno zostać to ocenione.
3: Ireneusz Raś, pytany o ewentualny konflikt interesów przez dziennikarzy Wirtualnej Polski, stwierdził, że on takiego nie widzi, bo mikrokawalerki wynajmował długookresowo. Blisko 4000 miejsc schronienia trafiło do bazy, gdzie się ukryć. To miejsca sprawdzone m.in. przez Straż Pożarną, które mogą służyć nie tylko w czasie wojny, mówi rzecznik Państwowej Straży Pożarnej

0: starszy kapitan Wojciech Gralec.
1: Są to punkty schronienia, które możemy wykorzystać w sytuacji nie tylko jakichś zagrożeń militarnych, ale również na przykład zagrożeń spowodowanych przez czynniki atmosferyczne, jakiś silny wiatr, grad, gdzie możemy się zabezpieczyć, schować przed czynnikami, które nam mogą zagrozić.
0: Łącznie w bazie miejsc schronienia jest już ponad 84 tysiące obiektów ochronnych.
2: Autopromocja. Kreml zaciera ręce, bo w Polsce nasilają się antyukraińskie nastroje. W sieci widać eskalację mowy nienawiści napędzanej rosyjską dezinformacją, a to niestety już coraz częściej przeradza się w fizyczną przemoc na polskich ulicach. Jak zatrzymać te spirale i czy jest jeszcze światełko nadziei w tym ciemnym tunelu? O to będę dopytywać się profesor Katarzynę Wąkowicz w najbliższą środę, chwilę po 22 w audycji Do Pomyślenia. Zapraszam, Ewelina Czerwińska.
3: Autopromocja. Dzień w Polskim Radiu 24.
4: 34 minuty po godzinie 15. Francja i Hiszpania walczą z ogniem. Ponad 100 polskich strażaków będzie w sierpniu wspierać hiszpańskich kolegów, którzy zmagają się z gigantycznymi pożarami. W Hiszpanii dziesiątki tysięcy osób musiały opuścić swoje domy, uciekając przed ogniem. W studiu Mariusz Pieśniewski, dzień dobry.
5: Dzień dobry.
4: Który zajmuje się tą sprawą, jak poważna jest sytuacja?
5: No rzeczywiście jest to ogromny obszar objęty pożarami w Hiszpanii. Tutaj rozmawiałem z polskimi strażakami, którzy właśnie wkrótce pojadą wspierać swoich kolegów z Hiszpanii. Mówili, że to największy z polskich pożarów. To jest kilkukrotnie mniejszy od tego, co się teraz dzieje w Hiszpanii. Ogromne tereny są objęte ogniem. A z Polski wyjadą trzy zmiany po 35 strażaków. Każda zmiana będzie w Hiszpanii po 10 dni. I polscy strażacy będą jedną z najliczniejszych po Rumunach grup ratowników w zagranicy w ramach tej europejskiej współpracy w zakresie ochrony ludności. Starszy kapitan Wojciech Gralec, rzecznik Państwowej Straży Pożarnej, powiedział mi, że tym razem do Hiszpanii wyruszą grupy w tak zwanych modułach GFFF, czyli Ground Forest Firefighting. To lekkie oddziały bez klasycznych wozów gaśniczych.
1: Ten sprzęt, który strażacy będą mieli ze sobą, noszą na własnych barkach. Są to tłumice, hydronetki, przenośne pompy do wody, węże, przenośne zbiorniki, które mogą być zasilane przez śmigłowce za pomocą zbiorników Bambi Bucket. I możemy działać w bardzo trudnych miejscach, gdzie dotarcie klasycznym sprzętem, czy też rzucenie wody, no może nie do końca przynieść pewnego rodzaju efekty.
5: Rozmawiałem ze starszym brygadierem Grzegorzem Borowcem, bardzo doświadczonym w takich działaniach zagranicznych. On brał między innymi udział w gaszeniu pożarów w Grecji czy Francji, też oczywiście tam dowodził. Mówił, że praca takich zespołów GFFF jest szczególnie ważna właśnie w terenie niedostępnym dla dużych pojazdów gaśniczych, dla takich no, zwykłych wozów strażackich, o jakie często oglądamy podczas akcji na terenie Polski, ale też w działaniach wyprzedzających wobec tego przechodzącego po jakimś terenie ognia. Do takich działań używa się różnego rodzaju sprzętu, czasem nawet najprostszego, takich jak motyki.
6: Szalenie istotne, zarówno wykonywanie pracy takiej naziemnej przez strażaków, którzy po prostu z tymi motyczkami, bo to są takie motyczki, można to nazwać, to są po prostu zwykłe proste narzędzia. Strażacy z motyczkami, jak i również drony, mamy łączę satelitarną do tego, żeby właśnie mieć komunikację między tymi strażakami, którzy są na miejscu, na pierwszej, na tej można powiedzieć pierwszej linii, ale tak samo sztabem czy osobami, które są decyzyjne, żeby po prostu cały czas wiedzieć, co się z tymi strażakami dzieje.
5: No właśnie, a starszy brygadier Grzegorz Borowiec dodał, że podczas takich działań strażacy będą musieli przewidywać zmiany, po prostu przemieszczanie się tego pożaru, aby odciąć ogień od kolejnych terenów.
6: Przewidywać, jak będzie wiał wiatr, gdzie mamy dogodne jakieś miejsca, które możemy ustawić punkt obrony, czyli po prostu jakieś drogi, jakieś wzgórza. Jeżeli będzie ten pożar schodził w dół, no to na tych wzgórzach, na tych zboczach, gdzie on schodzi w dół, on będzie tracił moc, będzie spowalniał się, więc będziemy mogli sobie u podnóża takiej górki spokojnie zacząć budować takie nasze linie pożarowe. I to się robi z wyprzedzeniem kilkunastogodzinnym.
5: Na pomoc płonącej Hiszpanii wyruszą strażacy aż z 7 województw, właśnie z tych specjalnych modułów GFFF, a miejscem koncentracji strażaków, którzy wyruszą do Hiszpanii, będzie Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie. Po tej odprawie strażacy odlecą

0: wojskowym samolotem do Hiszpanii, gdzie od 1 sierpnia aż do końca sierpnia będą stacjonować w regionie Castilla-La Mancha. Natomiast już jutro wyruszy kilka samochodów, które przewiozą do Hiszpanii specjalistyczny sprzęt niezbędny do prowadzenia tych działań.
1: Oczywiście trzymamy kciuki za bezpieczną pracę polskich i w ogóle strażaków.

0: normie się wymyka.
1: To się wyraźnie wymyka normie. Pamiętajmy, że w zeszłym roku mieliśmy spalone na terenie całego basenu Morza Śródziemnego około 1 000 000 hektarów. Teraz wygląda na to, że ta statystyka może zostać przebita. Rzeczywiście tych już dziesiątek tysięcy hektarów jest bardzo dużo. I też warto pamiętać o tym, że gdy spojrzymy na publikacje chociażby Komisji Europejskiej, ale oczywiście to są też publikacje naukowe, no to widzimy, że ten region, on jest zaznaczony jako region zagrożony intensyfikacją pożarów w wyniku zmiany klimatu. Jest bardzo ciepło i, no i oczywiście te fale upałów, które wystąpiły w ostatnich tygodniach, no tą sytuację no, wytworzyły taką, że ci strażacy naprawdę już mają bardzo pełne ręce roboty.
0: Pytam o to, czy tego rodzaju zdarzenia wymykają się pewnej normie, bo przypominam sobie sytuację sprzed lat. Wtedy akurat pożarami dotknięta była Grecja i w rozmowie ze znajomymi, którzy długie lata mieszkali w Grecji, poruszyliśmy oczywiście ten temat, na co oni odrzekli, że w zasadzie tam, w tamtej części Europy, na południu głębokim, tego rodzaju zdarzenia powtarzają się regularnie, więc ich to nieszczególnie porusza. Co się zmienia w związku z tym?
2: Dobra. Halo?
0: Halo, halo, halo?
2: Tak. Wie pan co, rzeczywiście jest tak, że pożary były, są i będą w tych regionach zdecydowanie. Natomiast gdy weźmiemy pod uwagę fakt, że za nami naprawdę rekordy wysokich temperatur, no i w zasadzie za dużo tych deszczów w regionie nie występuje, pewnie w następnym tygodniu może coś, no chyba nie w Hiszpanii spadnie, no to de facto uświadamiamy sobie, że zmiana klimatu tworzy właśnie taki nowy scenariusz, w którym takie pożary po prostu mogą być coraz częstsze. I co ważne w tym układzie, to fakt, że widać, że lokalnie Straż Pożarna po prostu już sobie z takimi rzeczami może nie radzić. Ten europejski mechanizm wzajemnej pomocy, on już wielokrotnie zadziałał, czy to we Włoszech, czy w Grecji, czy też we Francji w ostatnich latach. Tym razem przyszedł czas na Hiszpanię.
0: Każdy kolejny pożar udaje się na szczęście ugasić. A jakie są skutki tego rodzaju zdarzeń dla przyszłości konkretnego miejsca, konkretnego regionu?
2: No generalnie płoną lasy. Krótko mówiąc, trzeba będzie naprawdę sporo czasu poczekać, żeby te lasy po prostu się odbudowały. Często się też mówi o tym, że te lasy są w pewnym sensie przyzwyczajone do pożarów, bo pamiętamy, że tam pożary się zdarzają i rzeczywiście te lasy iglaste, te zakrzewienia, no takie bym powiedział, sosny niekoniecznie wysokie, one w pewnym sensie z pożarami są za pan brat. Najczęściej po takich pożarach no, uruchamiane są te zasoby nasion, które są w gruncie. Natomiast pamiętajmy o tym, że tu potrzebne jest następne kilkadziesiąt lat, żeby wyrosły nowe drzewa i obsiały nowymi nasionami. Jeśli to się nie zdarzy, no to następny pożar może naprawdę na trwale wylesić taki obszar. Oczywiście człowiek może zadziałać, posadzić las, ale pamiętamy, zmiana klimatu to jest zmiana zasad gry, więc to będzie taka walka, której człowiek będzie musiał korzystać ze swoich środków, działać. No, a natura będzie po prostu wyrywać co swoje no, w ramach fizyki, która sprawia, że no, ten pożar jest po prostu coraz bardziej prawdopodobny.
0: Czyli te sytuacje, które obserwujemy teraz we Francji czy w Hiszpanii, powodują zmiany, których odwrócenia my już najprawdopodobniej nie doczekamy, bo one będą trwały długie dekady.
2: No tak, to pożarzyska, one bardzo długo odrastają. Pamiętamy w 1992 roku taki najbardziej katastrofalny rok w historii pożarów lasów w Polsce. Kuźnię Raciborską to jest 9 tysięcy hektarów, 5 tysięcy hektarów w okolicach Wronek. Pamiętamy, to było zapruszenie ognia w obu przypadkach przez ludzi. No i gdy tam pojedziemy i zobaczymy te tysiące hektarów, tamte drzewa no wciąż odrastają. Widać wciąż, no, chociażby na zdjęciach satelitarnych, jak w okolicach Wronek, jedna połać, bardzo duża lasu, no bo jeszcze raz powiem, 5 tysięcy hektarów. To jest połać, która bardzo wyraźnie odróżnia się od reszty terenów. Krótko mówiąc, ta gospodarka leśna musi się tam powoli odbudowywać. To jest potężne wyzwanie społeczne, ubezpieczeniowe, ekonomiczne.
0: Proszę mnie poprawić, jeśli coś mylę, ale mam wrażenie, że właśnie po tych pamiętnych pożarach w Kuźni Raciborskiej eksperci

0: wyciągnęli wnioski i doszli do przekonania, że lasem, który najdłużej broni się przed ewentualnym pożarem, jest las mieszany i to później w zalesianiu to rozwiązanie zastosowano. Tyle, że Hiszpania, Grecja, Włochy, Francja to jest jednak zupełnie inna sytuacja, bo tamte temperatury są jeszcze wyższe niż takie notowane w Polsce. Czy można jakkolwiek przeciwdziałać takim zdarzeniom?
1: To znaczy, to jest tak, że naprawdę te najbardziej groźne pożary wybuchają w miejscach monokultur różnego rodzaju organizmów iglastych, czy lasów iglastych. I trzeba pamiętać, że w tych warunkach, często bardzo ubogich siedliskowo i też wysokiej temperaturze, tam tak naprawdę tylko iglaki sobie dają radę. Czy można temu przeciwdziałać? Oczywiście, że można, bo trzeba też pamiętać, że pożary, czy to w Polsce, czy w Europie, w przytłaczającej większości wywołuje człowiek. Intencjonalnie bądź też przez omyłkę. Więc tutaj system przede wszystkim szybkiego wykrywania i szybkiej reakcji na takie występowanie pożarów jest w zasadzie fundamentalny. My w Polsce mamy w ramach Lasów Państwowych naprawdę bardzo skuteczny system ostrzegalni i to, że lasy nam nie płoną tak jak w Hiszpanii, w dużej mierze zawdzięczamy temu, że naprawdę cały czas służby te pożarnicze, leśne czuwają. Natomiast nie zawsze to się da. Jeżeli to są tereny górskie, a w Hiszpanii takich terenów jest bardzo dużo, to szybka reakcja często jest bardzo utrudniona. I tu trzeba powiedzieć, że są pewne granice adaptacji, granice przeciwdziałania, ale najlepiej po prostu przestać ogrzewać atmosferę i zmieniać klimat.
0: Równocześnie woda w Morzu Śródziemnym osiąga nienotowane wcześniej temperatury. Ostatnio zanotowano 30 stopni Celsjusza. Podał taką informację Instytut Badań Morskich w Barcelonie. Oczywiście te wyniki są potem uśredniane, ale nawet gdyby za uśredniony wynik przyjąć 28,4 stopnia, to też jest rekord i to jest najwyższa zanotowana w tym akwenie temperatura. Poprzednio to było 28,2. Wydawałoby się, że to są niewielkie zmiany. Jak to wygląda z perspektywy fauny i flory morskiej?
1: To znaczy, to jest też pewna ciekawostka, że oceanów czy morza nie da się powierzchni, nie da się nagrzać do temperatury wyższej niż 32 stopnie Celsjusza. To wynika z zasad fizyki. Także jeżeli mamy te 30 stopni, to jeszcze 2 stopnie powierzchnia morza może być cieplejsze. Natomiast przesuwanie się gatunków ryb, czy zwierząt, czy też roślin morskich, które nie znoszą wysokich temperatur, jest oczywiste. One też będą ginąć. Tu warto wspomnieć o rafach koralowych, które pod wpływem takich uderzeń ciepła naprawdę bardzo cierpią. Tutaj te systemy wodne, one są w pewnym sensie przez to, że woda jest takim stabilizatorem, one są stabilniejsze. Natomiast często są ustawione na określoną temperaturę. Natomiast to, o czym warto pamiętać, to tak wyjątkowo wysoka temperatura w Morzu Śródziemnym trochę przykuwa uwagę meteorologów, bo gdy się w Zatoce Genueńskiej pojawi, na dziś tego nie widzimy, ale gdy się pojawi takie zawirowanie, które uformuje nam się w niż, to mamy niż genueński i w zasadzie zarówno Włochy, jak i całe Bałkany, a idąc dalej też Niemcy i Polska, mamy dużą zagadkę, bo gorąca woda lepiej paruje, a do tego gorące powietrze lepiej przenosi duże ilości wody. W 2024 roku we wrześniu mieliśmy niż genueński. Wtedy też woda w Morzu Śródziemnym była cieplejsza niż norma. Więc te warunki tworzą się do takich zjawisk, które mogą być wyjątkowo groźne w głębi lądu.
0: No tak, to rzeczywiście zagadka, bo z jednej strony we Francji, w Hiszpanii płoną lasy, z drugiej strony Włosi zmagają się z burzami. To wydaje się dziwaczne, bo przecież to jest podobny rejon świata.
1: No i tu warto też znowu przywołać tą końcówkę, czy trzeci kwartał 2024 roku, gdzie południowo-zachodnia część Polski właśnie cierpiała z powodu olbrzymich ilości wody, a równocześnie w rzece Wiśle na wysokości Warszawy notowaliśmy jedne z najniższych, a wcześniej troszkę rekordowo historycznie niskie poziomy wody. Powietrze gorące to powietrze, które doskonale wysusza, tworzy bardzo szybko dobre warunki do pożaru, do występowania pożarów, ale powietrze gorące, jeżeli pochodzi z nadużego zbiornika wodnego, to jest w zasadzie potężna masa wody, która jak przy odpowiednich warunkach, gdy

0: pojawi się odpowiednie zawirowanie tego powietrza, uformuje się front, no po prostu jest źródłem potężnych ilości wody i to jest zmiana klimatu. Ekstremalne zjawiska nie tylko w przestrzeni takiej geograficznej, gdzie Francja walczy z nadmiarem, a Hiszpania z niedoborami, a w Polsce Mazowsze walczy z suszą, a Wrocław i Dolny Śląsk walczy z nadmiarem wody, ale z drugiej strony też i ta sytuacja, w której w jednym miejscu pojawiają się potężniejsze niż zwykle burze niszczące, a z drugiej strony miejsca, w których brakuje wody i ten niedobór jest wyjątkowo dotkliwy, też często historyczne.
1: Pamiętam, że kiedy Wisła osiągała swoje rekordowo niskie poziomy, też rozmawialiśmy o tym, co się w Polsce dzieje. A jak jest w tym roku? Bo mogłoby się wydawać, że lipiec był i jest dość mokry.
0: No ale to tak troszkę jak z gospodarką, gdy ona powoli się przesuwa w kierunku deficytowej, a tak mamy przez ostatnie lata z niedoborami wody, bo wysokie temperatury, bo niekoniecznie największe opady, to nawet miesiąc dość mokry, choć nie jakoś rekordowo mokry, niewiele zmienia. To jeszcze pogarsza sytuację fakt, że latem mamy do czynienia z gwałtownymi opadami o charakterze lokalnym. I tutaj elementy takie jak podtopienia, czy też wystąpienia wody z małych cieków absolutnie nie są wykluczone. Jednocześnie patrząc na duże rzeki typu Warta, Odra i Wisła, no stany są niskie, bo one są podsumowaniem pewnej ogólnej tendencji czy ogólnych warunków. No a tutaj wiadomo, odbudowanie takiego deficytu wody, który budował się przez kilka, czy powiedzmy nawet wiele lat, nie da się tego zrobić w ciągu jednego miesiąca, nawet dość mokrego. Chociaż no dodajmy, lipiec nie był jakoś wyjątkowo mokry, jest po prostu takim dość komfortowym miesiącem na przykład dla roślin. Rozejrzyjmy się wokół nas, wciąż wszystko jest zielone, więc tu w płytkiej warstwie gleby, tam gdzie woda dotarła, jest dobrze. Natomiast ta woda musi wsiąknąć, dotrzeć do rzek, to trochę trwa. Nie zobaczymy tego od razu.
1: Czy już coś w Polsce zaczęliśmy robić, żeby w przyszłości wody w rzekach było trochę więcej, a na pewno, żeby nie było jej mniej?
0: Działania są dość lokalne, aktywności, bo tak naprawdę trzeba tą wodę przyhamowywać, pozwalać jej wsiąkać, a nie betonować powierzchnię i wtedy ona rzeczywiście zasili nam rzeki i wtedy te rzeki będą wyglądać stabilnie, nie będą takie puste, bo na dziś to w wielu przypadkach zwyczajnie woda nawet z tych gwałtownych opadów spływa po uszczelnionej powierzchni do kanalizacji, tworzy często bardzo wysokie stany wody w rzece i ucieka do morza. Tą wodę musimy zatrzymywać, ona musi wsiąkać. Tu naprawdę rozszczelnianie powierzchni, budowanie różnego rodzaju deszczowych ogrodów w miastach i myślenie w kategorii, żeby tą wodę przytrzymać, zostawić ze sobą, no ono powoli rusza, lokalnie jest realizowane. Takie organizacje może jak Lasy Państwowe, warto wspomnieć, budują retencje rzeczywiście ostatnimi czasy, ale generalnie jest to dość myślenie i świadomość, która trochę jak kultura nie zmienia się od razu.
1: To prawda, powoli musimy zmieniać paradygmat, bo przez długi czas naszą ambicją było regulowanie rzek i pozbywanie się wody, a tymczasem doszliśmy do punktu, w którym musimy to myślenie odwrócić, prawda?
0: Dosłownie użył pan doskonałego słowa paradygmat. My jesteśmy w paradygmacie póki co takiego szybkiego odprowadzania wody i traktowania osuszenia jako pewnego sposobu na budowanie dobrej, produktywnej rzeczywistości. Zmienia się klimat, zmienia zasady gry i to ten paradygmat niestety musi upaść. To też, że tak powiem, ten paradygmat jest dość trudny do zaakceptowania, bo proszę zauważyć, że no, duży może nie tyle opór społeczny, co dezinformacja. Duża ilość dezinformacji polega na tym, że próbuje się ludziom wmówić to, że się nic nie zmienia w kategorii klimatu, bo przecież klimatu nie da się zmienić. Niestety zmienia się i my musimy też się zmienić, dostosować, a przede wszystkim działać, żeby ten klimat nadal nam nie robił się coraz cieplejszy, nie przynosił nam takich no już nieszczęść, jak pożary czy gwałtowne opady, powodzie. Musimy to zmienić, ale to jak mówię, to jest kultura, czyli coś, co się zmienia o wiele wolniej i to rzeczywiście ta świadomość, ona powinna narastać. Trochę się tak dzieje, też bądźmy troszkę optymistami, natomiast no, wciąż w kulturze technicznej tego nie widać.
1: Tymczasem do Polski zbliża się kolejna fala upałów. Od

0: środy będzie już zdecydowanie cieplej. Mówi się nawet, że temperatura w niektórych częściach Polski może przekroczyć 35 stopni Celsjusza. To nasza nowa letnia norma?
1: No trochę tak się już dzieje, że zaczynamy rozmawiać dopiero o temperaturze, wysokich temperaturach, gdy temperatura mocno przekracza 30 stopni. Gdybyśmy tu się spotkali pewnie 40 lat temu, 25 stopni byłoby tym takim poziomem, dla którego, czy wokół którego byśmy koncentrowali tą swoją uwagę. Przesunęło nam się bardzo wyraźnie. To widzimy i ten podmuch gorącego powietrza naprawdę przyjdzie. Rzeczywiście ta masa chłodna powietrza, ona się cofa i tym razem ten jęzor gorącego powietrza, który wielokrotnie, czy już dwu albo trzykrotnie odwiedził Francję, Włochy, Hiszpanię, no teraz tym razem dotrze do nas i poczujemy wysokie temperatury. Nie wiem, czy będą rekordy, ale no, z drugiej strony jeden stuletni rekord pobicie w ciągu jednego roku to chyba starczy.
0: To prawda.
1: Niektóre prognozy wskazują, że może się coś takiego trafi. To nie jest dobra wiadomość.
0: Myślę, że akurat to są rekordy, za którymi nie tęsknimy. Profesor Bogdan Chojnicki, klimatolog, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu. Dziękuję panu serdecznie.
1: Dziękuję, miłego dnia. Życzę, do widzenia.
0: Ja panu też życzę miłego i chłodnego dnia. Krzysztof Grzybowski, dzień dobry,
2: dziękuję bardzo.
0: Po 16 będzie chłodno?
2: Nie, no chyba nie, wręcz przeciwnie, będzie gorąco. Być no może właśnie. To nie będą te rekordowe temperatury i
0: gorąco
2: te rekordy
0: i burzowo przy okazji.
2: Burzowo na pewno, może nawet bardziej burzowo niż ciepło, może tak. Bo myślę, że w niektórych relacjach pomiędzy niektórymi politykami to panuje nawet wręcz taki lodowy chłód w tej chwili. O tym oczywiście na pewno będzie. Kamil Szewczyk dziś w 24 pytaniach zapewne będzie się do tych emocji, do tego gorąca, do tych burz i do tego lodowatego chłodu zapewne będzie się odnosił. Mowa oczywiście o tym, co dzieje się po prawej stronie sceny politycznej. Do tych tematów, do tego tematu, bo tak naprawdę temat jest jeden, ale wątków jest już całkiem sporo. Mamy przecież najnowszy sondaż, który uwzględnia nową formację premiera Morawieckiego. Dzisiejszy, czyli najnowszy, może tak należałoby powiedzieć, gdzie rzeczywiście dzieją się rzeczy dosyć interesujące. I na pewno do tych wątków powrócimy też po godzinie 18 w debacie. Roman Imielski, zastępca redaktora Gazety Wyborczej i dr Rafał Majewski, politolog. W tak zwanym międzyczasie. Będzie o ekonomii, będzie o sprawach międzynarodowych i powiemy również o dyskotece przed pomnikiem Mickiewicza w Krakowie. I tam też jest gorąco.
0: Zostaje z państwem roztańczony Krzysztof Grzybowski, a my już dziękujemy serdecznie. Do usłyszenia.
3: Reklama. Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
4: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka ZOO.
5: Podcast Polskiego Radia.
6: Dzieci zaczęły płakać, wołały tatę. Jak zobaczyły go pobitego, to powiedział, że to nie jest jego tata.
5: Odsłaniamy przez lata skrywane wspomnienia, dramaty rodzin i brutalną prawdę o milicyjnych ścieżkach zdrowia.
6: Tak był pobity, miał zęby powybijane, ośliniaczony, całe plecy sine, włosy nożem powycinane.
5: Poznaj cenę sprzeciwu. Posłuchaj podcastu Bunt 76 na polskieradio.pl, YouTube, Spotify i Apple Podcasts.
7: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
8: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
9: Organizatorem promocji Dni Otwarte z kontem osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
10: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
11: Jak wyrzucasz 6, to wygrywam.
12: Spokojnie, jeszcze moja kolej.
11: Jej, 6! Widziałaś?

0: Daj mi sekundę, muszę szybko odpisać.
1: Mamo!
2: Telefon okrada cię z czasu dla bliskich. Zobacz, jak odzyskać kontrolę. Zaloguj się do relacji.pl.
3: Ogłoszenie społeczne. Autopromocja.
4: Tu Polskie Radio 24. W każdej sprawie zawsze można do nas napisać. kontakt@polskieradio24.pl. Ale teraz dodatkowo można też zadzwonić. Nasza radiowa sekretarka czeka. 22 645 24 00.
3: Autopromocja.

0: Suma wydarzeń. Magazyn informacyjny Polskiego Radia 24.
1: Punktualnie 16. Bartosz Teodorowicz. Dzień dobry. Zaczniemy od sprawy byłego ministra sprawiedliwości. Prokuratura chce ekstradycji Zbigniewa Ziobry do Polski. Wniosek śledczych trafił już do Stanów Zjednoczonych. Szczegóły zna nasza reporterka. Konflikt w Prawie i Sprawiedliwości przybiera na sile. Politycy wypchnięci z partii mogą założyć własne ugrupowanie. Rozległe pożary trawią Hiszpanię i Francję. W walce z ogniem na Półwyspie Iberyjskim pomogą strażacy z Polski. Czas na szczegóły. Zapraszam.
0: Suma wydarzeń.
1: Ta decyzja nie jest zaskoczeniem. Prokuratura skierowała do USA wniosek o ekstradycję i tymczasowe aresztowanie Zbigniewa Ziobry. Taki krok śledczy zapowiadali od kwietnia, gdy okazało się, że ścigany polityk PiS uciekł do Stanów Zjednoczonych. Przed siedzibą Prokuratury Krajowej jest nasza reporterka Dagmara Kędzior. Dagmaro, witaj.
2: Dzień dobry.
1: Wniosek wysłany, pytanie, co w nim jest. Powiedz, jak śledczy uzasadniają konieczność ciągnięcia Zbigniewa Ziobry do kraju?
2: Tutaj przesłanek jest kilka i w tym przypadku tego wniosku kluczową jest to, że już nie ma wątpliwości co do tego, że Zbigniew Ziobro faktycznie przebywa na terenie Stanów Zjednoczonych. Kolejne przesłanki, no to między innymi grożąca mu wysoka kara do 25 lat pozbawienia wolności w związku z zarzutami oraz to, że zdaniem śledczych no nic nie wskazuje na to, by były minister chciał wrócić do naszego kraju, by stawić się przed wymiarem sprawiedliwości. Sam zresztą w mediach to wielokrotnie podkreślał, że przynajmniej na razie do Polski się nie wybiera. Pamiętam, że gdy już wcześniej rozmawialiśmy o procedurze ekstradycyjnej, to eksperci wskazywali na to, że może to zająć dużo czasu, nawet kilka lat. No i okazuje się, że prokuratura, patrząc na swoje doświadczenia, ma podobne przemyślenia, bo prokurator Anna Adamiak, rzeczniczka prokuratora generalnego, powiedziała, że właśnie Stanom Zjednoczonym rozpatrzenie wniosku może zająć nawet kilka lat.
3: Doświadczenie polskiej prokuratury w relacjach ze stroną amerykańską w zakresie ekstradycji jest taki, że oczywiście zależy to od charakteru sprawy, stopnia jej zawiłości, a więc możemy tu mówić od kilku do kilkudziesięciu miesięcy.
2: Śledczy nie wiedzą, jaki jest dokładny adres zamieszkania Zbigniewa Ziobry, natomiast nie mają już wątpliwości, że jeszcze w maju dotarł na teren Stanów Zjednoczonych, no i to zbiegło się ze zmianą władzy w Budapeszcie. Wniosek o ekstradycję, tutaj zaznaczę czas. Mieliśmy maj, mieliśmy kwiecień, mamy teraz lipiec. No i ten wniosek złożono dopiero dzisiaj, a to, jak podkreślała Anna Adamiak, było uzasadnione działaniami prokuratury i sądu.
3: Prokuratura nie działa w oparciu o informacje medialne, to znaczy nagranie pana Ziobry na tle napisu w języku angielskim. Musieliśmy sprawdzić, że tam faktycznie przebywa w sposób oficjalny, a następnie, jak państwo też wiecie, musieliśmy poczekać na prawomocne postanowienie o tymczasowym aresztowaniu. I to postanowienie zapadło 3 lipca.
2: Bardzo często, gdy mówimy o poszukiwaniach jakiejś osoby, to gdy słyszymy o procedurze ekstradycyjnej, to też często się to zbiega z europejskim nakazem aresztowania. W tym przypadku tak nie jest, ponieważ w przypadku Zbigniewa Ziobry sąd odmówił wydania ENA. No i prokurator Anna Adamiak mówiła, że to jednak w żaden sposób nie wpływa na procedurę ekstradycyjną w USA.
3: Żadnej przeszkody, dlatego że europejski nakaz aresztowania obowiązuje, proszę państwa, na terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej. To jest taka bardzo uproszczona procedura.

0: tradycyjna, że właśnie w ramach, jeżeli podstawą przekazania, bo to nawet nie jest wydanie, ale przekazania jest europejski nakaz aresztowania, to decyzją tą finalną jest decyzja sądu. Natomiast w postępowaniu ekstradycyjnym to jest decyzja państwa, więc można by powiedzieć, że tutaj decyzja podejmowana jest przez również z udziałem czynnika politycznego.
1: Tu śledczy mówili, że procedura ekstradycyjna może być rozpatrywana przez nawet kilka lat. No i dopytywany dzisiaj o to premier Donald Tusk stwierdził, że w sumie to nie wie, jak dokładnie będzie przebiegała współpraca ze Stanami Zjednoczonymi przy ekstradycji polityka.
2: My będziemy zgodnie z prawem szukali wszystkich dostępnych sposobów, aby ci politycy, na których ciążą tak poważne oskarżenia, stanęli prędzej czy później przed polskim sądem. Wtedy, kiedy mamy do czynienia z uciekinierami, wymaga to dobrej współpracy z rządami danych krajów. Jak państwo wiecie, po zmianie władzy na Węgrzech mamy świetną współpracę z rządem węgierskim, jeśli chodzi o te kwestie, natomiast no, czekamy na pozytywne sygnały z Waszyngtonu.
1: Ta ekstradycja, jak już wspominaliśmy, może zająć nawet kilka lat, ale jest jeszcze drugi proces, który może w tym przypadku przyspieszyć wszystkie procedury. Mianowicie to, że Zbigniew Ziobro może zostać deportowany, jeśli okaże się, że dokumenty, na podstawie których przebywa w Stanach Zjednoczonych, okażą się po prostu nieważne. Jeśli chodzi o zarzuty, to śledczy zarzucają ministrowi popełnienie 26 przestępstw, które dotyczą afery w Funduszu Sprawiedliwości. Najpoważniejszy z nich dotyczy kierowania zorganizowaną grupą przestępczą. Za niego grozi do 25 lat pozbawienia wolności. Jeśli chodzi o Zbigniewa Ziobrę, to on od samego początku tej afery podkreślał, że w sprawie Funduszu Sprawiedliwości działał zgodnie z prawem, a wszystkie zarzuty pod jego adresem, jego zdaniem, są formą politycznego prześladowania przez obecne władze.
3: Prokuratura chce ekstradycji byłego ministra sprawiedliwości. Informacje na ten temat zebrała Dagmara Kędzior. Dziękujemy. A u nas komentarz eksperta. Proces będzie długi, a jego wynik niepewny. Tak mówi nam adwokat, mecenas Tymoteusz Paprocki. Jak tłumaczy, amerykańskie sądy szeroko badają wnioski o ekstradycję i nie chodzi tylko o zasadność zarzutów.
4: Te kwestie dotyczące na przykład sporu o europejski nakaz aresztowania, gdzie sąd go raz wydawał, raz też nie. Mamy sprawę też Romanowskiego, gdzie przecież też były decyzje, sąd raz nie zgadzał się na areszt, bo była kwestia immunitetu. Były różne takie niedociągnięcia, które w odpowiednim przedstawieniu przez dobrych amerykańskich adwokatów, a zakładam, że tacy będą występowali, może wnieść bardzo dużo informacji takich, gdzie sąd amerykański będzie te kwestie bardzo wnikliwie badał, co sprawi, że ten proces może nawet potrwać latami.
3: Ale, jak dodaje mecenas Paprocki, ostateczna decyzja i tak będzie miała charakter polityczny.
4: Mając na uwadze system prawa amerykańskiego i sposób analizowania i prowadzenia tego procesu, może być tak, że pewne argumenty mimo wszystko Zbigniew Ziobro będzie posiadał. Natomiast niezależnie od tego, czy sąd federalny się zgodzi, czy też nie, oczywiście po wysłuchaniu Zbigniewa Ziobry, świadków, czy wszystkich dokumentów, na końcu decyzję podejmuje sekretarz stanu, a więc prawo prawem, natomiast finalna decyzja i tak będzie leżała w czynniku politycznym.
3: Przypomnijmy, polska prokuratura skierowała do USA wniosek o ekstradycję i tymczasowe aresztowanie Zbigniewa Ziobry. Śledczy zarzucają mu malwersację pieniędzy z Funduszu Sprawiedliwości. Kłótnie, wzajemne oskarżenia i walka o wpływy. Tak jest w Prawie i Sprawiedliwości po wyrzuceniu części posłów. Chodzi o stronników Mateusza Morawieckiego, którzy teraz muszą zdecydować, co dalej. Mówi się o własnym klubie parlamentarnym, a nawet o nowej partii. Nie będę płakał po PiSie, to z kolei słowa premiera Donalda Tuska. W Sejmie jest nasza reporterka Sylwia Białek. Sylwio, witaj.
5: Dzień dobry.
3: To miał być rozwód bez orzekania o winie, a zrobiła się z tego jedna wielka awantura. Powiedz, co wypominają sobie wciąż partyjni koledzy i co na to inni politycy?
5: Rzeczywiście jest to rozwód i to z wielkim hukiem. Obie strony wzajemnie wyliczają sobie błędy, wzajemnie się krytykują. Otoczenie Mateusza Morawieckiego ma żal do władz partii, które zobligowały wszystkich członków PiSu do złożenia deklaracji, czy jak mówią ludzie związani ze Stowarzyszeniem Rozwój Plus, lojalki. Mówił o tym dziś rano w Polskim Radiu Michał Dworczyk.
6: Była grupa intrygantów.
7: Pamiętajmy, że do tego, żeby partię utworzyć.
5: Michał Dworczyk przypomniał, że 24 lata temu wstępował do partii, wtedy podpisywał deklarację, więc zarzucił władzom Prawa i Sprawiedliwości, że te zobligowały go po raz kolejny do złożenia takiego oświadczenia, a tak naprawdę do rezygnacji w pracy stowarzyszeniu, które tak naprawdę działa, jak tłumaczył Michał Dworczyk, na korzyść Prawa i Sprawiedliwości, a nie przeciwko. Andrzej Śliwka.

0: z frakcji Jarosława Kaczyńskiego apelował dziś o spokój, choć tuż po tym apelu skrytykował od razu kolegów z frakcji Mateusza Morawieckiego.
1: Wybrali swoją drogę, chcą iść do centrum, chcą łowić w progresywnym elektoracie, ich decyzja, ale niech nie atakują, niech nie mówią, że będzie jakaś wojna. Pokój na prawicy, to jest coś potrzebnego i głęboko wierzę w to, taką refleksję, że koledzy, którzy dzisiaj dokonują tego rozłamu, tak jak Jacek Kurski, tak jak wielu polityków PJN-u, tak jak Polski XXI wieku, była taka przecież formacja, wrócą do Prawa i Sprawiedliwości.
0: Ale to chyba najdelikatniejsze stwierdzenia, które w tym sporze padają. Jacek Kurski zarzucił Mateuszowi Morawieckiemu, że współpracował z Donaldem Tuskiem w telewizji Republika. Mówił też między innymi, że Mateusz Morawiecki jest żałosnym trybikiem w niemieckim planie podboju Europy. I do tych słów odniósł się dziś premier Donald Tusk, który powiedział, że nie będzie płakał z powodu rozłamu w Prawie i Sprawiedliwości, ale stwierdził też, że nie ma się z czego cieszyć.
2: Rozmawiałem z ministrem finansów. Jeśli się okaże, że ta sytuacja znowu jest niestabilna, że te ceny znowu mogą pójść w górę, to zaproponujemy takie rozwiązanie, żeby przynajmniej na ostatnie 2 tygodnie wakacji, a więc wtedy, kiedy zaczną się powroty z wakacji, wprowadzić znowu takie regulowane ceny, żeby ludzie nie przepłacali przynajmniej za te powroty. Ale o tym będziemy jeszcze rozmawiali w szczegółach z ministrem finansów jeszcze dzisiaj.
0: To jak Państwo słyszeli, nie jest komentarz Donalda Tuska do tego, co dzieje się w Prawie i Sprawiedliwości, tylko do cen paliw. Też o tym mówił premier Donald Tusk podczas konferencji prasowej w Głuchołazach. Ale ciekawe informacje docierają dziś także z Sejmu, ponieważ Klub Prawa i Sprawiedliwości zgłosił marszałkowi Włodzimierzowi Czarzastemu kandydaturę Marcina Ociepy na stanowisko wicemarszałka Izby. Temat ten wraca po ponad 2 latach. Stanowisko to bowiem jest nieobsadzone, ponieważ partia Jarosława Kaczyńskiego zgłaszała Elżbietę Witek, a na tę kandydaturę koalicja rządząca się nie zgadzała. Tym razem Prawo i Sprawiedliwość stawia na Marcina Ociepę, bo jak tłumaczył dziś Mariusz Błaszczak, Elżbieta Witek nie kandyduje na to stanowisko ze względów osobistych.
3: Naszym kandydatem jest pan minister Marcin Ociepa. Ja z panem ministrem Ociepą współpracowałem przez wiele lat w Ministerstwie Obrony Narodowej. Uważam, że jest to kompetentny, dobrze przygotowany polityk do pełnienia takiej roli.
0: To być może ruch wyprzedzający tak decyzję Prawa i Sprawiedliwości o obsadzeniu tym razem stanowiska wicemarszałka Sejmu skomentowała Dorota Łoboda z Koalicji Obywatelskiej.
4: Rozwój Plus zaczął deptać po piętach Prawu i Sprawiedliwości i rozumiem, że to jest taki ruch wyprzedzający. Zanim Mateusz Morawiecki stworzy swój własny klub, to Prawo i Sprawiedliwość przypomniało sobie, że jest wakat w prezydium Sejmu i składa wniosek o swojego kandydata na wicemarszałka. Koalicja 15 października jasno powiedziała, że oczywiście stanowisko wicemarszałka czeka na przedstawiciela Prawa i Sprawiedliwości, ale nie może być to Elżbieta Witek, która w poprzedniej kadencji Sejmu łamała sejmowy regulamin.
0: Marcin Ociepa jest członkiem Klubu Prawa i Sprawiedliwości, ale nie należy do partii. Jest prezesem Stowarzyszenia Odnowa, które współpracuje z PiS-em w ramach Zjednoczonej Prawicy. Ale rzecznik partii Rafał Bochenek poinformował dziś, że poseł Grzegorz Lorek złożył rezygnację z uczestnictwa w Stowarzyszeniu Rozwój Plus i wraca do Prawa i Sprawiedliwości. Poseł Lorek z opóźnieniem niejako składa wymaganą deklarację, a to oznacza, że jutro komitet polityczny, który zbiera się jutro po południu, potwierdzi, że nadal jest on w partii. Ci, którzy tego nie zrobili, zostaną jutro wykluczeni, ponieważ komitet polityczny, co ciekawe, nie będzie wyrzucał z partii, ale będzie niejako potwierdzał przynależność tych, którzy złożyli wymagany dokument. Termin złożenia dokumentu upłynął w nocy z czwartku na piątek.
5: Harcerze kontra maślarze. Nie kończy się polityczna wojna na prawicy. Polityczne komentarze po rozłamie w Prawie i Sprawiedliwości zebrała Sylwia Białek. Dziękujemy. Czy Mateusz Morawiecki utworzy własną partię? To byłaby naturalna konsekwencja wyjścia z PiS, ale nie będzie to łatwe. Tak mówi nam politolożka dr Agnieszka Zaremba.
6: Pamiętajmy, że do tego, żeby partię utworzyć, potrzebne są struktury i potrzebna jest najważniejsza rzecz na świecie, to znaczy pieniądze, jeśli chodzi o politykę. I tutaj może być problem, może Mateusz Morawiecki z tym mieć dosyć spory problem, natomiast nie przeszkadza mu to wejść w jakąś koalicję, być może szukać przyjaciela bogatego wśród właśnie partii politycznych, które w tej chwili funkcjonują na scenie politycznej, czyli takiej partii, która ma dotacje, która ma struktury. Więc myślę, że scenariuszy tutaj jest bardzo dużo i myślę, że Mateusz Morawiecki zdaje sobie z tego sprawę, bo mam takie wrażenie, że w polityce bardzo okrzepł i chociażby to, że z taką dużą

0: wściągliwością wypowiada się o Jarosławie Kaczyńskim, to też powoduje i pokazuje nam, że Mateusz Morawiecki pewnie nie wyklucza żadnego ze scenariuszy, które w tej chwili moglibyśmy tutaj snuć.
1: Mówiła dr Agnieszka Zaręba. Te i inne komentarze po rozłamie w PiS-ie zbieramy na polskieradio24.pl. Ceny paliw znów pod kontrolą państwa. Takiego scenariusza nie wyklucza premier Donald Tusk. W wyniku niestabilnej sytuacji na Bliskim Wschodzie ceny ropy poszły w górę. A to już teraz przekłada się na portfele kierowców. Cena diesla zbliża się do 8 zł za litr.
2: Diesel teraz? No, złoczyłem cenę, to troszkę mnie przeraziła. Jeszcze pamiętam, jak tankowałem, po 6 zł podchodziło.
3: Za bardzo podskoczyły w górę.
4: Pani co tankuje?
3: Diesla.
4: Cały bak pan tankuje?
2: Nie, w granicach 100 zł. Jakoś tak tankuję, wydaje mi się, że mniej pójdzie z portfela.
1: Niewykluczone, że pod koniec wakacji będzie taniej, tak mówił premier Tusk. Wcześniej szef rządu szokującą nazwał decyzję prezydenta. Karol Nawrocki skierował do Trybunału Konstytucyjnego ustawę o opodatkowaniu nadmiarowych zysków firm paliwowych. Przepisy miały pokryć koszty wiosennej obniżki cen benzyny. Prezydent tłumaczył, że ustawa nakładała podatek na środki uzyskane przed jej uchwaleniem, a to jego zdaniem mogłoby naruszać zasadę mówiącą, że prawo nie działa wstecz. Prezydent ma rację, ale tylko częściowo, mówił w naszym studiu ekonomista Adam Ruciński.
5: Nie możemy sobie powiedzieć, że my jako obywatele zapłacimy wstecznie jakiś większy podatek PIT. Ale ten podatek od nadmiarowych zysków, jego cechą jest to, że on jest nieprzewidywalny. On jest wprowadzany w sytuacjach nadzwyczajnych, kryzysowych, można tak to określić. Więc trudno zbudować jego strukturę w ten sposób, że uwzględnimy wszelkie sytuacje kryzysowe. Powinien być nakładany w danym momencie obiektywnie na podstawie przepisów ocenianych przez parlamentarzystów i cóż, nie ma tu rozwiązań doskonałych.
1: W ramach nowego podatku firmy paliwowe dorzuciłyby do budżetu państwa około 4 miliardów złotych. Mniej więcej tyle wiosną rząd stracił na obniżeniu podatków paliwowych. Miał przygotować przepisy regulujące najem krótkoterminowy. Tymczasem sam posiadał mikrokawalerki, które oferował na tym rynku. Mowa o wiceministrze sportu Ireneuszu Rasiu. O sprawie informuje portal Wirtualna Polska. Opozycja domaga się dymisji wiceministra, a koalicjanci żądają wyjaśnień. Tematem zajął się Michał Fabisiak.
6: Wirtualna Polska ustaliła, że Ireneusz Raś kupował mikrokawalerki, zarabiał na ich wynajmie, a przed wejściem do rządu sprzedał je bratu. Zdaniem opozycji w tej sprawie mamy do czynienia z ewidentnym konfliktem interesów. Kandydat PiS na premiera Przemysław Czarnek uważa, że Ireneusz Raś powinien zostać odsunięty od prac nad przepisami o najmie krótkoterminowym.
7: Ma prawo również sprzedawać te swoje mikrokawalerki swojemu bratu, to jest jego sprawa. Natomiast w takiej sytuacji zwykłe podstawowe zasady przyzwoitości nakazują odsunięcie się od procedowania ustawy, w której tak naprawdę zabiega się o swoje interesy, a nie o interesy zwykłych lokatorów.
6: Co ciekawe, jednym głosem z opozycją mówią w tej sprawie również koalicjanci PSL-u, z ramienia którego wiceministrem jest właśnie Ireneusz Raś.
8: Zdecydowanie mamy do czynienia z konfliktem interesów i ja mam nadzieję, że pan wiceminister Raś już dalej się ustawą o najmie krótkoterminowym zajmować nie będzie.
6: Tak uważa poseł Polski 2050 Adam Gomoła. Koalicja Obywatelska oczekuje, że wiceminister sprawę wyjaśni.
9: Ireneusz Raś powinien udzielić szczegółowych wyjaśnień dotyczących kawalerek czy mieszkań, które posiadał, które przekazał. No, powinien odnieść się po prostu do tych informacji, które podała Wirtualna Polska.
6: Mówi rzeczniczka Koalicji Obywatelskiej Dorota Łoboda. Zdaniem Jakuba Stefaniaka z PSL Ireneusz Raś jest niewinny.
10: Ja tej sprawy nie znam. Pan minister już wyjaśniał. Ja wiem jedno, znam pana ministra i uważam, że nie jest politycznym samobójcą. No i przecież doskonale wie, że takie rzeczy, które przechodziły, nie wiem, w rządzie PiS-u, to tutaj nie przejdą. No i na litość boską. No nie wierzę, że nie stąpa twardo po ziemi.
6: Ireneusz Raś wydał oświadczenie, w którym przekonuje, że Wirtualna Polska przekazuje nieprawdziwe i zmanipulowane informacje. Wiceminister sportu zarzuca portalowi próbę insynuacji, jakoby prace były oparte na jakichkolwiek relacjach osobistych czy prywatnych interesach. Wiązanie decyzji państwowych z sytuacją majątkową osób prawnie niezależnych jest całkowicie bezzasadne, a łączenie tego faktu z moją obecną funkcją oraz prowadzoną reformą stanowi nadinterpretację i wprowadza opinię publiczną w błąd. Na temat projektu ustawy o najmie krótkoterminowym zrobiło się głośno po tym, jak resort sportu usunął z niego kluczowe zapisy, które dawały samorządom i wspólnotom mieszkaniowym prawo do wyłączenia.

0: Łączenie obszarów objętych tego rodzaju najmem. Dla Polskiego Radia 24 Michał Fabisiak.
1: Suma wydarzeń. Magazyn informacyjny Polskiego Radia 24.
2: To Polka zginęła w sobotnim zamachu w Berlinie. Informuje o tym burmistrz niemieckiej stolicy Kai Wegner. Zamachowiec Abdul B. wjechał samochodem w tłum ludzi w centrum miasta. Zabił jedną osobę, zranił prawie 30. Ofiary były uczestnikami Parady Równości. Po kilkunastogodzinnej obławie policja zastrzeliła poszukiwanego mężczyznę. Teraz niemieckie służby sprawdzają, czy zamach był możliwy także w wyniku błędów systemowych. Z Berlina Adam Górczewski.
3: Burmistrz Kai Wegner przekazał wiadomość o śmierci Polki szefowi polskiej ambasady w Berlinie Janowi Tombińskiemu, jednocześnie składając na jego ręce wyrazy współczucia. Informację potwierdził też rzecznik MSZ Maciej Wewiór. Składamy najszczersze wyrazy współczucia rodzinie i bliskim zmarłej, dodał rzecznik MSZ. Konsul RP w Berlinie pozostaje w kontakcie z niemieckimi władzami. Ma również zapewnić rodzinie zmarłej niezbędne wsparcie konsularne. W sobotę wieczorem furgonetka prowadzona przez Niemca libańskiego pochodzenia wjechała w tłum ludzi w Tiergarten. Wśród 29 rannych 3 osoby są w ciężkim stanie, ale ich życiu już nic nie grozi. Abdul B. w maju został skazany za planowanie czynów zagrażających bezpieczeństwu państwa. Wyrok roku i 8 miesięcy więzienia został jednak wydany w zawieszeniu, mimo że już dwukrotnie 21-latek planował dołączyć do terrorystycznej organizacji Państwo Islamskie. Minister Spraw Wewnętrznych zapowiedział wyjaśnienie okoliczności postępowania służb wobec ekstremisty. Prawie dobę po zamachu sprawca został namierzony i zastrzelony, gdy nożem zaatakował policjantów. Adam Górczewski, Polskie Radio.
2: Zdecydowaną reakcję władz po zamachu zapowiada kanclerz Niemiec. Friedrich Merz podkreśla, że konieczne będzie wyjaśnienie, dlaczego znany służbom i zradykalizowany mężczyzna mógł bez przeszkód dotrzeć w pobliże Parady Równości. Jedno jest jednak jasne, nie możemy poprzestać na samych deklaracjach. Będziemy musieli zareagować rozważnie, ale także zdecydowanie, a przede wszystkim odpowiedzieć na pytanie, jak to możliwe, że człowiek zaklasyfikowany w ten sposób mógł bez przeszkód dotrzeć w okolice Christopher Street Day w Berlinie i dokonać tego zamachu. Friedrich Merz ocenił, że miejsce ataku nie zostało wybrane przypadkowo. Jak mówił, zamach był wymierzony nie tylko w środowisko LGBT, lecz także w wolność, otwartość i liberalne wartości niemieckiego społeczeństwa. Setki tysięcy mieszkańców Francji i Hiszpanii musiały opuścić domy z powodu rozległych pożarów. Ogień zbliżył się do Bordeaux, a hiszpańskie służby przygotowują się na kolejną falę upałów. Do walki z żywiołem włączą się również polscy strażacy. Sytuację monitoruje Jan Olęcki.
4: Najtrudniejsza sytuacja we Francji panuje w departamencie Gironda. Z zagrożonych terenów ewakuowano około 220 tysięcy osób. Część mieszkańców dostała polecenie natychmiastowego opuszczenia domów w środku nocy. O 2 w nocy dopiero brał mnie sen i nagle telefon zaczął dzwonić. Wszyscy obudzili się w panice. Na zewnątrz spanikowani sąsiedzi również wsiadali do samochodów. Z rodzicami szybko spakowaliśmy rzeczy. Trudność polega na tym, że naraz dotyczy to ogromnej liczby ludzi, bo ewakuację zarządzono w kilku dużych miastach regionu Bordeaux. Mamy jednak to, czego potrzeba. Żywność, wodę i zapasy. Pożar strawił w Żyrondzie 42 tysiące hektarów i zbliżył się na około 15 kilometrów do aglomeracji Bordeaux. Dym dotarł nad miasto, a część mieszkańców skarży się na trudności z oddychaniem. Ogień nie powiększył się w nocy. Dzięki słabszemu wiatrowi i niewielkim opadom sytuacja pozostaje jednak niebezpieczna, bo temperatura może ponownie wzrosnąć do 40 stopni. W Hiszpanii ponad 75 tysięcy ludzi musiało opuścić domy. Pożary niszczą gospodarstwa, firmy oraz tereny, od których zależy miejscowa turystyka. Straciliśmy źródło utrzymania, to nas całkowicie zrujnowało. Straciliśmy góry, z których żyliśmy, bo ludzie przyjeżdżali tutaj jako turyści. Straciliśmy wszystko. Ludzie stracili swoje firmy, a my zostajemy tutaj pozostawieni sami sobie. Mówiła burmistrzyni Casa Vieja Vanessa Munoz. Od początku roku w Hiszpanii spłonęło ponad 150 tysięcy hektarów, 6 razy więcej niż w tym samym okresie ubiegłego roku. Pożar w prowincji Castellón nadal pozostaje pod kontrolą. Premier Pedro Sánchez odwiedził stanowisko dowodzenia akcją gaśniczą. Przed nami trudne i wymagające chwile. W ciągu najbliższych godzin oraz nadchodzących dni temperatura wzrośnie. Państwowa Agencja Meteorologiczna prognozuje nową falę upałów na całym Półwyspie Iberyjskim. bliskim. Dlatego apeluję do wszystkich mieszkańców kraju o zachowanie najwyższej ostrożności i podjęcie wszelkich możliwych środków zapobiegawczych.

0: pobiegawczych. Pożary miną, a my zajmiemy się odbudową, ale każdego roku musimy być lepiej przygotowani na kryzys klimatyczny. Hiszpanię wspierają ratownicy z innych państw. W sierpniu do akcji dołączy 105 polskich strażaków.
1: Będą to 3 zmiany po około 35 strażaków każda. Te zmiany będą trwały po 10 dni. Ta nasza grupa 105 strażaków będzie druga co do wielkości takim kontyngentem ratowniczym na terenie Unii Europejskiej w ramach unijnego mechanizmu ochrony ludności.
0: Mówił rzecznik Państwowej Straży Pożarnej starszy kapitan Wojciech Gralec. Polacy będą gasili pożary z ziemi, wykorzystując lekki sprzęt i narzędzia ręczne. Z ogniem aktualnie walczą również Włochy. W Apulii setki osób ewakuowano drogą morską, a kolejne pożary wybuchają na Sycylii. Jan Oleński, Polskie Radio.
2: Jest nowy i wzmocniony. Chodzi o most w Głuchołazach na Opolszczyźnie. Od dziś mogą z niego korzystać kierowcy i piesi. Poprzedni most zniszczyła wielka powódź z 2024 roku. Nowa przeprawa to, jak mówili mieszkańcy, symbol powrotu do normalności.
3: Ja jeżdżę samochodem, także miałam trudności, były niesamowite. No nie wiem jak teraz, zobaczymy, to się okaże. Podjazdy wysokie, nie wiem, właśnie czuję trochę boi, bo jest piękny most, pięknie zrobiony, ale te podjazdy, to ja nie wiem co to będzie.
4: Cieszymy się mocno, bo uciążliwe było to przeprawianie się na drugą stronę. Akurat mieszkam na Zabiałczu, no przeprawa przez rzekę była troszeczkę skomplikowana. Aczkolwiek przeżyliśmy i mając sporo nadziei na to, że Głuchołazy będą jeszcze fajniejsze, bardziej atrakcyjne.
5: Teraz jesteśmy szczęśliwi, no z tego, że mogliśmy teraz się doczekać tego mostku. No i my jesteśmy szczęśliwi.
2: Do Głuchołaz trafiło dotąd prawie 360 milionów złotych na usuwanie skutków powodzi. W całym kraju na odbudowę zniszczonych terenów rząd przeznaczył prawie 11 miliardów złotych. To ma być przyszłość po pagierowskich bloków. Stare piece węglowe zastąpią nowoczesne pompy ciepła. A dzięki fotowoltaice i dociepleniu elewacji rachunki za ogrzewanie mają spaść o 90%. W Rymaniu w Zachodniopomorskim zakończył się remont pierwszego budynku. To pilotaż, ale niebawem ruszy ogólnopolski program modernizacji wiejskich bloków. Na miejscu była nasza reporterka Aneta Łuczkowska.
6: Mieszkańcy dopiero poznają zalety pompy ciepła. Jak mówi mi Jarosław Hryniewicz, jeden z lokatorów zmodernizowanego bloku z Rymania, teraz będzie dużo wygodniej.
7: W domu nie trzeba palić w centralnym ogrzewaniu, żeby była ciepła woda w kranach. No i na ogrzewanie mieszkania też nie trzeba będzie chodzić i pilnować, i podkładać do pieca centralnego i załatwiać w własnym zakresie opału.
6: Na pierwszy rachunek trzeba poczekać, ale ma być też sporo taniej, mówi ministra klimatu Paulina Henning-Kloska.
8: Audyt energetyczny dla tego budynku, który stoi za moimi plecami, pokazuje, że spadek rachunków za ciepło może sięgnąć nawet 90%.
6: Modernizacja tego budynku kosztowała 1 000 000 zł. Mieszkańcy nie dołożyli nic, ale co ciekawe, chętnych do udziału w pilotażu było jak na lekarstwo. Urzędnicy liczą, że metamorfoza z Rymania udowodni, że warto się zgłosić, zwłaszcza że w drugiej połowie roku pilotaż zamieni się w ogólnopolski program modernizacji popegeerowskich budynków. Aneta Łuczkowska, Polskie Radio.
2: Na koniec Gdynia na liście UNESCO, a konkretnie modernistyczne centrum Gdyni. Tak zdecydował Komitet Światowego Dziedzictwa. Eksperci zebrani w południowo-koreańskim Busan uznali, że gdyńska architektura i jej układ urbanistyczny są wyjątkowe w skali całego świata. Więcej w relacji Tomasza Sajewicza.
9: Kandydaturę Gdyni poparło 18 z 21 członków Komitetu Światowego Dziedzictwa. Starania o wpisanie na prestiżową listę trwały od dekady. Lista Światowego Dziedzictwa UNESCO to spis najważniejszych ze względów przyrodniczych, architektonicznych i kulturowych miejsc na ziemi. Modernistyczne Śródmieście Gdyni obejmuje obszar 88 hektarów. Jest tam około 500 budynków. Objęcie ich prestiżowym statusem dla mieszkańców to tylko powód do dumy. Gdyńskie Śródmieście już teraz objęte jest ochroną konserwatorską. Lista Światowego Dziedzictwa UNESCO obejmuje 1250 miejsc, w tym 18 w Polsce. Są to m.in. Krakowska Starówka, Kopalnia Soli w Wieliczce czy Puszcza Białowieska. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio.
2: A teraz do tej listy dochodzi Gdynia. Kto nie był, warto odwiedzić. I w popołudniowej sumie wydarzeń to już wszystko. Magazyn przygotował Łukasz Jakubowski. Kolejna porcja najważniejszych informacji punktualnie o 17. Bartosz Teodorowicz, do usłyszenia.
10: To była suma wydarzeń. Reklama.
11: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
12: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
13: Ostatnie

0: 4 dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł.
1: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
2: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
1: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
3: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
1: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
3: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
4: 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
5: Przyczyny rozłamu. Czy PiS zmierzał do polexitu? Południe w ogniu. Francja, Hiszpania i Portugalia walczą z pożarami. Gdyńskie centrum na liście UNESCO. Prezent na stulecie miasta.
4: 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info. TVP. Otwórz się na więcej.
6: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
7: Po reklamie.
8: Popołudnie w Polskim Radiu 24.
9: Na zegarach 16.30, Krzysztof Grzybowski, witam serdecznie. Będę z Państwem do godziny 19. Przed nami m.in. spojrzenie na sprawy międzynarodowe. W studiu pojawi się Ernest Zozuń. Będziemy rozmawiać m.in. o zamachu w Berlinie. Będzie także nowy most w Głuchołazach. Będzie Saldo, czyli Marek Klapa o najnowszych, najciekawszych doniesieniach ze świata biznesu. Po godzinie 18.00 debata dnia na antenie Polskiego Radia 24. Roman Imielski i dr Rafał Majewski. A już za chwilę na naszej antenie tradycyjnie ważne pytania, które padną z ust Kamila Szewczyka, który jest już w studiu. No i oczywiście rozmawiać będzie z politykami.
7: 24 pytania. Rozmowa polityczna.
10: Witamy serdecznie. Kamil Szewczyk. Na łączeniu jest z nami poseł Prawa i Sprawiedliwości Kacper Płażyński. Dzień dobry.
11: Dzień dobry Państwu.
10: Panie pośle, przeprosił się Pan już z posłem Horałą, stronnikiem Mateusza Morawieckiego?
11: Nie mam za co przepraszać, w związku z czym to nie do mnie pytanie. No, Marcin Horała powiedział publicznie coś, co jest po prostu nieprawdą, że miałem cokolwiek wspólnego, a nawet, że stworzyłem raport oczerniający prezydenta Karola Nawrockiego. Ten słynny raport, który pojawił się w czasie kampanii. No, w związku z tym, że to jest taki zarzut na zasadzie, czy bijesz swoją żonę, to trochę nie mam wyjścia i muszę w sposób taki bardzo formalny odpowiedzieć. No też żałuję, że w takie spory muszę tracić czas na nie. Mam lepsze rzeczy do roboty, ale to jednak jest taki zarzut takiej skali, że muszę odpowiedzieć w taki sposób.
10: No, domaga się pan wpłaty 50 tysięcy złotych na fundację żony. Rozumiem, że Marcin Horała się nie odzywał do pana. Nie było jakiejś relacji, nie wiem, że będą przeprosiny czy cokolwiek, tylko idziecie do sądu, tak?
11: Wysłałem wezwanie przedsądowe, to już jest jego decyzja. Tak samo jak moja decyzja jest, na co oczekuję, że wpłaci zadośćuczynienie. Mogę równie dobrze w takim procesie sądowym poprosić o zapłatę na własną rzecz, ale wiem, że Fundacja Żony robi bardzo dobre rzeczy, mam do niej zaufanie. Sam czasem wpłacam pieniądze na konto tej fundacji. Wpłacają na niej osoby tylko prywatne. To była fundacja, która od początku wyszła z założenia, że nigdy nie pokłóci się, również kiedy rządziliśmy, o wzięcie jakichkolwiek pieniędzy publicznych. Wychodziliśmy z założenia, że tutaj musi być pełna transparentność i też pełne takie zaufanie, że nie nadużywamy na przykład mojej pozycji politycznej. W związku z czym ona żyje z małych wpłat po prostu sympatyków. Więc może z takiego kłamstwa Marcina Horały urodzi się coś dobrego i fundacja będzie mogła

0: szerzej wypłynąć, a do tego potrzebne są pieniądze.
1: Czy na partię, na Prawo i Sprawiedliwość też pan wpłaca regularnie?
0: Tak, jasne, że tak. To jest mój obowiązek, jestem członkiem PiS-u. Jak każdy powinien tak samo postępować. No inaczej jest to sytuacja niezrozumiała, prawda? No jak pan należy do jakiejś partii, identyfikuje się pan z nią, są jakieś obowiązki z tym również związane, to pan te obowiązki powinien wypełniać.
1: No pytam wokół tego tematu wpłat, ponieważ ostatnio no, były różne zarzuty, oskarżenia, także skarbnika PiS, ale nie tylko, że niektórzy nie wpłacają na Prawo i Sprawiedliwość, dlatego pytam pana, czy pan wpłaca, ale jak mówi pan, że wpłaca regularnie, to okej. Okay. Oświadczenie o przynależności do PiS nie złożyli europosłowie Maciej Wąsik oraz Mariusz Kamiński. W Prawie i Sprawiedliwości są równi i równiejsi?
0: Nie są. Nie wiem, co jest tego powodem. Znam ich trochę jeszcze z czasów bardziej sejmowych. To zakładam, że jednak nie są to stronnicy premiera Mateusza.
1: Przerwało nam połączenie z posłem Kacprem Płażyńskim. Może uda się wrócić do posła Kacpra Płażyńskiego, który jak widzieliśmy był w aucie, w samochodzie i jechał, więc pewnie stracił zasięg. Za chwilkę spróbujemy się znowu połączyć.
0: Tak,
1: o, jest pan poseł Kacper Płażyński. Tak, słyszymy się, widzimy, okej, okay, to...
0: Tak, no pytał właśnie, mnie pan o Wąsika i Kamińskiego. No ja ich znam na tyle dobrze, że nie widzę ich na pewno w stowarzyszeniu Mateusza Morawieckiego, ale jaki jest powód, że nie złożyli, że nie podpisali tego wewnętrznego dokumentu, nie wiem, nie rozmawiałem z nimi na ten temat.
1: To co z tą sytuacją powinny zrobić władze Prawa i Sprawiedliwości? Bo wiemy, że jutro zbiera się komitet polityczny partii, tak, będą decyzje w sprawie Stowarzyszenia Rozwój Plus, Mateusza Morawieckiego, jego stronników o wykluczeniu, już takim formalnym wykluczeniu. A co z Kamińskim i Wąsikiem?
0: Nie wiem, zaskoczył mnie pan tym pytaniem. Nie wiem, czy to jest kwestia jakiegoś nieporozumienia. Trudno mi, może nie było ich od 2 tygodni w kraju. Ciężko mi to wyjaśnić inaczej. Żadnych sygnałów wcześniej nie słyszałem, żeby w jakiś sposób po ich stronie był tu jakiś akt nielojalności w takim sensie, że się nie identyfikują z Prawem i Sprawiedliwością czy coś w tym stylu, więc trudno mi na to odpowiedzieć, a nie chciałbym to jakoś twardo zabierać głosu, żebyście państwo potem tego nie publikowali co chwilę, że ich atakuje, bo nie wiem po prostu jaki jest powód, może to jest jakaś błahostka, no właśnie, na przykład taki, że po prostu nie było ich w Warszawie, nie wiem, trudno mi się do tego odnieść.
1: No ciekawa sytuacja, zobaczymy jak się dalej rozwinie. Dlaczego panie pośle prezes Kaczyński nie chciał pójść na kompromis z Mateuszem Morawieckim? Czy na jakiekolwiek ustępstwo? No, pan wie doskonale, że było tych ustępstw sporo od Mateusza Morawieckiego. Prezes ponoć no, nie chciał na żadne ustępstwa iść.
0: No ja szanuję Mateusza Morawieckiego. Myślę, że był dobrym premierem. Była dobra Rada Ministrów z niektórymi może słabszymi elementami, ale o nich nie będę mówił. Więc myślę, że chodzi tutaj bardziej o kwestie ambicjonalne i o tego, że zauważył, że raczej w najbliższym czasie nie ma szans na to, żeby znowu piastować najwyższe funkcje w kraju, bo po prostu jako premier na jego konto idą dobre, ale też złe rzeczy i przede wszystkim dzisiejszej fali pewnego bardziej prawicowego nurtu też elektoratu w Polsce, no to Mateusz Morawiecki wiąże się na przykład z... słusznie lub nie, to już jest drugorzędna kwestia, ale z wizerunkiem osoby, która była bardzo uległa wobec unijnych instytucji i po prostu ktoś taki raczej nie ma szans w najbliższym czasie kierować rządem, czy to Prawa i Sprawiedliwości, bo raczej z taką lokomotywą byśmy nie wygrali wyborów, czy koalicyjnego rządu i chyba nie jest w stanie po prostu tego zaakceptować. Żałuję, że trochę kolegów dało się zwieść Mateuszowi w tym zakresie, ale mam nadzieję, że jeszcze jest to do odkręcenia. To, że część z nich prawdopodobnie jutro pożegna się z barwami Prawa i Sprawiedliwości, no to tak to w życiu bywa, że każdy dokonuje swoich wyborów, ale jak wiemy po na przykład przypadkach Solidarnej Polski, w polityce czas leczy rany.
1: No poseł Lorek no, zrezygnował ze Stowarzyszenia Rozwój Plus, dołączył znowu do Prawa i Sprawiedliwości. Pan się spodziewa jakichś ruchów do jutra czy w najbliższych dniach? Posłów, którzy by przeszli oczywiście z Rozwój Plus do PiSu znowu.
0: Z kilkoma posłami z tamtej strony rzeczywiście rozmawiałem.

0: których znam od lat i sam jestem zaskoczony, że znaleźli się w takiej sytuacji.
1: Ale będą jakieś
0: nie
1: przejścia
0: mówią tak,
1: jeszcze?
0: Nie mówią mnie też. No zastanawiają się, ale

0: na działanie właśnie partii. No jeżeli mieli takie nastawienie od dłuższego czasu, no to chyba już od dawna planowali to, że nie trzeba będzie w taki sposób łożyć na partię, a może te środki zabezpieczają na coś innego, nie wiem, na grilla 31 lipca, może tamte środki trafiają,
1: Pan
0: tak
1: się
0: czy
1: nie
0: siak.
1: wybiera, pan się nie wybiera na tego grilla, rozumiem.
0: Nie, nie wybieram się.
1: Prowokacyjnie.
0: Nie lubię grillować. Jakoś grillowanie w Warszawie, panie redaktorze, jakoś tak nie do końca. Są piękniejsze miejsca do grillowania niż w Warszawie,
1: Ale
0: między
1: jeszcze,
0: blokami.
1: panie pośle, jeszcze wracając do tych wpłat, o których mówiliśmy, to wie pan, że kilka dni temu składki uregulował także sam prezes Kaczyński. No też trochę późno. Płacił chyba 14 tysięcy z tego, co sprawdzałem dzisiaj w rejestrze wpłat na partię.
0: Może pan prezes takimi przyziemnymi rzeczami się nie zajmuje na co dzień, natomiast no, raczej co do pana prezesa wątpliwości, co do lojalności pana prezesa wobec Prawa i Sprawiedliwości nie mam najmniejszych. Co więcej, nie mam wątpliwości, że dla niego Polska to jest całe życie i dla niego czy kilkadziesiąt tysięcy złotych w tą stronę, czy w tamtą, jeżeli chodzi o kwestie finansowania różnych rzeczy dla służby państwowej, publicznej, to chyba dla niego akurat to nie jest żadne znaczenie. Nie, pieniądze w tym zakresie nie odgrywają dla niego roli.
1: Prawo i Sprawiedliwość, a konkretnie Mariusz Błaszczak dzisiaj zgłosił Marcina Ociepę na kandydaturę na wicemarszałka Sejmu. Dobra kandydatura? I dlaczego tak późno? I
0: Dobra.
1: dlaczego tak późno? 3 lata.
0: No, dlaczego tak późno, wiemy dlaczego. Dlatego, że
1: Dlatego,
0: w
1: że
0: sposób łamiący
1: dlatego, że
0: zasady parlamentaryzmu.
1: panie pośle, a to nie jest trochę tak, że no, też Rozwój Plus, który zostanie zapewne klubem, będzie zgłaszał wkrótce też kandydata swojego na wicemarszałka. Tam się mówi o Marcinie Horale, a propos Marcina Horały, posła. No i właśnie, czy to nie jest właśnie dlatego?
0: Nie wiem, nie wiem, czy się tak mówi. Natomiast
1: Znaczy to
0: niewątpliwie
1: chyba
0: to są trochę
1: oczywiste nawet,
0: sytuacje
1: tak.
0: powiązane w takim sensie, że Stowarzyszenie Mateusza Morawieckiego, no tak jak kiedyś mówiłem już w wywiadzie, no Mateusz tutaj postępuje bardzo cynicznie i nieładnie akurat. I no jak go spotkam, to mu też o tym powiem, że robi trochę z nas to, co robił Donald Tusk, to znaczy jakichś moherowych beretów. Znaczy u niego są światli posłowie, sami nowocześni i uśmiechnięci, a my to jesteśmy jakiś zaścianek biegający z szablą prawicowcy, którzy niewiele o świecie wiedzą, przynajmniej tak to przedstawia publicznie w swoich wypowiedziach. I więc to jest trochę wywołane rzeczywiście tą presją trochę wizerunkową. To po prostu nie jest zupełnie prawdziwe. Po stronie Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości jest bardzo wielu też młodych, stosunkowo młodych posłów, którzy mają dość takie oblicze umiarkowane, jeżeli chodzi o kwestie retoryczne, a też ciężko pracują dla kraju, bardzo ciężko merytorycznie. Jednym z takich posłów jest niewątpliwie Marcin
1: A
0: Ociepa.
1: skąd w ogóle
0: W
1: ten
0: związku z czym to
1: pomysł?
0: też jest pokazanie, to jest trochę chyba takie też pokazanie temu środowisku wokół Mateusza Morawieckiego, że no, możecie się tak brzydko bawić, ale my przypomnimy, że no, to jednak po naszej stronie jest więcej takich ludzi, jakich oni
1: Tylko,
0: siebie
1: że wie
0: chcieliby
1: pan, że
0: wykreować.
1: Marcin Ociepa nie jest nawet członkiem Prawa i Sprawiedliwości, to po pierwsze, a po drugie nie jest także, no
0: Dlatego
1: jest
0: może
1: także
0: prowadzić swoje
1: członkiem
0: stowarzyszenie.
1: stowarzyszenia od nowa, tak? Robi coś poza partią, czyli jest
0: No tak.
1: szefem stowarzyszenia. No i o co tutaj
0: No
1: chodzi,
0: tak,
1: panie pośle?
0: ale Marcin Ociepa i posłowie, którzy należą do tego stowarzyszenia, jakich jest chyba trzech czy czterech, oni nigdy nie byli członkami Prawa i Sprawiedliwości, a kwestia tych deklaracji i Rozwoju Plus, no to jest propozycja tworzenia partii w partii przez wiceprezesa tejże partii, Mateusza Morawieckiego, więc to są zupełnie inna para kaloszy.
1: Pojawił się, panie pośle, taki sondaż Polstera dla SuperEkspresu, z którego
0: Trudno
1: wynika.
0: oczekiwać od Marcina Ociepy, żeby musiał rezygnować ze stowarzyszenia i przysięgać wierność Prawu i Sprawiedliwości, jeżeli nie jest członkiem tej partii, tak mówiąc górnolotnie. No.
1: Okej, pojawił się taki sondaż Instytutu Badań Polster dla SuperEkspresu. Wynika z niego, że ponad 60% badanych no, uważa, że PiS bez Morawieckiego nie wróci do władzy po przyszłorocznych wyborach. Jak pan komentuje te wyniki?
0: No. Sondaże są bardzo różne i nie mają większego znaczenia potem na realne życie, bo to są też tylko wrażenia pewne. Dzisiaj jest kreacja tego, że Stowarzyszenie Rozwój Plus odegrać może jakieś większe znaczenie w tym życiu publicznym. Mi
1: Sądzi
0: się
1: pan, że
0: wydaje,
1: nie
0: że
1: odegra?
0: nie
1: Naprawdę?
0: odegra. żadnego.

0: No, tak uważam, że żadnego nie odegra. Bardzo wiele razy już spotykaliśmy się z podobną sytuacją, gdzie wychodziły też grupami posłowie wychodzili, zakładali swoje partie, a potem nie zostawał z nich kamień na kamieniu, albo jeszcze gorzej, bo nawet część przechodziła na drugą scenę, na drugą stronę sceny politycznej. Więc jakie jest pytanie zadawane w taki sposób, czy pan uważa, że to będzie miało wpływ? To nawet nie jest pytanie o poglądy, czy ktoś popiera to stowarzyszenie, czy nie, tylko to jest pytanie o to, jak uważa. No to ja pamiętam z wyborów Trzaskowski-Nawrocki ostatnich, również takie sondaże, które ostatecznie no, kompletnie się nie sprawdziły. Myślę, że akurat to też jest źle postawione metodologicznie pytanie wprowadzające w błąd.
1: Głos w sprawie no, wojny na prawicy, wojny w Prawie i Sprawiedliwości zabrał także Pałac Prezydencki, rzecznik Karola Nawrockiego, Rafał Leśkiewicz.
0: Ja nie prowadzę żadnej wojny. I
1: Rafał Leśkiewicz. Panie pośle, tylko dokończę, bo nie zadałem panu pytania.
0: Słuchał pan...
1: Potrzebna jest jedność
0: ale,
1: po
0: bo nie
1: prawej...
0: prowadzimy wojny, panie
1: Potrzebna
0: redaktorze.
1: Jest... No
0: Słuchał
1: tak,
0: pan
1: widać te wszystkie wpisy
0: wywiadów?
1: Na X-ie i w mediach społecznościowych. To nie jest żadna wojna, okej. Okay. Panie pośle, no żartuje pan. Ale cytat
0: nie,
1: krótki,
0: nie uważam, że to jest
1: cytat
0: wojna.
1: Krótki
0: Myślę,
1: z Rafała Leśkiewicza,
0: taki
1: panie pośle.
0: Emocjonalny teraz etap po prostu do wtorku, póki to się formalnie nie zakończy. Trochę emocji rzeczywiście jest.
1: Oj, trochę to chyba pan tutaj... Dobrze, zostawmy to. Potrzebna jest jedność po prawej stronie sceny politycznej. Tak powiedział rzecznik prezydenta Karola Nawrockiego, Rafał Leśkiewicz. Czy pan sobie wyobraża taki scenariusz, że Mateusz Morawiecki i jego akolici wracają do Prawa i Sprawiedliwości i startujecie razem na przykład za rok na wspólnych listach?
0: Oczywiście, że sobie wyobrażam. Nawet bym sobie
1: Co musiałoby się zadziać, żeby tak
0: w
1: było?
0: W pewien sposób życzył. Natomiast wszystko się rozstrzygnie w oparciu o rzeczywiście zaufanie publiczne i to, jak to będzie wyglądać nie w tych sondażach kupowanych za 6900 zł, jak to kiedyś powiedział kolega poseł Wipler, tylko w takich rzeczywistych, wewnętrznych, partyjnych. Jeżeli koledzy będą mieć 2% poparcia, no to w odpowiedni sposób zostaną przez no, tą większą partię Prawo i Sprawiedliwość potraktowani w propozycji tworzeniu wspólnych list. Jeżeli będą mieć 3%, no to też odpowiednio zostaną potraktowani. Ale nie sądzę, żeby odgrywali większą rolę. Raczej to będzie dla nas ważne z punktu widzenia wizerunkowego, żeby rzeczywiście to była po prostu jedność na prawicy, a nie dzielenie się, bo dzielenie się, pamiętam z czasów AWS-u, nikomu potem przez jakiś czas nie wyszła na dobre. To jednak była... No, to nie skończyło się dobrze.
1: Moim gościem był Kacper...
0: Tylko, że wtedy nie mieliśmy takiej sytuacji jak PiS i frakcja Morawieckiego, tylko tam było kilka partii, które traciły władzę, a każda była w zasadzie równorzędnym partnerem. Tutaj mamy małą secesję bez struktur, która chyba uwierzyła w wielkość swojego lidera, ale ambicje tego lidera moim zdaniem zostały postawione niestety, ale ponad polską rację stanu.
1: Moim gościem był Kacper Płażyński, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję bardzo.
2: 24 pytania. Rozmowa polityczna.
3: Za 12 minut godzina 17. Polskie Radio 24. W studiu jest już Ernest Zozuń. To oznacza Światopogląd.
2: Światopogląd.
3: To najpierw dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: No i teraz już tematy, które przed nami. Jeżeli chodzi o wydarzenie międzynarodowe, to chyba nie sposób nie zacząć od zamachu w Berlinie. Przypomnijmy, że jedną z ofiar, niestety ofiarą śmiertelną jest Polka.
4: Na szczęście jedyną ofiarą śmiertelną tego, co wydarzyło się w sobotę, jest właśnie Polka. Tylko jedna była tego wydarzenia ofiara śmiertelna. 29 osób zostało rannych i jak donoszą służby niemieckie, nie zagraża ich w życiu niebezpieczeństwo.
3: Co w tej chwili już na pewno wiemy na temat tego zamachu? Bo w tych pierwszych chwilach po zamachu pojawiały się na przykład różnego rodzaju informacje, doniesienia, domniemania dotyczące tego, co wcześniej tak naprawdę niemieckie służby o tym zamachowcu wiedziały. No i pytanie, jak to się stało, że taki człowiek przebywał na wolności?
4: Tak to się stało, że został zwolniony z zakładu dla młodocianych. On do tego zakładu trafił w wyniku tego, że chciał dołączyć do jednej z terrorystycznych organizacji państw islamskiego, które działają na terytorium Syrii, został zatrzymany w Libanie, bo okazało się, że próbuje te granice wszystkie przekraczać nielegalnie. No i został odesłany do Niemiec. W Niemczech stanął przed sądem, usłyszał wyrok roku i 8 miesięcy pozbawienia wolności. Udało mu się jako człowiekowi młodemu ten wyrok skrócić, ale władze powinny

0: powinny były go mieć bacznie na oku, ponieważ po pierwsze był wcześniej notowany jako osoba, która się radykalizowała i kontaktowała z organizacjami terrorystycznymi. Plus do tego, no właśnie, jeśli było takie doświadczenie, że starał się dostać do Syrii, by brać udział w walce jednej z organizacji terrorystycznych, to następny argument za tym, by patrzeć na niego bardzo uważnie. Natomiast okazuje się, że jednak władze dokładnie mu się nie przyglądały i nie kontrolowały jego funkcjonowania. Z tym, że no, też trudno mieć do władz pretensje o tyle, że no, młodzi ludzie w wieku 21 lat różne rzeczy wypisują w internecie i różne przedsięwzięcia podejmują. No i prawdopodobnie po pobycie w tym ośrodku być może, zresztą myślę, że dlatego skrócono mu ten wyrok, władze doszły do wniosku, że już nie jest taki niebezpieczny i bardziej werbalnie formułuje pewnego rodzaju myśli, niż zamierza je przekuwać w czyn. Ale tak czy inaczej minister spraw wewnętrznych ma skierować do odpowiednich organów, które zajmują się kontrolą takich osób, specjalnych funkcjonariuszy, którzy przeprowadzą audyt tych procedur, które są w takich przypadkach uruchamiane. No i sprawdzą, czy tutaj rzeczywiście nie było jakichś niedopatrzeń i czy nie można było jednak lepiej patrzeć na ręce temu młodemu człowiekowi, tak by go zawczasu unieszkodliwić wtedy, kiedy on ten czyn przygotowywał. Bo na pewno musiał go przygotować. Takie imprezy zbiorowe jak ta, która odbywała się w sobotę, są precyzyjnie przez władze w Berlinie organizowane, no i są także zabezpieczane. Oczywiście, że ciężko jest zabezpieczyć takie miejsce jak Park w Tiergarten, bo to jest olbrzymi obszar zielony. Tak jak to udaje się władzom niemieckim zabezpieczać jarmarki bożonarodzeniowe, wokół których stawia się takie specjalne bloki betonowe, by w ten jarmark nie można było wjechać samochodem. To też jest doświadczenie z takiego zamachu terrorystycznego. No ale tutaj raczej było to mało możliwe. Tym bardziej, że w tym parku przebywało kilkaset tysięcy ludzi, w związku z czym nie może być tak, że nie ma żadnej drogi ewakuacyjnej czy drogi, przy pomocy której może na ten teren wjechać choćby karetka pogotowia. W związku z czym nie można zabezpieczyć takiego miejsca w tak precyzyjny sposób, jak na przykład jarmark bożonarodzeniowy. Ta parada zresztą przemieszczała się po centrum Berlina, bo zawsze tak jest, że przechodzi ona przez kilka ulic, a później finał w tym roku wymyślono, że będzie się odbywał w parku Tiergarten. Tam odbywało się szereg imprez, jakichś koncertów, happeningów i różnych innych tego typu rzeczy, w związku z czym to był już finał tej imprezy. No i niestety miało być radośnie i skończyć się wielką zabawą, a skończyło się tragedią, w wyniku której właśnie Polka została zabita przez zamachowcę, a 29 osób trafiło do szpitala. Władze w Berlinie oczywiście wyciągają konsekwencje wobec tych, którzy ewentualnie mogli czegoś nie dopatrzeć, i oczywiście wyciągają wnioski na przyszłość, czy na przykład takie imprezy można jeszcze lepiej zabezpieczyć. No bo tak na dobrą sprawę myślę, że uczymy się na tych niedobrych doświadczeniach, z którymi mamy do czynienia, bo jarmarki bożonarodzeniowe obstawiane tymi betonowymi słupami i blokami są dopiero po tym, jak dokonano na taki jarmark zamachu, i to przy pomocy samochodu, którym wjechano między stragany i zabitych zostało kilkanaście osób. No i myślę, że z każdego takiego wydarzenia, no niestety, czerpiemy gorzką nauczkę, no i niestety coraz bardziej musimy się oglądać za siebie, bo grożą nam tego typu niebezpieczeństwa, tym bardziej, że sytuacja na świecie jest sprzyjająca takim rzeczom, bo Zachód jest w konflikcie z Bliskim Wschodem, w związku z czym szaleńców i osób, które się będą radykalizowały i płynęły za nurtem radykalnych organizacji islamistycznych, będzie niestety coraz więcej.
1: To jeżeli chodzi o to, co dzieje się na świecie. Nowy brytyjski premier jako pierwszego zagranicznego gościa przyjmie prezydenta Ukrainy Zełenskiego. Mhm. O czym premierzy będą rozmawiać ze sobą?
0: To znaczy, ja myślę, że pierwszy punkt i najważniejszy, którego Zełenski musi dopilnować, by ta pomoc, którą mu zagwarantował poprzedni premier, czyli Keir Starmer, została utrzymana. Andy Barnum w swoich wypowiedziach wtedy, kiedy obejmował urząd premiera, mówił, że więcej uwagi w swojej pracy będzie zwracał na sprawy wewnętrzne brytyjskie, ponieważ Brytyjczycy cały czas narzekają na sytuację wewnętrzną.

0: Ale to zapytam od drugiej strony. Na ile w takim razie fakt, że to prezydent Ukrainy przyjeżdża jako pierwszy zagraniczny, oficjalny pierwszy zagraniczny gość, no, należy jednak w należyty sposób odczytywać? Bo to są pewnego rodzaju gesty.
1: Znaczy jest to oczywiście gest. Ja bym go też nie przeceniał, dlatego że jest pewnego rodzaju kolejność przyjmowania określonych osób. Nie chcę patrzeć i przyglądać się, jak ten kalendarz wyglądał w relacjach brytyjsko-ukraińskich. Niewykluczone, że ta wizyta była wcześniej zaplanowana. Jeśli nie, no to oczywiście Andy Barnum pokazuje, że Wielka Brytania zostaje w tych sojuszach, w których jest, czyli w konferencji chętnych, inicjatywie chętnych, która pomaga Ukrainie. Pokazuje Andy Barnum, że nie zmienia swojego stanowiska wobec Ukrainy, no i że nie zmienia również swojego stanowiska wobec Rosji. No ale stanowisko to jedno, chęci to drugie, ale najważniejsze i trzecie to są pieniądze. Keir Starmer obiecał Wołodymirowi Zeleńskiemu w tym roku pomoc w wysokości 600 milionów funtów. W marcu dorzucił do tego jeszcze 100 milionów funtów. To jest olbrzymia suma. No a ponieważ Andy Barnum zaczął mówić o tym, że jednak więcej pieniędzy będzie wydawał na sprawy wewnętrzne, na sprawy związane z odnową infrastruktury, reformą służby zdrowia, no i cały czas leczeniem skutków Brexitu, no to była obawa, że jednak ta pomoc dla Ukrainy także zostanie zredukowana. No ale mam nadzieję, że po dzisiejszym spotkaniu jednak pozostanie ona na takim poziomie, na jakim była do tej pory.
0: No to w takim razie jeszcze jedno ważne spotkanie i to bynajmniej nie pierwsze tym razem. Mowa oczywiście o wizycie Benjamina Netanyahu w Waszyngtonie. No mówi się, można znaleźć takie komentarze, że no być może trafi na dywanik do Donalda Trumpa, bo jeżeli chodzi o tę koalicję, jeżeli chodzi o ten sojusz, to podobno mocno trzeszczy.
1: On tak trzeszczy już właściwie od jeszcze poprzedniego prezydenta, bo czasem się okazuje, że Donald Trump tak chwyta za rękę Benjamina Netanyahu, nie chcę mówić, że za twarz, by powstrzymać go w różnego rodzaju zapędach, dlatego że też chce realizować jakąś swoją politykę, która nie zawsze jest zgodna z tym, co widzi Izrael i co widzi koalicja rządząca w Izraelu, bo to też są dwie różne rzeczy. Netanyahu i Trump mają do porozmawiania, bo tak, po pierwsze, mają cały czas na głowie konflikt z Iranem. No, oczywiście Izrael najchętniej i ta koalicja rządząca, biorąc pod uwagę, że z Netanyahu w Izraelu rządzą skrajnie prawicowe organizacje, które najchętniej na Iran zrzuciłyby bombę atomową, bo nawet i takie głosy swojego czasu się pojawiały i dążą do całkowitego zniszczenia Iranu, no to musi tutaj niestety Donald Trump trochę powściągnąć Benjamina Netanyahu i jego koalicjantów, bo przecież jemu samemu nie o to chodzi. Jemu chodzi o to, żeby ten Iran zacząć kontrolować. Cały czas mu się to nie udaje, bo okazuje się, że ten Iran nie jest tak słabym państwem, jak to było w przypadku Wenezueli. Wyprowadził go swojego czasu, właściwie w marcu, wyprowadził go swojego czasu w pole Benjamin Netanyahu, mówiąc mu, że to będzie tak samo szybki sukces, jak w przypadku Maduro. A tu się okazuje, że jednak zabicie głównego przywódcy duchowego kraju nie załatwiło sprawy, a wręcz przeciwnie. Po pierwsze zaogniło, po drugie skonsolidowało Iran i nawet ci, którzy wychodzili na ulicę przeciwko reżimowi, w tej chwili już mówią zupełnie o czym innym. W związku z czym panowie muszą po prostu usiąść i dogadać się, w jakim kierunku chcą rozwiązać ten konflikt z Iranem, no i jeszcze konflikt z Libanem, tak żeby Bliski Wschód przywrócić do w miarę możliwej funkcjonalności, bo na razie jest on dysfunkcyjny kompletnie.
0: Co ma też oczywiście bardzo konkretne przełożenie, chociażby na ceny paliw na stacjach benzynowych, no więc my też z uwagą powinniśmy się temu wszystkiemu przyglądać. Ernest Zozuń, bardzo dziękuję.
2: Światopogląd. Reklama.
3: Marian, wiesz, a Mariolka mówiła, że na wakacjach miała taki wielki hotel i taki wielki basen i taką wielką plażę.
4: No i co, Barbara, co?
3: No, a ja jej na to, że byłam na wielkiej wyprzedaży w Media Expert i kupiłam taniej. O!
5: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy,

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: A od kilku miesięcy do kilku lat może potrwać ekstradycja Zbigniewa Ziobry z USA. Wniosek w tej sprawie złożyła prokuratura. Kilkadziesiąt interwencji Straży Pożarnej po nawałnicach na Podkarpaciu. Wciąż obowiązują alerty IMGW. Rząd rozważa powrót do pakietu CPN. Sytuacji nie ułatwia brak podpisu prezydenta pod ustawą o podatku od koncernów paliwowych. Minęła 17. Bartosz Teodorowicz, zapraszam. Czy Zbigniew Ziobro usłyszy zarzuty w sprawie Funduszu Sprawiedliwości? Pomoc w tym ma wniosek o ekstradycję byłego ministra sprawiedliwości, który wpłynął już do Stanów Zjednoczonych. To właśnie w tym kraju przebywa obecnie polityk PiSu.
2: Wiele wskazuje na to, że śledczy będą musieli poczekać dość długo na rozpatrzenie tego wniosku, bo prokurator Anna Adamiak przekazała, że Stanom Zjednoczonym może to zająć nawet kilka lat.
3: Oczywiście zależy to od charakteru sprawy, stopnia jej zawiłości, a więc możemy tu mówić od kilku do kilkudziesięciu miesięcy. Takie są nasze dotychczasowe doświadczenia.
2: Śledczy nie mają wątpliwości, że Zbigniew Ziobro od co najmniej 3 miesięcy przebywa w USA. Wniosek o ekstradycję złożono jednak dopiero dzisiaj, co, jak podkreśliła Adamiak, było uzasadnione działaniami prokuratury i sądu.
3: Musieliśmy sprawdzić, że tam faktycznie przebywa w sposób oficjalny, a następnie, jak Państwo też wiecie, musieliśmy poczekać na prawomocne postanowienie o tymczasowym aresztowaniu.
2: Przypomnę, że śledczy zarzucają byłemu ministrowi popełnienie 26 przestępstw w związku z aferą w Funduszu Sprawiedliwości. Najpoważniejszy dotyczy kierowania zorganizowaną grupą przestępczą. Dagmara Kędzior, Polskie Radio.
1: Potężne nawałnice przeszły nad Podkarpaciem. Strażacy interweniowali w regionie już ponad 70 razy. Najczęściej byli wzywani do usuwania konarów i gałęzi połamanych drzew leżących na drogach oraz zerwanych linii energetycznych, mówi rzecznik podkarpackich strażaków Marcin Betleja.
4: Najwięcej interwencji odnotowaliśmy w powiatach niżańskim i mieleckim. Na szczęście nikt nie został ranny. Apelujemy o ostrożność. Jeżeli są zapowiadane burze, zostańmy w domach. Tam jesteśmy najbezpieczniejsi. Pousuwajmy z balkonów, tarasów przedmioty, które zdmuchnięte silnym podmuchem wiatru mogłyby zrobić komuś krzywdę. Nie parkujmy samochodów pod drzewami, pod reklamami wielkopowierzchniowymi. Nie wybierajmy się na spacery, do lasów, do parków, w tereny zadrzewione. Złamana gałąź, konar lub nawet całe drzewo mogłoby zrobić komuś krzywdę.
1: Na Podkarpaciu oraz na Lubelszczyźnie obowiązują ostrzeżenia drugiego stopnia przed burzami. Prokuratura dementuje doniesienia o rzekomym spotkaniu śledczych z szefem Zonda Krypto. Wcześniej o takich rozmowach informowała Rzeczpospolita. Prokuratura Regionalna w Katowicach przekazała informacje o postępach w śledztwie dotyczącym oszukania ponad 4000 klientów giełdy kryptowalut.
5: Prokuratura przeprowadziła oględziny komunikatorów internetowych Telegram i Slack oraz zapoznała się z korespondencją wymienianą między pracownikami Zonda Krypto. Śledczy wydali też postanowienie o blokadzie rachunku we francuskim banku, na który trafił istotny przelew od zarządu Zonda Krypto.
6: Przelewu kwoty 4 milionów euro pochodzącej z transakcji przeniesienia własności zarejestrowanej w Monaku spółki, w której udziałowcami są osoby podejrzewane w śledztwie Zonda Krypto.
5: Powiedział rzecznik prokuratury regionalnej w Katowicach, prokurator Michał Binkiewicz. Francuski sąd zgodził się na zablokowanie wskazanego konta. Śledztwo dotyczące Zonda Krypto przedłużono do stycznia 2027 roku. Michał Makowski, Polskie Radio.
1: Nawet 4,5 miliarda złotych, tyle może kosztować Skarb Państwa brak podpisu prezydenta pod ustawą o podatku od nadzwyczajnych zysków spółek paliwowych. Karol Nawrocki skierował przepisy do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli prewencyjnej. Zdaniem prezydenta przepisy nie mogą działać wstecz, a rząd planował, by objęły dochody od marca bieżącego roku. To niezrozumiała decyzja, tak ten ruch ocenia wiceminister energii Wojciech Wrochna.
7: Nadzwyczajne zyski, które wystąpiły w sytuacjach wyjątkowych, ich opodatkowywanie wstecz jest naturalnym i działającym wszędzie w Unii Europejskiej mechanizmem. Takie działania były wprowadzane w kryzysie w roku 2022 przez Unię Europejską. Takie działania prowadził rząd

0: PiS, wprowadzając podatek solidarnościowy.
1: Resort energii rozważa obniżenie stawki VAT dla odbiorców indywidualnych na paliwa na ostatnie 2 tygodnie wakacji. 3 dni zabawy i ponad 150 tysięcy uczestników. Trwa sprzątanie po Łódź Summer Festival. Na scenie mogliśmy usłyszeć zarówno krajowych, jak i zagranicznych wykonawców. Opinie na temat imprezy są jednak rozbieżne.
2: Trochę uciążliwe to jest, no bo to jednak dużo ludzi tu mieszka, a jednak hałas bardzo taki dokuczliwy.
3: Raz na ruski rok, no to czemu nie?
4: Teren był okej, myślę, że ludzie, że tak powiem, trochę zawiedli, bo zachowanie ludzi było nieodpowiednie.
5: Teren na Błoniach ma swoje ograniczenia. Dla nas najważniejsze było to, żeby każdy, kto jest na terenie festiwalu, był bezpieczny, żeby tutaj nie było incydentów i było bezpiecznie, spokojnie, były naprawdę drobne incydenty.
1: W sobotę podjęto decyzję o zamknięciu bramek z powodu osiągnięcia limitu uczestników. Nie obyło się bez incydentów. 6 osób rzucało w policjantów butelkami i kamieniami. Sprawcy zostali zatrzymani.
6: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: Wciąż obowiązują alerty IMGW przed burzami na wschodzie. Będą im towarzyszyć intensywne opady deszczu. Temperatura od 19 stopni w centrum i na południu, 23 na Dolnym Śląsku, do 25 na krańcach południowo-wschodnich.
7: Sześć minut po godzinie 17.
8: Popołudnie w Polskim Radiu 24.
7: I już teraz spoglądamy na Polskę. Czas sprawdzić, czym żyją regiony. Zaczniemy od dobrych informacji z Głuchołazów. Niemal 2 lata po powodzi mieszkańcy odzyskują prawdziwy most na rzece Biała-Głuchołazka. Wielka fala powodziowa, która zniszczyła go 15 września 2020 roku razem z budowanym wówczas nowym mostem. Mowa o przeprawie w ciągu drogi krajowej nr 40, konkretnie przy ulicy Generała Sikorskiego i Kraszewskiego w samym centrum miasta. Ta nowa konstrukcja kosztowała 65 milionów złotych. Została przeprojektowana i trzeba było zwiększyć finansowanie. Bardzo istotny jest fakt, że w korycie rzeki nie stoi nawet jedna podpora. Most jest jednoprzęsłowy. To kwestia oczywiście zabezpieczenia na być może przyszłe powodzie. Na oddaniu przeprawy do ruchu był Witold Woźtak z Radia Opole. Dzień dobry.
9: Dzień dobry, witam.
7: No to na początek pytanie jak najbardziej oczywiste, ale myślę, że powinno paść. Czy mieszkańcy miasta czują, że powrócili do normalności, do normalnego życia?
9: Ja myślę, że oni dzisiaj bardzo odetchnęli z ulgą, ponieważ nawet na tym otwarciu, choć to nie było w sumie spotkanie otwarte, nie było jakiegoś zaproszenia dla mieszkańców, ja tam widziałem bardzo dużą grupę mieszkańców. Wszyscy byli zadowoleni. Później z chęcią chodzili po tym moście, mówili, że to bardzo ułatwi im codzienne życie. Ja pamiętam, jak dzień przed zniszczeniem tego mostu chodziłem po nim jeszcze z dyrektorem opolskiego oddziału GDDKiA Rafałem Pydychem. Wtedy woda wydawała się być dużo poniżej konstrukcji, ale później zmieniły się prognozy. No i stało się tak, jak stało się. Ten most ma 52 metry długości i 19 metrów szerokości, co równie ważne, tak jak mówiłeś. On jest osadzony o metr wyżej niż zniszczony przez wielką wodę most Andrzeja. Miesiąc temu prowadzono próby obciążeniowe i most bez problemu utrzymał łącznie 272 tony. Jednocześnie wjechało na niego wtedy 8 ciężarówek. Dla porównania równie dobrze mogłyby na nim stać 4 czołgi Abrams. Posłuchajmy, co mówił na otwarciu premier Donald Tusk.
10: Widać było tu, szczególnie w tym mieście, że ta powódź to prawdziwa katastrofa na wielką skalę. Zresztą jeszcze teraz, jak jedzie się przez miasto, tak jak jechałem tutaj do was, to widać przecież ciągle blizny i ślady po tej powodzi. Tutaj w Głuchołazach było bardzo wyraźnie widać, że bez masywnej pomocy państwa ludzie nie mają szansy, ani samorząd nie ma szansy sam sobie poradzić. I dlatego te decyzje dotyczące pomocy i bezpośredniej, doraźnej dla mieszkańców i dla miasta, one zapadły właściwie tutaj, w tych dramatycznych chwilach w Głuchołazach, kiedy woda zabierała most. Uparliśmy się, żeby przekazać maksymalną możliwą kwotę pieniędzy na pomoc w Głuchołazach. Ponad 360 milionów złotych tylko w tym mieście.
9: O budowę nowego mostu od początku, od bardzo dawna zabiegał

0: Paweł Szymkowicz, to burmistrz Głuchołaz. Samorządowiec też był bardzo dużym zwolennikiem tego, żeby tę przeprawę przeprojektować, bo jak pokazała wielka woda z września 2024 roku, nawet jeżeli udałoby się ukończyć budowę, byłyby pewnie w następnych latach duże problemy. Dzisiaj Paweł Szymkowicz mówił mi, że to kamień milowy, jeżeli chodzi o odbudowę Głuchołaz.
1: Panie burmistrzu, czy to krok milowy do odbudowy?
2: Tak, to jest nie tylko kolejny krok, ale to jest wręcz taki kamień milowy odbudowy popowodziowej, chociaż cały czas podkreślam i powtarzam, że przebudowa drogi krajowej odbywa się niezależnie od powodzi. Powódź nastała dobre pół roku po tym, jak fizycznie przebudowa krajówki się zaczęła. W międzyczasie 15 września 2024 roku w czasie powodzi zniszczony został most, który już był budowany od nowa. Te zniszczenia były takim symbolem całej powodzi 24 roku. Dlatego teraz, 22 miesiące po powodzi, kiedy możemy już stać na nowym moście, kiedy za chwilę przez ten most zostanie puszczony ruch kołowy, co prawda na razie jeszcze wahadłowy, ponieważ trzeba wykonać rondo od strony ulicy Kraszewskiego, no to już widać, to jest taki wyraźny postęp w odbudowie po powodzi.
0: Dodam, że ten ruch wahadłowy będzie obowiązywać do końca listopada. Tak jak mówił burmistrz, trzeba dokończyć rondo. Tak jak mówiłem na początku, na tym otwarciu była naprawdę duża grupa mieszkańców. Jeżeli o nich chodzi, głównie są zadowoleni. Mówią o bardzo dużym ułatwieniu życia codziennego. Choć zwracali też uwagę, przynajmniej niektórzy, że trwała ta budowa dość długo. Posłuchajmy.
3: Fajny most.
1: A bardzo trudno było bez tego mostu?
3: Trochę tak, trudno było, bo ja mieszkam z drugiej strony miasta, co nie z drugiej części, to było ciężko, jak nie było tego mostu, nie można było iść do miasta w ogóle. Dobrze, że ten przetrwał, ten obok i tam puszczali, no bo ja tam na końcu ja mieszkam, no to było ciężko, trochę jak była ta powódź.
1: Jak pan ocenia ten most?
4: No na pewno jest dobry, bo teraz będzie o wiele lżej, no nie? Dopóki nie otworzą drugiej nitki, no to wiadomo, jeszcze będzie tłok na moście, ale ogólnie no dobrze, że jest, że powstał, jakoś dali radę. Było bardzo trudno, ja nawet na tym moście rozwaliłem oponę, po prostu te wystawały śruby. Był bardzo uciążliwy tam, no nie ma akurat. A teraz wróci do normy, może po trochu. Myślę, że do końca roku wszystko będzie dobrze. Takie mamy nadzieje tu w Głuchołazach.
0: Mężczyzna, który mówił przed chwilą, miał na myśli zniszczenie opony na tym moście tymczasowym, który postawili żołnierze. Ogólnie odbudowa w Głuchołazach na pewno nie kończy się. Mówili o tym i ministrowie, i premier, i zwracał na to uwagę też burmistrz Szymkowicz.
5: A te wszystkie informacje i te wszystkie głosy zgromadził Witold Woźtak z Radia Opole. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję.
5: Setki osób, taniec, śpiew, z głośników leci muzyka. W Krakowie na rynku głównym przy pomniku Adama Mickiewicza od miesięcy odbywają się dyskoteki. Na pierwszy rzut oka można by było powiedzieć zwykła, dosyć fajna zabawa dla młodzieży. Ale dla mieszkańców to hałas i bałagan i są to sytuacje nie do zniesienia. Wiele osób nie zdaje też sobie sprawy z kontekstu politycznego tego wydarzenia. Łączymy się z reporterką Radia Kraków, Elżbietą Raczyńską. Dzień dobry.
6: Dzień dobry.
5: To wyjaśnijmy, na jakiej zasadzie odbywają się te imprezy i jaki jest kontekst polityczny, o którym wspomniałem.
6: Tak jak wspomniałeś, imprezy z pozoru wydają się sympatycznymi potańcówkami, ale cóż, późne godziny i hałas są nie do zniesienia dla mieszkańców. Niestety te potańcówki mogą się odbywać, bo są zgłaszane jako zgromadzenia publiczne, do których tak naprawdę każdy obywatel ma prawo. No i w tych zgromadzeniach, w tych dyskotekach czasem nawet bierze jednocześnie udział kilkaset osób. Miasto wydaje się w tej sprawie bezsilne właśnie ze względu na ten kontekst zgromadzenia publicznego. Jak komentuje sprawę pełniący obowiązki prezydenta Krakowa Stanisław Kracik. Nie może być jednak tak, że ktoś po prostu sobie rynek zawłaszcza i to jego impreza dominuje całe to otoczenie. Mówi, że kres dyskotekom w tym momencie ze względu na obowiązujące prawo można położyć tylko poprzez rozwiązywanie zgromadzeń.
7: Będzie skutecznie rozwiązywał, a policja będzie wydawać mandaty za naruszenie zasad, dlatego że jak ktoś zwołuje zgromadzenie i potem w ciągu godziny udaje, że wygłasza jakieś przemówienia, to trwa 3 minuty, a zakładają potem, że będą do północy tańce i muzyka na rynku, no to jest fikcja i to nie jest zgromadzenie i to trzeba na początku rozwiązywać, aż się komuś znudzi.
6: Hałas, krzyki i bałagan to jedno, ale jest ta kwestia

0: polityczna, którą już zajawiliśmy, o której mało kto zdaje sobie sprawę. No cóż, w sieci imprezy są określane przez turystów przeważnie jako świetna inicjatywa angażująca do tańca, młodzież, seniorów. No cóż, tajemnicą Polichinela w Krakowie jest to, że dyskoteki zaczęły być organizowane kilkanaście miesięcy temu, aby zagłuszyć Ukraińców, którzy jednocześnie pikietowali przed pomnikiem Adama Mickiewicza, przypominając o trwającej wojnie w ich kraju. Ponoć podczas imprez mają być też promowane antyukraińskie hasła. W rozmowie z Gazetą Wyborczą organizator tych dyskotek, pan Stanisław Kułach, pseudonim DJ Staszek, zapewniał jednak, że nie ma nic przeciwko Ukraińcom, a jedynie przeciwko banderowcom.
1: No to teraz wracając już do samych dyskotek. Miasto, sama o tym powiedziałaś, zapewniało, że będzie rozwiązywać te zgromadzenia. No to jak sytuacja wyglądała w ten miniony weekend, czyli tak naprawdę wczoraj i przedwczoraj?
0: Kilka zgromadzeń w przyszłości faktycznie zostało rozwiązane, ale jak informuje policja, w minioną sobotę i w minioną niedzielę imprezy znów się odbyły. No i teraz uwaga, w kulminacyjnym momencie w sobotę udział w dyskotece brało nawet 300 osób.
2: W sobotę odbyło się zgromadzenie, ono się zawiązało o godzinie 20, o godzinie 1 zostało zakończone. W kulminacyjnym punkcie tego zgromadzenia udział wzięło około 300 osób. Podczas zabezpieczenia w sobotę policjanci nie interweniowali, również w niedzielę takie zgromadzenie się odbyło. O godzinie 20 zostało zawiązane, zakończyło się o godzinie 17 minut po północy. W kulminacyjnym momencie tego zgromadzenia udział wzięło około 150 osób, w niedzielę policjanci również nie interweniowali.
0: Wyjaśniał Piotr Szpiech z Komendy Miejskiej Policji w Krakowie i wyjaśnia, dlaczego służby nie mogą blokować takich dyskotek, chociaż tak jak słyszeliśmy, one trwają do naprawdę późnych godzin.
2: Ingerowanie policji w przebieg i formę zgromadzeń mogłoby godzić w konstytucyjne prawo do wolności organizowania zgromadzeń i uczestniczenia w nich.
0: Policja ma jednak obowiązek pilnowania porządku w trakcie imprez. Zespół burmistrza nocnego, którego mamy w Krakowie od ponad 2 lat, zaapelował do władz krajowych o pilną nowelizację przepisów, aby zablokować organizację imprez, które po prostu dominują na rynku głównym w Krakowie.
1: No, o tym wszystkim informowała nas Ela Raczyńska z Radia Kraków. Bardzo dziękujemy.
0: Dziękuję bardzo.
1: To teraz w takim razie o wielkim i bardzo chwalebnym wyzwaniu. Zebrać 1 milion kaucyjnych butelek i puszek. Taki cel postawili sobie strażacy ochotnicy z Sława Cinka Starego w województwie lubelskim. Wszystko po to, aby zakupić 9-osobowego busa, który będzie służyć m.in. młodzieżowej i dziecięcej drużynie pożarniczej podległej pod ich jednostkę. No to teraz pytanie, czy taka akcja ma szansę powodzenia?
3: Witam serdecznie. Myślę, że ta akcja zakończy się sukcesem, bo już są pierwsze efekty jej. Punkty zbiórek wypełniają się już puszkami i butelkami, a z każdym dniem ich przybywa. Wszystko to też dzięki nagłośnieniu i odpowiedniej promocji akcji przez strażaków ochotników. O szczegółach akcji, która wesprze jedną z największych w województwie lubelskim drużynę młodszych przyszłych strażaków, mówi między innymi prezes OSP Sławacinek Stary Piotr Oskwarek.
4: To jest fajna akcja, której zamierzeniem jest zebranie 400 tysięcy złotych na zakup nowego samochodu. Ten samochód byłby dość uniwersalny. Oprócz właśnie wyjazdów do pożarów czy do likwidacji miejscowych zagrożeń, również by służył do wożenia naszej młodzieżowej drużyny, do wożenia strażaków na wszelkie rodzaje akcje szkoleniowe, na wszelkie rodzaje zmagania pożarnicze, które bardzo często wyjeżdżają nasi strażacy z młodzieżowej drużyny.
3: Do młodzieżowej drużyny pożarniczej w Słowacinku Starym należy m.in. Damian Fedor. Nastolatek przyznaje, że akcja związana z zakupem busa jest bardzo potrzebna.
5: Na tę akcję zbiórki patrzę bardzo dobrze, bo jednak nie prosimy o pieniądze, tylko o butelki, które można zwrócić. No i na pewno to nam ułatwi późniejsze jeżdżenie do na przykład zmagań innych drużyn, żeby się integrować.
6: A teraz jak radzicie sobie bez takiego busa?
5: No jest ciężej, bo jeździmy na kilka aut i często musimy prosić o pomoc rodziców czy innych opiekunów.
3: A jak dokładnie wygląda przebieg akcji strażaków ze Sławacinka Starego, mówi naczelnik OSP, opiekun młodzieżowej drużyny pożarniczej Łukasz Kamiński.
7: Mamy rozlokowane punkty w Białej Podlaskiej, w gminie Biała Podlaska, gdzie można zostawiać puszki. To obecnie jest po 3 parafiach bielskich. Szukamy też innych możliwych punktów, żeby rozlokować takie kontenery, żeby można

0: Można było spokojnie wrzucać.
1: Co konkretnie można zostawiać?
0: Butelki i puszki zwrotne, które później my oddajemy w specjalnych automatach, w sklepach i dostajemy zwrot w formie gotówki. Musimy zebrać tych puszek i butelek 1 000 000, żeby właśnie zakupić ten bus 9-osobowy.
2: A ja dodam, że do zbiórki na rzecz młodych strażaków przyłączają się też firmy prowadzące działalność na terenie powiatu bielskiego. Mówi druhna Adrianna Gawrońska z OSP w Słowacinku Starym.
3: Akcja jest odbierana przez mieszkańców. Według nas jest odbierana pozytywnie. Bardzo dużo firm, tych mniejszych i większych, włącza się do naszej akcji. Sami występują nawet z prośbą, żebyśmy podstawili kontener bądź mniejszy jakiś pojemnik, który mogliby zbierać te puszki. Mamy na ten moment około 30 firm, więc wydaje mi się, że to już jest taka spora liczba. Nie zwalniamy tempa, zbieramy dalej i zachęcamy wszystkich do przyłączenia się do tej akcji.
2: A listę punktów zbiórek butelek i puszek można znaleźć na profilu facebookowym Ochotniczej Straży Pożarnej w Słowacinku Starym. Ja przypomnę, strażacy chcą uzbierać 400 tysięcy złotych. Miejmy nadzieję, że uda im się to zrobić jak najszybciej.
4: No, o tym wszystkim mówiła Małgorzata Tymicka z Radia Lublin. Bardzo dziękuję.
2: Dziękuję.
4: Już prawie 21 minut po godzinie 17, to oznacza, że czas na sport. Sport. W studiu jest Sylwia Urban. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
4: To jakie dyscypliny się dziś pojawią?
5: Dużo dyscyplin. A zaczynamy od szermierki, ponieważ Julia Walczyk-Klimaszyk zajęła 30. miejsce i była najlepszą z reprezentantek Polski w ostatnim dniu rywalizacji indywidualnej podczas szermierczych Mistrzostw Świata w Hongkongu. Nasza florecistka w walce o 1/32 finału pokonała mistrzynię Europy, francuskę Evan Lacherie, jednak w kolejnej rundzie uległa Kanadyjce Jessice Ziaguo. Pozostałe polskie reprezentantki odpadły we wcześniejszych fazach turnieju. W finale spotkały się przedstawicielki dwóch pokoleń włoskich florecistek. Martina Favaretto pokonała 14 lat starszą Adriannę Erigo 15-7. Bez powodzenia w turnieju indywidualnym startowali także nasi szabliści. Cała trójka, która przeszła eliminację, odpadła w 1/32 finału. Piotr Szczepanik przegrał z Włochem Michele Gallo, Olaf Stasiak z Chińczykiem Luo, a Benedykta Denkiewicza wyeliminował Amerykanin William Muril. Mistrzem świata został Rosjanin Paweł Graudyn. Jedyny dotychczasowy krążek dla naszej kadry to brązowy medal szpadzistki Barbary Brych. Od jutra rozpoczną się zmagania drużynowe. A dzisiaj odbędzie się ostatnie spotkanie pierwszej kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. Zagłębie Lubin zagra z Piastem Gliwice. Trener Zagłębia Leszek Ojrzyński liczy na dobry start w nowym sezonie.
6: Mecze ligowe wszystko weryfikują i też ciekaw jestem, jak się zaprezentujemy. Oczywiście wierzę, że bardzo dobrze. Początek poprzedniego sezonu nie mieliśmy za bardzo udany, bo w 4 meczach tylko 2 punkty mieliśmy. Teraz będziemy chcieli zdecydowanie lepiej punktować i mamy rywalizację w zespole. Zdrowie dopisuje prawie wszystkim i z tego się cieszymy. Dobrze, że się liga zaczyna.
5: Opiekun gliwiczan Daniel Myśliwiec także podkreśla, że to wyłącznie boiskowe wydarzenia pokażą, w jakiej dyspozycji i formie znajduje się Piast przed sezonem.
7: Bo weryfikacja w pierwszym meczu zawsze jest jakaś i w zależności od tego, jaki będzie wynik, będziemy oceniać, czy było dobrze, czy nie było dobrze. Mówię trochę z przekąsem, a tak naprawdę ja jestem bardzo zadowolony z pracy, z tego, jaką robotę wykonaliśmy, a przy w sumie zniwelowaniu urazów albo liczby urazów, bo jakieś tam drobne się pojawiły, one w większości nie wynikały z procesu treningowego, tylko z tak wyjątkowych, powiedziałbym, sytuacji, jak jeden piłkarz wpadający w drugiego, który łamie sobie kość palca, i to są takie kontuzje, które ciężko przewidzieć. Można powiedzieć, że jesteśmy prawie w pełnym składzie, wyłączając oczywiście Fera. Przygotowania, mówiąc bardzo krótko, w mojej ocenie bardzo dobrze, bo przygotowania polegają na tym, żeby dostać jak najwięcej informacji, co musimy zrobić jeszcze, żeby wygrywać mecze, i myślę, że tych informacji mamy wystarczająco tak, żeby przygotować się do nie tylko pierwszego meczu, ale generalnie do ligi.
5: Początek spotkania dzisiaj o 19. Selekcjoner piłkarskiej reprezentacji Hiszpanii Luis de la Fuente świeżo po zdobyciu Mistrzostwa Świata odwiedził osoby ewakuowane z powodu pożarów w regionie Madrytu. W ośrodku sportowym w Las Rosas 65-letni trener spotkał się z 300 mieszkańcami, dzieląc się słowami otuchy i przynosząc odrobinę nadziei.

0: nadziei w trudnych chwilach. Gest trenera wpisuje się w akcję Hiszpańskiej Federacji Piłkarskiej, która przeznaczyła swoją rezydencję w Las Rozas na schronienie dla potrzebujących rodzin. De La Fuente zaznaczył w telewizji publicznej, że w obliczu tragedii cała Hiszpania stoi murem za poszkodowanymi. Żywioł, który spustoszył okolice stolicy oraz region Walencji, zmusił do opuszczenia domów niemal 75 tysięcy osób. Z kolei były gwiazdor piłkarskiej reprezentacji Włoch, Andrea Pirlo, oświadczył, że nie jest już kandydatem na stanowisko selekcjonera reprezentacji Italii. To efekt jego powiązań biznesowych z rosyjską firmą bukmacherską, które spotkały się z ostrą krytyką. Pirlo miał być głównym faworytem do posady selekcjonera po tym, jak spełzły na niczym negocjacje z uważanym za kandydata numer jeden Hiszpanem Pepem Guardiolą. Włosi szukają więc nowego szkoleniowca drużyny narodowej po odejściu Gennaro Gattuso, któremu nie udało się wywalczyć z zespołem kwalifikacji na mundial. Tymczasem słoweński sędzia piłkarski Slavko Vincic w wieku 46 lat podjął decyzję o zakończeniu kariery, o czym poinformowała Słoweńska Federacja Piłkarska. Arbitrem międzynarodowym FIFA był od 2010 roku. W tym sezonie prowadził m.in. finał Mistrzostw Świata pomiędzy Hiszpanią i Argentyną oraz finał baraży o awans do mundialu, w którym Szwecja wygrała z Polską 3-2. W bogatym dorobku sędziego z Mariboru znajdują się także finał Ligi Mistrzów w 2024 roku, finał Ligi Europy 2 lata wcześniej oraz mecze półfinałowe Mistrzostw Europy w 2024 i Ligi Narodów w 2023 roku. Polscy siatkarze od kilku dni są już w chińskim Ningbo, gdzie w tym tygodniu rozpocznie się turniej finałowy Ligi Narodów z udziałem 8 zespołów. Broniący tytułu podopieczni Nikoli Grbicia zagrają w ćwierćfinale z Ukrainą. Rozgrywający reprezentacji Polski Jan Firlej odpowiada, jak przebiegła aklimatyzacja w Chinach.
1: Podróż dosyć długa, bo też z przesiadką, ale myślę, że dzisiaj był taki fajny dzień, dosyć długi do tego treningu, gdzie mam takie wrażenie, że troszkę odsapnęliśmy tak gołym okiem. Jak patrzyłem na treningu, to troszkę tej świeżości było widać więcej niż na pewno wczoraj. Mam jeszcze 2 dni do meczu, więc aby w zdrowiu, myślę, że dobrze je spożytkujemy na treningach i przystąpimy do tego meczu najlepiej, jak potrafimy przygotowani. Ja miałem okazję być w tym sezonie na wszystkich turniejach i złapać wszystkie te strefy czasowe, więc myślę, że organizm z każdym kolejnym razem już troszkę łatwiej się adaptuje. Myślę, że jeszcze tej atmosfery takiej nie czuć. Jak wyglądamy? Myślę, że fizycznie nieźle, siatkarsko cały czas staramy się dążyć do tej perfekcji, której myślę, że jeszcze na razie nie ma, ale to dobrze i wierzę w to, że na czwartek ta forma będzie optymalnie przygotowana.
0: Początek meczu Polska-Ukraina w czwartek 30 lipca o 13:30 czasu w Polsce. W najnowszym rankingu tenisistek Iga Świątek zajmuje 8. pozycję. Na czele stawki niezmiennie znajduje się Białorusinka Aryna Sabalenka, za którą plasują się Kazaszka Jelena Rybakina i Amerykanka Jessica Pegula. Maja Chwalińska awansowała z 22 na 21 miejsce, natomiast Magdalena Fręch spadła na 48 pozycję, a Magdalinet na 65. W rankingu tenisistów Hubert Hurkacz zajmuje 71 miejsce, a Kamil Majszak 72. Na czele wciąż jest Włoch Jannik Sinner przed Niemcem Aleksandrem Zwieriewem i Hiszpanem Carlosem Alcarazem. W czołowej dziesiątce doszło do kilku przetasowań. Serb Nowak Djokovic awansował z 7 na 5 miejsce dzięki stracie punktów przez rywali, mimo że pauzował w minionym tygodniu. Rosjanin Daniil Miedwiediew przesunął się z 8 na 7 pozycję. Z kolei Australijczyk Alex de Minaur spadł z 5 na 6, a Amerykanin Ben Shelton zanotował spadek z 6 na 8. W Białymstoku zakończyły się wczoraj lekkoatletyczne Mistrzostwa Polski. Ostatniego dnia z publicznością pożegnała się srebrna i brązowa medalistka Mistrzostw Europy w biegu na 1500 metrów Sofia Enaoui, która niedawno zakończyła sportową karierę.
2: Dla mnie to była przepiękna przygoda życia. Lekkoatletyka jest po prostu czymś, co mnie ukształtowało, co było wielokrotnie na moim pierwszym miejscu. I czas właśnie się pożegnać, czas zmienić priorytety. Przez ostatnie miesiące zdecydowanie moje życie się zmieniło i poszło w zupełnie inną stronę. Także się cieszę, że mogłam się tutaj na stadionie, gdzie zdobywałam kilka lat temu medal na Mistrzostwach Polski, pożegnać. To jest jakby przepiękna klamra.
0: Tymczasem Małgorzata Karbownik zdobyła złoty medal Mistrzostw Świata Juniorów do lat 22 w pięcioboju nowoczesnym w Kownie. Polka triumfowała w finale z dorobkiem 1473 punktów, wyprzedzając Szwajcarkę Katarinę Jurt oraz Egipcjankę Genat Elganti.

0: Reklama. 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
1: Przyczyny rozłamu. Czy PiS zmierzał do polexitu? Południe w ogniu. Francja, Hiszpania i Portugalia walczą z pożarami. Gdyńskie centrum na liście UNESCO. Prezent na stulecie miasta.
0: 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info. TVP. Otwórz się na więcej. Po reklamie. To są informacje Polskiego Radia 24.
2: Minęła 17.30. Bartosz Teodorowicz, zapraszam. Jaką decyzję podejmie amerykański sąd wobec Zbigniewa Ziobry? Prokuratura wysłała pismo do Stanów Zjednoczonych o ekstradycję byłego ministra sprawiedliwości. Doświadczenie władz USA z wymiarem sprawiedliwości będzie rzutować na postrzeganie tej sprawy, komentowała na naszej antenie Magdalena Górnicka-Partyka, autorka podcastu Stan Wyborczy.
3: Donald Trump też inaczej zupełnie podchodzi jak do wymiaru sprawiedliwości. On uważa, że on jest ofiarą wymiaru sprawiedliwości. Bardzo często o tym mówi w swojej kampanii wyborczej, podczas której został przecież skazany w procesie karnym przez nowojorski sąd. Patrząc na rolę polityków w kontekście wymiaru sprawiedliwości, dla niego każda ingerencja wymiaru sprawiedliwości w polityka, który jego zdaniem może być sądzony tak naprawdę tylko przez wyborców, ma jakiś wymiar takiego zamachu na polityczną wolność.
2: Ziobro od co najmniej 2 miesięcy przebywa w Stanach Zjednoczonych. Nie udało się ogłosić mu ponad 20 zarzutów w sprawie Funduszu Sprawiedliwości. Blisko 4000 miejsc trafiło do bazy, gdzie się ukryć. To punkty schronienia sprawdzone m.in. przez Straż Pożarną, które mogą służyć nie tylko w czasie wojny. Takie miejsca mają chronić też obywateli w przypadku na przykład zagrożeń pogodowych. Łącznie w bazie miejsc schronienia jest już ponad 84 tysiące obiektów. Zabytkowe Centrum Wiednia usunięte z listy dziedzictwa zagrożonego UNESCO. Jeszcze do niedawna organizacja uznawała znajdujące się tam obiekty za zagrożone. Decyzja podjęta podczas trwającego posiedzenia UNESCO w Korei Południowej oznacza, że władze miasta będą mogły wprowadzić tam zmiany, na przykład wybudować nowoczesne, wysokie budynki. UNESCO ogłosiło również decyzję dotyczącą Gdyni. Na listę światowego dziedzictwa zostało wpisane modernistyczne centrum miasta. To może przyciągnąć dodatkowych turystów, mówi prezydent Gdyni Aleksandra Kosiorek.
4: My zrobimy wszystko, żeby ten turysta już jutro zaczął się o tym dowiadywać. Moment jest symboliczny i to już na zawsze zostanie w historii nie tylko Gdyni, ale Polski i świata, że akurat w roku stulecia docenia się coś takiego jak Śródmieście Modernistyczne Gdyni.
2: W tym roku miasto obchodzi stulecie nadania praw miejskich. To 18. polski obiekt wyróżniony w ten sposób przez organizację. W Głuchołazach został otwarty nowy most. Poprzednia przeprawa na rzece Biała Głuchołazka została zniszczona podczas powodzi we wrześniu 2024 roku. Burmistrz Paweł Szymkowicz uznał nowy most w Głuchołazach za kamień milowy odbudowy popowodziowej.
5: Te zniszczenia były symbolem całej powodzi 2024 roku. Dlatego teraz, 22 miesiące po powodzi, kiedy możemy już stać na nowym moście, kiedy za chwilę przez ten most zostanie puszczony ruch kołowy, co prawda na razie jeszcze wahadłowy, ponieważ trzeba wykonać rondo od strony ulicy Kraszewskiego, to jest taki wyraźny postęp w odbudowie po powodzi.
2: W uroczystym otwarciu nowej przeprawy uczestniczyli również premier Donald Tusk i minister infrastruktury Dariusz Klimczak. Nowy most kosztował 65 milionów złotych.
6: Popołudnie w Polskim Radiu 24.
7: Za 27 minut, godzina 18, już teraz w naszym studiu ponownie Kamil Szewczyk.
0: 24 pytania. Rozmowa polityczna.
8: A moim kolejnym gościem jest Witold Zembaczyński, poseł Koalicji Obywatelskiej. Witamy, dzień dobry.
9: Dzień dobry, witam redaktora i radiosłuchaczy.
8: Panie pośle, jest wniosek Prokuratury Krajowej w sprawie ekstradycji Zbigniewa Ziobry ze Stanów Zjednoczonych. Jakie są realne szanse, żeby sprowadzić Ziobrę do Polski?
9: To dobry sygnał, że prokuratura upomina się o najlepszy produkt eksportowy PiS-u, jakim jest Zbigniew Ziobro, ten zaoceaniczny korespondent TV Republiki, medialnego ramienia partii Jarosława Kaczyńskiego, urzęduje sobie nad amerykańskim wybrzeżem, a w Polsce

0: w sposób zdalny. Musi się nim zajmować wymiar sprawiedliwości. No, to jest najwyższa pora na to, żeby Zbigniew Ziobro do Polski został poddany procedurze ekstradycji. Ja bardzo żałuję, że nie mamy na kogo go wymienić. Gdybyśmy mieli kogoś na wymianę, można by było takiej wymiany dokonać, a tak to po prostu powinien w wyniku tego wniosku prokuratora generalnego, z pana prokuratora Żurka, no, zostać do Polski odesłany. Czy tak się stanie, zależy od Donalda i to nie jest Donald Tusk, rzecz jasna, więc zobaczymy, jak na to amerykańska administracja odpowie.
1: No właśnie, spodziewa się pan jakichś pozytywnych sygnałów ze strony amerykańskiej, z Waszyngtonu?
0: W tej chwili Ziobro jest przysposobiony właściwie przez ruch MAGA. To ruch MAGA sprawuje pieczę nad Zbigniewem Ziobro. Jest za niego odpowiedzialny. Jemu w administracji amerykańskiej wychodził możliwość przebywania w USA. Więc to jest polityczna decyzja, która Ziobro daje tam prawo pobytu i również polityczną decyzją powinno być zdjęcie tego prawa pobytu w sytuacji, kiedy już poza polityką, w nurcie prawa karnego, o jego osobę upomina się polska prokuratura. Czy tak się stanie? Nie sądzę, żeby stosunki polsko-amerykańskie oparły się o osobę Zbigniewa Ziobro, bo to jest zbyt wątła postać.
1: To przypomnijmy, pani rzecznik Anna Adamiak mówiła dzisiaj na konferencji prasowej, że chodzi o szeroko rozumiane nieprawidłowości w zakresie zarządzania, rozdysponowania, wydatkowania i rozliczania dotacji z Funduszu Sprawiedliwości.
0: Chodzi też o Pegasusa. Kiedy zapoznałem się z materiałami Pegasusa w toku prac Komisji Śledczej, które mamy na ukończeniu i zobaczyłem ten naprawdę piekielny widok połączenia służb specjalnych z ministrem sprawiedliwości, z politykami wtedy odpowiedzialnymi za te służby specjalne i to toksyczne narzędzie, jakim był Pegasus, niszczące prawa obywatelskie, no to zrozumiałem, jak bardzo Ziobro to obciąża. On wtedy dostarczył tego bezpośredniego dowodu, zeznając przed Komisją Pegasusa, że jest za to odpowiedzialny. Za to też jest ścigany i za to również powinien odpowiedzieć. Nie tylko za złodziejstwo Funduszu Sprawiedliwości, właściwie niewiele różniące się od tego złodziejstwa w RARS-ie, oprócz tego, że sprawa Funduszu Sprawiedliwości jest już powszechnie znanym przypadkiem afery okradania państwa.
1: No dobrze, przejdźmy do wojny wewnętrznej w Prawie i Sprawiedliwości i tych napięć, które już chyba osiągnęły poziom taki, że no dawno chyba nie było takich podziałów na prawicy. Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego. Czy według pana powinni dostać wicemarszałka? Takie wicemarszałka?
0: No właśnie, możemy zahaczyć w tej rozmowie o polszczyznę, bo kiedy słyszymy o dzisiejszej wizycie premiera Tuska tutaj na Opolszczyźnie, gdzie w Głuchołazach oddano nowy most zniszczony przez powódź, nowy, lepszy, odporny na powodzie most, to też myślami zahaczamy o polszczyznę z powodu osoby Marcina Ociepy, który ma być tym pomazańcem pisowskim w miejsce Elżbiety Witek, nieakceptowalnej kandydatki na funkcję wicemarszałka Sejmu. Dlatego, że wprowadza na sali obrad zamordyzm. Ja pamiętam, jak wielokrotnie Kowalski szalał na mównicy. Ja występowałem z wnioskami przeciwnymi. Nigdy nie udzielała głosu. Zawsze broniła tylko PiS-u. Dlatego wicemarszałkiem Sejmu być nie może, kiedy my rządzimy. I teraz w to miejsce PiS próbuje wepchnąć Ociepę.
1: Akurat ale próbuje teraz, to zrobić, tak się składa, że akurat teraz, kiedy i Morawiecki, i jego akolici chcą funkcji wicemarszałka, tak? Najpewniej Marcin Horała mógłby
0: nim zostać. To jest bardzo ciekawe. To jest bardzo ciekawe, bo teraz się okazało, że PiS w najnowszym sondażu spada do 15%. Odbiera Morawiecki dużo tlenu PiS-owi. Próbuje to zarzucić jakimś tematem funkcji wicemarszałka Sejmu Kaczyński, proponując Marcina Ociepę. Ja dzisiaj przypomniałem na swoich mediach społecznościowych rys historyczny Marcina Ociepy. No to jest facet, który był przewodniczącym Rady Miasta właśnie w Opolu za czasów rządów Platformy. Świetnie mu się rządziło z Platformą. Ma niesamowitą zdolność absorpcji środków. To znaczy, ja powiem wprost, drodzy państwo, jakby Marcin Ociepa został wicemarszałkiem Sejmu, to mamy taką aferę jak wokół fundacji z nim związanych, jakiegoś stowarzyszenia Horyzonty. On tworzy takie podmioty, które absorbują środki publiczne, tworzy taki system naszych połączonych, złożonych z lojalnych działaczy, którzy zdobywają mandaty po to, żeby zapewnić, nieważne z kim, ale jednak zapewnić temu środowisku dopływ pieniędzy. I tak to było na przykładzie 4 milionów złotych, które popłynęły na jakąś kawiarnię właśnie w Opolu.

0: polu na jakiś twór pseudonaukowy ociepy. Jeżeli ktoś z takim backgroundem szemranym właściwie w żaden sposób nietransparentnym sposobem konsumowania publicznych pieniędzy ma zostać wicemarszałkiem Sejmu, no to we mnie się coś buzuje. Mam nadzieję, że to się nie wydarzy. Ja nie wiem, jakie będą ostateczne decyzje polityczne w tej sprawie, ale widać, że...
1: Koalicja Obywatelska nie poparłaby Marcina Ociepy.
0: Ja będę namawiał do tego przyjaciół w całej Koalicji Obywatelskiej, Koalicji

0: ciekawych rzeczy moglibyśmy się tam dowiedzieć. Więc to mi się bardzo, bardzo nie podoba, że ta koncepcja, ale widać, Kaczyński próbuje i też daje sygnał własnemu środowisku, że nie wszystko stracone, że nie każdy musi odejść, bo przypomnę, że Ociepa to jest też taka przystawka PiSu.
1: No nie jest członkiem PiSu, także jest szefem Stowarzyszenia Odnowa, czyli też czegoś poza partią. Tak jak Morawiecki zresztą.
0: Dalej Kaczyński chce nęcić, chce pokazywać, chodźcie, chodźcie tutaj do prezesa na kolanka, to będziecie szczęśliwi, ale te kolanka polityczne Jarosława Kaczyńskiego każdą formację zrzucają do ciemnego kąta. I Ociepa akurat się w tym wszystkim utrzymuje, bo tak naprawdę w Sejmie nie ma tam zbyt wiele szabel, ale jest ważny dla Kaczyńskiego w sferze symbolicznej, tak jak ta karykaturalny sojusz z Markiem Wochem. Przecież najpierw z Volksbraunem, potem z Kaczyńskim. Co to miało być, po czym PiS ulega rozpadowi. Uważam, że to jest bardzo ważny moment również dla Koalicji Obywatelskiej, kiedy PiS jest podzielony, bo to na nowo układa polską scenę polityczną. Być może w jeszcze bardziej ekstremalny sposób urządzono, niż było to z PiS-em w roli drugiej największej partii zaraz po Koalicji Obywatelskiej. No w tej chwili my zostajemy najbardziej stabilnym podmiotem polskiego Sejmu jako Koalicja Obywatelska i sądzę, że nasze poparcie będzie się utrzymywać z widokami na wzrosty.
1: No dobrze, no
0: Kaczyński
1: proszę,
0: ma problem, którego nigdy nie doświadczył wcześniej.
1: A czy poparlibyście jako Koalicja Obywatelska, czy szerzej jako koalicja rządząca wraz z koalicjantami kandydaturę, jeśli taka będzie, bo najpewniej ma być kandydatura Marcina Horały, czyli no, stronnika Mateusza Morawieckiego ze Stowarzyszenia Rozwój Plus, jeśli zostaną klubem, bo w tym tygodniu, z tego co wiemy, ma być spotkanie Morawieckiego ze stronnikami, mają rozmawiać na temat powołania klubu sejmowego. Czy Horała byłby do zaakceptowania przez Koalicję Obywatelską w roli wicemarszałka Sejmu?
0: Wie pan, jeżeli ktoś zaszkodził wyłącznie koncepcji budowy CPK, a nie zaszkodził wprost polskiej demokracji jak pani Witek, no to ma na pewno większe szanse niż pani Witek, która demolowała polski Sejm, sprowadzając go do pracy przy taśmie. Chorała na pewno ma większe szanse, moim zdaniem, od Witek, natomiast jak będzie, to zobaczymy. Niech najpierw powołają ten klub, niech zakończą te wewnętrzne fluktuacje, bo widzę, że prezes zaczyna brać posłów Morawieckiego na huki, skoro pan poseł Lorek, tak, nie poseł jak Lorek. Pan poseł Lorek, wycofał się, to dosyć łagodnego usposobienia człowiek, niezbyt wyrazisty, taki bym powiedział delikatny w polityce i tu nagle właśnie taka osoba zostaje przywrócona do łono PiSu, pewnie z domieszką jakichś politycznych przemocy, bądź handlu. Oni są bardzo dobrzy w te gierki, więc zobaczymy, jak ten przyszły tydzień sejmowy będzie się kształtował. I sprawy kwestii składu prezydium Sejmu, bardzo ważnych funkcji wicemarszałków Sejmu, bo to są dodatkowe przywileje, to są samochody służbowe, sekretariaty, obsługa medialna, to daje naprawdę noszenie. No to w tej sprawie powinniśmy podejmować wspólną decyzję w ramach koalicji 15 października. Jestem przekonany, że wiele rzeczy na tym posiedzeniu się wyjaśni wraz z rozwojem wydarzeń stronie właśnie tego tworu, który Morawiecki zapowiada utworzyć.
1: Tak, to przypomnijmy, jest jeden wakat, jeśli chodzi o prezydium Sejmu, dostępny. I pytanie, czy, bo Unia Centrum też się bije o fotel wicemarszałka. Pytanie, czy Unia Centrum powinna otrzymać, czyli wasz no, koalicjant?
0: Nie, no tutaj przerost jak gdyby samej kadry prezydium Sejmu jest już jak gdyby zbędny. Tam jest odpowiedni algorytm, który odnosi się do parytetu w zakresie.
1: Klub, czyli trzeci klub, czyli Morawiecki będzie trzecim klubem w Sejmie, tak? I oni powinni otrzymać funkcję wicemarszałka, tak? Jednoznacznie.
0: Tak się może, nie wiem, tak się może stać, jeżeli PiS będzie wystawiał wciąż tą sensowne kandydatury, bo Elżbieta Witek to kompletna pomyłka. W roli marszałka Sejmu po prostu tyran na swobodę debaty publicznej, gdzie my jako posłowie przecież reprezentujemy interesy mieszkańców i wyborców. Albo proponują Ociepę, który no, funkcjonuje w odium tych pieniędzy, które brał od rządu na różne swoje twory, gdzieś się prześlizgiwał w tej polityce. No sorry, to są słabe kandydatury. Jak będą tak dalej postępować, to rzeczywiście może na tym skorzystać Morawiecki. A czy tak będzie, zobaczymy.
1: No pojawiła się nowa sytuacja. Pan Ruś o tym wspomniał. Czyli ta trochę zanika ta gra polaryzacyjna między wami, między Koalicją Obywatelską a Prawem i Sprawiedliwością, ponieważ wchodzi do gry nowy podmiot na prawicy, co prawda no może centroprawicy, czyli Morawiecki. No jaką przyjmiecie taktykę, jaką strategię przyjmiecie wobec tych czterech najpewniej ugrupowań prawicowych?

0: My, nie pozwalając PiS-owi zapomnieć i pokazując, czym był PiS, kiedy rządził, w pewien sposób też podcięliśmy skrzydła PiS-owi i PiS dzisiaj się rozpada. On się rozpada nie tylko z powodu ambicji Morawieckiego, ale również z tego powodu, że stracił sensowną przestrzeń do funkcjonowania. Ścigając się właśnie z Braunem, robiąc ten skręt maślarski.
1: Pytanie, czy nie za wcześnie wkładacie ich do politycznego grobu? Czy nie za wcześnie do politycznego grobu wkładacie PiS?
0: To nie jest polityczny grób, tylko to jest równia pochyła, więc ta równia pochyła może być skwitowana politycznym grobem, ale to dopiero kiedy Jarosław Kaczyński przestanie się zajmować partią. Dopóki się będzie zajmował, to będzie jego partia. Pytanie, ile będzie miała poparcia. Więc kiedy tych prawicowych populistów w osobie PiS-u mamy już w tej chwili z ich własnymi problemami powoli stawiających się na marginesie polityki, no to większym wyzwaniem staje się oczywiście walka z patoprawicą, altprawicą Brauna i Konfederacji z różnymi ich absurdalnymi postulatami, bądź osobami uwikłanymi w aferę Zondy Krypto, jak chociażby Przemysław Wipler. Jak widać, wyzwania po stronie wyborców prawicowych będą coraz większe, bo podział powoduje coraz trudniej podejmowalne decyzje w zakresie tych sympatii prawicowych, a coraz bardziej prosty i oczywisty będzie wybór umiarkowanych wyborców centrowych, odrobinę centrolewicowych, gdzie Koalicja Obywatelska stabilnie, nie dość, że sprawuje rządy, to jeszcze ma dobry grunt do rozbiegu do następnej kadencji.
1: To był Witold Zembaczyński, Koalicja Obywatelska. Bardzo dziękuję.
2: Dziękuję.
3: 24 pytania. Rozmowa polityczna.
4: Za 13 minut, godzina 18, były pytania polityczne, teraz będą pytania bardziej ekonomiczne. W studiu jest już Marek Klapa. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
4: A to oznacza magazyn Saldo.
3: Saldo, magazyn gospodarczy.
4: To pytanie numer jeden, czy idzie ku lepszemu, i od razu muszę wyjaśnić, o co chodzi, o jakim zakresie ekonomiczno-gospodarczym będziemy rozmawiać. Myślę oczywiście o cenach ropy, co za tym idzie, cenach benzyny, ponieważ pojawiło się takie słowo, jeżeli chodzi o konflikt wokół Iranu, słowo stabilizacja.
5: Tak, i to słowo jest dzisiaj w różnych językach, w zależności od tego, na jaki portal, jakiego kraju i w jakim języku wejdziemy. Faktycznie mamy do czynienia ze stabilizacją też cen na rynku ropy naftowej, chociaż chcielibyśmy mówić o takich jakichś głębszych spadkach, o jakimś początku nowego trendu, ale tutaj oczywiście nie mamy szklanej kuli i każdy analityk powie, że wszystko zależy od tego, co też wydarzy się na tej gorącej linii frontu konfliktu pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Iranem. Ale faktycznie dzisiaj mamy taką sytuację, w której ropa naftowa bardzo mocno ostaniała. Przypomnijmy, ropą w weekend się nie handluje. Sobota i niedziela to są dni takie spokojne. I zakończyliśmy dzień w piątek w nie najlepszych nastrojach, bo wtedy ropa WTI notowana w Stanach Zjednoczonych, ona kosztowała grubo powyżej $90. I kiedy obudziliśmy się w poniedziałek rano, na naszych wyświetlaczach pojawiła się cena w okolicach $85 za baryłkę. To jest dość poważny spadek, on jest bardzo wyraźnie widoczny na wykresach. W tej chwili ropa WTI jest wyceniana na $83.23 i faktycznie gdzieś około południa możemy mówić o tym, że ten wykres zatrzymał się. Gdzieś widać pewną stabilizację. Jeśli chodzi o ropę Brent, czyli tę, która mocniej interesuje nas tutaj w Europie, no to tutaj ona jest tradycyjnie troszeczkę droższa, $86.50, ale to jest 10% spadek w porównaniu do piątku i tutaj znowu ten efekt weekendu zadziałał. A co takiego się wydarzyło w weekend? O tym wielokrotnie mówimy na antenie Polskiego Radia 24. Stany Zjednoczone i Iran wstrzymały wzajemne ataki, by, jak czytamy w oficjalnych przynajmniej komunikatach, na drodze dyplomatycznej zażegnać konflikt zbrojny. No i faktycznie gwałtownie spadły światowe ceny ropy naftowej. Widać te słowa i te zapowiedzi na wykresach. I to jest też bardzo ciekawe, bowiem wszyscy zastanawiamy się, kiedy ta cena ropy może przełożyć się na to, co widzimy na stacjach paliw. No bo wszyscy tankujemy, gdzie niegdzie już się ósemka z przodu.
4: No i zawsze będziemy mogli usłyszeć, że ta ropa to akurat była kontraktowana w

0: wtedy, kiedy były najwyższe ceny.
1: No i wiesz, ja spoglądam sobie na kontrakty na najbliższy miesiąc i faktycznie jest taka szansa, że jeżeli te ceny utrzymają się do końca tygodnia, być może jeszcze spadną, wszystko zależy od doniesień z frontu, no to faktycznie możemy powrócić do cen paliw sprzed chociażby dwóch tygodni. To by była pewna ulga. To by oczywiście nie były takie stawki jak w czasach działania programu CPN, ale wyglądałoby to lepiej. No i ta ósemka, czy też widmo ósemki by nam zniknęło. Teraz większość stacji, tutaj też mówiliśmy na naszej antenie, 7,99 w przypadku diesla, taka marketowa cena. Prawie ósemka, ale jednak tego jednego grosza brakuje, ale były też takie stacje, gdzie ta ósemka z przodu się pojawiła. Teraz jest jednak szansa, że te ceny będą niższe, ale zaznaczmy, my nie tankujemy naszych samochodów ropą naftową, tylko olejem napędowym albo benzyną. No a zanim ropa naftowa, ta, która jest wydobywana na Bliskim Wschodzie, chociażby stanie się tym paliwem, no to musi przejść przez rafinerię. A w rafineriach z kolei mamy marże rafineryjne, które w tej chwili przy tej całej niestabilności na rynku szaleją. No i też kurs dolara, tutaj ten dolar troszeczkę tańszy niż przed weekendem, ale jednak cały czas na wysokim poziomie. I to wszystko oczywiście składa się na to, co płacimy, czy ile płacimy na stacjach paliw. Umiarkowany optymizm to jest słowo, które najczęściej pojawia się z ust analityków dzisiaj, a zatem pozostańmy umiarkowanymi optymistami.
0: No to teraz chciałem powiedzieć bombowy temat, no prawie bombowy.
1: Można tak powiedzieć.
0: Tak można powiedzieć, bo będzie o amunicji. Mm-hmm. I to o amunicji produkowanej w naszym kraju, w Polsce. Chodzi o Kraśnik. Są informacje dotyczące zwiększenia produkcji krajowego arsenału. Jeżeli chodzi o możliwości naszych fabryk zbrojeniowych, no to do tej pory mieliśmy sporo zastrzeżeń.
1: Tak, ale te liczby, które dzisiaj poznaliśmy, one robią wrażenie. Jestem ciekawy, jak uda się ten cel zrealizować, bowiem produkcja amunicji 155 mm zwiększy się w Polsce, uwaga, 35-krotnie. Takie są zapowiedzi. Stanie się to dzięki uruchomieniu zakładu zbrojeniowego w Kraśniku, wspomnianym przed chwilą przez ciebie. Wiceminister aktywów państwowych Konrad Gołota powiedział, że produkcja rozpocznie się w przyszłym roku.
2: Za czasów poprzedniego rządu to była średnio 5 tysięcy rocznie. Produkować będziemy 180 tysięcy rocznie. Dodatkowo to będzie całkowicie suwerenna produkcja w Polsce. To nie będzie składanie. To jest ważne dlatego, że w przypadku jakiegokolwiek zachwiania łańcuchów dostaw, perturbacji, nawet katastrof naturalnych, mamy wszystko na miejscu. Oprócz tego, jeżeli kontrolujemy od A do Z proces, to dużo łatwiej nam jest planować też politykę w przyszłości eksportową, bo nie jesteśmy uzależnieni od żadnych dodatkowych sublicencji czy dostaw komponentów.
1: Jeżeli kogoś interesuje, czym tak naprawdę są te pociski artyleryjskie kaliber 155 mm, to one mają rzeczywiście istotne zastosowanie, biorąc pod uwagę wyposażenie sił zbrojnych RP, bowiem są przeznaczone między innymi do polskich armatohaubic Krab, bardzo znanych i sprawdzonych w boju, a także koreańskich K9 Thunder, które są właśnie na wyposażeniu polskiego wojska i z całą pewnością no, to zwiększenie produkcji jest odpowiedzią na zapotrzebowanie. No i tutaj te inwestycje zostaną przeprowadzone. 35-krotny wzrost to w gospodarce i w produkcji się nie zdarza.
0: A jednak
1: powinno to również wpływać w jakiejś tam części na chociażby polski PKB. Czekamy na rozpoczęcie właśnie tej masowej produkcji.
0: No to w takim razie teraz jeszcze jedno ważne pytanie. Mhm. Miały być pytania, proszę bardzo, to kolejne. Jak zakończył się dzień na warszawskiej, jak właściwie kończy się dzień na warszawskiej giełdzie? Poniedziałek, czyli pierwszy dzień po krótkiej weekendowej przerwie. Zielono, czerwono?
1: Powoli gasną monitory w biurach maklerskich. Maklerzy idą do domu i myślę, że idą do domu w bardzo dobrych nastrojach. WIG zyskał dzisiaj 0,49%. To nie jest dużo, ale zawsze jest to wzrost, biorąc pod uwagę rzeczywiście naprawdę wysokie odczyty indeksów WIG. W tej chwili to są 144 284 punkty. WIG 20 z kolei wzrost tutaj nieco mniejszy, ale nie symboliczny. 0,22% w ciągu dnia to jest oczywiście wynik, z którego możemy się cieszyć. MWIG 40 tutaj wzrost największy. Te średnie spółki naprawdę dały dzisiaj radę. Ponad 1%, dokładnie 1,38% i WIG 40 już z pięciocyfrową wartością punktową. 10 006 punktów dokładnie. Tak zakończył się dzień na warszawskiej giełdzie. Natomiast jeśli chodzi o SWIG 80, czyli te najmniejsze spółki, tutaj również wzrost i to zapowiadało się, że będzie najmniejszy, ale jednak SWIG 80 przebił mówił WIG20.

0: 20,35% na koncie powinniśmy dzisiaj zapisać, a zatem bardzo na zielono ten dzień się zakończył, jeżeli chodzi o warszawski parkiet. W Europie tak zielono już nie było.
1: Jeżeli chodzi o waluty, to też takie kolory są używane, zielony,
0: tak,
1: czerwony?
0: Tak, zielony, ale to nie jest dobra informacja dla nas, bo zielony, jeżeli wpiszemy kwotowanie...
1: Czyli złotówka dolar, na czerwono.
0: Tak, dolar, złoty, to wtedy tak, na zielono nam się pojawi kwotowanie, ale złoty na czerwono wtedy. USD, czyli dolar amerykański 3,79, właściwie zaokrągle 3,80. Taki odczyt powinniśmy teraz przedstawiać. Euro 4,32 zł. Funt brytyjski 5,05 i frank szwajcarski 4,64.
1: No, to w takim razie tą informacją kończymy. Trochę na zielono, trochę na czerwono, jak to bardzo często w ekonomii bywa. A przypomnę, że to był Marek Klapa. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję.
2: Saldo, magazyn gospodarczy. Reklama. Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
3: Lidl, to się opłaca.
4: 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
5: Przyczyny rozłamu. Czy PiS zmierzał do polexitu? Południe w ogniu. Francja, Hiszpania i Portugalia walczą z pożarami. Gdyńskie centrum na liście UNESCO. Prezent na stulecie miasta.
4: 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info. TVP. Otwórz się na więcej.
6: Barbara, łatwa kasa?
7: Marian, zawsze.
6: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
7: Sprytnie.
6: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: 35 lat. Mnóstwo czasu, żeby się poznać, polubić, a nawet pokochać. 35 lat. Już tyle lat Toyota jest oficjalnie w Polsce. Z dumą nosimy tytuł jednej z najbardziej ulubionych marek Polaków. I z okazji naszych urodzin mamy wyjątkową ofertę. Odwiedź salony Toyoty i zobacz, co przygotowaliśmy. Czeka m.in. niezawodna i wszechstronna Toyota Yaris Cross Hybrid z korzyściami do 10 400 zł. Sprawdź też ofertę na inne modele.
10: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
11: Stare Powązki to narodowa nekropolia. Tysiące nagrobków Polek i Polaków, którzy tworzyli naszą kulturę, naukę i wolność. Społeczny Komitet Opieki nad Starymi Powązkami ratuje bezcenne zabytki tego wyjątkowego cmentarza.
12: Kwestuję dla Powązek od 50 lat. Wiele nagrobków uratowano, ale jeszcze więcej jest do zrobienia.
11: Wejdź na www.komitetpowązkowski.pl i zobacz, jak wesprzeć Społeczny Komitet Opieki nad Starymi Powązkami imienia Jerzego Waldorfa.
12: Za Twój gest podziękują Ci przyszłe pokolenia. Zachęcam. Olgierd Łukaszewicz, aktor.
10: Ogłoszenie społeczne. Autopromocja.
13: Tu Polskie Radio 24. W każdej sprawie zawsze można do nas napisać. Kontakt @polskieradio24.pl. Ale teraz dodatkowo można też zadzwonić. Nasza radiowa sekretarka czeka. 22 645 24 00.
10: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Komitet Polityczny PiS zatwierdzi jutro usunięcie ze struktur partii części posłów. O potencjalne scenariusze pytał polityków gospodarz naszych popołudniowych rozmów. Kolejny atak na parę z Ukrainy we Wrocławiu. Kobieta i mężczyzna odnieśli obrażenia. Szef polskiej placówki dyplomatycznej w Berlinie oddał hołd tragicznie zmarłej Polce. To ofiara sobotniego zamachu w centrum miasta. Minęła 18:00.

0: Bartosz Teodorowicz. Zapraszam. Kolejne problemy Prawa i Sprawiedliwości. Partia wciąż jest targana wewnętrznymi kłótniami po rozłamie. Jutro decyzję o wykluczeniu ze struktur ugrupowania członków Stowarzyszenia Mateusza Morawieckiego ma podjąć Komitet Polityczny PiS. Tymczasem dziś prokuratura poinformowała o skierowaniu wniosku do Stanów Zjednoczonych o ekstradycję Zbigniewa Ziobry. Ze mną w studiu jest gospodarz naszych popołudniowych rozmów, Kamil Szewczyk, witaj.
1: Dzień dobry.
0: Pytałeś swoich gości o obie kwestie. Powiedz, co od nich usłyszałeś?
1: Tak, pierwszym moim gościem był poseł Prawa i Sprawiedliwości Kacper Płażyński, który mówił o rozłamie w PiS i ambicjonalnej, jak się wyraził, postawie Mateusza Morawieckiego. Mateusz Morawiecki wiąże się z wizerunkiem osoby, która była bardzo uległa wobec Brukseli, wobec unijnych instytucji, powiedział Kacper Płażyński. Z taką lokomotywą nie wygramy wyborów, zaznaczył polityk Prawa i Sprawiedliwości. Z kolei w drugiej części moim gościem był poseł Koalicji Obywatelskiej Witold Zembaczyński, którego pytałem, no właśnie, o ekstradycję Zbigniewa Ziobry do Polski, bo taki właśnie wniosek został wysłany przez prokuraturę do Stanów Zjednoczonych. Zembaczyński powiedział, że to dobry sygnał, że prokuratura upomina się o, cytuję, najlepszy eksportowy produkt, jakim jest Zbigniew Ziobro. Najwyższa pora, żeby Ziobro został poddany procedurze ekstradycji, mówił Zembaczyński. Czy Ziobro wróci, zostanie wydany Polsce? Wszystko zależy od Donalda Trumpa, spuentował poseł Witold Zembaczyński.
0: Kamil Szewczyk i tematy popołudniowych rozmów politycznych Polskiego Radia 24. Dziękujemy. Kolejny atak na obywateli Ukrainy. We Wrocławiu napastnicy rzucili się na mężczyznę i skopali go w głowę. Kobietę, która chciała go osłaniać, rażono paralizatorem. Ma rozerwane ucho i rozciętą szyję. Mama poszkodowanej Anastazji opowiada, że wszystko zaczęło się od tego, iż jeden z mężczyzn wepchnął się w sklepie w kolejkę przed jej córkę. Kiedy zwróciła mu uwagę, usłyszał jej wschodni akcent.
2: Anastazja mówi, że nawet nie zrozumiała, co się dzieje. Ona zaczęła już po ukraińsku do nich krzyczeć, co wy robicie tutaj. To ten jeden z nich, ten lysy, podbiegł do Anastazji i ona mówi, że na pewno 3 albo 4 razy po prostu tak ją mocno uderzył w twarz. Tu mówi, że mama, ja straciłam równowagę i spadłam. Na co Anastazja zaczęła mocno krzyczeć z pomocy.
0: Do zdarzenia doszło wczoraj wieczorem. Prawdopodobnie napastnicy użyli kastetu lub noża. Za pobicie grozi im do 5 lat więzienia. Wiceminister sportu odpiera zarzuty w sprawie swoich kawalerek i najmu krótkoterminowego. Z ustaleń Wirtualnej Polski wynika, że Ireneusz Raś, który odpowiada za tworzenie przepisów w tej sprawie, sam czerpał przychody z takiej formy najmu. Polityk miał posiadać 3 kawalerki w Łodzi. Ireneusz Raś sprawę nazywa pomówieniem i deklaruje, że prace nad ustawą były prowadzone transparentnie.
3: Nie jest zbrodnią być właścicielem jakiejś nieruchomości. Sprzedałem przed wyborami parlamentarnymi, powiem to jak na spowiedzi. Z uwagi na plany rodzinne musiałem przeznaczyć środki wszystkie na budowę domu rodzinnego. To był jeden powód. Nigdy nie mam informacji, aby kiedykolwiek te nieruchomości pracowały w tym najmie.
0: Ireneusz Raś sprzedał 2 mikrokawalerki swojemu bratu księdzu, a 1 byłej żonie. Do transakcji miało dojść przed wyborami parlamentarnymi w 2023 roku. Polkę, która zginęła w sobotnim zamachu w Berlinie, uhonorowana przez szefa polskiej placówki dyplomatycznej. Sprawca wjechał w tłum ludzi samochodem, a następnie zaatakował ich nożem.
4: W reprezentacyjnym miejscu Berlina, niedaleko od miejsca tragedii, kwiaty złożyli polski Charles d'Affaires, Jan Tombiński i 20 przedstawicieli innych krajów. Sobotnia parada miała międzynarodowy charakter, stąd liczna obecność dyplomatów. Była chwila ciszy dla pamięci 65-letniej Polki, ale uroczystość była też wyrazem wsparcia dla 29 rannych i ich rodzin. Dyplomaci nie wypowiadali się, bo poprosiła o to rodzina zmarłej. Zastrzelony po dobie poszukiwań zamachowiec był 21-letnim Niemcem o libańskich korzeniach. W maju został skazany za próbę współpracy z terrorystami z Państwa Islamskiego, ale wyrok był w zawieszeniu. Do dzisiaj nie mogę zrozumieć, jak ten mężczyzna, który był obserwowany przez służby, mógł przedwczoraj zbliżyć się w okolice parady Christopher Street Day. Moje pytanie brzmi, czy można było tego uniknąć? I to nie jest pytanie retoryczne, ale stawiane poważnie, powiedział kanclerz Niemiec. Friedrich Merz zapowiedział wyjaśnienie okoliczności poprzedzających zamach. Adam Górczewski, Polskie Radio.
0: Polskie szpitale apelują o oddawanie krwi. Najbardziej deficytowe są grupy krwi z czynnikiem RH-. Wakacje to trudny czas, bo mniej osób oddaje krew, a więcej jej potrzebuje, mówi dyrektor Narodowego Centrum Krwi Sebastian Twaruk.
5: Osoba, która trafia do szpitala po dość dużym wypadku komunikacyjnym, potrzebuje aż 10 jednostek koncentratu krwinek czerwonych. Na to warto nadać

0: kalkę, ile jedna osoba może oddać, to jedna osoba oddaje jedną jednostkę koncentratu krwinek czerwonych.
1: W Polsce zarejestrowanych jest około 650 tysięcy dawców krwi.
2: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: W nocy opady wystąpią jedynie na krańcach wschodnich i na północy. Temperatury od 10 stopni w rejonach podgórskich, 12 w centrum, do 15 na Dolnym Śląsku. Wiatr słaby i umiarkowany, na północy silny.
2: Klimat.
1: W całym kraju oddychamy powietrzem o dobrej lub bardzo dobrej jakości. Blisko 60% energii pochodzi ze źródeł odnawialnych.
2: Klimat.
3: Popołudnie w Polskim Radiu 24.
4: 6 minut po godzinie 18 już teraz na antenie Polskiego Radia 24. Czas na debatę, czyli komentarz do najważniejszych, najnowszych, najciekawszych wydarzeń politycznych.
2: Debata dnia.
4: A naszymi gośćmi są pan Roman Imielski, zastępca redaktora naczelnego Gazety Wyborczej. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
4: I pan dr Rafał Majewski, politolog, Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku. Dzień dobry.
6: Dzień dobry.
4: To panowie, chciałbym w takim razie zacząć, jeżeli chodzi o sam temat, to tu chyba sprawa jest oczywista. Cały czas absolutną jedynką jest to, co dzieje się w Prawie i Sprawiedliwości, ale chciałbym zacząć od dosyć chyba zaskakującego komentarza dotyczącego tego podziału, komentarza premiera Donalda Tuska.
7: Ja nie będę płakał po PiSie, ale z całą pewnością nie ma się z czego cieszyć. Jak widzimy, co się dzieje z najważniejszą, największą partią opozycyjną. Wszyscy wolelibyśmy, żeby polityka wyglądała trochę inaczej. Dowiedziałem się od niektórych polityków PiSu, że pan Morawiecki jest moim agentem i agentem niemieckim. To tego się naprawdę nie spodziewałem, że aż tak daleko sprawy zajdą. W polityce ludzie, którzy doprowadzają do nieustannych konfliktów i takiej szamotaniny, są po prostu niebezpieczni.
4: No to teraz chciałbym zastosować taki mało elegancki chwyt, czyli wyrwać jedno zdanie z kontekstu i zapytać o to, czy rzeczywiście jest tak, że największa partia rządowa, albo inaczej w ogóle, czy naprawdę koalicja rządowa nie ma się z czego cieszyć, patrząc na to, co dzieje się w największej partii opozycyjnej? To panie redaktorze, słowa te kieruję do pana Romana Imielskiego. Jest się z czego cieszyć z perspektywy Koalicji Obywatelskiej, czy nie?
5: Nie ma się z czego cieszyć i to z dwóch powodów. Po pierwsze, widzimy, że im słabszy PiS, tym mocniejsze są konfederacje, czyli te ugrupowania jeszcze bardziej skrajne niż Prawo i Sprawiedliwość. Ja wiem, że pod przywództwem, w cudzysłowie przywództwem, Przemysława Czarnka, czyli kandydata na premiera PiS, ta partia też się mocno zradykalizowała w języku i w przekazie, no ale to jednak nie jest konfederacja Brauna i nawet nie jest to konfederacja Mencena i Bosaka, która przecież od dawna też nie wyklucza polexitu i poważnej rozmowy o tym, czy Polska nadal powinna być członkiem Unii Europejskiej. To po pierwsze. Po drugie, no, z punktu widzenia samego Donalda Tuska i Koalicji Obywatelskiej, bardzo duże osłabienie PiSu jest ogromnym problemem, ponieważ jednym z głównych filarów polityki Donalda Tuska od roku 2005 jest antypisizm. Czyli utrata takiego przeciwnika wagi ciężkiej wybija też częściowo oręż z dłoni Donalda Tuska i jego partyjnych kolegów mówiących, no zobaczcie, może nas nie lubicie, ale ten PiS jest gorszy, Kaczyński jest gorszy. Więc już nie będzie takiej prostej symetrii, jeśli chodzi o przekaz również polityczny, bo część wyborców, która głosowała na Koalicję Obywatelską, na pewno zrobiła to dlatego, że też jest bardzo antypisowska. No jeśli ten PiS już nie będzie tak silny i nie będzie takim straszakiem na wyborców, no to może też przynieść jakieś problemy, takie poparcia może, ale nawet mobilizacji przede wszystkim elektoratu.
4: No to rzeczywiście być może jesteśmy świadkami pewnego politycznego paradoksu. Panie doktorze, rzeczywiście kłopoty naszego największego przeciwnika wcale nas nie cieszą? Tak można by to było ująć? Z perspektywy oczywiście premiera Tuska.
8: Pełna zgoda z panem redaktorem, że to rozdrobnienie po prawej scenie strony politycznej.

0: na pewno nie jest wygodne dla Koalicji Obywatelskiej, dlatego że ten przekaz cały, który był zbudowany na antypisie, no, był skoncentrowany na jednej partii. Teraz tych ośrodków politycznych robi się coraz więcej, a więc ten przekaz będzie musiał być o wiele szerszy. A więc też te scenariusze, które już pewnie były przygotowane do przyszłych wyborów, no będą musiały ulec zmianie. Ja tutaj bym też zwrócił uwagę na tą radykalizację samej debaty publicznej. No to, co w ostatnim czasie działo się w PiS-ie, no wpływa na cały segment debaty publicznej i radykalizację postaw w tym zakresie. W związku z czym i radykalizacja języka, i radykalizacja postaw na pewno nie wróżą dobrze przyszłej kampanii wyborczej.
1: Jak te sytuacje mimo wszystko obecna koalicja rządowa mogłaby wygrać? Bo jeden plus jednak mimo wszystko widzę. Dopiero co na jednej ze stron społecznościowych znalazłem takiego dosyć ciekawego mema pokazującego basen. W tym basenie kąpią się osoby. Nad każdą osobą jest chmurka, która przedstawia ten najnowszy, jeden z najnowszych problemów politycznych, czyli ceny paliw, rozłam w PiS-ie. A na samym dnie już właściwie taki kościotrupek, przy którym możemy zobaczyć chmurę, afera w Szpitalu Południowym. I rzeczywiście ta afera, która miała być z nami przez kolejne tygodnie, kolejne miesiące, zniknęła. Panie doktorze.
0: No tak.
1: Halo, halo?
0: Afera, tak, tak. Afera zniknęła, rzeczywiście. Afera zniknęła i myślę, że już nie powróci. Znaczy będą na pewno w kampanii wyborczej wracać różne tematy, ale nie z taką siłą, z jaką wybuchła. Natomiast ja tutaj bym zwrócił uwagę na jeszcze jeden bardzo silny aspekt, jeżeli mówimy o tym, jak Koalicja Obywatelska może ugrać tą całą sytuację, jak na niej zyskać. Nie wiemy, jak będzie zachowywał się Mateusz Morawiecki. Nie wiemy tak naprawdę, jaką rolę przyjmie. Mateusz Morawiecki jest znany z tego, że jest w stanie powiedzieć wszystko i na następnego dnia już nie pamięta, co powiedział. Może być więc takim politykiem mocno obrotowym, który będzie wpasowywał się w różne strony sceny politycznej. No i to jest taki fakt, na który mało osób na razie zwraca uwagę, ale może dojść do tego, że Mateusz Morawiecki wraz z koalicją rządową będzie mógł w stanie odrzucić weto prezydenckie. Jeżeli Mateusz Morawiecki będzie chciał rywalizować z prezydentem o dominację na prawej stronie, to ta najistotniejsza, to najistotniejsze narzędzie Karola Nawrockiego, a więc weto, to de facto dotychczas było jego takim podstawowym orężem i świadczyło jego sile w walce z rządem, może wyglądać zupełnie inaczej.
1: A możemy sobie taką sytuację wyobrazić, że Mateusz Morawiecki i jego zwolennicy w parlamencie rzeczywiście w tych sporach, nie mówię, że we wszystkich, ale przynajmniej w jakimś jednym, w dwóch, w trzech stają po stronie koalicji rządowej. Przecież to by była jawna zdrada, czy nie?
0: No ale zdrada w tej chwili też jest, jeżeli mówimy o wyjściu, jeżeli tą retoryką się posługujemy, o wyjściu z Prawa i Sprawiedliwości. A więc tutaj Mateusz Morawiecki może grać na bardzo wiele frontów. Ja bym niczego nie wykluczał w polityce. Wydaje mi się, że taka sytuacja może mieć miejsce.
1: Panie redaktorze, pan sobie taką sytuację wyobraża?
2: Nie wyobrażam sobie takiej sytuacji, no i to przez długi czas. Moim zdaniem nie będzie możliwe, żeby Mateusz Morawiecki wspierał działania obozu rządzącego dotyczącego odrzucania weta prezydenta w parlamencie. Jednak cały czas pamiętajmy, że Mateusz Morawiecki podkreśla, jego ludzie, że są częścią tej prawej strony sceny politycznej, że przecież oni zostali z PiS-u wyrzuceni, nie chcieli odchodzić. Oczywiście ta łatka męczenników wyrzucanych z partii, która idzie na ścianę ze swoim twardym, radykalnym przekazem, była potrzebna Morawieckiemu do zbudowania też się na zewnątrz, ale taki scenariusz byłby możliwy dopiero tuż przed wyborami, jeśli Mateusz Morawiecki zawarłby na przykład koalicję, na przykład z Polskim Stronnictwem Ludowym. Takie rozmowy zresztą luźne trwały już między Władysławem Kaczyńskim.
1: To się już tak nieprawdopodobne nie wydaje.
2: Ale trwały, były takie zupełnie luźne rozmowy kilka miesięcy temu między Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem a

0: Mateuszem Morawieckim. Przypomnę, że obaj ci politycy występowali często na wspólnych imprezach typu jakieś konferencje organizowano o przyszłości Polski i tak dalej. Ale teraz byłoby to samobójcze dla tego tworu, który jeszcze się kształtuje, bo pamiętajmy, że przecież on nie został jeszcze ukonstytuowany, ani klub w parlamencie został ukonstytuowany, ani żadne nowe ugrupowanie nie powstało na razie. Mamy Stowarzyszenie Rozwój Plus. Będzie trwało przeciąganie liny, bo będą bardzo silne naciski ze strony PiS-u Nowogrodzkiej, ludzi Jarosława Kaczyńskiego na to, żeby stamtąd wyłuskiwać ludzi. Już dzisiaj wiemy, że jeden z posłów, pan Lorek, jednak tą lojalkę wobec Nowogrodzkiej i Kaczyńskiego podpisał, czyli no jedna osoba już ubyła. Ale ja tutaj też nie przewiduję specjalnego odpływu ogromnej rzeszy ludzi z tego projektu politycznego Mateusza Morawieckiego, bo on jest bardzo dobrze przygotowany. On jest przygotowywany od kilku lat, de facto od końcówki rządów Morawieckiego, czyli do roku 2023. On zbudował już wstępne struktury w Polsce. Dużo wysiłku i siły Morawiecki włożył po to, żeby jeździć, natomiast na razie nie może się przeciwstawić w żaden sposób Karolowi Nawrockiemu. Karol Nawrocki jest absolutnie dzisiaj numerem jeden na polskiej prawej stronie sceny politycznej. Wiadomo, że osoby z bliskiego otoczenia Nawrockiego mówią, właśnie to jest ten moment, kiedy Kaczyński już traci swoją siłę, ty musisz wejść jako mąż opatrznościowy tej prawej strony sceny politycznej. Stąd między innymi przecież ten pomysł powstania paktu, prawicowego paktu senackiego pod auspicjami prezydenta Karola Nawrockiego w przyszłorocznych wyborach. Ja też przypomnę, zawsze to powtarzam, kiedy publicznie mówię o Karolu Nawrockim. Karol Nawrocki nigdy nie skrytykował ani słów, ani działań Grzegorza Brauna. On chce być mężem opatrznościowym całej tej prawej strony, łącznie z tą skrajną prawą stroną. Zwłaszcza, że jego poglądy są bliższe Konfederacji niż samemu PiS-owi i też doskonale zdaje sobie sprawę Karol Nawrocki, że prezydentem został dzięki głosom Konfederatów.
1: A czy w takiej układance jest miejsce dla Mateusza Morawieckiego?
0: Ja sobie jestem w stanie wyobrazić bardzo egzotyczne układanki. No załóżmy, jest PiS, który balansuje na granicy 20 punktów procentowych, 22 punktów procentowych. Ja przypomnę, że PiS wygrał wybory prezydenckie parlamentarne w 2023 roku przed secesją Morawieckiego. Był największym klubem, ciągle de facto jest największym klubem w parlamencie, ale wtedy zdobył 35 punktów procentowych, jeśli chodzi o głosy oddane w wyborach. No, to jest gigantyczna strata po 4 latach. To jest strata co najmniej kilkudziesięciu miejsc, pewnie 50-60 w parlamencie. No mielibyśmy Konfederację, Mentzena i Bosaka powiedzmy 15 punktów procentowych, Brauna powiedzmy 8-10 i gdyby weszło ugrupowanie Morawieckiego samodzielnie do parlamentu, powiedzmy też 7-8 punktów procentowych. Tak, on mógłby się znaleźć w takiej układance, bo mógłby być wtedy języczkiem uwagi przy takim rozdrobnieniu głosów prawicowych, bo ja przypominam, że mamy system Donta. On promuje zwycięzcę, szczególnie jeśli przewaga zwycięzcy nad drugim ugrupowaniem w wyborach jest znacząca.
1: To
0: powiedzmy
1: 7-8
0: punktów procentowych.
1: No to ja spoglądam w tej chwili na najnowszy sondaż dla Wirtualnej Polski. W tym sondażu była również opcja, albo jedna z dwóch opcji, ta druga opcja uwzględniała już Rozwój Plus i w tej opcji, gdzie jest Rozwój Plus, mamy następujące wyniki. Koalicja Obywatelska 28,5% poparcia, Prawo i Sprawiedliwość 16% i to niecałe, potem mamy Konfederację 13,5%, Grzegorza Brauna 12,3, Lewica 7,8 i Rozwój Plus 7,5%. No to w takiej układance ta przewaga Koalicji Obywatelskiej nad już bardzo, bardzo osłabionym Prawem i Sprawiedliwością to jest 12 punktów, tak, 12 punktów.
0: Tak, ale ja przestrzegałbym, jak mówił Mark Twain, że plotki o śmierci PiS są
1: ja tego absolutnie nie sugeruję.
0: Absolutnie. I moim zdaniem przeszacowany jest Grzegorz Braun, bo przy tworzeniu list, pamiętajmy, że mamy 47 okręgów wyborczych, tam trzeba mieć mocne listy. Sam Grzegorz Braun nie wystarczy, żeby tą całą listę pociągnąć. Być może, nie wykluczam tego, że PiS wyląduje na poziomie 16-17 punktów procentowych, ale ja na obecną chwilę uważam, że to jest efekt zachwiania po prostu i zdezorientowania osób, które były pytane w tym sondażu i realnie PiS na pewno ma około 20 punktów procentowych.

0: to co najmniej.
1: To w takim razie, panie doktorze, oczywiście biorąc poprawkę na to, że to są tylko sondaże i trzeba brać je z daleko idącą ostrożnością, ale gdy spojrzymy na te wyniki właśnie tego sondażu, który uwzględnia już funkcjonowanie Rozwoju Plus, bo wcześniej takie sondaże też były robione, natomiast to jest pierwszy sondaż, który został opublikowany już po faktycznym wyjściu, odejściu, wyrzuceniu posłów Mateusza Morawieckiego z Prawa i Sprawiedliwości. Co on może oznaczać? To jest jakiś trend, czy to jest rzeczywiście chwilowe zachwianie?
2: Zgadzam się tu z panem redaktorem, że jest to chwilowe zachwianie. Te przepływy elektoratu jeszcze będą trwały, a też pamiętajmy, że no, Mateusz Morawiecki i jego ugrupowanie jeszcze nie zbudowało swojej tożsamości. Poza tym też nie wiemy, jak wyglądają struktury terenowe. Dotychczas politycy ugrupowania Morawieckiego no, korzystali z bardzo rozbudowanych, dobrze rozbudowanych struktur PiS-u. Pamiętajmy też, że wyborca PiS-u to jest wyborca, który głosuje na flagę, głosuje na partię. I to przywiązanie do tożsamości PiS-u, utożsamianie się z tą partią jest niezwykle, niezwykle silne. Nie wiemy, jak będą wyglądały jeszcze przepływy, bo to jest jeszcze rok do wyborów. Też uważam, że partia Brauna jest przeszacowana. Generalnie wydaje mi się, że sama Konfederacja w tych szacunkach jest zbyt wysoko. Nie wiemy też, co zrobi PSL, no bo PSL jest w tej chwili bardzo mocno pod progiem wyborczym. Jak podejdzie do całej akcji wyborczej? Czy będzie chciał stworzyć z koalicją jakąś koalicję wyborczą?
1: Czy Mateusz Morawiecki będzie rozwiązaniem?
2: Czy właśnie z Mateuszem Morawieckim? Mhm. To też pytanie. No jednak ci wyborcy PSL, no oni, no zawsze PSL się tłumaczył, że i tak rzeczywiście było, że w sondażach był słabszy, a potem w wyborach te wyniki były troszkę silniejsze. Natomiast teraz rzeczywiście PSL no, spadł bardzo mocno pod próg wyborczy. Też pamiętajmy, że polska wieś się mocno zmienia. To już nie jest ta sama wieś. Te struktury terenowe PSL-u też już tak nie działają. Ten przekaz polityczny trafia trochę innymi kanałami. Ale no, na pewno ten PSL jest zakorzeniony i będzie chciał tą swoją pozycję dalej gdzieś wykorzystać. Natomiast co zrobi Mateusz Morawiecki? Czy zbuduje koalicję z PSL-em, czy zbuduje koalicję z PiS-em wyborczą? Tego jeszcze nie wiemy, bo to też może zmienić cały obraz wyborczy. Zgadzam się, że PiS jest partią, która utrzyma jakieś kilkunastoprocentowe przynajmniej poparcie, bo jednak raz to, o czym wspomniałem, struktury terenowe, dwa, no jest tam wielu rozpoznawalnych polityków, którzy ciągną tą partię w górę. Oczywiście wielu z nich odeszło i to jest no, ten ogromny problem w tej chwili dla PiS-u, jak kształtować ten przekaz. No, mówienie, że wszystko, co zrobił Mateusz Morawiecki, było złe, jest nie do pomyślenia.
1: No, sześcioletni premier.
2: No, i wielu ministrów, tak, razem z nim odeszło, czy ludzi, którzy z nim współpracowali na te jego działania. Oczywiście my różnie oceniamy, no ale PiS ciągle głosił, że te rządy Mateusza Morawieckiego no, były najlepsze dla Polski. W związku z czym teraz ten przekaz się troszkę łamie i jak on będzie wyglądał, zobaczymy.
1: No to w takim razie kolejna kwestia. Już jutro zbiera się Komitet Polityczny Prawa i Sprawiedliwości. Mają tam zapaść właśnie już konkretne decyzje dotyczące Mateusza Morawieckiego i jego zwolenników. No i zastanawiam się, co się tak naprawdę będzie działo, bo oczywiście mówimy o sytuacji jak najbardziej oczywistej. W Prawie i Sprawiedliwości zapowiedziano takie sprzątanie. Natomiast zastanawiam się od strony formalnej, jak to wszystko będzie przebiegać, no bo zwolennicy Mateusza Morawieckiego mówią o tym, że oni cały czas są członkami Prawa i Sprawiedliwości, że oni z tej partii się nigdzie nie wybierają, że oni swojego członkostwa nie złożyli, że nie zrobili niczego, co byłoby sprzeczne ze statusem. Z kolei druga strona mówi o tym, że to Mateusz Morawiecki sam dobrowolnie, nie podpisując tak zwanych lojalek, opuścił Prawo i Sprawiedliwość. Jedna i druga strona przedstawia to oczywiście w takiej wygodnej dla siebie narracji, no ale z drugiej strony to formalnie też trzeba będzie przecież jakoś rozstrzygnąć. Jak to może wyglądać? Panie redaktorze.
2: Nie znam ataku

0: W ogóle będzie ciekawy dzień, dlatego że to prezydium Komitetu Politycznego, czyli tak zwany PKP, liczy 55 osób, w tym bardzo wielu z nich, wielu tych członków tego PKP, to są właśnie stronnicy Morawieckiego. Ciekawe, czy oni w ogóle przyjdą na to, czy
1: nadal są członkami PiSu.
0: Oczywiście. Proszę, jak się przeczyta statut partii Prawo i Sprawiedliwość, tam nie ma nic, ani słowa o żadnych lojalkach. Tam nie ma słowa o tym, że trzeba składać jakiś hołd prezesowi. I dla mnie będzie ciekawe, czy Mateusz Morawieckiego ludzie nadal będą brnąć w taką narrację i działania również, że my naprawdę nie chcemy z tego PiSu odchodzić, naprawdę nie chcemy opuszczać tej partii i będziemy się na przykład odwoływać do innych organów PiSu zgodnie ze statutem tej partii. To jeszcze mogłoby potrwać formalnie. Nie jest tak łatwo wyrzucić posła, czy w ogóle członka
1: partii. A w razie czego mamy jeszcze sądy.
0: Dokładnie, więc to oczywiście ja nie wierzę, że to do sądów się, na sądach się skończy, ale to może jeszcze potrwać. Przynajmniej ta właśnie ta epopeja pod hasłem my naprawdę nie chcemy wychodzić, ale no, no zobaczcie, no, wyrzucają nas tacy ludzie jak Sasin, tacy ludzie jak Jacek Kurski, który został wyciągnięty gdzieś z kapelusza i dał wywiad w TV Republika.
1: Podobno sam się wyciągnął.
0: No podobno sam się wyciągnął, ja wiem, no ale no jednak to, bo on ma duże mniemanie o sobie i uważa, że jest w ogóle nie do ruszenia, dlatego że ma ogromne poparcie w elektoracie Prawa i Sprawiedliwości. On tak przynajmniej sam uważa, co moim zdaniem jest bardzo mocno przesadzoną opinią. Może raz czekać jeszcze seria taksiemca politycznego z wyrzucaniem ludzi Morawieckiego z samej partii. Mówię już tak formalnie. Formalnie.
1: To w takim razie, jeżeli chodzi o komentarz do tego, co może wydarzyć się jutro, jak długo ten serial może trwać, to druga część komentarza, jeżeli chodzi o pana doktora Majewskiego, już po informacjach Polskiego Radia 24.
2: Reklama. Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
3: Lidl, to się opłaca.
4: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
5: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
4: Spokojnie, zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
6: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
4: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
6: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.
7: Gorące lato z Tour de Pologne UCI World Tour. Gwiazdy, emocje i najpiękniejsze zakątki Polski. 7 etapów. Start 3 sierpnia w Gdyni. Wielki finał w kopalni Soli Wieliczka. Mety także w Koszalinie, Szczecinie, Zielonej Górze, Karpaczu, Kocież Resort i Bukowinie Resort. To trzeba zobaczyć. Transmisje w Telewizji Polskiej. Kolarzom kibicują. Lotto, PZU, Decathlon oraz sponsor główny Orlen. Właściciel marki Orlen Witaj. Na 83. Tour de Pologne UCI World Tour zapraszają Czesław Long i Polskie Radio.
8: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
9: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
10: Ostatnie 4 dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699 z kodem rabatowym taniej.
11: O reklamie. Autopromocja.
12: Wojna na Bliskim Wschodzie i wzrost cen energii na całym świecie.
13: Konflikt na Ukrainie i drony spadające na Europę.
12: Przewrót w kolejnym afrykańskim kraju i coraz szersze wpływy Kremla w regionie.
13: Świat zmienia się na naszych oczach szybciej niż kiedykolwiek.
12: Konflikty, sojusze, gospodarcze zawirowania to nie tylko nagłówki, to procesy, które kształtują naszą codzienność.
13: O tych zmianach rozmawiamy od poniedziałku do piątku po godzinie 20.30 w audycji Świat w powiększeniu. Zapraszamy. Magdalena Skajewska
12: i Michał Strzałkowski.

0: Autopromocja. To są informacje Polskiego Radia 24.
1: 18.30, Bartosz Teodorowicz, zapraszam. Wbrew narracji Mateusza Morawieckiego w Prawie i Sprawiedliwości są też nowocześni politycy, mówił na naszej antenie poseł Kacper Płażyński. Polityk skomentował w ten sposób zgłoszenie Marcina Ociepy na stanowisko wicemarszałka Sejmu.
2: Więc to jest trochę wywołane rzeczywiście tą presją trochę wizerunkową. To po prostu nie jest zupełnie prawdziwe. Po stronie Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości jest bardzo wielu stosunkowo młodych posłów, którzy mają dość takie oblicze umiarkowane, jeżeli chodzi o kwestie retoryczne, a też ciężko pracują dla kraju, bardzo ciężko merytorycznie. Jednym z takich posłów jest niewątpliwie Marcin Ociepa.
1: Dorota Łoboda z Koalicji Obywatelskiej nie kryła zaskoczenia. Kandydaturę Marcina Ociepy wiąże z rozłamem w PiSie.
3: Rozwój Plus zaczął deptać po piętach Prawu i Sprawiedliwości i rozumiem, że to jest taki ruch wyprzedzający. Zanim Mateusz Morawiecki stworzy swój własny klub, to Prawo i Sprawiedliwość przypomniało sobie, że jest wakat w prezydium Sejmu i składa wniosek o swojego kandydata na wicemarszałka.
1: Stanowisko wicemarszałka Sejmu pozostaje nieobsadzone, ponieważ partia Jarosława Kaczyńskiego zgłaszała wcześniej Elżbietę Witek, a na tę kandydaturę koalicja rządząca się nie zgodziła. 6 umów na kwotę ponad 1 260 000 000 zł z podpisem Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. Pieniądze zostaną przeznaczone na powstanie i rozbudowanie niemal 150 miejsc dostarczania energii w całym kraju. Inwestycja w elektromobilność jest kluczowa w kwestii uniezależnienia energetycznego, mówił wiceminister klimatu i środowiska Krzysztof Bolesta.
4: 100 miliardów złotych to są pieniądze, które wysyłamy w paczkach do Zatoki Perskiej, nie tak dawno do Rosji, więc elektryfikacja transportu to jest naprawdę ten element, który uniezależnia nas energetycznie, ale też pozwala nam na oszczędność pieniędzy.
1: Na elektryfikację transportu Narodowy Fundusz ma przeznaczyć w sumie 6 miliardów złotych. Krew potrzebna od zaraz. Najbardziej deficytowe są grupy krwi z czynnikiem RH-. Rocznie w polskich szpitalach wykorzystuje się do ratowania zdrowia i życia chorych około 1,5 miliona jednostek krwi i jej składników. Wakacje to trudny czas, tłumaczy dyrektor Narodowego Centrum Krwi Sebastian Twaruk.
5: Osoba, która trafia do szpitala po dość dużym wypadku komunikacyjnym, potrzebuje aż 10 jednostek koncentratu krwinek czerwonych. Na to warto nadać kalkę, ile jedna osoba może oddać, to jedna osoba oddaje jedną jednostkę koncentratu krwinek czerwonych.
1: Honorowi dawcy krwi zawsze są gotowi do niesienia pomocy.
6: Krew jest zawsze bardzo potrzebna, szczególnie teraz w okres wakacyjny.
7: Zaciskamy pięść.
8: Kiedyś dostałem podziękowanie od dzieci za oddawanie krwi, bo to osocze jest bardziej potrzebne dla dzieci.
9: Dwie fioleczki. Jedna jest na grupę, druga jest na morfologię.
10: Oddaję krew, bo akurat w rodzinie była potrzebna i tak się moja historia zaczęła.
1: W Polsce zarejestrowanych jest około 650 tysięcy dawców krwi.
11: Za 26 minut godzina 19.
0: Debata dnia.
11: A w debacie przypomnę pan Roman Imielski, zastępca redaktora naczelnego Gazety Wyborczej, a także pan dr Rafał Majewski, politolog z Uniwersytetu WSB Merito w Gdańsku. Panowie, to wracamy po przerwie i tak jak zapowiedziałem, teraz komentarz pana doktora Rafała Majewskiego. Komentarz do tego, co powinno wydarzyć się jutro i zapewne się wydarzy, czyli posiedzenie Komitetu Politycznego PiS, który ma się zająć tak zwanymi rozłamowcami. Rzeczywiście zapowiada nam się bardzo, bardzo długi serial dotyczący wychodzenia, wyrzucania, rezygnowania, niechęci do bycia wyrzuconym i tak dalej, i tak dalej?
12: Ta sytuacja od strony prawnej rzeczywiście może dawać takie możliwości, żeby ten serial przeciągać dość długo. Natomiast pytanie, czy Mateuszowi Morawieckiemu będzie zależało na tym, żeby dalej był identyfikowany z PiS-em. Zresztą organizacyjnie jest przygotowany do tego, żeby tą partię tworzyć. Mówi się, że przygotowywał się do tego od dłuższego czasu, że buduje też struktury terenowe, że buduje swoją pozycję w terenie. A więc jeżeli będzie chciał stworzyć nowy projekt polityczny, a to już stało się faktem, to będzie chciał go oprzeć zapewne o nową partię polityczną. A więc trwanie w Prawie i Sprawiedliwości, ja tutaj nie widzę jakiejś korzyści, co to by mu miało

0: przynieść poza tym właśnie przekazem męczennika, że oni chcą działać dla Polski, a ich wyrzucają i że robią to ci źli, którzy gdzieś tam jeszcze są solidarnej Polski. Myślę, że tutaj ten serial nie będzie długo trwał. Mateusz Morawiecki ma też zaplecze finansowe, żeby tą nową strukturę budować.
1: Ale to przepraszam, ale czy właśnie z przyczyn wizerunkowych Mateusz Morawiecki nie będzie chciał tego jak najdłużej przeciągać, żeby ta narracja pod tytułem "My nie wychodzimy, to nas wyrzucają i to wyrzucają niesprawiedliwie", żeby ona jak najdłużej wybrzmiewała?
0: Nie wiem, na czym będzie polegało budowanie tożsamości tego jego ugrupowania. Bo jeżeli chce tą swoją tożsamość budować na jakimś programie, no to tutaj te konflikty nie będą korzystne ani dla PiS-u, ani dla Mateusza Morawieckiego. Jeżeli chce się skupić na tym, żeby pokazać się jako polityk o określonej wizji, o określonym pomyśle na Polskę, no to musi się skupić na tym przekazie pozytywnym. Nie widzę tutaj żadnego sensu, żeby Mateusz Morawiecki i jego zwolennicy przeciągali to w jakiś bardzo długi sposób.
1: No to w takim razie ten wątek także uznajmy już za zamknięty. To kolejna rzecz. Jak będą wyglądały relacje pomiędzy PiS-em a frakcją Mateusza Morawieckiego? No bo patrząc chociażby na to, jak w ostatnim czasie wyglądały różnego rodzaju dyskusje, te medialne oczywiście, no to można się zastanowić, czy te podziały, które do tej pory były głębokie, no nie staną się już tak gigantycznymi, przepastnymi przepaściami, że powrotu do jakiejkolwiek współpracy po prostu nie będzie. No wystarczy sobie przypomnieć to, o czym wspomniał pan redaktor Imielski, czyli chociażby komentarz wypowiedzi Jacka Kurskiego dotyczącą tego, kim był Mateusz Morawiecki, czyli opcja niemiecka. Ktoś, kto przecież współpracował w przeszłości z Donaldem Tuskiem, który ulegał we wszystkim Unii Europejskiej i Brukseli. No i tak naprawdę polityk, który od zawsze chciał nas wepchnąć w ręce Niemców. Przypomnę, mówimy o premierze Prawa i Sprawiedliwości, który rządził, jeżeli dobrze pamiętam, przez 6 lat. To panie redaktorze, to jeżeli mógłby pan teraz też rozpocząć.
2: No te relacje, jeśli już dojdzie formalnie do rozstania, będą po prostu straszne. To już widać. Ci politycy i z Prawa i Sprawiedliwości, i z sympatycy, zwolennicy Mateusza Morawieckiego bardzo wiele wiedzą o swoich przeciwnikach, już teraz przeciwnikach politycznych, i to będą, te brudy będą wyciągane w sposób niebywały. Ja przypomnę, że Mateusz Morawiecki został nagrany przez kelnerów w restauracji Sowa i Przyjaciele. Tak dla przypomnienia, w 2014 roku na światło dzienne wypłynęły właśnie potajemne nagrania, nielegalne nagrania ważnych ludzi, polityków, biznesmenów związanych z Platformą Obywatelską. Ta afera taśmowa przyczyniła się w sposób bardzo duży do zwycięstwa PiS w 2015 roku, najpierw w wyborach prezydenckich, a później parlamentarnych. I wiemy, to się okazało w 2018 roku, to portal Onet ujawnił, że prokuratura dysponuje też jedną z taśm, na której właśnie został nagrany Mateusz Morawiecki. On wtedy był członkiem, on wtedy był no, szefem oczywiście banku WBK. W tym nagraniu uczestniczył między innymi Krzysztof Kilian, czyli jeden z najbardziej zaufanych wówczas ludzi Donalda Tuska i szef PGE, i z prezes PKO BP Zbigniew Jagiełło, bliski przyjaciel samego Mateusza Morawieckiego. Ale wiemy również z akt sprawy, że jedna taśma nie wypłynęła. Ta taśma, o której zeznali kelnerzy, ona mówiła o tym, jak Mateusz Morawiecki miał uzgadniać z niezidentyfikowaną osobą zakup różnych nieruchomości na tak zwane słupy. Pytanie, czy ona nagle nie wypłynie? Dlatego, że wiemy, że tamta afera taśmowa no, była przynajmniej, nazwałbym to, konsultowana z ludźmi z Prawa i Sprawiedliwości, a na pewno sympatykami tej partii w służbach specjalnych. I myślę, że tego błota z jednej i z drugiej strony wyleje się naprawdę co niemiara. I na razie, jak mówię, nie będzie, będzie ogromna wrogość, nie będzie żadnej służby.

współpracy, ale w tej części pierwszej programu mówiliśmy, że jednak po wyborach to może się zmienić, bo wybory zweryfikują różne stanowiska. Jeśli będzie taka potrzeba stworzenia na przykład prawicowej koalicji, do której też wszedłby Mateusz Morawiecki, na

0: Pewnie będziemy jeszcze obserwować w najbliższym czasie, czy po tym wszystkim powrót do jakiejkolwiek współpracy, nie wiem, być może powrót do tego, o czym wcześniej dyskutowaliśmy, do jakiejś prawicowej koalicji rządowej, koalicji większościowej, czy będziemy mogli sobie coś takiego wyobrazić? Bo oczywiście są te słowa Jacka Kurskiego, za które zresztą Jacek Kurski chyba musiał się dosyć gęsto tłumaczyć przed prezesem Kaczyńskim, ale mamy też wiele innych wypowiedzi takich medialnych wojenek, mamy przecież straszenie się procesami sądowymi. Naprawdę ta lista jest bardzo, bardzo długa.
1: No tak, tak. Ja wspomniałem o tym i tak jak mówię, w najbliższym czasie na pewno to taka współpraca nie będzie możliwa. A co się stanie po wyborach? Czy Karol Nawrocki będzie takim mężem opatrznościowym spajającym te różne środowiska prawicowe w jedną koalicję rządową? Być może z Grzegorzem Braunem, bo jak mówię, prezydent nigdy nie skrytykował tego ugrupowania, nawet robił gesty bardzo przyjazne wobec tego ugrupowania, bo pamiętajmy, że na jedną z rad gabinetowych zaprosił przedstawiciela koła Grzegorza Brauna w Sejmie. Nie musiał tego robić, koła nie są automatycznie zapraszane na radę gabinetową, są kluby, ale jednak prezydent taki gest zrobił i Włodzimierz Skalik uczestniczył w tej radzie gabinetowej. Czy Radzie Bezpieczeństwa Narodowego, przepraszam, Radzie Bezpieczeństwa Narodowego no może się okazać właśnie, że taka koalicja powstanie, bo Jarosław Kaczyński też dzisiaj wyklucza jakiś sojusz z Grzegorzem Braunem, ale ja uważam, że to nie ma żadnego dzisiaj znaczenia na tyle miesięcy przed wyborami, bo dla Kaczyńskiego przejęcie władzy, odbicie jej z rąk Tuska, no to jest wiadomo najważniejsza rzecz, jaką sobie zawsze zakłada i na pewno wejdzie w każdą koalicję, żeby tę władzę przejąć. Z kolei dla Mateusza Morawieckiego, gdyby miała powstać jakaś koalicja prawicowa bez niego, czy on znalazłby się w opozycji i tą koalicję tworzyłby Prawo i Sprawiedliwość, no to muszę przyznać, że nie chciałbym być w skórze też polityków Mateusza Morawieckiego, bo znając po prostu mściwość środowiska PiS, na pewno byłby jednym z najbardziej, jego ludzie, jednym z najbardziej prześladowanych ludzi, gdyby taka koalicja prawicowa na czele z PiS powstała.
0: No to w takim razie kolejne doniesienie, bardzo ciekawe, które się chyba idealnie wpisuje w to, o czym teraz dyskutujemy. Poinformowałem marszałka Sejmu, że klub PiS złoży wniosek o uzupełnienie prezydium Sejmu naszego kandydata. To są słowa Mariusza Błaszczaka. Co ważne, tym kandydatem jest minister Marcin Ociepa, a nie forsowana przecież do tej pory, czyli już od kilku lat, przez Prawo i Sprawiedliwość Elżbieta Witek. Chodzi oczywiście o fotel wicemarszałka. To panie doktorze, jak tłumaczyć ten ruch? To jest taka ucieczka do przodu i próba uniknięcia sytuacji, w której to ta nowa forma, która powstanie z ludzi Mateusza Morawieckiego, tak, zapewne koło poselskie, no, czy też klub mogliby wtedy oni zaproponować swojego kandydata, no i PiS zostałby uprzedzony. To stąd ta decyzja?
2: Wydaje mi się, że nie tylko. No, PiS jako największe ugrupowanie polityczne nie ma swojego przedstawiciela w prezydium Sejmu.
0: No bo od samego początku, od pierwszych dni no, jest walka, albo inaczej, jest trzymanie się jednej kandydatki, czyli Elżbiety Witek, mimo że było wiadomo, że ona akceptacji nie otrzyma.
2: Tak, i to jest chyba pierwszy raz w historii parlamentaryzmu po 1989 roku taka sytuacja, że największy klub nie ma swojego przedstawiciela w prezydium. Ale ja bym tutaj się doszukiwał też troszkę innego ruchu. Pan redaktor wspomniał o wyprzedzeniu, żeby Morawiecki swojego kandydata nie wysunął. Wydaje się, że jest to też wizerunkowy ruch, a więc partia, czy ugrupowanie, jeszcze nie partia, ale ruch Mateusza Morawieckiego opiera swoją retorykę i też buduje taki wizerunek właśnie tych polityków młodszego pokolenia, bardziej otwartych na świat, wielu ministrów, którzy się tam znajdują, no zupełnie inne pokolenie niż to pokolenie PiS-u.
0: To jest wojna wizerunkowa z Morawieckim?
2: Tak, tak. A więc tutaj będzie to przedstawienie, a więc pokazanie, że my też mamy swoich młodych polityków, też mamy dynamicznych polityków, którzy są w stanie odgrywać istotną

0: rolę na scenie politycznej. Także ja bym to postrzegał właśnie w tych kategoriach wizerunkowych.
1: To, panie redaktorze, wojna wizerunkowa, czy próba uniknięcia wyprzedzenia przez Mateusza Morawieckiego? Czy jedno i drugie?
2: Nie, to jest przede wszystkim ruch taktyczny, dlatego że no jest rzeczywiście sytuacją dziwną, że największy klub parlamentarny nie ma swojego wicemarszałka. Jednak mieć wicemarszałka w prezydium sejmowym to są też konkretne korzyści. To jest chociażby prowadzenie obrad przez takiego polityka, czyli też promocja własnego środowiska politycznego. To jest ustalanie w ścisłym gronie też harmonogramu obrad Sejmu. To są też pewne przywileje związane z pomieszczeniami w samym parlamencie. I jest jasne, że Mateusz Morawiecki i jego ludzie zgłoszą swojego kandydata na marszałka, jeśli już ten klub powstanie. No to będzie, jeśli nikt tam nie odejdzie jeszcze, to będzie całkiem duży klub, 39 osób. I z tego, co my wiemy w Gazecie Wyborczej, to cała ta struktura klubu już jest od dawna gotowa. No tylko wrócę do tego naszej wcześniejszej rozmowy. Morawiecki i jego stronnicy czekają już na ostateczny rozwód z Prawem i Sprawiedliwością. I stąd też jest właśnie ten pomysł z Marcinem Ociepą, czyli osobą, która raczej nie powinna budzić jakichś wielkich oporów, by ją przegłosować na wicemarszałka, bo ja podkreślam, że jeszcze musi być ta osoba przegłosowana, czyli musi zyskać większość w parlamencie, czyli bez poparcia przynajmniej części koalicji rządowej nie da się tego manewru przeprowadzić. Ale jak mówię, tutaj nie powinno być problemu. Zresztą Włodzimierz Czarzasty jako marszałek Sejmu, a wcześniej też liderzy Koalicji Obywatelskiej mówili, że no, PiS-owi po prostu się należy to stanowisko, tylko no, nie może być taki kandydat jak Elżbieta Witek skompromitowana swoim marszałkowaniem Sejmu, kiedy łamano regulamin Sejmu, kiedy robiono te słynne reasumpcje głosowania i tak dalej.
1: No to panowie, w takim razie teraz być może takie trochę uważniejsze spojrzenie na drugą stronę sporu politycznego albo na drugą stronę sceny politycznej. Wiceminister sportu i turystyki odpiera zarzuty w sprawie swoich kawalerek i najmu krótkoterminowego. Z publikacji portalu Wirtualna Polska wynika, że wiceminister Ireneusz Raś, który odpowiada za tworzenie przepisów regulujących najem krótkoterminowy, o którym to ostatnio było bardzo, bardzo głośno, sam uzyskiwał przychody z takiej to właśnie formy najmu, posiadał 3 kawalerki w Łodzi. Ireneusz Raś publikację nazwał pomówieniem. W rozmowie z Polskim Radiem mówił, że praca nad ustawą o najmie krótkoterminowym prowadzona była transparentnie, a jego nieruchomości były wynajęte firmie na 5 lat i jest to już przeszłość.
3: Nie jest zbrodnią być właścicielem jakiejś nieruchomości. Sprzedałem przed wyborami parlamentarnymi, powiem to jak na spowiedzi. Z uwagi na plany rodzinne musiałem przeznaczyć środki wszystkie na budowę domu rodzinnego. To był jeden powód. Nigdy nie mam informacji, aby kiedykolwiek te nieruchomości pracowały w tym najmie.
1: No to przypomnijmy jeszcze, że pan Ireneusz Raś 2 mikrokawalerki sprzedał swojemu bratu, jedną byłej już żonie do transakcji, jak twierdzi sam wiceminister, doszło jeszcze przed wyborami parlamentarnymi. No a cała sprawa, właściwie całe zamieszanie dotyczy projektu ustawy, który wprowadzał centralny wykaz turystyczny obiektów noclegowych. No chodziło o ukrócenie takiego właśnie zupełnie dzikiego, zupełnie niekontrolowanego najmu krótkoterminowego, który w wielu miastach jest już dla mieszkańców utrapieniem. I początkowy projekt no, został bardzo, bardzo mocno przycięty. Krytycy tej wersji projektu mówią o tym, że tak naprawdę z tego projektu wyleciały wszystkie najważniejsze punkty, najważniejsze rozwiązania. No a właśnie za te prace odpowiadał pan Ireneusz Raś. Jak tę sytuację traktować? No to może pan redaktor Imielski jako pierwszy.
2: Ja do końca nie wiem, czy w końcu czy wiceminister Raś wynajmował, czy nie wynajmował te swoje kawalerki, czy czerpał z nich ten krótkoterminowy, znaczy, bo mówimy tutaj takich wynajmie na kilka dni, kilkanaście dni. Natomiast wydaje mi się, że powinien po prostu, mając taką przeszłość związaną z inwestycją w takie mikrokawalerki, po prostu nie być twarzą takiej ustawy. Zresztą my bardzo mocno w Gazecie Wyborczej wspieramy ograniczenie tego najmu krótkoterminowego.

0: No, rzeczywiście on jest już zmorą dla mieszkańców miast. Tam z tej ustawy ostatecznie, mam nadzieję, że to wróci, wyleciał taki kluczowy zapis dający władzom gminy duże pole do tego, żeby właśnie ukrócić ten najem krótkoterminowy na przykład w centrach miejscowości. I w ogóle mamy bardzo dużą dyskusję nie tylko w Polsce o tym najmie krótkoterminowym. Są miasta, które właśnie ten najem, no po prostu zakazały tego najmu krótkoterminowego ze względu właśnie na to, że mieszkańcy właściwie stracili swoje spokojne enklawy. No i nie mamy nic przeciwko temu, żeby to był najem długoterminowy, kiedy to są wynajmowane mieszkania, na przykład ktoś się przenosi z miasta do miasta, albo są pracownicy delegowani i tak dalej. Ale ten krótkoterminowy rzeczywiście trzeba w Polsce, w naszym kraju okiełznać.
1: No to samo pytanie dotyczące oceny takiej etyczno-politycznej udziału pana ministra w pracach nad tą ustawą. Jest się z czego tłumaczyć? Jest się do czego przyczepiać, czy nie, panie doktorze?
2: Wydaje się, że wizerunkowo wygląda to słabo. Rzeczywiście, jeżeli ktoś jest zaangażowany biznesowo w jakiś projekt i tworzy jakieś regulacje prawne w tym zakresie, no to nie wygląda to dobrze. Bez wątpienia najem ten krótkoterminowy wymaga jakichś regulacji. Natomiast tu też no, trzeba pamiętać, żeby nie wylać dziecka z kąpielą. Jest to ogromny biznes. Ma on wpływ na ruch turystyczny. Oczywiście bywa on dokuczliwy dla mieszkańców. Szczególnie w centrach tych najbardziej popularnych miast. Natomiast no, z drugiej strony on ma wpływ na całą podaż usług turystycznych i może tutaj całkowicie to odmienić, a więc może spowodować, że turyści będą musieli przyjeżdżać do hoteli, a więc tutaj te ceny w hotelach mogą być zupełnie inaczej kształtowane. To jest złożony problem i na pewno wymaga to regulacji, ale trzeba się temu bardzo dokładnie przyglądać, żeby nie mylić dziecka z kąpielą.
1: No to w takim razie ja spoglądam na zegar. Nie pozostało nam wiele czasu, ale jeszcze jedno bardzo ciekawe doniesienie. Tu spoglądam też na wirtualną Polskę. Prokuratura prowadzi czynności sprawdzające w związku z ujawnieniem fragmentów nagrania z przesłuchania Jarosława Kaczyńskiego. Chodzi o słynne dwie wieże. Jak przekazali śledczy, jedyną osobą, która miała dostęp do tych nagrań, był pełnomocnik pana Geralda Birkfellnera, Roman Giertych. Sam poseł stanowczo temu zaprzecza. No i znów pytam o taką ocenę wizerunkowo-polityczną. To panie redaktorze, jak ta sprawa się przedstawia?
0: No to jest informacja, bo pan tutaj się powołał na wirtualną Polskę, ale to jest informacja publiczna, ponieważ padło to na konferencji pani prokuratora Adamiak, czyli rzeczniczki prokuratury. Prokuratora krajowego. No i myślę, że tutaj zostaną wyjaśnione, dlatego że no to jest...
1: No przypomnijmy, że nazwisko Romana Giertycha jest cały czas bardzo mocno notowane na tak zwanej giełdzie potencjalnych ministrów sprawiedliwości.
0: Generalnie jest tak, jeśli chodzi o wyciek tego typu informacji, że prokuratura z urzędu właściwie często wszczyna też takie postępowanie o wyciek dokumentów z postępowania. Nie wiem, czy za tym stoi Roman Giertych, czy ktoś inny, bo prokuratura też nie jest instytucją, która nie przecieka.
1: Czyli na razie z daleko idącym dystansem spoglądamy na całą sytuację. Panowie, spoglądam również na zegar. Niestety musimy naszą rozmowę już kończyć. Przypomnę, że dziś gośćmi debaty dnia byli pan Roman Imielski, zastępca redaktora naczelnego Gazety Wyborczej. Bardzo panu dziękuję.
0: Dziękuję, do widzenia.
1: I pan doktor Rafał Majewski, politolog Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku. Bardzo dziękuję.
2: Dziękuję, dziękuję panu, dziękuję państwu. Do widzenia.
1: No i tym samym debata dnia możemy ją uznać za zakończoną, a to dlatego, że już teraz kilka słów o tym, co będzie działo się po godzinie 19. W studiu jest już Paweł Wojewódka. Dzień dobry, dobry wieczór.
3: Dzień dobry, dobry wieczór. Patrzę, jeszcze jest jasno, chociaż wieje w Warszawie.
1: Dobrze, to dzień dobry jednak.
3: Dzień dobry.
1: Co po godzinie 19?
3: No, będziemy mówić na przykład, jak założyć wymarzony ogród, taki temat wakacyjny, ale właściwie ja to już dość późno.
1: Ja nie mogę trawnika nawet założyć, więc to jestem na trochę niższym szczeblu.
3: Rozumiem. Będziemy mówić

0: późnym macierzyństwie. To jest ostatnio problem. Rzeczywiście albo nic, albo późne macierzyństwo. Będziemy też mówili o tym, co się dzieje w Indiach. Ja sobie myślę, tak hipotetycznie, nie wyobrażam sobie sytuacji, żeby w 1,5-miliardowym kraju doszło do rewolucji.
1: Znaczy sama liczba mieszkańców jest absolutnie nie do ogarnięcia, że tak to kolokwialnie ujmę. Natomiast rozumiem, że myślisz o tym ruchu kalaruchów, tak?
0: Tak. To jest
1: polityczny fenomen.
0: Polityczny fenomen, chociaż z drugiej strony Indie są słynne z politycznych fenomenów, bo chociażby wyzwolenie Indii polegało na politycznym fenomenie.
1: No i rzeczywiście politycznie fenomenalna postać też za tym uwolnieniem stała, ale w indyjskiej polityce chyba od tamtego czasu wiele się niestety zmieniło.
0: Tak, ale trzeba wziąć pod uwagę jedną rzecz, że to jest nie tygrys, a to jest smog gospodarczy tak naprawdę, chociaż bardzo nierówny.
1: Ale nie brakuje głosów mówiących o tym, że tak naprawdę gdybyśmy mieli wskazać pierwszą trójkę rządzącą w tej chwili światem, oczywiście nie należy tego traktować dosłownie, no to Stany Zjednoczone sprawa oczywista, Chiny sprawa oczywista, no i trzecie miejsce to są Indie.
0: Indie. Chociaż u nas o Indiach tak naprawdę mało wiemy, tak naprawdę to jest dla nas tak odległy kraj w dalszym ciągu, chociaż z drugiej strony informatycy Hindusi chyba są najlepsi na świecie.
1: No, myślę, że wiele centrów obsługi klientów na przykład wywędrowało w ostatnich latach właśnie do Indii, również z Polski.
0: Zgadza się. No i jeszcze będziemy mieli oczywiście komentarz polityczny. Tym razem Jan Ordyński będzie opowiadał, co sądzi o tych różnych wydarzeniach.
1: No i myślę, że jeżeli chodzi o wydarzenia, to tu zapewne dużego zaskoczenia nie będzie, bo właściwie to jest jak na razie jedno wydarzenie z wieloma różnymi odnogami, więc więcej na ten temat jeszcze wieczorem na antenie Polskiego Radia 24. Zaprasza Paweł Wojewódka. Bardzo dziękuję.
0: Proszę bardzo.
2: Reklama. Trwa tydzień w stylu greckim w Lidlu. Już dziś wszystkie sery w stylu greckim Eridanus 25% taniej przy zakupie dwóch. A dodatkowo hałwy Eridanus już od 6,99.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Tour de Pologne Junior. Start 3 sierpnia w Koszalinie, potem Szczecin i Zielona Góra. Wielka przygoda dla młodych kolarzy. Poczuj się jak zawodowiec i spróbuj swoich sił na trasach, na których ścigają się najlepsi kolarze na świecie. Patroni medialni TVP Sport, Onet, Przegląd Sportowy, Nasze Miasto. Partner PZU. Kolarzom kibicuje sponsor główny Orlen. Zapraszają Czesław Lang i Polskie Radio.
5: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
6: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
7: Ostatnie 4 dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens, mleczna kawa, Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
2: Reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Sprawcy ataku na obywateli Ukrainy we Wrocławiu poszukiwani przez policję. Zdarzenie potępił prezydent miasta. Premier zabiera głos w sprawie rozłamu w PiS-ie. Zmiany w strukturach partii zatwierdzi jutro komitet polityczny. NATO testowało przerzucenie żołnierzy na Litwę drogą lądową. Ćwiczenia odbyły się na terytorium Polski. Minęła 19. Bartosz Teodorowicz, zapraszam. Policja poszukuje sprawców pobicia obywateli Ukrainy we Wrocławiu. Do zdarzenia doszło wczoraj wieczorem przy ulicy Okulickiego. Napastnicy brutalnie zaatakowali 21-letniego mężczyznę i jego 20-letnią partnerkę. Początkiem agresji była sprzeczka w sklepie, ale w sprawie pojawia się motyw narodowościowy, przekazała Polskiej Agencji Prasowej Aleksandra Freus z wrocławskiej policji. Zdarzenie potępił prezydent Wrocławia Jacek Sutryk, który zwrócił się do mieszkańców miasta o solidarność i brak obojętności na akty przemocy. Do sprawy odniósł się także konsulat generalny Ukrainy we Wrocławiu, który zaapelował o wnikliwe śledztwo. Premier zabrał głos w sprawie rozłamu w Prawie i Sprawiedliwości. Donald Tusk stwierdził, że ludzie, którzy doprowadzają

0: do nieustannych konfliktów, są po prostu niebezpieczni. Tymczasem Prawo i Sprawiedliwość zmieniło zdanie w sprawie stanowiska wicemarszałka Sejmu.
1: Politycy związani z Mateuszem Morawieckim już są praktycznie poza Prawem i Sprawiedliwością. Oficjalnie potwierdzi to Komitet Polityczny Partii. Rozstanie odbywa się jednak w napiętej atmosferze. Ludzie z frakcji Jarosława Kaczyńskiego mówią, że Mateusz Morawiecki od dawna myślał o utworzeniu własnej partii. Jacek Kurski zarzucił byłemu premierowi, że współpracował z Donaldem Tuskiem. Szef rządu pytany o tę kwestię powiedział, że wszyscy woleliby, żeby polityka wyglądała trochę inaczej.
2: Dowiedziałem się od niektórych polityków PiS-u, że pan Morawiecki jest moim agentem i agentem niemieckim.
1: Mariusz Błaszczak poinformował, że Klub Parlamentarny Prawa i Sprawiedliwości złoży wniosek o uzupełnienie Prezydium Sejmu o swojego kandydata. Od początku kadencji fotel wicemarszałka Sejmu przynależny PiS-owi jest nieobsadzony, ponieważ koalicja rządząca nie zgadzała się na wybór na to stanowisko Elżbiety Witek. Tym razem kandydatem ma być Marcin Ociepa. Prawdopodobnie to ruch wyprzedzający, ponieważ swój klub zamierza założyć otoczenie Mateusza Morawieckiego. Niewykluczone, że będzie domagało się także fotela wicemarszałka.
0: O czym mówiła Sylwia Białek. NATO przetestowało przerzut wojsk i sprzętu z Niemiec na Litwę drogą lądową. Trasę prowadziła przez Polskę, w tym tak zwany przesmyk suwalski.
3: Scenariusz zakładał sytuację, w której transport kolejowy, morski i lotniczy był ograniczony, a siły mogły zostać przemieszczone jedynie przez terytorium państw sojuszniczych. Ćwiczenia przeprowadzono w związku z rotacją wielonarodowej grupy bojowej NATO stacjonującej na Litwie. Podczas manewrów z niemieckiego Münster do Rukli przerzucono 93 batalion czołgów. Kolumna liczyła około 80 jednostek ciężkiego sprzętu wojskowego. Litewskie wojsko poinformowało, że ćwiczenia miały sprawdzić zdolność sojuszników do szybkiego i elastycznego przemieszczania sił w różnych warunkach oraz zademonstrować współpracę państw NATO, mobilność wojskową oraz gotowość sojuszu do realizacji zobowiązań w zakresie obrony zbiorowej. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno.
0: Mieszkańcy Głuchołazów mogą już korzystać z nowego mostu. Przeprawa zastąpiła most, który uległ zniszczeniu podczas wielkiej powodzi w 2024 roku. Inwestycja ma być odporna na ekstremalne zjawiska, zapewniał minister infrastruktury Dariusz Klimczak.
4: Przeprojektowaliśmy go. Zgodnie ze wskazaniami to ma być most odporny na ekstremalne kataklizmy. To ma być most odporny na największą nawet powódź. Mam nadzieję, że ona się tutaj nie przytrafi, ale ta lekcja, którą wyciągnęliśmy z powodzi, ma spowodować, że musimy za pomocą inżynierów zapewnić jak najlepszą infrastrukturę.
0: Nowy most jest zawieszony metr wyżej niż zniszczony przez powódź most Andrzeja. Przeprawa kosztowała 65 milionów złotych. Most ma 52 metry długości i 19 metrów szerokości. Na koniec ważna informacja dla turystów planujących wędrówki po Tatrach. Z powodu wymiany łańcuchów zamknięta będzie jedna z popularnych tras. Mowa o żółtym szlaku na odcinku Pusta Dolinka-Kozia Przełęcz. Utrudnienia rozpoczną się w czwartek, mówi leśniczy z Morskiego Oka Grzegorz Bryniarski.
5: Tak, planujcie wycieczkę, żeby ten odcinek szlaku ominąć. Może być tak, że nie da się zejść, a ekipy monterskie też nie lubią, jak im to po palcach depce, a momentami łańcucha. Przy wymianie nie będzie.
0: To nie jedyne utrudnienia, które czekają na turystów w Tatrach. Trwają też remonty m.in. na czarnym szlaku do schroniska w Dolinie Pięciu Stawów.
6: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Wtorek przeważnie pogodny, a nawet z szansą na słońce. Parasole przydadzą się głównie na północy oraz na Warmii i Mazurach. Temperatura od 18 stopni na Suwalszczyźnie, 22 w centrum, do 25 na Dolnym Śląsku. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty.
7: Pięć minut po godzinie 19.
8: Wieczór w Polskim Radiu 24.
7: Dobry wieczór Państwu, Paweł Wojewódka. Rozpoczynam ten wieczorny dyżur. Będę z Państwem aż do północy, a zaczynamy od ogrodu. No, ja już kilka lat temu zrezygnowałem z takiego sterylnego trawnika, gdzie żadnej koniczynki, sama trawa, teraz kwietna łąka. Dlatego, że po pierwsze nie trzeba podlewać, po drugie jest to raj dla owadów. Owady lubią kwiaty. A my posłuchajmy, jak założyć taki ogród.

0: Marta Hoppe, zapraszam. Proszę wyobrazić sobie taką sytuację, że kupujemy działkę. Działkę, która jest porośnięta jakimiś krzakami, chwastami, może drzewami, które nam się nie podobają. Wycinamy to wszystko do zera, budujemy dom i zakładamy ogród. Albo drugą sytuację. Mamy już ogród, ale też nam się średnio podoba i chcielibyśmy go zmienić. Takie sytuacje dzisiaj w audycji rozwiążemy i zrobimy ogród, ale taki ogród, który będzie przyjazny zapylaczom, no i w ogóle przyjazny bioróżnorodności. A w studiu gość Sebastian Kulis, projektant ogrodów, takich naturalnych ogrodów. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, bardzo mi miło i dziękuję za zaproszenie.
0: Ta sytuacja pierwsza, o której wspomniałam, czyli kupujemy działkę, wszystko wycinamy tak. Do żywej ziemi, stawiamy dom i dopiero myślimy o ogrodzie. Często się tak zdarza, że ktoś właśnie chce wszystko po swojemu.
1: Często. To też wynika z tego, że podczas budowy przychodzi ekipa i mówi, że trzeba tak zrobić, chociaż nie trzeba, więc warto to wiedzieć, ale po prostu im jest tak wygodniej. Z drugiej strony trochę też to, że my nie dostrzegamy często wartości tych zastanych roślin, które już tam są, więc też wydaje nam się gdzieś może na początku, szczególnie jak nie mamy doświadczenia z ogrodnictwem, że też trzeba tak zrobić, że trzeba wszystko wyciąć, więc chciałbym dać znać, że na pewno nie trzeba i najlepiej zachować wszystko, co się da po prostu.
0: Im więcej zachowamy, tym lepiej, bo potem można też te decyzje zmienić, ale no tak jak pan wspomniał, rzeczywiście tym fachowcom, którzy będą budować dom, jest łatwiej, jak nic nie stoi na przeszkodzie, żadne drzewo nie blokuje wjazdu, przejazdu i przenoszenia ciężkich materiałów budowlanych. No tak. Dobrze, to jeżeli już tak się zdarzyło, że rzeczywiście ktoś dał się podejść robotnikom i wszystko zostało wycięte, zakładamy ogród.
1: Tak.
0: Czy zakładamy trawnik, czy to jest właśnie ogród równa się trawnik? Czy nadal jest ta moda na pięknie przystrzyżoną trawkę i to powinno być jako ta wizytówka nowego, nowoczesnego ogrodu?
1: Totalnie się już od tego odchodzi. Warto, jeżeli potrzebujemy mieć ten trawnik, można go założyć, tylko właśnie wszystko w tym ogrodzie warto sobie zadać pytanie, czy ja tego potrzebuję, albo czy będę z tego korzystać, albo czy ja będę z tego korzystać w takiej skali. Bo to też zależy. Oczywiście, jeżeli mamy, nie wiem, dużą rodzinę, gdzie jest dużo dzieci, wiadomo, że oni potrzebują właśnie takiej większej, otwartej przestrzeni, żeby pokopać piłkę, pobawić się i tak dalej, no to faktycznie ten trawnik, jakaś taka duża przestrzeń otwarta będzie potrzebna. Ale jeżeli jesteśmy w pojedynkę, we dwójkę, albo nie wiem, wszystkie dzieci są już prawie dorosłe i tak dalej, nie spędzają tego czasu w ten sposób, to nie potrzebujemy tak dużego trawnika. Często też już mamy tarasy, więc też jakieś tam, czy grillowanie, czy jedzenie, no to też się odbywa na tarasie, a nie na trawniku. Więc tutaj trzeba zacząć myśleć o tego, co ja potrzebuję. Ale to jest najmniej ważna rzecz, którą zawsze możemy gdzieś zrobić. Zawsze możemy założyć czy trawnik, czy łąkę, murawę, coś, gdzie spędzamy czas. Ale najważniejsze, żeby zacząć od sadzenia drzew, bo one długo rosną i im szybciej posadzimy drzewo, tym szybciej będziemy mieć efekt, a w każdym ogrodzie, nawet najmniejszym, jest potrzebne chociaż jedno.
0: Żeby dawało cień, no ale nie tylko, pewnie wiele innych funkcji takie drzewo ma. No dobrze, od czego w takim razie zaczynamy ten ogród, który jest na razie tylko gołą ziemią po budowie?
1: Patrzymy sobie, gdzie jest najciemniej, gdzie jest najjaśniej. To jest takie najważniejsze w ogrodzie, bo wtedy będziemy mieć rozpoznanie, które rośliny w danym miejscu mogą iść, bo są ogrody, które są nasłonecznione przez 23 godziny i prawie, że...
0: Prawie, że. No to nie.
1: Tak, ale są takie, że właśnie dookoła nic nie rośnie i na przykład stoją, że tak powiem, w szczerym polu, to faktycznie tego słońca jest od rana do wieczora. Ale są też takie, że mimo nawet na naszej działce może za dużo nie ma, ale dookoła jest pełno drzew i jest zacieniona, więc ja zawsze kieruję tym światłem, a wybieram po pierwsze miejsce takie właśnie na przebywanie na dworze, że tak powiem, miejsce, gdzie jest zachodnie światło, więc na przykład sobie, jeżeli wiem, że okej, to jest takie fajne zachodnie światło, które już tak nie pali i tak przyjemnie się przedziera, no to tu będzie taras czy altana i tak dalej. No i potem właśnie patrzę, jeżeli mam za dużo tego słońca, no to warto od razu posadzić drzewa, wybrać drzewa, zrobić tak, żeby gdzieś nas zacieniały dom, żeby pozwalały nam jednak troszeczkę przeżyć te upały, ale też bardzo ważną rzeczą będzie właśnie sadzenie krzewów do tego. Drzewa też są potrzebne, bo właśnie ochłodzą nas, dadzą przestrzeń dla zwierząt, ale też służą jako wiatrochrony, a wiatr jest bardzo przeszkadza nam w ogrodzie, bo rośliny nie lubią wiatru, więc im więcej też takich barier przed wiatrem, tym lepiej. Ja myślę, że właśnie to drzewo to jest pierwsza rzecz. Potem właśnie jakieś krzewy, że tak od najwyższego do najniższego.
0: To zatrzymajmy się jeszcze na moment tak. Na tym drzewie, bo jakie drzewo posadzić? Z jednej strony mamy drzewa ozdobne,

0: które wyglądają bogato, które są jakieś niezwykłe, oryginalne, a też mamy te drzewa rodzime. Mamy drzewa, które szybko urosną i ten cień będzie za moment, a mamy takie, że trzeba czekać latami i być może nasze dzieci albo jeszcze wnuki dopiero z tego cienia skorzystają. Więc też jak te drzewa wybrać i te gatunki?
1: Tutaj trzeba też zastanowić się, jak bardzo szybko chce efekt, ale oczywiście właśnie ja zawsze wybieram gatunki lokalne. Jeżeli wybieram jakieś nielokalne, to jako taki dodatek, że tak powiem, jakaś już taka gwiazda ogrodu, ale jako podstawę to właśnie te gatunki lokalne, trzy moje ulubione i które zawsze polecam, to będzie na pewno dąb szypułkowy, bezszypułkowy, bo jest rośliną, która właśnie ani się nam nie wywróci, jakby możemy go sadzić niedaleko domu i dąb jest po prostu solidną firmą i warto w niego zainwestować, jest długowieczny, tylko właśnie tutaj jest taki problem, że on rośnie długo.
0: Potrzebny jest czas.
1: Więc tu jest potrzebny czas, więc to też zależy, jak bardzo chcemy szybko ten efekt. Jeżeli chcemy faktycznie coś szybciej, no to lipa, która też jest wspaniała, o wiele szybciej rośnie, pięknie pachnie i jest taką właśnie bardzo naszą rośliną, takie aleje lipowe, czyli lipy koło domów rosnące stare też są wspaniałe i one szybciej na pewno. Do tego może być buk, który też rośnie tak, żebym powiedział, po środku, pomiędzy nimi, albo jeszcze wierzby. Tylko wierzb nie sadzimy tak blisko, blisko domu, kawałek dalej, ale wierzby też są wspaniałymi drzewami. I to są moje takie cztery, jeżeli chodzi o ogród.
0: A brzoza?
1: Brzoza też, tylko z brzozą jest tak, że one są mało żywotne. Znaczy, może to brzmieć z naszej perspektywy, że to jest okej, bo dożywa między 60 a 80 lat, więc
0: to tyle co my.
1: Ale też tak bywa, że ona szybko rośnie, szybko daje ten efekt, ale czasami aż za szybko, że tak powiem. I czasami ludzie je wycinają, bo one naprawdę bardzo szybko osiągają dużą wysokość. Jeżeli ją posadzimy zbyt blisko i tak dalej, to się właśnie wiąże z tym, że buk czy dąb możemy posadzić w miarę blisko domu, bo on się nigdy nie wywróci. A brzoza, jeżeli zacznie już tam podumierać powoli i tak dalej, to są takie możliwości, że ona się zacznie łamać, czy tam jest bardziej, mniej wiarygodna, że tak powiem. Bardziej bym szedł właśnie w te takie, blisko domu oczywiście, bo jeżeli mamy duży areał, to...
0: To można szaleć, to można szalejemy. Wszystko, no ale zakładając, tak, że jest to taki klasyczny ogród, tysiąc czy 2000 metrów, no to już to trzeba dobrze rozplanować. Tak. Mamy drzewa, teraz idziemy to piętro niżej, czyli krzewy, no i tutaj zasłaniamy się od sąsiada.
1: Tak.
0: Najczęściej jednak chyba nadal tujami.
1: Nadal tujami, chociaż wczoraj byłem też u dwóch nowych klientów i już każdy mówi, że nie chce tych tuj i że ludzie naprawdę już odchodzą i też najbardziej lubię moment, jak mi się tłumaczą, że no bo wiesz, tam była inna moda i tak, ja wiem, totalnie wiem, ja też mam u siebie tuje, bo moi rodzice posadzili je, więc jak najbardziej to rozumiem. Też jak często się rozmawia, że one po prostu zaczynają wypadać przez zmieniający się klimat. I tutaj znowu przychodzą nam krzewy lokalne z pomocą. Ja bardziej lubię mieszane żywopłoty. Jeżeli ktoś był w Wielkiej Brytanii, to jest na wsi, to jest idealne miejsce do inspiracji, jeżeli chodzi o żywopłot, bo tam naprawdę na paru metrach można spotkać z 10-15 gatunków roślin w jednym żywopłocie i to jak one się zrastają ze sobą, jaki tworzą efekt przez cały rok, bo właśnie na wiosnę one zaczynają kwitnąć w marcu, kończą pod koniec maja, początek czerwca, bo właśnie kwitną najpierw dzikie śliwy, jak tarniny, potem są właśnie czarne bzy, głogi, leszczyny, trzmieliny i to wszystko zaczyna właśnie przez te dwa tygodnie kwitnie pięknie, potem się zrasta na lato i jesienią znowu zaczynają się różnobarwnie przebarwiać, każda w swoim stylu, że tak powiem. Dlatego mnóstwo z nich ma owoce, więc te owoce jeszcze zaczynają pięknie wyglądać na tych krzewach i przez to, że są tak gęste i różnorodne, to żyje tam nieokreślona ilość organizmów, najróżniejszych, bo od jeży, czy jakichś myszek, które się chowają po prostu między tam korzeniami przy samej ziemi i mają wspaniałe miejsce do schowania się. Potem właśnie ptaki, które w tym gniazdują, ale też znajdują jedzenie i właśnie gąsienice, czyli motyle, najróżniejsze zapylacze i po prostu te, jak się podchodzi do takiego żywopłotu, to on słychać, że żyje wewnątrz i to jest niesamowite.
0: A dlaczego te tuje nie?
1: A właśnie w tujach w ogóle tego nie ma. Tu jak nic nie żyje. Tam,
0: nuda.
1: Nuda, tam okej, pająki czasami i faktycznie na przykład zimą bardzo lubią je wróble czy sikorki, bo wlatują do środka. Dlatego też nigdy nie mówię, że tak, teraz jak ktoś matuje, to trzeba je wyciąć. To też nie o to chodzi. Jeżeli umierają, to warto, okej, to wtedy wycinamy i warto zastąpić czymś lokalnym, ale jeżeli są, to niech będą. Ale właśnie jak dosadzamy, no to na przykład warto się sięgnąć do tarniny, które jest przepięknym takim krzewem, dziką śliwą naszą, którą spotkamy na miedzach właśnie na wsi i ona przepięknie kwitnie na wiosnę, pachnie.

0: Nie. Potem właśnie te śliwki i to też warto pamiętać, że te wszystkie owoce my możemy przerobić, wykorzystać w kuchni. Właśnie tarninę, czy ulęgałki, gruszki nasze, płonki, czyli dzikie jabłka. Wiele osób w ogóle nie pamięta o tych nazwach, albo czasami nawet nie wiedzą, że istnieje coś takiego. Mamy głuk, czarny bez, leszczyny, trzmieliny może nie zjemy, ale jeszcze do tego jest zjadalnych deleń jadalne, więc tego naprawdę jest mnóstwo. W większości te krzewy będą rosły właśnie w większości ogrodów tak naprawdę i często i w słońcu, i w półcieniu. Oczywiście warto sobie tam doczytać, jak już wybierzemy jakiś gatunek, ale ja mam tak, że często je sadzę nawet w miejscu, w którym nie powinny rosnąć, a rosną i zrastają się właśnie w taki jeden piękny organizm, który też nie potrzebuje od nas nic oprócz posadzenia, że tak powiem, jakiegoś tam przecinania od czasu do czasu, żeby faktycznie żywopłot ma to do siebie, że trzeba go przecinać, żeby był gęsty, więc okej, to jest taka, ale tutaj, jeżeli też wybieramy rośliny lokalne, nie trzeba ich podlewać, nie trzeba ich nawozić, jakoś ściółkować specjalnie, tak jak pójdziemy do lasu, one wszystkie sobie dają radę
1: i nikt
0: same.
1: Tam specjalnie im nie przeszkadza i nie
0: Dokładnie.
1: Pomaga.
0: Dokładnie, tylko to przecinanie, to w lesie robią to sarny swoimi zębami, więc my w ogrodzie jesteśmy tą sarną, która przecina ten krzew, dzięki czemu on się rozkrzewia i ma więcej owoców, więcej kwiatów, jest bardziej gęsty i dzięki temu taki po prostu bioróżnorodny też.
1: I więcej życia też
0: Dokładnie.
1: Ma.
0: Dokładnie.
1: Mamy już drzewa, mamy żywopłot, no i teraz chyba najtrudniejsze rośliny, kwiaty.
0: Tak.
1: To, co nam sprawia przyjemność w patrzeniu, jest miłe dla oka, ale właśnie w projektowaniu i w zakładaniu ogrodu takiego przyjaznego bioróżnorodności, to też niech będzie przyjazne dla zapylaczy, dla owadów, no, dla tego, co może tam żyć.
0: Tak.
1: Jak tutaj wybrać? Bo też jest mnogość, jeśli chodzi o sklepy ogrodnicze, pięknie kwitnące rododendrony, azalie. No, tego wszystkiego jest bardzo dużo, tak. Ale w takim naturalnym ogrodzie to inaczej jakoś to dobieramy?
0: Ja bardzo polecam i to można kupić w antykwariacie czy gdzieś w internecie za grosze, żeby kupić coś w stylu Atlas Flory Polskiej. Bo nie pamiętamy też, nie wiemy, które rośliny są rodzime.
1: Która flora jest polska?
0: Dokładnie, nie wiemy. Rzadko to wiemy. No, tego też nas nie do końca uczą. Większość osób jest w stanie powiedzieć parę drzew, które są nasze tam lokalne i tak dalej, ale już właśnie z tymi roślinami zielnymi tak zwanymi, głównie właśnie bylinami, czy roślinami wieloletnimi, to już jest trochę gorzej.
1: Tulipan, konwalia, niezapominajka.
0: Tak, na przykład. I właśnie tutaj już
1: i
0: trochę
1: dalej
0: się
1: trudno.
0: Rzeczy... Tak, tak, tak. Więc tak, to jest, ja myślę, że pierwszy krok. Tak można się zainspirować. Oczywiście możemy też po prostu pisać to w internet, ale ja to zawsze wolę taką wersję romantyczną z książką. Też mamy też dużo aplikacji, które możemy pójść po prostu na łąkę, na jakąś najbliższą, popatrzeć, który kwiat nam się podoba. Teraz jest idealny moment na to. Właśnie czerwiec, lipiec, sierpień, to wszystko kwitnie. Idziemy, patrzymy sobie i według mnie też musimy trochę odrzucić tą definicję słowa chwast, bo ona się bierze z tego wielkoskalowego rolnictwa tak naprawdę, gdzie wszystko, co nie jest plonem, jest chwastem. Więc chabry, maki, wrotycz, krwawnik, cykoria, wszystkie te piękne kwiaty, które widzimy przy drodze, które wypełniają nasze łąki, są nazywane chwastami, bo przeszkadzają w uprawie. Ale w naszym ogrodzie one nie są chwastami, one w ogóle nie są chwastami. Lubię tej
1: Czyli takiej... zależy, gdzie się posadzi, gdzie one rosną, to
0: tak.
1: Takie mają nazewnictwo. W ogrodzie będą roślinami.
0: Dokładnie. Jest
1: A na polu chwastami, bo przeszkadzają rolnikom,
0: Dokładnie
1: bo zabierają
0: tak.
1: Składniki odżywcze. Chociażby.
0: Jest takie powiedzenie, że chwast to jest roślina, która wyrosła w złym miejscu. Więc jeżeli właśnie na przykład mak czy haber wyrósł na polu, to jest chwastem, ale jeżeli wyrośnie u nas w ogrodzie, to jest bardzo cenną i pożyteczną, potrzebną nam rośliną. Plus, przypominam, że większość tych roślin to są tak naprawdę zioła, nasze lecznicze jadalne zioła i kiedyś nasze babki, prababki, nie dość, że uprawiały te rośliny i trzymały wokół domu, to też wiedziały, jak je wykorzystywać. Wiedziały, że które jest na ból głowy, które na katar i tak dalej. Też musimy wydać, że okej, świetnie, że chcemy, żeby ten ogród był bioróżnorodny i dla zwierząt i tak dalej, ale pamiętajmy, że też jesteśmy zwierzętami i że dla nas też to jest potrzebne i że te zioła, też się mówi o tym, że wokół miejsca, w którym się rodzimy, rośnie 50 ziół na wszystkie choroby, które możemy mieć, które to miejsce może wytworzyć. Oczywiście to jest legenda, że tak powiem, ale
1: zawsze ziarno prawdy jakieś w tej legendzie jest.
0: Dokładnie.
1: Dobrze, to te rośliny, które rzeczywiście chwastami nazywamy na polu, ale w naszym ogrodzie się sprawdzą. No ale w ogrodniczym sklepie raczej chabrów, maków się nie kupi, czy wrotycza.
0: Tak.
1: Tylko są inne byliny, rośliny, które pięknie wyglądają, pięknie kwitną, nawet tam pszczoły latają nad nimi i możemy kupić i przynieść i zasadzić w ogrodzie. To co z tego warto wybrać?
0: Na przykład,
1: żeby było właśnie tak. W tym kontekście budowania ogrodu przyjaznego bioróżnorodności,
0: ja myślę,
1: naturalnego.
0: Że jedno z takich najlepszych dla początku

0: Początkujących roślin jest kocimiętka, bo ona naprawdę na słońcu urośnie wszędzie. Jest bardzo łatwą rośliną, też bardzo fajną do rozmnażania, więc jak ją raz posadzimy, to potem można ją wykopywać, dzielić i rośnie i jest dostępna wszędzie. Jest mnóstwo odmian też kocimiętki. Następną to właśnie krwawniki i te krwawniki są akurat dosyć popularne i są w najróżniejszych kolorach, więc to też jest super, że możemy sobie dobrać kolor.
1: Nie tylko ten żółty. Siebie.
0: Tak,
1: znane
0: są żółte, różowe, czerwone, pomarańczowe, naprawdę jest ich mnóstwo. Mnóstwo. Coraz więcej jest dziewan takich odmian nowych. Nie tylko te żółte, ale są i białe, i różowe, więc to też jest super. Ja kocham świerzbnice i świerzbnic też można dużo znaleźć. Też na przykład szałwia łąkowa i też możemy szałwi znaleźć mnóstwo w najróżniejszych odmianach i też są bardzo łatwe, bardzo fajnie się rozrastają.
1: A modna ostatnio lawenda? Trochę nie nasza?
0: To właśnie, to trochę tutaj też jest taki ciekawy wątek właśnie a propos zmieniającego się klimatu, że dużo roślin, które na przykład u nas też dawały długo radę, a przestają i gdzieś znikną pewnie z naszego krajobrazu, jak na przykład świerki. Świerki kiedyś sobie dawały super radę, bo u nas było odpowiednio wilgotno i chłodno, a teraz ich granica występowania przesuwa się tylko na Skandynawię. Ale za to inne rośliny zaczynają się u nas czuć lepiej. Właśnie na przykład lawenda i tutaj też kolejne pytanie często nachodzi, co to znaczy lokalny? I tak naprawdę z kim nie porozmawiamy, kto się zajmuje właśnie przyrodą i to też zależy od punktu widzenia. Każdy trochę inaczej powie, czym jest roślina lokalna. Niektórzy powiedzą, że to jest właśnie tylko do 50 km od danego miejsca, a niektórzy powiedzą, że lokalna to jest
1: to
0: europejska. Że Polska, tak, że właśnie albo Polska, albo że dany region, albo że potem Polska, a potem na przykład Europa Środkowa, a potem może cała Europa. W pierwszym momencie uważam, że właśnie lokalny to jest europejski, bo też mam poczucie, że jestem Europejczykiem, więc myślę o tej dużej skali, ale potem też maksymalnie próbuję właśnie taką drogą dedukcji zejść do tych jeszcze, żeby mieć pewność, że jest tu roślina w danym ogrodzie, który zakładam, projektuję, która też na pewno gdzieś tam za polem rośnie. Że jeżeli ja ją posadzę tu, to ona będzie w stanie się na przykład rozsiewać na 100%, bo na przykład właśnie lawendy. Sadzę je w ogrodzie, bo kochają je zapylacze i to ile tam jest owadów jest ogromnym plusem, no i występuje też w Europie. Więc też dla mnie właśnie takim wskaźnikiem jest, że okej, okay, może coś nie jest 100% lokalne, ale jeżeli wiem, że daje właśnie bardzo dużo, nie wiem, czy...
1: Ma plusów dużo po prostu.
0: Ma dużo
1: zalet.
0: Innych jeszcze zalet, to ją sadzę. Druga taką rośliną jest werbena patagońska. Przepiękna, wspaniała roślina, która też jednocześnie długo jest już w naszych ogrodach, więc też wiemy, że na przykład nie robi się agresywna w stosunku do innych lokalnych roślin, że nie jest tak zwanym gatunkiem inwazyjnym, że też ona często gdzieś tam wymiera po ostrzejszych zimach i ta nasza flora jest w stanie ją, że tak powiem, trzymać
1: jeszcze,
0: w ryzach.
1: Jeszcze nad nią zapanuje.
0: Tak. Z drugiej strony, gdy werbena patagońska zaczyna tam kwitnąć pod koniec czerwca, to kwitnie naprawdę do mrozów. Ja jestem z Trójmiasta, u nas czasami takie pierwsze poważne mrozy przychodzą czasami nawet w grudniu dopiero. Mam takie zdjęcia, gdzie tam jeszcze takie ostatnie motyle pod koniec listopada siedzą na tej werbenie, wszystko już po prostu nie żyje, a ona ma jeszcze te kwiatki i jeszcze się trzyma, więc dla mnie to jest takie, nie jest stąd, jest z Patagonii, ale to jak długo kwitnie i ile daje takiego pożytku, no to mam, że warto mieć chociaż jedną taką u siebie.
1: Tych roślin jest bardzo dużo, które sklepy ogrodnicze sprzedają, no ale właśnie ta myśl, żeby wybierać to, co rodzimy, to, co nasze, jest istotna. A druga informacja i druga ważna rzecz to, jakie mamy warunki w tym ogrodzie, czyli słońce, czy też więcej cienia. I to, co będzie u nas rosło, a coś takiego, co absolutnie powinniśmy omijać szerokim łukiem?
0: Te gatunki inwazyjne to jest taki też temat, który bardzo dzieli przyrodników. Też niestety czasami takie rośliny można znaleźć nadal w szkółkach, mimo tego, że nie powinny być sprzedawane. Na przykład topinambury, które właśnie są no, z jednej strony piękne, no bo one tak późno kwitną, wygląda jak słonecznik, ale jak raz posadzimy i też właśnie, że są jadalne, możemy je wykorzystywać jak warzywa, ale jak posadzimy raz w ogrodzie, nigdy się go nie pozbędziemy. I ja naprawdę też to zrobiłem, jak miałem właśnie, nie wiem, 16-17 lat i miałem pojęcie, właśnie sobie eksperymentowałem. Ja naprawdę ten topinambur wycinam i on się pojawia w tak niespodziewanych miejscach mojego ogrodu. I to już jest 15 lat, jak próbuję się go pozbyć. Nie jest tak, że go przejmuję już, ale po prostu muszę pamiętać, że na wiosnę, jak on wyskoczy, to chociaż go przerwać maksymalnie, więc na pewno przed nim przestrzegam. Ale też warto pamiętać, że jeżeli mamy ogród właśnie taki bioróżnorodny, co też znaczy, że mamy bardzo dużo różnych gatunków roślin, że też tych roślin nie mamy tam 5 na krzyż, tylko jest ich dużo, i różnorodnie, bo naszym celem

0: na takim ogrodzie jest budowanie czegoś na wzór ekosystemu.
1: Tylko najgorsze jest to, że jak się wpadnie do sklepu ogrodniczego, to dostaje się oczopląsu i wszystko chciałoby się mieć. A tu mam tylko mały balkon. Sebastian Kulis, Roślinne Porady, projektant ogrodów, wykonuje ogrody naturalne i o takim właśnie dzisiaj rozmawialiśmy. Bardzo dziękuję za to spotkanie.
0: Bardzo dziękuję również.
1: A Państwa zapraszam na ogród albo na kolejne spotkanie w audycji Zmiana Klimatu. Marta Hoppe, do usłyszenia.
2: Taki mamy klimat. Reklama.
3: Ależ śmiga ten nowy laptop Marian.
4: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
3: Kto? No wiadomo.
4: Ci panowie z Media Expert.
5: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
7: Przecież nie ma upałów.
6: Trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
7: Litorsal Senior?
6: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
8: Teraz nowość. Litorsal Senior Plus dla diabetyków. Zdrowit. Podcast Polskiego Radia.
9: Dzieci zaczęły płakać, wołały tatę. Jak zobaczyły go pobitego, to powiedział, że to nie jest jego tata.
8: Odsłaniamy przez lata skrywane wspomnienia, dramaty rodzin i brutalną prawdę o milicyjnych ścieżkach zdrowia.
9: Tak był pobity. Miał zęby powybijane, poślijaczone, całe plecy sine, włosy nożem powycinane.
8: Poznaj cenę sprzeciwu. Posłuchaj podcastu Bunt 76 na polskieradio.pl, YouTube, Spotify i Apple Podcasts.
10: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
11: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
10: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
11: Uff, jest dla mnie ratunek.
10: Tak.
11: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
8: Zdrowit. Gorące lato z Tour de Pologne UC i World Tour. Gwiazdy, emocje i najpiękniejsze zakątki Polski. 7 etapów. Start 3 sierpnia w Gdyni. Wielki finał w kopalni Soli Wieliczka. Mety także w Koszalinie, Szczecinie, Zielonej Górze, Karpaczu, Kocież Resort i Bukowinie Resort. To trzeba zobaczyć. Transmisje w Telewizji Polskiej. Kolarzom kibicują. Lotto, PZU, Decathlon oraz sponsor główny Orlen. Właściciel marki Orlen Witaj. Na 83. Tour de Pologne UC i World Tour zapraszają Czesław Long i Polskie Radio.
2: Po reklamie. Autopromocja.
12: Saldo można policzyć na wiele sposobów. Można z ołówkiem w ręku, można w arkuszu kalkulacyjnym, można także sprawdzić w specjalnej aplikacji. Ale ja zapraszam Państwa przed radioodbiorniki od poniedziałku do piątku o 12.30. Główne wydanie magazynu Saldo w Polskim Radiu 24.
2: Autopromocja. To są informacje Polskiego Radia 24.
13: Minęła 19.30. Bartosz Teodorowicz, zapraszam. O 6 miesięcy zostało przedłużone śledztwo w sprawie Zonda Krypto. Sprawą zajmuje się katowicka prokuratura. Śledczy badają sprawę pod kątem oszustwa o dużej wartości i prania brudnych pieniędzy. Zabezpieczyli cyfrowe dowody i doprowadzili do zamrożenia znacznych środków finansowych za granicą. O działaniach przeprowadzonych w ostatnim czasie poinformował prokurator Michał Binkiewicz.
14: Przeprowadzono oględziny komunikatorów internetowych, w tym zapisów korespondencji prowadzonej z użyciem Telegram i Slack pomiędzy pracownikami Zonda Krypto. Wydano także postanowienie o dokonaniu blokady rachunku bankowego prowadzonego we francuskim oddziale banku, na który dokonano przelewu kwoty 4 milionów euro pochodzącej z transakcji przeniesienia własności zarejestrowanej w Monaku spółki, której udziałowcami są osoby podejrzewane w śledztwie Zonda Krypto.
13: Polscy śledczy współpracują z przedstawicielami estońskich organów ścigania. W ramach postępowania zabezpieczono m.in. ponad 250 terabajtów danych z serwerów giełdy. Według stanu na dziś w sprawie występuje ponad 4300 pokrzywdzonych. popełnili wiele

0: wykroczeń drogowych musieli opuścić Polskę. Mowa o dwóch obywatelach Ukrainy, mówi rzeczniczka warmińsko-mazurskiego oddziału Straży Granicznej, podpułkownik Mirosława Aleksandrowicz.
1: Okazało się, że 30-letni mężczyzna miał 3 wyroki sądowe za prowadzenie pojazdów pod wpływem alkoholu, lekceważył je i ponownie wsiadał za kierownicę. Natomiast 45-latek z Ukrainy popełnił wiele wykroczeń drogowych, w dodatku jeździł po pijanemu.
0: Piraci drogowi otrzymali od strażników granicznych decyzje zobowiązujące ich do natychmiastowego powrotu do swojego kraju. Obaj wrócili już na Ukrainę. Podczas wakacji łatwo o zatrucie pokarmowe, przypominają lekarze. Wysoka temperatura sprzyja rozwojowi bakterii w żywności. Dlatego Główny Inspektorat Sanitarny opracował zasady sanitarne dotyczące przygotowania posiłków, które są sprzedawane podczas pikników i wydarzeń charytatywnych.
2: To, że działalność taka nie podlega planowej kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej, nie znaczy, że nigdy i w żadnym wypadku kontrolerzy inspekcji nie pojawią się na takim stoisku. W sytuacji, w której ktokolwiek zgłosi, że po zjedzeniu czy po wypiciu takich produktów, które były oferowane przez dzieci, poczuł się źle, my oczywiście zawsze taką sprawę potraktujemy poważnie, przyjedziemy na miejsce i sprawdzimy, co konkretnie się stało i w jaki sposób mogło dojść do zatrucia.
0: Mówił rzecznik Głównego Inspektoratu Sanitarnego Marek Waszczewski. Opracowane przez specjalistów zasady są dostępne na stronie GIS-u.
3: Godzina 19:33.
4: Wieczór w Polskim Radiu 24.
3: Statystyki są bezwzględne. Okazuje się, że statystyczna Polka, która urodziła dziecko, ma 31 lat. To pierwsze dziecko i jest o 5 lat starsza niż kobiety rodzące pierwsze dziecko 25 lat temu. No i jeszcze druga ważna informacja, też związana z statystyką. Rośnie liczba kobiet, które rodzą tuż przed 40, czyli tak zwanych starszych mam. No i o tym będziemy już za chwilę mówili.
5: Samo zdrowie.
6: Dobry wieczór. W audycji Samo Zdrowie wita Państwa Małgorzata Telmińska i witam dzisiejszego gościa, a ze mną profesor Diana Masalska z Warszawskiego Instytutu Zdrowia Kobiet, Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego. Dobry wieczór, pani profesor.
7: Dobry wieczór.
6: Będziemy dzisiaj rozmawiać o tym, że coraz częściej, coraz później kobiety rodzą dzieci. Przed audycją przez chwilę rozmawiałyśmy o pokoleniu naszych mam, naszych babć, gdzie faktycznie dzieci pojawiały się na świecie, no, w okolicach 20 swoich mam. Teraz ten, zdaje się, średni wiek zachodzenia kobiet w pierwszą ciążę przesunął się w Polsce na 29-30. W całej Europie zresztą jest taka tendencja, a ja muszę zapytać, czy to dobrze, czy źle, czy neutralnie? Bo natura chyba wymyśliła to troszeczkę inaczej, jak mówią niektórzy. Inni mówią z kolei, że w późniejszym wieku ciąża jest trochę jak taki zastrzyk i eliksir młodości.
7: To zależy, o jakim wieku mówimy, bo oczywiście kobieta w wieku około 30 lat może w większości przypadków bezproblemowo zajść w ciążę, urodzić zdrowe dziecko. Natomiast mówimy też o tym przesunięciu wieku zajścia w pierwszą ciążę, czy w kolejne ciąże zdecydowanie bardziej. Dzisiaj coraz częściej zdarzają się kobiety, które mają lat 40, czy nawet 50, czy 50 kilka, które w ciąży zachodzą. Oczywiście nie zawsze są to ciąże spontaniczne, naturalne, ale ten wiek na pewno bardzo się przesunął. No i oczywiście wszyscy dyskutujemy o tym, gdzie jest ta granica bezpieczeństwa, ale też pewnie takiej odpowiedzialności rodzicielskiej, czy również systemowej w tym momencie zajścia w ciążę.
6: Między tą 20 w latach 70. a 30 obecnie i tak jest spora biologiczna przepaść, bo te 10 lat no, robi różnicę, ale faktycznie jest też zupełnie czymś innym niż granica czy różnica między 30 a 40. 30-letnie kobiety, pani wspominała, no właściwie z reguły bezproblemowo jeszcze mogą zajść w ciążę, ale chwilę później już ten problem się zaczyna, bo według wszystkich znaków na niebie i ziemi 35 rok życia to jest ta taka granica, czasami podawana

0: przez lekarzy, kiedy zaczyna spadać płodność. Oczywiście to jest osobnicze i może się to zdarzyć i wcześniej, ale to już jest naprawdę balansowanie na granicy, prawda?
1: Tak. To 35. rok życia został uznany w taki sposób umowny za tą taką granicę, bo właściwie już przed 30. zaczyna w sposób znaczący spadać liczba oocytów, czyli komórek jajowych, a tym samym ich jakość. W związku z tym im starsza kobieta, tym mniejsza szansa na zajście w ciążę i większe ryzyko nieprawidłowości w tej ciąży. Jedna to kwestia nieprawidłowości samego dziecka, a druga rzecz to jednak każdy kolejny rok życia zwiększa również ryzyko wystąpienia różnego rodzaju chorób przewlekłych u kobiety, czy zwiększa ryzyko wystąpienia nieprawidłowości w ciąży, takich jak właśnie cukrzyca ciążowa, czy nadciśnienie, czy różnego rodzaju inne choroby. No trzeba też pamiętać, że jeżeli starsze kobiety zachodzą w ciąży, to zwiększa nam się również ryzyko nowotworów w ciąży. Teraz statystyki pokazują, że zdecydowanie więcej nowotworów wykrywamy u pacjentek ciężarnych niż było to dotychczas. Co wynika między innymi właśnie z wieku kobiet, które w ciąży zachodzą.
0: No my nie będziemy oczywiście zmieniać tutaj tych tendencji kulturowych, które są, ani w żaden sposób krytykować wyborów ludzkich, bo czasy się po prostu zmieniły i dzisiaj już właściwie niewyobrażalne jest to, żeby wrócić do formuły zakładania rodziny w tak młodym wieku, bo ludzie zupełnie inaczej swoje życie planują, zupełnie inaczej funkcjonują i żyją. Ta trzydziestka wydaje się być już czasem stabilizacji, kiedy faktycznie zaczyna się myśleć o założeniu rodziny i o dzieciach. 35 rok życia, pani profesor wspominała, umowna właściwie data, ale wtedy też zauważalny spadek płodności. U niektórych kobiet no, początek, ten czas perimenopauzy już się zaczyna. Jakie są wtedy trudności z zajściem i donoszeniem zdrowej ciąży?
1: No, oczywiście statystycznie można powiedzieć, że każdy kolejny rok życia zwiększa ryzyko problemów z zajściem w ciążę, ale również zwiększa ryzyko utraty tej ciąży, czyli czy poronienia, czy różnego rodzaju innych komplikacji, które w ciąży mogą wystąpić. Co ciągle nie znaczy, że każda pacjentka, która zajdzie w ciążę po 35 roku życia, będzie miała jakieś kłopoty zdrowotne, bo jednak większość tych ciąż kończy się w sposób bardzo optymistyczny. Natomiast ten trend należy rozpatrywać no, wieloaspektowo. Kiedyś to było takie całkiem naturalne, że pierwszą taką potrzebą naturalną człowieka jest założenie rodziny i posiadanie dzieci. Teraz pojawiło się również wiele innych potrzeb, które gdzieś tam to na dalszy plan czy dalszą perspektywę czasową spychają, więc to oczywiście są bardzo indywidualne decyzje. Natomiast no, należy mieć przede wszystkim świadomość tego, z jakimi konsekwencjami to kiedyś może, bo nie musi się wiązać. Natomiast trzeba zauważyć też, że mamy coraz większą świadomość społeczeństwa, bo coraz częściej zdarzają się na przykład kobiety, które w wieku 35 lat przychodzą i mówią, że no jeszcze nie mają planów macierzyńskich, ale nie wykluczają tego w przyszłości i chciałyby na przykład zamrozić komórki jajowe, żeby kiedyś w przyszłości mieć taką rezerwę i mieć możliwość posiadania własnego dziecka, gdyby tak życie miało im się ułożyć.
0: A to ciekawe zresztą zjawisko, o którym pani profesor wspomina. Czyli jest taka możliwość, żeby zabezpieczyć swoją płodność, jeśli nam się po prostu w tym momencie w życiu nie układa. To znaczy albo nie ma partnera, albo nie ma partnera odpowiedzialnego do tego, żeby być ojcem, albo mamy w tej chwili inne jakieś życiowe plany. Jest taka szansa, żeby te komórki jajowe deponować, tak?
1: Jest taka szansa, jest taka możliwość. Oczywiście nie daje to nam stuprocentowej gwarancji, że kiedyś będzie możliwość, żeby z tych komórek faktycznie powstały zdrowe zarodki i ciążę, natomiast w większości przypadków to się udaje. W związku z tym no, taką możliwość jakiegoś zabezpieczenia płodności na przyszłość mamy. Czy zwiększenia swojej szansy posiadania dziecka w przyszłości, jeżeli w tym momencie takiej decyzji jeszcze nie jesteśmy gotowe podjąć, a jednak gdzieś tam po głowie chodzi, że może kiedyś.
0: Pani profesor wspominała też, gdy rozmawiałyśmy jeszcze przed audycją, że pojawiają się osoby,

które no, w tym 35 czy późniejszym roku życia zastanawiają się nad rodzicielstwem, nad macierzyństwem, w jakiej są kondycji fizycznej? Bo wydaje mi się, że dzisiaj te współcześnie te pokolenia nasze zdecydowanie inaczej wyglądają niż te kilkadziesiąt lat temu. Jesteśmy ludźmi dosyć

0: nieprofilaktyczny, natomiast pewnie jest też grupa osób, które gdzieś tam te kwestie odkładają na dalszy plan. No przecież mamy coraz większy odsetek kobiet z nadwagą, z otyłością. Mimo dostępności badań profilaktycznych czy możliwości leczenia, no, są kobiety z niezdiagnozowanymi zaburzeniami tolerancji glukozy czy z nieleczonym nadciśnieniem, więc generalnie jesteśmy zdrowsi, mamy większy dostęp do opieki medycznej, mamy większy dostęp do ginekologów, do badań profilaktycznych, ale również teraz do technik wspomaganego rozrodu. Natomiast to, że ten dostęp jest teoretycznie, nie znaczy, że wszyscy z niego korzystają.
1: Bo pytam też o to, żeby rozwiać też wątpliwości i takie złudzenia, że ta wspaniała forma fizyczna w jakikolwiek sposób przekłada się na to, co dzieje się u nas w środku i jaka jest ta nasza płodność. Bo chyba można się bardzo zdziwić, nawet zachowując to takie rygorystycznie zdrowe podejście do życia, byciem wysportowanym, i można się zdziwić w pewnym wieku, że jednak ta rezerwa, która może nam zagwarantować rodzicielstwo, ona nam gdzieś po prostu po drodze uciekła.
0: I niestety zdarzają się takie przykre sytuacje, kiedy po kilku miesiącach starania kobiety, pary zgłaszają się do ginekologa i okazuje się, że ta rezerwa jajnikowa jest minimalna i szanse na zajście w ciąży drogą naturalną bardzo ograniczone.
1: Ale wspominała pani też o tym, że dzisiaj mamami mogą zostać nawet osoby po 40, czy nawet grubo po 40. Ja też przypomnę tylko, żeby było sprawiedliwie, że problemy z płodnością to również problemy mężczyzn, a nawet według specjalistów to ta szala przechyla się też na tą niekorzyść mężczyzn, że to oni mają coraz gorszą jakość nasienia i taka jest po prostu światowa tendencja. Chciałam zapytać o to, jak prowadzi się taką ciążę. I celowo uznałyśmy, że nie będziemy dzisiaj używać takiego obraźliwego określenia, które jeszcze kilkanaście lat temu funkcjonowało i dotyczyło mam takich po 30, które pojawiały się w szpitalach czy starały o ciążę. Powiemy po prostu o kobietach dojrzałych. Czy taką ciążę prowadzi się inaczej? Czy na coś szczególnie trzeba zwrócić uwagę? Czy zrobić jakieś badania przygotowując się do tej ciąży, żeby określić stan swojego zdrowia i zacząć się zastanawiać?
0: Przede wszystkim pewnie warto zwrócić uwagę, że te ciąże u dojrzałych pacjentek są często takimi ciążami bardziej wystaranymi, przemyślanymi i że w ogóle często to są kobiety, z którymi pracuje się bardzo łatwo, bo one są mocno skupione na tej ciąży, na zadaniach z tym związanych, na tych wszystkich badaniach, na przestrzeganiu wszelkich zaleceń. Natomiast przed taką ciążą na pewno bardzo jest istotne, żeby sprawdzić swój ogólny stan zdrowia, czyli przede wszystkim wykluczyć występowanie wszelkich chorób przewlekłych, a jeżeli kobieta ma takie choroby zdiagnozowane, to o ciążę powinna się starać w momencie remisji albo stabilnego stanu zdrowia. Więc pierwsze to jest wybór tego momentu zajścia w ciążę. Oczywiście drugie, przygotowanie do ciąży, takie jak suplementacja kwasu foliowego, ale to tak jak w każdej innej ciąży. Na pewno już na początku wykonujemy u takich kobiet w wieku dojrzałym test obciążenia glukozą. Wykonujemy wszelkie badania, które mają na celu sprawdzenie ogólnego stanu zdrowia.
1: Bo ryzyko wystąpienia cukrzycy jest większe?
0: Jest wyższe. Jest wyższe i wzrasta właściwie z każdym rokiem życia. Jeżeli chodzi o diagnostykę ultrasonograficzną, to swego czasu badania przesiewowe były dostępne u kobiet od 35 roku życia. Obecnie szczęśliwie są dostępne dla wszystkich kobiet ciężarnych w Polsce. W związku z tym na pewno w dojrzałym wieku to jest absolutnie konieczne, żeby te badania w odpowiednim czasie wszystkie wykonać i sprawdzić stan dziecka.
1: Wspominała pani o badaniach, które powinno się przeprowadzić, a właściwie jakich? Co by zalecić, co by można było zalecić takim kobietom w wieku powiedzmy 35+? Jakie badania zrobić, co jest takim podstawową rzeczą, takim pakietem badań, które powinny mieć ze sobą przychodząc do lekarza i mówiąc: staram się o ciążę?
0: to, co jest ważne, to

0: kontrola masy ciała, kontrola ciśnienia, kontrola poziomu glukozy, badania podstawowe takie jak morfologia, badanie ogólne moczu. Możemy sprawdzić funkcję wątroby, funkcję nerek jako taką podstawę, badanie profilu lipidowego. I właściwie, jeżeli chodzi o takie badania ogólne, jeżeli kobieta poza tym nie leczy się z powodu żadnej choroby przewlekłej, to jest to taki pakiet wystarczający.
1: I co dalej? Co na to wszystko lekarz? Co zaleci wtedy lekarz, żeby mieć pewność, że taką ciążę będzie mógł spokojnie prowadzić?
0: USG piersi, cytologię, badanie ginekologiczne, badanie ultrasonograficzne, ginekologiczne i w momencie kontrolę wszelkich szczepień, które kobieta w okresie przedciążowym powinna otrzymać. No i jeżeli tutaj wszystko wygląda dobrze, to właściwie rekomendujemy suplementację kwasu foliowego i starania o ciążę.
1: Dlaczego o to pytam? Dlatego, że ciąża jest jednak dużym wysiłkiem dla organizmu kobiety i nawet jeżeli czujemy się na co dzień świetnie i fit, to nie jest powiedziane, że w czasie tego ogromnego wysiłku związanego z donoszeniem ciąży, gdzieś tam się nam ten organizm nie posypie. Czy w przypadku mam takich 35+, mam dojrzałych, częściej się zdarza, że jednak coś się posypie? Czy to są ciąże, które prowadzi się w jakiś szczególny sposób? Już nie mówię o tych po 40, 45 roku życia. Co się robi? Czy taka mama jest pod szczególną opieką?
0: Właściwie ten sposób monitorowania jest dokładnie taki sam jak u każdej innej kobiety. Natomiast trzeba powiedzieć, że częściej wykrywamy cukrzycę ciążową, powikłania nadciśnieniowe. No i oczywiście wtedy już wchodzimy w ten sposób monitorowania nie pacjentki po 35 roku życia, tylko pacjentki z cukrzycą albo pacjentki z nadciśnieniem. I oczywiście wtedy to monitorowanie jest bardziej intensywne. Czyli na przykład jesteśmy zobligowani do tego, żeby co 4 tygodnie wykonywać badanie ultrasonograficzne płodu z oceną jego wzrastania, dobrostanu u pacjentek z cukrzycą czy nadciśnieniem od 36 tygodnia ciąży. Co tydzień wykonujemy badanie kardiotokograficzne, żeby sprawdzić stan dziecka. Jednocześnie, jeżeli mamy nieprawidłowe wartości ciśnienia, to włączamy leczenie hipotensyjne i pacjentka musi te ciśnienia w domu kontrolować. Podobnie u pacjentek z cukrzycą włączamy monitorowanie glikemii, dietę cukrzycową, aktywność fizyczną. No a jeżeli jest to niewystarczające, to farmakoterapia.
1: Czy taką ciążę trudniej jest donosić? Wspominała pani profesor o tym, że no jest większe chyba ryzyko poronienia takiej ciąży.
0: Jest większe ryzyko poronienia, jest większe ryzyko konieczności wcześniejszego rozwiązania takiej ciąży. No bo oczywiście, jeżeli dochodzi do różnego rodzaju powikłań, no to często jesteśmy zmuszeni podjąć decyzję o wcześniejszym zakończeniu ciąży. Natomiast również u pacjentek już w wieku dojrzałym staramy się, żeby taka ciąża nie trwała powyżej terminu porodu. Dlatego, że wiemy, że w ciąży donoszonej jest większe ryzyko wewnątrzmacicznego obumarcia dziecka. W związku z tym, jeżeli mamy kobietę, która ma powyżej 40 lat, to takim rekomendowanym czasem rozwiązania ciąży jest 39 tydzień. Czyli jeżeli do tego czasu poród nie zacznie się sam, to już tydzień przed tym planowanym terminem staramy się poród indukować.
1: Kobietom w ciąży zaleca się aktywność fizyczną. Te starsze kobiety w ciąży czasami tak boją się o to, że coś się wydarzy po drodze, że nawet zastanawiają, czy taka aktywność fizyczna jest właśnie dla nich. Jest dla nich?
0: Oczywiście, że jest dla nich i niebawem ukaże się podręcznik, którego jestem redaktorką polskiej wersji, przewodnik po zdrowej ciąży od Mayo Clinic. Tam zawarte są wszelkie informacje dotyczące tego, co w ciąży jest zdrowe, co jest niezdrowe, co jest bezpieczne, co jest niebezpieczne. I aktywność fizyczna w ciąży jest absolutnie konieczna. Nie tylko dozwolona, ale konieczna.
1: I nie okaże się tak, nie jest tak, że po 40 ta ciąża ma zostać wyleżana, przeleżana w bezruchu.
0: Odchodzimy od tego, że ciążę należy przeleżeć. To są absolutnie wyjątkowe sytuacje. Generalnie ciąża to jest w ogóle taki fantastyczny okres, kiedy kobieta jest bardzo zmotywowana. Zmotywowana jest cała rodzina. I to jest taki moment, kiedy można wprowadzić właśnie bardzo dużo korzystnych zmian.

0: takich dotyczących stylu życia, które będą się przekładały na samą ciężarną, na jej otoczenie, na partnera, na rodzinę, ale potem one będą też implantowane dziecku, które się narodzi. Więc to jest taki świetny moment, żeby wziąć się w garść i zastanowić nad tym, co chcemy w tym swoim życiu zmienić i żeby ono było zdrowsze i żeby ten model pozostał z nami na dłużej.
1: Dzieci rodzi się coraz mniej, więc każda kobieta w ciąży właściwie jest na wagę złota, niezależnie od tego, ile ma lat. Noszona wręcz powinna być na rękach, ale zapytam o ten moment, gdy dziecko ma się pojawić na świecie. Czy w przypadku tych mam dojrzałych częściej myśli się o rozwiązaniu tej ciąży przez cesarskie cięcie? Bo wiemy, że w naszym kraju ten odsetek cięć cesarskich jest dosyć duży, bardzo duży zresztą. Czy to dlatego właśnie, że są to mamy już w wieku dojrzałym i jest pewna obawa o to, czy one fizycznie podołają porodowi, albo czy one boją się po prostu, że to była tak wyczekiwana ciąża, że nie wyobrażają sobie innego sposobu niż właśnie cesarskie cięcie, czują, że to jest bezpieczniejsze?
0: No cóż, takie sytuacje się zdarzają. Znaczy, z medycznego punktu widzenia mogę powiedzieć, że nie ma wieku, który byłby przeciwwskazaniem do porodu drogami natury i właściwie są badania, które pokazują, że ten poród drogami natury dla większości kobiet jest opcją najbezpieczniejszą. Natomiast oczywiście zdarza się, że faktycznie kobiety mają duże obawy i trzeba przyznać, że pewnie my w takich sytuacjach po odbyciu odpowiednich rozmów, no też, jeżeli jest taka potrzeba, rozumiemy potrzebę naszych pacjentek, rozumiemy potrzebę kobiet.
1: Najstarsza przyszła mama, z jaką miała pani profesor do czynienia, w jakim była wieku?
0: Miała 57 lat.
1: Ale rozumiem, że nie było to naturalne.
0: Nie było to naturalne zapłodnienie, to była ciąża zdawstwa oocytu.
1: Ale rozumiem, to są ekstremalne zupełnie sytuacje.
0: Tak, aczkolwiek zdarzające się coraz częściej.
1: Wynikające z głębokiej potrzeby posiadania dziecka.
0: No, myślę, że tak.
1: Zapytam, czy taka ciąża jest ciążą szczególnie, że tak, obserwowaną? No to już tak. Różnica będzie kolosalna między tą 35 a 57.
0: No tak, to są ciąże zdecydowanie bardzo wysokiego ryzyka. Natomiast również w większości przypadków udaje się, żeby te pacjentki urodziły zdrowe dzieci. Natomiast no tutaj ta częstość występowania różnego rodzaju powikłań, komplikacji i tak dalej jest znaczna. Więc oczywiście nasze życie może się bardzo różnie układać, ale pewnie warto jednak troszkę wcześniej pomyśleć o tym macierzyństwie, bo ten taki późny moment no, może być obarczony różnego rodzaju ryzykami i komplikacjami.
1: No to ten idealny wiek jaki jest? Biologia wskazywała, że okolicy jednak dwudziestki, ale dziś bezpiecznie ta trzydziestka można uznać, że to jest ten bezpieczny.
0: 25-30 to jest idealnie.
1: Tak pewnie nie będzie, bo widać, jak bardzo zmienił się ten nasz profil i myślenie o posiadaniu potomstwa. Dzieci faktycznie rodzi się cały czas coraz mniej. Ten wiek zdecydowanie się przesuwa. Dziś mówiła pani o tym, że ta ciąża cały czas może być i zdrowa, i aktywna, i bardzo bezpieczna, jeżeli jest w pełni kontrolowana. Rozumiem, że świadomość kobiet zachodzących w ciążę jest też dużo lepsza. Pamiętam, że jeszcze parę lat temu mówiło się o przypadkach kobiet, które albo nie chodziły do lekarza, albo nie wykonywały badań. Dziś jest inaczej?
0: To są przypadki naprawdę ekstremalnie rzadkie, aczkolwiek jeszcze gdzieś czasami się takie sytuacje zdarzają, ale to bardzo, bardzo, bardzo rzadko i to właściwie zazwyczaj są jakieś takie mocno skomplikowane historie. Jednak ta dostępność opieki medycznej w ciąży w tym momencie jest bardzo wysoka i jednak większość kobiet z tej opieki faktycznie korzysta i ma dużą świadomość tego, że do ginekologa w ciąży trzeba chodzić. Już po ciąży to może nie wszystkie taką świadomość utrzymują, natomiast myślę, że jednak w ciąży kobiety do lekarza się zgłaszają.
1: Czyli przypomnijmy ten absolutny must have, te badania, które trzeba zrobić i których trzeba przypilnować. To to, o czym powinniśmy pamiętać.

0: to oczywiście odpowiednia waga i walka z nadwagą i z otyłością. Co jeszcze powinno być zakodowane w głowie przy przygotowaniach do ciąży? Takie ABC.
1: Powinna być skontrolowana wartość ciśnienia tętniczego. To jest bardzo ważne, żeby już na tym etapie wykluczyć nadciśnienie.
0: Serdecznie dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Gościem audycji Samozdrowie, tak jak mówiłam, była pani profesor Diana Masalska. Dziękuję.
1: Dziękuję.
0: A państwa zapraszam do słuchania audycji Samozdrowie na antenie Polskiego Radia 24 od poniedziałku do piątku po godzinie 19:30. Żegna się z państwem Małgorzata Telmińska.
2: Samozdrowie.
3: Reklama. Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
4: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
3: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
4: Ach, ci panowie z Media Expert.
3: Prawda?
5: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Ty możesz poczuć się jak gwiazda kolarstwa. Orlen Tour de Pologne Amatorów Memoriał Ryszarda Szurkowskiego. 8 sierpnia. Kultowa trasa, znane z telewizji podjazdy. Przeżyj najpiękniejszą przygodę lata. Widzimy się w hotelu Bukowina Resort. Partnerzy: Grupa Transportowa, Bank Pekao S.A., Decathlon. Patroni medialni: TVP Sport, Cityboard Media, Onet, Przegląd Sportowy, Nasze Miasto. Poleca Polskie Radio. Zapraszają Czesław Lang i sponsor tytularny Orlen.
7: Reklamie. Autopromocja.
8: Poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, zawsze o 21:06. Rozmawiam o wszystkim. Tu nie ma tematów tabu. Wszystko jest tematem. Paweł Wojewódka, pomówmy o tym.
7: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Wiceminister Raś odpiera zarzuty w sprawie kawalerek i najmu krótkoterminowego. Opozycja chce dymisji. Nie czerwone, ale żółte, tak będą się prezentować tramwaje na Śląsku. Brytyjczycy przekażą Ukrainie prawa do produkcji systemu, który ma chronić drony przed rosyjską obroną powietrzną. Minęła 20. Michał Przerwa. Zapraszam. Z jednej strony żądanie dymisji, z drugiej zapewnienia o transparentności i uczciwości. Po ujawnieniu, że wiceminister sportu i turystyki Ireneusz Raś przed wejściem do rządu posiadał 3 mikrokawalerki na wynajem, wśród polityków i opinii publicznej zawrzało. Raś, który odpowiadał za projekt ustawy o najmie krótkoterminowym, opublikował oświadczenie, w którym nazywa medialne publikacje nieprawdziwymi i zmanipulowanymi.
2: Wiceminister sportu i turystyki 2 miesiące przed wyborami 2 kawalerki w Łodzi sprzedał swojemu bratu księdzu, 3. przekazał byłej żonie.
3: Nie jest zbrodnią być właścicielem jakichś nieruchomości. Sprzedałem przed wyborami parlamentarnymi. Z uwagi na plany rodzinne musiałem przeznaczyć środki wszystkie na budowę domu rodzinnego. To był jeden powód.
2: Dymisji wiceministra Rasia domagają się przedstawiciele partii opozycyjnych, mówi Przemysław Czarnek, kandydat Prawa i Sprawiedliwości na premiera.
4: Takiej sytuacji. Zwykłe podstawowe zasady przyzwoitości nakazują odsunięcie się od procedowania ustawy.
2: Od 20 maja w całej Unii Europejskiej obowiązuje rozporządzenie nakładające na właścicieli mieszkań oferujących najem krótkoterminowy obowiązek rejestracji działalności. Mimo to wciąż nie ma krajowej ustawy wdrażającej te regulacje. Wszystko wskazuje na to, że rządowy projekt przepisów trafi pod obrady Sejmu po wakacjach. Paweł Pawlica, Polskie Radio.
1: Konkurs wyłoni projekt wystawy, która będzie reprezentować Polskę podczas 20. Biennale Architektury w Wenecji w 2027 roku. Organizują go Ministerstwo Kultury i Galeria Zachęta.
5: Hasło tegorocznego Biennale zachęca do zastanowienia się, jak architektura może łączyć naturę z technologią, przeszłość.

0: przyszłością oraz lokalne doświadczenia z globalnymi wyzwaniami. Konkurs ma dwa etapy i jest skierowany do kuratorów oraz zespołów kuratorskich z doświadczeniem w przygotowywaniu wystaw. Zwycięski projekt zostanie zrealizowany w Pawilonie Polskim w Wenecji, a jego autorzy będą reprezentować Polskę na jednym z najważniejszych wydarzeń architektonicznych świata. Laureata wybierze jury złożone z architektów, artystów i przedstawicieli instytucji kultury. Zwycięski projekt zostanie zrealizowany przez Narodową Galerię Sztuki Zachęta. Aleksandra Nietopiel, Polskie Radio.
1: Tramwaje śląskie będą nie czerwone, ale żółte. To kolejny etap ujednolicania wizualnej identyfikacji, która spaja transport publiczny w regionie. Wszystko będzie odbywać się stopniowo, mówi rzecznik spółki Tramwaje Śląskie Paweł Cys.
2: To znaczy nowe pojazdy będą dostarczane już w żółtej kolorystyce, natomiast wagony znajdujące się obecnie w eksploatacji będą zmieniać barwy podczas planowanych napraw głównych i modernizacji, a te dokonywane są czasem raz na 8 czy 10 lat. Dzięki takiemu podejściu cały proces przebiegnie w sposób jak najbardziej racjonalny ekonomicznie i nie będzie generował dodatkowych kosztów związanych wyłącznie ze zmianą wyglądu pojazdów.
1: Pierwszy żółty tramwaj powinien wyjechać na tory Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w listopadzie. Leśnicy zachęcają do udziału w akcji Zabierz 5 z lasu. Chodzi m.in. o to, by podczas leśnej wędrówki zabrać ze sobą nie tylko swoje, ale również 5 innych śmieci. W ubiegłym roku z polskich lasów wywieziono prawie 75 tysięcy metrów sześciennych odpadów, mówi Anna Sternik z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie.
3: Żeby zobrazować to, to jest ponad 800 tirów dużych naczep, więc tych śmieci wciąż jest dużo. Jeżeli będziemy wyrzucać śmieci w sposób niekontrolowany, czyli na przykład byle gdzie do lasu, to może nastąpić zakażenie na przykład wód i to też stanowi problem dla naszego zdrowia bądź nawet życia.
1: Koszt wywozu śmieci z lasów wyniósł w ubiegłym roku ponad 30 milionów złotych. Szczegóły akcji związanej ze sprzątaniem lasów można znaleźć na stronie lasy.gov.pl. Wielka Brytania przekaże Ukrainie prawa do produkcji systemu Stone Cloak. To elektroniczne urządzenia zakłócające, które mają chronić ukraińskie drony przed rosyjską obroną powietrzną. Decyzję ogłoszono podczas spotkania premiera Andego Barnema z prezydentem Ukrainy Władimirem Zełenskim w bazie marynarki wojennej w Portsmouth w Anglii.
4: Brytyjczycy przekazali Ukraińcom urządzenia wielkości tabletu, które utrudniają rosyjskim systemom śledzenie i namierzanie dronów. Londyn dostarczył już Ukrainie tysiące takich urządzeń. Teraz Ukraińcy będą mogli produkować je na dużą skalę. Stone Cloak został już sprawdzony na froncie. W przyszłości system ma być także wykorzystywany w brytyjskiej broni dalekiego zasięgu, w tym w nowych, tańszych pociskach manewrujących. Rozmowy Burnama i Zełenskiego dotyczyły dalszej pomocy wojskowej, współpracy obronnej i sytuacji na froncie. Po spotkaniu brytyjski premier podkreślił, że obaj politycy szybko znaleźli wspólny język. To było bardzo serdeczne spotkanie. Myślałem, że będziemy się dobrze rozumieć i tak właśnie było. Naprawdę bardzo dobrze się dogadywaliśmy. To będzie bliskie partnerstwo, powiedział Burnham. Burnham zapowiedział również, że wkrótce odwiedzi Ukrainę, nie podał jednak konkretnej daty. Dodał, że podczas kolejnych rozmów z Zełenskim chce wrócić do tematów poruszonych podczas spotkania w Portsmouth. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
1: Podczas wizyty obaj politycy spotkali się również z ponad 200 ukraińskimi żołnierzami i marynarzami. Przez 3 tygodnie uczestniczyli oni w Wielkiej Brytanii w ćwiczeniach Sea Breeze poświęconych bezpieczeństwu morskiemu i zwalczaniu min na Morzu Czarnym.
5: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: Jutro słonecznie, miejscami na północy i w Karpatach może padać przelotny deszcz. Od 18 do 23 stopni, cieplej miejscami na Dolnym Śląsku około 25.
5: Wieczór w Polskim Radiu 24.
6: 6 minut po godzinie 20, a w studiu Andrzej Grabowski. Jak Andrzej Grabowski, to magazyn sportowy tuż, tuż. Dobry wieczór.
7: Dobry wieczór, Andrzeju. To tylko melodii pozwolimy wybrzmieć. Dobrze, panie redaktorze?
6: No dobrze.
7: Pozwólmy, zagrajmy.
5: Sport.
7: Żeby był porządek.
6: Tak, tak, i od razu lepiej.
7: Od razu, się żywiej.
6: Właśnie. To co, Robert Lewandowski porusza się highwayem w Stanach Zjednoczonych, czy drogą szutrową?
7: Na razie chyba szutrową, ale to myślę, że jeszcze trochę przyspieszy, ale faktycznie na razie szuterek i taki, można powiedzieć, rower składany, a nie jakiś bolid Formuły 1.
6: No dobrze, zobaczymy jak...

0: dalej będzie, ale przed nami Andrzej Grabowski i sport.
1: A w audycji oczywiście również piłkarska ekstraklasa. Będzie też podsumowanie wielkiego kolarskiego wyścigu Tour de France. W sporcie dziś za to bardzo spokojnie. Przede wszystkim mecz kończący pierwszą kolejkę piłkarskiej ekstraklasy. Od 19 Zagłębie Lubin gra z Piastem Gliwice i na razie 0-0. Poza tym informacja, że Słoweniec Slavko Vincic zakończył sędziowską karierę. Vincic, przypominamy, tydzień temu sędziował finał mundialu. W siatkarskim świecie zaś informacja, że doświadczony atakujący Łukasz Kaczmarek trafił do Resowi. Ostatnio grał w jastrzębskim Węglu. Z kraju do Stanów na tenisowy turniej w Waszyngtonie, a na nim szybka porażka Magdalinec Kanadyjką Fernandez 1-6, 4-6. Ale w Stanach również informacja, właściwie potwierdzenie tego, o czym mówiło się od kilku dni. LeBron James, koszykarzem Philadelphia 76ers. Szybki przegląd za nami, dłuższe rozmowy przed nami, na przykład o Ekstraklasie. Bo pierwsza kolejka właśnie dobiega końca, a skoro pierwsze refleksje zbierają się, no to aż żal nie pomówić. Andrzej Janisz w studiu, dobry wieczór.
2: Dobry wieczór.
1: To jaka Ekstraklasa do nas wróciła po 2 miesiącach?
2: Stuletnia do nas wróciła, bo to rok jubileuszowy jest. W związku z czym tu dużo jest takich nowości technologicznych. Jest nowe centrum wideoweryfikacji. Postarała się Ekstraklasa, aby jeżeli chodzi o organizację, to wszystko wyglądało bardzo dobrze. Nam bardziej chodzi o sportowy poziom, żeby to wyglądało tak, żeby godnie uczcić to stulecie. A jak ona się zaczęła? Zaczęła się w taki sposób, że musimy się wszyscy przyzwyczaić. Po Mistrzostwach Świata, które kibice oglądali, na które tam psioczyli, ale oglądali, nagle okazuje się, że przychodzi ten sam sport, ale w nieco innym wydaniu. Zdecydowanie wolniejszy, zdecydowanie nawet, rzekłbym, bardziej fizyczny niż tam, mniej techniczny. I do tego ludzie muszą się przyzwyczaić, ale jakbyśmy nie krytykowali rozgrywek ligowych, to ten, kto wymyślił ligę, zasługuje na wszelkiego rodzaju największe sportowe nagrody, dlatego że żaden turniej, nawet taki turniej o Mistrzostwo Świata, o Mistrzostwo Kontynentu, nie zastąpi cotygodniowej rywalizacji, bo to jest nasze, bo kibice są za swoją drużyną i z reguły przeciwko każdej innej. I to niesie za sobą taką dawkę emocji, że liga to jest to.
1: Pewnie trudno po tej pierwszej kolejce wyrokować, co ciekawego za nami i przed nami, kto jest taką wyróżniającą się jednostką, postacią, drużyną. Ale może jest ktoś albo jakaś drużyna, która w jakimś stopniu, chociaż nas zaciekawiła w tej pierwszej kolejce.
2: Nie, myślę, że jeżeli chodzi o 5 początkowych kolejek, to ci wszyscy, którzy na tym materiale będą prorokowali, kto zostanie mistrzem Polski, a kto spadnie, to są albo lekkomyślni fantaści, albo nieudacznicy, albo wręcz oszuści. Dlatego, że teraz w tych sierpniowych meczach, które są jeszcze połączone ze startem w kwalifikacjach do europejskich pucharów, będzie mnóstwo odwołanych meczy. Już w tej kolejce, która będzie przed nami, w przyszłym tygodniu już mamy odwołany mecz jednego z pucharowiczów. W związku z czym to wszystko będzie bardzo, bardzo płynne. I jeżeli ktoś oglądał kilkanaście albo nawet kilkadziesiąt sezonów Ekstraklasy i ma dobrze poukładane w głowie, to nie poważy się po pierwszej, drugiej albo trzeciej kolejce powiedzieć, kto wygra Mistrzostwo Polski, a kto spadnie. Natomiast no jest ciekawe. Ja bardzo się cieszę, że na stulecie tych rozgrywek w Polsce do Ekstraklasy wróciła Wisła Kraków. Bo to jest klub, który dla mnie w sposób absolutnie niezrozumiały, aż 5 lat, był poza najwyższą klasą rozgrywkową w Polsce i jest fajnie, że oni wrócili, że wrócili ten mecz u siebie, że była fantastyczna oprawa, że ten stadion dobrze wygląda, że kibice są stęsknieni. Tak powinno być. Kluby z tradycją, kluby, które mają na koncie tyle mistrzowskich tytułów, tylu zawodników, którzy trafili do reprezentacji Polski, powinni grać w Ekstraklasie i bardzo się cieszy, że Wisła

0: W tej ekstraklasie jest. Wrócił Śląsk-Wrocław, także drużyna zasłużona, choć nie w takim stopniu jak Wisła. No i tak na zasadzie absolutnego przeciwieństwa jest także Wieczysta Kraków, czyli klub, który nie ma tradycji, nie ma infrastruktury, nie ma stadionu, prawie nie ma kibiców. Jest tylko i wyłącznie tworem ambicji jednego człowieka. I choć to jest fajne i trzeba rzeczywiście doceniać ten ogrom pracy, ale to nie wróży dobrze, bo to nie są trwałe zasady, które pozwolą na utrzymanie tego klubu w najwyższej klasie rozgrywkowej. Ja, broń Boże, nie mówię, że on w tym roku spadnie. Ja mówię o dłuższej mecie. To nie będzie klub, który tak jak, nie wiem, Rasenballsport Leipzig na przykład awansował, bo za Lipskiem stał koncern. Wielkie międzynarodowe pieniądze. Tu stoją pieniądze jednego człowieka, w związku z czym to rodzina państwa Witkowskich już się o tym przekonuje w Nieciecz.
1: Około 50 kibiców, tak sami liczą kibice Wieczysty. Bardzo ciekawy artykuł na
0: TVP Sport. No bo to są kibice Wisły.
1: W dużej mierze kibice Wisły. Oni tam podobno doliczyli się jednego kibica Krakowi, ale no właśnie, czy to nawet tak myśląc szerzej, czy to może być taki projekt trochę przypominający to, co było w Grodzisku Wielkopolskim, czyli to będzie, w którą stronę to może zatem zmierzyć?
0: Ja nie wiem, w którą stronę to pójdzie, ale bo nie siedzę w głowie pana Kwietnia. To zależy tylko i wyłącznie wszystko od niego. Jeżeli stwierdzi, że będzie wydawał pieniądze, bo wydaje pieniądze i wydaje pieniądze ogromne jak na jednego człowieka i dopóki mu się to nie znudzi, to będzie funkcjonować. I będzie funkcjonować nawet, wydaje mi się, dobrze. Natomiast pierwszy poważny kryzys albo jakiś kaprys spowoduje, że ten klub zniknie. Nie zniknie zupełnie, bo oczywiście będzie nadal na osiedlu, ale zniknie z wielkiej polskiej piłki. Na razie ja temu kibicuję.
1: Chyba najgłośniejszym nazwiskiem z pierwszej kolejki Ekstraklasy jest to nazwisko, o którym również dużo mówiliśmy w poprzednim sezonie. I trudno nie mówić o takim zawodniku dużo, jeśli mówi się o napastniku jednego z największych polskich klubów, który jest wyjątkowo nieskuteczny i w pierwszej kolejce Ekstraklasy również wokół niego sporo zamieszania, Mileta Rajowicz. Ale nie zastanawiając się może nad tym, co się w tym pierwszym meczu wydarzyło, ale tak może troszeczkę szerzej. W którą stronę zmierza Legia z Rajowiczem w składzie to raz i co taki Rajowicz po tak trudnym sezonie, jaki miał w poprzednim, może mieć na początku nowego sezonu?
0: Nie wiem i tego pewnie nikt nie wie, natomiast ja temu zawodnikowi bardzo współczuję. Dlatego, że moim zdaniem to nie jest żaden wielki piłkarz, ale ma wszelkie dane, żeby być przyzwoitym jak na polską ekstraklasę napastnikiem, który te kilkanaście goli w sezonie powinien strzelić. Natomiast to, co działo się w poprzednim sezonie, to co stało się w tej pierwszej kolejce i to, jak ludzie z niego szydzą, po trosze oczywiście słusznie, no bo jest osobą publiczną, publicznie wszyscy oglądają to, jak on gra i podlega wszelkiego rodzaju krytyce, ale być może to jest człowiek, który jest niestabilny emocjonalnie i on nie wytrzymuje tego, co dzieje się wokół niego. Wpadł w jakąś niebywałą emocjonalną spiralę niemożności i pewnie to nie wszystko jeszcze. Jeszcze zobaczymy jakieś sytuacje, w których nie strzela gola, które będą bardzo szeroko komentowane. Natomiast jeżeli się przełamie, bo on dochodzi do sytuacji strzeleckich, jeżeli się przełamie, strzeli te dwie, trzy bramki, drużyna jeszcze w dodatku na przykład wygra te mecze, to jego stać na to, żeby był zawodnikiem, jak mówię, żadna wielka gwiazda. On nie będzie żadną wielką gwiazdą, ale takim, który da te kilkanaście bramek w sezonie. Być może to nie będzie już w Warszawie. To może być w zupełnie innym klubie, bo w takich sytuacjach często zmiana otoczenia przynosi efekty. Tylko no jak go ma Legia sprzedać, jak on z 20 centymetrów strzela gola ręką?
1: Albo nad bramką, jak w sparingu przestrzeliwuje.
0: Ale szydzisz w tej chwili.
1: Nie, to stwierdzenie faktu raczej, bo pamiętam tę sytuację ze sparingu, kiedy okazję miał znakomitą, a piłka...

0: właściwie...
1: Wszyscy piłkarze z tymi największymi na świecie, i Messi, i Ronaldo, to ja powiem, co to jest za piłkarz, jak on na Mistrzostwach Świata dwukarnych nie strzela?
0: No oczywiście, żeby w tę stronę zbierać, choć z drugiej strony...
1: Możemy, możemy. Natomiast Rajowicz zbiera w tej chwili za wszystko. Za Legię, za piłkarzy, za kolegów z drużyny, za trenerów. Natomiast jeżeli Marek Papszun, który jak na polskie warunki uważam jest dobrym trenerem, wystawia tego człowieka w podstawowym składzie, to znaczy on wierzy w to, że on mu jest pomocny. Bo pokaż mi trenera, który będzie się chciał grać w osłabieniu jednego zawodnika, prawda? Czyli no wstawia właśnie człowieka, który mu nic nie pomaga. Więc ja sądzę, że akurat Marek Papszun ma większe kompetencje niż ci wszyscy, tak jak ja, podobnie, którzy oglądają to wszystko i zdają sobie sprawę z tego, że rzeczywiście Partoli niemiłosiernie, natomiast ja twierdzę, że istnieje możliwość, że jeżeli raz wpadnie, drugi raz wpadnie, to nie może trwać w nieskończoność. Każda seria się kiedyś kończy.
0: Andrzej Janisz, o Milecie Rajowiczu, o początku piłkarskiej Ekstraklasy i nie tylko. Bardzo dziękujemy.
1: Dziękuję bardzo.
0: 18 minut po 20, Polskie Radio 24. Mówiliśmy o naszych lokalnych gwiazdach, to teraz powiemy o dwóch globalnych. Jan Pachlowski z nami, kłaniamy się, Janku.
2: Dzień dobry, kłaniam się nisko.
0: No to opowiadajmy troszeczkę o Robercie Lewandowskim i jego perypetiach. Co tam się w Ameryce o tym mówi?
2: Może nawet o trzech gwiazdach, bo Hugo Kuipers to jest też gwiazda Ligi MLS, strzelił 11 bramek, jest najskuteczniejszym strzelcem ligi, ale już nie będzie kontynuował swojej pasji strzeleckiej, bo przeszedł do drużyny Monterrey, do drużyny meksykańskiej, był najskuteczniejszym strzelcem tejże ligi, to jeszcze skutecznym napastnikiem Chicago Fire. Jeszcze niedawno wydawało się, że będzie tutaj partnerem Roberta Lewandowskiego, że to będzie bardzo groźny atak widzę MLS, a właśnie Kuipers, czyli Berg, został wytransferowany. Kibice są wściekli, dają temu wyraz w mediach społecznościowych, bo właśnie tak jak podkreślamy, to miał być duet znakomity napastników belgijsko-polski z gwiazdą Robertem Lewandowskim, a Belga już tutaj w Chicago Fire nie ma. I po tych trzech zwycięstwach była taka seria, przyszły dwie porażki. No i te występy Roberta Lewandowskiego, ale cały czas jest jeszcze ten proces aklimatyzacji, ale takie bardzo przeciętne, bo przypominamy, że w środę, tutaj to było w nocy u Państwa ze środy na czwartek, po tutaj przerwie 2-3 porażka w Miami, a potem w weekend porażka w Nowym Jorku 1-3. Trener Greg Belharter, trener zespołu strażaków, bo taki właśnie przydomek mają piłkarze Chicago Fire, jeszcze nie tak dawno tryskał humorem, teraz jest bardziej spokojny, jak zapewniał, że wszystko będzie dobrze, teraz też zapewnia, ale jakby no tak jest bardziej już zdystansowany do tego wszystkiego. Posłuchajmy, co mówi szkoleniowiec Fire.
3: Cały czas pracujemy nad tym i szukamy rozwiązania, co zrobić, aby Robert odpowiednio szybko miał jak największy wpływ na drużynę. Robert nie jest jeszcze w pełni przygotowany, dlatego ograniczamy jego minuty na boisku. Stąd występ od 46 minuty, gdyż ponad godzinę zagrał w Miami. To wszystko będzie szło w dobrym kierunku i zrobimy tak, że będą tego efekty.
2: Zapewnia szkoleniowiec Fire, ale nie mówi już z takim uśmiechem jak jeszcze w ostatnich dniach. Mówimy, że nie mówił z tym uśmiechem po meczu z New York City FC. I tutaj bardzo ważna informacja, bo od kilku tygodni się mówi, ja też Państwa o tym informowałem, mówiłem o tym już na początku lipca, że Leon Goretzka z Bayernu Monachium jest kuszony przez Fire, aby dołączył do drużyny strażaków, aby przeniósł się z Monachium właśnie do Wiecznego Miasta. Ale co się zmieniło w tej kwestii? Amerykańskie media donoszą, to nie jest do końca oficjalna wiadomość, ale ponoć Robert Lewandowski sam tutaj zgłosił się do Leona Goretzki, bo to przecież jego były kolega z Bayernu Monachium, i przekonywał go do tego, aby przeniósł się właśnie do Chicago Fire, tak aby zespół został wzmocniony. Zobaczymy, co z tego będzie. Robert Lewandowski najbliższą sobotę w meczu z Charlotte FC z byłym klubem naszego reprezentanta Polski, Sebastiana Świderskiego, będzie właśnie tutaj prezentowany w chicagowskiej publiczności, wśród których będzie też tysiące Polaków. Zobaczymy, czy rzeczywiście Fire zostanie wzmocniony Gorecką, bo na razie to prawda, to są dopiero dwa mecze, ale to przyjście i cała gra zespołu Fire wygląda bardzo przeciętnie.

0: wygląda gorzej niż w pierwszych miesiącach sezonu Ligi MLS.
1: Janku, to jeszcze jedna sprawa amerykańska, bardzo ciekawa. LeBron James już oficjalnie ogłoszony jako gracz Philadelphia 76ers. No, dzisiaj mam z tą nazwą jakieś pewne problemy, ale do brzegu. To nie jest informacja zaskakująca, bo to informacja, która już kilka dni z nami żyła, ale co to oznacza w dużym skrócie dla LeBrona przede wszystkim i dla jego nowej drużyny?
0: Przede wszystkim oznacza to, że LeBron James nie zakończył kariery, bo mówił to na ostatniej konferencji prasowej po odpadnięciu LA Lakers z playoffów, że tutaj zastanawia się nad tym, czy kocha jeszcze koszykówkę i chce dalej kontynuować i grać, bo przypomnę, ma 41 lat, ale teraz podkreślił w mediach społecznościowych, że dalej kocha koszykówkę, podpisał 2-letni kontrakt, tylko no w przypadku LeBrona to jest tylko za $8 milionów i chce tutaj wzmocnić zespół Filadelfii tak, aby on osiągał sukcesy, tak, aby awansował dalej niż półfinał konferencji wschodniej, bo tak było w ostatnim sezonie. Zobaczymy, jak LeBron James odnajdzie się. Wszystko wskazuje na to, że to jest ostatni klub w jego bardzo, ale to bardzo bogatej karierze. Przecież to zawodnik porównywany do samego Michaela Jordana. Zresztą w Stanach Zjednoczonych trwa taka dyskusja, kto jest lepszy, czy koszykarzem wszechczasów numer jeden jest Michael Jordan, czy LeBron James. Myślę, że po zakończeniu kariery przez Jamesa bardziej ta dyskusja się wzmocni. Jedni będą za tym koszykarzem, drudzy za tym, ale ja się osobiście cieszę, że jeszcze ten koszykarz będzie na parkietach, bo na pewno tutaj reprezentuje taki poziom, żeby jeszcze zwojować, no nie wiem czy mistrzostwo, bo Filadelfia to się na mistrzostwo nastawia od kilku lat, transferuje ciekawych graczy, niewiele z tego wychodzi, ale być może z LeBronem Jamesem.
1: Jan Pachlowski prosto ze Stanów i o Robercie Lewandowskim i o LeBronie Jamesie. Pięknie dziękujemy.
0: Dziękuję.
1: 24 minuty po 20, a na koniec... Wracamy do ostatnich 3 tygodni z Tour de France. Dziennikarz kolarski Kacper Krawczyk już jest z nami. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór.
1: Kacprze drogi, Tadej Pogaczar po raz 5 wygrał Tour de France. To jest współrekord wszechczasów, jeśli nie uwzględniamy Lensa Armstronga, a obecnie historia go nie uwzględnia. Ale abstrahując od tej liczby, ja się bardziej spytam na początek, jak ty dalej widzisz karierę Pogaczara? Czy on się będzie ścigał z rekordami, czy wyznaczał sobie nowe drogi?
2: Na pewno będzie się ścigał z rekordami, ale ma też pewne swoje sprawy do załatwienia, ponieważ kilku kolarzy jest na liście, którzy wygrali wszystkie 3 wielkie tury. Tadej Pogaczar tego jeszcze nie osiągnął. To jest aż nieprawdopodobne, ale ta Vuelta jakoś ją omijał w ostatnich latach, a to był pierwszy wielki tur, w którym wystartował. Wtedy był trzeci w swoim debiucie. Rok później wygrał już Tour de France i w tym roku najprawdopodobniej zobaczymy go we Vuelcie. No ale jest też rekord zwycięstw etapowych i oczywiście to 7 zwycięstw Lensa Armstronga. Jest to wypisane z historii, natomiast Lance Armstrong w swoim podcaście powiedział, że Tadej doskonale wie, jaki tak naprawdę jest rekord, więc myślę, że Tadej Pogaczar dalej będzie głodny, by wygrywać te wyścigi, no i też ma chociażby klasyki do wygrania i Paryż-Roubaix, który na niego czeka, więc z pewnością jeszcze będzie się ścigał przez parę dobrych lat.
1: Kto wygra Tour de France, to właściwie wiedzieliśmy chyba po 6 etapie, ale no, musimy przyznać, że mimo to, mimo tak też bardzo dużej przewagi Pogaczara, naprawdę w tym wyścigu działo się bardzo dużo.
2: Tak, naprawdę zawodnicy jechali aktywnie. Na mnie największe wrażenie zrobił Richard Carapaz swoją walecznością o te etapowe zwycięstwo. To kolarz, który przecież niedawno jeszcze walczył w klasyfikacjach generalnych, w formie takiego kolarza romantycznego, który walczy z przeciwnościami losu, walczy z tymi najlepszymi w odjazdach i właśnie ten zaskarbił sobie serca kibiców, ale też myślę, że warto zwrócić uwagę na poziom tego wyścigu, ponieważ ja nie pamiętam takiej sytuacji, ale każdy z etapów wygrał kolarz, który ma w swoim dorobku zwycięstwo w wyścigu worldtourowym i to nie mówię o etapie worldtourowym, ale w całym wyścigu, także to tylko pokazuje, że tutaj nie wygrał nikt z tak zwanego przypadku, tylko naprawdę wielkie światowe gwiazdy.
1: Tym bardziej, jeśli patrzymy na prędkości, na rekordy przejazdów, w tym wyścigu chyba dość, o ile pamiętam, przynajmniej za 2-3 rekordy padły, bo to i rekord na Alpe d'Huez i rekord średniej prędkości etapu. Moglibyśmy oczywiście spekulować na temat powodów, ale to chyba nie jest ta droga tym razem. Ale z czego to się twoim zdaniem bierze tak czysto sportowo, że ten peleton właściwie tak bardzo przyspieszy?
2: Myślę, że to chodzi o taką charakterystykę ścigania, że w obecnych czasach w Tour de France mało jest takich przestojów, jednak wszyscy są bardzo zmotywowani, a szczególnie są zmotywowani, by te prostsze etapy jeździć w odjazdach. Oczywiście nie mówię tutaj o całkowicie płaskim terenie, bo tam znowu z drugiej strony

0: tych chętnych do odjazdów nie ma, ale przez to, że właśnie kolarze atakują, są te układy, układziki, jednym pasuje to, co się dzieje z przodu, innym nie pasuje i gonią, no to sami się ci kolarze napędzają, a jednocześnie technologia idzie do przodu, zawodnicy korzystają z coraz to nowszych metod, już nie mówię o metodach zakazanych, bo mam nadzieję, że tak się nie dzieje, natomiast kwestia odżywiania to też było omawiane podczas tego Tour de France, no i po prostu są w stanie dawać siebie jeszcze więcej.
1: Moglibyśmy też długo mówić o takich historiach, które normalnie na takich wyścigach się nie zdarzają, czyli lider holujący w górach człowieka walczącego o podium i o koszulkę najlepszego młodzieżowca, ale teraz, ponieważ troszeczkę czas nas goni, to spytam cię o sprinterów jako gatunek wymierający, bo dobrze widzimy, w którą stronę to zmierza, coraz mniej jest tych etapów sprinterskich i nawet ten wczorajszy w Paryżu z Montmartre, które trzeba było pokonać, znów nas przekonał o tym, chyba, nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, że chyba teraz sprinter jednocześnie musi być specjalistą od klasyków, żeby przetrwać.
0: Zdecydowanie już coraz mniej jest takich sprinterów klasycznych, którzy jedyne co potrafią to przejechać płaski etap w peletonie, a potem zafiniszować z niesamowitą mocą. Kolarze muszą być coraz bardziej wszechstronni i to też jest wymagane od sprinterów, chociaż no, tak jak wczoraj widzieliśmy, co prawda Van der Poel wygrał w Paryżu, ale jednocześnie za nim kilku tych sprinterów było, więc jeszcze mają szansę na to, by wygrywać te trudniejsze etapy, ale to właśnie ze względu na to, że są coraz bardziej wytrzymali, bo tego się od nich właśnie oczekuje.
1: Kacprze, to jeszcze możemy powiedzieć, że akurat w Polsce będziemy mieli w trakcie Tour de Pologne męskiego rajd dla sprinterów. Wczoraj zakończył się wyścig kobiet, w poniedziałek rusza wyścig mężczyzn, a właściwie ta lista startowa, to jednym zdaniem możemy powiedzieć, poszerza się i poszerza, bo Koi Manier jeszcze Milan wskoczył.
0: Tak, właśnie dzisiaj pojawiła się informacja o Donatanie Milanie, ale tych sprinterów jest naprawdę bardzo dużo, bo jest też między innymi Sam Welsford, Australijczyk, jest Gerben Tyson, który także w przeszłości w Polsce wygrywał. Są inni zawodnicy z Marceli Bogusławski w kadrze Polski. Także myślę, że ta stawka sprinterów będzie naprawdę solidna jak co roku. Nawet można powiedzieć, że bardzo dobra, szczególnie teraz jak wskoczył Milan, a wcześniej na liście pojawili się Paul Manier czy Olaf Koi. No i tych szans najprawdopodobniej dla sprinterów będą trzy. Najpierw w Koszalinie, potem w Szczecinie i Zielonej Górze. Także myślę, że ci kolarze będą zmotywowani, ich ekipy, żeby rzeczywiście do tych finiszów z peletonu dochodziło.
1: Kacper Krawczyk, dziennikarz kolarski, opowiadał państwu o Tour de France i nie tylko. Pięknie dziękujemy.
0: Dziękuję bardzo.
1: A w meczu Ekstraklasy Zagłębie Piast, Zagłębie właśnie kilkadziesiąt sekund temu objęło prowadzenie 1-0. W magazynie sportowym stawiamy kropkę. Dawid Twarodziak, Paulina Olak, Dominika Malkut i Andrzej Grabowski. Kłaniamy się, do usłyszenia.
2: Reklama.
3: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
4: No, wiadomo, Barbara. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
3: Ci panowie z Media Expert.
4: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
5: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
2: Po reklamie. To są informacje Polskiego Radia 24.
6: Za nami już 20.30, Michał Przerwa, zapraszam. Policja zatrzymała dwóch podejrzanych o brutalne pobicie pary obywateli Ukrainy we Wrocławiu. Jeden z nich próbował uciec z miasta. Zatrzymani to mężczyźni w wieku 27 i 45 lat. Wiatr łamał gałęzie, a ulewny deszcz zalał niejedną piwnicę. Strażacy interweniowali 650 razy po burzach, które przeszły nad Polską, mówi rzecznik Państwowej Straży Pożarnej Wojciech Gralec.
7: Najwięcej interwencji miało miejsce na terenie województwa podkarpackiego, małopolskiego, świętokrzyskiego, łódzkiego oraz mazowieckiego. Większość tych interwencji dotyczyło przewróconych drzew, połamanych gałęzi oraz wypompowywanie wody z zalanych posesji oraz pomieszczeń. Nie mam informacji o osobach poszkodowanych ani o jakichś zdarzeniach charakterystycznych, które spowodowały przechodzące burze.
6: Zdecydowana większość prognozowanych na dziś burz i opadów już przeszła nad Polską. Polska prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie zamachu terrorystycznego w Berlinie. Mowa o ataku na uczestników sobotniej Parady Równości. W zamachu zginęła obywatelka Polski. Jak donoszą niemieckie media, ofiarą jest 65-latka, która uczestniczyła w marszu ze swoją córką. Islamski zamachowiec wjechał w tłum w jednym z berlińskich parków. Kilka godzin później został zastrzelony przez policjantów. W zamachu rannych zostało 29 osób. Powstaną dodatkowe linie produkcyjne polskich materiałów pirotechnicznych, jednak nie w Polsce, a w Wielkiej Brytanii. W Kraśniku podpisano list intencyjny w tej sprawie. Obecna podczas uroczystości

0: Gości była wiceszefowa resortu obrony Magdalena Sopkowiak-Czarnecka.
1: Gdy powstanie ta inwestycja, to planowana jest produkcja około dodatkowych 2000 ton rocznie. Dlaczego jest to strategiczne? Mówimy przede wszystkim o odległości geograficznej. Musimy myśleć o wszystkich scenariuszach i jeśli przyszedłby do realizacji ten najtrudniejszy, to ulokowanie produkcji poza granicami Polski i to na zachód, w miejscu wyjątkowo bezpiecznym, zwiększa naszą odporność i nasze bezpieczeństwo.
0: To pierwszy tego typu projekt w historii Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Oprócz tego w Kraśniku zostanie uruchomiony zakład produkujący amunicję o kalibrze 155 mm. Produkcja rozpocznie się w przyszłym roku, mówi wiceminister aktywów państwowych Konrad Gołota.
2: Za czasów poprzedniego rządu to była średnio 5 tysięcy rocznie. Produkować będziemy 180 tysięcy rocznie. Dodatkowo to będzie całkowicie suwerenna produkcja w Polsce. To nie będzie składanie. To jest ważne dlatego, że w przypadku jakiegokolwiek zachwiania łańcuchów dostaw, perturbacji, nawet katastrof naturalnych, mamy wszystko na miejscu.
0: Pociski artyleryjskie 155 mm są przeznaczone do polskich armatohaubic Krab i koreańskich K9 Tender.
3: Wieczór w Polskim Radiu 24.
4: To już 33 minuty po godzinie 20, a obok mnie Michał Strzałkowski, Świat w powiększeniu, tuż, tuż. Dobry wieczór,
5: Dobry
4: Michał.
5: Wieczór.
4: 1,5 miliarda obywateli, Indie, wielokulturowość gigantyczna, rozwarstwienie społeczne, najróżniejsze problemy wewnętrzne targające tym krajem. No i być może widmo rewolucji, młodzież się buntuje.
5: Tak, chociaż porozmawiamy też o tym, czy to, że chwilowo te protesty zawieszono, to jest właśnie sygnał tego, że młodzież się już nie buntuje, czy tylko przerwa w tym. No, to jest bardzo ciekawy kraj z bardzo młodą społecznością. To jest zupełnie inaczej niż w Europie. Tam jest naprawdę młode społeczeństwo. No i to jest tak naprawdę pytanie o to, czy te współczesne Indie mają tym wszystkim obywatelom coś do zaoferowania takiego, na co oni by rzeczywiście liczyli, bo tak naprawdę w tych protestach to tak naprawdę chodziło głównie o to, o miejsce tej młodzieży w całym tym systemie gospodarczym, politycznym i państwowym.
4: Michał Strzałkowski.
3: Świat w powiększeniu.
5: Po 5 tygodniach w Indiach zakończył się bowiem cykl protestów zorganizowanych przez młodzież, głównie studentów, pod takim prześmiewczym szyldem Ludowej Partii Karaluchów, co było swego rodzaju satyrą na rządzącą Indyjską Partię Ludową. Oczywiście owa Partia Karaluchów nie była żadnym ugrupowaniem politycznym, tylko pewnym wywodzącym się w sumie z grafiki internetowej, z mema szyldem, zapoczątkowanym wypowiedzią jednego z ważnych indyjskich notabli, ważnego, wysokiego, bardzo rangą sędziego, który nazwał właśnie młodzież roszczeniowymi karaluchami. No i ta młodzież wyszła na ulicę zaprotestować, choć w tle oczywiście była sprawa związana z wyciekiem testów egzaminacyjnych czy arkuszy egzaminacyjnych na studia medyczne, dzięki czemu część osób mogło na tym egzaminie po prostu oszukać. Domagano się dymisji ministra edukacji. Ten minister dymisji się podał, ale 5 tygodni protestów to jest dobre pytanie, które zaraz padnie. Czy rzeczywiście spowodowało, że ten ruch protestacyjny stanie się jakąś realną siłą polityczną? Z nami dr Jakub Zajączkowski z Uniwersytetu Warszawskiego, specjalista od Azji Południowej, Indii w szczególności. Dobry wieczór, panie doktorze.
6: Dobry wieczór, panie redaktorze. Dobry wieczór państwu.
5: Tak jak mówiłem, ta owa partia Karaluchów żadnym ugrupowaniem politycznym nie jest. To jest tylko młodzieżowy ruch z takim szyldem, który zapoczątkował obrazek internetowy, no ale wcześniej była ta dość taka no, niefortunna wypowiedź owego sędziego. No, minister edukacji, pan Dharmendra Pradhana, podał się do dymisji, wziął odpowiedzialność za skandal z wyciekiem tych arkuszy egzaminacyjnych. No to jest w Indiach rzecz budząca emocje, ponieważ jest bardzo wielu kandydatów na studia medyczne. Miejsc jest mniej, więc każde oszustwo, nieprawidłowość przy tym egzaminie no, budzi gigantyczne emocje, bo studia medyczne otwierają oczywiście drogę do kariery, do stabilnej drogi zawodowej. Protesty zostały, no właśnie, one nie zostały chyba do końca zamknięte, tylko na razie zawieszone. Czy to jest tak, że coś się w młodzieży indyjskiej zmieniło? Pana zdaniem to jest kraj bardzo młody. Ta społeczność studencka w Indiach no, to jest gigantyczna.
6: No, po pierwsze należy to rozpatrywać na kilku poziomach. Pierwszy poziom to jest ta sytuacja, o której pan redaktor mówił, czyli obu.

0: wzburzenie młodzieży, która sprzeciwiła się tej sytuacji, która miała miejsce pod koniec maja, korupcja, wyciek, unieważnienie egzaminów, dramat dla wielu, wielu młodych osób, a tak jak pan redaktor wspomniał, ponad 2 miliony osób podchodziło do tego egzaminu, walczyło o ponad 140 tysięcy miejsc. To już widać, że jest bardzo, bardzo duża konkurencja. Wiele osób, młodych osób załamało się, protesty przeciwko tej sytuacji i to trzeba zaznaczyć, że to nie była taka pierwsza sytuacja. To już co roku w mniejszej skali, w większej skali takie sytuacje na równych poziomach, jeśli chodzi o system edukacyjny w Indiach, powtarzały się. Czyli młodzież i rodzice, a zwłaszcza młodzież powiedziała, mamy tego dosyć. To jest ten pierwszy poziom. Ale drugi poziom, o który tutaj należy zwrócić uwagę słuchaczy i państwu, to jest właśnie, jaka jest przyszłość dla młodych ludzi. To jest bardzo młode społeczeństwo indyjskie. W przeciwieństwie chociażby do Europy, czy chociażby do Chin, ale jakie są perspektywy tych ludzi wykształconych. Ponad 40% absolwentów szkół wyższych nie ma pracy w Indiach, są bezrobotni. Jeśli chodzi o absolwentów szkół wyższych, tylko niewiele, około 5-4% znajduje po pierwszym, po dwóch latach od zakończenia studiów pracę, stałą, stabilną pracę. I to jest to podstawowe pytanie, bo młodzi ludzie, to kumulowało się od kilku lat, widzą, że premier Modi, Indyjska Partia Ludowa stawiają oczywiście na gospodarkę, stawiają na ekonomię, ale ta sytuacja młodych ludzi nie poprawia się w Indiach znacząco. Stąd i ostatni w tym kontekście punkt, wiele osób wyjeżdża za granicę. Ta diaspora indyjska jest młoda w takich państwach jak Stany Zjednoczone, Australia, Kanada,
1: tylko
0: Europa,
1: że za granicę jest coraz trudniej wyjechać, bo klimat taki panuje na świecie, że imigrantów nie chce się przyjmować, a Ameryka jest jednym z tych państw, które przodują w takiej polityce, no bardzo delikatnie tu ujmę, niechętnej imigrantom, mówiąc brutalniej, po prostu polityce zamykania przed nimi granic i wyrzucania ich wręcz.
0: To doskonały punkt, zwrócił pan redaktor uwagę na bardzo ważny punkt, bo Indie zazwyczaj tutaj przodowały, były, można powiedzieć, takim eksporterem studentów zagranicznych, zwłaszcza do tych trzech państw, o których mówiłem, Stany Zjednoczone, Australia, Kanada. Ale zarówno Stany Zjednoczone, ale także Australia, Kanada wprowadzają tutaj limity, restrykcje. Studenci zaczęli indyjscy wyjeżdżać do Europy Zachodniej, do państw Unii Europejskiej, ale tu także mamy wyzwania, restrykcje wizowe, utrudnienia, limity i to powoduje, że chociażby już ten odsetek studentów, którzy z Indii wyjeżdżają za granicę w ostatnich 2-3 latach spadł. Kiedyś to było prawie 1 900 000, teraz według tych najnowszych doniesień 500-600 tysięcy. Ale powróćmy do tego głównego motywu. Wydaje się, że młodzi ludzie tutaj w Indiach nie widzą tutaj dla siebie znaczącej poprawy w ciągu tych ostatnich kilku lat. Ta gospodarka indyjska, przypomnę tylko, zwłaszcza po pandemii, 23-24 rok, to jest wzrost gospodarczy na poziomie 7-8%.
1: Czyli teoretycznie powinno być dobrze, prawda, przy takim wzroście?
0: Ostatnie dwa lata, 25-26 rok, lekkie spowolnienie, ale to jest stabilizacja na poziomie 6-6,5%.
1: W całej Europie byśmy to wzięli po prostu z radością, taki tak, wzrost gospodarczy.
0: Gospodarka Indii już wyprzedziła gospodarkę japońską, jeśli chodzi o gospodarki światowe. I jeśli popatrzymy rzeczywiście na te projekty infrastrukturalne, projekty w nowe technologie,

wschodzie, na które kładzie nacisk rządy Indii, to tutaj są sukcesy, ale problemem pozostaje wciąż bardzo duża korupcja, zwłaszcza w sektorze edukacyjnym. O ile mówiono o korupcji i rzeczywiście...

0: Trzona de facto jego lojalny członek partii, lojalny minister, zaangażowany bardzo w działalność partii, jeśli rezygnuje z funkcji, został przymuszony do rezygnacji z funkcji ministra.
1: Bardzo tak wyglądało, oznacza, że po prostu dostał, niestety ugrupowanie rządzące postanowiło go do tej dymisji zmusić. Tak, on po prostu tak.
0: To oznacza, że Modi zdaje sobie sprawę z tego, że no, już nie miał innego wyjścia. Ta skala protestów młodzieży, ta skala rozgoryczenia i to chciałbym podkreślić nie tylko tym wydarzeniem, tego co się działo w maju, w kwietniu, ale przede wszystkim tymi zaniedbaniami w tym sektorze doprowadziła do takiego wielkiego rozczarowania.
1: Jeśli Indie chcą grać w najwyższej lidze światowej, jeśli chcą być graczem absolutnie z top 5-6 krajów na świecie, wysyłają misje księżycowe, bezzałogowe, ale jednak z sukcesem lądują, biorą udział w wyścigu kosmicznym, rozwijają, tak jak pan mówił, nowe technologie, przemysł farmaceutyczny, to jest gigantyczny przemysł w Indiach, ale obywatelom, zwłaszcza młodym, się od tego nie poprawia, no to oni się frustrują. O Belgii często mówiono w Europie, że to jest biedny kraj bogatych obywateli. Indie to jest bogaty kraj, niestety często biednych obywateli.
0: To jest inna poważna kwestia. I premier Modi zdaje sobie z tego sprawę i myślę, że Indie i liderzy Indii zdają sobie z tego sprawę, że właśnie wciąż ten poziom biedy, wciąż chociaż
1: to się oczywiście zmieniało przez dziesięciolecia.
0: Tak, oczywiście poziom analfabetyzmu, ale przypomnę, że jeszcze 15 lat temu poziom analfabetyzmu w Indiach wynosił prawie 25-30% i oczywiście ostatnie 15 lat to poważne reformy, poważne zmiany, ale chociażby to, o czym mówiłem, chociażby w sektorze edukacyjnym, uczelni wyższych, w ostatnich latach rząd indyjski bardziej skupiał się chociażby na zwalczaniu opozycyjnych różnych ruchów studenckich, które miały bardzo często taki lewicowy charakter, a nie rozwiązywał tych problemów rzeczywistych, jaki jest związany z edukacją na każdym poziomie. I to rozwarstwienie, to o czym także pan redaktor mówił, z jednej strony są państwowe, publiczne uczelnie, a z drugiej strony te najbogatsze dzieci tych najbogatszych Hindusów mają tu dostęp nie tylko do uczelni na całym świecie, ale także do uczelni prywatnych w Indiach. I Indie wydaje się, że osiągnęły taki punkt krytyczny, gdzie elity polityczne zdają sobie sprawę z tego, że po prostu ten problem trzeba rozwiązać. Bo bez rozwiązania tego problemu Indie nigdy nie będą prawdziwym mocarstwem. Nie w pełni wykorzystają to, co mają, czyli ten potencjał młodych ludzi, bo to nie tylko Europa, ale także sąsiedzi, państwa azjatyckie, Chiny, Japonia chciałyby mieć taką dobrą sytuację demograficzną jak Indie. Indie bez reform w szkolnictwie wyższym, bez walki z korupcją w tym sektorze, bez transparentności egzaminów po prostu tego potencjału nie będą w stanie mogły wykorzystać.
1: No myślę, że tutaj też na pewno kalkulacje w rządzie indyjskim były takie, że jeśli protestuje w tej części Azji pokolenie Z, no bo to pokolenie wyszło głównie na ulicę, to należy natychmiast w jakiś sposób zareagować, ponieważ to samo pokolenie Z obaliło władzę w Bangladeszu, obaliło władzę w Nepalu. Oczywiście to były inne sytuacje, to nie można tak jedno do jednego rzeczesne przełożyć. Indie są innym krajem, dużo większym krajem inaczej funkcjonującym, jednak to jest demokracja i inaczej to funkcjonowało niż w Bangladeszu czy w Nepalu. Oczywiście władze też w inny sposób reagowały, no bo czy w Bangladeszu czy w Nepalu tam się pojawiło strzelanie do protestujących młodych ludzi tutaj. I to też były próby rozpędzenia tych protestów, ale jednak to nie było przekroczenie pewnej pewnej granicy brutalności tego po prostu nie było, która no już lawinę wywołała w Nepalu i w Bangladeszu, ale na pewno w Delhi studiowano bardzo bacznie to, jak się potoczyły te w jakimś sensie rewolty w Nepalu i Bangladeszu, i widać, że chyba nie chciano popełnić błędów, jakie popełniono w tych sąsiednich krajach. No,

0: Po pierwsze, to o czym pan redaktor mówił, oczywiście zdając sobie sprawę z tych wszystkich uwarunkowań i zmiennych, które charakteryzują te państwa, tak jak Bangladesz, Nepal, zdawano sobie z tego sprawę, że jeśli nie rozwiążemy, czy jeśli nie pokażemy tutaj wyraźnego sygnału, to rzeczywiście możemy mieć poważne, mogą być tutaj poważne implikacje, chociażby w przyszłych wyborach. Te wybory dopiero w 2029 roku, ale właśnie zdawano sobie sprawę z tego, że mimo, że ta opozycja, indyjski kongres nadal jest dosyć słaby, nie
1: chociaż
0: jest
1: próbowali
0: tak naprawdę,
1: się trochę pod te protesty podczepić, prawda?
0: Tak,
1: bo one były pozapolityczne, te protesty, ale opozycja próbowała ta polityczna się
0: tak,
1: przyczepić. Nie bardzo jej to szło, nie chciano jej tam.
0: Ale nie jest, no jeszcze indyjski kongres ma wiele wewnętrznych problemów, ale jest chociażby partia AAP, czyli ta partia zwykłego człowieka, która, przypomnę, wyrosła także na protestach antykorupcyjnych kilkanaście lat temu. Ona chociażby ma bardzo duże znaczenie w północnych Indiach czy w Delhi, ale na poziomie ogólnoindyjskim ona ma tylko kilku, trzech czy czterech przedstawicieli w parlamencie, ale Modi zdaje sobie sprawę z tego, że ten monolit i ten wizerunek Indii jako państwa właśnie dynamicznie rozwijającego się z rozpędzoną gospodarką, on tutaj może ulec poważnemu tutaj poważnym ograniczeniom, zahamowaniu, jeśli nie rozwiąże się problem tych młodych ludzi. Ja jeszcze dodam jeszcze jeden aspekt, co trzeba wziąć pod uwagę, to o czym pan mówi, to z jednej strony wybory na poziomie ogólnoindyjskim, ale też takie napięcia społeczne, czy w północnych Indiach, czy zwłaszcza w Delhi, czy w innych miastach, mogą też mieć implikacje dla wyborów stanowych. I
1: a to jest kluczowe,
0: myślę,
1: bo Indie są krajem, gdzie wybory na poziomie stanowym też są kluczowe, nie tylko te centralne, prawda?
0: Właśnie. I to oczywiście powoduje, że biorąc to wszystko pod uwagę, Modi wydaje mi się, że postanowił nie lekceważyć tego problemu, tym bardziej, że jednak wcześniej to, o czym mówiłem rok czy dwa lata temu, chociażby dosyć ostro chociażby rozprawiał się w wymiarze takim i retorycznym, ale także administracyjnym pewnych decyzji instytucjonalnych z tymi protestami studenckimi w poszczególnych uczelniach publicznych w Indiach. Tutaj jednak nie przekroczył tej granicy i jednak uległ tutaj tym protestom i myślę, że zdawał sobie sprawę z tego, że lepiej właśnie poświęcić jednego z ministrów, aniżeli brnąć i zaostrzać konflikt, bo chociażby te partie opozycyjne, tak jak mówiłem, chociaż sam Indyjski Kongres Narodowy nie do końca tutaj miał jasną strategię, jak to wykorzystać, tą obecną sytuację, no to chociażby ta partia zwykłego człowieka, AAP, no próbowała jednak te kwestie podkreślać i zwracać uwagę na korupcję,
1: no,
0: także w
1: logo ma miotłę,
0: edukacyjnym.
1: Czyli ta partia, tak. Czyli coś, co ma wymiatać tę korupcję i wszystko złe z systemu władzy. Tak się zastanawiam, panie doktorze, no bo na razie te protesty są zawieszone, no ale pewnie trudno sobie wyobrazić, żeby sprawa całkowicie ucichła. No, znany panu bardzo dobrze i mnie też wiele lat pracowałem z nim redaktor Krzysztof Renik, który był korespondentem Polskiego Radia w New Delhi. Kiedyś mi powiedział, że takim pierwszym punktem, jego zdaniem, który spowodował to, że w Indiach ludzie zaczęli inaczej patrzeć na swój kraj, było to, jak się pojawiły telewizory. Można było zobaczyć, jak wygląda świat i zorientować się na przykład, że w pewnych rzeczach Indie są w stosunku do świata na przykład zachodniego w jakimś sensie zacofane. A dzisiaj ta młodzież z tego pokolenia Z, no ona jest cały czas zanurzona w internecie, w mediach społecznościowych. No i ci młodzi ludzie też widzą to, że ich rówieśnicy z krajów na przykład zachodnich, no mają więcej szans na pracę, mniej kłopotów z korupcją na przykład przy rekrutacji na studia wyższe. Ja rozumiem, że to nie jest tak, że ta sprawa jest załatwiona, minister podał się do dymisji, egzamin będzie powtórzony, ale za chwilę wydarzy się coś kolejnego być może i młodzi ludzie znowu wyjdą na ulicę.
0: To jest doskonały punkt.

0: punkt widzenia, który tutaj pan redaktor
1: znaczy,
0: przedstawił,
1: cytując mojego znakomitego kolegę,
0: tak,
1: który to mi o tym opowiadał
0: oczywiście
1: właśnie,
0: naszego, tak. I to jest właśnie, to ukazuje te Indie, że i ja jeszcze dodałbym to, o czym mówiłem na samym początku. To należy rozpatrywać w szerszym kontekście. To nie tylko internet, to nie tylko dostęp do wiadomości, ale to, o czym mówiłem, jest bardzo liczna, bardzo młoda. To nie jest stara. To jest bardzo młoda diaspora indyjska. Diaspora indyjska, która ma bardzo duże znaczenie gospodarcze, polityczne, jest dynamiczna i w Australii, i w Kanadzie, i w Stanach Zjednoczonych. To są studenci, także to są absolwenci najlepszych uczelni właśnie w tych państwach, także absolwenci najlepszych uczelni w Europie Zachodniej. I oni także dają taki, są dowodem, że można mieć systemy edukacyjne bez korupcji, można mieć systemy edukacyjne i wyższe uczelnie, gdzie jest pełna transparentność. I myślę, że rząd Modiego i Modi zdaje sobie sprawę z tego, co, o czym pan redaktor powiedział, i pan redaktor Rejnik tutaj chociażby nawiązywał do telewizorów.
1: No to mówił tego, o latach 70., prawda?
0: Oczywiście,
1: tamtych czasach, gdzieś mamy internet.
0: Tych inne czasy, internet, ale też zwróciłbym uwagę na tą diasporę indyjską. Na tą diasporę indyjską młodą, która mówi i podkreśla, no dlaczego nie może być tak u nas? Dlaczego indyjskie dzieci, hinduskie dzieci nie mogą studiować właśnie na takich samych warunkach, w kontekście właśnie, gdzie przestrzegamy pewnych zasad, reguł, nie ma korupcji, także w Indiach. A więc ja bym to na to szerzej spojrzał i nie tylko oceniałbym ten ruch rządu Modiego i samego Modiego w kontekście tych wydarzeń, które miały miejsce od maja, ale faktu, że rząd Indii zdaje sobie sprawę z tego, że jeśli nie zagospodaruje tej znaczącej grupy młodych ludzi, absolwentów, i nie uporządkuje tej kwestii, no to w niedalekiej przyszłości może to prowadzić do kolejnych zamieszek, do kolejnych napięć społecznych.
1: No tak, i to też oczywiście są inne czasy, no, ale też trzeba pamiętać, że bardzo wiele ta diaspora, ta emigracja, to są też ludzie, którzy te sukcesy na Zachodzie podnosili, prawda? Dzisiaj w największych firmach z branży nowych technologii czy cyfrowych na najwyższych szczeblach znajdujemy ludzi urodzonych w Indiach, w Microsoftie, w Google, w IBM-ie, w naprawdę najważniejszych firmach. No i rzeczywiście ludzie...
0: Tak. I to, co właśnie pan redaktor mówi, teraz no, ciężko jakby wytłumaczyć elitom rządzącym, czy elitom nie tylko związanym z rządem, ale z tym establishmentem w mediach, no w jaki sposób no, nie można przy tak rozwiniętej technologii na przykład zapanować i zorganizować transparentnego, uczciwego egzaminu.
1: Albo poradzić sobie z biurokracją, która w Indiach jest wręcz legendarna, prawda?
0: Czy poradzić sobie z biurokracją. Bardzo często my tutaj narzekamy na naszą biurokrację, ale rzeczywiście...
1: Najdrobniejsza sprawa w Indiach to jest koszmar urzędowa, tak.
0: Ktokolwiek był w Indiach, to zdaje sobie sprawę z tego, a tam nie tylko ten system rozbudowany.
1: Wystarczy się o wizę ubiegać i już to bywają kłopoty jakoś bardziej skomplikowaną, prawda?
0: System rozbudowanej biurokracji polega, też jest tak stworzony, że te pokusy dotyczące różnego rodzaju właśnie łapówek korupcji jest taki, bo najłatwiejsza sprawa, do najłatwiejszej sprawy, gdzie nam by się wydawało wystarczy jeden urzędnik, tam jest około 10 urzędników. I dodam jeszcze do tego, że no nie tylko mamy do czynienia z dymisją czy rezygnacją ministra edukacji, ale także chyba ponad 70 osób, które zasiadały w tej Państwowej Komisji Egzaminacyjnej, także podało się do dymisji, no czy zostało właśnie...

0: Młodzi ludzie teraz to za swój sukces na pewno uważają, ale na pewno będą mieli sporo innych postulatów do rządzących. Zobaczymy, jak to się w Indiach potoczy. Bardzo dziękuję. Ja tu musimy, panie doktorze, kropkę niestety postawić, bo czas z audycji nam się kończy, ale będziemy mieli jeszcze okazję na pewno o Indiach nieraz porozmawiać, bo to jest arcyciekawy kraj.
1: Bardzo dziękuję, panie redaktorze.
0: Doktor Jakub Zajączkowski, Uniwersytet Warszawski, był moim państwa gościem. Michał Strzałkowski, dziękuję państwu za uwagę. Do usłyszenia.
2: Reklama.
3: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
4: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
3: Panowie z Media Expert. No. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
4: Wygodnie i za darmo.
3: No.
5: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Tu Polskie Radio Warszawa.
7: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.
2: Po reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Dwaj podejrzani o pobicie pary obywateli Ukrainy we Wrocławiu w rękach policji. Jeden z nich chciał uciec z miasta. Powstała Komisja Rozwoju i Bezpieczeństwa Sztucznej Inteligencji może karać przedsiębiorców za wykorzystywanie AI wbrew prawu. Program Efekt Chopina, wydarzenia edukacyjne, cieszy się dużym zainteresowaniem. Będzie realizowany od września do grudnia. Minęła 21. Michał Przerwa, zapraszam. Policja zatrzymała dwóch podejrzanych o brutalne pobicie pary obywateli Ukrainy we Wrocławiu. Jeden z nich próbował uciec z miasta. Zatrzymani to mężczyźni w wieku 27 i 45 lat. Do jednego z zatrzymań doszło podczas akcji, gdy podejrzany próbował opuścić Wrocław, żeby uniknąć odpowiedzialności. Według policji obaj zatrzymani byli już wcześniej wielokrotnie notowani za różne przestępstwa. Śledczy kontynuują czynności, żeby wyjaśnić wszystkie okoliczności pobicia i zatrzymać pozostałych sprawców. Prokuratura nie potwierdza informacji dotyczących spotkania śledczych z szefem zonda krypto Przemysławem Kralem w jednym z krajów Zatoki Perskiej. Według doniesień Rzeczpospolitej dyrektor jednej z delegatur CBA oraz prokurator Marek Wełna mieli namawiać szefa upadłej giełdy kryptowalut do współpracy ze służbami. Prokuratura Regionalna w Katowicach poinformowała o postępach w śledztwie dotyczącym oszukania ponad 4300 klientów zonda krypto.
2: Prokuratura przeprowadziła oględziny komunikatorów internetowych Telegram i Slack oraz zapoznała się z korespondencją wymienianą między pracownikami zonda krypto. Śledczy wydali też postanowienie o blokadzie rachunku we francuskim banku, na który trafił istotny przelew od zarządu zonda krypto.
3: Przelewu kwoty 4 milionów euro pochodzącej z transakcji przeniesienia własności zarejestrowanej w Monaku spółki, w której udziałowcami są osoby podejrzewane w śledztwie zonda krypto.
2: Powiedział rzecznik prokuratury regionalnej w Katowicach, prokurator Michał Binkiewicz. Francuski sąd zgodził się na zablokowanie wskazanego konta. Śledztwo dotyczące zonda krypto przedłużono do stycznia 2027 roku. Michał Makowski, Polskie Radio.
1: Algorytmy śledzą każdy nasz krok w sieci. Teraz same mają znaleźć się pod kontrolą państwa. Dzięki podpisaniu ustawy o systemach sztucznej inteligencji zostanie powołana Komisja Rozwoju i Bezpieczeństwa Sztucznej Inteligencji. Komisja będzie nadzorować i karać przedsiębiorców za wykorzystywanie systemów AI niezgodnie z prawem i unijnymi regulacjami.
2: Do komisji będzie można składać indywidualne skargi na działanie poszczególnych systemów AI. W tym roku wszystkie treści wygenerowane przez sztuczną inteligencję mają być oznaczane na stronach internetowych, zapowiada wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski.
4: A to jest pierwszy krok do przeciwdziałania dezinformacji wspieranej przez sztuczną inteligencję, kiedy użytkownik zobaczy jasny komunikat. To, co widzisz, zostało wygenerowane przez AI.
2: Unijne przepisy, nad których egzekwowaniem będzie czuwać Polska Komisja, uniemożliwiają również wykorzystywanie tak zwanego scoringu społecznego, dodaje wicepremier Krzysztof Gawkowski.
5: Nikt nie będzie mógł skanować twojego poruszania się

0: po mieście po to, żeby w czasie rzeczywistym można było ci podsyłać na przykład informacje, reklamy albo w jakikolwiek sposób targetować twoje życie.
1: Komisja będzie mogła nakładać kary finansowe na przedsiębiorców oraz wycofywać z rynku systemy AI niezgodne z unijnymi przepisami. Michał Makowski, Polskie Radio.
2: Zmarła Anna Knysok, była wiceminister zdrowia oraz pełnomocnik rządu Jerzego Buzka do spraw wprowadzania kas chorych w latach 1997-2001. Po odejściu z rządu była m.in. dyrektorką szpitala w Chorzowie. Anna Knysok w czasie stanu wojennego działała w opozycji, mówi Monika Kobylańska z katowickiego IPN-u.
3: Po 1981 roku była kolporterką pism podziemnych, współpracowniczką Solidarności Walczącej. Była współorganizatorką Filipiskupiego Komitetu Pomocy Uwięzionym i Internowanym przy parafii świętej Jadwigi w Chorzowie. Sama została zatrzymana w kwietniu 1983 roku, następnie aresztowana, osadzona w areszcie śledczym Milicji Obywatelskiej w Chorzowie, następnie w Komendzie Wojewódzkiej w Katowicach w areszcie śledczym. Areszt uchylono dopiero w lipcu 1983 roku.
2: Anna Knysok miała 75 lat. Rekordowe zainteresowanie programem Efekt Chopina, wydarzenia edukacyjne. Celem przedsięwzięcia, podobnie jak w zeszłym roku, jest udostępnienie chopinowskiej muzyki najmłodszym odbiorcom, młodzieży, dorosłym, seniorom i osobom ze szczególnymi potrzebami w całej Polsce. W ciągu niecałego miesiąca wpłynęło ponad 420 wniosków ze wszystkich województw Polski. Ostatecznie Narodowy Instytut Fryderyka Chopina zakwalifikował do niego 146 instytucji, mówi rzecznik Instytutu Aleksander Laskowski.
4: To dla nas oczywiście wielkie szczęście, wielka radość, że z każdym rokiem Polska ma coraz większe pragnienie Chopina. Widać to doskonale po liczbie wniosków złożonych do programu Efekt Chopina, wydarzenie edukacyjne. Najczęściej zgłaszały się miejscowości poniżej 30 tysięcy mieszkańców, oddalone od dużych aglomeracji o ponad 70 kilometrów, a wnioski składały instytucje takie jak domy i ośrodki kultury, centra biblioteczne, centra sportu i turystyki, przedszkola, szkoły powszechne i muzyczne oraz fundacje i stowarzyszenia.
2: Wydarzenia edukacyjne będą miały miejsce jeszcze w tym roku, od września do grudnia w całej Polsce.
5: To były informacje Polskiego Radia 24.
2: Jutro słonecznie, miejscami na północy i w Karpatach może padać przelotny deszcz. Od 18 do 23 stopni cieplej, miejscami na Dolnym Śląsku około 25.
5: Klimat.
2: W całym kraju jakość powietrza jest dobra albo bardzo dobra. Około 36% prądu w krajowej sieci pochodzi z odnawialnych źródeł.
5: Klimat.
6: Polskim Radiu 24.
7: 6 minut po godzinie 21.
5: Pomówmy o tym.
8: A dzisiaj pomówię z panem profesorem Tadeuszem Bartosiem, filozofem z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Dobry wieczór, panie profesorze.
9: Dobry wieczór, witam bardzo serdecznie.
8: Panie profesorze, zastanawiam się nad tym, nad motywacją i nad wytłumaczeniem. Może pan mi pomoże. Dlaczego związki partnerskie są zagrożeniem dla małżeństwa?
9: No to jest nieprawda. Pytanie jest, kto i dlaczego to mówi?
8: No, słyszymy to z ust różnych polityków, bardzo się liczących w Polsce. Słyszymy to również z ust pierwszego obywatela Rzeczpospolitej, czyli prezydenta Nawrockiego. I ja się słucham polityków, i prezydenta też się powinienem słuchać. I się zastanawiam, co pan prezydent ma na myśli. To może pan mi przybliży, będąc filozofem, teologiem, osobą, która sprawy małżeństwa zna z dwóch stron, i od strony tego sakrum, i od strony profanum. Dlaczego związek partnerski jest zagrożeniem dla małżeństwa?
9: No, związek partnerski to jest pewien rodzaj takiej produkcji prawnej, która w pewnym rodzaju kompromisie, gdzie stroną taką blokującą jest Polskie Stronnictwo Ludowe, to mówimy o teraz, No, pojawia się projekt.

0: jakiegoś tam częściowego rozwiązywania problemów ludzi żyjących ze sobą w sposób stały, ale bez małżeństwa. To mogą być osoby homoseksualne albo heteroseksualne. Dlaczego to jest zagrożenie? No tutaj jakby, gdyby sięgnąć do korzeni, stąd w ogóle cały problem, no to rzućmy sobie okiem, ale naprawdę tylko króciutko. Świat grecki, Ateny w V wieku, Platon, o przyjaźniach męskich są dyskusje. Sokrates uczy, jak podrywać chłopaka, mówiąc w dużym skrócie, i tak dalej, w różnych dialogach. Nie ma żadnego tabu dookoła miłości męskiej, przyjaźni męskiej, tego typu rzeczy. Pojawia się chrześcijaństwo i mamy jakąś taką fobię. To jest związane z tym, że chrześcijaństwo pochodzi z świata żydowskiego, czyli z Biblii Starego Testamentu. No i najsłynniejsze teksty świętego Pawła: nie łudźcie się, mężczyźni współżyjący ze sobą nie osiągną Królestwa Niebieskiego. Historia wygląda tak, że następne wieki to jest rodzące się taki tabuizacja, żywiąc coś bardzo żywa, niechęć, wstręt, oburzenie w stosunku wszystkich z tych związków miłości tej samej płci. To jest ten stan, z którym mamy do czynienia, stan kulturowy. Jesteśmy w cywilizacji chrześcijańskiej, która to wytworzyła. To są 2000 lat. Od 150, w różnych miejscach, pewne regulacje kulturowe zostają zmodyfikowane. Pojawia się nowoczesność, oświecenie, jak zwał, tak zwał. W związku z tym dopuszcza się na przykład aborcję, pomimo wielkich protestów Kościoła katolickiego, i dopuszcza się, przynajmniej przyjmuje się do wiadomości, związki osób homoseksualnych. Przybyła w ostatnich kilkudziesięciu latach wiedza na temat także biologicznego podłoża tej skłonności do osób tej samej płci, więc jest próba takiej normalizacji, żeby ich nie piętnować, żeby oni mogli funkcjonowali, żeby może poszli się przejść na mieście i trzymali za rękę i nikt się nie, nikt ich nie atakował. No i jesteśmy w tym momencie kulturowym, gdzie w Polsce też to trzeba uregulować. No i ustawa, która nie przeszła, bo jest zagrożeniem dla rodziny. No to jest pustosłowie, to jest retoryka, zwyczajna retoryka, która nie ma żadnego, żadnej podstawy w faktach. Natomiast jest rzeczywiście pewną zmianą obyczajową wyraźną. To jednak 2000, ponad 2000 lat wajcha by została przewrócona. Bo to już Platon mówił, że ludzie to jak coś widzą, no to się dziwią. Później jak dzieci małe na to patrzą, to uważają, że normalne, dwa, trzy pokolenia i wszyscy uważają, że to normalne. Rzeczy dotyczyła ćwiczenia pań, kobiet w gimnazjonie, tam się ćwiczyło nago. No, mężczyźni występowali nago bez problemu, a panie, tu byłby problem. Więc krótko mówiąc, tak, że pełna jakaś akceptacja, niewidzenie problemów, związków osób tej samej płci, to jest proces zmiany mentalnościowej, który wymaga dwóch, trzech pokoleń. I tutaj ta blokada jest nastawiona, ale ona już ma bardzo niewiele wspólnego z takim, powiedzmy, głoszeniem nauki Kościoła, czy czegoś takiego, tej tradycji świętej i tak dalej. No bo tutaj już po prostu cynicznie się wykorzystuje różnego rodzaju takie pałki, żeby przeciwnikowi politycznemu osłabić notowania.
1: No tak, wykorzystuje się to politycznie, ale jeżeli pan pozwoli, to jeszcze wrócę na chwilę do tego religijnego aspektu, bo z jednej strony to mamy w Polsce śluby cywilne, prawda, czyli niekościelne, mamy śluby kościelne. No tak, ale w Polsce żyją również inni Polacy. Żyją muzułmanie, żyją Żydzi, śluby judaistyczne, żyją Hindu.

0: dusi, prawda, najróżniejsze nacje. I te najróżniejsze nacje, wierzące w swoich bogów, w swoją religię, zawierają związki małżeńskie, religijne. I teraz nasuwa się pytanie. Jeżeli uważamy, że związki partnerskie są złe, wychowani jesteśmy w kulturze chrześcijańskiej, to te inne związki religijne też traktujemy jako związki złe i które nie powinny być zawierane i które należy piętnować?
1: No, jeśli to są monogamiczne związki osób różnej płci, no to w nauce Kościoła katolickiego jest to uważane za zgodne z naturą, z prawem naturalnym. No, oczywiście ta nauka Kościoła katolickiego ewoluuje w kierunku bycia bardziej tolerancyjną, mniej potępiającą. Ta potęga i wpływy, słabnięcie tych potęgi i wpływów takich absolutnych w państwach europejskich, we Francji, w Polsce, w innych krajach, w Włoszech, no spowodowało, że muszą przejść z poziomu dyktatu, jak ma być, na poziom rozmowy. Porozmawiajmy, dogadajmy się i tak dalej. Więc w stosunku do, także do innych religii mamy tutaj taką jakąś tolerancję i tego typu rzeczy. To bardzo denerwuje tych lefebrystów i takich bardzo prawicowych katolików, którzy uważają, że zdradzono odwieczną naukę Kościoła. Coś trochę jest na rzeczy, no ale to inny temat. No w związku z tym, nie wiem, śluby cywilne, tutaj już nie prześledzę tak dokładnie tego, ale pojawienie się ślubu cywilnych, czyli jako alternatywy dla kościelnych rytuałów, też było protestowywane w pewnym momencie. W ogóle samo to pojawienie się prawa autonomicznego wobec prawa kościelnego, no to był proces w różnych krajach, różnie to wyglądało w ciągu ostatnich kilkuset lat, także w krajach protestanckich. Więc to jest cały proces, który nazywa się laicyzacją, sekularyzacją, autonomią państwa wobec Kościoła. No przecież jeśli ktoś ogłasza tą autonomię państwa wobec Kościoła, to znaczy, że wcześniej był z tym pewien problem, że stawiamy na nowe rozwiązania.
0: No tak, w okresie międzywojennym, panie profesorze, nie można było zawrzeć ślubu cywilnego. Mówię o Polsce. W Polsce dopiero po...
1: Biedny Piłsudski chyba tak musiał zmienić wyznanie.
0: Tak, tak, tak. Stał się protestantem. Jeszcze jedna rzecz była zastanawiająca. Tam były dwie przysięgi. Inną przysięgę składał pan młody, inną przysięgę składała panna młoda. Więc to też była ta wyróżniająca. No, w Wielkiej Brytanii w latach nawet 70., pod koniec lat 60. za przyłapanie homoseksualnych związków można było pójść do więzienia. Lata 60. XX wieku. Więc
1: to jest słynna sprawa tego matematyka. Tylko mi jego nazwisko ucieka.
0: Tak, tak, tak.
1: Który robił przy tych kodach. Na podstawie tego, co dostarczyli polscy matematycy.
0: Sprawa Enigmy słynna. Nie,
1: ta maszyna Turinga, to był Irving Turing, matematyk, którego przyłapano w flagranti, kazano mu brać albo jakieś takie prochy, a to w latach, pod koniec lat 40. to była trucizna, albo do więzienia i on popełnił samobójstwo. Królowa angielska przeprosiła za to już w 2011 roku.
0: Już.
1: Więc powolutku, ale coś się zmienia.
0: No tak, ale z drugiej strony ja słyszę i czytam w internecie, że to można wyleczyć, tak? Że to można się zarazić homoseksualizmem. I zastanawiam się, kto takie wieści roznosi, bo przecież to już od dziesięcioleci wiadomo, że to nie jest rzecz, której można się nauczyć czy zarazić, a to tacy jesteśmy, no tacy zostaliśmy stworzeni. Tak nasza chemia w mózgu pracuje po prostu. Może to jest niezrozumiałe, ale no tak to działa.
1: No tutaj dla stanowiska religijnego byłoby lepiej, że to jest nabyte. To jest kwestia wychowania, że tam mamusie za bardzo się chłopcami zajmowały lub odwrotnie i tak dalej.
0: Taki no to ja byłem wychowany przez dwie mamę i babcię, więc jestem...

0: jestem jedynakiem.
1: Ta teoria z faktami, no i w związku heteroseksualnym podejrzewam.
0: No tak.
1: Więc ta teoria z faktami, no po prostu nie ma wiele wspólnego, więc tutaj instytucje kościelne tego nie będą, katolickie nie będą tego przepychać, ale byłoby to bardzo korzystne. Ale to no, nie jest to taka jakaś wiedza, powiedzmy, od zawsze, bo biologiczna wiedza, bo ona bardzo przyrasta w ostatnich kilkudziesięciu latach, no, ale tutaj to już nie podlega dyskusji. W związku z tym no, Kościół katolicki specjalnie w tej materii no, nie będzie zabierał głosu, na przykład, że to jest jakieś zniekształcenie natury i tak dalej, ta terminologia zmieniona o zboczeniach i tak dalej, ale będzie się trzymał, no i trochę nie ma wyjścia, ponieważ te teksty katolickie są, jakie są, świętego Pawła, który przywołałem na początku, i ta 2000-letnia tradycja będzie się wstrzymał tej tradycji potępiającej życie seksualne. Tutaj jest koncentracja na aktach seksualnych i tak dalej, żeby ich nie było. No tutaj mamy bardzo silną taką, powiedzmy, specyfikację, co wolno, czego nie wolno, kiedy wolno, jak nie wolno. I to dla małżeństw heteroseksualnych, dla związków homoseksualnych jest prościej, bo w ogóle nie wolno i tak dalej. Więc no tutaj w tym kierunku to na tym pozostaje funkcjonowanie Kościoła katolickiego, próby niemieckich biskupów, żeby jednak ich jakoś tam adoptować, żeby oni mogli do Kościoła osoby homoseksualne bieżące chodzić, żeby mogli jakoś tą przysięgę przed księdzem złożyć, jakby takie imitacja podróbka ślubu. No były takie próby, duszpasterstwo osób homoseksualnych i tak dalej, ale ostatecznie zostały zatrzymane przez Watykan, także tam to za daleko pójść nie może. Tutaj oczywiście no, gra się toczy wewnątrz Kościoła katolickiego, bo właśnie Lefebvre naciskają, że po prostu Kościół katolicki nie już jest katolicki, bo w ogóle stracił swoje katolickie oblicze, przestał być wrogi wobec Żydów, przestał być wrogi wobec homoseksualistów itd., itd. W związku z tym, no, zdrada, wielka zdrada.
0: Panie profesorze, myślę sobie tak, że warto byłoby, że niektórzy polscy politycy, którzy są tak zapiekli w tym krytykowaniu tych związków partnerskich, bo przecież związki partnerskie to nie tylko związki partnerskie osób homoseksualnych, to bardzo często związki partnerskie osób heteroseksualnych, bo musimy wziąć pod uwagę, że 25% dzieci w Polsce rodzi się w związkach bez związków, to znaczy związkach, które nie są sformalizowane. Po prostu. 25% dzieci polskich się tak w takich związkach rodzi. Ale do czego dążę? Warto byłoby, żeby ci politycy, którzy tak bardzo jednostronnie i tak twardo na ten temat się wypowiadają, no i tutaj często posiłkują się stanowiskiem Kościoła katolickiego, przeczytali sobie troszkę literatury, na przykład historię papiestwa, różne opisy, tak. Okazało się tych pozycji bardzo wiele. No niektóre są może fejkowe, niektóre są bardziej takie amatorskie, no ale są takie zupełnie bardzo, nawet bardzo przyzwoicie napisane, które opisują te rzeczy, które w owym papiestwie, w owym Rzymie, w tej owej stolicy Piotrowej, tam za tymi zasłonami, firankami, oknami, drzwiami się działy. To jest wielce interesujące.
1: Tak, ostatnia taka pozycja, której chyba nie można odmówić rzetelności, to jest książka Sodoma Martela, francuskiego dziennikarza. On tam no, spędził kilka lat w Watykanie, zaprzyjaźnił się, zakolegował z różnymi duchownymi watykańskimi różnego szczebla. I oni mu po prostu opowiadali, co tam się dzieje, co, że ten go kocha, ten go rzucił, a ten tam, to krótko mówiąc, odsłonił tą firankę. To jest, powiedzmy, ten ostatnie 50-60 lat Watykanu i miłości męsko-męskich na wszystkich możliwych poziomach, że tak powiem, łącznie z zapraszaniem, imprezkami z męskimi prostytutkami i tak dalej. No i to jest jeden z takich elementów istotnych obrazu, że paradoksalnie to takie silne oficjalne potępienie.

0: miłości męskiej, które jest doktrynalne, pochodzi z nauki Biblii i tak dalej, i tak dalej. Ono równocześnie kontrastuje z tym, że duchowni, którzy zostają od XI wieku wprowadzeni w celibat, bo oni się między sobą zaprzyjaźniają i tam też jest chemia wśród niektórych z nich, jakiejś tam grupy. Martin Luther obliczał, że im wyżej w hierarchii, tym osób homoseksualnych jest więcej, ponieważ no, to jest taki dobór. Powiedzmy sobie, kolega dobiera kolegę, no to robimy biskupem kogo? No kolegę, którego lubimy. I homoseksualni będą dobierać sobie homoseksualnych, także według jego tych konstatacji sam Watykan, gdzie już jest tą wierchuszką doboru, starsi dobierają sobie młodszych, z których później będą ich następcy, tego typu rzeczy. Taka koaptacja, taki system. Więc no, tam już jest 90%, czyli właściwie to jest taki duży klub gejowski, Watykan. Tak to wynikało
1: z tej książki.
0: Z tej książki Martel. Tak jak mówiłem, on pokazuje warsztat dziennikarski, te rozmowy, nigdy nie miał procesu, który by przegrał, że to są oszczerstwa, więc mamy, nie musimy w to ślepo wierzyć, ale mamy pewną przesłankę dosyć wiarygodną, dosyć dobrze uzasadnioną, więc to daje nam pewien obraz. I to jest ten kłopot, że także taka wrogość, agresywność wobec homoseksualności no jest elementem też maskowania, także pewien taki papierek lakmusowy, poznaj. Po czym poznasz księdza homoseksualistę, kiedy dużo nagaduje agresywnie na homoseksualnych, na homoseksualizm. To jest jeden z sposobów maskowania się.
1: No to
0: oczywiście to jest metoda niestety nie, jakby to powiedzieć, taka 50-50, no.
1: Ale biorąc pod uwagę
0: mogą być heteroseksualni, którzy też nienawidzą homoseksualnych i głoszą to nakazanie.
1: Ale panie profesorze, biorąc pod uwagę kulturowość polską, chociażby, ja nie mówię tutaj w tym momencie o Kościele katolickim, ale tak społecznie, no to taką dużą grupę, która no, wykazuje bardzo dużą niechęć do homoseksualistów, to są te grupy kibicowskie. Zresztą to słychać, prawda? I biorąc pod uwagę, że no, te grupy jasno określają, jaki mają stosunek do społeczności LGBT, no to można dojść do wniosku, że to też jest no, takie ukrywanie swoich skłonności z tego, co pan
0: to
1: mówi.
0: To jest taką hipotezę, to trzeba było jakoś ten, ale homofobia jest jedną z technik ukrywania własnej nieumiejętności pogodzenia się, ukrywania własnej homoseksualności, umiejętności znalezienia się w tym.
1: No i
0: ona jest taka prymitywna, bo jest reaktywna i tak dalej, więc jeśli to są grupy kibicowskie, ale niestety dziś też każdą taką rzecz można rozkręcić propagandowo, tak jak teraz mamy to napuszczanie opinii publicznej, czyli takich po prostu żulików na Ukraińców, oni zaczynają codziennie gdzieś jakieś wiadomości, że zostali pobici Ukraińcy.
1: Tak, za
0: no to
1: chwilę
0: na
1: będę...
0: tym poziomie też można nakręcać takie obie gejów. Mieliśmy to przez wiele, wiele lat przed wojną na Żydów, więc niestety.
1: No niestety i zastanawiam się, że te metody, które były wykorzystywane i w strasznych czasach i były metodami bardzo obrzydliwymi, one w dalszym ciągu działają i w ogóle nie ma nawet momentu zastanowienia się nad tym, że to jest bardzo złe, że tak nie wolno, że to doprowadziło do makabrycznych rzeczy w wieku XX.
0: No tutaj rządzi zasada skuteczności, to znaczy używa się narzędzi, które są skuteczne. No i tutaj no powiedzmy, można powiedzieć makiawelizm, tego typu rzeczy. I generalnie rzecz biorąc, trzeba się troszeczkę pogodzić z tym, że gatunek ludzki jest tak skonstruowany, ta kultura, cywilizacja, która się wykształciła, a teraz jeśli są media elektroniczne, czyli bardzo szybki, znaczy brak dystansu czasowego między nadaniem komunikatu a odbiorem, właściwie jest to natychmiastowe, więc ta szybkość

0: przesłania informacji jest tego rodzaju, że no, musimy się pogodzić z tym, że będą te narzędzia używane. Jest jakaś możliwość egzekucji karnej, prawnej, głoszenie nienawiści i tak dalej. I tutaj kwestia skuteczności tych narzędzi.
1: I szybkości działania, bo prawo jest skuteczne wtedy, kiedy jest szybkie.
0: No tak, no, być szybkie i nieuchronne, to jest podstawa. Wtedy ludzie się 3 razy zastanowią. Oni nawet jak przestają kraść, jak im się to nie opłaca. Bo są wszędzie kamery, to zawracanie głowy zaraz mnie złapią. Więc ta skuteczność, nieuchronność systemu prawnego, ona jest rzeczywiście, jest takim ważnym panaceum. W kwestiach tej mowy nienawiści, czy tego typu rzeczy, to jest kilka elementów. W różnych krajach jest pewnie różnie, ale no, jest to kwestia nowego uregulowania i sprawności działania.
1: I potraktujmy to, panie profesorze, jako puentę naszej rozmowy. Za dzisiaj dziękuję. Pan profesor Tadeusz Bartoś, filozof, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
2: Reklama. Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
3: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
2: Kto? No wiadomo,
3: ci panowie z Media Expert.
4: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Po reklamie.
6: To są informacje Polskiego Radia 24.
7: Minęła 21.30, Michał Przerwa, zapraszam. Rząd szuka rozwiązań, które pozwolą utrzymać ceny paliw na stabilnym poziomie w okresie powrotów z urlopów, powiedział premier Donald Tusk. Chodzi o 2 ostatnie tygodnie wakacji.
8: Rozmawiałem z ministrem finansów. Jeśli się okaże, że ta sytuacja znowu jest niestabilna, że te ceny znowu mogą pójść w górę, to zaproponujemy no, takie rozwiązanie, żeby przynajmniej na ostatnie 2 tygodnie wakacji, a więc wtedy, kiedy zaczną się powroty z wakacji, prowadzić mimo tej blokady znowu takie regulowane ceny, żeby ludzie nie przepłacali przynajmniej za te powroty. Ale o tym będziemy jeszcze rozmawiali w szczegółach z ministrem finansów jeszcze dzisiaj.
7: Szef rządu przypomniał, że na Bliskim Wschodzie trwa wojna, a jej skutkiem jest drożejąca ropa na światowych rynkach. Dodał, że nie rozumie decyzji prezydenta Karola Nawrockiego, który skierował do Trybunału Konstytucyjnego ustawę dotyczącą zysków firm paliwowych. Dla budżetu państwa może to oznaczać stratę na poziomie około 4 miliardów złotych. Będą powszechne badania przesiewowe w raku płuca od 1 października. Z niskodawkowej tomografii komputerowej klatki piersiowej będą mogli skorzystać nałogowi palacze, zapowiedział wiceminister zdrowia Tomasz Maciejewski.
9: Świadczenie jest w pełni finansowane przez NFZ, nielimitowane, co zapewni pacjentom równy dostęp do badań oraz większą szansę na wczesne wykrycie nowotworu i skuteczne jego leczenie. To szczególnie ważne, ponieważ rak płuca jest bardzo często rozpoznawany w zaawansowanym stadium, gdy możliwości skutecznego leczenia są bardzo ograniczone.
7: Z badania będą mogły skorzystać osoby w wieku 55-74, które paliły przez 20 lat paczkę papierosów dziennie. Modernistyczne Centrum Gdyni wpisane na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Zdecydowano o tym w południowo-koreańskim Pusan, gdzie odbyły się obrady. Starania o wpis trwały od dekady. Eksperci uznali, że gdyńska architektura i jej układ urbanistyczny są wyjątkowe w skali świata. Prezydentka Gdyni Aleksandra Kosiorek powiedziała, że wniosek poparło 18 z 21 członków komitetu.
10: Nasz wniosek w tym roku, jak dotąd, zebrał największe historyczne wręcz poparcie. Także wszystkie narody zjednoczone zgadzają się co do tego, jak unikalne dobro mamy u siebie w Gdyni. Jesteśmy z tego bardzo, bardzo dumni.
7: Lista Światowego Dziedzictwa UNESCO obejmuje 1250 miejsc, w tym 18 w Polsce.
1: Trzydzieści dwie minuty po godzinie 21:00.
11: Wieczór w Polskim Radiu 24.
1: A dzisiaj moim gościem jest redaktor Jan Ordyński, publicysta, Towarzystwo Dziennikarskie. Witam redaktora.
12: Dobry
1: bardzo
12: wieczór.
1: Serdecznie. Może zacznijmy od nie tego, co jest dzisiaj na pierwszych stronach gazet, to już od kilku dni jest.

0: na pierwszych stronach gazet. Zacznijmy od tego, co wydarzyło się we Wrocławiu, gdzie po raz kolejny już doszło do rzeczy absolutnie niedopuszczalnej, a mianowicie prawdziwi Polacy pobili parę ukraińską. Celowo mówię prawdziwi Polacy, bo to są tacy podpuszczeni, że oni tutaj pokażą tym Ukraińcom, gdzie jest ich miejsce. Trzech nosicieli telewizorów, przepraszam redaktorze, za emocjonalny stosunek do tego. Podobno jeden bokser ćwiczący, trenujący, no pobili parę ukraińską, dlatego że mieli miękki akcent i zwrócili uwagę, że nie należy się wpychać w kolejkę. I sobie myślę tak, przepraszam, będzie dłuższy wstęp. Moja babcia z Kijowszczyzny pochodziła, z przedrewolucyjnej Kijowszczyzny i dopiero po wojnie 20 roku przyjechała do Polski, tutaj do Warszawy i miała miękki akcent, wschodni. I myślę sobie, czy moją babcię, Polkę stamtąd, Korwin-Kosakowską też takie by się by pobili za to, że ma miękki akcent? Aż milczy redaktor.
1: Właśnie. Nie, ja jestem strasznie zaniepokojony tym, że praktycznie codziennie słyszymy takie komunikaty, bo pan przytoczył ten wrocławski napad, incydent. Incydent, może to jest słowo...
0: Nie, bandycki napad.
1: Bandycki napad, bandycko-faszystowski napad. Ale ja słyszałem dzisiaj jeszcze jeden komunikat, gdzieś też doszło do tego typu sytuacji. I praktycznie właśnie, jak wspomniałem, mamy prawie codziennie do czynienia z tego typu wydarzeniami gorszącymi. Sytuacja prawie dochodzi do tej, którą Polska znała po 1935 roku, kiedy właśnie ONR-owsko-falangistowskie bojówki biegały po ulicach, biły Żydów, numerus clausus na uniwersytetach.
0: Z tak zwanymi lagami.
1: Z lagami, biły pięściami, biły lagami, kopały i tak dalej. Taka faszystowska część ówczesnej sceny politycznej, zresztą w dużej części, w sporej części też złożona z młodzieży narodowej. Narodowej, tak oni się określali. I myślę, że dochodzimy do takiego momentu, kiedy w gruncie rzeczy będziemy mieli do czynienia z powtórzeniem tej sytuacji. Tutaj ze strony władz jeszcze demokratycznej Polski powinny nastąpić drastyczne kroki, zostać podjęte drastyczne kroki ze strony policji, prokuratury w celu przeciwdziałania tego typu zajściom, a sądy powinny po prostu być bezwzględne, kiedy będą wyrokowały. Nie ma żadnego najmniejszego usprawiedliwienia dla takich zajść. To jest tak, że jeżeli Ukrainiec się zachowuje w Polsce karygodnie, to są tak samo jak w stosunku do Polaków, Chińczyków, Tajwańczyków,
0: Amerykanów,
1: Egipcjan. Takie same środki, takie same przepisy są stosowane i nie powinno być żadnej różnicy. Dlatego bardzo mnie to niepokoi, bo nie ma, powiadam jeszcze raz, żadnego uzasadnienia, a niestety od pewnego czasu też widzę akceptację, bądź nawet jakiś sposób zachęcania do tego typu instrumentów, do tego typu zachowań ze strony, podpuszczania tego typu zachowań ze strony niektórych aktorów sceny politycznej. I to jest też w szczególny sposób oburzające i odrażające wręcz.
0: Znaczy ja się martwię tym, że politycy nie potępiają tego. To znaczy nie słychać z ust najważniejszych polityków w państwie, od pierwszego polityka w naszej ojczyźnie, od pierwszego
1: obywatela
0: właściwie, że nie ma kompletnie żadnej reakcji, bo moim zdaniem reakcje już dawno powinny być, no zwłaszcza kiedy atakowani są młodzi ludzie, a to, co się wydarzyło w słynnym autobusie i ten mężczyzna, który napadł na te
1: dziewczynki
0: 11-letnie czy 12-letnie, no to, ale tych napadów rzeczywiście jest bardzo dużo i to, nie, no, i to słychać.
1: To codziennie i dzisiaj słyszałem ze strony i ministra spraw wewnętrznych i premiera. No, minister spraw wewnętrznych powiedział, że nie, i to zresztą jest osoba, która akurat w tej sprawie powinna jak najmocniej zabierać głos obok prokuratora generalnego, powiedział, że będzie tego typu zachowania.

0: zachowania będą bezwzględnie tępione i ja oczekuję tego typu właśnie reakcji państwa na takie bandyckie, faszystowskie zachowania.
1: I chyba dobrze, że telewizje to pokazują, to zajście. To już nie jest...
0: To w internecie jest tak.
1: I to
0: pokazane.
1: Nie jest już tłumaczone tym, że zbyt drastyczne, żeby pokazać. Nie, to należy pokazać, w jaki sposób nasi rodacy zachowują
0: tego
1: się wobec
0: chłopaka
1: innych.
0: Ukraińca pobito bardzo mocno. Dziewczyna też oberwała.
1: Dziewczyna ma naderwane ucho.
0: Tak, naderwane ucho i... No, ale to powiadam, no... Słyszymy to prawie dzień w dzień, że coś takiego się zdarzyło, a to akcent ukraiński, a to też kilka lat temu mój znajomy profesor Uniwersytetu Warszawskiego, historyk, został pobity w tramwaju warszawskim, ponieważ rozmawiał po niemiecku ze swoim gościem. No ludzie, gdzie my jesteśmy w ogóle, no? Przecież tak na początku lat... 90., a powiedziałbym, to są jakieś od 2000 mniej więcej 15 roku, kiedy słyszeliśmy o tym, że właśnie cudzoziemcy przywożą jakieś choroby
2: pasożyty
0: i tak dalej, rozsiewają to. I to w gruncie rzeczy od tego momentu się zaczęło, chociaż ostatnio przybiera drastyczne formy. I w stosunku do Ukraińców, którzy po prostu szukają u nas schronienia, przyjechali u nas dlatego, że nie mogą mieszkać u siebie w kraju, bo tam spadają na nich bomby, rakiety i tak dalej, i tak dalej. U nas dzięki Bogu jeszcze nie spadają, ponieważ oni walczą też za nas.
1: Dobrze, widzę, że obydwaj troszkę na wysokie tony weszliśmy, panie redaktorze.
0: Ale te wysokie tony są absolutnie usprawiedliwione. I nie ma tu żadnego usprawiedliwienia, a z kolei dla tych zachowań nie ma najmniejszego usprawiedliwienia i najmniejszego powodu. Jeżeli Ukrainiec się źle zachowuje, to jest policja do tego.
1: No i takie informacje spływają, że jeżeli przekroczyli prędkość, czy jeździli, no to zostali deportowani z Polski, podziękowani.
0: Tak powiem, zabawna historia, bo jemu trzeba było przyłożyć 10-tysięczny mandat na przykład, ale deportować go z zakazem 10-letniego zakazu pobytu w Unii Europejskiej, to już nadgorliwość.
1: No nadgorliwość, no ale z drugiej strony, biorąc pod uwagę to, że mamy procesy, które się teraz toczą, słynne, gdzie Polacy zabijali Polaków na drogach, więc...
0: Nie, to są też bandyci i mordercy. Nie ma też żadnego usprawiedliwienia do jeżdżenia na przykład po trasie łazienkowskiej Warszawy szybkością ponad 200 km na godzinę. Na innych drogach też. Na żadnej drodze.
1: Żadnej.
0: W Polsce nie ma usprawiedliwienia dla tego typu prędkości.
1: Dobrze, wobec tego przejdźmy do tego, co jest na pierwszych stronach gazet i właściwie na pierwszych stronach wszystkich portali. Rozpad Prawa i Sprawiedliwości. Jak redaktor sądzi, no jutro ma się to przypieczętować.
0: Formalnie ma biuro polityczne Prawa i Sprawiedliwości.
1: Tak starą nomenklaturą
0: tak,
1: widzę
0: no,
1: tutaj.
0: Bo to komitet polityczny się teraz nazywa.
1: Redaktor tak. Tutaj, to wyjaśnijmy, to biuro polityczne było za czasów Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, czyli przed 89 rokiem.
0: To jest ten najwęższy krąg kierowniczy partii. Właśnie ma jutro. No formalnie przyłożyć pieczątkę.
1: Przyłoży?
0: No moim zdaniem, to już za daleko zabrnęło. No, śmieszne by było, gdyby się to nie stało. No bo od kilku dni słyszymy o secesji i tak dalej, i tak dalej. Dodatkowo jest to okraszone wyzwiskami, wymyślaniem Morawieckiemu od agentów Tuska, niemieckich agentów i tak dalej, i tak dalej. No więc myślę, że już nie ma ratunku.
1: To były prezes Kurski tutaj tak błyszczy taką frazeologią.
0: Postać, powiedziałbym, wyjątkowa na polskiej scenie politycznej. I zresztą akurat powiedziałbym, w jego wydaniu są to nie najmocniejsze zachowania. Ale chyba to już i też ze strony tych secesjonistów to już tak daleko zaszło, że byłoby śmieszne, gdyby oni się zgodzili na jakieś powrót, na jakieś pojednanie. No bo już byłoby zabawne i po prostu i tyle. No. Jeżeli chcą oni zachować powagę tego, co zrobili, no to muszą już trzymać fason, no.
1: No ale jeden poseł, który, prawda, niby odszedł.
0: Słyszał pan o tym pośle wcześniej?
1: Nie.
0: No.
1: Ale przyszedł do Kanosy.
0: No to,
1: i zaistniał.
0: No tak, no. Ja myślę, że prezes, który bardzo jest pamiętliwy.

i pamięta, że 35 lat ktoś tam coś powiedział na niego, to myślę, że prezes, póki jest jeszcze prezesem, to będzie pamiętał tą chwilę zawahania. To

0: pisowskie lata, będąc marszałkiem, w gruncie rzeczy akceptowała wszystkie te zachowania, które najdelikatniej mówiąc sprzeczne z prawem, które miały miejsce. A teraz, no taki średniego szczebla, wiceminister obrony chyba to był, ma być wicemarszałkiem. No, tam, jeżeli należy się też wicemarszałkostwo, jeżeli powstanie klub, a myślę, że na pewno powstanie ten klub
1: Morawieckiego,
0: to myślę, że też będą chcieli mieć swojego przedstawiciela w prezydium Sejmu, bo to jednak można w tym wąskim gronie kilku osób, członków prezydium Sejmu, marszałka i wicemarszałków, jednak wpływać na pracę izby, pierwszej izby polskiego parlamentu. No a poza tym to bardzo sympatyczna posada jest, no wicemarszałek Sejmu ma gabinet, sekretariat, samochód służbowy i tak dalej.
1: Ochrony nie ma.
0: Ochrony nie ma, ale no, ja myślę, że tutaj akurat na tych niektórych wicemarszałków to się nikt specjalnie nie będzie porywał, bo ich nie bardzo są znani, no powiedziałbym trudno. No wicemarszałkiem jest na przykład jeszcze nasz były marszałek Sejmu, został na pocieszenie wicemarszałkiem Sejmu, no i ile ich już będzie wicemarszałków? Chyba z pięciu będzie. No.
1: Tak, tak, tak. No ale to może zmienić troszkę nieco w prezydium Sejmu stosunek głosów, dlatego że będzie wtedy jeden wicemarszałek z Konfederacji, jeden wicemarszałek z Prawa i Sprawiedliwości i jeden wicemarszałek od
0: Morawieckiego. A są, tak, jest marszałek Czarzasty, dwie wicemarszałkinie i wicemarszałek Hołownia.
1: I jest, tak, i jeszcze wicemarszałek z PSL-u.
0: Z PSL-u, no tak. Tak, no, tak. Rzeczywiście, to bardzo liczne już grono.
1: To będzie grono bardzo
0: chociaż
1: liczne.
0: Ostateczny głos należy do marszałka i on ma prawo do podejmowania formalnych, samodzielnych decyzji i nadawania biegu wielu sprawom.
1: I dlatego nie jest lubiany przez niektóre koła polityczne.
0: No tak, no przecież jest poza tym jest komunistą, postkomunistą
1: komuchem.
0: Komuchem, no i w ogóle no, kara nieboskie.
1: Dobrze, to teraz porozmawiajmy o pieniądzach.
0: O.
1: No, tankuje redaktor, czy jest...
0: Tak, jechałem tutaj i tak się przyglądałem, bo to jadąc z mojego miejsca zamieszkania tutaj, do stacji w Alei Niepodległości. Kilka stacji benzynowych mijam i rzeczywiście już benzyna 95 jest 7,50 z grosza, 7,57 chyba. Ropa jest, ociera się o ósemkę. Ta benzyna 98 też. No tak mniej więcej to wygląda, chociaż taniej jest na stacjach benzynowych, na przykład przy hipermarketach. To jest tak, tak około 30 groszy taniej, to co nie jest wcale tak mało. Ale i tak jest drogo, no bo jeszcze nie tak dawno płaciliśmy, ja pamiętam, że 5,25 na przykład.
1: No i teraz niektórzy przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości nabijają się i gdzie jest ta benzyna? 5,19. No,
0: no
1: ale...
0: tak, ale 5,19, ja się bardzo chciałbym nawet po 4,19, jakby było to, albo jeszcze niżej. Natomiast 5,19 było wtedy, kiedy nie było
1: wojny
0: na Bliskim Wschodzie, wojny z Iranem, zatoki, obu zatok w gruncie rzeczy zakorkowanych, ostrzeliwania tankowców. No więc nie przesadzajmy też naprawdę z tym, bo...
1: No to wobec tego, dlaczego prezydent zablokował tą ustawę opodatkującą?
0: Dlatego, żeby zablokować. No tak, no nie ma żadnych... No a dlaczego Sejm zablokował?
1: A może dlatego, że prezydent nie tankuje?
0: No nie, znaczy nie tankuje benzyny, tak. Prezydent ma służbowe samochody. Natomiast no rzeczywiście to jest moim zdaniem... Nie, i to taki powiedziałbym kolejne zachowanie, które trudno znaleźć usprawiedliwienie dla niego. No bo na przykład ten Sejm, który ostatnio jest... znowu jest bardzo mocno eksponowana sytuacja... jest po prostu, był sprawą oczywistą, że trzeba to podpisać. Te propozycje, które zgłaszał w obecności prezydenta prezes Narodowego Banku Polskiego, no powiedzmy, były zupełnie zabawne.
1: No i złoto staniało właśnie.
0: Już
1: więc...
0: nikt o tym zresztą nie mówi i no. Nie wspomina. A to po prostu na dłuższą metę naprawdę jest bardzo istotne wsparcie dla

0: armii i służb, policji, służb specjalnych i tak dalej, no.
1: I to sobie tak myślę, że...
0: A płacimy na armię już naprawdę ogromne pieniądze, których... Na... Jak sobie pomyślę, ile moglibyśmy na przykład z tych pieniędzy, chociaż część wyrywać, gdyby był święty spokój, wyrywać na służbę zdrowia, na ochronę zdrowia, na tego typu, na edukację i tak dalej, no to porażająca jest ta skala ogromu wydatków wojskowo-wojennych w Polsce, zresztą i w Europie też, no w całej Europie w tej chwili, bo ciągle słyszymy, że ktoś będzie wydawał 5 albo 4, a jeszcze wydawał niedawno 2 i tak dalej, to ogromne wydatki są usprawiedliwione,
1: będzie rosło,
0: żeby nikt nam nie zarzucił, że my tu jakąś...
1: Nie, absolutnie usprawiedliwione, tak. I to będzie, i musimy mieć świadomość, tak, że to będzie rosło. Zresztą ta informacja, która ostatnio spłynęła, że podpisana została umowa pomiędzy rządem polskim a rządem brytyjskim w sprawie uruchomienia fabryki materiałów wybuchowych na terenie wysp, ze względów bezpieczeństwa, to jest oddalone.
0: Przyznam się zresztą panu, że jak są obaj, pamiętamy czasy, w którym w Związku Radzieckim pod koniec i na początku Rosji Michaił Gorbaczow był.
1: Pamiętamy.
0: I naprawdę to, co przyniosła ten okres gorbaczowowski, myślałem, że już nigdy nie spotkamy się, że to jest ostatnie. W Rosji nie będzie tego typu sytuacji, z którą mamy teraz do czynienia. No i proszę, okazuje się, że Gorbaczow był w gruncie rzeczy incydentem.
1: No Gorbaczow, a Jelcyn...
0: Jelcyn, Gorbaczow, tak.
1: A Jelcyn okazało się, że był superdemokratą, bo rzeczywiście Jelcyn dopuścił do takich ruchów i tak otworzył archiwa, które potem już nigdy Federacja Rosyjska dopuściła.
0: Przez te kilka lat Gorbaczowa, który zaczął to w 85 roku i dalej, potem Jelcyn to przejął, mieliśmy rzeczywiście z czymś, powiedziałbym, nienormalnym w historii tamtego naszego sąsiada do czynienia.
1: No dobrze, to teraz przyjrzyjmy się najsłynniejszemu polskiemu uciekinierowi za wielką wodę.
0: ZZ.
1: ZZ, Zbigniew Ziobro. Został właśnie przekazany wniosek o ekstradycję i tymczasowe aresztowanie. Został taki wniosek przekazany do Stanów Zjednoczonych. O tym poinformowała dziś rzeczniczka prokuratury generalnego, pani prokurator Anna Adamiak. No i zobaczymy, jaka będzie reakcja Stanów Zjednoczonych, bo może być ciekawie, bo z jednej strony to będzie rozpatrywane przed sądem amerykańskim, z drugiej strony stronę polską będzie reprezentował prokurator amerykański.
0: Tak, a ostateczną decyzję podejmie przynajmniej formalnie sekretarz stanu Marco Rubio w tym wypadku, czyli bardzo wysoko. A słyszałem też, że samo wpuszczenie Ziobry do Stanów Zjednoczonych też zostało podjęte na wysokim szczeblu. Nawet jest mowa, że w tej sprawie tą sprawą zajmowała się szefowa gabinetu prezydenta Trumpa. No więc i zastępca sekretarza stanu. No więc naprawdę to było bardzo wysoko ulokowane. Ciekaw jestem, kto to załatwiał. Myślę, że może kiedyś się dowiemy, kto ze strony polskiej, bo nie sądzę, żeby Zbigniew Ziobro był tam znany w ogóle personalnie. Ktoś musiał to czynnikom amerykańskim, i to wysoko postawionym.
1: Mówi się o tym, że to Adam Bielan, taka szara eminencja.
0: On ma dojście do
1: administracji amerykańskiej.
0: Tak,
1: obecnej,
0: mówię, że ma dojście do wysokich funkcjonariuszy administracji amerykańskiej, ale no myślę, że się ciekaw jestem, jak to będzie, bo to będzie też ciekawy egzamin dla administracji amerykańskiej, czy ona traktuje wszystkich jednakowo. ICE na przykład, czy będzie w tej sprawie też zabierał głos?
1: No już zabrał, bo było pytanie, na jakiej podstawie, i ICE powiedział, że to on nic tutaj nie ma do tego.
0: No to by uprawdopodobniało nasze wcześniejsze przypuszczenia, że to jednak na wysokim szczeblu i to nie tylko był wjazd turystyczny, że tak powiem.
1: No, czy to jest zarzut taki, jeden z zarzutów,
0: tym
1: że...
0: bardziej powiem, że nie ma już Ziobro ani polskich dokumentów, ani węgierskich dokumentów. No więc
1: Ale ma dokumenty prasowe, podobno jest dziennikarzem. Przepraszam.
0: No tak, ale na legitymację prasową jeszcze nawet nie wpuszczają do Stanów Zjednoczonych, na samą legitymację prasową. No,
1: no nie. Paszport trzeba mieć i jeżeli się człowiek nie podoba, to immigration bardzo dokładnie przepytuje.
0: Tak, ja tam byłem i wiem, że to nie jest tak hop-siup, no.

0: że się wjeżdża i od razu wpuszczają, jednak bardzo, bardzo starannie się przyglądają każdemu, kto wjeżdża, a myślę, że teraz przy administracji trumpowskiej, która właśnie bardzo mocno sprawia sprawę przybyszów do Stanów Zjednoczonych, to myślę, że te kontrole są jeszcze zwielokrotnione.
1: No i ciekawe, czym to się skończy, dlatego, że tutaj ten taki kazus prawny no, jest taki poważny dla strony amerykańskiej również, dlatego, że no, kraj zaprzyjaźniony, kraj sojuszniczy, no, no może tutaj wyjść ta różnica, prawda, w przyjaźniach.
0: No, no i myślę, że jest...
1: Donald Trump nie jest zaprzyjaźniony z polskim rządem, a przede wszystkim Donaldem Tuskiem, ale jest zaprzyjaźniony z prezydentem Nawrockim, więc zobaczymy, jaka tu będzie rola prezydenta Nawrockiego, czy będzie coś suflował.
0: No i myślę, że Amerykanie, znaczy w ogóle pewnie są zdziwieni, bo jednak przyjazd w taki sposób ministra sprawiedliwości, byłego prokuratora generalnego w charakterze uciekiniera z kraju zaprzyjaźnionego, no myślę, że jest po prostu wyzwaniem również dla administracji amerykańskiej, intelektualnym.
1: No tak, zobaczymy. Prawnicy amerykańscy będą mieli rzeczywiście duży
0: orzech,
1: ambaras.
0: Duży
1: ambaras. I ciekawe, bardzo mnie to, czy prezydent Donald Trump coś na ten temat powie, bo zdarza się, że prezydent na takie właśnie, wydawać by się mogło, poboczne tematy się wypowiada z dużą przyjemnością.
0: No ciekaw jestem, czy dotrze do prezydenta Trumpa w ogóle ta sprawa.
1: No tak, i jeszcze trzymając się ministra Ziobro, no to minister Ziobro, rodzina ministra Ziobro, no ostatecznie przegrała słynny proces.
0: Tak, przy całym, że tak powiem, współczuciu ze śmierci ojca, bo to dla nikogo
1: nie jest...
0: W młodym
1: wieku, no bo miał niewiele ponad 60 lat.
0: Ale to sprawa, to co się działo w prokuraturze, w sądach krakowskich i tak dalej, jest po prostu zadziwiające. No i czas tego, trwania tego procesu wobec wybitnych kardiologów krakowskich.
1: Bardzo współczuję tym lekarzom, bo rzecz się toczyła 20 lat. No. 20 lat stawiania się non-stop
0: w
1: sądzie.
0: Jest, panie redaktorze, to jest też skandal nad skandale, że w ogóle się taka sprawa, w ogóle sprawa w sądzie się może tak długo toczyć. I słyszę, że właśnie, ale to też z winy Zbigniewa Ziobry i tego, co on z procedurami karnymi i sądowymi w ogóle robił, spowodowało, że postępowania przed sądami się zamiast skracać, się wydłużyły do jakichś astronomicznych rozmiarów. I to niczym nie jest usprawiedliwione. No ja pamiętam w Ameryce, zresztą, o której przed chwilą mówiliśmy, proces tego głównego gościa z Lehman Brothers toczył się właśnie, nie wiem, paręnaście tygodni. U nas chyba by 50 lat się musiał toczyć, biorąc pod uwagę skomplikowany charakter tego typu postępowania.
1: Przypomina się proces karny we Francji. Tam chodziło o jakąś grupę terrorystyczną i sąd wyznaczył termin, że rozpoczynamy tego i tego dnia, a wyrok ma zapaść tam za dwa tygodnie tego i tego dnia. Codziennie odbywały się rozprawy.
0: Ale ja jeszcze pamiętam...
1: Codziennie się we Francji odbywały rozprawy. Ja sobie pomyślałem, a dlaczego u nas rozprawy najróżniejsze i dotyczące tych najcięższych spraw są na przykład co dwa miesiące, co trzy miesiące, co pół roku. Przecież to biedny sędzia już nie pamięta tych akt.
0: No więc pamiętam sprawy z początku lat 90. i 2000, kiedy w Rzeczpospolitej zajmowałem się tymi najbardziej i największymi procesami karnymi. To trwały, naprawdę codziennie były rozprawy wyznaczane, czyli można.
1: No można. Redaktorze, przepraszam bardzo, czas nam się skończył. Troszkę przybliżyliśmy, pokazaliśmy i mam nadzieję, że...
0: A tak dobrze nam się rozmawiało.
1: No dobrze, no mogłoby się dłużej rozmawiać. Jan Ordyński, publicysta, Towarzystwo Dziennikarskie, dzisiaj był państwa i moim gościem.
0: Dziękuję
1: za rozmowę.
2: Reklama. Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
3: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
2: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
3: Ach, ci panowie z Media Expert.
2: Prawda?
4: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.

0: reklamie. Autopromocja.
1: Nasza codzienność kulturowa to różne formy twórczej ekspresji oraz mikrokosmosy artystów. Daję więc słowo kultury, że wybiorą Państwo coś dla siebie. Weekend kulturalny, piątki po 21. Zapraszam do kulturalnych inspiracji. Maja Kluczyńska.
0: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Podejrzani o pobicie ukraińskiej pary we Wrocławiu złapani to dwaj mężczyźni znani już dobrze policji. Marcin Ociepa, kandydatem PiSu na wicemarszałka Sejmu, partia upierała się wcześniej przy kandydaturze Elżbiety Witek. Centrum Gdyni na liście Światowego Dziedzictwa UNESCO to szansa dla miasta na zwiększenie ruchu turystycznego. Minęła 22, Michał Przerwa, zapraszam. Policja zatrzymała dwóch podejrzanych o pobicie pary obywateli Ukrainy we Wrocławiu. To mężczyźni w wieku 27 i 45 lat. Do jednego z zatrzymań doszło podczas akcji, gdy podejrzany próbował uciec z miasta.
2: Obaj zatrzymani byli już wcześniej wielokrotnie notowani za różne przestępstwa, a jeden z nich próbował uciec z miasta, mówi Aleksandra Freus z wrocławskiej policji.
3: W działaniach uczestniczyli funkcjonariusze samodzielnego pododdziału kontrterrorystycznego policji. Policjanci nadal intensywnie pracują nad sprawą, aby wyjaśnić wszystkie okoliczności i zatrzymać pozostałego sprawcę.
2: Policja potwierdza, że do zdarzenia doszło po sprzeczce w sklepie. Mężczyźni mieli wepchnąć się do kolejki, a 21-letnia Anastazja zwróciła im uwagę. Chwilę później konflikt przeniósł się przed sklep. Na opublikowane w sieci nagraniu widać, jak dwóch mężczyzn podchodzi do pary Ukraińców. Po chwili zaczynają bić mężczyznę, następnie dołącza trzeci napastnik. Cała trójka kopie leżącego. Gdy kobieta próbuje go bronić, również zostaje uderzona. Oboje trafili do szpitala. Mateusz Czmiel, Polskie Radio.
1: Zbigniew Ziobro z pełnym spokojem poddaje sprawę wniosku o ekstradycję ocenie władz Stanów Zjednoczonych. Były minister sprawiedliwości odniósł się w mediach społecznościowych do skierowanego przez polskich śledczych do amerykańskich władz wniosku o aresztowanie i ekstradycję podejrzanego. Podkreślił, że jego zdaniem formułowane wobec niego oskarżenia mają nie tylko wymiar osobisty, ale również polityczny cel osłabienia opozycji i przykrycie kryzysu w służbie zdrowia. Proces ekstradycji Zbigniewa Ziobry zależy przede wszystkim od amerykańskich władz, podkreśla premier Donald Tusk. Szef rządu nie jest pewien, jak będzie przebiegała współpraca z Amerykanami przy ekstradycji Zbigniewa Ziobry.
4: My będziemy zgodnie z prawem szukali wszystkich dostępnych sposobów, aby ci politycy, na których ciążą tak poważne oskarżenia, stanęli prędzej czy później przed polskim sądem. Wtedy, kiedy mamy do czynienia z uciekinierami, wymaga to dobrej współpracy z rządami danych krajów. Jak Państwo wiecie, po zmianie władzy na Węgrzech mamy świetną współpracę z rządem węgierskim, jeśli chodzi o te kwestie. Natomiast no, czekamy na pozytywne sygnały z Waszyngtonu.
1: Polscy śledczy zarzucają Zbigniewowi Ziobrze popełnienie 26 przestępstw. Od kilku miesięcy Ziobro przebywa w Stanach Zjednoczonych, gdzie wyjechał po zmianie władzy w Budapeszcie. Wcześniej korzystał z azylu politycznego udzielonemu mu przez rząd Viktora Orbana. Klub PiSu chce mieć wicemarszałka. Jego przewodniczący Mariusz Błaszczak mówi, że kandydatem będzie Marcin Ociepa.
5: Poinformowałem marszałka Sejmu, że Klub Parlamentarny Prawa i Sprawiedliwości złoży wniosek o uzupełnienie prezydium Sejmu o naszego kandydata. Naszym kandydatem jest pan minister Marcin Ociepa. Ja z panem ministrem Ociepą współpracowałem przez wiele lat w Ministerstwie Obrony Narodowej. Uważam, że jest to kompetentny, dobrze przygotowany polityk do pełnienia takiej roli.
1: Wcześniej kandydatką PiSu na wicemarszałka była Elżbieta Witek. Sejm nie zgodził się jednak na jej wybór. W związku z tym ugrupowanie postanowiło nie zgłaszać kolejnego kandydata na to stanowisko. Marcin Ociepa jest członkiem klubu PiSu, ale nie należy do partii. Modernistyczne Centrum Gdyni wpisano na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Zdecydowano o tym w południowo-koreańskim Pusan, gdzie odbyły się obrady. Starania o wpis trwały od dekady. Eksperci uznali, że gdyńska architektura i jej układ urbanistyczny są wyjątkowe w skali świata. Wpis na listę UNESCO może przyciągnąć dodatkowych turystów, mówi prezydentka miasta Aleksandra Kosiorek.
6: Ja myślę, że...

0: Część odczujemy już w tym roku. Proszę pamiętać, że turysta tak szczególny jak ten turysta poszukujący stylów architektonicznych nie musi być związany z sezonem wysokim, więc to jest dla nas również szansa na rozciągnięcie tej turystyki nie tylko w sezon wysoki. Ale my zrobimy wszystko, żeby ten turysta już jutro zaczął się o tym dowiadywać. Moment jest symboliczny i to już na zawsze zostanie w historii nie tylko Gdyni, ale Polski i świata, że akurat w roku stulecia docenia się coś takiego jak Śródmieście Modernistyczne.
1: Modernistyczne Śródmieście Gdyni zajmuje obszar 88 hektarów, jest tam około 500 budynków. Lista Światowego Dziedzictwa UNESCO obejmuje 1250 miejsc, w tym 18 z Polski. Latem bardzo łatwo o zatrucie pokarmowe, gdyż wysoka temperatura sprzyja rozwojowi bakterii w żywności. Główny inspektorat sanitarny opracował zasady sanitarne dotyczące przygotowywania posiłków, które są sprzedawane podczas pikników i wydarzeń charytatywnych. Na wyrób lemoniady, ciast czy przekąsek nie jest wymagana zgoda sanepidu, jednak może dojść do kontroli takiego miejsca, gdzie produkty są sprzedawane, mówi rzecznik Głównego Inspektoratu Sanitarnego Marek Waszczewski.
2: To, że działalność taka nie podlega planowej kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej, nie znaczy, że nigdy i w żadnym wypadku kontrolerzy inspekcji nie pojawią się na takim stoisku. W sytuacji, w której ktokolwiek zgłosi, że po zjedzeniu czy po wypiciu takich produktów, które były oferowane przez dzieci, poczuł się źle, my oczywiście zawsze taką sprawę potraktujemy poważnie, przyjedziemy na miejsce i sprawdzimy, co konkretnie się stało i w jaki sposób mogło dojść do zatrucia.
1: Opracowane przez specjalistów zasady są dostępne na stronie Głównego Inspektoratu Sanitarnego.
3: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: Jutro będzie słonecznie, miejscami na północy i w Karpatach może padać przelotny deszcz. Od 18 do 23 stopni, cieplej miejscami na Dolnym Śląsku około 25.
4: Minęła 22:06.
3: Wieczór w Polskim Radiu 24.
4: I pomyśleć, że przed rokiem 89 Rosjanie byli zafascynowani kulturą polską, prasą polską, filmami polskimi, muzyką polską, a wcześniej, no za czasów carskich, polskie nazwiska przewijają się w rosyjskiej nauce, w rosyjskim zarządzaniu, w rosyjskiej sztuce. Bardzo wielu naszych rodaków bardzo dużo dla cesarstwa rosyjskiego zrobiło. No i właśnie o tym za chwilę będziemy wiedzieć więcej.
3: Powtórka programu.

0: Prawdziwa Rosja.
1: Hurra!
2: Spotkali się Polak i Rusek. Co prawda w serii tych dowcipów był też Niemiec, ale my dziś w audycji Prawdziwa Rosja porozmawiamy o stosunkach polsko-rosyjskich i o Polakach w Rosji. Dzień dobry, nazywam się Maciej Jastrzębski i zapraszam.
0: Prawdziwa Rosja.
2: Na początek naszego spotkania sięgnijmy do mojego radiowego archiwum i wydobądźmy nagrania, które przybliżają historię Polonii na obszarze Rosji. Rozmowy były zarejestrowane w Moskwie, Petersburgu, Ułan-Udę i Irkucku.
0: Prawdziwa Rosja.
2: Polacy docierali do Rosji najczęściej nie z własnej woli. W wiekach XVI i XVII byli to jeńcy, wzięci do niewoli po jednej z kolejnych bitew albo tak zwanych wypraw smoleńsko-moskiewskich. Rzadko, ale jednak osiedlali się tutaj polscy rycerze, którzy zaciągnęli się na służbę, albo kupcy. Wiek XVIII wraz z rozbiorami Polski zapoczątkował falę zsyłek naszych rodaków w głąb Imperium Carskiego na tereny niezamieszkałe. A w wieku XIX szacuje się, że do Rosji, głównie na Syberię, wywieziono ponad 2 miliony Polaków. Co prawda nieliczni, ale jednak trafiali do Rosji z własnej woli, skuszeni obietnicą ziemi. Współcześnie w Federacji Rosyjskiej potomkowie zesłańców i osadników starają się pamiętać o historii, kulturze i tradycjach przodków, a także podtrzymywać znajomość języka

0: polskiego. W niemal całej Rosji działają stowarzyszenia polonijne, o czym mówi szefowa Kongresu Polonii Rosyjskiej Halina Romanowa.
1: Obecnie mamy już ponad 50 organizacji w całej Rosji. Do organizacji mówię o prężnych organizacjach zarejestrowanych, które prowadzą działalność kulturalną, promocję Polski, polskiej kultury, historii. Organizowane są Dni Polskiej Kultury.
2: Ja mam już 90 lat. Tylko źle rozmawia, najlepiej rozumie.
3: Uczą się polskim języku, proszę się, tutaj są klasy, gdzie ludzie chodzą. Ci, kto nie wiedzą tego języka, a jak kiedy śpiewają na polskim języku piosenki, przez muzykę można nauczyć się polskim języku.
4: To jest wielki język, bardzo ładny język, bardzo trudny język.
5: Nazywam się Lilia Szyszko, jestem prezesem Związku Polaków w Sankt Petersburgu imieniu biskupa Antoniego Malickiego.
0: Język polski to jest taki element, który jednoczy Polaków mieszkających na ziemi rosyjskiej?
5: No przynajmniej chęć nauczyć się tego języka właśnie babci, dziadków naszych, żeby wnukowie, dzieci zaczęli mówić po polsku, bo niestety był zapomniany i w polskich rodzinach w domu na co dzień mówi się w języku rosyjskim.
1: W Rosji zamieszkuje, szacujemy, 300 tysięcy Polaków.
0: Co z Polakami, Polonią w czasach Związku Radzieckiego i jeszcze wcześniej, przed rewolucją?
1: Przed rewolucją były bardzo mocne, bogate nasze polskie organizacje. Posiadające i przytułki, gazety, swoje budynki, szkoły, budowali kościoły również.
0: Po rewolucji komunistycznej, a szczególnie w latach wielkiego terroru, organizacje polonijne zostały rozwiązane.
1: Liderów bardzo wielu, jak i księży, zlikwidowano.
0: Tyle ogólnie o Polonii w Rosji. Ponieważ Polskie Radio gości w obwodzie irkuckim, dowiedzmy się od wiceprzewodniczącej miejscowej wspólnoty Lidii Potapowej, jakie wichry przygnały na Syberię przodków dzisiejszych polonusów.
6: Oprócz zesłańców w Irkucku oczywiście byli Polacy, którzy przyjechali dobrowolnie. Kupcy, ludzie takie przedsiębiorcze, którzy tu odkrywali restauracje, kawiarnie. I pamiętam z historii, że pierwszą restaurację tu otworzył właśnie Polak. Byli tu i lekarze polscy, rzemieślnicy, rzeźbiarze.
0: Do Irkucka, nad Angarę, nad Bajkał przyjeżdżali ludzie, którzy mieli ogromny wkład w prowadzenie tych pierwszych badań, prawda, geograficznych, przyrodniczych.
6: Na frontonie naszego Muzeum Krajoznawczego napisano jest ze 20 nazwisk badaczy, między innymi nazwisko Jana Czerskiego i Dybowskiego.
0: No i wspomnijmy, jak nazywa się najwyższy szczyt w górach bajkalskich?
6: No oczywiście, że Czerskiego.
7: W rosyjskiej historii, nauce i kulturze można odnaleźć polskie ślady? Z tym pytaniem zwróciłem się do rosyjskiego politologa niezależnego Grega Amnuela. I co usłyszałem? O tym już za chwilę.
8: Prawdziwa Rosja.
7: Tych śladów jest tak wiele, że chyba już więcej być nie może. Jeśli weźmiemy księgi heraldyczne, to znajdziemy tam bardzo dużo polskich nazwisk. Te ślady są więc wszędzie. A pamiętasz okres w historii, w którym Polacy i Rosjanie budowali przyjazne stosunki, czy może zawsze były między nami takie napięte stosunki, wrogość?
0: Była wrażda.
9: Ja bym сказал, że jak to nie udziwitelne, samej lepsze odnoszenie na mojej pamięci.
7: Powiem tak, co może wydawać się dziwne. Jeśli mnie pamięć nie zawodzi, to najlepiej te stosunki układały się za czasów prezydentury Aleksandra Kwaśniewskiego. Polska weszła wtedy do NATO i Rosja się uspokoiła. W Moskwie zrozumiano, że skoro Polska jest w sojuszu, to już nigdy nie wróci do sowieckiego obozu i wszystko jest tak, jak ma być.
0: A jeśli dopuścim...
7: A gdy Polak spotyka się z Rosjaninem, to znajdą wspólny język?
0: Oni znajdą obszy język.
9: To zależy od tego, jaki Polak i z jakim Rosjaninem on spotyka.
7: To zależy, jaki Polak i z jakim Rosjaninem się spotyka. Nieprzyjazne nastroje, wręcz wrogość, nie wynikają z osobistych kontaktów, ale z doświadczeń historycznych. Powiem tak, dotyczą poglądów fundamentalnych.
9: Na fundamentalnym.
7: Konkretnie jakich? Opiera się to na wielu rzeczach. Zwykliśmy mówić, że jest to trwający od wieków spór dwóch silnych państw słowiańskich, z których jedno ma związki z kulturą Zachodu, a drugie Wschodu. Na tym opiera się to odwieczne konkurowanie, widoczne w religii, kulturze, języku, terytoriach itd. Praktycznie we wszystkim.

0: terytoriach i tak dalej, we wszystkim praktycznie.
1: Nie patrząc na ogromne terytorium zajmowane przez Rosję, powiedziałbym, że oba państwa zawsze konkurowały o taki puchar pierwszeństwa w tej części Europy.
2: Samych wliwiatelnych stron w tej części Europy.
1: To właśnie miałem na myśli. Jeśli mówimy o ogromie terytorium, to przecież kiedyś również Polska zajmowała obszar od morza do morza. Powiedziałbym, że na tym tle silna była i jest wzajemna zazdrość. Jest różnica. Polskie elity nigdy nie dążyły do zajęcia ziem od oceanu do oceanu.
2: Polskich elit nigdy nie było takiego żelania, że my będziemy rozwijać nasze terytorium od oceanu do oceanu.
0: Ja z tobą absolutnie zgadzam.
1: Zgadzam się. Rosji się to nie udało. Jest co prawda z jednej strony ocean arktyczny, a z drugiej spokojny, ale do Atlantyku nie doszła.
0: No, do Atlantyckiego ona nigdy nie dotягивалась.
2: A jeśli patrzeć na...
1: Wydaje mi się, że do 2014 roku, do aneksji Krymu, te stosunki polsko-rosyjskie mogłyby rozwijać się w miarę poprawnie, ale już po napaści Rosji na Ukrainę nie. Mam na myśli kontakty na poziomie działaczy kultury, nauki i tym społecznym. Funkcjonowało takie przekonanie wśród Polaków, że z Rosjanami jakoś się da, ale nie z rosyjskimi władzami, niezależnie czy to car, pierwszy sekretarz czy Putin. Po 2022 roku patrzymy z ogromnym brakiem zaufania już na wszystkich Rosjan.
2: Czuwam ocień silnego niedowierzenia na wszystkich Rosjan.
0: Z mojej точки зрения, все-таки момент был раньше упущен.
1: Z mojego punktu widzenia ten moment poprawy kontaktów był już wcześniej stracony. Ja dostrzegam te granice w okresie przełomu, gdy upadał Związek Sowiecki i tworzyła się Federacja Rosyjska. Mam na myśli nieuznanie przez władze Rosji na poziomie historycznym, politycznym i prawnym pełnej odpowiedzialności za zbrodnię katyńską. Potrzebne było przyznanie się do winy i przeproszenie za Katyń, Miednoje i inne działania, w których zdradziecko i brutalnie przelano polską krew.
0: Wieralomna i warwarski stoka była prolita polska krew.
2: Jeśli patrzymy na historię rozwoju Rosji.
1: Jeśli spojrzymy na historię rozwoju Rosji, to znajdziemy wiele polskich nazwisk. Pilotów, geografów, biologów, chemików, inżynierów. Czy możemy mówić, że Polacy wnieśli ogromny wkład w rozwój Rosji?
2: Polacy wnieśli ocień znaczymy wkład w rozwój Rosji.
0: Tak, безусловно. Ja bym powiedział tak, Polska była...
1: Tak, bezwzględnie. Polska była oknem, przez które przesączała się nauka i kultura Zachodu. Nie państwa północnej Europy, jak to mówiono w czasach Piotra Wielkiego, ale właśnie Polska. I to na długo przed Piotrem. Związki Polski z Francją, Niemcami, Austrią, Węgrami, Czechami czy Włochami znacznie bardziej wpływały na Rosję niż ten piotrowy wiatr z północy. Już za chwilę dzięki radiowemu archiwum wybierzemy się do Polaków mieszkających w pobliżu granicy rosyjsko-mongolskiej, a konkretnie do Buriacji. Zajrzymy też do polskiej wsi Wierszyna w obwodzie irkuckim, o której opowiadał mi nieżyjący już proboszcz irkuckiej katedry ksiądz Włodzimierz Siek. W stolicy Republiki Buriacji, Ulan-Ude, jest katolicka świątynia, w której spotkałem siostrę Bernadette, a ta powiedziała mi, że historia i kościoła, i wspólnoty katolickiej w tym regionie związana jest z polskimi, ze słońcami.
3: Kalinka. Prawdziwa Rosja.

cała, można powiedzieć tak, że wiara katolicka tutaj przetrwała już bardzo długo, ponieważ to właśnie polscy zesłańcy, oni wybudowali tutaj świątynię. To było w 1909 roku. Została ona poświęcona, jednak nie służyła ona im długo, bowiem w 1930 roku kościół katolicki został zamknięty, ksiądz wraz z parafianami represjonowani. Kościół, gdzie się znajdował w tej chwili, znajduje się tylko tam miejsce. Najpierw było to kino, stołówka, a potem w końcu został on wywieziony poza miasto. Przez długie lata właśnie katolicy nie mogli wyznawać publicznie swojej wiary. I właśnie odrodzenie parafii przyszło dopiero w 1990 roku, pod koniec lat 90. można powiedzieć, gdzie znów grupa Polaków zbierała się u jednej Polki w mieszkaniu na wspólną modlitwę.

0: modlitwę. Ksiądz przyjeżdżał raz na kilka miesięcy. Dopiero od 2000 roku jest na stałe tutaj pracuje ksiądz.
1: Jadąc do Ulan-Ude, miałem osadę nad Bajkałem, która nazywa się Sludzianka. Pracuje tam i mieszka ksiądz Wojciech Piekarski. Duchowny zbiera materiały dotyczące historii polskich zesłańców i, jak podkreśla, na podstawie rozmów z potomkami zesłańców carskich oraz późniejszych więźniów stalinowskich łagrów, gdyby nie pomoc prostych ludzi, mieszkańców nadbajkalskich wsi, trudno byłoby polskim zesłańcom przetrwać pierwsze miesiące na Syberii.
2: Pamiętam, jak rozmawiałem z panią, która była zesłana, zapytałem, a czy wam ktoś pomagał, nie? Oj, no oczywiście, że pomagał. I zaczęła mówić o wielkiej życzliwości i dobroci, wiecie, wielu ludzi, zwykłych takich ludzi, którzy pomagali na początku, nie dali umrzeć. Taki pomnik postawić wdzięczności prostym ludziom.
1: To teraz już jedziemy prosto do Wierszyny, wsi syberyjskiej, założonej przez Polaków i do dziś zamieszkiwanej niemal wyłącznie przez naszych rodaków. Tak o tym wyjątkowym miejscu mówi proboszcz katedry irkuckiej, ojciec Włodzimierz Siek.
3: Wielkim symbolem polskości bez wątpienia jest polska wioska Wierszyna, oddalona o 130 km od Irkucka. Jedyna, w której liturgia odprawiana jest całkowicie w języku polskim. Symbolem polskości tam jest wszystko.
1: Do Wierszyny prowadzą trzy drogi, ale każda z nich pozostawia wiele do życzenia. Szybciej jedzie się polnym traktem niż resztkami asfaltu. Telefony w tym miejscu raz działają, raz nie. Ciepła woda jest tylko wtedy, gdy zagrzejemy ją sobie w garnku, a na wiejskiej drodze w sercu Syberii przyjezdnych pierwszy napotkany wierszynianin wita naszym polskim dzień dobry.
4: Babka przyjechała sobie z Polski. Dawno już. Dziadka jednego zabrali. Ją ani nie widział, jedną babkę, żeby nie widział.
5: W 30. zabrali?
4: No, koniecznie.
5: Ciekawe jest to, że jesteście tak daleko od Polski, a wszyscy bardzo dobrze mówicie po polsku.
4: Niecysto już. Niecysto po polsku.
5: A w domu jak rozmawiacie?
4: Po polsku. Do kogo ruskie babę to po rusku.
1: A w Moskwie w 2011 roku stanął pomnik Jana Pawła II.
6: Prawdziwa Rosja.
1: Uczestniczący w ceremonii odsłonięcia pomnika wicemarszałek Senatu Marek Ziółkowski przypomniał, że w trakcie swojego pontyfikatu Jan Paweł II troszczył się o prawa każdego człowieka.
7: Jest to pomnik wielkiego, mądrego i dobrego człowieka.
1: W odsłonięciu pomnika wzięli udział duchowni katoliccy i prawosławni, jednak uroczystość pozbawiona była elementów religijnych, a sam pomnik błogosławionego Jana Pawła II nie zawiera elementów katolickiej symboliki. Jedynymi odniesieniami do motywów chrześcijańskich jest papieski strój, na którym jednak nie ma krzyża. Nuncjusz apostolski w Moskwie, arcybiskup Iwan Jurkowicz, nie krytykuje takiej wizji autorów pomnika. Idea, która przyświecała odsłonięciu tego pomnika, koncentrowała się na wzniesieniu go w otoczeniu ludzi kultury. Można podnosić takie detale, czy jest krzyż, czy go nie ma. Rosja jest chrześcijańska i krzyż można zobaczyć wszędzie. I kto to jest papież, jest oczywistym.
8: No kto papa, to понятно.
1: Skoro o tym pomniku wspomniałem, to dodam tylko, że mój dzisiejszy gość, Greg Amnuel, jest inicjatorem powstania tego pomnika i jego odsłonięcia.
6: Prawdziwa Rosja.
1: Dla mnie i dla wielu osób, które znam, to było znaczące wydarzenie. Jednak z przykrością powiem, że na ceremonii odsłonięcia pomnika nie było ani jednego przedstawiciela świeckich władz Rosji. Był co prawda jeden człowiek, który zajmował stanowisko wiceministra spraw zagranicznych, ale on przyszedł prywatnie. Było za to kilkudziesięciu ambasadorów, nie tylko europejskich państw, ale również z Azji, Ameryki i Afryki. Dla mnie było to wielkim wstydem. Podobnie jak wtedy, gdy po śmierci Jana Pawła II w większości państw na świecie, a na pewno we wszystkich liczących się krajach, ogłoszono żałobę. Nawet niekatolickie państwa jak Arabia Saudyjska i Izrael. Jedynym liczącym się krajem, który uznał, że nie było to ważne wydarzenie, była Rosja. Dla mnie, jako kogoś, kto nie tylko mieszkał w Rosji, ale był również działaczem kultury i politykiem, było to niezmywalnym wstydem i hańbą.
9: I to dla mnie było, jak dla człowieka w to czasie żywszego w Rosji i являвшегося w jakiejś stopniu nie tylko działaczem kultury, no i politykiem Rosji, niezmywalny. Wstydom i pozorom.
1: Po всей России byli. W całej Rosji były tablice, krzyże i pomniki upamiętniające Polaków ofiary Stalina.

0: rosyjskich represji. Były tablice i pomniki polskich działaczy kultury i naukowców, którzy wnieśli wkład w rozwój Rosji. Po napaści Rosji na Ukrainę te tablice, krzyże i pomniki są usuwane. Dlaczego?
1: Te tabliczki po cichońku ubierają. Dlaczego, po twojemu?
0: Z punktu widzenia obecnych kremlowskich władz, a sądzę, że to już wcześniej się zaczęło, Polska trafiła na listę tak zwanych nieprzyjaznych, wręcz wrogich państw. Tam zresztą jest nie tylko Polska, ale również kraje bałtyckie, Litwa, Łotwa i Estonia. W czasie rządów Orbana nie było co prawda Węgier, ale teraz są. Są Czechy, jest też Anglia i są Stany Zjednoczone. Te ostatnie nie zawsze, ponieważ zależy to od tego, kto zasiada akurat w owalnym gabinecie w Białym Domu.
2: Tam, opäćże, Stany Zjednoczone Ameryki, no nie wsegda, w zależności od tego, kto siedzi w kresle w owalnym gabinecie w Białym Domie.
1: W Listwiance na Bajkale.
0: W Listwiance nad Bajkałem jest Muzeum Bajkału. Na ścianie obok wejścia wisiała tablica z nazwiskami wybitnych badaczy jeziora i Syberii. Były więc nazwiska Dybowskiego i Czerskiego. Nawet najwyższy szczyt gór bajkalskich nosi imię Czerskiego. Tablicy z nazwiskami niestety już nie ma. Szczyt na razie jeszcze jest.
1: Pik paka jeszcze jest.
2: Ja jedyne, co скажу, że to na samym деле касается nie tylko Polaków.
0: Jedyne, co mogę powiedzieć, że to nie dotyczy tylko Polaków. To dotyczy Litwinów, Łotyszy i Estończyków. Usunięto krzyże, które były wzniesione we wszystkich miejscach, do których deportowano ludzi w latach 40. Usuwa się wszystko, co związane z Ukrainą. Jedynie pomnik Tarasa Szewczenki wciąż jeszcze stoi w Moskwie. Na razie nikt nie śmie podnieść ręki. A tak wszystko znika. Przyjęto postanowienie na poziomie parlamentów regionalnych, żeby wszystkie zagraniczne nazwy i nazwiska zniknęły z mapy rosyjskiego państwa.
2: O tym, żeby wszystkie inostranne nazwania i imiona w ogóle zniknęły z karty rosyjskiego państwa.
1: No już, jak my mówimy o tych odnoszeniach...
0: Skoro mówimy o stosunkach między Polakami i Rosjanami, to zapytam, czy gdy przeprowadziłeś się do Polski, to czułeś się jak w domu i czujesz tak do dziś? A może są jakieś problemy z Polakami?
1: Problemy z Polakami.
2: U mnie problemów z Polakami nie ma nikakich.
0: Ja żadnych problemów z Polakami nie mam. Ani ja, ani moja rodzina nie zetknęliśmy się z żadnym przejawem wrogości, ani na tle narodowościowym, ani językowym. Zawsze podkreślam. Nieistotne, w jakim języku mówisz, ważne, co mówisz.
2: Ponieważ ja zawsze podkreślam, nie tylko ważne, na jakim języku ty mówisz, jak bardzo ważne, co ty mówisz.
1: A z twojego licznego opyta...
0: A patrząc na twoje osobiste doświadczenia, czy Polacy i Rosjanie są sobie bliscy?
2: I da, i nie, ponieważ różnica...
0: I tak, i nie. Różnica między nami jest zasadnicza. Polacy mają coś, co nazywamy honorem, a Rosjanie niestety nie. Według mnie rów między polskim i rosyjskim rozumieniem przyjaźni opiera się przede wszystkim na historycznych doświadczeniach. Nie ma to niczego wspólnego z doświadczeniami osobistymi, bo te bywają różne, ale są przecież i liczne przykłady mieszanych małżeństw i przeprowadzek z jednego kraju do drugiego. Teraz też niemało Rosjan przeprowadziło się do Polski i czują się tutaj normalnie.
2: Tych, kto przyjechał z bracznymi uzami na terytorium Polski i w ogóle wполnie normalnie siebie tutaj czuje.
3: Prawdziwa Rosja.
0: Pamiętam moje rozmowy z sowieckimi dysydentami, obrońcami praw człowieka i przeciwnikami reżimu Władimira Putina. Nieżyjąca już Ludmiła Aleksiejewa tak mówiła o Polsce i naszych losach.
4: Отношения нашей страны с поляками – это моя личная боль.
0: Kontakty mojego kraju z Polakami to mój osobisty ból. Gdy tylko zaczynam mówić o Polsce, natychmiast płaczę, bo tak mi wstyd.
4: Pierwszy 39 год. Практически четвертый раздел Польши.
0: Po pierwsze 1939 rok, praktycznie czwarty rozbiór Polski. Miałam wtedy 12 lat, ale pamiętam doskonale.
4: Как это мы вместе с фашистами? Нам же объясняли, какие они плохие. И вдруг мы с ними делим Польшу.
0: Jak to tak? My, wspólnie z faszystami? Nam przecież tłumaczono, jacy oni są źli. A my z nimi dzielimy Polskę? To jest dla mnie coś okropnego, niepojętego, nie do wytrzymania. Z tego, cośmy zrobili w 1939 roku, wziął się później Katyń. I jeszcze zamiast się przyznać, to udawaliśmy głupich i zrzucaliśmy odpowiedzialność na Niemców. I jeszcze powstało.

0: stanie warszawskie. Oj, wtedy była wojna i nam wyjaśniali, że nie dało się pójść na pomoc. A okazało się, że nasi stali na drugim brzegu Wisły i mogli pójść i uratować tych ludzi i oni na to liczyli, gdy rzucili się na Niemców.
1: Za tydzień audycja Prawdziwa Rosja, godzinę później, za to aż 50 minut. Rozmawiać będziemy o Powstaniu Warszawskim i tragicznych momentach w naszej wspólnej historii. Dziś do usłyszenia mówi już Państwu Maciej Jastrzębski i proszę nas słuchać na antenie Polskiego Radia 24 i na podcastach polskieradio.pl.

0: Prawdziwa Rosja.
1: Ura!
2: Powtórka programu. To są informacje Polskiego Radia 24.
3: Minęła 22.30. Michał Przerwa, zapraszam. Ireneusz Raś odpiera zarzuty, które znalazły się w publikacji Wirtualnej Polski. Wiceminister sportu odpowiada za tworzenie przepisów, które mają regulować najem krótkoterminowy. Portal podkreślił, że Raś sam uzyskiwał przychody z takiej formy najmu. Posiadał 3 kawalerki w Łodzi. Prace nad ustawą prowadzone były transparentnie, a nieruchomości były wynajęte firmie na 5 lat, mówi Ireneusz Raś.
4: Nie jest zbrodnią być właścicielem jakiejś nieruchomości. Sprzedałem przed wyborami parlamentarnymi, powiem to jak na spowiedzi. Z uwagi na plany rodzinne musiałem przeznaczyć środki wszystkie na budowę domu rodzinnego. To był jeden powód. Nigdy nie mam informacji, aby kiedykolwiek te nieruchomości pracowały w tym najmie.
3: Wiceminister sprzedał 2 mikrokawalerki swojemu bratu, księdzu, a jedną byłej żonie. Do transakcji doszło, jak twierdzi wiceminister, przed wyborami parlamentarnymi w 2023 roku. Blisko 4000 miejsc trafiło do bazy Gdzie się ukryć. To punkty schronienia sprawdzane m.in. przez Straż Pożarną, które mogą służyć nie tylko w czasie wojny. Takie miejsca mogą chronić też obywateli w przypadku na przykład zagrożeń pogodowych. Łącznie w bazie miejsc schronienia jest już ponad 84 tysiące obiektów. 6 umów na kwotę ponad 1 260 000 000 zł z podpisem Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. Pieniądze zostaną przeznaczone na powstanie i rozbudowanie niemal 150 miejsc dostarczania energii w całym kraju. Inwestycja w elektromobilność jest kluczowa w kwestii uniezależnienia energetycznego, mówił wiceminister klimatu i środowiska Krzysztof Bolesta.
5: 100 miliardów złotych to są pieniądze, które wysyłamy w paczkach do Zatoki Perskiej, nie tak dawno do Rosji, więc elektryfikacja transportu to jest naprawdę ten element, który uniezależnia nas energetycznie, ale też pozwala nam na oszczędność pieniędzy.
3: Na elektryfikację transportu Narodowy Fundusz ma przeznaczyć w sumie 6 miliardów złotych. W Głuchołazach został otwarty nowy most. Poprzednia przeprawa na rzece Biała Głuchołazka została zniszczona podczas powodzi we wrześniu 2024 roku. Burmistrz Paweł Szymkowicz uznał nowy most w Głuchołazach za kamień milowy odbudowy popowodziowej.
6: Te zniszczenia były symbolem całej powodzi 2024 roku. Dlatego teraz, 22 miesiące po powodzi, kiedy możemy już stać na nowym moście, kiedy za chwilę przez ten most zostanie puszczony ruch kołowy, co prawda na razie jeszcze wahadłowy, ponieważ trzeba wykonać rondo od strony ulicy Kraszewskiego, to jest taki wyraźny postęp w odbudowie po powodzi.
3: W uroczystym otwarciu nowej przeprawy uczestniczyli również premier Donald Tusk i minister infrastruktury Dariusz Klimczak. Nowy most kosztował 65 milionów złotych.
2: Autopromocja.
7: Kreml zaciera ręce, bo w Polsce nasilają się antyukraińskie nastroje. W sieci widać eskalację mowy nienawiści napędzanej rosyjską dezinformacją, a to niestety już coraz częściej przeradza się w fizyczną przemoc na polskich ulicach. Jak zatrzymać te spirale i czy jest jeszcze światełko nadziei w tym ciemnym tunelu? O to będę dopytywać się profesor Katarzynę Bąkowicz w najbliższą środę, chwilę po 22 w audycji Do Pomyślenia. Zapraszam, Ewelina Czerwińska.
2: Autopromocja.
8: Wieczór w Polskim Radiu 24.
2: Powtórka programu.
9: Adres zamieszkania.

0: Audycja Adres Zamieszkania, Agata Kowalska z Państwem. Audycja o tym, gdzie mieszkamy, jak mieszkamy i co myślimy o swoim otoczeniu. Dzisiaj o mieście XIX-wiecznych pałaców i zabytkowych fabryk. Mieście bogato zdobionych kamienic i modernistycznych skarbów architektury. Mieście postindustrialnych loftów i artystowskich kawiarenek. Mieście, w którym ludzie umierają z zimna w mieszkaniach komunalnych. Mieście najgorzej ocenianym w rankingach szczęśliwości i wygody. Mieście skazanym na prowincjonalizm? To ostatnie zdanie nie jest moje, ono jest z książki. Czy już zgadli Państwo, o które miasto chodzi? Autorka książki i mieszkanka tego miasta jest z nami. Pani Marta Madejska, mieszkanka Łodzi, kulturoznawczyni, pisarka, archiwistka społeczna. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Ja może dodam, że to nie jest moje zdanie. To jest zdanie Pawła Smoleńskiego, który oceniał książkę.
0: No właśnie, no właśnie. Ale ono się powtarza w niemal chyba wszystkich wywiadach, których pani udziela wokół oczywiście Alei Włókniarek, głośnego reportażu pani autorstwa. Łódź jest też jedną z bohaterek najnowszej pani książki, która ukazała się nakładem wydawnictwa Czarne. To jest Ostatni gasi światło, przypowieści o transformacji. I do tych książek i do tych opowieści za chwilę zajrzymy. Ale może zacznijmy od pani doświadczenia, bo pani jest mieszkanką Łodzi, ale nie z urodzenia, tylko z wyboru. Pani została tam po studiach i wielu zapyta, w tym ja, dlaczego?
1: Ale tak pyta pani z takim tonem zdziwienia.
0: Tak, ja jestem z Warszawy, z Łodzi do Warszawy rzut kamieniem, stąd...
1: Ale nie bywacie, tutaj nie przyjeżdżacie.
0: No właśnie, no, no tak, bo typowy warszawiak powie, po co?
1: No to jest, ja tak zawsze mówię, problem typowego warszawiaka. Ja na przykład jak całe dziesiątki łodzian nieustannie siedzę w Warszawie w pracy. Jeżdżę tam rano i wracam wieczorem i nie ma to dla mnie żadnego znaczenia ani jakiegoś takiego ciśnienia wokół tego. Godzina 15 w jedną stronę. Bez wielkiego zamieszania i po prostu robimy to stale. Hmm. Dlaczego ta droga w drugą stronę jest tak długa i nieprawdopodobna? No to jest super ciekawy temat, który sięga w sumie aż XIX wieku. Ja przyznam, żeby może jeszcze dodać tutaj smaczku do tego obrazu. Ja jestem z urodzenia warszawianką.
0: No właśnie, no właśnie. Co za paradoks.
1: Natomiast ja jestem z Grochowa, czyli to wiadomo też jest ta pogardzana część Warszawy, na której przypominam wiele osób z Warszawy centralnej nie dociera, nigdy w życiu niemalże. Więc może przyzwyczajona jestem do tego, że zamieszkuję obszary, które mnie są bliskie, a przez innych pogardzany. Ja do dzisiaj się czuję na Grochowie najlepiej, dużo lepiej niż w okolicach Śródmieścia. I wylądowałam w Łodzi przez przypadek na studia, tak po prostu jakieś rankingi zdecydowały i już na studiach tutaj się za mocno zaczepiłam w społeczności, w środowisku. I w sumie to prawdopodobnie właśnie z jednej strony to, że zajęłam się historią tego miasta na pewno, ale z drugiej strony to, że mocno się zakorzeniłam w środowisku, mnie tutaj zatrzymało, to ludzie jakoś może zdecydowali, a poznałam tutaj naprawdę fenomenalnych ludzi. I muszę przyznać, że ta opcja, kiedy ja mam blisko do Warszawy i w niej bywam, ale nie muszę tam mieszkać, jest dla mnie bardzo przyjemna, bo Warszawa jest dla mnie zbyt trudna, zbyt duża, zbyt tłoczna i też moje doświadczenia z mieszkania tam, opiekowania się starszą, chorą osobą nie są jakieś przyjemne, więc zdystansowałam się biograficznie, chociaż pozostaje blisko. Natomiast Łódź sobie zaadoptowałam w pełni, mieszkam tu już 20 lat, z tak zwanym dobrodziejstwem inwentarza, na dobre i na złe.
0: A co pani najbardziej lubi w Łodzi? Pomijając pani pracę zawodową, bo Łódź jest, jak rozumiem i wiem to też z wywiadów, których pani udzielała, nieustannym źródłem inspiracji do kolejnych poszukiwań, ale tak osobiście, jako mieszkanka Łodzi, co pani szczególnie ceni w tym mieście, poza tym, że nie jest Warszawą?
1: No jednak Łódź architektonicznie, urbanistycznie teraz niestety, dla mnie niestety bardzo mocno się zmieniająca, ale ogólnie rzecz biorąc sam układ tego miasta jest unikatowy, to znaczy to jak ona powstała, jak została zaplanowana, jaką ma siatkę ulic, jaką ma architekturę, to samo w sobie stwarza z niej bardzo unikatowe miasto, takie, którego nie sposób właściwie znaleźć w innym miejscu

0: Polski. I ja jakoś pokochałam, muszę przyznać, tą wyjątkowość. I są takie momenty, że jestem zmęczona miejskością, nie samą Łodzią, tylko po prostu miejskością, tym wszystkim, co się z dużym miastem wiąże. I mam takie momenty kryzysu. I myślę czasem, żeby może wyemigrować na jakąś naprawdę prowincję, gdyż takie miejsca też są mi bliskie. Natomiast jak odwiedzam duże miasta, też służbowo czasem w nich dłużej bywam, to zwracam do Łodzi zawsze z pewnym takim oddechem, że kurczę, to miasto jest naprawdę wyjątkowe.
1: Z ulgą.
0: Znaczy, ulga, nie ulga, ale chodzi też o to właśnie, że ono jest specyficzne. I wiadomo, że w tej specyfice są też negatywne rozmaite elementy, natomiast jest też ta specyfika pozytywna właśnie, architektoniczno-historyczna, kulturowa, która powoduje, że no takich trochę szaleńców, którzy są w tym mieście na dobre i na zło zakochani, jest trochę więcej. Mhm.
1: Mówiła Pani o tym, że te kamienice, ten układ urbanistyczny Łodzi powoduje, że Łódź jest wyjątkowa, jedyna w swoim rodzaju i że to też to wpływa na to, jak tam się żyje. Ale zastanawiam się, co jeszcze z tej XIX-wiecznej czy z przełomu wieków historii Łodzi jest teraz dla tego miasta ważne, bo może już nic poza turystycznymi wycieczkami albo takimi pięknymi pocztówkami, które można kupić na miejscu.
0: No to zależy, jak postrzegamy w ogóle, co dla kogo jest ważne. Tutaj jest ten, zawsze umownie to nazywam, ciężar XIX-wiecznego, przede wszystkim fabrycznego dziedzictwa. I znowu, to jest z jednej strony w tym momencie unikatowe i też bardzo wiele osób przez kilka dekad walczyło o to, żeby zachować to, bo to o ile te kamienice, to jeszcze można podciągnąć pod jakieś mieszczaństwo, które znane jest też w Krakowie czy Warszawie, o tyle te XIX-wieczne zabudowania fabryczne no w ogóle nie były szanowane. One były masowo wyburzane, nie były wciągane na listy konserwatora zabytków w latach 90. Deindustrializacja wiązała się nie tylko z upadkiem przemysłu, ale też z rozpoczęciem takiego masowego wyniszczania tego, co też stanowiło bazę tego miasta. I mnie wtedy tutaj jeszcze nie było, ale poznałam szereg osób, które właśnie o to walczyły, co najlepiej pokazuje, że dla nich to jakoś było ważne, że dla nich to było właśnie lokalne dziedzictwo, kiedyś przemysłowe, teraz poprzemysłowe, które stanowi o charakterze tego miasta, ale też dla nich tożsamościowo po prostu było jakoś ważne.
1: To ciekawe.
0: No tak jest właściwie w wielu, i teraz widzimy taki boom tych rozmaitych archiwów lokalnych, społecznych, i widzimy, że ludzie budują swoje takie przynależności lokalne, tak zwane lokalne patriotyzmy wokół tego typu rozmaitych elementów.
1: Wokół budynków, ale też wokół historii w tych budynkach tak, no, się dziejących. To zresztą no pani właśnie tak, odtwarza też w swoich książkach.
0: Tak, no bo to oczywiście dla nas, czy dla młodszych pokoleń już są wyłącznie skorupy i budynki. Niektóre z nich naprawdę trzeba będzie pożegnać. Natomiast to są też miejsca, w których pracowały pokolenia łodzianek przede wszystkim, nie też łodzian, czyli dziadkowie i ciocie i prababcie moich kolegów i koleżanek, i dla nich to też w takim wymiarze było ważne albo zaczyna być ważne, bo niektórzy dopiero odkrywają tą historię, która została być może trochę tam też zapomniana. Więc ja bym tutaj, to jest wyjątkowe miasto, ale pewne mechanizmy, które się dzieją, nie różnią się tak bardzo od różnych innych miast.
1: Ale oczywiście po Grochowie też są wycieczki organizowane przez mieszkańców Grochowa i jeden przez drugiego opowiadają swoją lokalną historię, i to jest nurt, który się dzieje w różnych miastach w Polsce, jest wspaniały i myślę, że jest nam niezwykle potrzebny, żebyśmy lepiej żyli ze sobą, z miastami i ze swoimi sąsiadami. A proszę powiedzieć, czy zwykłym ludziom, nie przemysłowcom, nie dyrektorom fabryk, nie partyjnym dygnitarzom, tylko zwykłym ludziom, kiedykolwiek żyło się w Łodzi dobrze? Czy była taka epoka?
0: Nie ma dobrej odpowiedzi na to pytanie, dlatego że z jednej strony to było miasto, które wyrosło w tym XIX wieku bardzo szybko. W takim naprawdę tempie 2000% przyrostu ludności, więc ono było bardzo też rozwarstwione, że były te

nędzne zabudowania, w których mieszkała ludność robotnicza czy bezdomni i były te wielkie pałace. I to zmaganie się z tym rozwarstwieniem łódzkim właściwie chyba nigdy się nie skończyło. Natomiast z drugiej strony, mimo że praca w fabrykach od XIX wieku była bardzo trudna fizycznie,

0: post-PRL. Natomiast każde miasto przemysłowe, każdy ośrodek przemysłowy na całym świecie najbardziej jest uzależniony od tych kwestii związanych z koniunkturą, popytem, globalnymi prądami. Przecież przemysł włókienniczy jest bardzo mocno w tej sieci, więc to było tak, że potrafiły być dekady, w które były naprawdę dostatnie i zasobne, a zaraz za nimi przychodziły lata naprawdę kryzysu. Kiedy mówimy o latach 80., mówimy, że to był bardzo duży kryzys, ale jeśli uzmysłowimy sobie, jaki był na przykład międzywojenny wielki kryzys, to były realne lata głodu i bezdomności. Więc nawet w obrębie jednego pokolenia to się potrafiło
1: ale
0: zmienić.
1: Ale to też ciekawe, pani akurat wymieniła lata 80. One oczywiście obiektywnie były czasami ciężkiego kryzysu, braku produktów, biedy, kolejek. Natomiast jednocześnie z pani książki, tej ostatniej, Ostatni gasi światło, wynika, że jeśli spojrzeć na to, co nastąpiło później, choćby w Łodzi, czyli przełom 80-tych, 90-tych, transformacja ustrojowa, upadanie zakładów, czy zamykanie zakładów, wykupywanie zakładów, to zarazem wielka zapaść usług, które nazwalibyśmy publicznymi, usług przyzakładowych. I wtedy można by powiedzieć paradoksalnie, że te lata 80. były dla wielu lepsze niż 90.
0: Tak, i akurat na to mamy coraz więcej danych, to znaczy wtedy bardzo mocno się rozwarstwiło to, ale jeśli spojrzymy na te osoby, które pracowały wcześniej w fabrykach i przy tych fabrykach w PRL-u funkcjonowały te usługi społeczne, właśnie publiczne, czyli i żłobki, przedszkole, jakieś przychodnie, no to to wszystko było najpierw okrawane, potem też znikało razem ze znikaniem przemysłu, więc z jednej strony mamy olbrzymie bezrobocie w latach 90. w Łodzi, olbrzymie naprawdę, to były setki tysięcy ludzi w całym regionie pozbawionych pracy, ale też pozbawionych właśnie coraz częściej tych takich usług publicznych, które wcześniej jednak nawet w kryzysie, mimo całego niedomagania, jakoś funkcjonowały. No i też to od razu się odbija, jak patrzy się na statystyki ludności, to ona w Łodzi wzrasta aż do 89, a potem od 90 już jest tylko i wyłącznie w dół. To jest najszybciej kurczące się miasto z dużych miast Polski, jeśli chodzi o ludność.
1: A no właśnie, to zwykle tak nie robimy w audycjach, że zdradzamy zakończenie, ale chciałabym akurat w tym przypadku o to poprosić, oczywiście trochę z przymrużeniem oka, o zakończenie książki Ostatni gasi światło, czyli przypowieści o transformacji. Czy transformacja ustrojowa w Łodzi przeszła boleśnie, ale przeszła? Czy też tak naprawdę to miasto wciąż odchorowuje tamte koszmarne lata 90? Jak pani myśli?
0: Myślę, że w bardzo dużym wymiarze wciąż odchorowuje. Mhm. To znaczy to miasto zawsze było niedofinansowane. Przemysł włókienniczy zawsze dostawał mniej pieniędzy niż na przykład ciężkie przemysły i ludzie w tym przemyśle zawsze byli gorzej opłacani. W tych lekkich w ogóle sektorach. A potem jeszcze uderzyła ta sytuacja, w której nie było żadnego wsparcia centralnego dla takich ośrodków, bo przecież Łódź nie jest jedynym takim ośrodkiem w Polsce. I to się bardzo mocno odbiło i to są takie sytuacje, no to jest to trochę tak, że jak komuś wybito zęba stałego w młodości, no to on już nie odrośnie, nie? Trzeba uzbierać środki, żeby wstawić jakiś implant, przepraszam za taką niezręczną metaforę, ale tak trochę jest, chociaż z drugiej strony jednak wszystko, bardzo się narzeka na socjalizm, ale to socjalizm, to w tym okresie w Łodzi powstały wszystkie istniejące tutaj uniwersytety, jak i również olbrzymia część infrastruktury mieszkalnej. I gdyby nie to, to w sumie to miasto by się całkowicie zapadło. A tak to można powiedzieć, że przeżyło coś w rodzaju katarzis. Ono wciąż się zmaga i wciąż jest właśnie kurczącym się miastem. I wciąż ma problemy z elitami władzy też, które bardzo często myślą w ten neoliberalny sposób, niemalże wyciągnięty z lat 90., który jest kiepskim lekarstwem, a właściwie żadnym. Natomiast jak jeździłam zbierając materiały do ostatniej książki, do tego Ostatni gasi światło, po takich malutkich miejscowościach, to

0: zobaczyłam, jak jednak, jak bardzo dużo w losach Łodzi zmieniło na przykład właśnie to, że tutaj są te uniwersytety i to nie jeden, a sporo ich jest i jest to jednak duże miasto wojewódzkie, które jakoś ocalało, bo czasem jak się zwiedza te maleńkie miejscowości rozsiane po Polsce, to ma się wrażenie, że one naprawdę zamieniły się w widma i trudno powiedzieć, czy one mają jakiekolwiek szanse na przetrwanie.
1: No to też jest los byłych miast wojewódzkich, prawda, które przeżywają do tej pory właściwie tąpnięcie, z którego trudno się wydobyć. Ale powiedziała pani o tym, że Łodzi dokucza neoliberalne podejście władz, taki neoliberalny pomysł na rozwiązywanie jej problemów, który no, po prostu nie działa i niczym dobrym się nie kończy. Ja wciąż pamiętam audycję Adres Zamieszkania poświęconą Łodzi w lutym, kiedy dowiedzieliśmy się, że w dwóch kamienicach należących do miasta zamarzły w sumie cztery osoby. To była trudna audycja, dlatego że próbowałam zrozumieć, co się wydarzyło i okazało się, że zależnie od tego, kogo spytać, to wersja jest inna. Miasto twierdziło, że w praktyce, że ci ludzie byli sobie sami winni, bo zmagali się z alkoholizmem, bo nie dbali o włączone grzejniki i tak dalej. Organizacje społeczne mówiły, to nie oni są sobie winni, tylko system, który sprawia, że nie stać ich na ogrzewanie, że wyłączają grzejniki, bo nie zapłacą rachunków. I to jest historia z XXI wieku, z teraz. Zastanawiam się, dlaczego tak jest, że nawet nie możemy się zgodzić co do wydarzeń, co do odpowiedzialności za to, że w Łodzi, w miejskich lokalach jest minusowa temperatura.
0: Dlatego, że wychodzimy z zupełnie innych założeń i perspektyw. Bo jeśli ktoś wychodzi z założenia i perspektywy, że wszystkiego trzeba właśnie się doszarpać samodzielnie w życiu, no to też wszystko, co się przydarza, jest wtedy winą danej osoby. I ogólnie w to, co mocno widać w latach 90. w tych różnych opowieściach o tej zmianie, to jest właśnie taka prywatyzacja wszystkiego. No, pani prezydent powiedziała w jednym z wywiadów, które zresztą poprzedzały te niedługo te wydarzenia tragiczne z zimy, że jej jest to często zarzucone i ona zdaje sobie sprawę, że jest jej to zarzucane, że wciąż są kamienice komunalne w dosyć złym stanie, bo to też chodzi po prostu o stan infrastruktury, o to w jakim stanie są te budynki.
1: Tak jest, tutaj przypomnijmy, tam nie było oczywiście izolacji termicznej, ale też nie było podłączenia do centralnego ogrzewania. Tam osoby się dogrzewały grzejnikami na prąd, najdroższym sposobem ogrzewania.
0: Więc pani prezydent powiedziała, że ona postrzega to jako trudny wybór, żeby wybudować stadion zamiast zająć się tego typu kwestiami, spełniając jednocześnie rzeczywiste potrzeby jakiejś tam części społeczności Łodzi. No, tylko że takie organizacje społeczne, które wypowiadały się, podejrzewam, w tym ostatnim odcinku, jednak wychodzą z takiego założenia, że najpierw trzeba zadbać o bazę, a potem dopiero o takie rzeczy jak stadiony. Mimo że ja bardzo szanuję kulturotwórczą rolę sportu, to wydaje mi się, że są różne bazowe potrzeby. Natomiast wydaje mi się też, że te władze Łodzi w ostatnich latach i Rada Miasta i Urząd bardzo mocno chcą wyprzedawać te zasoby, więc oczywiście nie masz sensu inwestować w te środki, jeśli to wszystko miałoby iść na sprzedaż. Ten nacisk na sprzedaż i działek, i budynków jest bardzo duży. I też to skutkuje rosnącymi wszędzie zabudowami deweloperskimi. Czyli przechodzimy taki schemat, jaki wiele polskich miast tak naprawdę już przeszło lub też wciąż przechodzi. Tylko jest to być może jeszcze bardziej bolesne ze względu na te trudne doświadczenia, które i tu przeszłość miasta. Nie wiem, troszkę w tym momencie spekuluję. Na pewno jest tak, że w tych głosach społeczności na rozmaitych spotkaniach z władzami pojawia się coraz częściej kwestia bazowych potrzeb, jak na przykład stworzenie sieci toalet publicznych, podczas kiedy rząd

0: rządzący Włodzią bardzo mocno stawiają na sprowadzenie olbrzymich festiwali, właśnie inwestowanie w turystykę, czyli takie rzeczy, które przynoszą finanse, ale też jakiś splendor.
1: Splendor i prestiż, oczywiście. Ja pamiętam, że w tamtej audycji przedstawicielka organizacji społecznej mówiła, bo pytałam o to, mówię, no może to trzeba budować te stadiony, żeby ci ludzie się nie wyprowadzali z Łodzi, żeby czuli, że to miasto się rozwija. A ona powiedziała, chcę mieszkać w mieście, w którym ludzie nie zamarzają, a niekoniecznie w mieście, w którym jest stadion. I to było jakoś uderzające, że jednak ważniejsze jest to, czy naszemu sąsiadowi jest ciepło, prawda?
0: Ze mną kiedyś rozmawiała dziennikarka z Krakowa i podzieliła się taką refleksją, że ma wrażenie, że Łódź w ostatnich latach jest przygotowywana bardziej na potrzeby turystów niż mieszkańców i mieszkanek. Ja się musiałam z nią zgodzić, bo chociaż uwielbiam tutaj mieszkać, to ostatnie lata są dla mnie trudne, kiedy śledzę kolejne rozmaite decyzje dotyczące budowania parków rozrywki, podczas kiedy nam naprawdę bardzo często zależy na po prostu zwykłym, dobrym mieście, w którym się wygodnie mieszka, i Łódź ma potencjał do bycia takim miastem, jeśli ktoś by o nią dobrze zadbał. Hmm.
1: Jedną z osób, która o to miasto dba, jest Marta Madejska, nasz gość, pisarka, autorka książki Aleja Włókniarek, autorka niedawno wydanej przez Czarne książki Ostatni gasi światło, przypowieści o transformacji, w których Łódź jest jedną z bohaterek. Bardzo serdecznie pani dziękuję za to spotkanie.
0: Bardzo dziękuję.
1: Agata Kowalska, do usłyszenia.
2: Adres zamieszkania. Powtórka programu. Reklama.
3: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
4: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
3: No, ci panowie z Media Expert.
4: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
5: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
2: Ogłoszenie społeczne.
6: Cześć, jestem Tosia i uwielbiam marzyć, że będę piosenkarką, bo kocham śpiewać i tańczyć. Albo podróżniczką, bo świat jest taki piękny i spełnię moje marzenia, jak tylko wyzdrowia ja.
7: Dla chorych dzieci marzenia są jak promień słońca, który rozjaśnia ponury dzień. Pomóż nam spełniać ich marzenia, dając im radość i wsparcie w czasie choroby. Małgorzata Korzuchowska, ambasadorka Fundacji Mam Marzenie. www.mammarzenie.org.
8: U ciebie praca w grupach też bywa wyzwaniem?
9: Zdarza się. Czasami naprawdę trudno dzieciom współpracować.
8: Dlatego ja zgłoszę nas do Mega Misji.
9: To ten bezpłatny program Fundacji Orange?
8: Tak, dla szkół i przedszkoli. Dzięki niemu będę mogła ćwiczyć z dziećmi współpracę, empatię i krytyczne myślenie. To ważne kompetencje w świecie pełnym ekranów.
9: O, a w klasach 1-3 też podstawy higieny cyfrowej. Brzmi dobrze. Gdzie się zgłosić?
8: Na www.fundacja.orange.pl/megamisja do 28 kwietnia.
9: To działam.
2: Ogłoszenie społeczne. Autopromocja.
10: W każdą sobotę rano o 9:06 zapraszam na rozmowy o kinie. Nasi goście to uznani aktorzy i reżyserzy, twórcy filmowych opowieści, które kochamy i cenimy. Jaka jest droga do sukcesu? Czy porażki są wliczone w tak zwaną karierę? To także anegdoty, wspomnienia i przygody z filmowego planu. Kierunek Kino o 9:06 w każdą sobotę w Polskim Radiu 24. Andrzej Sołtysik.
2: Autopromocja. Po reklamie.

0: sumę wydarzeń. Magazyn informacyjny Polskiego Radia 24.
1: Jest poniedziałek, 27 lipca, minęła 23. A u nas na początek wniosek wysłany. Czy dojdzie do ekstradycji Zbigniewa Ziobry? Wszystko zależy od Amerykanów. To może być ostatni dzień Mateusza Morawieckiego i jego zwolenników w Prawie i Sprawiedliwości. Jutro decyzję o ich wykluczeniu ma podjąć Komitet Polityczny PiSu. Podejrzani o pobicie ukraińskiej pary we Wrocławiu zostali schwytani. Dwaj mężczyźni są dobrze znani policji. Przed mikrofonem Michał Przerwa. Czas na szczegóły.
0: Suma wydarzeń.
1: Wniosek o ekstradycję i tymczasowe aresztowanie Zbigniewa Ziobry został przekazany do Stanów Zjednoczonych, poinformowała rzeczniczka prokuratora generalnego Anna Adamiak. To początek długiej procedury, która może potrwać nawet kilka miesięcy. Były minister sprawiedliwości przebywa od maja w Stanach Zjednoczonych. Wcześniej mieszkał na Węgrzech, gdzie po zmianie władzy w Budapeszcie utracił azyl polityczny. Problemów Zbigniew Ziobro może mieć znacznie więcej. O szczegółach Dagmara Kędzior.
2: Wiele wskazuje na to, że sprowadzenie Zbigniewa Ziobry do Polski zajmie dość dużo czasu. Bo jak szacowała prokurator Anna Adamiak, Stanom Zjednoczonym rozpatrzenie wniosku może zająć nawet kilka lat.
3: Doświadczenie polskiej prokuratury w relacjach ze stroną amerykańską w zakresie ekstradycji jest taki, że oczywiście zależy to od charakteru sprawy, stopnia jej zawiłości, a więc możemy tu mówić od kilku do kilkudziesięciu miesięcy.
2: Śledczy nie mają teraz wątpliwości, że Zbigniew Ziobro od co najmniej 3 miesięcy przebywa na terenie Stanów Zjednoczonych, do których udał się po wyjeździe z Budapesztu po zmianie władzy. Jednak wniosek o ekstradycję złożono dopiero teraz, co, jak podkreślała Anna Adamiak, było uzasadnione działaniami prokuratury i sądu.
3: Prokuratura nie działa w oparciu o informacje medialne, to znaczy nagranie pana Ziobry na tle napisu w języku angielskim. Musieliśmy sprawdzić, że tam faktycznie przebywa w sposób oficjalny, a następnie, jak państwo też wiecie, musieliśmy poczekać na prawomocne postanowienie o tymczasowym aresztowaniu. I to postanowienie zapadło 3 lipca.
2: Choć procedura ekstradycyjna może zająć nawet kilka lat, to okazuje się, że istnieje jeszcze jeden sposób, by Zbigniew Ziobro szybciej trafił do naszego kraju. Bo polityk mógłby zostać deportowany, gdyby okazało się, że dokumenty, na podstawie których przebywa w USA, są nieważne. A przecież pod koniec ubiegłego roku unieważniono jego 2 paszporty, prywatny i dyplomatyczny. To jednak, czy będzie to deportacja, czy ekstradycja, to już decyzja Stanów Zjednoczonych, mówiła Anna Adamiak.
3: Procedura deportacyjna jest procedurą wewnętrzną danego państwa, na którą nie ma wpływu żadne inne państwo, ale to już, tak jak powiedziałam, od zgody państwa, znaczy od podejścia do sytuacji państwa zależy, czy będzie to ekstradycja, czy też deportacja. Nie chcę tutaj prorokować, że w tym przypadku tak się stanie, natomiast dzieliłam się z państwem naszymi doświadczeniami.
2: Premier Donald Tusk, dopytywany o tę sprawę, powiedział, że nie jest pewien, jak w zakresie ekstradycji będzie przebiegała współpraca z USA.
4: My będziemy zgodnie z prawem szukali wszystkich dostępnych sposobów, aby ci politycy, na których ciążą tak poważne oskarżenia, stanęli prędzej czy później przed polskim sądem. Wtedy, kiedy mamy do czynienia z uciekinierami, wymaga to dobrej współpracy z rządami danych krajów. Jak państwo wiecie, po zmianie władzy na Węgrzech, mamy świetną współpracę z rządem węgierskim, jeśli chodzi o te kwestie. Natomiast no, czekamy na pozytywne sygnały z Waszyngtonu.
2: Z kolei sam Zbigniew Ziobro od początku tej afery twierdzi, że w sprawie Funduszu Sprawiedliwości działał zgodnie z prawem, a zarzuty pod jego adresem są formą politycznego prześladowania przez obecne władze.
1: Byłego ministra sprawiedliwości bronią politycy PiSu. Szef klubu Mariusz Błaszczak powtórzył, że zarzuty wobec Zbigniewa Ziobry to zemsta polityczna. Wyjeżdżając do Stanów Zjednoczonych, popsuł plan Donaldowi Tuskowi, powiedział.
5: Polegał na osadzeniu w areszcie pana ministra Zbigniewa Ziobry z przyczyn politycznych. Z tego, co słyszę, premier Donald Tusk jest bardzo zdenerwowany tym, że tak niesprawny okazał się Drwal, który stoi na czele Ministerstwa Sprawiedliwości. Miał przecież w bagażniku przywozić ministra Ziobrę i okazało się, że nie jest w stanie tego zrobić. A sam Donald Tusk wydał wyrok, zastępując sąd na ministra Ziobrę, publicznie mówiąc, że minister Ziobro trafi do aresztu albo do Budapesztu.
1: O komentarz w tej sprawie zapytaliśmy naszego gościa. Zdaniem politolożki Agnieszki Zaręby jest duża szansa na to, że były minister sprawiedliwości wróci do Polski. Agnieszka Zaręba mówiła na naszej antenie, że ściągnięcie z

0: Zbigniewa Ziobry do Polski, jest bardzo ważne dla koalicji rządzącej i premiera Donalda Tuska. Jak podkreśliła ekspertka, rządzący są w tej kwestii bardzo zdeterminowani.
1: Póki co obserwuję, że rzeczywiście tutaj Waldemar Żurek, pomimo że zarzuca mu się taką opieszałość, to jednak bardzo konsekwentnie do tego zmierza. Jest duża szansa na to, żeby Zbigniew Ziobro w Polsce się pojawił. Jest to bardzo istotna sprawa rzeczywiście i w kampanii wyborczej zbliżającej się i dla Koalicji Obywatelskiej, również dla elektoratu, który oczekiwał i cały czas oczekuje właśnie tych rozliczeń.
0: Zbigniew Ziobro od co najmniej 2 miesięcy przebywa w Stanach Zjednoczonych. Prokuratura chce postawić byłemu ministrowi ponad 20 zarzutów w sprawie nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. To nie koniec kłopotów Prawa i Sprawiedliwości. Partia wciąż jest targana wewnętrznymi kłótniami. Po rozłamie jutro decyzję o wykluczeniu ze struktur ugrupowania członków Stowarzyszenia Mateusza Morawieckiego ma podjąć Komitet Polityczny PiSu. Premier Donald Tusk powiedział, że nie zamierza płakać z powodu rozłamu w Prawie i Sprawiedliwości, choć jego zdaniem nie ma się też z czego cieszyć. W polityce ludzie, którzy doprowadzają do nieustannych konfliktów i takiej szamotaniny, są po prostu niebezpieczni, mówił szef rządu podczas konferencji w Głuchołazach. Prawo i Sprawiedliwość zmieniło natomiast zdanie w sprawie stanowiska wicemarszałka Sejmu.
2: Politycy związani z Mateuszem Morawieckim już są praktycznie poza Prawem i Sprawiedliwością. Oficjalnie potwierdzi to Komitet Polityczny Partii. Rozstanie odbywa się jednak w napiętej atmosferze. Ludzie z frakcji Jarosława Kaczyńskiego mówią, że Mateusz Morawiecki od dawna myślał o utworzeniu własnej partii. Jacek Kurski zarzucił byłemu premierowi, że współpracował z Donaldem Tuskiem. Szef rządu pytany o tę kwestię powiedział, że wszyscy woleliby, żeby polityka wyglądała trochę inaczej.
3: Dowiedziałem się od niektórych polityków PiSu, że pan Morawiecki jest moim agentem i agentem niemieckim.
2: Mariusz Błaszczak poinformował, że Klub Parlamentarny Prawa i Sprawiedliwości złoży wniosek o uzupełnienie prezydium Sejmu o swojego kandydata. Od początku kadencji fotel wicemarszałka Sejmu przynależny PiSowi jest nieobsadzony, ponieważ koalicja rządząca nie zgadzała się na wybór na to stanowisko Elżbiety Witek. Tym razem kandydatem ma być Marcin Ociepa. Prawdopodobnie to ruch wyprzedzający, ponieważ swój klub zamierza założyć otoczenie Mateusza Morawieckiego. Niewykluczone, że będzie domagało się także fotela wicemarszałka.
0: Wbrew narracji Mateusza Morawieckiego, w Prawie i Sprawiedliwości są też nowocześni politycy, mówił na naszej antenie poseł Kacper Płażyński. Polityk skomentował w ten sposób zgłoszenie Marcina Ociepy na stanowisko wicemarszałka Sejmu.
4: Więc to jest trochę wywołane rzeczywiście tą presją trochę wizerunkową. To po prostu nie jest zupełnie prawdziwe. Po stronie Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości jest bardzo wielu stosunkowo młodych posłów, którzy mają dość takie oblicze umiarkowane, jeżeli chodzi o kwestie retoryczne, a też ciężko pracują dla kraju, bardzo ciężko merytorycznie. Jednym z takich posłów jest niewątpliwie Marcin Ociepa.
0: Dorota Łoboda z Koalicji Obywatelskiej nie kryła zaskoczenia. Kandydaturę Marcina Ociepy wiąże z rozłamem w PiSie.
5: Rozwój Plus zaczął deptać po piętach Prawu i Sprawiedliwości i rozumiem, że to jest taki ruch wyprzedzający. Zanim Mateusz Morawiecki stworzy swój własny klub, to Prawo i Sprawiedliwość przypomniało sobie, że jest wakat w prezydium Sejmu i składa wniosek o swojego kandydata na wicemarszałka.
0: Stanowisko wicemarszałka Sejmu pozostaje nieobsadzone, ponieważ partia Jarosława Kaczyńskiego zgłaszała wcześniej Elżbietę Witek, a na tę kandydaturę koalicja rządząca się nie zgadzała. Decyzja prezydenta w sprawie podatku od nadzwyczajnych zysków spółek paliwowych będzie kosztowała Skarb Państwa od 4 do 4,5 miliarda złotych. Karol Nawrocki postanowił bez podpisu skierować projekt ustawy w tej sprawie w trybie kontroli prewencyjnej do Trybunału Konstytucyjnego. Według kierownictwa Ministerstwa Energii decyzja prezydenta jest niezrozumiała i nieuzasadniona. O szczegółach Michał Makowski.
6: Prawo nie działa wstecz, więc w sierpniu nie należy opodatkowywać nadzwyczajnych zysków z marca, argumentował prezydent Nawrocki. Jednak przy poprzednich kryzysach paliwowych wykorzystywano właśnie taki mechanizm, odpowiada wiceminister energii Wojciech Wrochna.
7: Takie działania były wprowadzane w kryzysie w roku 2022 przez Unię Europejską. Takie działania prowadził rząd PiS, wprowadzając podatek solidarnościowy.
6: Tymczasem jeśli hurtowe ceny paliw będą utrzymywać się na wysokich poziomach, to na koniec wakacji może dojść do obniżki VAT-u na paliwo.
8: Taką namiastką CPN2 mogą być zmiany, jeśli chodzi o VAT i wprowadzenie ulg w ostatnich 2 tygodniach sierpnia.
6: Dodaje wiceminister Konrad Wojnarowski. Cena diesla sięga prawie 8 zł za litr, ale dzisiaj ropa naftowa na giełdzie gwałtownie staniała dzięki deeskalacji konfliktu między USA i Iranem. Michał Makowski, Polskie Radio.
0: Ministerstwo Energii rozważa przygotowanie projektu systemowego opodatkowania nadzwyczajnych zysków firm naftowych i gazowych od 2027 roku. Mieszkańcy Głuchołaz mogą już korzystać z

0: Nowego mostu. Przeprawa zastąpiła most, który uległ zniszczeniu podczas wielkiej powodzi w 2024 roku. Poprzednia przeprawa na rzece Biała Głuchołaska w ciągu drogi krajowej nr 40 została zniszczona podczas powodzi we wrześniu 2024 roku. Premier Donald Tusk zauważył, że w Głuchołazach nadal widać skutki żywiołu.
1: Mieszkańcy Głuchołaz nie mają jakichś szczególnych powodów do radości, bo ciągle te straty są bolesne. Było bardzo wyraźnie widać, że bez masywnej pomocy państwa ludzie nie mają szansy, ani samorząd nie ma szansy sam sobie poradzić. I dlatego te decyzje dotyczące pomocy i bezpośredniej, doraźnej dla mieszkańców i dla miasta, one zapadły właściwie tutaj, w tych dramatycznych chwilach w Głuchołazach.
0: Inwestycja ma być odporna na ekstremalne zjawiska, zapewniał minister infrastruktury Dariusz Klimczak.
2: Przeprojektowaliśmy go. Zgodnie ze wskazaniami to ma być most odporny na ekstremalne kataklizmy. To ma być most odporny na największą nawet powódź. Mam nadzieję, że ona się tutaj nie przytrafi, ale ta lekcja, którą wyciągnęliśmy z powodzi, ma spowodować, że musimy za pomocą inżynierów zapewnić jak najlepszą infrastrukturę.
0: Nowy most jest zawieszony metr wyżej niż zniszczony przez powódź most Andrzeja. Przeprawa kosztowała 65 milionów złotych. Most ma 52 metry długości i 19 metrów szerokości. Z jednej strony żądanie dymisji, z drugiej zapewnienia o transparentności i uczciwości. Po ujawnieniu, że wiceminister sportu i turystyki Renaud Szaś przed wejściem do rządu posiadał 3 mikrokawalerki na wynajem, wśród polityków i opinii publicznej zawrzało. Raś, który odpowiadał za projekt ustawy o najmie krótkoterminowym, opublikował oświadczenie, w którym nazywa medialne publikacje nieprawdziwymi i zmanipulowanymi. O szczegółach Paweł Pawlica.
3: Wiceminister sportu i turystyki 2 miesiące przed wyborami 2 kawalerki w Łodzi sprzedał swojemu bratu księdzu, 3 przekazał byłej żonie.
4: Nie jest zbrodnią być właścicielem jakichś nieruchomości. Sprzedałem przed wyborami parlamentarnymi z uwagi na plany rodzinne. Musiałem przeznaczyć środki wszystkie na budowę domu rodzinnego. To był jeden powód.
3: Dymisji wiceministra Rasia domagają się przedstawiciele partii opozycyjnych, mówi Przemysław Czarnek, kandydat Prawa i Sprawiedliwości na premiera.
5: Takiej sytuacji. Zwykłe podstawowe zasady przyzwoitości nakazują odsunięcie się od procedowania ustawy.
3: Od 20 maja w całej Unii Europejskiej obowiązuje rozporządzenie nakładające na właścicieli mieszkań oferujących najem krótkoterminowy obowiązek rejestracji działalności. Mimo to wciąż nie ma krajowej ustawy wdrażającej te regulacje. Wszystko wskazuje na to, że rządowy projekt przepisów trafi pod obrady Sejmu po wakacjach. Paweł Pawlica, Polskie Radio.
6: Suma wydarzeń. Informacje ze świata.
0: Polka, która zginęła w sobotnim zamachu w Berlinie, uhonorowana przez szefa polskiej placówki dyplomatycznej. Sprawca wjechał w tłum ludzi samochodem, a następnie zaatakował ich nożem.
7: W reprezentacyjnym miejscu Berlina, niedaleko od miejsca tragedii, kwiaty złożyli polski charge d'affaires Jan Tombiński i 20 przedstawicieli innych krajów. Sobotnia parada miała międzynarodowy charakter, stąd liczna obecność dyplomatów. Była chwila ciszy dla pamięci 65-letniej Polki, ale uroczystość była też wyrazem wsparcia dla 29 rannych i ich rodzin. Dyplomaci nie wypowiadali się, bo poprosiła o to rodzina zmarłej. Zastrzelony po dobie poszukiwań zamachowiec był 21-letnim Niemcem o libańskich korzeniach. W maju został skazany za próbę współpracy z terrorystami z Państwa Islamskiego. Ale wyrok był w zawieszeniu. Do dzisiaj nie mogę zrozumieć, jak ten mężczyzna, który był obserwowany przez służby, mógł przedwczoraj zbliżyć się w okolice parady Christopher Street Day. Moje pytanie brzmi, czy można było tego uniknąć? I to nie jest pytanie retoryczne, ale stawiane poważnie. Powiedział kanclerz Niemiec. Friedrich Merz zapowiedział wyjaśnienie okoliczności poprzedzających zamach. Adam Górczewski, Polskie Radio.
0: NATO przetestowało przerzut wojsk i sprzętu z Niemiec na Litwę drogą lądową. Trasa prowadziła przez Polskę, w tym przez tzw. przesmyk suwalski.
8: Scenariusz zakładał sytuację, w której transport kolejowy, morski i lotniczy był ograniczony, a siły mogły zostać przemieszczone jedynie przez terytorium państw sojuszniczych. Ćwiczenia przeprowadzono w związku z rotacją wielonarodowej grupy bojowej NATO stacjonującej na Litwie. Podczas manewrów z niemieckiego Münster do Rukli przerzucono 93 batalion czołgów. Kolumna liczyła około 80 jednostek ciężkiego sprzętu wojskowego. Litewskie wojsko poinformowało, że ćwiczenia miały sprawdzić zdolność sojuszników do szybkiego i elastycznego przemieszczania sił w różnych warunkach oraz zademonstrować współpracę państw NATO, mobilność wojskową oraz gotowość sojuszu do realizacji zobowiązań w zakresie obrony zbiorowej. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno.
0: Po tym jak Stany Zjednoczone i Iran wstrzymały wzajemne ataki, by na drodze dyplomatycznej zażegnać konflikt z

0: Zbrojne gwałtownie spadły światowe ceny ropy. W weekend obie strony wstrzymały ogień po 13 kolejnych nocach ataków, które zniweczyły porozumienie o zakończeniu konfliktu i groziły kolejnymi wstrząsami dla światowej gospodarki. O szczegółach Jan Pachlowski.
1: Cena międzynarodowej ropy Brent spadła poniżej $90 za baryłkę, a ropa amerykańska potaniała do około $83 za baryłkę. W obu przypadkach odnotowano spadek do około 7%. Na światowych giełdach również zapanowały wzrosty, a kontrakty terminowe na amerykańskie akcje poszybowały w górę. Na czele znalazły się kontrakty na indeks Nasdaq, które zyskały blisko 1,5%, podczas gdy kontrakty na S&P wzrosły o 1%. Wzrosty te napędziły spółki związane z boomem na sztuczną inteligencję, gdyż perspektywa spadku cen ropy rozbudziła nadzieję na obniżenie kosztów kredytu. Jednak rentowność amerykańskich obligacji skarbowych, kluczowy czynnik wpływający na oprocentowanie kredytów konsumenckich, spadła tylko nieznacznie, utrzymując się w pobliżu najniższych poziomów od początku 2025 roku. Powrót optymizmu nastąpił po okresie narastających obaw o eskalacji konfliktu na Bliskim Wschodzie do rozmiaru wojny totalnej, sytuacji, gdy walka o kontrolę nad strategicznie ważną cieśniną Ormus przeniosła się na obszar Morza Czerwonego, kolejnego kluczowego szlaku dla światowego handlu. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
2: Suma wydarzeń. Magazyn informacyjny Polskiego Radia 24.
0: I wracam do kraju. Kolejny atak na obywateli Ukrainy. We Wrocławiu napastnicy rzucili się na mężczyznę i skopali go. Kobieta, która chciała mu pomóc, została rażona paralizatorem. Ma rozerwane ucho i rozciętą szyję. Mama poszkodowanej Anastazji opowiada, że wszystko zaczęło się od tego, że jeden z mężczyzn wepchnął się w sklepie w kolejkę przed jej córkę. Kiedy zwróciła mu uwagę, usłyszał jej wschodni akcent.
3: Anastazja mówi, że nawet nie zrozumiała, co się dzieje. Ona zaczęła już po ukraińsku do nich krzyczeć, co wy robicie tutaj. Ten jeden z nich, ten lysy, podbiegł do Anastazji i ona mówi, że na pewno 3 albo 4 razy po prostu tak ją mocno uderzył w twarz. Tu mówi, że mama, ja straciłam równowagę i spadłam. Na co Anastazja zaczęła mocno krzyczeć pomocy.
0: Do zdarzenia doszło wczoraj wieczorem. Prawdopodobnie napastnicy użyli kastetu albo noża. Za pobicie grozi im do 5 lat więzienia. 2 z nich jest już w rękach policji. Mężczyźni mają policyjną kartotekę. Polskie szpitale apelują o oddawanie krwi. Najbardziej deficytowe są grupy krwi z czynnikiem RH-. Wakacje to trudny czas, bo mniej osób oddaje krew, a więcej jej potrzebuje, mówi dyrektor Narodowego Centrum Krwi Sebastian Twaruk.
4: Osoba, która trafia do szpitala po dość dużym wypadku komunikacyjnym, potrzebuje aż 10 jednostek koncentratu krwinek czerwonych. Na to warto nadać kalkę. Ile jedna osoba może oddać, to jedna osoba oddaje jedną jednostkę koncentratu krwinek czerwonych.
0: W Polsce zarejestrowanych jest około 650 tysięcy dawców krwi. Leśnicy zachęcają do udziału w akcji Zabierz 5 z lasu. Chodzi m.in. o to, aby podczas leśnej wędrówki zabrać ze sobą nie tylko swoje, ale również 5 innych śmieci. W ubiegłym roku z polskich lasów wywieziono prawie 75 tysięcy metrów sześciennych odpadów, mówi Anna Sternik z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie.
5: Żeby zobrazować to, to jest ponad 800 tirów dużych naczep, więc tych śmieci wciąż jest dużo. Jeżeli będziemy wyrzucać śmieci w sposób niekontrolowany, czyli na przykład byle gdzie do lasu, to może nastąpić zakażenie na przykład wód i to też stanowi problem dla naszego zdrowia bądź nawet życia.
0: Koszt wywozu śmieci z lasów wyniósł w ubiegłym roku ponad 30 milionów złotych. Szczegóły akcji związanej ze sprzątaniem lasów można znaleźć na stronie lasy.gov.pl. A teraz w sumie wydarzeń ważna informacja dla turystów planujących wędrówki po Tatrach. Z powodu wymiany łańcuchów zamknięta będzie jedna z tatrzańskich tras. Mowa o żółtym szlaku na odcinku Pusta Dolinka – Kozia Przełęcz. Utrudnienia rozpoczną się w czwartek, mówi leśniczy z Morskiego Oka Grzegorz Bryniarski.
6: Tak, planujcie wycieczkę, żeby ten odcinek szlaku łominąć. Może być tak, że nie da się zejść, a ekipy monterskie też nie lubią, jak im to po palcach depce, a momentami łańcucha. Przy wymianie nie będzie.
0: Trwają też remonty, m.in. na czarnym szlaku do schroniska w Dolinie 5 Stawów. Ponad 650 interwencji strażaków po burzach, które przeszły nad Polską. Wiatr łamał gałęzie drzewa, intensywne opady powodowały zalanie ulic, mówi rzecznik Państwowej Straży Pożarnej Wojciech Gralec.
7: Najwięcej interwencji miało miejsce na terenie województwa podkarpackiego, małopolskiego, świętokrzyskiego, łódzkiego oraz mazowieckiego. Większość tych interwencji dotyczyło przewróconych drzew, połamanych

0: gałęzi oraz wypompowywanie wody z zalanych posesji oraz pomieszczeń. Nie mam informacji o osobach poszkodowanych ani o jakichś zdarzeniach charakterystycznych, które spowodowały przechodzące burze.
1: Wojciech Gralec dodał, że zdecydowana większość prognozowanych na dziś burz i opadów już przeszła nad Polską, a w nocy opady wystąpią jedynie na krańcach wschodnich i na północy. Temperatura od 10 stopni w rejonach podgórskich, 12 w centrum, do 15 na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, a na północy silny. W wieczornej sumie wydarzeń to wszystko. Magazyn przygotowała Paulina Olak. Kolejna porcja najważniejszych informacji punktualnie o północy. Michał Przerwa. Do usłyszenia.
2: Była suma wydarzeń. Reklama.
3: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
4: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
3: Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
4: Wygodnie i za darmo.
3: No.
5: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: O reklamie.
6: 21 minut po godzinie 23.
7: Wieczór w Polskim Radiu 24.
6: Wydaje mi się, że na koniec dnia czasami warto porozmawiać o pieniądzach i o ekonomii.
2: Powtórka programu.
8: Twoje pieniądze.
9: Dzień dobry Państwu, Anna Grabowska w audycji Twoje pieniądze. Wyjaśnimy dziś, jakie są konsekwencje przelewów między kontami małżonków, czy szerzej, między kontami najbliższej rodziny. Takie sytuacje zdarzają się często, powstają wątpliwości, czy nie trzeba będzie zapłacić od takich przelewów podatku. Porozmawiamy o tym z moim gościem, którym jest Tomasz Matusik-Bukowski, prawnik, specjalista do spraw podatkowych. Dzień dobry panu.
10: Dzień dobry panie redaktor, dzień dobry państwu.
9: Przelew między kontami małżonków. Sytuacja częsta. Wydawałoby się, że może nawet codzienna, jeżeli mają oni różne konta, czasami mają też jakieś wspólne, jakieś osobne, różnie to już dzisiaj wygląda. I mogą to być czasem niewielkie kwoty, ale czasem nawet całkiem duże. No i zdarzało się, że Urząd Skarbowy uznawał, iż w grę wchodzi darowizna. Uwaga, darowizna. No wiele osób to dziwiło. Darowizna mogłaby się wiązać z podatkiem, więc w związku z tym już tutaj trochę to pytanie padało. Oczywiście mamy różne grupy podatkowe, no ale to zaraz wszystko będziemy wyjaśniać. No ale pojawiło się takie ostatnie stanowisko, że w takiej sytuacji przysporzenia nie ma, jakkolwiek by to trudno nie brzmiało, ale właśnie o to chodzi. Wyjaśnijmy zatem, jak to jest, gdy małżonkowie, przyjmujemy, mają wspólność majątkową, żeby tutaj nie mieszać trochę sytuacji.
10: No faktycznie przez wiele lat tutaj to stanowisko organów było niepełne. Ostatnio mamy tutaj coraz częściej to stanowisko potwierdzane na korzyść podatników, na korzyść małżonków i sytuacja się klaruje. Przy wspólności majątkowej małżeńskiej faktycznie nie mówimy tutaj o darowiźnie. Z czego to wynika? Przede wszystkim należy wskazać, żeby doszło do darowizny, musimy dokonać jakiegoś przesunięcia majątkowego. To musi być przesunięcie majątkowe. Zazwyczaj będzie z jednego majątku do drugiego.
9: I powstanie owo przysporzenie, o którym powiedziałam.
10: Dokładnie. Natomiast jeżeli mamy wspólność majątkową, to mamy jeden wspólny majątek. No i wszystkie środki, jakie gromadzimy, gromadzimy w ramach tego majątku. Jeżeli będziemy dokonywać jakichkolwiek przelewów, nawet pomiędzy kontem, który jest przypisany do pani albo do pana, tak, te pieniądze, one cały czas pozostają w tym wspólnym majątku. Wobec tego nie mamy tego przesunięcia, które by tutaj dawało nam darowiznę, która wiązałaby się z opodatkowaniem.
9: Rozumiem, że nie ma też potrzeby zgłaszania wówczas takich przelewów w Urzędzie Skarbowym.
10: No tak, tutaj oczywiście, skoro nie mamy samej darowizny, to tutaj w ogóle nie podpadamy pod ustawę od spadków i darowizn. No, tym samym nie ma takiego obowiązku.
9: Tak. Bo czasem po prostu nie ma też obowiązku zapłaty podatku, natomiast zgłoszenie nas od tego zwalnia. Tutaj nie ma takiego obowiązku, w ogóle nie trzeba tego zgłaszać. No dobrze, a gdyby małżonkowie mieli, to ta druga sytuacja, o której powiedziałam, teraz trochę zamieszamy. Gdyby małżonkowie mieli rozdzielność majątkową, no i na przykład mąż przelałby żonie na jej osobiste konto, nie wiem, żeby były to wyższe kwoty, powiedzmy 100, 200, nie wiem, 300 tysięcy złotych.

0: zł, na przykład na zakup samochodu. Można to sobie przecież wyobrazić. Czy to byłaby darowizna, czy nie?
1: No, tutaj już mamy sytuację zgoła inną. Mamy dwa majątki. Mamy majątek męża, mamy majątek żony. No, jeżeli dochodzi do jakichś przesunięć między tymi majątkami, tak jeden z tych majątków się uszczupla, drugi się powiększa. Jeżeli to ma charakter stały, tak, te kwoty nie będą zaraz zwrócone, no to mówimy faktycznie o darowiźnie. No natomiast tutaj mamy korzystną sytuację, jeśli chodzi o małżonków. Tak? Małżonkowie są grupą przywilejowaną na gruncie ustawy od podatków, od spadków i darowizn. Mianowicie korzystają z pełnego zwolnienia. I tutaj nieważne, czy to będzie kwota 100 tysięcy, 200 tysięcy, miliona, 2 milionów złotych, o ile zostaną wykonane odpowiednie czynności, czyli zostanie zrobione zgłoszenie SDZ-2 oraz jakiekolwiek darowizny będą dokonane w drodze przelewu, generalnie w drodze, która dokumentuje, to może też być przekaz pocztowy, przykładowo, no to wtedy korzystamy z pełnego zwolnienia, tak? Natomiast no tutaj najważniejsze będzie dochowanie tych formalności, czyli faktycznie dokonanie tego zgłoszenia.
0: W urzędzie skarbowym.
1: Tak, dokładnie.
0: To mówimy to, co nie było potrzebne w tym pierwszym przypadku. Tutaj natomiast już to będzie potrzebne i jasne. Pan powiedział, że przelew może być na przykład przekazem pocztowym, może być oczywiście przelewem bankowym. Rozumiem, że inne formy, typu bliki, tam inne nowoczesne, które mamy, też wchodzą w grę.
1: Tak. Tutaj generalnie chodzi o kwestię, to musi być w jakiś sposób zachowane. Tak? Można krótko wyjaśnić, z czego się bierze ta potrzeba, że skoro mamy taką przewilejoną grupę jak małżonkowie, którzy nie są opodatkowani, to tutaj państwo musi chronić się przed potencjalnym praniem brudnych pieniędzy. Jasne. Albo różnymi takimi kwestiami. Tak? Więc gdzieś poza tym samym zgłoszeniem SDZ-2, no musi być tego jakiś dokument zachowany, jakiś dowód.
0: A gdyby w grę wchodziły nie pieniądze, a konkretna rzecz, no ten samochód, o którym tutaj rozmawialiśmy, mąż kupiłby ten samochód żonie. Czy też przy tej nawet rozdzielności majątkowej, bo to jest ta trudniejsza sytuacja. Czy wówczas byłaby to darowizna, nie byłoby obowiązku podatkowego, byłby, jak to rozstrzygniemy?
1: No, nowy samochód to będzie ewidentnie jakaś korzyść po stronie tutaj tej potencjalnej żony.
0: Tak, tak,
1: przyjęliśmy, że żony. Tak, tutaj dochodzi do zwiększenia jej majątku, więc to będzie, więc tutaj będziemy to wiązać z darowizną. Natomiast tutaj również, jeżeli wartość tego samochodu będzie przekraczała tą kwotę 36 120 zł, no to będziemy musieli dokonać zgłoszenia. Tutaj z drugiej strony nie będzie potrzeba dokumentacji tego, skoro przemieszczamy między majątkami już jakąś całą rzecz, tak? Tutaj oczywiście nie będziemy mieć potwierdzenia przelewu samochodu.
0: Jasne. Umowa będzie potrzebna, ona będzie miała znaczenie, że jest umowa zakupu, no na pewno jako dokument, prawda?
1: Zgadza się, natomiast
0: oczywiście.
1: Jeśli będzie tutaj zakup, natomiast sama darowizna samochodu może zostać dokonana w drodze, no nawet ustnej, tak?
0: Tutaj jasne, niepotrzebny już jest ten dokument, rozumiem.
1: Że masz żoną samochód.
0: Jasne. A gdyby taki przepływ finansowy, czyli przelanie z konta na konto, następował między, no powiedzmy, ojcem a synem, nie wiem, matką a córką, czy wówczas darowizna, podatek, cokolwiek wchodziłoby w grę? Nawet możemy przyjąć, że prowadzą wspólne gospodarstwo domowe, no.
1: No, tutaj sytuacja będzie różna. Co do zasady, takie przelewy w rodzinie, one są darowizną, tak? Korzystają z tego pełnego zwolnienia, tak? Tutaj mówimy o tej najbliższej, przywilejowanej rodzinie. Natomiast tak naprawdę pojawia się pytanie, na co są te przelewy? Jeżeli to są przelewy, które tutaj rodzic daje dziecku co miesiąc, no albo co tydzień, aby miał na życie, na jakieś swoje wydatki, albo nawet wysyła dziecko do dużego miasta na studia i jeszcze ktoś się nie może utrzymać.
0: Albo mieszkają wspólnie i robią wspólne zakupy albo, na przykład.
1: Dokładnie. Albo robią wspólne zakupy. Ponoszą wspólne wydatki wszelakie. Tak? No to takie świadczenia, które są ponoszone na rzecz jakichś wspólnych wydatków, no to one nie będą darowizną. One tutaj będą wypełniały znamiona takich świadczeń niezbędnych do wspólnego życia, tak? Wręcz tam alimentacyjnych. A więc tutaj nie będziemy ich wiązać z...
0: A wtedy nie mogą one być jakieś wysokie, na przykład to nie

0: Może być, nie wiem, 100 czy 200 tysięcy, bo trudno będzie wykazać, że one są na codzienne potrzeby wtedy.
1: No tak, no, to prawda, w praktyce tutaj nie ma jakiejś ustalonej kwoty, natomiast...
0: Jasne.
1: Ale na przykład istotne jest to, żeby takie przelewy, które właśnie ma taki charakter alimentacyjny właśnie, czy na wspólne wydatki odpowiednio nazywać, tak? Bo do tego też organy podatkowe przywiązują wagę.
0: Opisać po prostu.
1: Opisać, mhm. Tak, że nawet, że tutaj...
0: Na zakupy,
1: no, tak. Typu... Albo kieszonkowe.
0: Tak.
1: Albo...
0: A jakby to był na przykład zwrot za wspólny wyjazd. No, teoretycznie zapłaciłam za siebie i za córkę, a potem ona mi zwraca za siebie, no, dorosły człowiek.
1: No to...
0: Też tak, tylko opis jest istotny.
1: Dokładnie. Mm-hmm. Dokładnie. To wtedy jest łatwo przy jakiejś potencjalnej tutaj sprawdzeniu ze strony Urzędu Skarbowego udowodnić, że nie wliczamy tego do tych limitów, które powodują obowiązki dokonywania jakichkolwiek zgłoszeń.
0: Jasne. Bardzo dziękuję. Tomasz Matusiek-Bukowski, prawnik, specjalista do spraw podatkowych, był naszym gościem. Dziękuję panu bardzo.
1: Dziękuję również.
0: Dziękuję bardzo.
2: Twoje pieniądze.
3: A my opowiemy za chwilę o atrybutach prawdziwego detektywa. Czyli jak pozostać niezauważonym, do czego służy aparat fotograficzny i czy podsłuchiwać na odległość można.
2: Powtórka programu.

0: Zbliżenie.
1: W studiu goście Anna Sobolewska, współautorka książki Podglądałem twoją żonę z notatnika prywatnego detektywa. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór.
1: I Paweł Boguszewski, rzeczony prywatny detektyw, współautor książki. Dobry wieczór.
3: Witam serdecznie.
1: Tytuł książki dość prowokujący. Podglądałem twoją żonę. Żeby zaintrygować, zaciekawić, może zbulwersować?
3: Myślę, że tytuł zawsze jest ważny, żeby zaciekawić czytelnika. Natomiast historie bardzo różne, bardzo detektywistyczne, bardzo życiowe, bardzo ludzkie, opierające się też na emocjach ludzi. Taki był zamysł, żeby przedstawić nie tylko samą pracę detektywa, ale też właśnie te emocje, problemy, dążenie do prawdy.
1: Czy jakieś emocje panu towarzyszą w czasie pracy? Bo ogląda pan przecież trudne sceny, sceny właśnie wspomnianego, zawiedzionego zaufania. To są też często sceny przemocy fizycznej albo psychicznej. Musi się pan od emocji odciąć?
3: Czy ja właśnie jestem osobą, która bardzo mocno zwraca uwagę na te emocje. Te kobiety, które do mnie przychodzą, bo częściej są to kobiety moimi klientami, chociaż od razu wyprostuję, żeby panowie nie czuli się tutaj źle traktowani, że te zdrady, myślę, że zdradzają mniej więcej po połowie i panowie, i mężczyźni. Natomiast panie są dosyć bardziej spostrzegawcze i to one częściej są klientami biura detektywistycznego. Może też prowadząc swój profil, też bardziej kieruję i opisuję sprawę pod kątem właśnie panów, że to oni coś rozrabiają. Natomiast generalnie myślę, że porówno mniej więcej się dzieje. No, kiedy rozmawiam o sprawie, kiedy w ogóle podejmuję decyzję, czy tą sprawę podejmę, kiedy ustalimy już, jaki jest sens, jakie będą tego skutki, jakie mogą być plusy, jakie będą minusy, to te historie tych kobiet, które najczęściej opowiadają mi o swoich sytuacjach życiowych, są naprawdę często bardzo tragiczne. I tutaj właśnie i mówimy o przemocy i o różnych takich zachowaniach, gdzie kobieta, prosząc o ustalenia przez detektywa, często nawet nie tylko chodzi o to, żeby poznać prawdę, ale przede wszystkim chce sama sobie udowodnić, że ona nie zwariowała, bo często, kiedy ma podejrzenia, że mąż zdradza, mąż potrafi powiedzieć: tobie się wydaje, ty już przesadzasz, ty już wszędzie widzisz tylko to, co chcesz widzieć. I ta kobieta, kiedy wymawiane jest to przez jakiś dłuższy okres czasu, naprawdę wątpi w to, co faktycznie się dzieje. Czy to prawda, czy to fikcja?
1: Czy na podstawie relacji pani brata może pani wywnioskować, jak to się dzieje, że kobiety jednak szybciej dostrzegają

0: dostrzegają pewne zmiany, że są bardziej spostrzegawcze i widzą coś, czego mężczyźni na tym etapie jeszcze by nie dostrzegali?
1: Myślę, że tutaj kierowałam się już bardziej własnymi obserwacjami. Z racji tego, że jestem kobietą, wiem, że ja też mam jakiś taki instynkt co do ludzi, co do zdarzeń, więc bardziej tutaj wydaje mi się, że kobieta jednak częściej zauważy te zmiany i tutaj akurat tej kwestii nie potrzebowałam konsultować.
0: Skoro zdradzają i kobiety, i mężczyźni, mniej więcej pół na pół, to dlaczego akurat kobiety częściej zgłaszają się po pomoc do detektywa?
2: Powiem, że specyficznie może jeżeli chodzi o mnie, bo prowadzę profil na Facebooku, gdzie opisuję właśnie dużo częściej te historie pod kątem panów i kobiety są głównie obserwatorkami mojego profilu, więc tutaj na pewno to ma znaczenie, ale tak jak też rozmawiam z kolegami, no to no myślę, że właśnie ten instynkt kobiety, że to ona wyczuje dużo szybciej. Po pierwszych sygnałach, po pierwszych perfumach innych już jest w stanie poskładać fakty. Może mężczyźni są za bardzo zapracowani, może nie zwracają uwagi na takie detale.
0: A może mężczyźni uważają, że sami sobie poradzą, że sami rozwiążą problem?
2: Mężczyźni też przychodzą do biura detektywistycznego. Tutaj, jeżeli chodzi już o typowe nastawienie ludzi, no jednak jest to gromadzenie dowodów, które mają potem trafić do sądu. Także te dowody muszą w sądzie się znaleźć. W sądzie nie wygrywa się płaczem, łzami i twierdzeniami. W sądzie wygrywa się dowodami. Także też osoby, które mają te sprawy rozwodowe, cywilne, rodzinne, oni potrzebują dowodów. I tych dowodów nie zrobi im policja, no bo takimi sprawami policja się nie zajmuje, takimi sprawami zajmują się detektywi, dlatego też ta prośba o tę pomoc.
0: Stereotypowy obraz detektywa to człowiek siedzący w samochodzie z aparatem fotograficznym wyposażonym najlepiej w teleobiektyw. Z drugiej strony stereotypowy sygnał zdrady to szminka roztarta na kołnierzu koszuli. To jakoś się ma do rzeczywistości, czy to są absolutne klisze znane przede wszystkim z popkultury?
1: Wydaje mi się, że jest i tak. Na pewno są sytuacje, w których Paweł używa i aparatu z teleobiektywem, gdyż mały sprzęt elektroniczny dostępny na rynku nie będzie miał na przykład takiego przybliżenia jak aparat z takim obiektywem, ale są też i o wiele mniejsze aparaty ukryte w różnych urządzeniach. A jeżeli chodzi o pierwsze objawy zdrady, może być to i roztarta szminka na kołnierzyku, a może być to po prostu jakiś przypadkowy wgląd do wyświetlanego na telefonie SMS-a, czy zasłyszenie jakiejś rozmowy z łazienki, więc to jest różnie.
0: Czy jest katalog sygnałów, na które należałoby zwrócić uwagę?
2: Myślę, że czujne kobiety, wierzę w to, że kobiety są czujne, bo potrafią naprawdę z dalekiej odległości wyczuć na przykład męża, który troszeczkę mija się z prawdą, męża, który nagle ma dłużej zostać w pracy, męża, któremu wyskakują delegacje, męża, który nagle zaczyna trenować na siłowni, spotykać się gdzieś z kolegami, no to są te sygnały, które na pewno są do wychwycenia, że jakaś zmiana następuje. Zazwyczaj małżeństwa naprawdę znają się całkiem nieźle i ukryć jakieś tajemnice nie jest do końca łatwo. Dlatego też często mężczyźni potrafią na przykład sprowokować jakąś kłótnię, sprowokować jakiś problem po to, żeby się obrazić, żeby mieć powód do tego, żeby pójść ochłonąć, żeby pójść się przespacerować i wtedy przynajmniej jest jak powiedzieć żonie w domu, że ja muszę wyjść. No bo tak wyjść, powiedzieć żonie, że po wiadomościach idę na spacer, no to popatrzy się na mnie i powie, ale co ci się stało?
0: I to się zdarza, że mężczyzna prowokuje kłótnię, żeby wyjść, bo w tym czasie jest już umówiony z kochanką?
2: Zdarza się i wtedy jest bardzo łatwo z tej niby tylko zdradę wchodzimy już w formę przemocy.
0: No tak, ale przemawia przeze mnie być może mój pragmatyzm, ale to bez sensu, bo trzeba byłoby wszczynać awanturę kilka razy w tygodniu.
2: I no, to jak się dobrze mąż obrazi,
0: godzinie.
2: Jak się dobrze mąż obrazi, to i na tydzień może mieć focha. To takie małżeństwa, gdzie się do siebie nie odzywają, no może nawet i się nie muszą kłócić, ale wystarczy się nie odzywać, więc jak się już nie odzywa, no to i nie musi się tłumaczyć, dlaczego wychodzi.
0: To odnoszę się znów do kobiecej intuicji. Jak to jest? Kiedy włącza się czerwona lampka? Bo przecież nie ma w tym nic złego, że ktoś w pewnym momencie życia uznaje, że chciałby się za siebie wziąć i kupuje karnet na siłowni na przykład, albo chciałby siebie bardziej zadbać, kupuje nowe ubrania. To się zdarza i nie musi tam stać w tle zawsze ona albo on.
1: Myślę, że tu nie ma

0: takiej jednej sytuacji, że nagle wydarza się jedna rzecz, tylko że dzieje się kilka rzeczy naraz, że jest zmiana tych rytuałów, że jest pilnowanie swojego telefonu, że jest zahasłowanie telefonu, że jest właśnie, tak jak Paweł mówi, zostawanie dłużej w pracy, zmiana tego stylu ubierania, siłownia, basen, nagle spotkania z kolegami, nagle jazda na rowerze, też często właśnie jakieś takie kłótnie o drobiazgi, takie obrażanie się, więc myślę, że nie jest to tylko jedna rzecz. To jest kwestia, że nagle zmieni styl ubierania się, czy kupi sobie nowe perfumy. To jest po prostu szereg czynników.
1: Czy w drugą stronę to działa podobnie? Kobieta też nagle zaczyna częściej wychodzić, zajmuje się sportem, odświeża swoją garderobę i tak dalej, i tak dalej?
2: No powiem, że trenujących pań na siłowni miałem widzieć wiele, a rzeczywistość była taka, że ta kobieta na tą siłownię nie docierała. Więc no tutaj myślę, że naprawdę ani panowie, ani panie w formie, w jakiej szukają pretekstu do tego, żeby wyrwać się z domu, żeby mieć możliwość spotkania się z inną osobą, jest całkiem sporo. No to też może powiem, że jednak te relacje bardzo często nawiązują się w pracy, więc tutaj osoby znają się już w tej pracy, coraz częściej spędzają czas na jakichś przerwach, w momentach, kiedy mają możliwość porozmawiania, częściej zostają wspólnie po godzinach w tej pracy. Także tutaj no też wszystko zależy, jak te osoby funkcjonują. Czy to są osoby, które są blisko siebie, czy poznały się przez internet i teraz muszą kombinować, jak tu z Warszawy pojechać do Sopotu, żeby się spotkać z kobietą. No to tu trzeba dobrą awanturę zrobić, żeby co najmniej 3 dni mieć przepustki od domu i pretekst do tego, żeby wyjechać. Albo na daleką delegację trzeba pojechać i nagle trzeba bardzo usilnie pracować na dom.
1: Czy te historie w większości układają się w pewien schemat, czy każdy przypadek jest zupełnie inny?
0: Na pewno częściowo układają się w schemat, a częściowo są inne. Tak jak Paweł opisuje u siebie na profilu historię, wydawałoby się, że to jest jedna, jedyna opowieść, która się zdarzyła i która dotyczy konkretnej sytuacji, a pod taką historią ma mnóstwo telefonów kobiet, które się z tą historią utożsamiają, które twierdzą, że właśnie dokładnie to samo w tym samym momencie przeżywają.
1: Czyli jesteśmy mało oryginalni. Czy to jest zjawisko demokratyczne, ono dotyczy ludzi w dowolnym wieku i młodsi zdradzają i ci dojrzali i ci już w podeszłych latach?
2: Tak, klienci są bardzo różni. To nie ma tak, że kryzys wieku średniego, który dopada, chociaż gdzieś tam też to jest zauważalne, natomiast są i młode osoby mające po 20 parę lat, mające po 30 parę lat, mające 70 parę lat. Też takie historie się zdarzają i dotyczą szeregu ludzi z różnych środowisk, w różnej kategorii wiekowej.
1: Czy internet jakoś zmienił nasze zachowania? Czy w związku z tym, że dziś łatwiej jest się, przynajmniej w teorii, kontaktować z innymi ludźmi, zdrad jest więcej, czy to nie ma wpływu?
2: Ułatwił internet bardzo dużo. Dzisiaj relacje można zbudować, klikając jedno serduszko, jedno polubienie pod czyimś zdjęciem, a w taki sposób można nawiązać już relacje, napisać ładny masz uśmiech, ładne masz włosy i potem przejść do dalszej korespondencji. Także kiedyś trzeba było faktycznie gdzieś wyjść, trzeba było spotkać kogoś na ulicy, ale tak czy inaczej gdzieś ta praca to przewaga. Najbardziej osoby, które wiążą się ze sobą, poznają się często w pracy. Tutaj to bym powiedział, że to jest taki przewodni motyw. A potem na pewno też te spotkania internetowe i relacje z internetu.
1: A czy zmiana technologiczna wpłynęła na pana pracę?
2: No tak jak właśnie detektyw się kojarzy z tym wielkim teleobiektywem, no to ja bym powiedział, że mam bardzo dużo fajnego sprzętu, gdzie kamery są ukryte w przedmiotach codziennego użytku. Czy to będzie kluczyk do samochodu, czy to będzie długopis, czy zawieszka, naszyjnik, bryloczek. Także na pewno ułatwia mi to pracę, bo jestem w stanie w zależności od potrzeb wtopić się w miejsce i nie rzucać się. No, kiedy wszedłem tutaj z aparatem, jeszcze z takim długim obiektywem, na pewno bym zwrócił na siebie uwagę, a moją rolą jest, żebym na siebie tej uwagi nie zwracał.
1: Czy z tych historii, które państwo opisali w książce, są takie, które w pani zostawiły jakiś szczególny ślad, które zadziałały na panią najmocniej?
0: Tak naprawdę każda z historii zostawiła wymyślad. Książka powstawała dobrych kilka miesięcy i właśnie bardzo często przy pisaniu musiałam zrobić sobie kilka dni przerwy, żeby tak naprawdę jeszcze na spokojnie to

przemyśleć i ochłonąć, bo tutaj, żeby też jakby nie pogubić się w wątku, musiałam się bardzo mocno utożsamiać z jakimś bohaterem danego rozdziału, żeby też opisywać te emocje, które tej osobie towarzyszyły. To jest naprawdę niewiarygodne, że takie rzeczy się dzieją i trzeba było chwilę od tego odetchnąć.

0: odległe życie do tego życia tutaj z własną rodziną. Także, a forma, no to mówię, no to forma jest różna. Czasami ograniczanie pieniędzy, czasami jakieś kłótnie, czasami jakieś inne problemy, żeby mieć tą możliwość wyrwania się z domu i prowadzenia tego życia.
1: A kiedy pojawia się przemoc? Bo tutaj powinniśmy chyba też zauważyć, że ona może mieć najróżniejsze formy. Jakie są najczęstsze, najbardziej typowe? To jest przemoc ekonomiczna, to jest przemoc psychiczna, to jest przemoc fizyczna?
0: Dzisiaj ja też może jeszcze mogę dodać, że jestem również kuratorem społecznym od 24 lat i na warszawskiej Pradze Północ od tylu lat pracuję. Jak tylko zaczynałem pracę, bardziej była zauważalna przemoc fizyczna. Dzisiaj przemoc to bardziej ta przemoc, bardziej wyrafinowana. W białym kołnierzyku, ładnie uśmiechnięta, z ładnymi słowami na ustach. Dużo trudniej już tutaj usłyszeć krzyk, dużo trudniej usłyszeć brzydkie słowa, ale dużo częściej można zobaczyć człowieka naprawdę w rozsypce. Takiego człowieka, który zaczyna dopiero sobie w głowie porządkować to, czy to faktycznie jest przemoc, czy mi się tylko wydaje. Często taka osoba potrafi usłyszeć od kogoś bliskiego, nie przesadzaj, przecież on pracuje, przecież masz wszystko, masz samochód, masz dom, nie jedna by tak chciała jak ty. I naprawdę po też takim stereotypie, który do tej pory obserwowaliśmy, że przemoc to jest właśnie alkohol, jakieś problemy związane z tą fizycznością, dzisiaj ta przemoc naprawdę wygląda dużo ładniej. Natomiast słowa, dobrze wiemy, potrafią ranić mocniej niż uderzenie.
1: Czy paradoksalnie z tej przemocy psychicznej właśnie, czy finansowej, trudniej się wyzwolić niż z przemocy fizycznej, która zostawia wyraźne ślady i które też są często dostrzegane przez otoczenie?
2: Ja myślę, że trudniej jest się wyzwolić, tak jak właśnie Paweł wiele razy opowiadał, że jeżeli dochodzi do jakiejś szarpaniny w małżeństwie, do popchnięć, do jakiegoś bicia, do przemocy fizycznej, to kobieta rzeczywiście bardziej będzie, mówię to kobieta, no bo jakby rzadziej zdarza się, żeby to kobieta używała przemocy fizycznej. Kobieta wtedy bardziej zauważa tą przemoc, natomiast jeżeli to jest jakiś problem z pieniędzmi, jakieś karanie brakiem środków, jakieś wydzielanie środków, jakieś tłumaczenie się z rachunków, z wydatków, to taka kobieta, czytając w internecie podobne historie, dochodzi do wniosku, że no może rzeczywiście tak jest, że to nic złego, że on pracuje, ja jestem w domu, może rzeczywiście za dużo wydaje, więc wydaje mi się, że też jest trudniej zauważalna taka przemoc psychiczna.
1: Czy często zdarza się, że zdradzający albo zdradzająca rozpoczyna perfidną grę i próbuje spychać odpowiedzialność na zdradzaną osobę, wmawiając, że a tam nic się nie dzieje, tobie się tylko tak wydaje. A w gruncie rzeczy, kiedy już się okazuje, że coś się wydarzyło, to w zasadzie twoja wina, bo to przez ciebie.
0: Ja jeszcze nie usłyszałem od żadnej osoby, która zdradzała, żeby się przyznała, bo tutaj też jakby jest to, że to nie jest tylko kwestia przyznania się przed własną żoną, ale kwestia przyznania się przed całym otoczeniem, czyli przed rodziną, przed znajomymi, przed całym środowiskiem osób.
1: Czasem przed sądem też.
0: Potem wiadomo, że będzie to już przyznanie się przed sądem, natomiast myślę, że też to przyznanie się społeczne jest bardzo trudne, więc jak nawet już coś mamy konkretne zdjęcia, konkretny materiał, no to wtedy i tak na koniec padną słowa, bo gdybyś była normalna, bo gdybyś szanowała mnie, to ja bym tego nie musiał robić, więc przerzucanie tej odpowiedzialności ja zawsze tłumaczę kobietom, jeżeli one mi się pytają, bo ja chcę udowodnić mężowi. Niestety ja to już mówię z doświadczenia, że tego nie da się udowodnić. On i tak tego nie przyjmie do siebie, on i tak będzie to tłumaczył i tak na koniec skwituje to choćby tymi słowami, bo gdybyś była normalna i byś inaczej zachowywała się w domu i była inna w stosunku do mnie, to ja bym nie musiał szukać szczęścia poza domem. I rodzina tej osoby powie dokładnie to samo. Także tutaj i znajomi tej osoby, też często wtedy poznajemy znajomych, że byli wspólni znajomi, a teraz jedni poszli za jedną stroną, drudzy zostali za drugą stroną. I tutaj niestety powiem też bardzo brutalną prawdę, ale w zależności jakie kto ma wpływy. Ostatnio dzwoniła do mnie kobieta i mówiła, wie pan, bo ja jestem przyjaciółką i moja przyjaciółka jest zdradzana i ja nie wiem, co ja mam zrobić. Ja tej pani się spytałem przez telefon, pani powiesz raz, z kim pani jest? Przyjaciółką. Ja mówię, gdyby pani była przyjaciółką, to myślę, że pani nie musiałaby do mnie dzwonić i się pytać, co pani ma zrobić. No wie pan, ale jednak mój mąż prowadzi z jej mężem interesy, od niego

0: zależą jakieś tam nasze sprawy finansowe, więc no, mam dylemat. Dlatego mówię, że w zależności od kogo co zależy, to też łatwiej jest na tą prawdę patrzeć troszeczkę inaczej. Łatwiej jest być może tłumaczyć, no wiesz, bo on ma stresy, bo on ma problemy, bo on ma cały dom na głowie i on to wszystko musi ogarnąć, nie dziw się mu, to nic takiego, on tylko porozmawiał, tylko się spotkał. Także też można widzieć pewne problemy inaczej. Natomiast od osoby, od której wiele nie zależy, no to tutaj też inna reakcja takich okolicznych osób, które na tą sytuację spoglądają z boku.
1: Tutaj też jeszcze dodam, że żadna osoba, która zdradza, tak naprawdę otwarcie się do tego nie przyzna, dlatego że w momencie, kiedy ta zdrada wyjdzie na jaw, to też tak naprawdę zaczyna się dalej walka o pieniądze. O to, kto będzie opiekował się dziećmi, o to, czyj będzie dom, więc tutaj jest już za wszelką cenę rzeczywiście obarczanie się winą po to, żeby złagodzić koszty tego, jakie nastąpią.
2: Jak rozumiem, do detektywa zgłaszają się klienci, żeby uzyskać dowód, że coś się dzieje, albo potwierdzenie, że wszystko jest w porządku i tylko im się wydawało, ale kiedy już się ten dowód pojawia, to przecież coś się kończy, ale osoba zdradzana zostaje z podciętymi skrzydłami, z często zniszczonym życiem i często też z naruszoną osobowością. Pan jako detektyw ma jakikolwiek wpływ na to, co dzieje się później, albo pana to w ogóle interesuje, czy pana rola kończy się w momencie, kiedy został dostarczony dowód?
0: Czy ja jestem osobą, która jest bardzo empatyczna, tak jak powiedziałem jeszcze raz, z racji pełnionych funkcji nie tylko bycia prywatnym detektywem, ale też jestem prezesem fundacji Całym Sercem Nadzieja, która zajmuje się pomocą ofiarom przemocy, takiej przemocy rówieśniczej i takiej przemocy wśród dorosłych. Jestem bardzo empatyczny i bardzo wrażliwy na to, co będzie działo się dalej. Zawsze staram się poinformować osobę, która do mnie przychodzi, że jeżeli zdobędziemy dowody, jaka będzie dalsza droga, jak to może dalej wyglądać. Także staram się te osoby wspierać w tym, żeby nie zostały tylko z samym dowodem i żeby nie wiedziała, co ma zrobić, ale żeby jednak była przygotowana, żeby też wzmocniła się. Tutaj też powiem tak, że praca detektywa to często nie jest jednoosobowa praca. Warto skorzystać z pomocy psychologicznej, z pomocy innych specjalistów, którzy będą wspierać taką osobę w tym, żeby przez to wszystko dała radę przejść.
2: Czy w trakcie wakacji albo po wakacjach ma pan więcej pracy?
0: Takie mam już wieloletnie doświadczenia, że w trakcie wakacji jest to moment na poznawanie, na uniesienia sercowe, natomiast po wakacjach zaczyna to wszystko pomału wypływać, bo jeżeli pan ma, powiedzmy, kochankę, to ta kochanka pomału powie, wiesz, ale mówiłeś, że w domu ci się nie układa, że z żoną jesteś tylko na papierze, więc oczekuję od niego jakichś ruchów. A jeżeli on pomału chce te ruchy zrobić w domu, no to żona widzi, że coś nie gra. No i wtedy często właśnie zaczyna sklejać fakty i do tego detektywa we wrześniu, w październiku te kobiety się zgłaszają. Także po wakacjach jest sporo pracy, natomiast wakacje to taki okres uniesień sercowych, poznawania nowych relacji.
2: W wakacje puszczają hamulce albo łatwiej puszczają pewne hamulce?
0: No myślę, że jest to taki sprzyjający okres, żeby gdzieś się poznać. Dłuższy dzień, też sam ubiór już nie musi być to taki mocno zapięty, więc może łatwiej się zauroczyć osobą na mieście. Może właśnie ten okres wakacyjny, gdzie jest trochę więcej swobody, gdzie ktoś też inny jest na wakacjach i wtedy ta relacja ma łatwiej zaiskrzyć i dalej się potoczyć. Także jeżeli chodzi o takie relacje w poznawaniu się nie przez internet, no to myślę, że ten okres spotkań, wyjazdów jest sprzyjającym okresem.
2: To jeszcze powiedzmy na koniec, czy zdarzają się też sytuacje, kiedy zdrada nie jest końcem? Czy zdarzają się też historie, gdzie jednak pojawia się przebaczenie?
1: Na pewno się zdarzają. W książce mamy taką jedną historię.
2: Jedną.
1: Gdzie akurat musieliśmy tutaj skupić się na różnorodności. Nie mogły wszystkie kończyć się tak samo, więc była wybrana taka, która skończyła się mimo wszystko dobrze. Są terapie, są jakieś spotkania dla par, dla małżeństw, więc jeżeli dwie osoby naprawdę się kochają i chcą to małżeństwo czy relację swoją utrzymać, to zawsze jest na to szansa, nawet po takiej zdradzie.
2: A pan ma jakiś wpływ na dalszy bieg wypadków?
0: Ja staram się też powiedzieć tym osobom,

0: osobom, że często w ich związku są dzieci, żeby zrobiły wszystko tak, żeby te dzieci jak najmniej szkody poniosły. Także tutaj bardzo się skupiam na tym, żeby dzieci tego aż tak bardzo mocno nie odczuły. Także staram się tutaj wytłumaczyć. Często podpowiadam, że być może nie ma sensu iść na noże do sądu, może warto zawrzeć jakieś porozumienie, może warto zawrzeć ugodę. Ja również jestem mediatorem, tak jeszcze dodam, więc jakby ja widzę wiele możliwości, żeby sprawę nawet poważną załatwić w sposób taki, żeby te osoby po tych wszystkich trudnych przeżyciach mogły dalej sprawować opiekę nad dziećmi, tak żeby mogły z tym dzieckiem spędzić jakieś ważne chwile wspólnie, żeby te relacje nie popsuły się do końca i żeby przede wszystkim dziecko nie było tym głównym pokrzywdzonym w tej zdradzie.
1: A czy mediacja się upowszechnia? Bo mam wrażenie, że przez długi czas funkcjonowało myślenie albo sąd, albo nic. Mediacja nie była brana poważnie. Teraz jest inaczej?
0: Czy dzisiaj często sądy kierują sprawę do mediacji i te mediacje naprawdę się przyjęły bardzo fajnie. Myślę, że całkiem spory odsetek spraw jest skończony mediacyjnymi ugodami, także bardzo też doceniam tą formę kończenia spraw. Sądy po takiej mediacji do tych ustaleń się przychylają i myślę, że naprawdę te relacje po mediacji są dużo fajniejsze niż po tym, jak zapada wyrok sądu, no bo wtedy zawsze jedna ze stron czuje się troszeczkę skrzywdzona, a w mediacji dwie strony wychodzą z poczuciem pozytywnego załatwienia sprawy.
1: Paweł Boguszewski, prywatny detektyw, mediator, także założyciel i prezes Fundacji Całym Sercem Nadzieja. Anna Sobolewska, współautorka książki Podglądałem Twoją żonę z notatnika prywatnego detektywa. Dziękuję Państwu bardzo serdecznie.
2: Dziękujemy.
0: Dziękuję pięknie.
3: Zbliżenie. Powtórka programu.
1: Za dwie minuty północ, a my kończymy nasze dzisiejsze wieczorne spotkanie. Audycję przygotowały Paulina Olak i Dominika Malkut. Zrealizowali Dawid Twardziak i Wiktor Sudyka. A ja Państwu dziękuję za uwagę. Paweł Wojewódka, zostańcie z Polskim Radiem 24.
3: Reklama.
4: Ależ śmiga ten nowy laptop Marian.
5: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
4: Kto? No wiadomo.
5: Ci panowie z Media Expert.
6: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Po reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Polska wystąpiła z wnioskiem o ekstradycję Zbigniewa Ziobry. Były minister przyjmuje sprawę, jak mówi, z pełnym spokojem. W rządowej bazie, gdzie się ukryć, jest kolejnych 40 tysięcy miejsc. Mogą one służyć nie tylko w czasie wojny. Uwaga, remont w Tatrach. Od czwartku nie będzie można korzystać z żółtego szlaku na odcinku Pusta Dolinka - Kozia Przełęcz. Minęła północ. Michał Przerwa, zapraszam. Wniosek o ekstradycję i tymczasowe aresztowanie Zbigniewa Ziobry został przekazany do Stanów Zjednoczonych. Były minister sprawiedliwości przebywa tam od maja. Wcześniej mieszkał na Węgrzech, gdzie po zmianie władzy w Budapeszcie utracił azyl polityczny.
2: Wiele wskazuje na to, że śledczy będą

0: Musieli poczekać dość długo na rozpatrzenie tego wniosku, bo prokurator Anna Adamek przekazała, że Stanom Zjednoczonym może to zająć nawet kilka lat.
1: Oczywiście zależy to od charakteru sprawy, stopnia jej zawiłości, a więc możemy tu mówić od kilku do kilkudziesięciu miesięcy. Takie są nasze dotychczasowe doświadczenia.
0: Śledczy nie mają wątpliwości, że Zbigniew Ziobro jeszcze w maju dotarł na teren Stanów Zjednoczonych.
1: Musieliśmy sprawdzić, że tam faktycznie przebywa w sposób oficjalny, a następnie, jak Państwo też wiecie, musieliśmy poczekać na prawomocne postanowienie o tymczasowym aresztowaniu.
0: Przypomnę, że śledczy zarzucają byłemu ministrowi popełnienie 26 przestępstw w związku z aferą w Funduszu Sprawiedliwości. Najpoważniejszy dotyczy kierowania zorganizowaną grupą przestępczą. Dagmara Kędzior, Polskie Radio.
2: Zbigniew Ziobro z pełnym spokojem poddaje sprawę wniosku o ekstradycję ocenie władz Stanów Zjednoczonych. Podkreślił, że jego zdaniem formułowane wobec niego oskarżenia mają nie tylko wymiar osobisty, ale mają również polityczny cel osłabienia opozycji i przykrycie kryzysu w służbie zdrowia. 4000 miejsc schronienia trafiło do bazy Gdzie się ukryć. To miejsce sprawdzone m.in. przez Straż Pożarną, które mogą służyć nie tylko w czasie wojny.
3: Warto znać takie miejsca schronienia w swojej okolicy, bo mogą być przydatne nie tylko w czasie wojny, mówi starszy kapitan Wojciech Gralec, rzecznik Państwowej Straży Pożarnej.
4: Są to punkty schronienia, które możemy wykorzystać w sytuacji nie tylko jakichś zagrożeń militarnych, ale również na przykład zagrożeń spowodowanych przez czynniki atmosferyczne, jakiś silny wiatr, grad, gdzie możemy się zabezpieczyć, schować przed czynnikami, które nam mogą zagrozić.
3: Są to nie tylko obiekty o najwyższej klasie ochrony, jak schrony.
4: Są to najczęściej budynki masywne, typu jakieś przepusty drogowe, mosty, masywne garaże podziemne, gdzie w sytuacji bieżącego zagrożenia możemy przeczekać ten alarm, w sytuacji niebezpiecznym schronić się przed na przykład odłamkami bądź falą uderzeniową.
3: Łącznie w bazie miejsc schronienia jest już ponad 84 tysiące obiektów ochronnych. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio.
2: Dwaj obywatele Ukrainy musieli opuścić Polskę. Mężczyźni popełnili wiele wykroczeń drogowych, mówi rzeczniczka warmińsko-mazurskiego oddziału Straży Granicznej, podpułkownik Mirosława Aleksandrowicz.
5: Okazało się, że 30-letni mężczyzna miał 3 wyroki sądowe za prowadzenie pojazdów pod wpływem alkoholu, lekceważył je i ponownie wsiadał za kierownicę. Natomiast 45-latek z Ukrainy popełnił wiele wykroczeń drogowych, w dodatku jeździł po pijanemu.
2: Dwaj obywatele Ukrainy otrzymali od strażników granicznych decyzje zobowiązujące ich do natychmiastowego powrotu do swojego kraju. Obaj wrócili na Ukrainę. Z powodu wymiany łańcuchów będzie zamknięta jedna z tatrzańskich tras. Od czwartku do odwołania nie będzie można korzystać z żółtego szlaku na odcinku Pusta Dolinka – Kozia Przełęcz. Leśnicy z Morskiego Oka Grzegorz Bryniarski sugeruje, aby uwzględnić to w planowaniu wędrówek.
6: Tak, planujcie wycieczkę, żeby ten odcinek szlaku łominąć. Może być tak, że nie da się zejść, a ekipy monterskie też nie lubią, jak im w to po palcach depce, a momentami łańcucha. Przy wymianie nie będzie.
2: Trwają też remonty na czerwonym szlaku. Czarny staw pod rysami Rysy, Wielka Polana Małołącka, Przełęcz w Grzybowcu, Wyżnia Kondracka, Przełęcz, a także na czarnym szlaku do schroniska w Dolinie Pięciu Stawów. Ukraińskie służby antykorupcyjne ujawniły grupę przestępczą w MSZ. Narodowe Biuro Antykorupcyjne podało, że wysokiej rangi urzędnik i kilku dyplomatów sprzeniewierzyli środki przekazane Ukraińcom przez zachodnich darczyńców. Chodzi o równowartość 1 200 000 dolarów. Pieniądze na początku pełnoskalowej wojny przekazali Ukrainie obywatele zachodnich krajów i zagraniczne organizacje. NATO przeprowadziło ćwiczenia sprawdzające przerzut wojsk i sprzętu z Niemiec na Litwę wyłącznie drogą lądową. Trasa prowadziła przez Polskę, w tym tak zwany przesmyk suwalski.
7: Scenariusz zakładał sytuację, w której transport kolejowy, morski i lotniczy był ograniczony, a siły mogły zostać przemieszczone jedynie przez terytorium państw sojuszniczych. Ćwiczenia przeprowadzono w związku z rotacją wielonarodowej grupy bojowej NATO stacjonującej na Litwie. Podczas manewrów z niemieckiego Münster do Rukli przerzucono 93 batalion czołgów. Kolumna liczyła około 80 jednostek ciężkiego sprzętu wojskowego. Litewskie wojsko poinformowało, że ćwiczenia miały sprawdzić zdolność sojuszników do szybkiego i elastycznego przemieszczania sił w różnych warunkach oraz zademonstrować współpracę państw NATO, mobilność wojskową oraz gotowość sojuszu do realizacji zobowiązań w zakresie obrony zbiorowej. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno.
2: W skład dowodzonej przez Niemcy wielonarodowej grupy bojowej NATO na Litwie wchodzą żołnierze z Niemiec, Holandii, Norwegii, Belgii, Czech, Luksemburga i Chorwacji.
8: To były informacje Polskiego Radia 24.

0: W ciągu dnia będzie słonecznie, miejscami na północy i w Karpatach może padać przelotny deszcz. Od 18 do 23 stopni cieplej, miejscami na Dolnym Śląsku około 25. Jest 6 minut po północy.
1: Noc w Polskim Radiu 24. Powtórka programu.
2: Świat w powiększeniu.
3: Po 5 tygodniach w Indiach zakończył się bowiem cykl protestów zorganizowanych przez młodzież, głównie studentów, pod takim prześmiewczym szyldem Ludowej Partii Karaluchów, co było swego rodzaju satyrą na rządzącą Indyjską Partię Ludową. Oczywiście owa Partia Karaluchów nie była żadnym ugrupowaniem politycznym, tylko pewnym wywodzącym się w sumie z grafiki internetowej, z mema szyldem, zapoczątkowanym wypowiedzią jednego z ważnych indyjskich notabli, ważnego, wysokiego, bardzo rangą sędziego, który nazwał właśnie młodzież roszczeniowymi karaluchami. No i ta młodzież wyszła na ulicę zaprotestować, choć w tle oczywiście była sprawa związana z wyciekiem testów egzaminacyjnych czy arkuszy egzaminacyjnych na studia medyczne, dzięki czemu część osób mogło na tym egzaminie po prostu oszukać. Domagano się dymisji ministra edukacji. Ten minister dymisji się podał, ale 5 tygodni protestów, to jest dobre pytanie, które zaraz padnie. Czy rzeczywiście spowodowało, że ten ruch protestacyjny stanie się jakąś realną siłą polityczną? Z nami dr Jakub Zajączkowski z Uniwersytetu Warszawskiego, specjalista od Azji Południowej, Indii w szczególności. Dobry wieczór, panie doktorze.
4: Dobry wieczór, panie redaktorze. Dobry wieczór państwu.
3: Tak jak mówiłem, ta owa Partia Karaluchów żadnym ugrupowaniem politycznym nie jest, to jest tylko młodzieżowy ruch z takim szyldem, który zapoczątkował obrazek internetowy, no ale wcześniej była ta dość taka no, niefortunna wypowiedź owego sędziego. No, minister edukacji, pan Dharmendra Pradhana, podał się do dymisji, wziął odpowiedzialność za skandal z wyciekiem tych arkuszy egzaminacyjnych. No to jest w Indiach rzecz budząca emocje, ponieważ jest bardzo wielu kandydatów na studia medyczne, miejsc jest mniej, więc każde oszustwo, nieprawidłowość przy tym egzaminie no, budzi gigantyczne emocje, bo studia medyczne otwierają oczywiście drogę do kariery, do stabilnej drogi zawodowej. Protesty zostały, no właśnie, one nie zostały chyba do końca zamknięte, tylko na razie zawieszone. Czy to jest tak, że coś się w młodzieży indyjskiej zmieniło? Pana zdaniem to jest kraj bardzo młody. Ta społeczność studencka w Indiach, no to jest gigantyczna.
4: No, po pierwsze należy to rozpatrywać na kilku poziomach. Pierwszy poziom to jest ta sytuacja, o której pan redaktor mówił, czyli oburzenie młodzieży, która no, sprzeciwiła się tej sytuacji, która miała miejsce pod koniec maja. Korupcja, wyciek, unieważnienie egzaminów, dramat dla wielu młodych osób, a tak jak pan redaktor wspomniał, ponad 2 miliony osób podchodziło do tego egzaminu, walczyło o ponad 140 tysięcy miejsc. To już widać, że jest bardzo, bardzo duża konkurencja. Wiele osób, młodych osób załamało się, protesty przeciwko tej sytuacji i to trzeba zaznaczyć, że to nie była taka pierwsza sytuacja. To już co roku w mniejszej skali, w większej skali takie sytuacje na różnych poziomach, jeśli chodzi o system edukacyjny w Indiach, powtarzały się. Czyli młodzież i rodzice, a zwłaszcza młodzież powiedziała, mamy tego dosyć. To jest ten pierwszy poziom. Ale drugi poziom, o który tutaj należy zwrócić uwagę słuchaczy i państwu, to jest właśnie jaka jest przyszłość dla młodych ludzi. To jest bardzo młode społeczeństwo indyjskie, w przeciwieństwie choćby do Europy, czy chociażby do Chin, ale jakie są perspektywy tych ludzi wykształconych. Ponad 40% absolwentów szkół wyższych nie ma pracy w Indiach, są bezrobotni. Jeśli chodzi o absolwentów szkół wyższych, tylko niewiele, około 5-4% znajduje po pierwszym, po dwóch latach od zakupu.

0: Skończenia studiów, pracę, stałą, stabilną pracę. I to jest to podstawowe pytanie, bo młodzi ludzie, to kumulowało się od kilku lat, widzą, że premier Modi, Indyjska Partia Ludowa stawiają oczywiście na gospodarkę, stawiają na ekonomię, ale ta sytuacja młodych ludzi nie poprawia się w Indiach znacząco. Stąd i ostatni w tym kontekście punkt, wiele osób wyjeżdża za granicę. Ta diaspora indyjska jest młoda w takich państwach jak Stany Zjednoczone, Australia, Kanada,
1: tylko
0: Europa,
1: że za granicę jest coraz trudniej wyjechać, bo klimat taki panuje na świecie, że imigrantów nie chce się przyjmować, a Ameryka jest jednym z tych państw, które przodują w takiej polityce, no bardzo delikatnie tłumę, niechętnej imigrantom, mówiąc brutalniej, po prostu polityce zamykania przed nimi granic i wyrzucania ich wręcz.
0: To doskonały punkt, zwrócił pan redaktor uwagę na bardzo ważny punkt, bo Indie zazwyczaj tutaj przodowały, były, można powiedzieć, takim eksporterem studentów zagranicznych, zwłaszcza do tych trzech państw, o których mówiłem, Stany Zjednoczone, Australia, Kanada. Ale zarówno Stany Zjednoczone, ale także Australia, Kanada wprowadzają tutaj limity, restrykcje. Studenci zaczęli indyjscy wyjeżdżać do Europy Zachodniej, do państw Unii Europejskiej, ale tu także mamy wyzwania, restrykcje wizowe, utrudnienia, limity, i to powoduje, że chociażby już ten odsetek studentów, którzy z Indii wyjeżdżają za granicę, w ostatnich 2-3 latach spadł. Kiedyś to było prawie 1 900 000, teraz według tych najnowszych doniesień 500-600 tysięcy. Ale powróćmy do tego głównego motywu. Wydaje się, że młodzi ludzie tutaj w Indiach nie widzą tutaj dla siebie znaczącej poprawy w ciągu tych ostatnich kilku lat. Ta gospodarka indyjska, przypomnę tylko, zwłaszcza po pandemii, 23-24 rok, to jest wzrost gospodarczy na poziomie 7-8%.
1: Czyli teoretycznie, teoretycznie powinno być dobrze, prawda, przy takim wzroście?
0: Te ostatnie 2 lata, 25-26 rok, lekkie spowolnienie, ale to jest stabilizacja na poziomie 6-6,5%.
1: W całej Europie byśmy to wzięli po prostu z radością, taki wzrost gospodarczy.
0: Gospodarka Indii już wyprzedziła gospodarkę japońską, jeśli chodzi o gospodarki światowe. I jeśli popatrzymy rzeczywiście na te projekty infrastrukturalne, projekty w nowe technologie, na które kładzie nacisk rządy Indii, to tutaj są sukcesy, ale problemem pozostaje wciąż bardzo duża korupcja, zwłaszcza w sektorze edukacyjnym. O ile mówiono o korupcji i rzeczywiście rządy Indii starały się zwłaszcza zwalczać tą korupcję w ciągu ostatnich 5-10 lat przy projektach infrastrukturalnych, bo to był taki symbol Indii właśnie, te wiele nieudanych projektów infrastrukturalnych, to wciąż przymykano oczy na te właśnie problemy z transparentnością, jeśli chodzi o egzaminy do szkół wyższych, czy w ogóle nawet do liceów. To, o czym mówiłem. No ale myślę, że teraz premier Modi został zmuszony, a de facto jego lojalny członek partii, lojalny minister, zaangażowany bardzo w działalność partii, jeśli rezygnuje z funkcji, został przymuszony do rezygnacji z funkcji ministra.
1: Bardzo tak wyglądało, oznacza, że po prostu dostał, niestety ugrupowanie rządzące postanowiło go do tej dymisji zmusić. Tak, on po prostu taki.
0: To oznacza, że Modi zdaje sobie sprawę z tego, że no, już nie miał innego wyjścia. Ta skala protestów młodzieży, ta skala rozgoryczenia i to chciałbym podkreślić nie tylko tym wydarzeniem, tego co się działo w maju, w kwietniu, ale przede wszystkim tymi zaniedbaniami w tym sektorze doprowadziła do

0: takiej wielkiej, to
1: No bo
0: takiego wielkiego
1: jeśli
0: rozczarowania.
1: Indie chcą grać w najwyższej lidze światowej, jeśli chcą być graczem absolutnie z top 5, 6 krajów na świecie, wysyłają misje księżycowe bezzałogowe, ale jednak z sukcesem lądują, biorą udział w wyścigu kosmicznym, rozwijają, tak jak pan mówił, nowe technologie, przemysł farmaceutyczny, to jest gigantyczny przemysł w Indiach, ale obywatelom, zwłaszcza młodym, się od tego nie poprawia, no to oni się frustrują. O Belgii często mówiono w Europie, że to jest biedny kraj bogatych obywateli. Indie to jest bogaty kraj, niestety często biednych obywateli.
0: To jest inna poważna kwestia i premier Modi zdaje sobie z tego sprawę i myślę, że Indie i liderzy Indii zdają sobie z tego sprawę, że właśnie wciąż ten poziom biedy, wciąż chociaż
1: Chociaż to
0: spada
1: się oczywiście
0: drastycznie,
1: zmieniało przez dziesięciolecia,
0: zmienia,
1: tak.
0: tak, oczywiście poziom analfabetyzmu, ale przypomnę, że jeszcze 15 lat temu poziom analfabetyzmu w Indiach wynosił prawie 25-30% i oczywiście ostatnie 15 lat to poważne reformy, poważne zmiany, ale chociażby to, o czym mówiłem, chociażby w sektorze edukacyjnym, uczelni wyższych, w ostatnich latach rząd indyjski bardziej skupiał się chociażby na zwalczaniu opozycyjnych różnych ruchów studenckich, które miały bardzo często taki lewicowy charakter, a nie rozwiązywał tych problemów rzeczywistych, jaki jest związany z edukacją na każdym poziomie. I to rozwarstwienie, to o czym także pan redaktor mówił, z jednej strony są państwowe, publiczne uczelnie, a z drugiej strony te najbogatsze dzieci tych najbogatszych Hindusów mają tu dostęp nie tylko do uczelni na całym świecie, ale także do uczelni prywatnych w Indiach. I Indie wydaje się, że osiągnęły taki punkt krytyczny, gdzie elity polityczne zdają sobie sprawę z tego, że po prostu ten problem trzeba rozwiązać.
1: I
0: Bo
1: tutaj
0: bez tego jakby, bo bez rozwiązania tego problemu Indie nigdy nie będą prawdziwym mocarstwem. Nie w pełni wykorzystają to, co mają, czyli ten potencjał młodych ludzi, bo to nie tylko Europa, ale także sąsiedzi, państwa azjatyckie, Chiny, Japonia chciałyby mieć taką dobrą sytuację demograficzną jak Indie. Indie bez reform w szkolnictwie wyższym, bez walki z korupcją w tym sektorze, bez transparentności egzaminów, po prostu tego potencjału nie będą w stanie mogły wykorzystać.
1: no myślę, że tutaj też na pewno kalkulacje w rządzie indyjskim były takie, że jeśli protestuje w tej części Azji pokolenie Z, no bo to pokolenie wyszło głównie na ulicę, to należy natychmiast w jakiś sposób zareagować, ponieważ to samo pokolenie Z obaliło władzę w Bangladeszu, obaliło władzę w Nepalu. Oczywiście to były inne sytuacje, to nie można tak jeden do jednego rzecz jasna przełożyć. Indie są innym krajem, dużo większym krajem, inaczej funkcjonującym, jednak to jest demokracja. Inaczej to funkcjonowało niż w Bangladeszu czy w Nepalu. Oczywiście władze też w inny sposób reagowały, no bo czy w Bangladeszu, czy w Nepalu tam się pojawiło strzelanie do protestujących młodych ludzi tutaj. I to też były próby rozpędzenia tych protestów, ale jednak to nie było przekroczenie pewnej granicy brutalności. Tego po prostu nie było, która no już lawinę wywołała w Nepalu i w Bangladeszu. Ale na pewno w Delhi studiowano bardzo bacznie to, jak się potoczyły te w jakimś sensie rewolty w Nepalu i Bangladeszu, i widać, że chyba nie chciano popełnić błędów, jakie popełniono w tych sąsiednich krajach.
0: No, po pierwsze to, o czym pan redaktor mówił, oczywiście zdając sobie sprawę z tych wszystkich uwarunkowań i zmiennych, które charakteryzują te państwa, tak jak Bangladesz, Nepal, zdawano sobie z tego sprawę, że jeśli nie rozwiążemy, czy jeśli nie pokażemy tutaj wyraźnego sygnału, to rzeczywiście możemy mieć mogą być tutaj poważne implikacje, chociażby w przyszłych wyborach. Te wybory dopiero w 2029 roku, ale ale właśnie zdawano sobie sprawę z tego, że mimo, że ta opozycja, indyjski kongres nadal jest dosyć słaby, nie
1: chociaż
0: jest tak
1: próbowali się
0: naprawdę...
1: trochę pod te protesty podczepić, prawda? Bo one były...

0: poza polityczne te protesty, ale opozycja próbowała ta polityczna się przyczepić. Nie bardzo jej to szło, nie chciano jej tam.
1: Ale nie jest, no jeszcze indyjski kongres ma wiele wewnętrznych problemów, ale jest chociażby partia AAP, czyli ta partia zwykłego człowieka, która, przypomnę, wyrosła także na protestach antykorupcyjnych kilkanaście lat temu. Ona chociażby ma bardzo duże znaczenie w północnych Indiach czy w Delhi, ale na poziomie ogólnoindyjskim ona ma tylko kilku, trzech czy czterech przedstawicieli w parlamencie, ale Modi zdaje sobie sprawę z tego, że ten monolit i ten wizerunek Indii jako państwa właśnie dynamicznie rozwijającego się z rozpędzoną gospodarką, on tutaj może ulec poważnemu tutaj poważnym ograniczeniom, zahamowaniu, jeśli nie rozwiąże się problem tych młodych ludzi. Ja jeszcze dodam jeszcze jeden aspekt, co trzeba wziąć pod uwagę, to o czym pan mówi, to z jednej strony wybory na poziomie ogólnoindyjskim, ale też takie napięcia społeczne, czy w północnych Indiach, czy zwłaszcza w Delhi, czy w innych miastach, mogą też mieć implikacje dla wyborów stanowych. I
0: a to jest kluczowe, myślę, bo Indie są krajem, gdzie wybory na poziomie stanowym też są kluczowe, nie tylko te centralne, prawda?
1: Właśnie. I to oczywiście powoduje, że biorąc to wszystko pod uwagę, Modi wydaje mi się, że postanowił nie lekceważyć tego problemu, tym bardziej, że jednak wcześniej to, o czym mówiłem rok czy dwa lata temu, chociażby dosyć ostro chociażby rozprawiał się w wymiarze takim i retorycznym, ale także administracyjnym pewnych decyzji instytucjonalnych z tymi protestami studenckimi w poszczególnych uczelniach publicznych w Indiach. Tutaj jednak nie przekroczył tej granicy i jednak uległ tutaj tym protestom i myślę, że zdawał sobie sprawę z tego, że lepiej właśnie poświęcić jednego z ministrów, aniżeli brnąć i zaostrzać konflikt.
0: Kropkę niestety postawić, bo czas z audycji nam się kończy, ale będziemy mieli jeszcze okazję na pewno o Indiach nieraz porozmawiać, bo to jest arcyciekawy kraj.
1: Bardzo dziękuję panie redaktorze.
0: Doktor Jakub Zajączkowski, Uniwersytet Warszawski był moim państwa gościem. Michał Strzałkowski, dziękuję państwu za uwagę. Do usłyszenia.
2: Powtórka programu. Zmiana klimatu.
3: Marta Hoppe, zapraszam. Proszę wyobrazić sobie taką sytuację, że kupujemy działkę. Działkę, która jest porośnięta jakimiś krzakami, chwastami, może drzewami, które nam się nie podobają. Wycinamy to wszystko do zera, budujemy dom i zakładamy ogród. Albo drugą sytuację. Mamy już ogród, ale też nam się średnio podoba i chcielibyśmy go zmienić. Takie sytuacje dzisiaj w audycji rozwiążemy i zrobimy ogród, ale taki ogród, który będzie przyjazny zapylaczom, no i w ogóle przyjazny bioróżnorodności. A w studiu gość Sebastian Kulis, projektant ogrodów, takich naturalnych ogrodów. Dzień dobry.
4: Dzień dobry, bardzo mi miło i dziękuję za zaproszenie.
3: Ta sytuacja pierwsza, o której wspomniałam, czyli kupujemy działkę, wszystko wycinamy tak do żywej ziemi, stawiamy dom i dopiero myślimy o ogrodzie. Często się tak zdarza, że ktoś właśnie chce wszystko po swojemu.
4: Często. To też wynika z tego, że podczas budowy przychodzi ekipa i mówi, że trzeba tak zrobić, chociaż nie trzeba, więc warto to wiedzieć, ale po prostu im jest tak wygodniej. Z drugiej strony trochę też to, że my nie dostrzegamy często wartości tych zastanych roślin, które już tam są, więc też wydaje nam się gdzieś może na początku, szczególnie jak nie mamy doświadczenia z ogrodnictwem, że też trzeba tak zrobić, że trzeba wszystko wyciąć, więc chciałbym dać znać, że na pewno nie trzeba i najlepiej zachować wszystko, co się da po prostu.
3: Im więcej zachowamy, tym lepiej, bo potem można też te decyzje zmienić, ale no tak jak pan wspomniał, rzeczywiście tym fachowcom, którzy będą budować dom, jest łatwiej, jak nic nie stoi na przeszkodzie, żadne drzewo nie blokuje wjazdu, przejazdu i przenoszenia ciężkich materiałów budowlanych. No tak. Dobrze, to jeżeli już tak się zdarzyło, że rzeczywiście ktoś dał się podejść robotnikom i wszystko zostało wycięte, zakładamy ogród.
4: Tak.
3: Czy zakładamy trawnik, czy to jest właśnie ogród równa się trawnik? Czy nadal jest ta moda na pięknie przystrzyżoną trawkę? I to powinno być jako ta wizytówka nowego, nowoczesnego ogrodu.
4: To

0: Totalnie się już od tego odchodzi. Warto, jeżeli potrzebujemy mieć ten trawnik, można go założyć, tylko właśnie wszystko w tym ogrodzie warto sobie zadać pytanie, czy ja tego potrzebuję, albo czy będę z tego korzystać, albo czy ja będę z tego korzystać w takiej skali. Bo to też zależy. Oczywiście, jeżeli mamy, nie wiem, dużą rodzinę, gdzie jest dużo dzieci, wiadomo, że oni potrzebują właśnie takiej większej, otwartej przestrzeni, żeby pokopać piłkę, pobawić się i tak dalej, no to faktycznie ten trawnik, jakaś taka duża przestrzeń otwarta będzie potrzebna. Ale jeżeli jesteśmy w pojedynkę, we dwójkę, albo nie wiem, wszystkie dzieci są już prawie dorosłe i tak dalej, nie spędzają tego czasu w ten sposób, to nie potrzebujemy tak dużego trawnika. Często też już mamy tarasy, więc też jakieś tam, czy grillowanie, czy jedzenie, no to też się odbywa na tarasie, a nie na trawniku. Więc tutaj trzeba zacząć myśleć o tego, co ja potrzebuję. Ale to jest najmniej ważna rzecz, którą zawsze możemy gdzieś zrobić. Zawsze możemy założyć czy trawnik, czy łąkę, murawę, coś, gdzie spędzamy czas. Ale najważniejsze, żeby zacząć od sadzenia drzew, bo one długo rosną i im szybciej posadzimy drzewo, tym szybciej będziemy mieć efekt, a w każdym ogrodzie, nawet najmniejszym, jest potrzebne chociaż jedno.
1: Żeby dawało cień, no ale nie tylko, pewnie wiele innych funkcji takie drzewo ma. No dobrze, od czego w takim razie zaczynamy ten ogród, który jest na razie tylko gołą ziemią po budowie?
0: Patrzymy sobie, gdzie jest najciemniej, gdzie jest najjaśniej. To jest takie najważniejsze w ogrodzie, bo wtedy będziemy mieć rozpoznanie, które rośliny w danym miejscu mogą iść, bo są ogrody, które są nasłonecznione przez 23 godziny i prawie że.
1: Prawie że.
0: Tak, ale są takie, że właśnie dookoła nic nie rośnie i na przykład stoją, że jak powiem, w szczerym polu, to faktycznie tego słońca jest od rana do wieczora. Ale są też takie, że mimo nawet na naszej działce może za dużo nie ma, ale dookoła jest pełno drzew i jest zacieniona, więc ja zawsze kieruję tym światłem, a wybieram po pierwsze miejsce takie właśnie na przebywanie na dworze, że tak powiem, miejsce, gdzie jest zachodnie światło, więc na przykład sobie, jeżeli wiem, że okej, to jest takie fajne zachodnie światło, które już tak nie pali i tak przyjemnie się przedziera, no to tu będzie taras czy altana i tak dalej. No i potem właśnie patrzę, jeżeli mam za dużo tego słońca, no to warto od razu posadzić drzewa, wybrać drzewa, zrobić tak, żeby gdzieś nas zacieniały dom, żeby pozwalały nam jednak troszeczkę przeżyć te upały, ale też bardzo ważną rzeczą będzie właśnie sadzenie krzewów do tego. Drzewa też są potrzebne, bo właśnie ochłodzą nas, dadzą przestrzeń dla zwierząt, ale też służą jako wiatrochrony, a wiatr jest bardzo przeszkadza nam w ogrodzie, bo rośliny nie lubią wiatru, więc im więcej też takich barier przed wiatrem, tym lepiej. Ja myślę, że właśnie to drzewo, to jest pierwsza rzecz. Potem właśnie jakieś krzewy, że tak od najwyższego do najniższego.
1: To zatrzymajmy się jeszcze na moment na tym drzewie, bo jakie drzewo posadzić? Z jednej strony mamy drzewa ozdobne, które wyglądają bogato, które są jakieś niezwykłe, oryginalne, a też mamy te drzewa rodzime. Mamy drzewa, które szybko urosną i ten cień będzie za moment, a mamy takie, że trzeba czekać latami i być może nasze dzieci albo jeszcze wnuki dopiero z tego cienia skorzystają. Więc też jak te drzewa wybrać i te gatunki?
0: Tutaj no, trzeba też zastanowić się, jak bardzo szybko chcę efekt, ale oczywiście właśnie ja zawsze wybieram gatunki lokalne. Jeżeli wybieram jakieś nielokalne, to jako taki dodatek, że tak powiem, jakaś już taka gwiazda ogrodu, ale jako podstawę to właśnie te gatunki lokalne, trzy moje ulubione i które zawsze polecam, to będzie na pewno dąb szypułkowy, bezszypułkowy, bo jest rośliną, która właśnie ani się nam nie wywróci, jakby możemy go sadzić niedaleko domu i dąb jest po prostu solidną firmą i warto w niego zainwestować, jest długowieczny, tylko właśnie tutaj jest taki problem, że on rośnie długo.
1: Potrzebny jest czas.
0: Więc tu jest potrzebny czas, więc to też zależy, jak bardzo chcemy szybko ten efekt. Jeżeli chcemy faktycznie coś szybciej, no to lipa, która też jest wspaniała, o wiele szybciej rośnie, pięknie pachnie i jest taką właśnie bardzo naszą rośliną. Takie aleje lipowe, czy lipy koło domów rosnące stare też są wspaniałe i one szybciej na pewno. Do tego może być buk, który też rośnie tak, żebym powiedział, po środku, pomiędzy nimi, albo jeszcze wierzby. Tylko wierzb nie sadzimy tak blisko domu, kawałek dalej, ale wierzby też są wspaniałymi drzewami. I to są moje takie cztery, jeżeli chodzi o ogród.
1: A brzoza?
0: Brzoza też, tylko z brzozą jest tak, że one są mało żywotne, Znaczy, może to brzmieć z naszej perspektywy, że to jest okej, no bo dożywam między 60 a 80 lat, więc
1: tyle
0: co my. Ale też tak bywa, że ona szybko rośnie, szybko daje ten efekt, ale czasami aż za szybko, że tak powiem. I czasami ludzie je wycinają, bo one naprawdę bardzo szybko osiągają dużą wysokość. Jeżeli ją posadzimy zbyt blisko i tak dalej, to się właśnie

0: się wiąże z tym, że Bóg czy dom możemy posadzić w miarę blisko domu, bo on no, się nigdy nie wywróci. A brzoza, jeżeli zacznie już tam podumierać powoli i tak dalej, to są takie możliwości, że ona się zacznie łamać, czy tam jest bardziej, mniej wiarygodna, że tak powiem. Bardziej bym szedł właśnie w te takie, blisko domu oczywiście, bo jeżeli mamy duży areał, to...
1: To można szaleć, to można szalejemy. Wszystko, no ale zakładając, tak. że jest to taki klasyczny ogród, tysiąc czy 2000 metrów, no to już tak. To trzeba dobrze rozplanować. Tak. Mamy drzewa, teraz idziemy to piętro niżej, czyli krzewy, no i tutaj zasłaniamy się od sąsiada. Tak. Najczęściej jednak chyba nadal tujami.
0: Nadal tujami, chociaż wczoraj byłem też u dwóch nowych klientów i już każdy mówi, że nie chce tych tuj i że ludzie naprawdę już odchodzą i też najbardziej lubię moment, jak mi się tłumaczą, że no bo wiesz, tam była inna moda i tak ja wiem, totalnie wiem, ja też mam u siebie tuje, bo moi rodzice posadzili je, więc jak najbardziej to rozumiem. Też jak często się rozmawia, że one po prostu zaczynają wypadać przez zmieniający się klimat. I tutaj znowu przychodzą nam krzewy lokalne z pomocą. Ja najbardziej lubię mieszane żywopłoty. Jeżeli ktoś był w Wielkiej Brytanii, to jest na wsi, to jest idealne miejsce do inspiracji, jeżeli chodzi o żywopłot, bo tam naprawdę na paru metrach można spotkać z 10-15 gatunków roślin w jednym żywopłocie i to jak one się zrastają ze sobą, jaki tworzą efekt przez cały rok, bo właśnie na wiosnę one zaczynają kwitnąć w marcu, kończą pod koniec maja, początek czerwca, bo właśnie kwitną najpierw dzikie śliwy jak tarniny, potem są właśnie czarne bzy, głogi, leszczyny, trzmieliny i to wszystko zaczyna właśnie przez te 2 tygodnie kwitnie pięknie, potem się zarasta na lato i jesienią znowu zaczynają się różnobarwnie przebarwiać, każda w swoim stylu, że tak powiem. Dlatego mnóstwo z nich ma owoce, więc te owoce jeszcze zaczynają pięknie wyglądać na tych krzewach i przez to, że są tak gęste i różnorodne, to żyje tam nieokreślona ilość organizmów. Najróżniejszych, bo od jeży, czy jakichś myszek, które się chowają po prostu między tam korzeniami przy samej ziemi i mają wspaniałe miejsce do schowania się. Potem właśnie ptaki, które w tym gniazdują, ale też znajdują jedzenie i właśnie gąsienice, czyli motyle. Najróżniejsze zapylacze i po prostu te, jak się podchodzi do takiego żywopłotu, to on słychać, że żyje wewnątrz i to jest niesamowite.
1: A dlaczego te tuje nie?
0: A właśnie w tujach w ogóle tego nie ma. Tujach nic nie żyje. Tam,
1: nuda.
0: Nuda. Tam okej, pająki czasami i faktycznie na przykład zimą bardzo lubią je wróble czy sikorki, bo wlatują do środka. Dlatego też nigdy nie mówię, że tak teraz jak ktoś ma tuje, to trzeba je wyciąć. To też nie o to chodzi. Jeżeli umierają, to warto, okej, to wtedy wycinamy i warto zastąpić czymś lokalnym, ale jeżeli są, to niech będą. Ale właśnie jak dosadzamy, no to na przykład warto się sięgnąć do tarniny, która jest przepięknym takim krzewem, dziką śliwą naszą, którą spotkamy na miedzach właśnie na wsi i ona przepięknie kwitnie na wiosnę, pachnie. Potem właśnie te śliwki i to też warto pamiętać, że te wszystkie owoce my możemy przerobić, wykorzystać w kuchni właśnie tarninę, czy ulęgałki, gruszki nasze, płonki, czyli dzikie jabłka. Wiele osób w ogóle nie pamięta o tych nazwach, albo czasami nawet nie wiedzą, że istnieje coś takiego. Mamy głuk, czarny bez, leszczyny, trzmieliny może nie zjemy, ale jeszcze do tego jest zjadalnych deren jadalne, więc tego naprawdę jest mnóstwo. W większości te krzewy będą rosły właśnie w większości ogrodów tak naprawdę i często i w słońcu, i w półcieniu. Oczywiście warto sobie tam doczytać, jak już wybierzemy jakiś gatunek, ale ja mam tak, że często je sadzę nawet w miejscu, w którym nie powinny rosnąć, a rosną i zrastają się właśnie w taki jeden piękny organizm, który też nie potrzebuje od nas nic oprócz posadzenia, że tak powiem, jakiegoś tam przecinania od czasu do czasu, żeby faktycznie żywopłot ma to do siebie, że trzeba go przecinać, żeby był gęsty, więc okej, to jest taka, ale tutaj, jeżeli też wybieramy rośliny lokalne, nie trzeba ich podlewać, nie trzeba ich nawozić, jakoś ściółkować specjalnie, tak jak pójdziemy do lasu, one wszystkie sobie dają radę
1: i nikt
0: same.
1: Tam specjalnie im nie przeszkadza i nie
0: Dokładnie.
1: Pomaga.
0: Dokładnie, tylko to przecinanie, to w lesie robią to sarny swoimi zębami, więc my w ogrodzie jesteśmy tą sarną, która przecina ten krzew, dzięki czemu on się rozkrzewia i ma więcej owoców, więcej kwiatów, jest bardziej gęsty i dzięki temu taki po prostu bioróżnorodny też.
1: I więcej życia też
0: Dokładnie.
1: Ma.
0: Dokładnie.
1: Mamy już drzewa, mamy żywopłot, no i teraz chyba najtrudniejsze rośliny, kwiaty.
0: Tak.
1: To, co nam sprawia przyjemność w patrzeniu, jest miłe dla oka, ale właśnie w projektowaniu i w zakładaniu ogrodu takiego przyjaznego bioróżnorodności, to też niech będzie przyjazne dla zapylaczy, dla owadów, no, dla tego, co może tam żyć.
0: Tak.
1: Jak tutaj wybrać? Bo też jest mnogość, jeśli chodzi o sklepy ogrodnicze, pięknie kwitnące rododendrony, azalie. No, tego wszystkiego jest bardzo dużo, tak. ale w takim naturalnym ogrodzie to inaczej jakoś to dobieramy?
0: Ja bardzo polecam i to można kupić w antykwariacie czy gdzieś w internecie za grosze, żeby kupić coś w stylu

0: atlas flory polskiej, bo nie pamiętamy też, nie wiemy, które rośliny są rodzime.
1: Która flora jest polska?
0: Dokładnie, nie wiemy, rzadko to wiemy, no tego też nas nie do końca uczą. Większość osób, okej, jest w stanie powiedzieć parę drzew, które są nasze tam lokalne i tak dalej, ale już właśnie z tymi roślinami zielnymi tak zwanymi, głównie właśnie bylinami, czy roślinami wieloletnimi, to już jest trochę gorzej.
1: Tulipan, konwalia, niezapominajka.
0: Tak, na przykład. I właśnie tutaj już
1: trochę się rzeczy...
0: Tak, tak, tak. Więc tak, to jest, ja myślę, że pierwszy krok. Tak można się zainspirować. Oczywiście możemy też po prostu pisać to w internet, ale ja to zawsze wolę taką wersję romantyczną z książką. Też mamy też dużo aplikacji, które możemy pójść po prostu na łąkę, na jakąś najbliższą popatrzeć, który kwiat nam się podoba. Teraz jest idealny moment na to. Właśnie czerwiec, lipiec, sierpień, to wszystko kwitnie. Idziemy, patrzymy sobie i według mnie też musimy trochę odrzucić tą definicję słowa chwast, bo ona się bierze z tego wielkoskalowego rolnictwa tak naprawdę, gdzie wszystko, co nie jest plonem, jest chwastem. Więc chabry, maki, wrotycz, krwawnik, cykoria, wszystkie te piękne kwiaty, które widzimy przy drodze, które wypełniają nasze łąki, są nazywane chwastami, bo przeszkadzają w uprawie. Ale w naszym ogrodzie one nie są chwastami, one w ogóle nie są chwastami. Lubię tej.
1: Czyli takiej... zależy, gdzie się posadzi, gdzie one rosną, to tak. Takie mają nazewnictwo. W ogrodzie będą roślinami.
0: Dokładnie.
1: Jest a takie na polu chwastami, bo przeszkadzają rolnikom, dokładnie, bo zabierają tak. Składniki odżywcze. Chociaż.
0: Jest takie powiedzenie, że chwast to jest roślina, która wyrosła w złym miejscu. Więc jeżeli właśnie na przykład mak czy haber wyrósł na polu, to jest chwastem, ale jeżeli wyrośnie u nas w ogrodzie, to jest bardzo cenną i pożyteczną, potrzebną nam rośliną. Plus przypominam, że większość tych roślin to są tak naprawdę zioła, nasze lecznicze, jadalne zioła i kiedyś nasze babki, prababki, nie dość, że uprawiały te rośliny i trzymały wokół domu, to też wiedziały, jak je wykorzystywać. Wiedziały, że które jest na ból głowy, które na katar i tak dalej. Też musimy wydać, że okej, świetnie, że chcemy, żeby ten ogród był bioróżnorodny i dla zwierząt i tak dalej, ale pamiętajmy, że też jesteśmy zwierzętami i że dla nas też to jest potrzebne i że te zioła, też się mówi o tym, że wokół miejsca, w którym się rodzimy, rośnie 50 ziół na wszystkie choroby, które możemy mieć, które to miejsce może wytworzyć. Oczywiście to jest legenda, że tak powiem, ale
1: zawsze ziarno prawdy jakieś w tej legendzie jest.
0: Dokładnie.
1: Dobrze, to te rośliny, które rzeczywiście chwastami nazywamy na polu, ale w naszym ogrodzie się sprawdzą. No ale w ogrodniczym sklepie raczej chabrów, maków się nie kupi, czy wrotycza.
0: Tak.
1: Tylko są inne byliny, rośliny, które pięknie wyglądają, pięknie kwitną, nawet tam pszczoły latają nad nimi i możemy kupić i przynieść i zasadzić w ogrodzie. To co z tego warto wybrać?
0: Na przykład,
1: żeby było właśnie tak. W tym kontekście budowania ogrodu przyjaznego bioróżnorodności,
0: ja myślę,
1: naturalnego.
0: Że jedno z takich najlepszych dla początkujących roślin jest kocimiętka, bo ona naprawdę na słońcu urośnie wszędzie. Jest bardzo łatwą rośliną, też bardzo fajną do rozmnażania.
1: Tylko najgorsze jest to, że jak się wpadnie do sklepu ogrodniczego, to dostaje się oczopląsu i wszystko chciałoby się mieć. A tu mam tylko mały balkon. Sebastian Kulis, roślinne porady, projektant ogrodów, wykonuje ogrody naturalne i o takim właśnie dzisiaj rozmawialiśmy. Bardzo dziękuję za to spotkanie.
0: Bardzo dziękuję również.
1: A Państwa zapraszam na ogród albo na kolejne spotkanie w audycji Zmiana Klimatu. Marta Hoppe, do usłyszenia.
2: Taki mamy klimat. Powtórka programu. Samo zdrowie.
3: Dobry wieczór. W audycji Samo Zdrowie wita Państwa Małgorzata Telmińska i witam dzisiejszego gościa, a ze mną profesor Diana Masalska z Warszawskiego Instytutu Zdrowia Kobiet, Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego. Dobry wieczór Pani Profesor.
4: Dobry wieczór.
3: Będziemy dzisiaj rozmawiać o tym, że coraz częściej, coraz później kobiety rodzą dzieci. Przed audycją przez chwilę rozmawiałyśmy o pokoleniu naszych mam, naszych babć, gdzie faktycznie dzieci pojawiały się na świecie, no, w okolicach dwudziestki swoich mam. Teraz ten, zdaje się, średni wiek zachodzenia kobiet w pierwszą ciążę przesunął się w Polsce na 29-30. W całej Europie zresztą jest taka tendencja, a ja muszę zapytać, czy to dobrze, czy źle, czy neutralnie? Bo natura chyba wymyśliła to troszeczkę inaczej, jak mówią niektórzy. Inni mówią z kolei, że w późniejszym wieku ciąża jest trochę jak taki zastrzyk i eliksir młodości.
4: To zależy, o jakim wieku mówimy, bo oczywiście kobieta w wieku około 30 lat może w większości przypadków bezproblemowo zajść w ciążę, urodzić zdrowe dziecko.

0: Natomiast mówimy też o tym przesunięciu wieku zajścia w pierwszą ciążę, czy w kolejne ciąże zdecydowanie bardziej. Dzisiaj coraz częściej zdarzają się kobiety, które mają lat 40, czy nawet 50, czy 50 kilka, które w ciąże zachodzą. Oczywiście nie zawsze są to ciąże spontaniczne, naturalne, ale ten wiek na pewno bardzo się przesunął. No i oczywiście wszyscy dyskutujemy o tym, gdzie jest ta granica bezpieczeństwa. Ale też pewnie takiej odpowiedzialności rodzicielskiej, czy również systemowej w tym momencie zajścia w ciążę.
1: Między tą dwudziestką w latach 70. a 30. obecnie i tak jest spora biologiczna przepaść, bo te 10 lat no, robi różnicę, ale faktycznie jest też zupełnie czymś innym niż granica czy różnica między 30. a 40. 30-letnie kobiety, pani wspominała, no właściwie z reguły bezproblemowo jeszcze mogą zajść w ciążę, ale chwilę później już ten problem się zaczyna, bo według wszystkich znaków na niebie i ziemi 35. rok życia to jest ta taka granica, czasami podawana przez lekarzy, kiedy zaczyna spadać płodność. Oczywiście to jest osobnicze i może się to zdarzyć i wcześniej, ale to już jest naprawdę balansowanie na granicy, prawda?
0: Tak. To, no, 35. rok życia został uznany w taki sposób umowny za tą taką granicę, bo właściwie już przed 30. zaczyna w sposób znaczący spadać liczba oocytów, czyli komórek jajowych, a tym samym ich jakość. W związku z tym im starsza kobieta, tym mniejsza szansa na zajście w ciążę i większe ryzyko nieprawidłowości w tej ciąży. Jedno to kwestia nieprawidłowości samego dziecka, a druga rzecz to jednak każdy kolejny rok życia zwiększa również ryzyko wystąpienia różnego rodzaju chorób przewlekłych u kobiety, czy zwiększa ryzyko wystąpienia nieprawidłowości w ciąży, takich jak właśnie cukrzyca ciążowa, czy nadciśnienie, czy różnego rodzaju inne choroby. No, trzeba też pamiętać, że jeżeli starsze kobiety zachodzą w ciąży, to zwiększa nam się również ryzyko nowotworów w ciąży. Teraz statystyki pokazują, że zdecydowanie więcej nowotworów wykrywamy u pacjentek ciężarnych niż było to dotychczas. Co wynika między innymi właśnie z wieku kobiet, które w ciąży zachodzą.
1: No my nie będziemy oczywiście zmieniać tutaj tych tendencji kulturowych, które są, ani w żaden sposób krytykować wyborów ludzkich, bo czasy się po prostu zmieniły i dzisiaj już właściwie niewyobrażalne jest to, żeby wrócić do formuły zakładania rodziny w tak młodym wieku, bo ludzie zupełnie inaczej swoje życie planują, zupełnie inaczej funkcjonują i żyją. Ta trzydziestka wydaje się być już czasem stabilizacji, kiedy faktycznie zaczyna się myśleć o założeniu rodziny i o dzieciach. 35. rok życia, pani profesor wspominała, umowna właściwie data, ale wtedy też zauważalny spadek płodności. U niektórych kobiet no, początek, ten czas perimenopauzy już się zaczyna. Jakie są wtedy trudności z zajściem i donoszeniem zdrowej ciąży?
0: No, oczywiście statystycznie można powiedzieć, że każdy kolejny rok życia zwiększa ryzyko problemów z zajściem w ciążę, ale również zwiększa ryzyko utraty tej ciąży, czyli czy poronienia, czy różnego rodzaju innych komplikacji, które w ciąży mogą wystąpić. Co ciągle nie znaczy, że każda pacjentka, która zajdzie w ciążę po 35 roku życia, będzie miała jakieś kłopoty zdrowotne, bo jednak większość tych ciąż kończy się w sposób bardzo optymistyczny. Natomiast no, ten trend należy rozpatrywać no, wieloaspektowo. Kiedyś to było takie całkiem naturalne, że pierwszą taką potrzebą naturalną człowieka jest założenie rodziny i posiadanie dzieci. Teraz pojawiło się również wiele innych potrzeb, które gdzieś tam to na dalszy plan czy dalszą perspektywę czasową spychają, więc to oczywiście są bardzo indywidualne decyzje. Natomiast no, należy mieć przede wszystkim świadomość tego, z jakimi konsekwencjami to kiedyś może, bo nie musi się wiązać. Natomiast trzeba zauważyć też, że mamy coraz większą świadomość społeczeństwa, bo coraz częściej zdarzają się na przykład kobiety, które w wieku 35 lat przychodzą i mówią, że no jeszcze nie mają planów macierzyńskich, ale nie wykluczają tego w przyszłości i chciałyby na przykład zamrozić komórki.

0: soki jajowe, żeby kiedyś w przyszłości mieć taką rezerwę i mieć możliwość posiadania własnego dziecka, gdyby tak życie miało im się ułożyć.
1: A to ciekawe zresztą zjawisko, o którym pani profesor wspomina. Czyli jest taka możliwość, żeby zabezpieczyć swoją płodność, jeśli nam się po prostu w tym momencie w życiu

0: W związku z tym no, taką możliwość jakiegoś zabezpieczenia płodności na przyszłość mamy. Czy zwiększenia swojej szansy posiadania dziecka w przyszłości, jeżeli w tym momencie takiej decyzji jeszcze nie jesteśmy gotowe podjąć, a jednak gdzieś tam po głowie chodzi, że może kiedyś.
1: Pani profesor wspominała też, gdy rozmawiałyśmy jeszcze przed audycją, że pojawiają się osoby, które no, w tym 35 czy późniejszym roku życia zastanawiają się nad rodzicielstwem, nad macierzyństwem. W jakiej są kondycji fizycznej? Bo wydaje mi się, że dzisiaj te współcześnie te pokolenia nasze zdecydowanie inaczej wyglądają niż te kilkadziesiąt lat temu. Jesteśmy ludźmi dosyć świadomymi profilaktyki, zdrowia, aktywności fizycznej. Czy jesteśmy w lepszej kondycji fizycznej niż te wcześniejsze pokolenia? Czy kobiety są w lepszej formie?
0: Ja myślę, że bardzo różnie. Że pewnie tak nie generalizując, to jednak są ludzie, którzy z założenia bardzo dbają o siebie, o swoje zdrowie, o to, co jedzą, jak się ruszają, o badania profilaktyczne. Natomiast pewnie jest też grupa osób, które gdzieś tam te kwestie odkładają na dalszy plan. No przecież mamy coraz większy odsetek kobiet z nadwagą, z otyłością. Mimo dostępności badań profilaktycznych czy możliwości leczenia, no, są kobiety z niezdiagnozowanym zaburzeniami tolerancji glukozy czy z nieleczonym nadciśnieniem, więc generalnie jesteśmy zdrowsi, mamy większy dostęp do opieki medycznej, mamy większy dostęp do ginekologów, do badań profilaktycznych, ale również teraz do technik wspomaganego rozrodu. Natomiast to, że ten dostęp jest teoretycznie, nie znaczy, że wszyscy z niego korzystają.
1: Bo pytam też o to, żeby rozwiać też wątpliwości i takie złudzenia, że ta wspaniała forma fizyczna w jakikolwiek sposób przekłada się na to, co dzieje się u nas w środku i jaka jest ta nasza płodność. Bo chyba można się bardzo zdziwić, nawet zachowując to takie rygorystycznie zdrowe podejście do życia, byciem wysportowanym, i można się zdziwić w pewnym wieku, że jednak ta rezerwa, która może nam zagwarantować rodzicielstwo, ona nam gdzieś po prostu po drodze uciekła.
0: I niestety zdarzają się takie przykre sytuacje, kiedy po kilku miesiącach starania kobiety, pary zgłaszają się do ginekologa i okazuje się, że ta rezerwa jajnikowa jest minimalna i szanse na zajście w ciąży drogą naturalną bardzo ograniczone.
1: Ale wspominała pani też o tym, że dzisiaj mamami mogą zostać nawet osoby po 40, czy nawet grubo po 40. Ja też przypomnę tylko, żeby było sprawiedliwie, że problemy z płodnością to również problemy mężczyzn, a nawet według specjalistów to ta szala przechyla się też na tą niekorzyść mężczyzn, że to oni mają coraz gorszą jakość nasienia i taka jest po prostu światowa tendencja. Chciałam zapytać o to, jak prowadzi się taką ciążę. I celowo uznałyśmy, że nie będziemy dzisiaj używać takiego obraźliwego określenia, które jeszcze kilkanaście lat temu funkcjonowało i dotyczyło mam takich po 30, które pojawiały się w szpitalach czy starały o ciążę. Powiemy po prostu o kobietach dojrzałych. Czy taką ciążę prowadzi się inaczej? Czy na coś szczególnie trzeba zwrócić uwagę? Czy zrobić jakieś badania przygotowując się do tej ciąży, żeby określić stan swojego zdrowia i zacząć się zastanawiać?
0: Przede wszystkim pewnie warto zwrócić uwagę, że te ciąże u dojrzałych pacjentek są często takimi ciążami bardziej wystaranymi, przemyślanymi i że w ogóle często to są kobiety, z którymi pracuje się bardzo łatwo, bo one są mocno skupione na tej ciąży, na zadaniach z tym związanych, na tych wszystkich badaniach, na przestrzeganiu wszelkich zaleceń. Natomiast przed taką ciążą na pewno bardzo jest istotne, żeby sprawdzić swój ogólny stan zdrowia, czyli przede wszystkim wykluczyć występowanie wszelkich chorób przewlekłych, a jeżeli kobieta ma takie choroby zdiagnozowane, to o ciążę powinna się starać w momencie remisji albo stabilnego stanu zdrowia. Więc pierwsze to jest wybór tego momentu zajścia w ciąży. Oczywiście drugie przygotowanie do ciąży, takie jak suplementacja kwasu foliowego, ale to tak jak w każdej innej ciąży. Na pewno już

0: Na początku wykonujemy u takich kobiet w wieku dojrzałym test obciążenia glukozą. Wykonujemy wszelkie badania, które mają na celu sprawdzenie ogólnego stanu zdrowia.
1: Bo ryzyko wystąpienia cukrzycy jest większe?
0: Jest wyższe. Jest wyższe i wzrasta właściwie z każdym rokiem życia. Jeżeli chodzi o diagnostykę ultrasonograficzną, to swego czasu badania przesiewowe były dostępne u kobiet od 35 roku życia. Obecnie szczęśliwie są dostępne dla wszystkich kobiet ciężarnych w Polsce. W związku z tym na pewno w dojrzałym wieku to jest absolutnie konieczne, żeby te badania w odpowiednim czasie wszystkie wykonać i sprawdzić stan dziecka.
1: Wspominała Pani o badaniach, które powinno się przeprowadzić, a właściwie jakich? Co by zalecić, co by można było zalecić takim kobietom w wieku powiedzmy 35+? Jakie badania zrobić, co jest takim podstawową rzeczą, takim pakietem badań, które powinny mieć ze sobą przychodząc do lekarza i mówiąc staram się o ciążę?
0: To co jest ważne to kontrola masy ciała. Kontrola ciśnienia, kontrola poziomu glukozy, badania podstawowe takie jak morfologia, badanie ogólne moczu. Możemy sprawdzić funkcję wątroby, funkcję nerek jako taką podstawę, badanie profilu lipidowego. I właściwie, jeżeli chodzi o takie badania ogólne, jeżeli kobieta poza tym nie leczy się z powodu żadnej choroby przewlekłej, to jest to taki pakiet wystarczający.
1: I co dalej? Co no oczywiście. Wszystko lekarz, co zaleci wtedy lekarz, żeby mieć pewność, że taką ciążę będzie mógł spokojnie prowadzić?
0: USG piersi, cytologię, badanie ginekologiczne, badanie ultrasonograficzne, ginekologiczne i w momencie kontrolę wszelkich szczepień, które kobieta w okresie przedciążowym powinna otrzymać. No i jeżeli tutaj wszystko wygląda dobrze, to właściwie rekomendujemy suplementację kwasu foliowego i starania o ciążę.
1: Dlaczego o to pytam? Dlatego, że ciąża jest jednak dużym wysiłkiem dla organizmu kobiety i nawet jeżeli czujemy się na co dzień świetnie i fit, to nie jest powiedziane, że w czasie tego ogromnego wysiłku związanego z donoszeniem ciąży, gdzieś tam się nam ten organizm nie posypie. Czy w przypadku mam takich 35+, mam dojrzałych, częściej się zdarza, że jednak coś się posypie? Czy to są ciąże, które prowadzi się w jakiś szczególny sposób? Już nie mówię o tych po 40, 45 roku życia. Co się robi? Czy taka mama jest pod szczególną opieką?
0: Właściwie ten sposób monitorowania jest dokładnie taki sam jak u każdej innej kobiety. Natomiast trzeba powiedzieć, że częściej wykrywamy cukrzycę ciążową, powikłania nadciśnieniowe. No i oczywiście wtedy już wchodzimy w ten sposób monitorowania nie pacjentki po 35 roku życia, tylko pacjentki z cukrzycą albo pacjentki z nadciśnieniem. I oczywiście wtedy to monitorowanie jest bardziej intensywne. Czyli na przykład jesteśmy zobligowani do tego, żeby co 4 tygodnie wykonywać badanie ultrasonograficzne płodu z oceną jego wzrastania, dobrostanu u pacjentek z cukrzycą czy nadciśnieniem od 36 tygodnia ciąży co tydzień wykonujemy badanie kardiotokograficzne, żeby sprawdzić stan dziecka. Jednocześnie, jeżeli mamy nieprawidłowe wartości ciśnienia, to włączamy leczenie hipotensyjne i pacjentka musi te ciśnienia w domu kontrolować. Podobnie u pacjentek z cukrzycą włączamy monitorowanie glikemii, dietę cukrzycową, aktywność fizyczną. No a jeżeli jest to niewystarczające, to farmakoterapia.
1: Czy taką ciążę trudniej jest donosić? Wspominała pani profesor o tym, że no jest większe chyba ryzyko poronienia takiej ciąży.
0: Jest większe ryzyko poronienia, jest większe ryzyko konieczności wcześniejszego rozwiązania takiej ciąży. No bo oczywiście jeżeli dochodzi do różnego rodzaju powikłań, no to często jesteśmy zmuszeni podjąć decyzję o wcześniejszym zakończeniu ciąży. Natomiast również u pacjentek już w wieku dojrzałym staramy się, żeby taka taka ciąża nie trwała powyżej terminu porodu. Dlatego, że wiemy, że w ciąży donoszonej jest większe ryzyko wewnątrzmacicznego obumarcia dziecka. W związku z tym, jeżeli mamy kobietę, która ma powyżej 40 lat, to takim rekomendowanym czasem rozwiązania ciąży jest 39 tydzień. Czyli jeżeli do tego czasu poród nie zacznie się sam, to już tydzień przed tym planowanym

0: terminem staramy się poród indukować.
1: Kobietom w ciąży zaleca się aktywność fizyczną. Te starsze kobiety w ciąży czasami tak boją się o to, że coś się wydarzy po drodze, że nawet zastanawiają, czy taka aktywność fizyczna jest właśnie dla nich. Jest dla nich?
0: Oczywiście, że jest dla nich i niebawem ukaże się podręcznik, którego jestem redaktorką polskiej wersji, przewodnik po zdrowej ciąży od Mayo Clinic. Tam zawarte są wszelkie informacje dotyczące tego, co w ciąży jest zdrowe, co jest niezdrowe, co jest bezpieczne, co jest niebezpieczne. I aktywność fizyczna w ciąży jest absolutnie konieczna. Nie tylko dozwolona, ale konieczna.
1: I nie okaże się tak, nie jest tak, że po 40 ta ciąża ma zostać wyleżana, przeleżana w bezruchu.
0: Odchodzimy od tego, że ciążę należy przeleżeć. To są absolutnie wyjątkowe sytuacje. Generalnie ciąża to jest w ogóle taki fantastyczny okres, kiedy kobieta jest bardzo zmotywowana. Zmotywowana jest cała rodzina. I to jest taki moment, kiedy można wprowadzić właśnie bardzo dużo korzystnych zmian, takich dotyczących stylu życia, które będą się przekładały na samą ciężarną, na jej otoczenie, na partnera, na rodzinę, ale potem one będą też implantowane dziecku, które się narodzi. Więc to jest taki świetny moment, żeby wziąć się w garść i zastanowić nad tym, co chcemy w tym swoim życiu zmienić i żeby ono było zdrowsze i żeby ten model pozostał z nami na dłużej.
1: Serdecznie dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Gościem audycji Samozdrowie, tak jak mówiłam, była pani profesor Diana Masalska. Dziękuję.
0: Dziękuję.
1: A państwa zapraszam do słuchania audycji Samozdrowie na antenie Polskiego Radia 24 od poniedziałku do piątku po godzinie 19.30. Żegna się z państwem Małgorzata Telmińska.
2: Samozdrowie. Powtórka programu. Autopromocja.
3: Tu Polskie Radio 24. W każdej sprawie zawsze można do nas napisać. Kontakt @polskieradio24.pl. Ale teraz dodatkowo można też zadzwonić. Nasza radiowa sekretarka czeka. 22 645 24 00.
2: Autopromocja.

0: Jest pierwsza, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Ewa Mierzejewska. Rząd zaproponuje regulowane ceny paliw na czas powrotów z wakacji, jeśli ceny na stacjach benzynowych jeszcze wzrosną. Tymczasem decyzja prezydenta w sprawie podatku od nadzwyczajnych zysków spółek paliwowych będzie kosztowała Skarb Państwa od 4 do 4,5 miliarda złotych. Przypomnijmy, Karol Nawrocki postanowił bez podpisu skierować projekt ustawy w tej sprawie w trybie kontroli prewencyjnej do Trybunału Konstytucyjnego.
1: Prawo nie działa wstecz, więc w sierpniu nie należy opodatkowywać nadzwyczajnych zysków z marca, argumentował prezydent Nawrocki. Jednak przy poprzednich kryzysach paliwowych wykorzystywano właśnie taki mechanizm, odpowiada wiceminister energii Wojciech Wrochna.
2: Takie działania były wprowadzane w kryzysie w roku 2022 przez Unię Europejską. Takie działania prowadził rząd PiS, wprowadzając podatek solidarnościowy.
1: Tymczasem jeśli hurtowe ceny paliw będą utrzymywać się na wysokich poziomach, to na koniec wakacji może dojść do obniżki VAT-u na paliwo.
3: Taką namiastką CPN2 mogą być zmiany, jeśli chodzi o VAT i wprowadzenie ulg w ostatnich dwóch tygodniach sierpnia.
1: Dodaje wiceminister Konrad Wojnarowski. Cena diesla sięga prawie 8 zł za litr, ale dzisiaj ropa naftowa na giełdzie gwałtownie staniała. Michał Makowski, Polskie Radio.
0: Szef polskiej placówki dyplomatycznej w Berlinie złożył pod bramą brandenburską kwiaty w

0: gdzie Polce, ofierze sobotniego zamachu. Sprawca wjechał w ludzi, a potem atakował ich nożem. W reprezentacyjnym miejscu Berlina, niedaleko od miejsca tragedii, kwiaty złożyli polski chargé d'affaires Jan Tombiński i 20 przedstawicieli innych krajów. Była chwila ciszy dla pamięci 65-letniej Polki, ale uroczystość była też wyrazem wsparcia dla 29 rannych i ich rodzin. Zastrzelony po dobie poszukiwań zamachowiec był 21-letnim Niemcem o libańskich korzeniach. W maju został skazany za próbę współpracy z terrorystami z Państwa Islamskiego, ale wyrok był w zawieszeniu. Nie mogę zrozumieć, jak mężczyzna obserwowany przez służby mógł zbliżyć się w okolice parady. Moje pytanie brzmi, czy można było tego uniknąć, powiedział kanclerz Niemiec. Friedrich Merz zapowiedział wyjaśnienie okoliczności poprzedzających zamach. Wielka Brytania przekaże Ukrainie prawa do produkcji systemu Stonecloak. To elektroniczne urządzenie zakłócające, które mają uchronić ukraińskie drony przed rosyjską obroną powietrzną. Decyzję ogłoszono podczas spotkania premiera Andiego Burnhama z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim w bazie marynarki wojennej w Portsmouth w Anglii.
1: Brytyjczycy przekazali Ukraińcom urządzenia wielkości tabletu, które utrudniają rosyjskim systemom śledzenie i namierzanie dronów. Londyn dostarczył już Ukrainie tysiące takich urządzeń. Teraz Ukraińcy będą mogli produkować je na dużą skalę. Stonecloak został już sprawdzony na froncie. W przyszłości system ma być także wykorzystywany w brytyjskiej broni dalekiego zasięgu, w tym w nowych, tańszych pociskach manewrujących. Rozmowy Burnhama i Zełenskiego dotyczyły dalszej pomocy wojskowej, współpracy obronnej i sytuacji na froncie. Po spotkaniu brytyjski premier podkreślił, że obaj politycy szybko znaleźli wspólny język. To było bardzo serdeczne spotkanie. Myślałem, że będziemy się dobrze rozumieć i tak właśnie było. Naprawdę bardzo dobrze się dogadywaliśmy. To będzie bliskie partnerstwo, powiedział Burnham. Burnham zapowiedział również, że wkrótce odwiedzi Ukrainę, nie podał jednak konkretnej daty. Dodał, że podczas kolejnych rozmów z Zełenskim chce wrócić do tematów poruszonych podczas spotkania w Portsmouth. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
0: Według brytyjskiego rządu Londyn przeznacza na pomoc dla Ukrainy 3 miliardy funtów rocznie. Od początku rosyjskiej inwazji łączna wartość brytyjskiego wsparcia wyniosła 25 miliardów funtów. Spotkanie w Portsmouth poprzedza dzisiejszą wizytę Wołodymyra Zełenskiego w Stanach Zjednoczonych. W Waszyngtonie ukraiński prezydent ma spotkać się z Donaldem Trumpem. Osobowe auto, a w nim pasażer trzymający na lince konia, który biegł obok pojazdu. Do takiej sytuacji doszło na Krajowej 59 na Warmii i Mazurach. Inni kierowcy powiadomili policję. Mówi oficer prasowy mrągowskiej policji aspirant Rafał Syczew.
2: Policjanci potwierdzili to zgłoszenie i w związku ze złożonym zawiadomieniem zatrzymali 43-letniego mężczyznę. Z relacji świadków wynikało, że wcześniej mężczyzna ten, znajdując się w stanie nietrzeźwości, jechał na koniu, poruszając się chodnikiem. Za te wykroczenia mężczyzna został ukarany mandatami karnymi na łączną kwotę 2600 zł.
0: Kierowca samochodu był trzeźwy i na razie nie poniósł żadnych konsekwencji. Koń nie doznał żadnych obrażeń. Sprawę wyjaśniają teraz mrągowscy policjanci.
3: To są aktualności jedynki.
0: Tramwaje śląskie będą nie czerwone, a żółte. To kolejny etap ujednolicania wizualnej identyfikacji transportu GZM, który spaja transport publiczny w regionie. Rzecznik spółki Tramwaje Śląskie Paweł Cys mówi, że wszystko będzie odbywać się stopniowo.
4: To znaczy nowe pojazdy będą dostarczane już w żółtej kolorystyce, natomiast wagony znajdujące się obecnie w eksploatacji będą zmieniać barwy podczas planowanych napraw głównych i modernizacji, a te dokonywane są czasem raz na 8 czy 10 lat. Dzięki takiemu podejściu cały proces przebiegnie w sposób jak najbardziej racjonalny ekonomicznie i nie będzie generował dodatkowych kosztów związanych wyłącznie ze zmianą wyglądu pojazdów.
0: Pierwszy żółty tramwaj powinien wyjechać na tory Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w listopadzie. Do dużego będą też zanikające opady deszczu. Noc jest chłodna, termometry pokazują od 10 do 15 stopni. Ciśnienie w Warszawie wynosi obecnie 1000 hektopaskali. Morska prognoza pogody na Bałtyk Południowy i Południowo-Wschodni ważna do 13. Sytuacja baryczna z godziny 18. Niż 996 hektopaskali nad Zatoką Botnicką przemieszcza się na wschód. Wyż z nad Zatoki Biskojskiej rozbudowuje się na wschód. Ostrzeżenie przed sztormem na Bałtyk Południowy i Południowo-Wschodni, Wybrzeże Środkowe i Zatokę Gdańską. Ostrzeżenie przed silnym wiatrem na Zatokę Pomorską.
3: Noc w Polskim Radiu 24.

0: Doktor Paweł Ramiączek, politolog z Uniwersytetu WSB Merito, Łódź. Dzień dobry, panie doktorze.
1: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
0: Jest pan zaskoczony tym, jak mocno krytykują siebie nawzajem dawni politycy Prawa i Sprawiedliwości?
1: Przyznam szczerze, że trochę tak, ze względu na to, że nie spodziewałem się, że ta fala krytyki przyjmie aż tak dużą siłę. Odnoszę się tutaj zwłaszcza do wypowiedzi Jacka Kurskiego, które były, jak dobrze pamiętam, wczoraj w jednej z telewizji dość mocno eksponowane. Dzisiaj powołują się na nie w zasadzie wszystkie media. No i mam wrażenie, że ten konflikt narasta. I tu pojawia się dużo różnych komentarzy mówiących o tym, że może to ustawka, może to wszystko jest wyreżyserowane i tak dalej. Ja nie przewiduję, czy też nie przypuszczam, żeby to była ustawka ze względu na to, że cena jest zbyt wysoka, bo proszę zauważyć, że dzisiaj pan premier Mateusz Morawiecki ze swoją grupą posłów jest praktycznie u progu wyjścia z Prawa i Sprawiedliwości. Przypominam, że jutro dopiero, czyli we wtorek, odbędzie się formalne posiedzenie, na którym może dojść do formalnego wykluczenia wszystkich tych osób. No i tutaj pojawia się dalsze pytanie, co dalej, bo za rok wybory parlamentarne i jeżeli rzeczywiście ten konflikt, który obserwujemy, jest prawdziwy, to miejsce na listach wyborczych Prawa i Sprawiedliwości raczej dla tych wszystkich osób pod strony Mateusza Morawieckiego jest zamknięte. Więc Mateusz Morawiecki i jego grupa musi zadać sobie pytanie, z jakich list wystartować, żeby w przyszłym Sejmie znaleźć swoje miejsca. I tu pojawia się wiele ciekawych rozwiązań. Natomiast jeżeli z kolei przyjmiemy hipotezę, że ten konflikt jest rzeczywiście wyreżyserowany, to ja myślę, że spora część wyborców może poczuć się głęboko oszukana, bo nie wiadomo po co i dla kogo ten teatr byłby odgrywany. Także ja raczej jestem zwolennikiem tezy, że to wszystko, co się dzieje, ma charakter naturalny. Zresztą wielu polityków to podkreśla, że dwie frakcje w Prawie i Sprawiedliwości, maślarzy i harcerzy, są głęboko skonfliktowane. I tutaj też muszę zauważyć pewną prawidłowość. Otóż do głosu bardzo mocno dochodzi frakcja pana ministra Zbigniewa Ziobro, która reprezentowana jest przez wielu polityków, między innymi przez Patryka Jakiego, i mam wrażenie, że dzisiaj Prawo i Sprawiedliwość nie jest sterowane przez prezesa Jarosława Kaczyńskiego, a bardziej przez tę frakcję, która bardzo mocno akcentuje swoją obecność.
0: Mam przed sobą dwa sondaże. Pierwszy z Dziennika Gazety Prawnej, już się do niego powoływałem w tej godzinie. Czy rozważałby pan, pani, oddanie głosu na nową partię polityczną stworzoną przez premiera Mateusza Morawieckiego? Odpowiedzi pozytywne to 26,5%, odpowiedzi negatywne 55,9%, 17% nie ma zdania. I jest także drugi sondaż w Super Ekspresie. Z kolei tam zadano pytanie o to, czy Prawo i Sprawiedliwość bez Mateusza Morawieckiego ma szansę na powrót do władzy po wyborach w przyszłym roku? Zdecydowana większość badanych, 62%, uważa, że takich szans PiS bez Morawieckiego nie ma. Czy pańskim zdaniem te hipotezy o ponownym, ewentualnym zjednoczeniu Prawa i Sprawiedliwości, których też nie wykluczał ani Morawiecki, ani Kaczyński, czy one mogą się zrealizować? Czy to jednak jest naprawdę walka o samodzielność polityczną ze strony Stowarzyszenia Rozwój Plus?
1: Ja widzę to w bardzo precyzyjny sposób. Po pierwsze, w polityce nigdy furtki wszystkie, czy też drzwi, nie są do końca zamknięte. I przekonaliśmy się o tym nieraz, oglądając egzotyczne koalicje samoobrony Ligi Polskich Rodzin i PiS-u. Tu mamy do czynienia ze stowarzyszeniem, jeszcze ze stowarzyszeniem. Czy będzie z tego partia polityczna, okaże się, choć wiemy, że w przestrzeni publicznej pojawiają się informacje, że może przekształcić się stowarzyszenie w partię pod inną nazwą. I w przypadku, gdyby doszło do sytuacji, w której Mateusz Morawiecki wprowadza swoje koleżanki i kolegów do Sejmu w przyszłej kadencji, to panie redaktorze, szanowni państwo, wszyscy wiemy, że jest naturalnym koalicjantem Prawa i Sprawiedliwości wtedy. I ja oceniam, że jeżeli byłoby to poparcie rzędu 8-7%, zaryzykujmy około 10%, bo nie wiadomo, jakie listy będą stworzone, być może z PSL-em do wyborów, to wtedy ten koalicjant jest naturalny. Biorąc pod uwagę fakt, że Prawo i Sprawiedliwość mogłoby liczyć wtedy na poparcie rzędu około 20%, a tu powołuje się na sondaże,

0: które pojawiają się w przestrzeni publicznej już po rozłamie, gdzie PiS spada poniżej 20%, ale nie jest to spadek rzędu 15%, tylko gdzieś 17-18%, no to wtedy można powiedzieć, że ta siła, czyli pan Morawiecki plus Jarosław Kaczyński, czyli tutaj dwie partie w teorii, mogą być naturalnymi koalicjantami. I dobierając do tego partie pana Mentzena i Bosaka, czyli Konfederację, oczywiście bez pana Brauna, bez Konfederacji Korony Polskiej, to kreuje się koalicja, która ma realne szanse na rządzenie. Stąd 60-parę% osób, które stwierdzają w sondażu, że PiS samodzielnie nie może rządzić, ma rację, ale to kwestia tego, jaka będzie układanka po wyborach. Natomiast raz jeszcze wrócę do swojego pierwszego spostrzeżenia, mianowicie najważniejsze jest to w tej chwili dla pana Mateusza Morawieckiego i jego koleżanek, kolegów, z jakich list wystartuje do Sejmu. Bo jeżeli realnym jest, że na przykład będzie to koalicja PSL-u, być może części posłów, którzy są dzisiaj w Solidarności, w dawnej, nie Solidarności, tylko w dawnej Polsce 2050, czyli tutaj mamy te dwie partie, które powstały z Polski 2050. Jeżeli część z tych osób również zdecydowałaby się na start na szeroko pojętej koalicji, czy z szeroko pojętej koalicji PSL, Morawiecki plus oni, to sądzę, że byłoby to ciekawym wydarzeniem politycznym, ciekawą konstrukcją, no ale tu też trzeba pamiętać, że wtedy próg wyborczy wynosiłby około 8%. Czy to jest możliwe? Okaże się. Natomiast, tak jak powiedziałem, w polityce nie można zamykać wszystkich drzwi. Sądzę, że polityka jest na tyle płynna i elastyczna, zwłaszcza w sytuacji, w której ktoś gra o to, aby wejść do Sejmu, że wszelkie możliwe konfiguracje są na stole. Aczkolwiek, jeszcze jedno, gdybym dzisiaj miał ocenić, co jest bardziej realne, czy koalicja PiS-u i Mateusza Morawieckiego po wprowadzeniu posłów, czy koalicja Koalicji Obywatelskiej i Mateusza Morawieckiego, to bardziej skłaniam się do PiS-u i pana Morawieckiego.
1: To właśnie poniekąd odpowiedział pan już na moje pytanie, które chcę teraz zadać, ale poproszę o uwypuklenie tego. To znaczy, do tej pory żyliśmy w takim przekonaniu, że bardziej premiowane jest zjednoczenie niż rozdrobnienie, ale paradoksalnie przed przyszłorocznymi wyborami parlamentarnymi, jeśli oczywiście liderzy tych ugrupowań się porozumieją, łatwiej będzie wygrać z koalicją obecnie rządzącą właśnie w czterech partiach, znaczy Morawiecki, PiS, Braun i Mentzen, niż w ramach jednej listy. Czy rządowi będzie teraz trudniej?
0: Zdecydowanie tak. Natomiast to premiowanie większych partii wynika z prostego modelu. To jest model Donta, który procentowo dzieli mandaty w kontekście poparcia w skali kraju. I tu rzeczywiście może tak być. Natomiast jeśli chodzi o poparcie tych wszystkich partii, które pan wymienił, no to dzisiaj sondaże są bardzo jednoznaczne. Aczkolwiek, tak jak powiadam, nie można budować już konkretnych wyników na podstawie sondażów, gdzie mamy rok do wyborów, ale odnosząc się do tego, co jest dziś, no to rzeczywiście ta koalicja, o której wspominamy, kreuje się bardziej realnie, aniżeli koalicja po stronie obecnie rządzących, czyli na przykład Koalicji Obywatelskiej, Lewicy plus jeszcze na przykład PSL-u, który dzisiaj no, też ma przed sobą wyzwanie, jak stworzyć listy, aby przekroczyć próg wyborczy. Także tutaj wszystko jest absolutnie do rozegrania między partiami politycznymi i jeszcze żaden scenariusz nie może być w 100% prawdziwy, ale skłaniam się ku temu, co wynika z sondaży, że rzeczywiście dzisiaj duże szanse ma ta bardzo mocno prawa strona sceny politycznej do tego, aby budować przyszły rząd.
1: To jeszcze tylko zapytam o to, jak na to patrzy Konfederacja, bo pojawiają się i takie opinie, że nie jest do śmiechu liderom Konfederacji. Ale pytanie, czy Mateusz Morawiecki w ogóle jest jakimkolwiek zagrożeniem? Czy on będzie walczyć, czy w ogóle jest w stanie walczyć o wyborców Konfederacji, którzy w jakiejś części, nie umiem powiedzieć w jak licznej, ale w jakiejś części no, budowali się na sprzeciwie wobec Mateusza Morawieckiego. I to nie wobec PiS-u, ale wobec niego personalnie. Za politykę covidową, za politykę podatkową, za politykę gospodarczą, za Polski Ład i tak dalej.
0: Tak, ten rozdźwięk poglądów pomiędzy Mateuszem Morawieckim a liderami Konfederacji jest dość widoczny i też nie nazwałbym tego teatrem politycznym, tylko rzeczywistą, realną sytuacją. Nie sądzę, żeby Mateusz Morawiecki w jakikolwiek sposób odebrał wyborców dla Konfederacji. Tutaj misję miał pan minister Czarnek. Ta misja, mam wrażenie, że póki co się nie powiodła. I sądzę, że na ten moment ze strony ministra

0: ze strony Mateusza Morawieckiego nie ma żadnego zagrożenia dla Konfederacji. A Konfederacja sądzę, że sama w sobie też musi poukładać wiele spraw po to, żeby wystartować jako partia wiarygodna i przede wszystkim taka, która no, sprawia wrażenie silnej. I rzeczywiście tu do gry dochodzi jeszcze pan Braun, który już bardzo radykalne skrzydło prawicowe w Polsce reprezentuje, a jak widzimy, tych ludzi jest coraz więcej. Więc jeśli mówimy o centrowych poglądach grupy pana Mateusza Morawieckiego, to w żaden sposób nie widzę, żeby ona zagrażała jakiejkolwiek Konfederacji.
1: Myślę sobie, że rzeczywiście, chociaż to nie jest bardzo odkrywcza myśl, że dla rządu nastały poniekąd dobre czasy. Przynajmniej rząd nie musi się już tłumaczyć z afery medycznej. No, co prawda Ireneusz Raś, jak się okazuje, sam sobie pisze przepisy o najmie krótkoterminowym, ale mimo wszystko uwaga jest skoncentrowana na tej prawej stronie sceny politycznej. Czy takie nieistnienie medialne, ani pozytywne, ani negatywne, rządowi na dłuższą metę pomoże? To znaczy, czy będzie w stanie przykryć właśnie rząd problemami, wpisie swoje problemy?
0: No, w pewnym sensie tak, natomiast też nie do końca jest dobra sytuacja ze względu na to, że im dłużej mówi się o nowych bytach politycznych czy nowych rozgrywkach na prawej stronie sceny politycznej, tym więcej osób się tym interesuje i patrząc przez pryzmat rządu i przez pryzmat partii, które dzisiaj tworzą koalicję rządową, jest to temat, który powinien być również omawiany. Sądzę, że jest dużo do zrobienia dla Polaków, zacząwszy od cen paliw, skończywszy na perspektywach dotyczących chociaż ECTS-2 w ramach Unii Europejskiej. To są tematy, które powinny być eksponowane, ale w sposób pozytywny po to, żeby zwrócić jednak uwagę na to, że rząd działa, rząd pracuje i rząd jest że tak powiem, dla ludzi. I w tym wypadku sądzę, że taki brak komunikacji, która miałaby na celu wyeksponowanie pozytywnej działalności rządu, nie zawsze jest dobry.
1: Bo tak myślę sobie, że jeszcze zanim Prawo i Sprawiedliwość zaczęło się ze sobą wzajemnie kłócić, to przecież byliśmy w ogniu dyskusji między innymi o potrzebie czy też konieczności rekonstrukcji rządu, o tym, że być może pod tym przywództwem Donalda Tuska Koalicja Obywatelska nie będzie w stanie przedłużyć swojego mandatu do sprawowania władzy, że być może będzie wymiana premiera Donalda Tuska na premier Magdalenę Sobkowiak-Czarnecką przed wyborami, że w ogóle padała taka teza i ona była dosyć powszechna, że rządowi potrzeba jest nowej energii, nowego pomysłu na ten ostatni rok rządzenia, żeby z innym impetem wejść w przyszłoroczną kampanię wyborczą. Pan widzi jakieś takie, po pierwsze, czy pan widzi potrzebę takiego nowego otwarcia kolejnego już w ramach tego rządu i czy widzi pan jakieś jaskółki, które mogłyby zwiastować taką nową energię?
0: Panie redaktorze, z wielu doniesień medialnych, ale i nie tylko medialnych wynika, że jeżeli kiedykolwiek dojdzie na jesień na przykład do jakiejkolwiek rekonstrukcji, to będą to ewentualnie niektórzy ministrowie. Natomiast absolutnie nie biorę pod uwagę faktu, że mógłby zostać wymieniony premier. Myślę, że pan Donald Tusk wziął odpowiedzialność od samego początku za to, co robi jego rząd i tę odpowiedzialność dowiezie do samego końca. I taki scenariusz jest najbardziej realny. Natomiast jakieś drobne korekty jeszcze przed wyborami dotyczące ministrów, to przewiduję, że mogą się wydarzyć.
1: To jeszcze mam do pana pytanie o inicjatywę prezydenta Karola Nawrockiego, który zapowiada na ostatni weekend sierpnia spotkanie z młodymi pomiędzy 18 a 26 rokiem życia w prezydenckim ośrodku w Juracie na Półwyspie Helskim. To wydarzenie będzie się odbywało w tym samym czasie, co Kampus Polska Przyszłości. Prezydent zapowiada je raptem na miesiąc przed konkurencyjną imprezą. I tak się zastanawiam, dlaczego prezydentowi przypomniało się o takiej inicjatywie dopiero teraz, dopiero w momencie, gdy w PiS-ie właściwie już doszło do rozłamu. Czy pan widzi jakąś korelację? Jakie motywacje mogą kierować prezydentem?
0: Pan prezydent od samego początku swojej kadencji kieruje się jedną motywacją, jak najszybciej obalić rząd Donalda Tuska. Natomiast nie sądzę, żeby ta inicjatywa gdzieś po części była mocno związana z tą hipotezą czy z tym działaniem. Natomiast rzeczywiście to odbywa się w sytuacji, w której są konkurencyjne wydarzenia. Myślę, że pan prezydent aktywnie włącza się w politykę taką, która też ma na celu wyeksponowanie jego poglądów i przedstawienie jego wizji. Natomiast to wpisuje się też w szeroko pojęte budowanie poparcia dla prawicy, w tym

0: często też prawicy tej nieco bardziej skrajnej. I ja w działaniach pana prezydenta dostrzegam po prostu elementy własnej polityki, która ma na celu tylko i wyłącznie wzmocnienie tego środowiska. To najprostsza logika, jaka może być w tym momencie, taka się nasuwa i sądzę, że to jest główny cel.
1: Ale wzmocnienie środowiska szeroko rozumianego prawicowego, jak rozumiem, tak?
0: Tak, oczywiście, chociaż pan prezydent ma w swoich działaniach, czy też w poglądach, które niejednokrotnie dotyczą współpracy z Unią Europejską, takie poglądy, które wpisują się w to nieco bardziej skrajne skrzydło prawej strony sceny politycznej. Aczkolwiek każde spotkanie z młodzieżą, a zwłaszcza z młodzieżą, która interesuje się polityką, jest czymś pozytywnym.
1: Rafał Trzaskowski, który tylko przypomnę, w ubiegłym roku nie zorganizował kampusu Polska Przyszłości, tak jak po tym jak przegrał wybory prezydenckie. Teraz mówi, że prezydent Karol Nawrocki kradnie jego pomysł.
0: No, wiadomo, że w przestrzeni politycznej wszystkie inicjatywy, które mają charakter podobny do siebie, będą oceniane przez przeciwną stronę jako coś, co jest skradzione. Natomiast w każdej bajce jest nieco prawdy. Mówię tutaj o ziarenku prawdy. I gdybym ja osobiście miał oceniać, to myślę, że podobne myśli przyszłyby mi do głowy. Natomiast próbujmy zainteresować ludzi polityką, zwłaszcza młodych, bo w młodych pokoleniach jest przyszłość i prawo do tego ma zarówno jedna, jak i druga strona. Im więcej inicjatyw dla młodych ludzi, tym lepiej. Natomiast młodzi ludzie sami zadecydują o tym, które inicjatywy i które poglądy są dla nich bliższe.
1: Jasna sprawa. Dr Paweł Ramiączek, politolog z Uniwersytetu WSB Merito Łódź. Przyjmę pozdrowienia w takim razie do miasta Włókniarek. Bardzo dziękuję, panie doktorze.
0: Bardzo dziękuję.
1: Do usłyszenia.
0: Pozdrowienia.
2: Powtórka programu.
3: Dzień dobry Państwu, Małgorzata Szochowska.
2: Gość Polskiego Radia 24.
3: Jeszcze jeden sondaż Dziennik Gazeta Prawna, z którego wynika, że 55,9% pytanych przez SW Research dla Dziennika Gazety Prawnej nie zagłosuje na projekt Mateusza Morawieckiego, ale to sondaż z dziś, a jak będzie za rok, kto wie. Profesor Bogusław Liberacki, ekonomista, były wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego. Dzień dobry, panie profesorze.
4: Dzień dobry, witam naszych słuchaczy, witam panią, pani redaktor.
3: Niejedno pan widział, niejedno pan wie. Jak obserwuje pan Jarosława Kaczyńskiego, to jest człowiek, który stracił polityczny instynkt i taką moc sprawczą w polityce?
4: Nie ma dowodów na to, że stracił polityczny instynkt i moc sprawczą.
3: Jak to nie ma?
4: Nie ma.
3: A te ostatnie wydarzenia?
4: Pani redaktor, czterech prezydentów wybieranych w Rzeczpospolitej Polskiej III.
3: Ale ja nie mówię, że on go nigdy nie miał. Pytam, czy stracił.
4: A nie ma dowodu na to, że stracił. To czas pokaże, czy stracił ten instynkt. Dlatego, że Prawo i Sprawiedliwość wydaje się było taką strukturą dwuczęściową. Część pierwsza, czyli taka bardziej europejska, elegancka i to był właśnie Mateusz Morawiecki i ludzie wokół niego. I część druga, no ta pozostała, która liczebnie jest znacznie większa. Mateusz Morawiecki był przez 6 lat premierem rządów prawicy. I mieliśmy przez ten czas możliwość obserwowania takich istotnych konfliktów. To znaczy, zwłaszcza ja to mogłem obserwować z Brukseli w relacjach rząd Prawa i Sprawiedliwości, czy Zjednoczonej Prawicy i Komisja Europejska, Parlament Europejski, Unia Europejska w ogóle. Otóż były dwa światy. Premier Mateusz Morawiecki przyjeżdżał do Brukseli, zasiadał w najwyższych gronach i uczestniczył w podejmowaniu decyzji. Czy to był Zielony Ład, czy to była polityka klimatyczna, czy polityka migracyjna.
3: Czy to Mercosur też?
4: Czy Mercosur też. Po prostu zajmował stanowisko, mieścił się w większości, w zasadzie poza tą większością najczęściej występował premier Orban. W kraju natomiast przekazywał wiadomość tego typu, że rzeczywiście to mogło być niebezpieczne, ale dzięki mojemu twardemu stanowisku zmieniliśmy zapisy, teraz jest ok. Tak samo powstawał Krajowy Plan Odbudowy. Mieliśmy ten wielki dylemat w polskim Sejmie ratyfikacji podstaw prawnych do budowy Krajowego Planu Odbudowy. I wtedy już było dosyć istotne pęknięcie w PiSie, ponieważ suwerenna Polska, wtedy jeszcze chyba

0: czy się nazywała?
1: Solidarna Polska.
0: Solidarna Polska.
1: Ja tylko dodam, że to pan premier Mateusz Morawiecki zgodził się między innymi na warunkowość KPO, prawda?
0: Tak. Zgodził się wcześniej, podpisując się pod
1: którą to warunkowość potem
0: Rady
1: nam,
0: Europejskiej Parlamentu.
1: Tak, wstrzymywano te pieniądze.
0: Odnośnie uwarunkowań związane z przestrzeganiem praworządności. No i teraz pan premier Morawiecki dostał następujący przekaz. Po pierwsze, nie jest rozważany jako premier w przypadku zwycięstwa obecnej opozycji. Po drugie, idziemy w kierunku radykalizmu, czyli zbliżamy się do najbardziej prawej strony, czyli do pana Brauna, po to, żeby odzyskać elektorat. A jednocześnie także to, co trzeba zauważyć, kiedyś Prawo i Sprawiedliwość miało 40% poparcia w wyborach, w ostatnich 32% najwyższe poparcie i największy klub w Sejmie, a przez ostatnie tygodnie, właściwie miesiące, balansuje tak między 20%, czasami nawet lekko poniżej 20 do 24%. Czyli coś się zdarzyło takiego, że odpłynął elektorat, ten, który traktowalibyśmy, że był bliższy kiedyś premierowi Morawieckiemu, do innych partii. Koalicja Obywatelska, czyli Platforma praktycznie ma wysokie notowania, czy najwyższe notowania w Polsce, zastąpiła tradycyjnie Prawo i Sprawiedliwość. Konfederacja rośnie z kilku punktów procentowych poparcia teraz do wyrównania się. Wszystkie konfederacje biorąc razem wyrównały się z Prawem i Sprawiedliwością. Teraz pan premier Morawiecki ma swoje ambicje polityczne. Chce odgrywać dalej wielką rolę i zorientował się, że taki moment może po prostu odejść. No i stąd rozumiem, że powstała ta decyzja. Jest pytanie oczywiście, co dalej. I ja myślę, że parę tygodni trzeba poczekać, a może ze 2-3 miesiące, bo jak ułoży sobie premier Morawiecki relacje i z Prawem i Sprawiedliwością, ale także z partiami rządzącymi. Takim testem moim zdaniem będzie jakiekolwiek najbliższe głosowanie czy głosowania w sprawie odrzucenia weta pana prezydenta Karola Nawrockiego. I to może być okazja dla nowej formacji tej grupy Morawieckiego, to jest 40 szabel, żeby ewentualnie poprzeć weto i pokazać, że w sposób naturalny może być rozpatrywany jako partner w różnych konfiguracjach.
1: Czyli w sumie rozdający karty, bo panie profesorze, mówi pan, że nic nie wskazuje na to, że Jarosław Kaczyński stracił ten instynkt, czy taką intuicję polityczną, bo może paradoksalnie z Mateuszem Morawieckim i jego samodzielnym projektem byłoby PiS-owi znacznie łatwiej zbudować większość koalicyjną po wyborach, bo może oni by się jednak porozumieli. Może by się porozumieli z częścią Konfederacji, chociaż to byłoby bardzo trudne. Może z PSL-em?
0: Konfederacja kiedyś stawiała sprawę jasną. Możemy wejść z kimś z koalicji, ale pod warunkiem, że nasz człowiek będzie premierem. No tu są pewne komplikacje w związku z tym. Teraz premier Kaczyński rozumiem, że także rozważa, dobrze, jesteśmy jednoznacznie określeni i teraz możemy budować od nowa, czyli odtwarzać niejako Prawo i Sprawiedliwość, tak jak sobie wyobraża. I pamiętajmy, że nie ma dowodu na to, że na pewno mu się to nie uda, bo to jest kwestia przyszłości. I nie ma również dowodu na to, że się uda. Jest to podejmowane ryzyko. Jest faktem, że oczywiście czas robi swoje, w sensie, jak to niektórzy piszą w mediach, możemy czytać sprawności umysłowej i takiej świeżości ze względu na wiek, ale jest również prawdą, że to wiek daje sumę doświadczeń. I jednak jakbyśmy nie patrzyli, Prawo i Sprawiedliwość przy tym pozostałych prawie 150 posłach w Sejmie jest w tej grupie bardzo skonsolidowana. Także tu czeka nas duża niewiadoma i z punktu widzenia, tak powiem, koalicji rządzącej, z mojego punktu widzenia, ja specjalnie nie ubolewam nad tym, że Prawo i Sprawiedliwość ma swoje komplikacje, problemy. Chciałbym jednocześnie, żeby to oznaczało wzmocnienie dla partii, które tworzą obecną koalicję. No i na to wzmocnienie wciąż jeszcze czekamy.
1: No tak, ale to tutaj też może być różnie, przyzna pan, w zależności od

0: tego, jaką konsekwencją i pomysłem na tę sytuację wykaże się Donald Tusk, którego rząd nie cieszy się dużą popularnością, więc nie wystarczy siedzieć na brzegu rzeki i czekać, aż sytuacja sama się rozwinie, tylko trzeba przystąpić do jakiegoś działania, wykorzystania tej sytuacji.
1: Jest deklaracja dosyć jasna, zapowiedzi Donalda Tuska i Koalicji Obywatelskiej, ale także i Nowej Lewicy, że po wakacjach ruszamy w Polskę i idziemy z pewnym przesłaniem mobilizującym społeczeństwo do głosowania, które to głosowanie odbędzie się za 14, może 15 miesięcy. Także czas jest dosyć krótki. No są różne wydarzenia, które są po drodze niekoniecznie sprzyjające. Te wydarzenia po drodze sprzyjające to jest zarówno stan wojny w Ukrainie, to jest sytuacja w Iranie na rynku paliw. To jest także sytuacja warunków życia, inflacji, ale także ta sytuacja pozytywna, to znaczy implementacja Krajowego Planu Odbudowy, która się zaczęła i przebiega z sukcesem. To jest realizacja programu SAFE i zakupów, kolejne programy widzimy, oglądamy. Trzeba się też z tym liczyć. Ja uważam, że to jest słuszne oczekiwanie. Że
0: no, ale z jakiegoś powodu, panie profesorze, rząd ma tak dużą liczbę głosów czy wyborców niezadowolonych po jednej ze stron, bo SAFE, rosnący PKB, wzrost gospodarczy, no wszystko się układa jak w jakimś pięknym kalejdoskopie, tylko często rozmawiamy tutaj też w Polskim Radiu 24 o tym, że jest taka duża grupa ludzi niezadowolonych, bo nie czują tego na własnej skórze, w swoim życiu, o młodych przedsiębiorcach, którzy cały czas podnoszą konsekwencje Polskiego Ładu i tak dalej, więc wie pan, 14-15 miesięcy to może być mało, żeby tę tendencję odwrócić.
1: Tak, to może być mało i dlatego trzeba pracować intensywnie. Uważam, co jest ważne, że do ludzi nie dotarło to przesłanie, co dzieje się naprawdę. I to jest, będę szczery zupełnie, brak komunikacji ze strony rządu.
0: No jak, to mamy rzecznika, który miał tę sytuację rozwiązać, cały system komunikacji mamy i co,
1: no
0: nie działa?
1: Miał to rozwiązać, ale jakoś nie rozwiązał. Tak, dlatego też trzeba zmienić sposób rozmowy ze społeczeństwem. I ja do tego bardzo serdecznie namawiam, bo bez tego będzie duży problem. Bo nie jest tak, jak jest. Jest tak, jak ludzie to widzą.
0: Dokładnie tak. Jest tak, jak mówił pan premier, powinniśmy to poczuć, tylko głosujemy tak, jak czujemy.
1: Tak i tak, jak to ludzie widzą. Mamy sukces niewątpliwie też pomimo problemów w relacji z Ukrainą. Rząd bardzo słusznie umiędzynarodowił problem zbrodni wołyńskiej. I w tym momencie Ukraina znalazła się w sytuacji bardzo mocno nacenzurowanym, praktycznie na całym świecie.
0: W pewnym sensie patowej, tak?
1: Cywilizowanym, bo wtedy do ludzi dotarło, że tam było ludobójstwo, że ginęli. Bo mówiliśmy Polacy, ginęli Żydzi, ginęli Polacy, ginęli też Rosjanie. To było po prostu takie udowodnienie, że w jakimś mierze prezydent Rosji miał rację, kiedy mówił, że nazizm się odradza. Bo stawiano pomniki, uhonorowywano tych, którzy byli przywódcami właśnie w tych rzeziach różnego rodzaju. Także z tego punktu widzenia mamy tu kolejny sukces. Mamy również dobrze przebiegający program rozwoju naszych sił zbrojnych, kolejne kontrakty. Wydaje się, że dosyć już płynne będzie zaopatrzenie w sprzęt.
0: No ale mamy też rosnące ceny paliwa, które będziemy odczuwać na własnej skórze. Mamy też Zielony Ład, pan prezydent chce kolejnego referendum, już nie tak tendencyjnego, ale jednak. No i jest jeszcze propozycja reformy handlu emisjami ETS do powtórki, bo Polska nie zgodzi się, żeby część przychodów ze sprzedaży uprawnień do emisji trafiło do unijnego budżetu. To też będzie do nas wracać.
1: Tak, ale to powinno działać na korzyść rządu. Bo przecież ten Zielony Ład podpisał rząd Prawa i Sprawiedliwości.
0: ETS, no ale jakby pan zapytał, panie profesorze, naszych słuchaczy, to nie wiem, jaka część z nich by wskazała autora.
1: No i to jest właśnie problematyczne, no bo właśnie pokazywaliśmy, przecież wielokrotnie w mediach było pokazywane. Zielony Ład to program PiS-u, ówczesny.

0: Komisarz do spraw rolnictwa wśród łan rzepaku mówił, to jest właśnie nasza wielka szansa. Zielony Ład, te krowy, inny drób, który wtedy był na ekranie. To jest polityka Prawa i Sprawiedliwości, to nie Unia nam narzuca, to my narzuciliśmy Europie.
1: No tak, ale teraz chcielibyśmy konkretnych działań od tych, którzy są przy władzy, prawda? Bo historia to jedna, rzeczywistość to zupełnie co innego.
0: Pani redaktor, te działania są. Natomiast jeszcze jedna rzecz, którą powinniśmy odmitologizować, że Zielony Ład to jest samo nieszczęście. Otóż ten Zielony Ład to jest uniezależnienie się od paliw kopalnych, zarówno ropy naftowej, jak i gazu. I z tego punktu widzenia, popatrzmy, pani już wspomniała o cenach ropy. Gdybyśmy mogli mieć substytut dla ropy, a tym substytutem dla ropy to jest zmniejszenie zapotrzebowania, czyli na przykład elektromobilność. Gdybyśmy mieli substytut dla zapotrzebowania na gaz, a to jest na przykład produkcja prądu zarówno z wiatraków, biomasy, jak i z fotowoltaiki. To znaczy zmniejszamy zapotrzebowanie na ten niedostępne do nas dla nas zasoby naturalne. Natomiast sposób realizacji, czyli nadmierne, ambitne programy i tutaj rząd bardzo przytomnie postawił się, nie dla ETS-2, między innymi jest przeciwko temu, żeby objąć usługi transportowe, emisję transportową, co z mojego punktu widzenia, tak powiem, profesjonalnego jest mi bliskie. Także tutaj są jasne działania, są moim zdaniem to są działania, które będą skuteczne. Jest tylko kwestia, jak społeczeństwu to wytłumaczyć. I od tego są zarówno środki, instrumenty, narzędzia, jak i ewentualnie profesjonaliści. Tylko chciałbym, żeby rząd chciał z tego skorzystać.
1: Bo wie pan, kiedy my się będziemy cieszyć z tej farmy wiatrowej, którą tak szumnie otwierał pan premier? Wtedy, kiedy ktoś by nam powiedział, za jaki czas skorzystamy z tych pieniędzy, w jaki sposób z nich skorzystamy, czy jest szansa, że będziemy płacić niższe rachunki, a jeśli tak, to kiedy? Takich informacji potrzebujemy. Ale jeszcze o jedną rzecz chcę pana zapytać. O co chodzi w tym sporze i tej gigantycznej karze dla Google? 890 milionów euro. Działanie Brukseli tworzy poważny klimat niepewności w relacjach Stanów Zjednoczonych ze wspólnotą. Ryzyko w stosunkach transatlantyckich. To jest amerykański komentarz. Chodzi o to, że koncern złamał unijne przepisy akt o rynkach cyfrowych. Skąd taka odwaga w ukaraniu Google'a?
0: Ten problem narastał przez wiele lat. My patrzymy na nasze relacje ze Stanami Zjednoczonymi i obroty gospodarcze. Otóż te obroty gospodarcze to było w sferze towarowej 190 miliardów dolarów nadwyżki europejskiej nad Stanami Zjednoczonymi, ale w sferze usług, a Google to jest w tej sferze, mieliśmy 170 miliardów deficytu w obrotach ze Stanami Zjednoczonymi. To jest pierwsza uwaga. Dwa. Podatek cyfrowy był pobierany tylko w dwóch państwach i to na niewysokiej skali. Trzy. Chcieliśmy wprowadzić i rozwijać także konkurencyjne, wyrastające obok Google'a, rozwiązania europejskie. I tutaj napotykaliśmy na wielkie blokady ze strony Stanów Zjednoczonych. No i wreszcie cztery. Mamy przepisy antymonopolowe. I te przepisy zostały zastosowane. Po raz pierwszy zdecydowano się śmiało pokazać, my chcemy mieć dostęp, czy otwarty dostęp dla innych operatorów na rynku. A kwota 890 miliardów bierze się po prostu z wielkiej skali operacji, które Google prowadzi na rynku europejskim. To jest nieduży odsetek od tego, ile wynoszą obroty i przychody i dochody także Google na rynku europejskim.
1: Chodzi o unikanie na unijnym rynku faworyzowania własnych usług, blokowania dostępu do innych ofert. Google ma 60 dni na dostosowanie się do unijnego prawa. Myśli pan, że ta kara jest w niej coś z precedensu? Czy ona zmieni sytuację?
0: Myślę, że to jest poważny sygnał. Miejmy nadzieję, że zmieni sytuację, że Google zareaguje przynajmniej częściowo i że można będzie i tę karę weryfikować. Natomiast jest to także jasny sygnał, że Europa to nie jest... Przepraszam, chłopiec do bicia, którą prezydent Trump może okładać z tygodnia na tydzień różnego rodzaju sankcjami bądź zapowiedziami. Również wypowiedziami typu, że jakieś państwo jest mu niemile widziane, jak chociażby Hiszpania ostatnio. Także z tego punktu widzenia ja uważam, że to się dobrze dzieje, że my staramy się prosić o to, żebyśmy byli traktowani podmiotowo.

0: Dziękuję bardzo za komentarz. Profesor Bogusław Liberacki z Państwem w Polskim Radiu 24.
1: Dziękuję, życzę miłego dnia i dobrego tygodnia.
2: Gość Polskiego Radia 24.
0: Adam Rudziński, ekonomista, firma BTFG. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
0: No bo oni nie wykorzystują rezerw. Ja to bym podzieliła te osoby na tych, którzy oglądają różne źródła informacji. No bo to, że nie wykorzystujemy rezerw, to pada po prawej stronie mediów. No i co, wykorzystujemy rezerwy czy nie?
3: Jaki jest Polska, dokładnie nie wiem. Natomiast wiem, jak jest na świecie, a nasze ceny Polski, nas jako obywateli, polskich firm, to są ceny światowe, ponieważ Polska zasadniczo jest biorcą cen, można tak powiedzieć, ponieważ no my własnych zasobów prawie nie mamy. Kupujemy ropę, przetwarzamy ją i gdyby nie to, że niektóre państwa, te potężne, zaczęły wykorzystywać własne rezerwy, nie kupując na rynku i tym samym jeszcze bardziej nie ciągnąć tych cen światowych, to, że Chiny też nie uzupełniały swoich rezerw, które zwykłe uzupełniały. Gdyby nie te działania, a zwłaszcza te Chin, bo Chiny są takim kluczowym graczem, to te ceny, które widzimy obecnie, byłyby znacznie, znacznie wyższe. Więc my możemy teraz trochę narzekać na te ceny, które widzimy na rynkach światowych, bo od tego trzeba zacząć, ale gdyby nie to, że państwa ograniczyły swoją skup tej ropy, to te ceny byłyby znacznie wyższe. Jeszcze byłyby wyższe, więc te ceny, które widzimy teraz, one byłyby naprawdę cenami marzeń. No, mówię tak przewrotnie, ale tak rzeczywiście by było, więc te działania na świecie były. Więc no, zasadniczym źródłem problemu jest to, że Stany Zjednoczone z Izraelem weszły w konflikt z Iranem. No trzeba sobie powiedzieć to wprost.
0: Jasne. Który to Iran bardzo sprytnie wykorzystuje tę sytuację, no mącąc właściwie cały świat. Tak. A my to odczuwamy po prostu.
3: I my to odczuwamy i to jest zasadniczy problem i to jest źródło problemu. Nie szukajmy tego, z przykrością obserwuję, jak szukamy jakby źródeł na naszym rodzimym podwórku.
0: Czyli co, Tusk to wina Tuska? Wina
3: nie,
0: Domańskiego?
3: Wina rządzących. Kogo? Rządzący jeszcze mają jedyne pole manewru, że mogą starać się łagodzić skutki tego, co dzieje się na świecie. Natomiast też obserwuję, że żadne z ugrupowań politycznych no nie nazywa wprost, kto jest źródłem problemu, czy nie wskazuje na te kraje, które jakby są w konflikcie, bo to jest prawdziwe źródło problemu, tylko my tutaj jak zwykle trochę prowadzimy taką wewnętrzną polityczną wojnę jeden z drugim.
0: No bo nie możemy oficjalnie wskazać i powiedzieć to wszystko przez Donalda Trumpa i jego i chaos, który wprowadza na Bliskim Wschodzie.
3: Tak, bo to nie jest powiedziane, ale to jest dokładnie źródło problemu. I teraz tak, skoro znamy źródło problemu, no to jeżeli teraz szukamy rozwiązań, no to należy tych rozwiązań szukać. No i jednym z rozwiązań był właśnie ten program ceny paliw niżej. Przy czym nie jest to doskonałe rozwiązanie z punktu widzenia Polski, ponieważ ten program obciąża nasze kieszenie. Polski budżet ma bardzo duży deficyt, co oznacza, że my i tak wydajemy już więcej niż mamy środków. To, czego nie mamy, pożyczamy. Każdy program wsparcia, który organizuje rząd, wymaga tego, że my musimy pożyczyć jeszcze więcej. Jeszcze więcej do pieniędzy naszego budżetu, czyli jeszcze bardziej się zadłużyć.
0: Ale to jest jakaś wiedza odległa dla większości osób, które oczekują kolejnego CPN-u. Nie czujemy tego tak wprost, że to obciąża nasze kieszenie i stąd rosnące oczekiwania. No, chcemy kolejnego programu, no, żeby ulżyć. Ja nie wiem, czy coś takiego się nie pojawi, a pan
3: pojawi
0: jest
3: się
0: przekonany? No właśnie.
3: Pojawi się, ale to, no cóż, politycy mają to do siebie, że w pewnym momencie muszą reagować. Dlaczego? Ponieważ ktokolwiek zawsze jest w opozycji, mówi, że to można zrobić. I tutaj powiem szczerze, nie ma świętych, tak? Na przestrzeni wielu, wielu lat, gdzie mieliśmy różne kryzysy energetyczne, obecna opozycja kiedyś zachowywała się bardzo podobnie, a obecni rządzący mówili, że paliwa mogą być taniej. No to się zmienia.
0: No dobrze, a czy od któregoś z tych krytykujących usłyszał?

0: pan jakieś konkrety, jak to zrobić tu i teraz?
1: Nie, bo cóż, oni walczą politycy o głosy, próbują zaistnieć, a część ludzi.

0: te programy 500 plus 800 plus różne świadczenia, 13, 14 emerytura. Ja nie jestem ich przeciwnikiem, ale cały czas podkreślam, że my się do tego przyzwyczailiśmy, że to już jest nam dane i nam się to po prostu należy. Zapominamy o tym, że to jest bardzo duży wysiłek budżetu. Coś, co kiedyś wywoływało bardzo długą i emocjonującą dyskusję ekonomistów i nasz obywateli, czy Polskę stać na te programy, my obecnie traktujemy, że one są, będą i właściwie nam się należą i my już oczekujemy kolejnych takich proaktywnych działań ze strony państwa, zapominając, że państwo to my, że rząd reprezentuje nas i zarządza naszym budżetem. I my tak naprawdę obecnie już nie mamy wolnego miejsca na zadłużanie się, więc pojawia się taki mechanizm, który staramy się wykorzystać my jako społeczeństwo poprzez rząd, a mianowicie podatek od zysków nadmiarowych, ponieważ pojawiają się instytucje, firmy, które korzystają na tym, na tej sytuacji.
1: I to się nazywa windfall tax, tak?
0: Tak.
1: I pan prezydent skierował do Trybunału Konstytucyjnego przepisy zaproponowane przez rząd i tym samym zablokował 4 miliardy złotych, które mogłyby wrócić do budżetu w ramach sfinansowania pakietu CPN. Znaczy pan prezydent nie powiedział otwartego nie, to jest zły pomysł, tylko podważył zasadę niedziałania, znaczy zwrócił uwagę na zasadę niedziałania prawa wstecz, na ryzyko droższego paliwa, bo według obaw pana prezydenta to koncerny paliwowe po prostu przeniosą koszty na odbiorców, czyli na nas. Słusznie?
0: No, zacznijmy od końca. Na pewno nie przełoży się to na ceny paliw, bo to wynika z tej konstrukcji i tego podatku. No chyba, że byłby fatalnie skonstruowany, ale zasadniczo to nie powoduje wzrostu cen paliw, ponieważ no, wyobraźmy sobie taką sytuację, że sprzedajemy jakiś produkt, gdzie jesteśmy no, prawie monopolistą na rynku. Jest taka sytuacja niestandardowa. I oczywiście, jeżeli cena tego produktu rośnie bardzo szybko w wyniku czynników zewnętrznych, nasze zyski też rosną, tak? I oczywiście w sytuacji, w normalnym życiu ekonomicznym takie sytuacje występują. Jest to, nie wiem, intuicja biznesowa albo jakoś zdolność przewidywania, ale tutaj mamy do czynienia z sytuacją zewnętrzną i z podmiotem, czy podmiotami, które no, mają bardzo silną pozycję na rynku, no bo dystrybutorów, znaczy osób, które przetwarzają ropę i nie ma aż tak dużo. I teraz w takiej sytuacji dochodzi do, że są te zyski osiągane nadzwyczajne. To nie jest pozbawienie godziwej marży, to jest pozbawienie tych nadzwyczajnych zysków. I ten podatek właśnie temu służy. Ale to, co najważniejsze, i oczywiście pan prezydent, no trochę jakby nie z jednej strony stara się być konsekwentny, no bo
1: panie Adamie, mam taką propozycję. Tak. Przypomnijmy sobie, co pan prezydent mówił na temat swojego weta króciutko.
2: Mam również obowiązek brać pod uwagę skutki tej ustawy dla portfeli polskich rodzin. Po wygaśnięciu działań osłonowych, tak zwanego CPN, kierowcy odczuli już wzrost cen paliw. Dodatkowy podatek, wynoszący aż 60% podstawy opodatkowania, zostanie w efekcie przerzucony na klientów stacji benzynowych. Rachunek zapłacą wtedy nie tylko kierowcy. Zapłacą rolnicy, transportowcy, małe przedsiębiorstwa, rodziny kupujące żywność, której cena zależy przecież również od kosztów przewozu. Nowy podatek nie obniża cen paliwa. Ma przede wszystkim dostarczyć pieniędzy do budżetu. Nie mogę zaakceptować sytuacji, w której próbę łatania finansów państwa przedstawia się obywatelom jako ochronę ich interesów, podczas gdy skutkiem będzie kolejna fala podwyżek. Niestety wygląda na to, że rząd najpierw propagandowo obniżył ceny paliw, a teraz postanowił Polakom wystawić za to kosztowny rachunek.
1: To znaczy pan prezydent mówi o fatalnym stanie finansów publicznych i blokuje rozwiązanie, które zasiliłoby budżet kwotą z nadmiarowych zysków koncernów.
0: Znowu rozpocznę od tego, że budżet jest naszym budżetem, nasz wszystkich. Rząd zarządza tylko tym budżetem. Te pieniądze, które wpływają do budżetu, które wydajemy, to są nasze pieniądze. I tak to należy do tego podejść. Więc my, rząd, działając, zarządzając tymi pieniędzmi, nie działa na niczyją korzyść, na niczyją szkodę. On po prostu zarządza naszymi pieniędzmi. Więc jak pominiemy sobie w tej dyskusji rząd i powiemy, że to jesteśmy my wszyscy obywatele,

0: No to mamy sytuację na następującą. Większość państw europejskich, ale w ogóle na świecie, skonstruowało tak swój system podatkowy, że mamy podatek PIT, CIT, VAT i tak dalej. Mamy również i inne pozostałe daniny. Bardzo i takim kluczowym elementem systemu podatkowego wpływu do budżetu, jak już powiedziałem, jest podatek VAT, ale jest to na przykład paliwa. Jest taki paliwa, w ogóle paliwa są takim nośnikiem wpływów podatkowych. Nie tylko w Polsce, na całym świecie. To znaczy, jeżeli spojrzymy na konstrukcję, na cenę paliwa, to cena paliwa składa się przede wszystkim z danin różnych.
1: W
0: sposób sztuczny. Mhm. Tak, powiedzmy sobie to wprost. To nie jest...
1: marże, akcyzy.
0: Tak, to nie jest jakby wynik działalności biznesowej jako takiej również, ale państwa na całym świecie uznały, że akurat to dobro, które kupujemy, to będzie to dobro, które obłożymy dodatkowo podatkami, które podatki będą wpływały do budżetu naszego wspólnego. Tak, tak to sobie wymyślono, więc paliwo jest takim specyficznym właśnie towarem, mhm, który kupujemy i wiemy, że płacimy dużo podatków do budżetu właśnie, więc jak pozbywamy się tych wpływów, no to pozbywamy się wpływu do budżetu, które służą wojsku, policji. Mhm.
1: Czyli jak obniżamy podatki na paliwo, tak, to pozbawiamy budżet pewnych wpływów.
0: Istotnych.
1: Tak, istotnych wpływów. Jeżeli pan prezydent, proszę mnie poprawić, jeżeli pan prezydent blokuje ten podatek, to znaczy, że w pewnym sensie blokuje też na przykład kolejny program pomocowy osłonowy?
0: Znaczy de facto, że nikt się na to nie zdecyduje, więc zwiększamy nasze zadłużenie, ale podkreślam, to jest nasz budżet, nasz obywateli, więc my możemy powiedzieć, że udajemy, że nie ma problemu i że to jest problem rządu, ale rząd reprezentuje nasze pieniądze, on zarządza naszymi pieniędzmi, więc to my tych pieniędzy nie otrzymamy, a te pieniądze zostają zatrzymane. Każde obniżenie podatków powoduje, że mamy mniejsze wpływy do budżetu. Ja też bym chciał płacić mniejsze podatki, też chciałbym taniej tankować, ale z drugiej strony patrzę na stronę wydatkową. Te programy, o których wspomniałem, społeczne, one kosztują. Wojsko, utrzymanie wojska, zbrojeń, energetyki, rozwój energetyki.
1: Szkoła, ochrona zdrowia, co tam jeszcze?
0: To wszystko kosztuje. Więc jak i my jeszcze, nam już brakuje pieniędzy i my już pożyczamy te pieniądze, więc teraz jak mówimy, a to odciążmy siebie, no brzmi pięknie, tak? Ale to oznacza, że z czego sfinansujemy te wydatki, do których się już przyzwyczailiśmy.
1: Dobrze, a ta wątpliwość pana prezydenta, że prawo nie powinno działać wstecz, bo podatek dotyczy działań...
0: Pan prezydent ma rację i nie ma racji. Ma rację, ponieważ zasadniczo jest to dobre podejście. Nie ma racji, ponieważ podatek od zysków nadzwyczajnych ma to do siebie, że to nie jest wpisane w standardową strukturę opodatkowania. Tak? My żyjemy z podatkami PIT, CIT, wiemy ile zapłacimy i co do tych podatków, pan prezydent ma w 100% rację. Nie możemy sobie powiedzieć, że my jako obywatele zapłacimy wstecznie jakiś większy podatek PIT. Ale ten podatek od nadmiarowych zysków, to jest jego cechą jest to, że on jest nieprzewidywalny. On jest wprowadzany w sytuacjach nadzwyczajnych, kryzysowych, można tak to określić. Więc trudno zbudować jego strukturę w ten sposób, że uwzględnimy wszelkie sytuacje kryzysowe. Powinien być nakładany w danym momencie obiektywnie na podstawie przepisów ocenianych przez parlamentarzystów. I cóż, nie ma tu rozwiązań doskonałych.
1: Stać nas na kolejny CPN?
0: Nie. Nie stać nas.
1: A politycznie?
0: Politycznie być może trzeba będzie to zrobić, bo za rok wyboru. To jest bardzo mało czasu.
1: Będzie jeszcze drożej na stacjach niż teraz?
0: Dziś ceny ropy spadły o 6%, bo znowu rysuje się pewne porozumienie między Stanami Zjednoczonymi a Iranem.
1: I tak no na razie żyć... Donald Trump wstrzymał ataki. Nie wiem, czy
0: będziemy żyć w takim rollercoasterze, tak? Już się wydawało jakiś czas temu, że ten konflikt się zakończy i ceny będą niższe. I znowu coś się pojawiło. Niestety to nie zależy od nas.
1: A jeszcze w grę wchodzi blokada Bramy Łez, czyli tej drugiej cieśniny po drugiej stronie Półwyspu. Tamtędy przepływa mniej więcej 7% światowego transportu i robi się jeszcze ciekawiej.
0: Tak, i żyjemy właściwie od doniesień medialnych, od doniesień do doniesień medialnych, co pan prezydent Trump ustali razem z Iranem.
1: Dziękuję bardzo za komentarz. Adam Ruciński, ekonomista, z nami w Polskim Radiu 24.
0: Dziękuję.

0: programu. Autopromocja.
1: Wojna na Bliskim Wschodzie i wzrost cen energii na całym świecie.
2: Konflikt na Ukrainie i drony spadające na Europę.
1: Przewrót w kolejnym afrykańskim kraju i coraz szersze wpływy Kremla w regionie.
2: Świat zmienia się na naszych oczach szybciej niż kiedykolwiek.
1: Konflikty, sojusze, gospodarcze zawirowania to nie tylko nagłówki, to procesy, które kształtują naszą codzienność.
2: O tych zmianach rozmawiamy od poniedziałku do piątku po godzinie 20.30 w audycji Świat w powiększeniu. Zapraszamy. Magdalena Skajewska
1: i Michał Strzałkowski.
3: Klimat jaki jest, każdy widzi.
4: Zmiana klimatu nie wiąże się z tym, że nie ma opadów. Te opady będą bardziej skumulowane, bardziej intensywne.
5: Ale my nie załamujemy rąk.
6: Spotykamy się z mieszkańcami, pokazujemy jak gotować, żeby nie marnować.
3: Ludzie, działania i zmieniający się klimat.
5: Każdy z nas ma przecież wpływ na to, jaką planetę zostawimy kolejnym pokoleniom.
3: I o tym rozmawiamy w audycji.
5: Zmiana klimatu od poniedziałku do piątku o 19.05.
3: I na stronie polskieradio.pl.
5: Zapraszamy.
3: Marta Hoppe
5: i Patryk Michalski.
7: Tu Polskie Radio 24. W każdej sprawie zawsze można do nas napisać. Kontakt @polskieradio24.pl. Ale teraz dodatkowo można też zadzwonić. Nasza radiowa sekretarka czeka. 22 645 24 00.
0: Autopromocja.

0: Jest druga, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualność jedynki, Ewa Mierzejewska. W polityce ludzie, którzy doprowadzają do nieustannych konfliktów i takiej szamotaniny, są po prostu niebezpieczni, mówił premier Tusk, komentując rozłam w PiS-ie. Dziś komitet polityczny tej partii podejmie ostateczną decyzję o usunięciu z partii zwolenników Mateusza Morawieckiego. Prawo i Sprawiedliwość zmieniło w międzyczasie zdanie w sprawie stanowiska wicemarszałka Sejmu i chce to stanowisko.
1: Politycy związani z Mateuszem Morawieckim już są praktycznie poza Prawem i Sprawiedliwością. Oficjalnie potwierdzi to Komitet Polityczny Partii. Rozstanie odbywa się jednak w napiętej atmosferze. Ludzie z frakcji Jarosława Kaczyńskiego mówią, że Mateusz Morawiecki od dawna myślał o utworzeniu własnej partii. Jacek Kurski zarzucił byłemu premierowi, że współpracował z Donaldem Tuskiem. Szef rządu pytany o tę kwestię powiedział, że wszyscy woleliby, żeby polityka wyglądała trochę inaczej.
2: Dowiedziałem się od niektórych polityków PiS-u, że pan Morawiecki jest moim agentem i agentem niemieckim.
1: Mariusz Błaszczak poinformował, że Klub Parlamentarny Prawa i Sprawiedliwości złoży wniosek o uzupełnienie prezydium Sejmu o swojego kandydata. Od początku kadencji fotel wicemarszałka Sejmu przynależny PiS-owi jest nieobsadzony, ponieważ koalicja rządząca nie zgadzała się na wybór na to stanowisko Elżbiety Witek. Tym razem kandydatem ma być Marcin Ociepa. Prawdopodobnie to ruch wyprzedzający, ponieważ swój klub zamierza założyć otoczenie Mateusza Morawieckiego. Niewykluczone, że będzie domagało się także fotela wicemarszałka.
0: A o politycznej gorącej atmosferze mówiła Sylwia Białek. Ponad 650 razy interweniowali strażacy po burzach, które przeszły nad Polską. Wiatr łamał gałęzie drzew, a intensywne opady deszczu powodowały zalania piwnic. O tym mówi rzecznik Państwowej Straży Pożarnej Wojciech Gralec.
3: Najwięcej interwencji miało miejsce na terenie województwa podkarpackiego, małopolskiego, świętokrzyskiego, łódzkiego oraz mazowieckiego. Większość tych interwencji dotyczyło przewróconych drzew, połamanych gałęzi oraz wypompowywanie wody z zalanych posesji oraz pomieszczeń.
0: Większość prognozowanych opadów już przeszła nad Polską, w tej chwili pada jeszcze na południowym zachodzie. Po tym jak Stany Zjednoczone i Iran wstrzymały wzajemne ataki, by na drodze dyplomatycznej zażegnać konflikt zbrojny, gwałtownie spadły światowe ceny ropy. W weekend obie strony wstrzymały ogień po 13 kolejnych nocach ataków, które